0: pytanie.
1: Można się jeszcze zapytać, czy ludzie w ogóle chcą coś zmieniać, nie?
0: Ale ja wiem, czy warto pytać ludzi. Właśnie myślę, że ludzie chcą zmieniać. Ja myślę, że cały czas siła, wiesz, takiego medium, które gdzieś tutaj ciągniesz, jest w tym, żeby właśnie na samym dole stworzyć, wiesz, to trochę takie podłoże, jak masz pole, na którym chcesz wysiać coś, nie? Ty rewolucji nie zrobisz. Po pierwsze, bo masz taki charakter, myślę, że żadnej rewolucji nie zrobisz, co nie jest jakimś tutaj z mojej strony, to nie odbieraj tego jako jakiś zarzut albo jakąś ułomność, wypominanie ułomności.
1: No, rozumiem.
0: I myślę, że bardziej chodzi o to, żeby stworzyć miejsce dla ludzi, którzy będą się czuli pewnie ze swoimi przemyśleniami, wiesz. A w tej grupie się może wyłonić ktoś, kto zrobi tą robotę najgorszą, znaczy najtrudniejszą, nie najgorszą. Wiesz, o co chodzi? Że trzeba dać szansę ludziom, żeby się poczuli silnie do tego, do czego zostali stworzeni. Bo ty do tego nie zostałeś stworzony, ja prawdopodobnie, przepraszam, też nie. Ale gdzieś wśród nas są tacy, którzy są do wielkich rzeczy stworzeni. Trzeba im na chwilę taki inkubator wytworzyć, żeby mogli poczuć się, że są jacyś inni, za których warto, wiesz, pójść o krok wyżej niż inni, nie? I na tym się skupić. Powinieneś tworzyć medium, w którym będziesz dbał o utrzymanie najwyższych moralnych tutaj najwyższy moralny poziom, żeby utrzymywać, jak jesteś w stanie i z takich wartości wejść. I oczywiście i piękno i dbałość o piękno i o słowa, o język, wiesz, o takie drobne, niby z pozoru rzeczy, ale myślę, że dla wielu bardzo istotne. I to, że tutaj ta rozmowa, one są różne te rozmowy, ale ona gdzieś tam w tym swoim ogólnym jakby podsumowaniu ma ten swój taki poziom fajnego dialogu, nie? Na tle tego, co ostatnio sam dostrzegasz, na tle tego wszystkiego, co się tam gdzieś w necie przewija. Że chyba jest jednak mało takich miejsc, gdzie mogą ludzie zadzwonić, opinie powyrażać.
1: W gruncie rzeczy bardzo mało, bo nawet te media niezależne to banują często tych, którzy nie pasują do profilu, nie? Przyjdziesz gdzieś tam do jakiegoś towarzysza Michała, to cię wygoni, jak będziesz za Ameryką czy coś. Przyjdziesz do Tarasiuka, to cię wygoni, jak nie wierzysz, że wielki reset czy w zakłamaną historię or something. Przyjdziesz do Kloda, to cię wygoni za cokolwiek, co mu tam się, coś mu się nie spodoba, to cię nazwie trolem. Enki to słynie wręcz z tego, że każdy, kto mu tam nie odpowiada, to już palec na spuście, nie? I tak właściwie każdy bardzo się boi tego, żeby przypadkiem nie pojawiło się jakieś ciało obce w tym jego organizmie stworzonym.
0: No bo każdy swoje małe tam imperium tworzy, wiesz, jakąś taką markę, wiesz, no nie wiem, chyba ktoś chce, ludzie mają jakby dużą presję, żeby stworzyć swój światek, nie? No dobra, Krawcze, to ja tylko tak na chwilę chciałem zadzwonić.
1: No, no miło w sumie, że zadzwoniłeś. Cieszę się.
0: Wiesz co, podobało mi się, co kiedyś Mira powiedziała tam w którymś z kanałów, na którym się udziela. Chyba na live'ie to było Enkiego. Że każda rzecz, z którą... Znaczy ona tego tak to nie powiedziała, to mocno parafrazuję tutaj. Że jakby każdy temat, każdy pretekst jakiś do zadzwonienia, który możecie wy tutaj słuchający dzisiaj mieć w głowie. Znaczy każda rzecz, z którą zadzwonicie, może być pretekstem do rozmowy, nie? Że wszystko w zasadzie, co nam przyjdzie na myśl, może być pretekstem do ciekawej rozmowy. Nawet, no, błahostka, że się reklamówka w sklepie porwała, jak sobie buraki nakładał człowiek, to może być pretekst do ciekawej rozmowy, więc chyba warto dzwonić. Myślę, że jest gro ludzi, którzy się czai i czeka na święta, na jakiś okres dogodny, nie wiem, że ptaki zaczną śpiewać za oknem i to ich nastroi do telefonu. A nieraz takie zwykłe, prozaiczne rzeczy będą ciekawym punktem wyjścia do kto wie jakiej filozoficznej dyskusji, więc to tak chciałem zachęcić jeszcze ludzi, żeby dzwonili, bo myślę, że to jest siła, nie? Bo ty gadający przez ileś godzin spoko, jest to jakiś narkotyk, ale ludzie jak dzwonią, jest to ciekawszy narkotyk.
1: Pewnie, że tak, pewnie, że tak.
0: No, tyle mądrości z Mazur.
1: No dobra.
0: Trzymajcie się, ludziska.
1: No trzymaj się, trzymaj. Pa, pa. Cześć. Cześć, trzymaj się. Dziubasku, pa, pa.

No tak, wspominacie o tym chyba tutaj, jak to ostatnio Mencen zaatakował dziennikarza, który z nim rozmawiał, pytaniem z presupozycją, tak to się nazywa? Czy przestał pan już bić żonę, tak? To jest takie pytanie, w którym jest jakaś teza wymyślona, powiedzmy, zupełnie. No i na takie pytanie faktycznie się nie da odpowiedzieć ani tak, ani nie. No, może no, źle powiedziałem, że zaatakował. Dowalił po prostu. Odwinął się, no. Zaorał, o, to jest to słowo, zaorał. Zaorał lewaka, dobra. Okej, będę się zawijał. Tym bardziej, że jestem po nocce. Robiłem projekty przez noc. I trzeba trochę odpocząć, odsapnąć. No, zrobiłem logosy, dowiedziałem się przy okazji, że z czym się nie zgadzam w sumie, ale stanęło na tym, że osoby niepełnosprawne nie lubią symboliki wózka inwalidzkiego. Źle się to kojarzy. Co nie znalazło potwierdzenia chyba w moim researchu, ponieważ znalazłem dużo różnych instytucji, forów, które właśnie no, są skierowane do osób niepełnosprawnych i tam jest wózek. No to chyba nie przeszkadza aż tak bardzo ten wózek, skoro wszędzie się pojawia. A właściwie ciężko znaleźć inny symbol niepełnosprawności, taki uniwersalny, czytelny i tak pojemny, który oznacza generalnie niepełnosprawność, nie? No bo zrobimy jakieś ucho, oko, no to zawsze jest to zawężenie do pewnej konkretnej dysfunkcji, niepełnosprawności, ułomności lekkiej. No, więc co ja mam zrobić? Strzałkę, kółko? No, musi być jakiś punkt zaczepienia. Tym bardziej, że moje wózki były zawsze łączone z czymś. Zawsze jak projektuję logosy, to łączę ze sobą różne symbole w jeden. No, nie można zrobić samego wózka, nie można zrobić samego jabłka. To musi być jakieś jabłko. Znaczy, teoretycznie można, czasem się to udaje. No, w przypadku marki Apple mamy nadgryzione jabłko. Ale to też jest już ciekawe jabłko, bo ono jest nadgryzione. To już jest jakieś jabłko. Gdyby w logo Apple było nienadgryzione jabłko, lub jabłko, jak niektórzy mówią, no to by było już bezwartościowe wtedy, nie? To by było po prostu jakieś jabłuszko. No i to jest nic. Taki mój sposób właśnie na logosy to jest szukanie różnej symboliki. Łączę sobie różne symbole w jeden. I te symbole opisuję sobie najczęściej hasłami, po prostu słowa klucze, nie? To jest bardzo dobry sposób. Progres, na przykład strzałka, biorę sobie strzałkę w górę i taki wózek, nie? Strzałkę w górę opisuje progres, droga, rozwiązanie, może rozwiązanie, nie, kierunek, no i ten wózek oznaczający niepełnosprawność. No i tworzę strzałkowózek, powiedzmy, albo strzałkę na wózku, nie? Która układa się w kształt osoby siedzącej na tym wózku. I już jest coś, już jest połączenie różnych symboli, różnych znaczeń w jeden symbol i wtedy to nabiera dopiero wartości. Taka jest moja szkoła tworzenia logosów.

powiedzmy, że to są ostatnie chwile na przedłużenie audycji. Może jeszcze ktoś zadzwoni z czymś ciekawym, tylko proszę nie dzwonić na siłę. Jak ktoś czuje, że chciałby sobie jeszcze posłuchać, ale nie ma nic do powiedzenia, to nic na siłę, żeby nie dzwonić. I co tam, krawiec? No wie, słuchaj, bo dziś se szłem i tak se weszłem i tak myślę, że całe to radio i w ogóle to... No, a tak w ogóle pada u ciebie śnieg? No to nie, za takie telefony to dziękuję, przynajmniej dzisiaj i na tą godzinę. Co tu jeszcze piszecie? Też nie wiadomo, na którą partię faktycznie zagłosować, no bo Konfederacja to są troszkę tacy faszyści, nie? W gruncie rzeczy, wolnorynkowi faszyści, tacy konserwatyści wielcy też. Mi na przykład to przestało odpowiadać. Konfederacja. I ponoć ruskie onuce też, no to tym bardziej. Na Platformę nie zagłosuję. Na PiS tym bardziej. Może na tą Agrounię zagłosuję. Na przykład. O Morawieckim wiadome od dawna, tak? Że agent Stasi były? Od dawna, tak? Konfederacja to zlepek wszystkiego, pisze Czektul. Może czasami trzeba faktycznie wybrać mniejsze zło, ale jak to mówił Gerald Wiedźmin, jak mam wybierać między mniejszym a większym złem, to wolę nie wybierać w ogóle. Psia jucha, zaraza. Więc mamy trochę pad. Nie ma ruchu w ogóle, nie? Przyjdzie głosować na rolników. A napisałem taki miły komentarz Kołodziejczakowi i odpisał. Tak więc to zawsze jest dla mnie jakiś papierek lakmusowy, że się chciało komuś tam, po drugiej stronie komuś ważnemu, komuś, kto już gdzieś tam się wspiął trochę wyżej, że on jeszcze się poczuwa do tego, żeby komuś odpisać coś, nie? Zwykłemu jakiemuś krawcowi. To jest dobra cecha. I okazało się, że faktycznie bardzo wcześnie wstaje, jak to rolnik. No więc mam nadzieję, że będzie może godnym następcą Lepera i że się nie skurwi. Zresztą tak mu napisałem, że taką mam nadzieję. No ale zobaczymy. Trochę już tracę nadzieję w ludzi, no w was niekoniecznie, ale tak wiecie, w tych ludzi gdzieś tam na świeczniku, nie? Trochę umiera ta nadzieja w liderów, w posłów, w jakichś działaczy, czy to społecznych, czy innych, że tam się znajdą ludzie wybitni. A skąd wiesz, że to on ci odpisał, a nie asystent? No wiem akurat. No chyba, że dobrze ściemnia i jest dobrym aktorem. No to. No to było na Facebooku, nie? Po prostu wyślij wiadomość.

telewizyjne. Adwokat nie ufa Agrounii. Ty adwokat nikomu chyba tak za bardzo nie ufasz. No może i dobrze. Sam mówię teraz, że już nie wiadomo komu ufać, nie? Może bycie nieufnym to jest normalny stan w dzisiejszych czasach. Ludzie wybierają dzisiaj najłatwiejsze rozwiązania, nie są rozliczani za bardzo ci różni politycy, no a takie budowanie sobie zaufania to olbrzymi trud, nie? Trzeba się starać, dotrzymywać słowa, spełniać obietnice, nie dać się przejąć tej ciemnej stronie cały czas, być może też i trzeba dużo stracić różnych potencjalnych układów, układzików, możliwości, nie? No i co z tego masz? To, że cię ktoś po pleckach poklepie, nie? Co ja z tego będę miał? No, ale to tylko wtedy, jeśli ktoś tak patrzy na świat pod kątem cały czas tylko z tego, co ja będę z tego miał. No to jest właśnie złe myślenie, takie ciągłe analizowanie. Co zyskam, co stracę. To nie na tym świat polega, żeby tylko zyskiwać albo tracić. Są jeszcze różne niuanse. Mehran Keshe nie ufa nikomu. Nawet sobie. Może by lepiej by było, gdybyśmy mieli faktycznie króla, monarchia jakaś, monarchia dziedziczna, król, Korwin I. Taki król to może wszystko, nie? Tym pościna głowy, tych wywali, no ale tak przykład takiego króla mamy w Rosji, no. Mamy króla Putina. I co? Jest dobrze jest? Źle jest. Bo z królem to nadal jestem zdania, że to jest ruletka po prostu. Albo się trafi król bardzo zły, psychol, który będzie mordował niewygodnych i wprowadzał zamordyzm, albo się trafi jakiś dobry król. Tylko ilu tych dobrych króli jest teraz na świecie? Chlebofaszyści. Pisze nasz miłośnik Chlebka. No ale to, ja tak się śmieję z Chlebka, ale to bardzo godne i bardzo sprawiedliwe piec chlebek. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie właściwie już jemy towary chlebopodobne, wytwór chlebopodobny, sery też podobno już te paczkowane niekoniecznie mają coś wspólnego z serami. Kolejne kłamstwo, kolejna iluzja, nie? Towary. Już wymieniłem tyle rzeczy, dodajmy do tego jeszcze towary w sklepach. Też zafałszowane. Tutaj może warto docenić Unię, która wymusza pewne standardy nazywania rzeczy, nie? O czym też już było wspominane. Nie można już sobie tak jak dawniej w Polsce nazywać wszystkiego jak kto chce. Tylko trzeba się trzymać pewnych reguł albo bulić kary. I to dobre akurat, nie? Unia dużo fajnych rzeczy dała. Polska się bardzo zmieniła po wejściu do Unii. Za pieniądze unijne bardzo dużo zostało wyremontowane, zrobione. Pewne standardy też, no ale są też i ciemne strony. No wiadomo, ten ekoterroryzm cały i stawianie ekologii ponad i zwierząt ponad człowieka często w taki absurdalny trochę sposób, bo jak najbardziej jestem za tym, żeby polepszać los zwierząt, żeby dbać o ziemię, tę ziemię. No ale bez przesady, no nie, my nie możemy być na szarym końcu, nie? Zawsze w hierarchii ważności. I też to będzie bardzo niepopularne i znów będzie, że chorągiewka, bo nie potępiam w czambu, albo nie padam na kolana, nie? Bardzo popularne dzisiaj stanowisko. Skrajne musi być zawsze. A jak ktoś zwraca uwagę na to, że są i dobre, i złe strony, to tak jakby nic nie powiedział. I właściwie są takie podejrzenia, że on nic nie wie i dlatego tak mówi. Że no, trochę tak, no bo właściwie nie potrafi mieć żadnego zdania konkretnego. A że ludzie lubią też emocje bardziej niż informacje, wiedzę,

logikę, weryfikację, to emocje najlepsze są, nie? Dymy, dymy, kufa, dymy, mordeczko, dymy. No, dymy najlepsze są. Dymy, emocje, fasadowość, jeden wielki Matrix. Kłamstwo na kłamstwie, kłamstwo... Kłamstwo na kłamstwie, kłamstwem pogania. No. I to trochę zniechęca, bo na przykład jak tu w Środzie Śląskiej spotkałem trochę osób i od razu czułem, że ktoś mnie chce wydymać, ten oszukać, ten wydymać, ten coś chce ugrać, ten coś ściemnia. No to tak przeszła mi znów ochota, żeby gdzieś tu z ludźmi coś robić, spotykać się, nie? Więc pff, do dupy jest ten świat trochę. Więc co? Jak już znajdziecie kogoś godnego zaufania, to warto się go trzymać. Ja znam, na pewno znam co najmniej kilka osób takich, że ufam im naprawdę bardzo mocno i czuję po prostu, że nie wydymają, choćby skały srały, choćby się niebo waliło, cokolwiek by się nie działo, to wiem, że mogę tym ludziom zaufać. Może to właśnie jest przyjaciel, może to odróżnia przyjaciela od znajomego, nie? Że to jest osoba, której ufamy bezgranicznie, trochę jak rodzinie, nie? Rodzinie można bardzo często zaufać. Bardzo mocno. Choć też nie zawsze. Manifest z Ventotene. Ventotene. Manifest, żebym przeczytał. Grzegorz poleca. Na którym Unia została zbudowana i wypełnia kolejno punkty manifestu i wtedy się zastanów, czy Unia jest cacy, czy B. Dobrze, to sobie zapiszę. Dzięki za info. Z chęcią się zapoznam. Manifest z Ventotene. No nie wiem, co to jest w ogóle. Ventotene. Nie słyszałem chyba o tym. No, ale sobie zapiszę. Się dowiem, się wywiem. Mam już w planach zapoznać się z tym, co mówi pan Leszek Szymowski. Manifest z Ventotene. No i dobra. I zamykam antenę. Manifest z Ventotene. I zamykam antenę. Wiele naszych takich właśnie autorytetów, nie? Wałęsa, papież, wszystko znów na kłamstwie. Kaczyński. No dla wielu też autorytet ponad wszelką miarę. Wręcz półbóg, wielki wódz. A wszystko na kłamstwie, nawet jego wizerunek. A jak... Macie takie jakieś papierki lakmusowe swoje, jakieś takie, znacie cechy, zachowania, po których można rozpoznać, że z kimś takim nie ma co trzymać, że to jest jakiś właśnie oszust, kłamca. Macie jakieś sposoby? W przypadku posłów to ja mam taki test, taki sposób, jak poseł otwiera usta, to już wiem, że będzie kłamał coś. Ściemniał.

Bieszczad twierdzi, że więcej oddajemy do Unii niż bierzemy. No ja słyszałem, że odwrotnie jest właśnie, że do dzisiaj więcej bierzemy niż oddajemy. Ale to nie upieram się, to może być złudne, jak najbardziej. Dziś już nic nie wiadomo, nie? Za bardzo, nic nie wiadomo. A to jest dziwne, bo mamy taki dostęp do informacji. Tylko że dostęp do informacji tak szeroki i do tworzenia tych informacji przede wszystkim sprawił, że po prostu jest szum informacyjny. Każdy, mówi się, że papier przyjmie wszystko. No to jak papier przyjmie wszystko, to internet jeszcze więcej. Wszystko plus jeden. Albo razy dwa. Albo nieskończoność. Nieskończoną ilość bzdur internet przyjmie. Nawet więcej niż papier, no bo papier jednak zobowiązuje. Książka to książka, prawda? Ktoś, kto, taki autor, który wyda książkę Farmazona i tam na Farmazonii, to przede wszystkim wydawca, nie znajdzie wydawcy za bardzo, kogoś, kto by to wydał. No może na własne konto ewentualnie wydać, bo gdzieś to tam zostanie zweryfikowane. No mówię już o jakimś totalnym farmazoniarzu, kimś takim, kto często się pojawia w internecie i pisze, co mu tam ślina na język przyniesie i tworzy taki zlepek tego, co gdzieś tam usłyszał na szurskich forach, przeczytał na alternatywnych blogach i jeszcze fake newsy do tego dorzucił dwa i tworzy się taki zlepek kłamstw, farmazonów, wyobrażeń jakichś, nie? A wszystko to jeszcze napisane z błędami. Łamaną polszczyzną. No i internet przyjmie wszystko. A papier niekoniecznie właśnie. Adwokat... U adwokata grubasy są bardzo nisko w rankingu ludzi chyba godnych zaufania, tak? No to pięknie, to chyba dyskryminacja jakaś. I no jak to tak kogoś po wyglądzie, że ma tuszę, to już się adwokatowi nie podobają. No pewnie sam jest chudzielcem i dlatego nie podobają mu się grubasy. A słyszeliście taką teorię, że chudzi faceci lubią grubaski? Tak, kolega mi kiedyś rzucił taką teorię chaosu. I tam się wszystkie kobiety podobają w sumie. W każdej potrafię coś zauważyć ładnego. No może jak już bardzo, jest bardzo gruba, albo bardzo, bardzo chuda, no to nie. Taki szkieletor, nie? Szkieletor, anorektyczka, bez cycków, z płaską dupą i twarzą taką jak patelnią by ktoś przywalił w łeb, nie? No to już niekoniecznie, no bez przesady.

0: No, już miałem kończyć, a tu w ostatniej chwili jeszcze na białym koniu, na płowym koniu, na jeździec apokalipsy Michał, cześć.
1: Siema, co tam, mówisz, że grubas te kluseczki lubisz, takie ponczusie z wielkimi bombałami, co?
0: Ja tego nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że jest taka teoria, że chudzi faceci lubią grubaski często. Ja nie jestem jakoś szczególnie chudy. Jest taki przeciętny bardzo. A ty? Raczej taki serdelasek? Czy taki szkieleciak?
1: Nie, ja to nie będę o sobie mówił, ale ten... Ja ostatnio też lubię takie, że tam jak jest za co złapać, to bardziej mi takie siadają, że tak powiem.
0: Bimbały takie? Dojna krówka taka? Lubisz takie... Takie dojne krówki, tak? Takie cyce jak donice, tak?
1: No może nie jak donice, ale takie jak... jakby to powiedzieć, jak dwie takie piłki doręczne. O, tak, dokładnie tak. Jak dwie piłki ręczne. Tak, żeby do ręki akurat siadały, nie? To ostatnio takie... Już mi się jakieś takie wieszaki, to mi się nie podobają w ogóle, nie? Jakoś mi się gust zmienił. A ty krawiec jakie wolisz?
0: Jak mówiłem, mi się wszystko podoba.
1: Jak to wszystko? To nie ma, że się wszystko podoba.
0: Nie będę mówił, bo tu słusznie pisze Grzesiek, że erotomani gawędziarze, no to nie będziemy tu na antenie rozwijać tematów.
1: Ten święta są, to se można ten porozmawiać na takie tematy luźniejsze, co? W końcu to luźne gadki są, tak?
0: No luźne jak luźne. Dzisiaj o kłamstwie, prawie cała audycja właśnie o kłamstwie, o mitomanii, o pewnej iluzji, w której żyjemy, o tym, jak zakłamany jest ten świat strasznie. Bo właściwie gdzie ucha nie przyłożysz, gdzie oka nie przytkniesz, no to wszystko ściema, nie? Od półek sklepowych, poprzez telewizję, kościół, politykę, wszystko, po prostu wszystko się opiera dziś na ściemie, na kłamstwie, na niespełnionych obietnicach, na fałszowaniu, na udawaniu. Może nawet ludzie dziś udają trochę kogoś, kim nie są, też częściej niż kiedyś. To w ogóle taka niezbyt ciekawa wizja, nie?
1: No, ja mam to powiedzieć takie samo zdanie właśnie, że kurwa, wszyscy są człowieku zakłamani jak sam skurwysyn, nie? Teraz, żeby kogoś znaleźć takiego, wiesz, kto ci szczerze, bez ogródek powie prosto z mostu coś, tylko wiesz, bez owijania w bawełnę, bez niczego, rozumiesz o co mi chodzi? Po prostu szczerze, wprost, w twarz, żeby ci ktoś coś powiedział. To jest ciężko znaleźć taką osobę, nie? Zawsze gdzieś ktoś patrzy na tym, nie wiem, jak może skorzystać albo sprzedać na przykład informacje, nie? Tak, żeby mu się opłacało.
0: No, bo właśnie, bo ludzie myślą pod kątem cały czas zysków, co im się opłaca, nie? Co im się opłaca powiedzieć, co będą mieli z tego, co ugrają. No i to jest fatalne i tutaj Pan Jezus by się za głowę złapał i powiedział ludziom, że to bardzo brzydko robią, myślę. Bo tylko prawda wyzwoli. No.
1: Pan Jezus nie istniał, to jest kolejna ściema, w którą ludzie wierzą.
0: No też raczej jestem tego zdania, że taki Pan Jezus, jakiego nam się przedstawia, no to nie istniał. Zresztą już samo to, że się Jezusa raz nawet Jezus Murzyn jest w Afryce pokazywany, no to co? No, Jezus jest postacią zmitologizowaną kompletnie. Pewnie był jakiś proto-Jezus, być może wśród tych licznych kaznodziejów, którzy chodzili od wsi do wsi, od osady do osady, było ich wielu, znalazł się taki, który zabłysnął, który się wyróżniał, był taką gwiazdą wśród kaznodziejów i został on bardzo mocno poprzerabiany, zostało dopisane różne słowa, które powiedział. Stworzono takiego, wiesz, mitologicznego Jezusa, no i ludzie wierzą, że faktycznie taki był. Chociaż żadni kronikarze tego nie potwierdzają. No, Jezusów wielu.
1: Czekaj, no mów.
0: No,
1: nie chcę ci przerywać.
0: Spoko. O, jak nagle przerywać? Nie chcę. No. Przerywaj mi, Michale, lubię to.
1: Przerywaj. No, potem. No musisz mówić, to będę ci przerywał. Tak, więc ty mówisz.
0: No więc ogółem całe te uważam, że... No daj mi powiedzieć! Co? Ty! Daj, teraz ja! Ty! O! Jak to ja się stąd wyprowadzę, no, z tego radia.
1: Dobra. Nie, to było tak, że przed Jezusem, to w różnych tam różnych kulturach, w różnych jakichś religiach, obrządkach, wyznaniach, było już wcześniej też takich, jakby to nazwać, archetypów takich takiego Jezusa, że był se koleś, urodził się w grudniu, tam na ten, na, jak to się nazywa, wtedy co jest najdłuższa noc, to jest przesilenie zimowe, jakoś tak to się nazywa.
0: No jakoś tak, tak. No, urodził się.
1: Tak, i się urodził tam na konstelacji Kruksa, czyli Krzyża, bo tam wtedy słońce wschodzi w ten dzień, w 25 grudnia. I też to jest taka metafora i tak naprawdę właśnie tych archetypów różnych jest, wiesz, w różnych kulturach, w różnych mitologiach od chuchu i jeszcze trochę. Nie?
0: No, Jezus, słońce, 12 apostołów, 12 miesięcy. No. A tam cała masa zapożyczeń, to wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy, zapożyczeń z innych religii. Cesarz Konstantyn też już w ogóle jeszcze poprzerabiał, powybierał sobie, coś tam powyrzucał, to uważamy za apokryfy. Czemu nikt nie wspomina o Jezusie, który lepił ptaszki z gliny i ożywiał, albo paraliżował kolegów? No to jest w apokryfach, nie? No to, bo to za głupie, to nie dodali do kanonu, nie? No, no to... Niech ktoś wierzy. Wiesz, rozmawiałem ostatnio z jednym chrześcijaninem, który mówi, mnie krawiec nie obraża to, co ty mówisz, ja wiem swoje i mam charyzmaty jakieś i tak dalej i nie obrażał się na mnie i spoko, ja jakby też się nauczyłem trochę szanować chrześcijan, tych, których uważam za spoko gości i nie chcę im też jakoś, wiesz, ich torpedować, nie? Ale oni też powinni jakby uznać nasze racje, że my też przecież mamy swoje prawa i swoje uczucia, swój rozum i też możemy sobie myśleć inaczej, a nawet trochę wyśmiać pewne rzeczy. No bo co, wiesz, jak zabronimy komuś wyśmiewać coś, to zabraniamy trochę dyskusji właściwie, no bo dyskusja się opiera troszkę na tym, że coś troszkę wyszydzisz delikatnie, wyśmiejesz, jeśli ci się to wydaje niepoważne, masz prawo do tego, nie? Tak najprościej komuś zamknąć ryja, zakazując, że nie wolno ci się śmiać, żartować i pogardliwie wypowiadać, to Kościół to lubi, nie? I w rezultacie możesz tylko powiedzieć coś w stylu, proszę księdza, bo on się domaga też, żeby proszę księdza do niego mówić, nawet jak nie jesteś katolikiem, proszę księdza, ja się pozwolę tak może nie ze wszystkim zgodzić. Są pewne rzeczy, które śmiem widzieć nieco może odrobinkę inaczej. I w to im graj, nie? Wtedy są w dechę ważni, w pytę zadowoleni i się rozsiądą, a ty się przed nimi płaszczysz i delikatnie, leciutko, nie urażając i pochylając się z namaszczeniem oczywiście, kurwa. Mnie to denerwuje takie coś.
1: Znaczy to ogólnie jest ci wszyscy katolicy, chrześcijanie, muzułmanie, wszyscy ci kurwa, ci religijni i niereligijni, to jest po prostu pieprzona banda zakłamańców, która od wieków żyje z tego, że wiesz, że wykorzystuje i okłamuje ludzi, ale wśród tych ludzi też muszę się zgodzić, są ludzie tak zwani dobrzy, którzy pomimo tego, że żyją w tym kłamstwie, to są na swój sposób szczerzy w tym, co robią i są naprawdę w porządku ludźmi i trochę ich nie, życiowy niefart polega na tym, że w to gówno wierzą, nie? Ale tak naprawdę to, jak jeżeli audycja jest o kłamstwie, to myślę, że powinno się zacząć właśnie od religii, bo to jest największa ściema, jaka w ogóle zaraziła ludzkie umysły kiedykolwiek, nie? Także jeżeli audycja jest o kłamstwach, o takich rzeczach, to myślę, że to jest temat jako pierwszy do rozliczenia, kurwa.
0: No, z tym.
1: Wiadomo, że to jest religia, bardzo można sobie, wiesz, religię teraz chyba, nie wiem, 15 osób czy 20 i można sobie założyć, wiesz, własny kościół, własną religię, własną grupę wyznaniową i już być na przykład zwolnionym z podatków, nie? Jakbyś tak pomyślał, krawiec, to wiesz, mógłbyś założyć kościół nocnego radia człowieku, zarejestrować go normalnie i wiesz, i wszystkim by się od razu, wiesz, żyło lepiej, bo na przykład podatku dochodowego by się nie płaciło, albo wiesz, wszystko można by było przez darowiznę rozliczać, na przykład.
0: A co myślisz o tym, co tu adwokat poruszył taki temat, że dla niego jest niepotrzebny historyczny Jezus, że to nie jest dla niego najważniejsze, że on to traktuje, no nawet jeśli to jest postać symboliczna, to coś za sobą niesie, pewną symbolikę, pewne prawdy, które, wiesz, no, postać może być nie do końca prawdziwa, ale prawdy mogą być wartościowe i słuszne i w gruncie rzeczy prawdziwe.
1: Nie rozumiem, o jakiej prawdzie mówisz, bo jeżeli Jezus jest tutaj fundamentem dla grupy wyznaniowej, która dzięki temu, że tego Jezusa uznaje, to wiesz, może sobie robić wałki na wszystkich dookoła i popełniać zbrodnie, właśnie opierając się na tym Jezusie, no to sorry, ale to nie wiem, o jakich prawdach tu mówimy. To jest podstawa, to jest fundament kłamstwa.
0: No to powiedzmy tak, że jest to postać, która symbolizuje pewne podejście do życia, polegające na tym, że nie skupiasz się na mamonie, Jezus to krytykował, potrafisz wybaczyć nawet swojemu wrogowi, a nie pałać chęcią zemsty, że... co on tam jeszcze głosił, takiego najważniejszego.
1: Miałem no to teraz popatrzcie na Kościół, czy oni się nie skupiają na mamonie i czy oni nie toczą wojen religijnych między sobą, tylko wybaczają sobie.
0: Ale absolutnie, no dlatego ja zawsze uważam, że katolicyzm to jest antychrześcijaństwo, bo właściwie każdy klecha, którego widzę, to on łamie wszystkie przykazania i reprezentuje 7 grzechów głównych sobą samym. Więc kurwa, to nie ma o czym nawet gadać, ale wiesz, no zatrzymajmy się na tym Jezusie. Jezus też, co się rzadko się o tym mówi, ale on właściwie się w ogóle za bardzo nie skupiał na przykład na seksualności. Kościół oczywiście tylko o tym trąbi, o seksualności, nie? Jezus właściwie był feministą jak na tamte czasy, bo łamał pewne tabu, zapraszał do siebie kobiety, rozmawiał z nimi jak równy z równym, nie? Wiesz, żeby nie potępiać też za bardzo, nie oceniać, nie sądźcie, bo nie będziecie sądzeni. Masa fajnych w gruncie rzeczy takich zaleceń, nie? Jak żyć. I mi to odpowiada nawet.
1: Nie wiem, czy Jezus nie mówił o seksualności, bo na przykład w Biblii jest napisane, że się kumplował z prostytutkami, więc co wiesz, no... Nie będę, znaczy nie będę, no, wiesz, zakładam, że tam, wiesz, coś nie coś było, jakieś ciupcienko, kurwa.
0: No wiesz, no to tak możemy sobie pół żartem powiedzieć, ale nie musimy od razu zakładać, że jak z prostytutkami był, to chodził tam ruchać tylko, nie? No, raczej nie wskazuje na to. Słucham?
1: A ty byś nie chodził, jakbyś miał koleżanki prostytutki?
0: Ja nie jestem Jezusem.
1: No, tak.
0: Chociaż tak wygląda.
1: Znaczy, wiesz, no, tak, fajnie by było, jakby był taki koleś, taki Jezus, taki prawdziwy, wiesz, i on by se tam, wiesz, chodził po szpitalach na przykład i chorych uzdrawiał, nie? I wiesz, problem służby zdrowia raz na zawsze mógłby zostać rozwiązany, nie? Albo, wiesz, chodziłby i tam rozmnażał jedzenie i dawał ludziom, nie? To by było spoko, fajny taki gość, nie? No ale to są bajki, to jest Święty Mikołaj tylko dla dorosłych. No.
0: Nie do końca. Mówiłem ostatnio, jest wielu takich mini-Jezusów jakby, ludzi, którzy nie do końca uzdrawiają, ale w pewnym sensie uzdrawiają. Na przykład ci, co się przebierają za superbohaterów i charytatywnie chodzą po szpitalach i spotykają się z dziećmi bardzo chorymi i pocieszają je. W pewien sposób te dzieci uzdrawiają troszkę, sprawiają, że te dzieci nagle są wesołe, śmieją się, mają dużo radości. Wiesz, jak człowiek ma dużo radości, lepiej się leczy, nie? Na pewno, troszeczkę. No. Więc jest to taki trochę mini Jezus, taki Jezus Spider-Man, no, ale już i świetna sprawa, nie?
1: No to szacun, nie? To takich ludzi to nawet więcej powinno być. Mało tego, uważam, że powinna być nawet, wiesz, w służbie zdrowia jakaś taka, wiesz, fucha, nie? Dla kogoś, kto będzie się tam przebierał i na przykład chodził po szpitalu przebrany właśnie za Spidermana, nie?
0: Są takie organizacje, które pomagają prostytutkom wyjść z tego zawodu, no to też trochę tak jak Jezus. Idą do prostytutek, do kobiet upadłych, do których, wiesz, wielu by nie chciało iść, a oni idą i pomagają im, nie? I nie oceniają, no więc trochę się zachowują jak Jezus też.
1: No, niektóre te prostytutki to wcale nie są takie, wiesz, one wiedzą, co robią i robią to dla pieniędzy i się z tym nie kryją i nawet jest to dla nich taki punkt honoru, można powiedzieć, wiesz. To też nie jest tak, że one są wszystkie tam uciskane czy coś, że tam. Tam wiadomo, jest handel ludźmi, tak? I też różne skurwysyny za tym stoją i tymi dziewczynami handlują, ale niektóre to robią z własnej woli, nie? Z własnej inicjatywy. No.
0: Myślę, że też możesz zostać Jezusem, na przykład jak zginiesz za jakąś prawdę w imię jakiejś misji, czynienia dobra, a źli ludzie cię zabiją za to, to będziesz trochę też takim Jezusem na chwilę.
1: To jest bez sensu. To trzeba tych skurwysynów trzeba zabić, niech oni giną za swoje kłamstwo, kurwa, a nie czemu ja mam za swoją prawdę ginąć, stary. To tak nie działa. To nie chodzi o to, żeby zginąć za własną ojczyznę, tylko chodzi o to, żeby tamci zginęli za ich własną ojczyznę, rozumiesz? Żeby to wróg ginął, kurwa.
0: Ale to nie chodzi o to, że ty chcesz za to zginąć, tylko zginiesz po prostu mimowolnie, no.
1: Stary, zginę, to wyjdzie tyle gówna i tyle brudu, kurwa, że to się obsracie, nie? Bez kitu.
0: Nie strasz, nie strasz.
1: No nie, nie straszę, ale byłem na hipnoterapii jakiś czas temu znowu i takie rzeczy mi się poprzypominały, że to gościu, kurwa, o ja pierdolę. Nie będę mówił tego, ale nie, wiesz, nie chodzi o to, żeby ginąć za swoje tam jakieś, chodzi o to, żeby, kurwa, tamci zginęli, ci źli, żeby to oni dostali, albo inaczej, jak masz ginąć, to jak kamikadze, rozumiesz, żeby przeciwnikowi jak najwięcej, kurwa, damage'u zadać. To na tej zasadzie. Bo tak naprawdę, jak zginiesz za coś, nikt tego, kurwa, nie doceni, człowieku. Może nawet nikt się nie dowie. To, że tam, wiesz, Jezus zginął i dlatego tam od 2000 lat go tam pamiętają i wspominają i Biblię o tym ktoś napisał, to wiesz, to takie coś się nie zdarzy, nie?
0: Dlatego to też tak nie w pewnym sensie jest to wielkie poświęcenie, bo nie będziesz z tego wiele miał. Mogę tutaj zacytować mistrza Jodę. Ciemna strona szybsza, łatwiejsza jest. No, coś w tym stylu, nie? No, wiadomo, no, ta ciemna strona jest bardziej atrakcyjna. Też bym chciał komuś przypierdolić. Też chodzi to za mną. Mijam ludzi, normalnie bym co drugiemu zapierdolił, a sąsiadowi to już w pierwszej kolejności.
1: Wiesz co, tak teraz sobie pomyślałem, że na pewno byli ludzie, którzy za jakieś swoje ideały tam ginęli na przykład, ale powiedzmy w tym momencie, tak z pamięci, nawet ciężko mi sobie, wiesz, przypomnieć kogoś takiego, wiesz,
0: o Jezu, przywołać no masz z pamięci. Masę takich ludzi masz, Michale, przecież. No słuchaj, no każdy dziennikarz, który gdzieś tam na obczyźnie pisze o Putinie niewygodne rzeczy, on się liczy z tym i jest duże prawdopodobieństwo, że go odpalą, nie? Więc on jest trochę takim Jezusem, bo wie, że prawdopodobnie gdzieś go otrują, czy czekanem dostanie w łeb, jak będzie się gdzieś tam wspinał po górach. Ale on to robi w imię prawdy, w imię walki ze złem.
1: No to ja to rozumiem, ale wiesz, jedno nazwisko, jakbyś teraz miał z pamięci przywołać, to na przykład by to był.
0: No właśnie nie przypomnę, bo mam tego Niemca.
1: No. Ja mam to samo, tak naprawdę. Też nie mogę sobie przypomnieć. Na pewno wiem, że gdzieś tam ktoś tam za coś tam zginął w imię swoich tam racji, zasad i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę to nie mogę sobie przypomnieć ani jednego takiego nazwiska. O, Marek Kotański mi się kojarzy, ale to on zginął w wypadku samochodowym. A to był człowiek, który chyba Monar założył, o ile dobrze pamiętam, i tym narkomanom tam pomagał. No to jest jeden taki koleś, co go kojarzy, nie?
0: A tych złych to pamiętamy, nie? I to jeszcze nam przypomną o tym seriale, o mordercach, Hitler, psychopatach.
1: Hitler.
0: No, Hitlera każdy pamięta, Stalina każdy pamięta i Teda Bandiego i innych różnych psycholi to pamiętamy, a tych dobrych to gdzieś tam giną. No i właśnie tym bardziej jest to poświęcenie, bo nic z tego nie masz, nie robisz tego, żeby być sławnym, żeby o tobie pamiętano po śmierci, tylko robisz coś, bo tak trzeba, bo tak czujesz.
1: O, rotmistrz Pilecki, tylko nie wiem, czy on zginął tam, nie, bo on w Oświęcimiu był, poszedł na ochotnika, nie? O, to był koleś, teraz mi się przypomniało, no. To był koleś, który się poświęcił, chociaż nie zginął w sumie w tym Oświęcimiu, ale poświęcił się tylko po to, żeby tam raporty, wiesz, pozdawać, nie? Poszedł do Oświęcimia. No to kozak jest rzeczywiście, nie?
0: Koraz no, to przypomina tutaj Politkowską, Politkowska, Arnold Winkelried. To nawet nie znam tego drugiego. A Arnolda to tylko Schwarzeneggera znam.
1: A ja Boczka. Arnold Boczek, no. Dobra, ten, bo się już rozmowa przestaje kleić, to ja dziękuję za udzielenie głosu. Pozdrawiam wszystkich i prowadzącego i oby więcej takich audycji. Do usłyszonka.
0: Do usłyszonka, nara, hej, hej.

No, wszyscy jesteśmy Chrystusami, tak jak było w tytule znanego filmu. Może dlatego, że wszyscy niesiemy jakiś tam krzyż, nie? Że ja nie za bardzo niosę jakiś w sumie. Ale wielu niesie. Na przykład ktoś, kto się opiekuje jakimś dzieckiem chorym, jakaś mama, która się dzieckiem chorym, biednym opiekuje wiele, wiele, wiele lat, niesie ten krzyż, nie? Albo ktoś, kto właśnie co robi inną jakąś fajną robotę, coś dla innych. No. Bo to niesienie krzyża to w sumie symbolizuje jakiś trud, jakąś ciężką pracę dla innych bardziej. Nie, że niosę krzyż taki, bo mi jest ciężko i się męczę, nie? To bardziej właśnie o to chodzi, że się poświęcasz dla kogoś. No. No, sądzę, że może w tym być jakiś sens, bo kto wie, co tam nas czeka po śmierci, nie? Czy jakaś reinkarnacja, czy coś. No, ci, którzy w życiu nic dobrego nie zrobili, no to co z nich może być? Kaczka to maks. Myślę. No, swoją drogą ciekawe, dlaczego przy tej hipnozie regresyjnej nikt się nigdy nie cofa do takiego momentu, jak był zwierzęciem. To by sugerowało, że nie przechodzimy takiej reinkarnacji, że ze zwierzęcia w człowieka albo z człowieka w zwierzę. Ale może o czymś nie wiemy. Może każdy dostanie takie niebo, jakie sobie wyobraża, jakie by chciał. I jakiś Indianin faktycznie sobie przebywa w krainie wiecznych łowów, a chrześcijanin w niebie chrześcijańskim. A może się zamieniamy w jakąś dziwną energię. Są takie różne nie do końca zbadane rzeczy z tą szyszynką, jakby, nie? No, sami naukowcy mówią o alternatywnych... Znaczy, czasami jak się słucha tych opowieści o tym, że w każdej sekundzie tworzy się nieskończona ilość alternatywnych jakby rzeczywistości, w których dokonaliśmy przeróżnych wyborów, nie? Tutaj ci się udało przejść gładko po jakiejś kładce, a w innej rzeczywistości się poślizgnąłeś i głupi ryj się rozwaliłeś. I jeszcze coś było, że jeszcze się tworzą być może jakieś kolejne rozgałęzienia w tej czasoprzestrzeni i to mózg paruje, po prostu mózg paruje. No to jak takie rzeczy są możliwe, no to może jest możliwe, że nasza świadomość przenika przez tą rzeczywistość do jakiejś innej rzeczywistości, do innego planu. I jednak zależy sporo od tego, co się z nami będzie działo. Znaczy, to, co się będzie z nami działo, zależy od tego, jak żyliśmy. I że są tu... I że jest w tym jakiś sens wszystkim, jakaś lekcja do odrobienia, coś do nauczenia się. Ale jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Albo... No właśnie, Franz pisze, że pamięć jest czyszczona przecież. No właśnie, to tak się nie klei trochę, nie? No bo wystarczy, że ktoś sobie uszkodzi mózg, nie wiem, jakiś wypadek, rura nam się wbiła w głowę, część mózgu została zniszczona, już jesteśmy kimś innym. Już nie pamiętamy nawet, jak się nazywamy. Człowiek dostaje jakieś amnezji, traci informacje. No więc widać, że nasza wiedza, nasze jestestwo jest z tą biologią raczej związane, a nie z jakimiś polami, z jakimiś kronikami Akaszy, z astralem, z czymkolwiek, nie? No tak to trochę mi się jawi. Jestem przyziemny bardzo.

No, pamiętam, jak z Kotkiewiczem doszliśmy do zgodnego wniosku, że właściwie dla nas bardziej atrakcyjna jest taka wizja, że po śmierci nie ma niczego, jak u Kononowicza. Gaśnie światło, gaśnie świadomość i nasza tożsamość, nasza świadomość, nasze informacje w głowie, to wszystko sobie znika, no już. I to jest dosyć atrakcyjne dla wielu ludzi, tak naprawdę. To nie jest tak. Osoby wierzące lubią często powtarzać, że człowiek musi w coś wierzyć. Jak nie będzie wierzył w to, to sobie coś innego znajdzie i opowiadają takie dyrdymały, że jak chrześcijaństwo zniknie, to ludzie zaczną wierzyć w jakieś gendery i to jest właśnie efekt, że wierzą w te gendery. Dla mnie to jest totalna bzdura i to jest takie ciągłe przyrównywanie innych do siebie, nie? Tak jak ja widzę świat, to będę wszystkich tak oceniał. Może się pozbądźmy już tego nawyku. Jesteśmy różni i mamy prawo mieć różne oczekiwania co do naszej śmierci. W ogóle czegoś takiego jak śmierć nie ma, tak naprawdę. Jest tylko życie, kiedy się ono kończy, to się kończy życie, ale nie ma żadnej potem śmierci. To Kościół zrobił właśnie, Kościół katolicki zrobił religię śmierci. Tam wszystko się na śmierci opiera. Ciągłe to gadanie o śmierci, a co po śmierci, a śmierć, a bój się śmierci, a czekaj na śmierć. I takie czczenie jakby tej śmierci. Na krzyżu dalej martwy Jezus, bo przecież nie zmartwychwstał, nie? Trzeba go pokazywać martwego cały czas, przybitego gwoździami. Co? I to jest taki egoizm, bo taki katolik, on nie pomyśli sobie na przykład, a co by na to powiedział Jezus? Co on by czuł, gdyby zobaczył, że noszą jego podobiznę przybitą gwoździami do desek? Czy by się dobrze z tym czuł, nie? Nie, ważne jest, że ja patrzę na Jezusa martwego i się umartwiam i mi łezka skapła i tak fajnie, jakbym sobie obejrzał jakiś dramacik, nie? Bez sensu zupełnie. To jest właśnie to, co chyba Franciszek, czy nie, to Benedykt nazwał inne religie, buddyzm nazwał duchową masturbacją. Właśnie jest odwrotnie. To katolicyzm jest duchową masturbacją, a buddyzm mniej na pewno. I tak naprawdę Kościół na tej śmierci wszystko buduje. Czczenie zmarłych, zmarli święci, pogrzeby, ceremonie, takie wszystko to takie śmiercią cały czas pachnie. Straszenie śmiercią przede wszystkim, nie? Ciągłe zbijanie kasy na lęku przed śmiercią. To jest kult śmierci, kult krwi, śmierci. Zjadają ciało Jezusa, kanibale. Wszystko tam ma związek ze śmiercią. Co to za religia w ogóle? Strasznie mroczna. Jakaś szatańska. Krawiec, ty to masz jakiegoś hopla na punkcie chrześcijaństwa. Może trochę mam, a może po prostu wychowałem się, może jestem żywym dowodem na to, jak można człowieka zaprogramować tym gównem całym, nie? Tym. Znaczy, nie nazywam chrześcijaństwa gównem. Brońcie, panie Darwinie. No. Ale mam na myśli to, że zostałem po katolicku wychowany i dlatego o tym pierdolę właśnie cały czas. I nie ukrywam swojej niechęci do katolicyzmu, wielkiej niechęci. Dla mnie to jest sekta pedofilsko-nieruchomościowa. Nie mająca właściwie prawie że nic wspólnego z chrześcijaństwem. Bo to, że ktoś wymienia czasem imię Jezus, chociaż powinien bardziej Joshua. Jezus to jest greckie imię. To nie znaczy od razu, że jest chrześcijaninem.
Jedni potrzebują takiego programowania, inni nie. Wolna wola. Nie wiem, czy ktokolwiek potrzebuje. Ludzi się uczy, aby tego potrzebowali. To człowieka można do wszystkiego przyzwyczaić, żeby, a nawet uzależnić. Jak z narkotykami, nie? Też mógłbyś powiedzieć, jedni potrzebują narkotyków, inni nie. Wolna wola. No właśnie, niekoniecznie to tak działa.

Katolicy to są tacy faryzeusze, przywiązani do różnych rzeczy, tylko nie do tego, co trzeba, nie? Co jest kwintesencją i co jest ważne w chrześcijaństwie. Katolik tak naprawdę o tym Jezusie to wspomni raz na 5 lat, nie? Co innego się liczy? Ksiądz, to czy ciastka na stole położyć, czy obrusik, czy obrazek taki, czy sraki, czy dostanie obrazek, czy da 100 zł, czy 150, pośpiewa sobie coś tam, pomemła, zapłaci księdzu znowu, da na ofiarę, ucałuje obrazek, rączkami se pomacha, nie? Przyjmie do ust, potem do ręki weźmie, potem znowu do ust, potem se pośpiewa, potem se album, piękny album z Janem Pawłem, bez którego by nic nie było, o jaki piękny, a tu był w Medjugorje, był, o Jan Paweł, popatrz. Zaraz ksiądz przyjdzie, daj obrus, gdzie to z plamą? To jest katolicyzm właśnie. To jest takie gówno, że po prostu aż się wierzyć nie chce, że kogoś to jara. Sorry, że tak mówię, ale tak, szczerze,

samotorze, im jakiś ważniejszy klecha, im wyżej w hierarchii, nie? Jakiś biskup, im ważniejszy jakiś biskup czy arcybiskup, tym głupszy. Tym bardziej wstrętny, pazerny, chciwy, chamski. Posłuchajcie kiedyś, jak Rydzyk gada. On niby jest taki cichy, taki dobry, ale tak naprawdę jak tylko mu się coś nie spodoba, to zaczyna obrażać ludzi, poniżać. I podobno jest strasznie chciwy. Ci, którzy z nim mieli jakiś kontakt, mówią, że jest tak chciwy, że to aż się wierzyć nie chce.

ale chrześcijan takich prawdziwych to szanuję. Nawet bardzo szanuję, bo to jest trochę inna jakość, nie? Prawdziwy chrześcijanin, a farbowany pseudo jakiś cholera wie co, to jest zupełnie inna jakość. W katolicyzmie jest w ogóle jakieś miejsce na jakąkolwiek duchowość? Przecież to są jakieś formułki, jakieś klepanie czegoś, jakieś gadżety, dewocjonalia, rytuały, kult śmierci. Katolicy bardzo często są zakłamani, częściej niż chrześcijanie, bo jak ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, to jest dla niego cholernie ważne. Dla niego ten Jezus, to zbawienie, to jest faktycznie istotne. On to traktuje serio. Jemu się w pale nie mieści, że mógłby jakoś to łamać jakieś zasady. On się bardzo kurczowo tego trzyma najczęściej, nie? Jeśli naprawdę wierzy. A katolik pójdzie, da 100 zł, wymemła coś tam, wyspowiada się, od razu się czuje dobry, już może grzeszyć. To jest jakieś popierdolone, dajcie spokój. Trzymajcie się lepiej z daleka od tego gówna. Ale chrześcijaństwo takie prawdziwe to jak najbardziej. Popieram, szanuję. Zakłamanych pseudoświętoszków, którzy są najczęściej okropni. Popatrzcie, cały PiS to są świętoszki, katole. No i to, że ktoś chodzi 5 razy w tygodniu na cmentarz i 7 razy do kościoła, to nic absolutnie nie zmienia. On się nie jest ani trochę lepszy od tego. Jezus, gdyby spotkał takiego, to by po prostu splunął mu pod nogi i powiedział: nie znam cię. Kto ty jesteś w ogóle?

No, bo Kościół właściwie jest antychrześcijański. No, ludzie, zdajcie sobie z tego sprawę. Tam są łamane wszelkie przykazania. Jezus był tolerancyjny. Jezus nie piętnował ludzi za to, że, nie wiem, że kochają inaczej se jakoś, nie? Nie skupiał się na seksie, nie gadał o mamonie, nie był pazerny, chciwy, nie obżerał się, nie był łasy na zaszczyty, nie był pyszny jakiś. Znaczy, na swój sposób trochę był, ale jemu wolno było. Jemu wolno tak jakby, bo no, przyjmijmy, że jest tym Bogiem, nie? Czy Synem Bożym. No to on trochę inaczej może działać niż zwykły człowiek. I jego zadaniem było nauczać, więc on nie mógł być miękką fają jakąś. Musiał ludzi trochę besztać i tak dalej. No. Mówię oczywiście o mitycznym Jezusie. Ewangelicznym, biblijnym. Symbolu pewnym dla mnie na przykład, nie? A może byśmy się zdziwili i inspiracją, gdzieś tam jakimś proto-Jezusem był ktoś, kto dosyć mocno go przypominał. No, z wyglądu to na pewno, nie? Bo, wiecie, w Palestynie spotkać kogoś z blond włoskami, wysokiego, szczupłego, to ciężko, nie? Raczej był niski, krępy, krótkie włosy, bo w Biblii jest nawet zalecenie, że nie przystoi mężczyźnie nosić długich włosów. Był obrzezany, był Żydem i był wychowany po żydowsku i w dużej mierze respektował pewną tradycję. Nie był całkiem anty. Był rewolucjonistą, ale nie był całkiem, że wszystko na opak i wszystko inaczej. Pytanie, jak buddyzm stawia ja w hierarchii, bo przyznam, nie pamiętam. Ja nie wiem, nie znam się za bardzo na buddyzmie, ale to ja, no warto sobie zdać sprawę z tego, że to ja istnieje i że jest ważne cholernie. Często patrzymy na innych poprzez swoje ja. Ulepszając swoje ja, można też ulepszać świat. Zaczynamy od ja, a kończymy na ty i on. Od ja się zaczyna. Świadomość w dużej mierze związana jest z tym ja. I to ja jest ważne. No. A Kościół tutaj też raczej głosi jakąś taką odrealnioną ideologię, że to ja jest nieważne, ważny jest Bóg, czy tam, nie wiem, inni. I to, że coś też ładnie brzmi, i to niekoniecznie ma to jakiś sens i wartościowe jest, nie? Bo po prostu, no, tak jak Jezus mówił, prawda, tylko prawda was wyzwoli. Więc lepsza jakakolwiek prawda niż jakieś cudowne, piękne ściemnianie. Pić na wodę.

tak naprawdę mógłbym też skrytykować chrześcijaństwo bardzo mocno, wytknąć w Biblii cały szereg absurdów, co wielokrotnie robiłem. Mógłbym też podważyć jakąś tam moralność Jezusa i prawd głoszonych przez Niego, ale mi się nie chce za bardzo już. A jak kogoś takie rzeczy interesują, to polecam kanał Światowid. Na przykład. Światowid? Tak, Światowid. No to ten temat też trochę właśnie nawiązuje w sumie do tego dzisiejszego. Kłamstwo, prawda, fałsz i cała masa rzeczy z tym związanych. Można zadać sobie pytanie, czy warto żyć na przykład w pewnej iluzji, jeśli ta iluzja coś dobrego zrobi, nie? Jeśli efekt ostatecznie będzie bardzo dobry, nie? No to są trudne pytania. Albo czy można uczynić jakieś wielkie zło, żeby ostatecznie uczynić wielkie dobro, którego by się nie uczyniło bez wykonania tego zła, nie? To takie filozoficzne pytania, w sumie bez odpowiedzi. Bo nie na wszystko, trzeba się pogodzić z tym, że nie na wszystko jest jasna odpowiedź. Ludzie oczekują odpowiedzi, tak, nie. No, a też nawet już dzisiaj doszliśmy do tego, że niekoniecznie na każde pytanie da się odpowiedzieć tak lub nie.

też niby jest tak, że faktycznie, no jak tu Grzegorz pisze, każdy ma prawo wierzyć, jak mu pasuje i wierzyć, w co mu się podoba, ale to nie do końca takie proste jest, wydaje mi się, bo to pociąga ze sobą różne konsekwencje zawsze i ma duży wpływ na nasze życie i na życie innych. Każdy sobie wierzył w co chce i efekt mamy taki, że żyjemy w państwie wyznaniowym, gdzie kler kuma się z władzą, ma duży wpływ na wybory, gdzie ludzie są otumanieni tym kościołem, zaczadzeni tym katolickim kadzidłem totalnie, nie? Więc no, to też można powiedzieć, że każdy ma prawo mówić sobie co chce, nie? No, znamy przypadek wujka Adiego i jego wystąpień w piwiarni. I jak to się skończyło? No, każdy ma prawo mówić, co chce, tylko w pewnym momencie to zaczyna ostro rzutować na życie właściwie całej cywilizacji i kończy się na przykład II wojną światową, nie? No, każdy sobie mógł mówić, co chce. Więc to nie jest takie proste w sumie. W ogóle można powiedzieć, każdy ma prawo robić, co chce, myśleć, co chce, być, kim chce. Trochę mrzonki są ostatecznie. Różne sobie można ciekawe pytania zadawać. Na przykład też takie, czy bardziej moralny jest ten, kto czyni dobro, spodziewając się za to nagrody na każdym kroku? Czy ten, kto robi to, bo tak czuje po prostu i odruchowo? Nie wiem, tak został nauczony. Nie spodziewa się żadnej nagrody za to.

Albo takie pytanie, co by było, gdyby jakimś cudem nie powstały religie, co jest właściwie marzeniem ściętej głowy, bo to musiało powstać. Bo religie w dużej mierze powstały z tego, że zalepiamy pewne czarne dziury w naszej wiedzy, pewne niewiadome staramy się uzupełniać. Mózg nie lubi czegoś nie wiedzieć. Po prostu zaczynamy myśleć o różnych rzeczach, których jeszcze nie rozumiemy i jakieś wytłumaczenie musi się pojawić. Więc musiało się pojawić w końcu myślenie magiczne, które jest pokrewne religią, uważam. Dziwnym trafem bardziej wierzący są częściej ludzie prości, którzy niewiele rozumieją z tego świata, nie? To no przecież to jest oczywista oczywistość. Wśród ludzi prostych, niewykształconych będzie więcej wierzących w różne rzeczy. To nie musi być religia, to może być szuria też, nie? I wierzenie w różne energie, resety, kosmosy. Znaczy ja tego nie uważam, nie skreślam. Też trochę szuram, nie? Ja też tym szurem jestem. Ale no, chodzi o pewne zjawisko. Konieczność tłumaczenia pewnych rzeczy, bo one nie mogą pozostać niewytłumaczone. Takie jedno z najważniejszych pytań, które dręczy ludzi od zarania dziejów, to jest to, co będzie potem, nie? Jak nas nie będzie. I musiała się pojawić jakaś odpowiedź na to pytanie. No i się pojawiła w różnych wersjach. Każda kultura ma różne odpowiedzi. Inaczej sobie wierzyli Indianie, inaczej sobie wierzyli Chińczycy, inaczej sobie wierzymy my, Europejczycy.

dosyć dawno w sumie, od dłuższego czasu, staram się nie niszczyć ludziom tych marzeń, bo to jest właściwie walka z religią, często się sprowadza do niszczenia ludzkich marzeń, nie? Co dobrego w tym jest? Co, będę się cieszył, tak, że komuś, że ktoś stracił sens życia, bo ta wiara go podtrzymywała, dawała mu jakiś cel. Też o tym celu rozmawialiśmy, nie? Tutaj ktoś miał problem z tym, nie wiem, czy to nie Grzegorz właśnie, że trochę mu brakuje celu w życiu. No to widzicie, a niektórzy sobie uzupełniają i mają właśnie ten cel dzięki tej religii, bo religia, ten Jezus jest dla nich celem po prostu, nie? Chcą go naśladować, chcą mu się spodobać, chcą go w końcu spotkać i chcą, żeby się do nich przyznał, że ich zna i psim swędem wejść do nieba. To niektórzy tak wierzą. No, katolicy wierzą, że za dobre uczynki i za odpusty na przykład, nie? Jak zapłacą albo jak przeprowadzą babcię przez jezdnię. No, ale jest to jakiś cel. Niektórym to pomaga wyjść z nałogu, taka autopsychoterapia, bardzo w sumie skuteczna często. I co? Ja to będę ludziom odbierał, tak? I ich przekonywał, będę wojującym ateistą. Znaczy, w sumie jestem trochę wojującym ateistą, ale swojego miecza nie kieruję już w ludzi, tylko bardziej może w pewne dogmaty, w instytucje i w jej reprezentantów, funkcjonariuszy na przykład, w kler, ale nie w wiernych, nie w zwyczajnych ludzi. To nie jest dobry zwyczaj sobie szydzić z innych też na każdym kroku i zrobić z tego swój jakiś cel życiowy, szydzenie z innych, nie? Dobra, niech ktoś ma pryszcza na czole, niech nie ma jednej nogi, to co ja mam się od razu śmiać z niego, to czy to jest coś dobrego? Co mi to da? Że co, poczuję się lepszy? Że ja nie mam pryszcza i mam nogę? No niektórzy tak działają w sumie, taki jest schemat w dużym uproszczeniu. Człowiek czuje się lepszy, jak drugiemu przypieprzy. No i w sumie przypieprzam często, ale to ciężko też być radiowcem i nie przypieprzać. No, bo jak to? To jakieś słodko pierdzenie by się zrobiło, nudne. I już w ogóle pies z kulawą nogą by tu nie przyszedł.

Żeby ocenić Kościół, to warto się cofnąć do średniowiecza i zobaczyć, co wtedy Kościół propagował. Nie mycie się na przykład. Odpusty były bardzo powszechne. Właściwie ludzie w średniowieczu to trochę żyli... To byli inni ludzie zupełnie, na dobrą sprawę. Byli bardzo związani ze swoją grupą, najczęściej z rodziną. I patrzyli w ogóle na świat inaczej trochę. Często właśnie bardzo dużo się sprowadzało do tego przygotowania się na śmierć. I Kościół tu przyszedł z pewną ofertą. Oczywiście nie za darmo. I to nawet niezbyt tanio. To musi kosztować przecież. Jak to są takie ważne rzeczy, to musi kosztować, nie? No i znaczy, może Kościół tak ludzi właśnie zaprogramował. No Kościół był kiedyś wszechmocny po prostu i wszechobecny i ustalał wszystkie reguły gry. No i ludzie tak na przykład dużo, nie wiem, bardzo dużo się modlili za zmarłych, bo wierzyli, że oni są w czyśćcu, że trzeba kupić jakiś odpust za zmarłych też. Nie kupowało się odpustów tylko dla siebie, ale się też płaciło za to, żeby tym naszym bliskim, którzy siedzą w tym czyśćcu, żeby ich duszę odkupić, nie? Kościół znalazł bardzo dużo metod na wyciąganie kasy od ludzi. I powymyślał całą masę nowych dogmatów, o których nic nie ma w Biblii zupełnie.

prostu wymyślił sobie przeróżne metody na wyciąganie kasy od ludzi związane ze śmiercią. Na przykład kult śmierci. Wszystko wokół śmierci.

No i to, że nie uczą nas logiki, no to właśnie też ktoś nam powie, że no nie ma Jezusa, tak? A ktoś wyszedł z nałogu dzięki Jezusowi, to jak go nie ma? I to jest taka właśnie logika ze śmietnika. Logika ze śmietnika. Dobra, carpe diem. Carpe diem, coś se zjem, bo głodny jestem. I kończę audycję. Dziękuję bardzo za słuchanie, za donaty. Za donata jednego, dziękuję. No, zawsze coś. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.

0: Na ekranie pojawił się orzeł, symbol wolności, a wysłuchacie być może jednego z najbardziej wolnościowych mediów w Polsce, tak nieskromnie powiem. Wy, czyli nocniki nasze ukochane, a my to Krawiec i...
1: Potrzeba flip-flap polskiego podcastingu, ale to trochę kurde mi się nie podoba, że orzeł jest symbolem wolności. Orzeł powinien być symbolem szybkości, przecież jak to zapierdziela po niebiosach.
0: Albo symbolem dalekowzroczności, albo symbolem drapieżności, symbolem może państwa, bo idzie sobie taka mała myszka, czyli my, i nagle łap z cię pazurami łapie.
1: Ale wiesz co, jak kiedyś zostanie odkryty jakiś nowy gatunek orła w Polsce, to mam nadzieję, że będzie to nazwane orzeł skarbowy albo orzeł sądowy. To bardzo dobrze by opisywało klimat, w którym się obecnie znajdujemy.
0: Właśnie. No ale to nie jest polski orzeł, to jest orzeł amerykański raczej. No, nie obraziłbym się, gdyby Polska bardziej przypominała Amerykę. No, nie jest to orzeł biały, ma białą głowę tylko. W ogóle ty widziałeś kiedyś, jak orzeł śmiesznie wygląda, jak nie ma skrzydeł? Taki...
1: Co?
0: Śmieszny. Znaczy, wiesz, taki orzeł bez piór, taki kurczak się robi, wiesz, te nóżki takie śmieszne. Taki śmieszny się robi.
1: Chyba jak każdy ptak, kojarzy mi się taka seria zdjęć, która swego czasu leciała po memosferze w internecie, gdzie brano różnego rodzaju sowy i tak podnoszono te całe pióra, te wszystkie, to całe futro do góry i pokazywali, jakie to jest chuderlawe, jakie to jest jakieś takie, wiesz. No zresztą, kurde, każde puchate stworzenie, czy to będzie niedźwiedź, czy to będzie kot, czy to będzie, no nie wiem, no kangur to chyba takie raczej szorstkie włosy ma, ale to musimy doktora kangura akurat spytać, ale myślę, że każde puchate stworzenie wygląda tak, wiesz, tak zdecydowanie mniej majestatycznie. Aż wiesz co, aż sobie poszukam, jak wygląda łysy niedźwiedź.
0: Łysy niedźwiedź, łysy... no łysy kot to na pewno też sporo traci, tak.
1: O Boże, wygląda, o Jezu, strasznie to wygląda. Słuchajcie, nie googlajcie nigdy łysy niedźwiedź. Wiesz co, łysego kota zdarzyło mi się, pamiętam kiedy pierwszy raz się z nim, z łysym kotem spotkałem, to lubię koty, no ale że tak powiem jakoś tak ciężko nie mogłem się przekonać, ale jednak się okazuje, że to jednak w kocie dużo więcej chodzi o charakter, a nie tylko o puchatość, wobec czego tutaj od razu się dogadaliśmy, aczkolwiek strasznie dziwne uczucie, bo jak się tam bawisz z kotem, to on cię tam, wiesz, tam złapie za rękę, tam cię ogonem otuli, tak dosłownie jakby jakieś szczurcie tutaj, albo jakaś żmija po ręce biegała, także no, dla koneserów myślę, no ale łyse koty też potrafią być spoko.
0: No ale właśnie tutaj piszecie lewe skrzydło, prawe, manipulowane przez głowę. No można by się tak zagłębić w symbolikę w ogóle. No orzeł, wilk, niedźwiedź to zwierzęta królewskie, pojawiające się często w herbach, są symbolami państw. No my obok siebie mamy misia, a Niemcy to kto? Wolf.
1: No Niemcy to tam czarnego orła chyba mają. Ale wiesz co, tam z orłami to zauważ, że ten amerykański orzeł zawsze występuje. Wszystkie te zdjęcia takie, wiesz, takie dumne, piękne, są zawsze z profilu. Bo jeżeli taki orzeł spojrzy ci prosto w oczy, jeżeli tak sobie znajdziesz takie zdjęcie en face, tego pięknego amerykańskiego orła, symbolu wprowadzania demokracji, gdzie jeszcze nikt nie wydobywał ropy naftowej, to on wygląda jak jakiś taki przychlas, jak jakiś taki przygłup, nie? Jak nie wiem, jakiś niedorozwój kompletny. Także to też zależy jak patrzeć, mi się wydaje. Ale właśnie, bo tutaj mówisz, że biała głowa, no to tak może Stany Zjednoczone są białogłową naszej ojczyzny. I my to tak wiesz, tak ten nasz bielik tak wiesz, tak dominacyjnie patrzy na tę dziwną relację.
0: Ale to jak to rozumieć, że to jest jakby takie pokazane, że tak naprawdę głowa naszego białego orła to gdzieś indziej jest, bo to taka sama biała głowa jakby. No, teraz znaleziono dziwne takie dokumenty jeszcze z lat 60. Podpisane przez polski rząd, już dogadujące kwestie roszczeń polsko-żydowskich, uroszczeń, jak to niektórzy mówią, uroszczeń. No dobra, nie niektórzy, tylko Michalkiewicz tak mówi. No właśnie, i podobno już to bardzo dawno temu zostało wszystko ustalone. W ogóle jak tak się zagłębiamy w historię, to często wychodzi, że już dawno temu wszystko zostało ustalone. No, zobaczymy, czy jak to się wszystko skończy. Coraz powszechniejszy jest bunt przeciwko państwu polskiego, a niektóre osoby, jak Tadeusz Cichocki, nawet nawołują do tego, żeby przestać płacić haracz zaborcom. Ale wiesz, co zauważyłem? Że praktycznie jedna rzecz łączy wszystkich buntowników, tych aktualnych buntowników, którzy otwierają kanały na YouTubie, otwieramy, buntujemy się, nie płacimy. To jedna rzecz ich łączy. Właśnie taka to przekonanie, że ktoś tutaj gnębi rdzennych mieszkańców Polski, jakaś taka nacja, o której wolałbym nie mówić, nie wspominać, bo jeszcze mi kanał miły.
1: Znaczy, wiesz, no kanał kanałem, słuchacze nam są nam mili, a tutaj tak, żeby co tydzień nowinka w kółko o tym samym, myślę, że to nie wiem, o Kościele może dla odmiany porozmawiajmy.
0: Nie, też już mi
1: no to
0: zbrzydło.
1: No przedawkowałeś trochę ostatnio Michalkiewicza, ale ty już tak masz, musisz się tam, wiesz, zadłużyć, sparzyć i potem jakoś sobie to, jakoś tam, tam sobie prostujesz. No bo kurde, no mimo wszystko wydaje mi się, no gdybyśmy byli jakimiś papułasami, no to wtedy być może wierność temu Chowowi Wsobnemu miałaby jakikolwiek sens, ale w ogóle, kurde, co to w ogóle za śmieszne pojęcie rdzenni mieszkańcy Polski? Co my jesteśmy jakimiś, kuźwa, nie wiem, aborygenami czy Indianami? Co my jesteśmy jakoś, nie wiem, pod tym względem wyjątkowi? No kurde, mamy mnóstwo innych wspaniałych cech, na których można się skupić, a nie rdzenny mieszkaniec Polski, który tak naprawdę tak w 1/4 to ma krew żydowską, tylko że do tego się nie przyznaje, bo koledzy z ONR-u będą się potem czepiać. No nie wiem, jakoś tak nie przemawia do mnie ta rdzenność i żeby to w ogóle był jakaś wartość dodana. Im bardziej ta krew się miesza, to przecież chyba lepiej dla wszystkich.
0: No, pozwolę się troszkę nie zgodzić, czy to tak dla wszystkich lepiej. No ale też dzisiaj napisałem do innego znanego buntownika, do Marcina Bustowskiego, który no, zasłynął tym, że otworzył klub swój o nazwie Face to Face, twarzą w twarz i stanął twarzą w twarz właśnie z tym zaborcą, z tym opresantem naszym. Kontrolę, gnębienie sanepidem. W rezultacie go aresztowali pod zarzutem stwarzania niebezpieczeństwa i niszczenia ładu społecznego i tak dalej. I za to grozi do 8 lat, słuchaj. No i tam go trochę podtrzymali na posterunku, tam 48, nie dawali mu jeść i wyszedł potem jako bohater, powitano go owacjami i napisałem, że może by się pojawił i pogadał tutaj z nami i tak się rozpisałem, tak jak zwykle, dzień dobry, nazywam się tutaj, reprezentuję, założyłem niejedno radio, tam się rozpisałem na 5 stron A4 i dostałem odpowiedź, numer telefonu sam, taki.
1: Jutro zadzwonię. Miałem z pewnym celebrytą, którego chciałem zaprosić, ale mi przeszło, ale to dokładnie ten sam motyw, także myślę, że może w ogóle tutaj popełniamy błąd, próbując zaprosić gości, po prostu wysłać numer telefonu i tam chcesz się dowiedzieć? Nie? To kurde, wiesz, spróbuj, bo niegodny jesteś mojego czasu, ale czekaj, czyli to face to face, czyli klub, pod którym z tego co pamiętam, Michael dostał w pierdol tylko dlatego, że rozmawiał z ludźmi i nagrywał tam, nie pokazując twarzy ani nic, robił live'a z tego. Dostał po ryju, ukradli mu telefon, ukradli mu powerbanka, jeszcze to zanim w ogóle policja tam się pojawiła pod tym klubem, to jest, kurde, ten Marcin Bustowski, okej, ten świat robi się coraz mniejszy.
0: A mówiąc o Michaelu, masz na myśli tego Michaela?
1: Tego Michaela z Rybnika. Tak.
0: Czyli tego Michaela, który walczył o wolne konopie też i który się chyba u nas pojawił nawet, przez chwilkę był tutaj z nami.
1: Tak, pojawiał się na pewno na czacie, nie wiem, chyba nawet zadzwonił, zdarzało mu się tam, nie wiem, z rok temu.
0: O to fajnie, no, to myślałem, że
1: znaczy,
0: Michael tak zniknął.
1: No nie fajnie, no bo dostał po ryju, nie?
0: No, wzięli go za, że on nie jest może rdzennym mieszkańcem właśnie. Może miał nos nie taki jakiś, może, nie pamiętam jak on wygląda. Może go poznali po nosie i go pobili, nie wiem. No, wiesz, mówię ci, coś, wiesz co, tak już mówiąc serio, to chyba nigdy antysemityzm nie... wzrastają nastroje antysemickie na pewno w Polsce bardzo mocno. Tych Żydów się obwinia właśnie o wszystkie nasze nieszczęścia praktycznie. Znaczy w każdym razie mówi się o tym, że to oni rządzą Polską. No ale to słusznie prawisz, że może darujemy sobie takie tematy. No zobaczymy, jak to z Marcinem wyjdzie. On zasłynął też tym, że wygrał sprawę z Animexem, czyli z producentem mięs różnorakich, w tym słynnych parówek Berlinek, i oskarżył ich, że przekraczają znacznie normy tam azotanów, azotynów, i pozwali go za to, że im robi koło pióra, i słuchaj, wygrał z nimi sprawę, więc no to szacun.
1: No wiesz, no to jest kwestia jakiejś takiej dozwolonej krytyki, tak, bo w momencie, kiedy zaczynamy się bawić w myśl o zbrodnie, w momencie, kiedy kogoś tutaj szarpiemy, że proszę natychmiast zaprzestać krytykowania mojej firmy, to nie, no to jest, wiesz, to takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Nawet, słuchaj, to zdarzają się sytuacje, że nawet jakiś dziennikarz, i to nie musi być koniecznie jakiś tam dziennikarz alternatywny, bo mainstreamowi też się za to biorą, no i trafią na jakiś, nie wiem, na jakiś pewien ślad. No i w momencie, kiedy taka firma, czy tutaj wręcz można mówić trochę już o korporacji wręcz, no bo to na biednego nie trafiło, można by powiedzieć, i stosuje taką, wiesz, taką taktykę zastraszania, że tutaj proszę pana, jeżeli pan za chwilkę tego nie usunie, to będziemy musieli podjąć kroki prawne, no to jest, wiesz, to już tak wali cenzurą na 10 kilometrów, że wydaje to... Ja, kurde, oczywiście mam ogromny dystans do pana Bustowskiego i w ogóle jego metod badania, no to w momencie, jeżeli ktoś próbuje ci zamknąć usta i sprawić, że oj, tobie nie wolno o tym mówić, no to już jest, wiesz, to już jest trochę przestrzał, i takie rzeczy nie powinny się zdarzać, bo nawet jeżeli się przestrzelił, no to wystarczy wystosować oświadczenie, pokazać, że no jednak wcale tak nie jest, że mamy tutaj, proszę bardzo, badania, że tutaj te normy są takie i takie, że jest to zweryfikowane, to na takim i takim sprzęcie, a nie proszę się mi się tutaj natychmiast zamknąć i uwalić się na ten i nawet nie mruknąć. No, muszę sobie włączyć tryb radiowy, bo wiatraki mi za cicho chodzą. Szkurde, muszę to sobie jakoś wykminić.
0: No, mamy takich właśnie bohaterów ludu teraz. Oni są na topie. Bardzo szybko można stać się osobą znaną. Wystarczy się sprzeciwić władzy. Mi się to podoba nawet. Nawet to zakrzykiwanie gliniarzy i utrudnianie im pracy. Słuchaj, ty się śmiejesz, że pojawił się jeden z drugi i nauczył się kilku tam przepisów prawnych z Facebooka. No ale chyba przyznasz, że to dobrze, jeśli się ludzie takim czymś interesują i nawet nieporadnie trochę... cytują te różne paragrafy, ale jednak to ich interesuje, jakie mają prawa, wymuszają też na władzy, na służbach to, żeby się zachowywali godnie i zgodnie z przepisami, żeby nie naginali przeciwko nam prawa. Mi się to wpisuje jakoś w całą tą walkę przeciw straży biznesowej, tak nazywają straż miejską, bo no, zbyt dużo czasu spędzają chowając się po krzakach z suszarkami, te misie. No i to jest takie łupienie obywateli, wiesz, i mi się to też nie podoba.
1: Już Straż Miejska dawno nie ma uprawnień do fotoradarów przecież.
0: A jak to?
1: No, zostało to, nie wiem, jakoś w 2016 bodajże ogarnięte. Teraz znaleźć fotoradar na drodze to jest w ogóle cud, a jeżeli się znajdzie tam, nie wiem, tam od czasu do czasu się jakieś śmieszne zdjęcie pojawi, że tam właśnie czai się policjant w krzakach, no to oczywiście musi być to w pewien sposób oznaczone, tak? Czy powiedzmy, no misiaczki z suszarą, no to już dawno, bardzo dawno nie widziałem, ale to też może za mało jeżdżę po drogach powiatowych i nie mam z tym za bardzo do czynienia. No ale kurde, to, no wiesz, no, mi się wydaje akurat jeżeli chodzi o takie dociskanie lokalnych kas, czy wszelkiego rodzaju pułapki fotoradarowe, jak właśnie pod Białym Borem, niedaleko, no po drodze do mojego miejsca, że tak powiem, wychowania, tak, gdzie miałeś fotoradar tak idealnie umiejscowiony, że wjeżdżałeś do miejscowości, które miało tam ograniczenie do 40 na godzinę, no i fotoradar był tak, wiesz, tak wycyrklowany, żeby cię łapał dosłownie 5 sekund czy tam 5 metrów przed wyjazdem z tej miejscowości, gdzie wiadomo, że jeżeli widzisz, że się teren zabudowany kończy, no to dzida i dajesz, tak? I to było jedno z takich najbardziej znanych właśnie w Polsce miejsc. No i to Eldorado trochę już się skończyło. A więc tutaj aż tak bardzo bym się nie czepiał, a jeszcze wracając do takiego, wiesz, do takiego cytowania, wiesz co, no mi się wydaje, że jednak dużo lepszą rzeczą, jeżeli już się ktoś tym prawem interesuje, to wyjść trochę poza ten schemat, który ktoś ci podaje na talerzu, że powołaj się na to i na to, tylko choćby sobie przeczytać kodeks karny. To jest naprawdę fascynująca lektura, czy kodeks wykroczeń, czy kodeks postępowania karnego, tak, żeby zobaczyć, wiesz, jakiś taki większy obraz, bo potem to chodzi do kuriozalnych sytuacji, że tutaj dymisz, a tak naprawdę masz jakiś taki mały, wiesz, mały kawałek wiedzy i tobie już się wydaje, że ty złapałeś Pana Boga za nogi, a tak naprawdę to, czy ci policjanci, czy ci urzędnicy to tak z politowaniem będą na ciebie patrzyli i tak naprawdę robisz sobie więcej szkody niż pożytku. I to wiesz, i to mi się tak nie do końca podoba. Wiesz, to są ludzie, którzy jakoś sensownie to próbują zrobić. I takim fajnym przykładem, bardzo pozytywnym przykładem jest blog dogmatykarnisty.pl, gdzie są omawiane właśnie choćby kwestia nielegalności tych wszystkich rozporządzeń, że to nie ma sensu, w jaki sposób, może nie tyle w jaki sposób postępować, tylko jak to wygląda tak od początku do końca od strony prawnej, ale tak wiesz, tak opowiedziane w pewnym większym kontekście, żeby nie tyle dać ludziom jakiegoś takiego gotowca, gdzie sobie otworzą karteczkę i zaczną czytać, co bardzo często kończy się tak, że zanim skończysz czytać, to już siedzisz skuty na tyle suki policyjnej, tylko żebyś miał jakąś koncepcję, żebyś wiedział, skąd to prawo pochodzi, do jakiej książeczki, do jakiego kodeksu się odwołać i żebyś, wiesz, no słuchaj, to nie jest trudne. Możemy sobie tutaj pieprzyć farmazonę o tym, że język prawniczy jest jakiś tam super turbo skomplikowany, tylko że ci, którzy tak mówią, to zazwyczaj nie poświęcili ani jednej sekundy na to, żeby faktycznie z kodeksem karnym się zapoznać.
0: Jestem w tej chwili na stronie właśnie Tadeusza Cichockiego, Cichocki pisane razem.pl i w dziale do pobrania jest tutaj kilka nagrań i pierwsze nagranie to jest rozmowa telefoniczna z Ewą Lipką. I słuchałem sobie tego. Ewa zadzwoniła do pana Tadeusza i pierwsze co powiedziała, no ja się z panem nie zgodzę. A pan Tadeusz, gość w audycji zaproszony, mówi, no to chętnie posłucham, jak pani to widzi i możemy sobie podyskutować. No i Ewa tam, no wie pan, tu pan nie ma racji, tutaj się pan myli. No takie nagranie. A no, co się nie podoba panu Tadeuszowi, który, przypominam, nie płaci haraczu państwu polskiemu. W ogóle przybywa takich ludzi, którzy mówią, nie płacę ZUS. Też słuchałem sobie wywiadu z takim człowiekiem, który po prostu powiedział, że nie płacę państwu tego, tamtego. I powiem ci, że niektórym się udaje. Robią to zazwyczaj odwołując się po prostu nieustannie od jakichś tam nakazów zapłaty. No tak prawnie, nie? Po prostu wykorzystują pewne kruczki prawne. Ale co tutaj się nie podoba panu Tadeuszowi? Na przykład niekorzystny dla narodu polskiego partyjny system sprawowania władzy. Drogi, nieefektywny, szkodliwy. Też zły układ w tym trójpodziale władzy, to tam jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądy, tak, że to u nas to jakby zlewa się w jedno i jest od siebie zależne, a nie jest osobnymi bytami. No, że władza jest tak w skrócie, żeby was tu nie zanudzać, że bardzo drogi jest system partyjny, rozbuchane jest to wszystko. I cała lista jest takich rzeczy, które się nie podobają i które zmieniłby pan Tadeusz, właśnie niezależny kandydat na prezydenta. Może kiedyś zagłosujecie na pana Tadeusza Cichockiego. Przybywa w każdym razie takich ludzi, którzy by chcieli całkowicie zmienić, nie tylko wymienić ekipę rządzącą, ale też zmienić jakby cały system, jego zasady, według których działa ten nasz system prawno-skarbowo-urzędniczo-polityczny. Jestem za. Ode mnie kciuk w górę. Uważam, że to jest wszystko przegniłe, wypaczone, zdegenerowane. Władza praktycznie stała się jakimś osobnym bytem, samym dla siebie. Bez honoru, bez jakiejś odpowiedzialności. Są, nie wiem, nieudolni. Nie przejmują się w ogóle tym, żeby coś tu na lepsze zmienić. Martwią się tylko o to, żeby załatać dziury w budżecie po swojej niegospodarności, po swoich wałach.
1: Przejmują się.
0: Przejmują się, żeby się nie zmieniła władza i żeby ich za ryj nie wzięli już nie tyle ich następcy. Bo wiadomo, że jak tam wygra PO, to będą komisje śledcze, ewentualnie ciągnące się w nieskończoność. No ale to zostawmy te tematy. W każdym razie Tadeusz Cichocki, można się z tym zapoznać i sobie sami wyrobicie zdanie. To jedziemy z tematami może dalej.
1: Może przejdę do ogłoszeń parafialnych, bo mamy jedno konkretne ogłoszenie parafialne. Ze względu na to, że pojawi się nowa audycja, pojawi się nowy nadający, już w środę o 18:00 będzie to... Ja z nim rozmawiałem ostatnio. Krawiec właśnie powiedział, że znalazł takiego młodego, ambitnego radiowca, który jak do nas zadzwonił, to dosłownie dzisiaj godzinę temu z nim rozmawialiśmy. Mówi, że czuje się, jakby dzwonił do jakiegoś Radia Z, cały zestresowany. Ja wiem, czemu zestresowany, bo ja tam byłem u niego właśnie w sobotę, tak z nim poważnie porozmawiać. Tam sobie przeszliśmy 40 kilometrów przez las łagiewnicki, tak? Sorry za te dwa połamane palce, mam nadzieję, że szybko się zrosną. Sobie wyjaśniliśmy parę podstawowych rzeczy. W środę o 18:00 pojawi się u nas na streamie radiowym z własną audycją, nową, w nowym stylu, Antoni Konopka, znany niektórym jako Enki. Także zapraszam chętnych, zobaczymy jak to wyjdzie, sam jestem ciekaw, bo to zawsze powiew świeżości się jak najbardziej przydaje, a zrobienie czegoś nowego i tak wiesz, tak trochę inaczej, myślę, że każdy z nas od czasu do czasu czegoś takiego potrzebuje.
0: Jakoś tak dziwnie to zapowiedziałeś.
1: A czemu? A co, źle? Coś ci się nie podoba? Tak. No wiem, no sorry, że mu połamałem palce, zdenerwował mnie, i się uniosłem.
0: No, ja też go nie lubię, ci powiem. Denerwuje mnie po prostu tak, po prostu jego ton, jego sposób bycia, jego wygląd, jego treści, wszystko mnie, ale tak prosił, dajcie mi szansę, dajcie. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. Nie, no już tak mówiąc serio, no to faktycznie, no będzie Enki w nocnym radio. Na pewno to wzbudzi spore emocje. Ciekawi jesteśmy, jak na to zareagujecie. Możecie
1: skomentować. Ja tam jako sługa entropii jestem strasznie ciekaw, jak to finalnie wyjdzie, także środa, godzina 18:00, to nie będą jakieś tam długie, z tego co wiem, z tego co opowiadał, to tam godzinka, dwie góra. Myślę, i mam oczywiście ogromne nadzieje, że będzie to coś świeżego, coś nowego i myślę, że kurczę, tak wiesz co, to jest trochę dziwne, tak, że nocne radio jest jako, nie wiem, taki powiew świeżości, to też sporo świadczy dla mnie, że właśnie wybrał nas w ten sposób jako

0: O, nie wiem, swoją Golgotę. Nie, to chyba źle zabrzmiało. Drogę krzyżową? Nie, jako...
1: Czyściec może jakiś, albo coś.
0: A może, a no, może, a może.
1: Może jakiś rodzaj czyśćca, albo może próba łączenia się różnych uniwersów, próba jakoś pogodzenia tutaj ludzi, którzy są na siebie troszkę zacietrzewieni. Czy coś, no ja nie wiem, my w każdym razie lubimy eksperymenty, lubimy jak coś się dzieje, lubimy jak są nowe rzeczy w nocnym radio, no i zobaczymy, co to będzie. Mogę wam zdradzić na pewno tyle, że będzie to inna trochę audycja od tego, co już znacie. A no w ogóle dziwne się tam rzeczy między tymi uniwersami dzieją. Mówiłem już o tej dziwnej telepatii, która się pojawia, że słucham sobie utworu Biała Armia, a za chwilę widzę, że Enki nadaje i ma tytuł audycji Biała Armia, nie? Albo ktoś tam u Enkiego mówi, że no w sumie mógłbyś nadawać w tym nocnym radio, potem za chwilę u nas ktoś to samo proponuje. Jakieś takie, wiecie, telepatyczne dziwne rzeczy, jakby się kroniki Akaszy kartki pozlepiały. Czy coś?
0: Tutaj Tomisiu zapytuje, za ile kupiliście Antoniego. Nie mogę powiedzieć, natomiast ja wziąłem ziemię, a krawiec maszyny rolnicze.
1: Są to informacje tajne, nie mogę udzielać takich informacji. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że wszystkie transakcje będą tajne, tak jak w polskim rządzie, wszystko jest tajne. Teraz przyznano jakieś tajne emerytury dodatkowe tam ludziom prezydenta, jego tam aparatczykom i też dziennikarze się pytają, co, gdzie, za ile, to są tajne informacje, to co, rozdają nasze pieniądze i nie mamy prawa wiedzieć, dla kogo to idzie, nie? To ciekawe.
0: Tak, ja pamiętam, jak dawno, dawno temu, kiedy Kubica dostąpił zaszczytu jazdy w poprzednim sezonie Formuły 1 i w ogóle to było o tyle śmieszne, że TVP Sport wykupiła prawa, wykupiła licencję i to takie, wiesz, już po rozpoczęciu w ogóle sezonu i transmitowała wyścigi Formuły 1 od 45 minuty, gdzie w zasadzie cała akcja, tak 90% akcji to jest w pierwszych, wiesz, na pierwszych dwóch okrążeniach w ciągu gdzieś mniej więcej 3-4 minut maksimum, a oni nie, oni od 45 minuty. No i wysłałem jako zaniepokojony obywatel z pytaniem, ile kosztowała ta licencja, tak, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie możemy powiedzieć, bo to jest tajemnica handlowa. I tam też próbowałem tam negocjować, zresztą tam się z paroma, że tak powiem, z bardziej grupek związanych z F1, nie? Tam się paru prawników pojawiło, tam pomogli mi trochę tam pociągnąć za język, no ale kurde, się w końcu finalnie nie dowiedziałem, ile taka transmisja zwyczajnie no, nas w podatkach kosztowała. No nie wolno, bo to jest wszystko tajemnica i to może, wiesz, i to może nam zaszkodzić. No, mimo wszystko, no nie oszukujmy się, krawiec, te pieniądze im się po prostu należały.
1: Należało się też Tomaszowi Komendzie, który w końcu wygrał sprawę z państwem polskim o niesłuszne przetrzymywanie przez 18 lat w więzieniu, mówiąc niefachowo językiem prawniczym. No i dostanie tam kilkanaście baniek, rekordowe, 12 milionów złotych zadośćuczynienia i 800 tysięcy i 533 złote odszkodowania. Szkoda, że jeszcze nie ma ten groszy i 25 groszy jeszcze. Jak oni to ustalają, ciekawe. No ale to jest ponoć rekordowe odszkodowanie w polskim sądownictwie, w procesach tego typu. Tomasz Komenda, no, on zawsze taki zapłakany, na wszystkich zdjęciach taki wykrzywiony, zapłakany. Chyba nie ma jednego normalnego takiego zdjęcia, gdzie on zawsze taki zapłakany. No powiedział, że te zera nie zwrócą mi życia, na te zera na koncie. I on się chce odwoływać jeszcze, może chce dostać nie 12, tylko 24 miliony, nie wiem.
0: Ja mu się absolutnie nie dziwię, z tego co pamiętam, to tam miało być finalnie 18 milionów, że po milionie za każdy rok, no ale to też pamiętajmy, jakie jest tło tej sprawy, tak? To chodziło o gwałt i morderstwo na 15-letniej dziewczynie, wobec czego to wiadomo, w jaki sposób ludzie z takim wyrokiem są traktowani w więzieniu, więc no tutaj oczywiście żadne pieniądze, no nie wiem, no... żadne pieniądze tego nie sprzedają i tak sobie, wiesz, w momencie, kiedy zobaczyłem, bo dzisiaj właśnie widziałem ten fragment na żywo, bo rozprawa była za zamkniętymi drzwiami, ale dziennikarze wpuścili na fragment ogłoszenia wyroku. No i tak sobie myślę, kurde, za chwilkę się zlecą jakieś hieny, że oj się nakradł, kurde, aj tutaj cwaniak. I co? Nie minęło kilkanaście minut, a kumpel z biura mi mówi, a ty wiesz, co piszą na fakt.pl, co? Tomasz Komenda został milionerem. Kurwa, po prostu jakie hieny jebane. Jezus Maria, tak mi ścisnęło momentalnie żołądek, nie? Bo tutaj sobie. I znowu ta telepatia, nie? Już za chwilkę ktoś się tutaj. A tutaj nie. Ja tutaj ja bym sobie chętnie posiedziała przez 18 lat, tylko żebyście mi dali te miliony. No, myślę, że akurat tutaj za tak poważne błędy, no to nie oszukujmy się, nazwać to błędem systemu sprawiedliwości w Polsce, czy w ogóle można mówić o systemie sprawiedliwości jeszcze w Polsce, no to tutaj żadne pieniądze tego nie wynagrodzą i dobrze, no i jechane z tymi sądowymi kurwami.
1: No zaskoczyłeś mnie tym tytułem, że Tomasz Komenda został milionerem. To faktycznie tak jakoś nie pasuje.
0: Obrzydliwe,
1: nie? Tak nie pasuje, tak no przesadzili. Ktoś się tu zapędził nieco. No
0: ale to jest fakt, także wiesz, także oni akurat na kontrowersji będą lecieli, no niesmaczne, no bardzo niesmaczne, no ale ciężko tutaj, wiesz, no nawet nie wiem, wczuć się w taką osobę, tak, która została zamknięta za młodu, on ma teraz 40 lat bodajże, czy coś koło tego. Ten cały najlepszy czas jego, nie wiem, rozwoju, jakiejś takiej dynamiki, jakiegoś tam, nie wiem, czasu nieprzejmowania się zdrowiem już bezpowrotnie minął. No i wiesz, no i chociaż tyle, no nie wiem, no tutaj no, o kwocie ciężko mi jest tutaj powiedzieć, no ale chyba nie ma takiej kwoty, przy której bym zwyczajnie nie przyklasnął, tym bardziej jeżeli widzę, że Kurski z ekipą dostaje 2 miliardy złotych rocznie, więc
1: no, ale popatrz, ostatnio sobie tak przyszło mi do głowy, mamy Kaczyńskiego, Kaczka, mamy Kurskiego, Kura, to takie same ptoki i orzeł biały. Ale nie
0: mamy, mamy Ziobro, czyli zero, czyli w kształcie jajka.
1: Tylko nie ma żadnego Orłowskiego, ani Orłosia to mamy, ale to w mediach. No ale może trzeba po prostu wybierać takich, którzy mają takie bardziej dumne imiona, nie tam, wiesz, na kaczych łapach, już nie powiem kto, bo przed 23. Czy tam jakaś kura, której przynoszą złote jajka. Tylko jakiś Orłowski, Jastrzębski.
0: Ale ty patrz, ale faktycznie, Pawłowicz.
1: Łowicz.
0: Pawłowicz. A, kurde, widzisz, jednak tutaj do PiSu bez ptaka w nazwie, to w nazwisku to się nie dostaniesz chyba.
1: A już ataki, panie redaktorze, tak, a ten mój wyjazd do hotelu to mi się należał i tam to zdrowotny był, maseczkę mi nakładali, a pan to nigdzie nie wyjechał, tak? No właśnie, też mamy sprawę Pawłowicz, która... No, są równi i równiejsi, przyzwyczajcie się do tego, drodzy obywatele Rzeczypospolitej, no są równi i równiejsi. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. I co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, więc pani Pawłowicz mogła sobie wyjechać do hotelu, a wy nie możecie. I już! I to wszystko.
0: No ja tutaj mam cytat przygotowany z pana Terleckiego. W ogóle takie, to jest jakaś taka dziwna postać, która wygląda jakby wziąć jakiegoś takiego robota, a nałożyć na niego skórę, ale tak kompletnie nieumiejętnie tutaj, wiesz, tutaj oko wypada, tutaj jakieś takie policzki, kurde, sięgające, obijające się o jajka czy tam o kolana, nie? I tak, wiesz, on ma taki specyficzny styl mówienia, że jeżeli go o coś zapytasz, to on tak, wiesz, tak jednym zdaniem powie. No i właśnie mam tutaj cytat. Z tego co wiem, to była na jakimś leczniczym turnusie. One są, zdaje się, dozwolone. Z tego, co czytałem, to się tam leczy. Leczy się prywatnie. No i jakiś dziennikarz wspomniał, że nie wszyscy mogą na taki wyjazd pojechać, a Terlecki powiedział, sędziowie mają specjalne uprawnienia.
1: Ciekawe jest też to, że jak Krycha tam pojechała, to pożar zaraz wybuchł. Może zasnęła z papieroskiem, z petem po prostu gdzieś tam i podpaliła. I zaraz ją ewakuowano, ona w ogóle tam z ochroniarzami. Ty, no to są już takie szychy. Ten PiS to tam co drugi chodzi z ochroną. Jeździ limuzyną, ma ochronę prywatną. W internecie są na przykład mistrzostwa w staniu pod domem Kaczyńskiego i liczą sobie czas, ile będzie trwało, zanim przyjdą mundurowi, jacyś smutni panowie cię zaczepią i rekord jest 7 minut na razie. I to jest srebrny medal, słyszałem, czyli komuś się udało dłużej ustać, zanim usłyszał za plecami głos, co pan tu robi? Imię i nazwisko, proszę pana.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wykupienie licencji na transmisję 12 tysięcy szabel od 1200 rok minuty, a jak coś zostanie, to na seksowną walentynkową bieliznę dla Tomu i Gosi i Radio Safari do Tesli Tomisia, który niedługo obchodzi 50 urodziny.
1: 50 urodziny? Seksowna bielizna dla Tomisia? Dla Tomu, przepraszam, dla Tomu. No Tomu w seksownej bieliźnie, nie wiem, czy chcę sobie to wyobrażać, ale co, chcecie, żebyśmy wykupili 12 tysięcy szabel? No to donajciki wysyłajcie, to może wykupimy. Kto wie, chciałbyś mieć tu Gabriela z nową audycją?
0: Wiesz, to myślę, że akurat jestem na tyle z entropią pogodzony, że tak, że spokojnie, jak najbardziej tak. Tylko żeby nie było, bo tam wiesz, bo tam były jakieś takie głosy, że oj, ty jesteś, jakiś tam, nie wiem, ktoś tam zadzwonił, zaczął ich prosować, oj, widzę troll z nocnego radia, no to już, nie, to wiesz co, to się trochę douczy, wtedy może zadzwoń. No to nie, to trzeba bardzo poważną rozmowę odbyć, bo to takie poważne rozmowy też powinny się zdarzać, nie, no, nie oszukujmy się, ja rozumiem naprawdę, naprawdę wiele, ale musimy trzymać tę formę takiego, wiesz, radia bez cenzury, w odróżnieniu od innych niesamowicie udanych projektów.
1: Napolizer pisze, czyli wrona z kolei. Lubię czasami krakać, tak, i organizować wiece przeciwko władzy. No, także, no, dużo zwierząt jest w nocnym radio. Mamy kozę. No, tak ktoś kiedyś napisał chyba, Mehran Keshe, że właśnie to stado złych wilków i jedna koza.
0: Mamy trochę więcej, bo akurat tutaj Fufu, która dzwoni zdecydowanie za często swoją drogą i to trzeba jakoś ogarnąć w końcu. Ale ma ciekawe rzeczy do powiedzenia, także no trudno, no to też ma swoje kozy, jak się okazuje. Zresztą dzisiaj mieliśmy dość ciekawą pogadankę właśnie, że tutaj, rzuciłem hasło, że no to jest proste, kto nie ma kota, ten ma bana. No, i parę osób bardzo szybko przygarnęło koty, nim zdążyłem zauważyć, co mnie osobiście cieszy. No ale tak zaczęliśmy się zastanawiać, tutaj wiesz, tutaj kozy, tutaj ten, przecież Jacek z Australii, no to ma kocura, tak, mam i to naprawdę, no.
1: I kangurem jest i tego kocura w torbie swojej trzyma. Tak.
0: A dzisiaj w ogóle w biurze miałem dość zabawną rozmowę, bo tam sobie rozmawialiśmy między innymi tam, tak na luzie akurat, bo jakiś taki luźniejszy tydzień się szykuje, a i mniej więcej, między innymi pojawił się wątek Putina, no i taka znajoma, nie? No strasznie, że tak powiem, do rany przyłów kobieta, wspomniała, że ja do tego Putina to mam taki bardzo ambiwalentny stosunek, bo jak patrzę, jak on podchodzi do zwierząt, to ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego on tak źle podchodzi do ludzi, a może jednak woli, żeby te niedźwiedzie na Plac Czerwony wróciły i on woli zwierzęta niż ludzi. Bo to wiesz, bo to się tak trochę mówi, że w zależności od tego, jak podchodzisz do słabszych, tak, czy to będzie zwierzę, no przede wszystkim zwierzęta, tak, to bardzo dużo o nas świadczy. Jeżeli, nie wiem, jeżeli pozwolisz sobie na kopnięcie kota czy psa, no to że tak powiem, no to czemu nie miałbyś kopnąć dziecka albo jakiejś tam staruszki, chociaż jeżeli chodzi o staruszki, to też oczywiście zależy kogo. Ale tak, ale coś w tym jest. No i faktycznie, jeżeli by się tutaj wgryźć, co prawda nie zapisałem sobie tych notatek, ale tam sobie poklikałem trochę, usłyszawszy tę wypowiedź, no i faktycznie Putin do zwierząt, no to człowieku, no kurde, no on to powinien być niczym Simba, niczym król lew, a nie jakiś tam car rosyjski.
1: Adolf Hitler też bardzo lubił zwierzęta, do tego stopnia, że był wegetarianinem i bardzo lubił swoją wilczurkę Blondi, tak? I SS-mani w ogóle bardzo lubili zwierzątka, bardzo się troszczyli o nie. Tak więc, no, tak to bywa. No, mamy jeszcze inne tutaj zwierzątka w naszym nocnym zoo, jak to napisaliśmy. Danusia, różowa pantera. Etam, miś z reklamówką. Tak, mamy różne zwierzątka. Pamiętajcie, że... Zenon pisze, że Błażej ostro wkurzony na to, że się pojawia Enki w radio. Panowie, nie mam dobrych wiadomości. Błażej, jak to powiedział, nie, ale ja nie będę po Enkim nadawał i nie będę przystawką. To raczej Enki będzie przystawką, bo wszyscy zwykle tak bardziej o 21 przychodzą. To raczej Enki byłby taką przystawką tutaj. Może zmienimy dzień w takim razie nadawania, jeśli to tak koliduje. Mógł go sobie wrzucić, gdzie chciał. No, ale to tak spontanicznie z tym dniem po prostu jakoś wyszło. Zupełnie nie myśleliśmy, że akurat ten... No nie wiem, jak to skomentować.
0: No nie wiem, no mi się wydaje, że przede wszystkim ludzie słuchają tego, co chcą, tak, a tutaj jakieś nie lubię podejścia albo ja, albo ktoś, nie? To jest tak, to nie wiem, no... No tym bardziej załatwianie tego per proxy to też jest takie trochę... Czy Błażej, jak coś, to zapraszam, nie wiem, do kontaktu, może nawet nie na antenie, ale poza anteną i jakoś sobie tutaj cokolwiek wypracujemy, bo faktycznie no, ani to nie jest 21, gdzie wszyscy się jakoś tam będą zbierali, mimo wszystko naturalnie mamy jakiś dodatkowy ruch. No właśnie, więc no i Maharadża wspomina, tak naprawdę wszyscy jesteście przystawkami do audycji E. Marcinsa. No tak, tutaj E. Marcins i Maharadża z brzegu ładnie robią robotę. No ale kurczę, no nie wiem tutaj, czy ktoś, czy gdziekolwiek wspomnieliśmy, no nie wiem, nie do końca mi się podoba ta narracja, tak szczerze mówiąc.
1: Myślę, Błażeju, jeśli słuchasz tego, że jesteś pewnie jedyną osobą, która tak to odebrała, bo ani nam to z potrzebą jakoś nie przyszło zupełnie do głowy, że tutaj będzie jakiś, że coś będzie ze sobą kolidowało, ani pewnie i innym, więc... No, nie wiem, spróbujemy może to jakoś załatwić seksowny drogą dyplomatyczną.
3: 25 złotych. Seksowny 50-latek. Dla Maharadży z brzegu na operację usunięcia diamentu z czoła, a jak jeszcze coś zostanie, to na wykupienie pakietu większościowego Radio ENKI.
1: Na wykupienie pakietu większościowego Radio ENKI i usunięcie diamentu z czoła. To co on jest, Vision jakiś? Czy tak nawiązując do Marvela? No ale dziękujemy za 25 zł, hojny donejcik. Cieszymy
0: robi,
1: się.
0: Robi, co mu kryształ każe.
1: No. I następny.
3: Wielka Legia, 5 zł. Na pierwszych 5 szabel.
1: Wielka Lechia, tak się to... Lechia, 5 zł, na pierwszych 5 szabel. Co ciekawe. No to troszkę jeszcze brakuje do 12 tysięcy. Dobijcie. No,
0: ale myślę, że na wycięcie DPF-u do BMW to spokojnie możemy mu dać tam, nie wiem, jakiegoś diaksa się kupi, szybko się wytnie. Ale wiesz co, trochę mi się to nie podoba, tak? Trochę mi się to nie podoba, że wiesz, że tutaj musimy się jakoś, nie wiem, wyobrażasz sobie, żeby w jakimś, nie wiem, w jakimś Tok FM-ie, czy w innym Radiu Nowy Świat, czy innym 357, że no nie, ja nie będę po nim nadawał, ale jeżeli on będzie dzień wcześniej albo dzień później, to będzie wszystko okej. Okay. Kurde, tak, wiesz co, aż jestem bardzo zaskoczony.
1: No mam nadzieję, że Błażejowi przejdzie, tym bardziej, że sam się deklarował, że ma twardą skórę, jak to prawdziwy komunista. No to taki prawdziwy komunista, to nie powinien taki być delikatny i tutaj się obrażać. No na pewno nie chciałbym takiej sytuacji, że ktoś tutaj rezygnuje, bo ktoś inny jest. Zresztą to może być taki łańcuszek. Zniknie Błażej, to kto się obrazi inny nadający, że Błażeja nie ma i tak zostaniemy sami znowu. A na końcu Enki powie, to już jak tak wszyscy poznikali, to ja też w sumie, bo już nie chcę w takim radio, gdzie dwie osoby tylko są i tak.
0: Krawiec kopnie wikser i wreszcie to radio będzie jakoś wyglądało. Mogę nadawać sam do siebie, ale przynajmniej będę mógł dawać wam komunikaty z Ministerstwa Prawdy.
1: No, ja wiem, że tam padły różne przykre słowa, no ale no pierwsza sprawa, Enki sam zadzwonił do Błażeja i przeprosił. Druga sprawa, nie do końca zawsze może odpowiadać za słowa swoich słuchaczy, tak jak i my też nie do końca możemy i tak dalej, i tak dalej.
0: Tutaj się nie do końca zgadza akurat, bo jeżeli jakiś słuchacz jest bardzo przestrzelony, no to wówczas można go, że tak powiem, trochę bardziej odgaszać w przyszłości. No, także Enki, jakbyś sobie znalazł jakiś inny dzień, jeżeli byś chciał, no to czemu nie, ale nie mogę powiedzieć, żebym był szczególnie ukontentowany tym, jak to wyszło, tym bardziej, że nawet mi do głowy nie przyszło, że coś takiego wyjdzie.
1: No też się nie spodziewałem, że aż tak.
0: Znaczy miałem inne obawy i tutaj Krawiec może potwierdzić, że miałem cały wór obaw.
1: Ja powiem szczerze, wiecie, że my tu zawsze jesteśmy szczerzy ze sobą i ja miałem obawę, że się Zenon obrazi, a się obraził ktoś inny. Nie wcelowałem tym razem, chociaż są takie opinie, że mam zdolności jasnowidzenia, ponieważ miła słuchaczka napisała właśnie w komentarzu, znalazła starą jakąś audycję, gdzie ponoć przewidziałem bardzo wiele z tego, co się aktualnie dzieje. Nie przeczę. Zdarza się.
0: No to tak, wiesz, tak trochę na zasadzie chłodnego odczytu coś takiego jak Jackowski robi. Tak, jeżeli sobie spojrzymy za okno, no to też możemy sobie bardzo dużo przewidzieć. Ale, no nie wiem, kurde, aż muszę sobie podregulować swoje te... Muszę oczyścić szyszynkę i wyregulować czakry.
1: Mhm. Żeby ci nie zwapniała ta szyszynka, uważaj.
0: No.
1: No, możecie zawsze zadzwonić i się wypowiedzieć na temat dzisiejszego newsa dnia, jak się ustosunkujecie.
0: No i tam newsa dnia. Już nie przesadzajmy. No,
1: no to może inaczej. W ciągu 15 minut nie zdarzyło się w Nocnym Radio nic bardziej spektakularnego. Najsłynniejszy cukrzyk zaraz po Sylwestrze w Wardędze pojawi się w Nocnym Radio, proszę państwa. Się właśnie dzisiaj dowiedziałem, że Sylwester Wardęga jest cukrzykiem też i ma trochę problem z dopasowaniem swojej wagi przed tym, jak pojawi się na Fame MMA jako zawodnik. Wardęga w ogóle ciekawie wypadł, bo chyba pierwszy inteligentny koleś, który tam się pojawił na konferencji poprzedzającej walkę, no i trochę nudna się zrobiła nagle ta konferencja, bo już nie było tego obrzucania się gównem, dram. To może tak to trochę jest, że trochę musi być tych dram, musi być trochę tego pieprzu, tej papryczki, chili, nie?
0: Wiesz co, skoro tam się pojawił, to tak bym trochę kwestionował, czy naprawdę aż taki inteligentny, bo to mimo wszystko nie jestem do końca przekonany, czy powinno się pchać swoje łapy, palce i pięści tam, gdzie, nie wiem, jakoś... No nie oszukujmy się, nie jest to pojedynek szachowy, tak? Tylko to jest pojedynek fizyczny i to też taki, można powiedzieć, no w jakimś KSW to trochę tej inteligencji, trochę strategii, trochę taktyki jak najbardziej jest wskazane, a no nie, no do tego Fame MMA to się chyba nigdy nie przekonam.
1: A ja nawet lubię, bo nie patrzę na to do końca jako na wydarzenie sportowe, bardziej takie wydarzenie medialne. No, różni znani youtuberzy się ze sobą biją, fajne są ich przygotowania, to jak oni się starają czegoś tam nauczyć.
0: No, to jest przede wszystkim show, tak? Show, oni tak. Czy tam się starają, czy nie starają, to jest taki, wiesz, taki Big Brother, tylko jeszcze... W dużo grubszymi nićmi szyty, mi się wydaje, tak? No i w momencie, kiedy, nie wiem, pojawią się takie postacie jak choćby Krystyna Pawłowicz właśnie, która jedząc sałatkę będzie tak w stanie, wiesz, przejechać widelcem po talerzyku, żeby wykrzesać iskrę i czym Liu Kang z Mortal Kombat wystrzelić jakiś tam płomienny promień w kierunku swojego przeciwnika, no to tak, wiesz, no to okej, no spoko, fajnie, no nie wiem, tam widziałem jeden filmik z ruskiego Fame MMA, gdzie jakaś tam dziewczyna podejmowała 200-kilowego kolesia i tak puda stukała, że pożal się Boże. No ale to jest właśnie freak fight, nie? Czy jak się pojawił ten niskorosły, tak? Ten Mike coś tam, mini Mike, tak?
1: Tak, tak.
0: No to tak, z tym jakimś śmiesznym typem z rudymi włosami, no to to było coś, nie? To było coś na zasadzie takiego cyrku sprzed 150 lat. No to okej, okay, to jest jeszcze mniej więcej, to bym jeszcze zrozumiał. No ale jakieś tam, wiesz, no jakieś magicale, jakieś coś tam, tak nie do końca wiem, w jakim kierunku to zmierza, tym bardziej, że tych postaci, wiesz, no, mam takie wrażenie, że bardzo dużo życia mnie omija, bardzo dużo YouTube'a mnie omija, bo wszyscy tutaj znają tych, nie wiem, tam Box Delis, Rock Deli, jakieś tam kurde Linkiewicze, nie wiadomo kto. Tak patrzę, kurwa, literalnie kto? Ja nie wiem, ja się chyba jakoś nie tam, gdzie trzeba, a pojawiłem.
1: No, tutaj na czacie trochę dymek poszedł, się zadymiło. Panowie, Pax, zacznijmy w końcu się jakoś szanować. Cały czas do was apeluję, żeby nasz jakiś gniew, wkurw zogniskować, nakierować może w inną stronę trochę, w kierunku może tych, którzy nas gnębią, niszczą, zabierają nam pieniądze, nie dając nic w zamian. Czemu ze sobą mamy się tutaj konfliktować? Więc po raz kolejny apeluję, bądźmy dla siebie mili, a w każdym razie kultura, wiecie, kulturka, te sprawy, naprawdę są lepsi kandydaci do tego, żeby ich obrzucać główienkiem, a nie my tutaj, my możemy się łączyć, coś fajnego razem zrobić, nie? To jest takie dziecinne trochę, jeśli my właśnie się zaczniemy tu kłócić ze sobą, zamiast walczyć z systemem niesprawiedliwym. Dobra, Etam dołączył. Może on trochę rozładuje sytuację.
0: To idę, siku.
1: A ja na balkonik.
4: Powiedz, potrzeba, że mnie kochasz najpierw, zanim zabiorę głos. Albo że mnie lubisz. Walentynki niedługo. No dobra, nie będę go zmuszał. Musiałbym go przywiązać do krzesła, to by wtedy powiedział. Dobra. No, to właśnie to chciałem powiedzieć, co mówiłeś przed chwilą, żeby pozytywnie przekuli różne takie emocje, na przykład w coś twórczego i coś na przykład twórczego zrobili. Nie, przecież zdenerwujesz, jakiś obraz namalujesz, nie? Albo na przykład, nie wiem, pomożesz jakiejś babci przejść przez światła, nie? Na pasach. Ja bym na przykład nie widziała tych świateł dobrze, nie? Albo nie rozpoznawała. Zawsze można tą energię spożytkować wtedy w pozytywny sposób. No, ja się domyślałem, że to jakaś jest awantura o Błażeja, bo no coś wspominałeś, że Błażej się zdenerwował, no ale to mu się nie jest dziwno, bo w środę ma audycję, no właśnie najgorszy dzień w tygodniu w sumie, bo to w sam środek tygodnia to ludzie są tak i już są zapracowani i jeszcze są zmęczeni, bo jeszcze zostały 3 dni prawie do końca tygodnia pracującego, nie? Czyli ten najlepszy dzień sobie wziął potrzeba, czwartek, bo w czwartek to zawsze były dobre filmy wieczorem, jakiś na przykład ten Ulice San Francisco wtedy były, czy tam Dempsey Make Peace na Tropie, albo Miami Vice, tak, to sobie od potrzeba wziął, to Sonda była wtedy, tak. Także tutaj wyczuwam, że potrzeba, że to jest ten dzień, kiedy jest najlepiej, bo wtedy ludzie są szczęśliwi, bo wiedzą, że tylko piątek jest, czyli Wigilia soboty już jest wolny, nie? Są też właśnie ten mój pomysł, żeby, znaczy to już nie jest mój pomysł, bo już wielu tak mówiło, żeby wolna środa była tak zwanym nowym, tym, nową zdobyczą socjalną i w XXI wieku przechodzimy na 4 dni pracujące. Nie?
0: Ale to no. Ja mam taką propozycję, żeby rozwiązać ten cały konflikt, mimo że w dalszym ciągu nie do końca mi się to dodaje, bo jeżeli idziemy sobie na koncert, to najpierw gra support, a potem gra Gwiazda Wieczoru. I tej wersji będę się trzymał. Wobec tego proponuję, w ramach takiego zaproponowania spokoju, żeby Enki nadawał o 5 rano 30 lutego, a Błażej o 21 31 lutego.
4: Znaczy ja nie wiem, jak wyżeście to zaplanowali, nie? No myślałem, że Enki będzie miał wejście.
0: W zasadzie wcale nie zaplanowaliśmy.
1: Wiesz, tam jak to my tak trochę na żywioł, środa pasuje, dobra, to niech będzie środa. Przyszedł donate, nie wiem, czy to prawdziwy Kunrad 44.
0: Ale... jego na 2 dychy by było stać. Aha.
1: No, więc się podszywa ktoś, ale no za 20 zł wolno mu się podszywać. Kochajcie się, a nie zabijajcie. No, tym bardziej, że taki właśnie przekaz bardzo pozytywny. No, bo tutaj piszecie, że ten chciał zabić tego, a tamten tamtego. No słuchajcie, no ale nie zabił, nie zabił, no. To tylko słowa wypowiedziane w gniewie.
0: No nie tylko słowa i tam akurat gniewu za dużo nie było, to też trochę trzeba, że tak powiem, bastować swoje emocje. Ale to też, no, mleko się rozlało, także, no nie wiem, no ja tutaj nie chcę, nie, zresztą tam, sam, że tak powiem, byłem pierwszym hamulcowym do tejże idei, ale jak powiedziałem, no, dwa palce połamane, na szczęście nie moje, i doszliśmy do jakiegoś sensownego, no, do jakichś sensownych wniosków, więc nawet jeżeli to będzie gra, to będzie gra na moich zasadach.
4: No, ja powiem szczerze, tak, że gdyby przede mną nadawał Enki, to ja bym się wcale nie obraził. Bo to by oznaczało, że ja bym nadawał, nie?
0: No właśnie.
4: No, także dla mnie to byłaby nobilitacja. A zawsze może być gorzej, złotych, że na przykład ten kina dawałby równocześnie z Błażejem, nie? To już jest w ogóle wtedy taka trochę przechlapana sprawa. Tym bardziej, że tak zauważyłem, że no Błażej tak zawsze narzekał na tych słuchaczy i ten. Ale ja dzisiaj byłem sam świadkiem, no bo byłem, że tak powiem, jedynym słuchaczem. Szedł człowiek,

0: bardzo mądry człowiek. Myślę, że tak na poziomie intelektualnym zdobędziecie ten sam wątek. On trochę tam, wiesz, ale tak nawet, wiesz co, nawet powiedzmy z takiego misiowanka jesteście, że tak powiem, podobni. Nie tylko charakterem, ale wręcz fizycznie.
1: No, ale powiem ci, Potrzebo, że na przykład ja czasami tam, jeszcze jak był popularniejszy czat Nocnego Radia, bo teraz to się tam mało co dzieje, no to bo to wina YouTube'a, tak jak mówiłem, ale kiedyś było to tak, że często sobie ludzie tam pisali coś w ciągu dnia, teraz to trudno z żywą duszę zastać. Czasami to napisałem, że zaraz wejdę na tego Tiny czata i sobie nadawałem i czasami jedna osoba mnie słuchała, ja teraz sobie gadałem, nie? Bo ja czasami lubię sobie po prostu gadać, bo ja zawsze myślę, jak chodzę, nie? Jak gdzieś idę, to sobie...
2: A jak siedzę, to nie myślę. Słuchajcie, no same znakomitości...
3: W końcu znajdę coś dla siebie, słuchają Nocnego Radia.
2: Muppet. No, nie, ewidentnie, ja nie wierzę, że to takie same znakomitości. Kundrat, Jacek Welblacha, Muppet... dziękujemy.
0: Ja tam czekam na 500 plus od pana Bambrzeja.
2: Jacek Welblacha, dwie dyszki, dziękujemy. Zabijajcie się, a nie kochajcie. No to troszkę tak w stylu Blachy. Blacha zawsze ostry był. Ale też Muppet. Bardzo fajny pomysł łączenia mediów internetowych. W końcu znajdę coś dla siebie, słuchając Nocnego Radia. A to by się zgadzało, jakby pojawienie się Enkiego miało sprawić, że kapitan Tomek się pojawi na antenie, no i Jacek Blacha wróci, to by się działo, to by było dopiero.
1: Nie, naprawdę, ja Tomka...
0: Niedźwiedzie wrócą na Plac Czerwony, słuchajcie tutaj. Dziwy
1: ja
0: się
1: Tomka
0: dzieją.
1: Słyszałem parę razy u Enkiego i nawet chyba zraz rozmawiałem podczas tego, gdy on był, Także on tam jest. Znaczy, jego dopiero poznałem po głosie, jak już się połączyłem, że to on jest. Trochę mu się głos zmienił, albo może to ten mikser, który ma Enki, jest inny, ale rzeczywiście był tam. Także może przybędzie razem, widzisz, jak przyciągnie tutaj tego. No. Także okej, no. Ja jestem jak najbardziej za tym, żebyście urozmaicali, żeby były różne osobistości i po prostu różne takie... grupy przyciągali swoje, tak?
2: Błażej się pojawił na czacie, skomentował w końcu tutaj, odniósł się i twierdzi, że z Enkim na antenie w tym samym dniu będzie mu ciężko kogoś zaprosić. No tak chyba nie poważa za bardzo audycji Enkiego. Ja myślę, że to nie ma takiego dużego znaczenia przy zapraszaniu. Zresztą pomyślałem też sobie, że jeśli kogoś zapraszamy, to zawsze możemy wysłać linki komuś do tych audycji, które uważamy za dobre, za wartościowe i ktoś sobie dostanie wtedy taki, no, creme de la creme i opus magnum w ogóle nasze możemy tam zapodać też, nie? I w ten sposób.
0: Ja tak jednak z drugiej strony powiem, że tak, to jest jak najbardziej celna uwaga, tylko że Enki póki co nie miał jeszcze ani jednej audycji u nas i z tego, co rozmawialiśmy, na tej długiej przebieżce, no to będzie to jednak zrobione inaczej. No a jeżeli nie będzie zrobione inaczej, no to mnie nóżka zaświeżbi i tyle się skończy z tego eksperymentu. Jesteśmy my tutaj jako ja, Krawiec i Enki również na to przygotowani, tak? Że tak również może być, że eksperyment zostanie uznany za nieudany i tyle, tak? No bo jeżeli pewne błędy będą się powtarzać, no to absolutnie nie mam najmniejszego zamiaru tego tolerować i akceptować. No, tak, mimo wszystko tutaj krawiec oczywiście kocha wszystkich i łączy, a nie dzieli. Ja tak bardziej jako agent entropii. No, zawsze czasami warto spróbować zaryzykować. Zobaczymy, jak to wyjdzie i tyle. No.
2: Zawsze możecie obchodzić się szerokim łukiem, nawet tutaj w obrębie Nocnego Radia. Przecież to nie trzeba się od razu bratać. Możecie nawet tam wbić szpilę Enkiemu, jak go, nie wiem,
4: sponsorowanie złych
2: nie
4: mediów,
2: lubi, nie
4: słuchajcie,
2: poważa.
4: Przyczyniacie się do tego, okay, co mamy w tej chwili na świecie,
0: a
4: będzie jeszcze
0: nie będzie na własnym stadionie. To tak jak taki mecz piłkarski, który gra, wiesz, w gościach, no to też zupełnie inaczej się gra. Także tutaj są nasze zasady. Zresztą tutaj już też bardzo jasno zostało powiedziane, że nie będzie usuwania audycji bez naszego, że tak powiem, akceptacji centrali, więc no, o, kradł się nawet, jejku.
2: Tak, i się zapytuje, czy znalazłoby się miejsce przed bezlitości na jego audycję.

0: Ale potem, a jak coś zostanie, to ja chyba myślę, że ktoś tutaj się może podszywać. To nie twierdzę, że to będzie jakiś pierwszy z brzegu człowiek, tylko...
1: No, czyli no...
0: A jak to teraz brzmi, nie? Tak znając Maharadża, jak mówisz pierwszy z brzegu, to tu już tak, wiesz, tak dostojnie. On jest pierwszy z brzegu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
1: sława
2: jeszcze
1: dłużej. Jan Matejko,
3: 3 złote. Musicie sobie zdać sprawę z jednej podstawowej sprawy, pewnych rodów nie da się połączyć.
1: Tak, Jan Matejko o rodach nam tutaj, ale to jest widać fake, bo gdyby to był Jan Matejko, to by ten donate był tak na 5 stron A4, a nie taki krótki. To ja już widzę,
0: że... Serwery od syntezy mowy by się zagrzały. Musicie zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy.
1: Ja nie wiem, to jest fajne, że no właśnie w tych donatach też w niektórych...
2: Sponsorowanie złych mediów, kolejne. Słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Robert Biedroń, no. 3 złote. Ruchajcie się.
1: No i przesłanie od Roberta Biedronia, ruchajcie się. No każdy, widzicie, ma trochę inną tutaj, inne spojrzenie.
0: Krawiec, ale ja tego nauczam od początku, kiedy się tutaj znalazłem. Każdemu jego porno.
1: No i ruchajcie się. Chociaż teraz takim zwrotem grzecznościowym stało się jebać PiS. Słyszałem, że ktoś tam na przykład kichnie, a psz, jebać PiS, jebać, jebać. Tak sobie ludzie mówią między sobą.
4: Piosenkę przerobili, nawet fajna ta piosenka jest.
1: No była, jest jakaś taka piosenka. Tak, taka dyskotekowa. No, z tym hasłem.
4: No, jebać PiS. Nawet troszeczkę... Pozmieniałem tam trochę parę zwrotek, ale nie zaśpiewam teraz, bo leżę. No, to
0: już zacząłeś, już szkoda została wyrządzona. I z czego? Myślisz, że z donate'ów opłacimy wszystkim laryngologa? Jak się im uszy pozatykały ewolucyjnie?
4: Nie, ja ładnie śpiewam akurat, tylko muszę po prostu się, wiesz, odpowiednio przygotować i ustawić, jajko wypić, surowe żółtko na strony głosowej wtedy. I wtedy
0: anyway, ja kiedyś zaskoczę. Dobra, kiedyś Adam, zaskoczę, to może proszę. Tak ktoś w temacie albo coś, a jak nie, to będziemy no, jechali z tematem,
1: albo
0: bo
1: ja jestem urodnym
0: Marku, to tutaj warto, wiesz, tutaj z nietrzymaniem tematu, to tak średnio. Mężczyzn nietrzymających tematu zapraszamy w piątek po północy mniej więcej, gdzie się luźne gadki rozpoczynają.
1: A o
4: 12, co ja dam, z 18 minął 12, tak mówiliście. No to powiem tak, że ja bym apelował, bo to jeszcze trzeba podatek zapłacić, opłaci papugę, bo to papuga też swoje weźmie, nie? A teraz na przykład wyobraź sobie potrzebę taką sytuację, że dostajesz niesłuszny wyrok za, nie wiem, tam gwałcenie misiów i trafiasz takim misiem do celi jak ja, nie? Do dwójki. I masz...
0: Ja nie chcę twojej dwójki, naprawdę nie chcę.
4: No nie, no wiesz, powiem tak. Więzienie to dobra rzecz, ale w Norwegii tak, to jest dobra rzecz. Nie? Ja tam oglądałem trochę ostatnio właśnie tych cel norweskich.
0: Tak, do brzegu.
4: No, fajne są, nie?
0: Okej, no to może tak się przeprowadzisz do Norwegii. A nie, to już opowiadałeś o tym. Nie, przepraszam, cofam to. Nie daję ci tutaj pożywki.
1: Dobra, Etam, słuchaj, rozłączymy cię, bo już trochę długo jesteś na antenie.
4: Dobrze, nie, ja się sam rozłączę. Prej. O, już się rozłączam. Hej.
1: No, trzymaj się, dzięki.
0: Na razie, trzymaj się. No właśnie, także wracając do tematów, a trochę tych tematów na dzisiaj mamy przygotowanych. No i oczywiście jeszcze tak tylko w jednym, dwóch słowach żołnierskich odniosę się do kwestii pretensji dramy jak najbardziej. Dajcie nam znać w komentarzach, jak się z tym czujecie, jak to wygląda, bo no vox populi, vox dei, tak? Nie jesteśmy tutaj dla własnych ambicji, dla moich ambicji, krawca portfela oczywiście tak, no ale też jesteśmy dla was przede wszystkim, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście od Danusi no to muszą iść pozdrowienia. Dla Maharadżin's Team oczywiście. Najlepsze audycje nigdzie nie nagrywane. To jest złoto.
2: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
0: tam,
2: jeszcze
0: nie wiem, czy to nawet nie na YouTube'a, założą sobie jakieś tam radio Maharadżin's Team.
3: Czy odnosi się chociaż PL, do wysłanych to, linków?
0: Człowieku, my możemy im buty czyścić. To jest zupełnie inna dynamika. To jest to właśnie młodzieńcze zajaranie. Także polecamy naszego Discorda, takie rzeczy tylko tam. No właśnie, a tymczasem jeszcze chciałbym nawiązać do wątku, który z Krawcem podejmowaliśmy w piątkowych luźnych gadkach akurat, kiedy rozmawialiśmy
2: sponsorowanie
0: o
2: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Jak się okazuje, mamy w Polsce coś takiego jak Państwową Komisję do Spraw Pedofilii, która od początku, kiedy tylko istnieje, a istnieje, jeżeli mnie pamięć nie myli, już mniej więcej ponad rok, nie zrobiła absolutnie nic. Niczego nie dotknęła, niczym się nie zajęła, ale po obejrzeniu tego dokumentu wystosowali pismo do prokuratury krajowej z zapytaniem, czy są prowadzone czynności w sprawie przestępstw ukazanych w filmie Wegi. I to może być dość ciekawe, bo to jest dokładnie to, co mówiłem w piątek, tak? Żeby rzucić karty na stół, żeby powiedzieć sprawdzam, żeby zapytać, żeby zweryfikować, żeby to jakoś nabrało pewnego tempa. I obawiam się, że już więcej newsów w tym temacie nie usłyszymy, bo się okaże, że żadna sprawa nie jest prowadzona, że nic nie zostało nigdzie zgłoszone. Fajnie, że nawet osoby, których powiedzmy proweniencji za bardzo bym nie szanował, ale przynajmniej się zainteresowały i takie zapytanie wystosowały. I to jest o tyle zabawne, że dokładnie o to prosiłem, żeby powiedział Wega, że złożył tutaj do prokuratury w tym miejscu do tego pana o konkretnym imieniu i nazwisku, że on dalej pociągnie ten temat. Także, no cóż, o ile jebać PiS, to myślę, że po raz pierwszy ta komisja do spraw przeciwdziałania, do spraw pedofilii zrobiła coś, nie wiem, coś praktycznego, coś sensownego, coś, co do czego nie mam się nawet w jakiś sposób przyczepić.
1: Mów, bo ja tu muszę coś na czacie wyjaśnić ważną sprawę.
0: Okej, spoko. No właśnie, więc tak tutaj trochę zagęszczając temat, odsyłam bardziej do luźnych gadek. Swoją drogą, bardzo fajna rzecz, którą Krawiec zrobiłeś w ostatnich luźnych gadkach, że ten wątek tematyczny został jakimś tam bardzo ciężkim sznurem przecięty, żeby rozłożyć tę część luźnogadkową od tej części bardziej merytorycznej, czyli czasy ostateczne, luźne gadki, no bo wiadomo, piątek tygodnia, tygodnia koniec i początek, wieczorek, gdzie można się trochę rozerwać, trochę pobawić, trochę pogadać o kompletnych pierdołach, ale tutaj właśnie podjęliśmy ten wątek tego filmu, który oczywiście jest tematem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i nie chcę za bardzo, no bardziej odsyłam właśnie do odsłuchania tejże audycji tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, bo myślę, że tam parę fajnych punktów zostało zaznaczonych, a tymczasem jeszcze sobie tutaj poszukam. No właśnie, skoro jesteśmy w klimatach politycznych, to powiem wam szczerze, że za bardzo w ostatnim tygodniu w politykę mieszać się absolutnie nie zamierzam, bo nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co się dzieje na polskiej scenie medialno-politycznej. Jakaś tam drama gdzieś tam w Porozumieniu, jakimś tam, nie wiem, przystawce PiSu do sałatki, nie do końca wiem, co tam się dzieje. I dzisiaj wpada mi news, że Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, po tym jak zebrał odrobinkę krytyki ze strony nie do końca zjednoczonej opozycji, nie mam problemu z tym, żeby Hołownia był premierem albo nawet prymasem. I to jest chyba jakieś takie, nie wiem, jakieś powoli zmęczenie materiału mi się nagle włącza. Może mam wrażenie, że przyzwyczaiłem się do tego, do takiego jakiegoś niezrozumienia tego dziwnego świata politycznego, który oczywiście ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie, ale przyzwyczajam się do tego, że tak już po prostu jest, że być może nie można inaczej, że jakoś, nie wiem, przełknę tę żabę i będę sobie żył dalej w tym swoim pięknym świecie i udawał, że te problemy mnie nie dotykają, więc dziwna sytuacja, nie wiem jak na to wy się zapatrujecie. Oczywiście zapraszam jak coś na Skype, Nocne Radio, bo tutaj Krawiec w międzyczasie klika sobie mocno po klawiaturze, ale jeszcze parę innych wątków mam do otwarcia. Chociaż, kurde, nie, dobra, zwolnijmy trochę.
1: Nie, no bo wiesz, trochę myślę, że są sprawy ważne i ważniejsze. No, aktualnie mamy trochę problem, no bo Błażej się deklaruje, że, znaczy napisał, że no to bye bye w takim razie, jak bez pytania ze mną wrzucacie Enkiego w środę. No tak jak odpisałem Błażej, ja się zupełnie nie spodziewałem, potrzeba chyba też, ani nawet Enki, że to wywoła, wiesz, u ciebie jakąś złość, że poczujesz się jakoś tutaj źle potraktowany. W ogóle nam to tak nie przyszło do głowy. Ta środa to tak losowo trochę wyszło. Może faktycznie moglibyśmy to z tobą uzgodnić, tyle że nam zupełnie to do głowy nie przyszło. Może się jednak jakoś dogadamy, co? No...
0: Znaczy myślę, że w tym momencie zrobię jakiś sobie swój wielki coming out i powiem, że wręcz na chłopakach wymusiłem, żeby pojawienie się Jankiego tutaj zapowiedzieć. Bo początkowa koncepcja to było na zasadzie, że aż zrobimy sobie takie wejście kompletnie na przypale, kompletnie bez poinformowania i cisnąłem i Krawca i dzisiaj Jankiego cisnąłem, że słuchajcie, kurde, chociaż to zapowiedzmy, jesteśmy winni to naszym słuchaczom. I nie sądziłem, że aż tak bardzo się to wszystko rozkręci, no ale no, Krawiec tak było, prawda?
1: No tak było. Błażej, wiesz, no naprawdę byłoby super niefajnie, gdyby taka sytuacja miała miejsce, że mamy jednego nadającego zamiast innego. No jesteś z nami od dawna. Fajne audycje, super fajne robisz z Morą. No... Nie wiem, no bardzo kłopotliwa sytuacja, niezręczna się zrobiła z tego. Co jak mówię, zupełnie nam jakoś nie, tak nie pomyśleliśmy. Ta środa to tak z przyczajki, to nie wiem nawet kto to zaproponował, czy Enki, czy potrzeba, jakoś tak rzucone to było, to niech będzie środa, dobra środa, wiesz, no nie myśleliśmy o tym. No ale co tobie to przeszkadza, że sobie tam wcześniej będzie ten Enki... Tym bardziej, że jakoś tam wyciągnął łapę do ciebie. No, wyszło jak wyszło, nie? Ale może warto jednak może nie tyle się godzić, co sobie tam odpuścić, obchodzić się szerokim łukiem, jeśli czujesz się z tym źle za te słowa, co padły. I tak się nie przejmować za bardzo tym wszystkim, że w ten sam dzień...
0: No ale kurde, no audycję z alternatywną rzeczywistością. No przecież Krawiec robił nam taką alternatywną rzeczywistością od paru miesięcy, że Enki to mógłby mu magrawa czyścić, więc wiesz. No nie wiem, no kurde, no mamy praktycznie prawie, że codziennie coś tam w prime time'ie. I tak... No nie oszukujmy się, miałem wrażenie, że bez względu na to, gdzie byśmy go nie próbowali wcisnąć, to nagle zrobi się jakaś pretensja.
1: Donate, nie wiem czy to prawdziwy Enki, bo to już nic nie wiadomo. Wcześniej była Jola, która napisała, kocham Zenka. Myślę, że myślę o nim każdej nocy, jak płacę ratę swojego kredytu we frankach. Dziękujemy,
0: wtedy
1: Jolu.
0: Mówię do męża, strzelaj.
1: A no teraz Enki z kolei tutaj, dwie dyszki i dwa złote. Środa, godzina 23:59, czyli czwartek. Czyli tak, może to próba jakiegoś tu pójścia na kompromis, że to już niemalże czwartek byłby. Wiecie co, ale to... tak dziwnie, że kłócimy się o takie... rzeczy w sumie. Zamiast się cieszyć, że ktoś nowy się pojawia tutaj, że coś się dzieje, że żeby tam odpuścić, robić swoje i już to o takie rzeczy się kłócimy, że w ten sam dzień, co ja nadaję, a on mi groził, czy coś. No takie to trochę dziecinne jest.
0: Może się bardziej tolerował typka, który grozi, tak? Ale to tutaj też, kurde, no mimo wszystko, no przecież nikt nikomu czasu antenowego nie zabiera, a tego czasu antenowego mamy jeszcze całkiem sporo. No i tutaj tutaj Enki ma własny kanał, po co mu audycja WNR? No bo widocznie potrzebuje czegoś nowego, tak? I być może akurat to mu pomoże w jakimś wielkim resecie. Być może to, co wielcy łysy przepowiedzieli na YouTubie w postaci resetu właśnie się dzieje na naszych oczach. Ja tak się zastanawiam, co się tam dzieje teraz w głowach uniwersum Enkiego, którzy słuchają dokładnie tych samych słów, które wysłyszycie. No takie szkoda, bo ze Zmorą kalendarz ciekawy wypełniono Grenlandii po Kambodży. No i co? No i nagle to, że będziesz miał o 18 inną audycję, a jeżeli by Krawiec zaczął, nie wiem, szurać o Żydach o 18 by wszedł, no to co, też by było źle? No nie byłoby źle, więc no kurde, no... No nie wiem, no możemy sobie ponegocjować oczywiście czas, jeżeli to czas antenowy jest faktycznie tutaj problemem, ale nie wydaje mi się, że to czas antenowy tutaj jest problemem, no bo jednak no nie do końca wierzę, że możemy powiedzieć, że ludzie nie będą przychodzili do audycji dlatego, że wcześniej odbywa się inna audycja, co do której treści nikt z nas nie ma żadnego pojęcia, jak ona się odbędzie. I myślę, że Enki też nie ma za bardzo.
1: Może po prostu dajmy sobie ochłonąć i wróćmy jakoś do tematu, spróbujmy na priwa się jakoś dogadać, coś uzgodnić, no bo teraz to nic tak nie wymyślimy za bardzo, nie wiem, troszkę jestem zaskoczony. No, wierz mi, Błażeju, naprawdę nikt tutaj nie chciał ci zrobić na złość czy coś takiego, absolutnie. Tak myślę, że nikt, no mówię tu za siebie. Ty chciałeś tak coś?
0: Co, ja?
1: No.
0: Ja tak sobie z dupy strzeliłem, no.
1: No bo to chyba ty tą środę zaproponowałeś, ale faktycznie, no tak z dupy, no słyszałem, słuchajcie, potwierdzam, strzelił z dupy. No,
0: no nie wiem, no to też... Jakoś nie do końca, absolutnie nie przemawia do mnie to, że tutaj nagle się będziemy łączyć, a nie dzielić. Zresztą bardzo słusznie Enki też zauważył dzisiaj w rozmowie, że on czuje ode mnie, że ja mu nie ufam. A to, że ja mu nie ufam, to mówiłem bodajże z tydzień temu, nawet czy to na Nocnym Marku, czy na Luźnych Gadkach, czy po czasach ostatecznych, tak? Ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że powstrzymałem i to był mój pomysł, żeby faktycznie zrobić jakieś taką zapowiedź, tak? Bo jeżeli by sobie Krawiec teraz wyobraź, nie? Jeżeli by poszedł ten wasz pierwotny pomysł, żeby to zrobić z przyczajki, Jezus Maria, to z tej draby byśmy się nie wylizali przez 2 miesiące.
1: No tak, trochę się tego baliśmy, chcieliśmy właśnie was o zdanie spytać. Zawsze możecie też się wypowiedzieć w temacie tego dnia, że to tak ze sobą niby koliduje i że to no takie, że niby nieeleganckie z naszej strony, że śmieliśmy w tym samym dniu. Jak mówię, trochę to tak wyszło przypadkowo, serio. No Błażej może nie wierzyć w to. Ale też lubimy brać pod uwagę wasze głosy. Może czegoś nie rozumiemy, może zadzwonicie i powiecie, słuchajcie, to faktycznie tak nie przystoi, nieładnie, myślę, że Błażej miał prawo się poczuć dotknięty. To też może przemyślimy sobie, nie? I będziemy mocniej tutaj za tym, żeby się jakoś dogadywać, zmieniać coś. Też nie chcielibyśmy, mimo szacunku dla Błażeja i Zmory oczywiście, szacunku do ich roboty fajnej, którą robią, gości zapraszają ciekawych, też no nie do końca może byśmy chcieli z potrzebą być w takiej sytuacji, że ten nie chce tego, ten tamtego i proszę go przesunąć, bo no to też no czujemy się trochę, chcielibyśmy się czuć osobami, które decydują o ramówce, nie? I jak mówię, no nie było tutaj jakiejś zupełnie złej intencji, tak trochę wyszło po prostu, nie? Z tą środą.
0: No ja nie wiem, to szkoda, że jakoś tego nie udało mi się, nie wiem. Dramy się spodziewałem, ale nie spodziewałem się dramy na tym tle. To kurde, no nie wiem, jakoś, nie wiem.
1: No to czasem coś po prostu wyjdzie, może z lekka, niefortunnie, ale jeśli nie ma w tym złej intencji, ani to nie jest jakiś wielki problem w sumie, nie powinien być przynajmniej, tak mi się wydaje, no to może warto odpuścić. No ale cóż, czekamy na wasze głosy, komentarze. W międzyczasie donaty tutaj się sypią.
3: Ej, górale, nie wita szyję, ma góralka.
1: Kurczę, wiesz co, dzisiaj fajnie z donajcikami jest. Całkiem.
0: Okej, dobra, to jak się kasa skończy, to wrzucamy Enkiego z radia, misja została zrobiona.
1: Właśnie, jak chcecie, żeby jednak nie było Enkiego, to za stówkę. To ja tak między nami, słuchajcie, za stówkę jestem w stanie tak zrobić, że w ogóle go nie będzie, ani w środę, ani w żaden inny dzień. Za stówkę.
0: A wiecie, jak wpłacicie 5000, to ja sprawię, że jego w ogóle nie będzie, ale to jego w ogóle nie będzie.
1: Że w ogóle zniknie z YouTube'a polskiego. I zostanie mu tylko ten bit ciut, czy jak to tam, ciut.
0: No i tam bit ciut, będzie mu stukanie w znaczy się to. Nie powiedziałem tego, Dagusz, prawda?
1: A za 10 tysięcy możemy całkowicie zniszczyć mu życie, doprowadzić go do głębokiej depresji, bankructwa i będą stali ludzie pod domem i kamieniami mu rzucali i wysyłali paczki z gównem rozrobionym.
0: A wiecie, rozrobionym. Że za 7 tysięcy zrobię dokładnie to samo z Krawcem? Mryk, mryk.
1: To co? Czyli to taniej. Widzicie, możecie taniej wykupić zniszczenie Krawca. Mario, no 5 dyszek. Dzięki, ziom. Ej, górale, nie bij ta się. Ma góralka. To ja nie wiem, o co chodzi. Nie bij ta się. Ma góralka. To chyba po góralsku.
0: No skoro jest to nowa audycja, no to można ją spokojnie przechrzcić na inny dzień. Nie widzę w tym absolutnie problemu, ale sobie zapamiętam. Ja takie rzeczy sobie naprawdę bardzo długo zapamiętuję. I to nie ma w tym żartu, bo to jest bardzo niefajne. Na zasadzie albo on, albo ja. Można to zrobić, nie wiem, cywilizowanie, jakoś tak, wiesz, przedstawić konkretną argumentację, ale zaczęło się od tego albo on, albo ja. I spoko, możemy sobie zmienić ten dzień, ale ja to sobie zapamiętam.
1: No mi też nie do końca się podoba takie bo to do niczego dobrego nie prowadzi, takie, o, to ja sobie odchodzę, pach i mnie nie ma, nie? No lepiej wpierw faktycznie coś się odezwać na priwa, pogadać, a nie tak, o, to ja idę sobie, nie?
0: O, tym bardziej, że wiesz, tak sobie się zastanawiam, nie? Jakbyśmy sobie widzieli, nie wiem, jakąś przyszłość gdzieś tam w całej naszej przyszłości radia. Jeżeli sobie wyciągnąć jakiś taki najbardziej kompromitujący kawałek w całej historii naszego radiowego nadawania i sobie idziesz, nie wiem, zatrudnić się w, nie, dobra, w nowym świecie cię nie lubią, bo uparodiowałeś, nie, Tama, tylko tego drugiego grubego, tego, Mana. Do 357 też nie pójdziesz, bo też ich parodiowałeś. No to pójdziesz sobie do Radia Z, a oni powiedzą: a ty, Krawiec, a ty kiedyś pijany wpadłeś pod stół i się starałeś wyciągnąć kabelek od internetu. Tak, takie, wiesz, takie rozliczanie za jakieś takie nasze najgorsze wstawki, no nie rozliczajmy, abyśmy sami nie zostali rozliczeni.
1: A to twoje, twoje bezlitości, to słuchałem.
0: Najgorszy dzień i godzinę. Enki dostał telepatię. Enki, proszę mi tutaj nie trollować i proszę nie dolewać oliwy do ognia. Bo jesteśmy naprawdę w dość oblężonej twierdzy w tym momencie. I raczej gaśmy niż wzniecajmy. Bardzo
1: tak,
0: proszę.
1: Enki to troszkę lubi właśnie dolewać, to fakt. No tak. Zobaczymy, no... co chciałem powiedzieć? Aha, że słuchałem twojej tej audycji bez litości. Strasznie tam ci się zacina wszystko. Słuchałem jednego odcinka. Zacina ci się. Do bani to było w ogóle. Nie zamierzam już słuchać więcej.
0: Nie, ale wiesz co, mi się to bardzo nie podoba, że ja z tobą nadaję w tym samym radiu. I wiesz co, ty sobie weź załóż może swój kanał i mi tutaj nie przeszkadzaj, okej? Okay?
1: Mamy dziwną sytuację w radio nocnym, ponieważ jednocześnie dołączyli Furiat, Enki i jeszcze następne osoby się rozdzwoniły. Może dajmy pierw głos Enkiemu jako temu, kto tutaj jest dzisiaj w epicentrum całego zamieszania.
4: Nie rękę marznie, Kuziu.
5: Ja, pamiętając o Błażejowej audycji, dlatego prosiłem o wczesną porę, ponieważ ja debiutuję w wielkim stresie i przerażeniu. To jest mój debiut, który nie wiadomo jak się powiedzie. Może właśnie z odciskiem buta potrzeby na mojej dupie.
0: No dobra, Enki, cut the crap, inny dzień. Prosta propozycja, spadamy ze środy, inny dzień, zaproponuj.
5: Ale no to nie wiem, bo wy też nie zawsze...
0: 18 jest wolna w całym tygodniu. Wybierz sobie. Jeden dzień.
5: Wtorek.
0: Wtorek. Wtorek jutro, czy wtorek za tydzień?
5: Wtorek jutro.
0: Wtorek jutro. Okej.
1: Okay. No i pięknie.
0: Dobra, drama zażegnana.
1: No i super.
0: Straż pożarna, proszę się rozjechać.
5: Pozdrawiam. Okay. Pozdrawiam. Odmeldowuję się.
0: I to mi się podoba. Jedziemy z konkretami, nie ciśniemy pierdół. Bardzo mi się to podoba. Dzięki, Enki. No dobra, czyli mam nadzieję, że mamy sprawę zażegnaną. Enki został zrzucony z Dnia Czerwonego. Jutro o 18 zapraszamy na audycję Enkiego.
1: No i dobrze. No, czy jest teraz okej, Błażeju? Czy jesteś teraz w stanie zaakceptować nowego nadającego. Także no, w twoim radyjku, które współtworzysz, no, twój głos też się, no, mówię tu za siebie, dla mnie się bardzo liczy. Czy będzie okej, jak Enki będzie nie w środę, tylko we wtorek? Napisz, proszę. A tymczasem może co chciałeś, Furiat?
6: Co chciałem? Przywitać się, dobry wieczór i wszystko.
1: Dobry wieczór, wieczór.
6: No chłopaki, no czemu naprawdę po audycji albo cała idzie w tematy jakichś kurwa głupich dram, to jest nieistotne. Ludzie kochani, przecież wszyscy mamy wady, wszyscy jesteśmy hipokrytami.
0: Chyba jesteśmy
6: draniami, udajemy, że jesteśmy inni. Jeśli inaczej by było, to byśmy się spotkali, albo byśmy sobie porydali, albo byśmy się w policzek pocałowali. Prosto. A kurwa, rękawiczkę chyba zgubiłem, ja pierdykam.
0: Rzucasz mi rękawiczkę?
6: dokładnie.
1: Może będzie jak w bajce o Kopciuszku, jakiś piękny książę znajdzie tą rękawiczkę, ci przyniesie.
0: Ale najpierw musisz pocałować żabę, a potem powiedzieć do męża strzelaj!
6: Nie, ale wiesz, ale w świecie udawałem na Discordzie panienkę przez 3 dni. Udawałem, ale jednak Zenon przebiegły drań skojarzy, że to jestem ja.
0: Bardzo kurwa dobrze. Naprawdę w żadnej... Honoru,
6: jestem dranie, nie mam honoru. I no tak to wygląda.
0: Bo nie masz. Słuchaj, zostałeś raz wyrzucony. Raz wlazłeś na innym koncie, zostałeś wyrzucony. Drugi raz wlazłeś na innym koncie, zostałeś wyrzucony. Człowieku, żadne internetowe środowisko nie akceptuje wchodzenia ponownego na fejku.
6: O czym ty mówisz? Jaki honor jest? Jaki honor? To w ogóle jest...
0: No ja wiem, że dla ciebie to jest słowo obce, tak?
6: To jest słowo nieadekwatne do sytuacji kompletnie.
0: No, jeżeli ktoś ci powiedział, że sobie nie życzy twojej obecności, no to chyba warto to uszanować, a nie wchodzić z podłożonymi z perełką, z podłożonymi wąsami, z udawanym głosem i udawać patolkę.
6: A czemu nie?
0: A to dlatego, że ktoś ci powiedział, że nie jesteś tutaj mile widziany. Znaczy, to ja może tutaj, żeby tak tutaj zagęścić, tak, o co poszło, tak, to tutaj może zacytuję wypowiedź Furiata, za którą wyleciał 3 konta temu. Chuj wam wszystkim w dupę, a w szczególności Zenkowi manipulatorowi jebanemu, sram na ciebie podły człowieku, spierdalać bando przygłupów, pierdolcie merndy plotkarskie, banda pojebanych ludzi. I co, i ty myślisz, że my cię nagle przyjmiemy na swoje łono i tutaj ci, nie wiem, może jeszcze kwiaty damy, może herbatkę ci zrobimy, co?
6: Nie,
0: wypierdalaj.
6: Człowieku, dobra, też spierdalaj. Jesteś głąbem, po prostu jesteś głąbem. Jesteś życiowym głąbem, który w nic nie wierzy, jesteś jebanym głąbem. Potrzeba. Twoja inteligencja jest tak płytka, tak dosadna, tak łatwo sprawdzalna. Wszystko można sprawdzić.
0: No to może sobie sprawdź poziom alkoholu w wydychanym powietrzu.
6: Być może.
1: No, alkohol ma to do siebie, że znosi w nas pewne hamulce i sprawia, że na drugi dzień niektórzy z nas żałują tego, co powiedzieli, a niektórzy może niekoniecznie. I kolejna drama.
6: W ten sposób, bo mi wszyscy wkuruliście. Jakąś gadką, że kurwa jestem Mnelem, coś w tym stylu.
1: Ale ty jesteś trochę Mnelem.
6: Co?
1: Ale no trochę jesteś Mnelem, no nie oszukujmy się.
6: Co ty pierdolisz?
1: No stary, ktoś, kto dzwoni do każdej audycji narąbany w 3 dupy i bełkocze, no to jest takim Mnelem trochę, no.
6: A wiesz, co to znaczy Mnel? Ten, który nie ma domu, ten, który żyje sobie gdzieś tam, wiesz, jest kluszardem.
1: Przez jakąś część życia kurwa, tak funkcjonowałeś
6: ja
1: przecież.
6: Pracę, ja jestem, normalnie żyję, żyję w rodzinie, że sobie piję co jakiś czas i dzwonię na jebany, to jestem Mnelem i że kurwa Zenkowi, bo Zenek jest straszny, on jest straszny człowiek. To jest kurwa taki manipulant. Jak powiedział mi, potrzeba nie manipulator, tylko manipulant, żeby nie wiedzieć na przyszłość.
1: No to słuchaj, no z Zenkiem nauczył. Też mam troszkę kosę, ale staram się go mimo wszystko nie obrażać. I to jeszcze tak, wiesz, tak wstrętnie. Ale no to dobrze, przepraszam cię, nie jesteś menelem, tylko alkoholikiem wysoko funkcjonującym. Lepiej?
0: No właśnie tak średnio funkcjonującym, furiat. Dzisiaj, kiedy zostałeś przyłapany na kłamstwie na swoim kolejnym multikoncie, wszedłeś na głosowy i z konta, gdzie podszywałeś się pod inną osobę, opowiedziałeś, że wszyscy wokół ciebie to są hipokryci, a ty jesteś jedyną szczerą osobą. Podkreślam, z konta na lewo, które się wbiłeś na lewo. Nie chcemy ciebie, nie jesteśmy twoimi terapeutami, człowieku.
7: Jak to lewo? Ja ci napisałem. Nie chapać w Jorku, całym swoim cudownym, twoim pięknym, kiedy zapisałeś się. Kłam dalej, ale jesteś pięknym
0: słowem. Ktoś to słucha, no?
7: Tak, ja...
1: Tak, dołączyłem Macieja, który tam szumi trochę u niego w tle, ale może się zaraz poprawi.
7: O, poczekaj, włączę telewizor, rzeczywiście może to...
1: No,
7: teraz
1: tak.
7: lepiej
0: tak, dużo lepiej, dzięki.
1: Jest lepiej. No dobrze, to może ty przejmij pałeczkę. Furiat, no nic nie zrobimy. Może, wiesz co, może się umówmy, że zadzwoń, jak będziesz trzeźwy, bo znowu chyba jesteś trochę...
7: Ja bym chciał... Okej, spoko.
1: Trzymaj się, hej.
7: Ja bym chciał właśnie do tych waszych... Słuchajcie, gadacie od półtorej godziny o Enkim i Błażeju. To już ta dyskusja się ciągnie od miesiąca, naprawdę. I większość czasu... Tak, ponad chyba miesiąca, tak?
1: No, jak mogła się ciągnąć od miesiąca, skoro to jest temat z dziś, że tak powiem, że Enki się pojawi tutaj?
0: Nie, ale to...
7: Nie, że Enki się pojawi, chodzi mi o to, że wiesz, że był konflikt, że ktoś kogoś tam chce zabić i tak dalej, tak, o to dobrze kojarzę, bo...
1: Aha, to się ciągnie jak smród po gaciach, no tak, no...
7: Słuchajcie, po co to mówicie? No, gdyby oni się widzieli na żywo, tak, daliby sobie po gębie, wyjaśnili... Przestańcie drążyć ten temat. Ja wiem, że chcecie, żeby radio, żeby Enki występował bardzo dobrze, Błażej występował bardzo dobrze, bardzo lubię Błażeja, Enkiego mało trochę znam, coś tam ten. Furiat, proszę nie dzwoń już, jak jesteś pijany. Pozdrawiam cię, bardzo cię lubię, ale nie dzwoń, jak jesteś pijany, bo mało wnosisz do tego. Do tej całej dyskusji raczej
1: może się
7: słabo.
1: On nie był pijany, on się zatruł jajeczkiem. Słuchajcie, bo tutaj znowu dziwna sytuacja. Przyszła stuwa od Błażeja, który pisze, że zgodnie z umową za stówę miało nie być Enkiego. Więc no chyba tu się zgodzimy, że zwrócimy Błażejowi tego donata, no bo to raczej tak w żartach chyba było, nie wiem.
7: Jak to się nazywa w internetowym, słuchaj, no ja jestem, mam 45 lat, będę kończył, jak to się w internetowym slangu, to się mówi, że się robi, no mówiliście nieraz, no zapomniałem, teraz wypadło mi, robi się, halo?
1: Słuchamy,
0: no, słyszymy, tylko nie wiem do, w którym kierunku, nie wiem, opisz to jakoś innymi słowami, a ja znajdę może to słowo, którego
7: no,
0: szukasz.
7: Że się, wiesz, tam robi jakieś afery, tam bez sensu.
0: No
7: tam,
0: drama.
7: Drama, no niestety nie jestem nastolatkiem, wy też nie, ale znacie bardziej ten język.
1: Błażeju, zwróciłem ci stówkę i nie odbieraj tego jako jakiś konflikt między nami. Po prostu no, nie możemy jej przyjąć, jeśli będą takie tutaj oczekiwania z twojej strony. No i tyle. I to nie jest żadna tutaj złośliwość czy coś, tylko po prostu no raczej tego tak nie załatwimy w ten sposób.
0: No jak się sprzedawać to za miliony, tym bardziej, że sądzę i tutaj też, no tutaj Enki już sobie odpalał swojego starego diesla, żeby nakręcić nam makaron na uszy. Mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, ktokolwiek, kiedykolwiek w księgach historycznych albo przynajmniej na Wikipedii to doceni, że to uciąłem do tego, żeby to przerzucić na wtorek, na jutro i tyle, tak? Rozwiązujmy problemy, a nie je nakręcajmy.
7: Ale słuchajcie, ja was traktuję, naprawdę słucham was od sporu lat, może nie od początku, ale od chyba 3-4 lat was słucham. Istniejecie od ilu?
0: Od 12.
7: O, to jestem takim, powiedzmy, młodym słuchaczem. I nigdy jakoś, znaczy nigdy, nie zdarzało oczywiście, się, z reguły was słucham offline, ale nigdy nie zdarzały się jakieś takie sytuacje, wiesz, że kto, raczej traktuję was w ten sposób, że jesteście takim wolnym radiem i sami mówicie, że jeżeli ktoś chce nadawać, to może nadawać, tak? Obojętnie o jakichś tematach, wiadomo, jakieś tam ograniczenia są, to nie będziemy nadawać, nie będziecie tolerować jakichś tam rasistowskich, czy faszystowskich, czy nie wiem, pedofilskich, czy i tak dalej tematów, tak? Ale jeżeli ktoś ma jakiś dobry pomysł, temat na audycję, może nadawać.
1: Audycja dla pedofili. Dobry pomysł, że też na to wcześniej nie wpadłem.
0: Czekaj, dzwonię do znajomego księdza.
7: Nie. No wiesz, o czym mówię. Wiesz, o czym mówi krawiec. Że jednak można się z wami dogadać, można nadawać, wyrazić jakieś swoje racje, jakąś poprowadzić konkretną audycję wartościową, tak myślę, może i też niewartościową, bo i takie bywają u was, przez was prowadzone. Rozrywkowe mam w tym, mam to na myśli, ale no chyba jest jakaś swoboda na tym na radiu. No i za to szanuję to nocne radio, że jest taka swoboda wypowiedzi i tak dalej. I się dziwię tutaj, że są jakieś spięcia. I to raczej powinno być wyjaśniane poza anteną. To się pojawiły te spięcia na antenie, to prawda, ale wyjaśnijcie sobie to poza anteną. Nie zaśmiecajcie audycji konfliktem też nie waszym, dotyczy was, to prawda, to dotyczy was, bo mają nadawać u was na antenie, to są wasi wierni słuchacze, ale nie zaśmiecajcie tym, niech oni sobie to rozwiążą, są dorosłymi ludźmi, jeżeli z tego co rozumiem, to nie mają po 15-20 lat, tylko są dorosłymi ludźmi, Jezu.
0: Wiesz co, Maciej, wiesz co, nie do końca, ze względu na to, że już takie dramy trochę przez nasze radyjko się przewinęły, tak jeszcze w dawnych czasach, zanim się na YouTubie pojawiliśmy przede wszystkim. I przyznam szczerze, że jestem trochę ojcem chrzestnym rozwiązywania tego, wiesz, tak przed ludźmi, tak, bo zupełnie inna rozmowa jest, jeżeli sobie gdzieś tam, czy to z Enkim, czy to z Błażejem, czy to z Krawcem, rozmawiamy na privia, co innego. I to też bardzo do tego dążyłem, do tego, żeby to nie było z jakiegoś tam zaskoczenia, żeby gdzieś tam sobie się dogadać. Tak, bo to nie jest tylko, wiesz, wrażenie Enkiego, wrażenie Błażeja, wrażenie moje, wrażenie Krawca, tylko wrażenie ludzi, którzy tego słuchają, tak? Czy oni to akceptują i w tym momencie wszyscy ci, którzy słuchają Nocnego Radia, i bardzo chciałem, żeby to się stało właśnie w prime time, żeby każdy sobie wyrobił jakąś taką własną opinię, tak? Bo jednak mówiąc coś publicznie, odpowiadamy za własne słowa, tak? Jak właśnie tutaj do Błażeja się przyczepiałem, do Enkiego się przyczepiałem, tak? Że wznieca pożary zamiast je gasić, to jest pewien, jesteśmy na tyle mali, że się zwyczajnie znamy tak między sobą, tak? Kojarzymy te niki, które się przewijają w komentarzach, niki, które się przewijają na czacie, i wolałbym nawet kosztem paru subów zrobić to dokładnie w ten sposób, żebyście zwyczajnie mieli content, po którym możecie się wy jako słuchacze czegoś spodziewać, żeby was, nie wiem, w jakiś negatywny sposób właśnie nie zaskoczyć. I mimo wszystko sądzę, że może to nie jest i to naprawdę nie jest nasz najsilniejszy nocny marek w historii, chociaż ze względu na dramę będzie miał pewnie milion odsłuchań, ale dobrze wyszło jak wyszło, tak? Bo to nie jest takie, wiesz, takie sterowanie z zewnątrz, tylko to radio dzieje się na waszych oczach. i tak zauważ, że na samym początku powiedzieliśmy, jak to wygląda, ta drama się zaogniła tam, nie wiem, pół godziny później, doszło do jakichś tam przepychanek, doszło do jakichś dyskusji. Jesteście częścią tego radia, tak? No bo jeżeli wy nam nie powiecie, czego od nas oczekujecie, no to co, możemy sobie najwyżej głowę wsadzić między nogi i się cmoknąć w dupę, no do widzenia.
1: Też tak myślę, znaczy szanuję jakby opinię Macieja, ale też zawsze chciałem, żeby to było takie radio, że wspólnie rozwiązujemy sprawy. Mówcie jedni drugim, jak w Biblii było, spotykamy się przy ognisku i gadamy o tym, co się dzieje, a chyba większość słuchaczy, słuchaczek jakoś tam lubicie taki stan rzeczy, że sobie wyjaśniamy wszystko nie tyle w cztery oczy, co w tej chwili w 114 oczu plus 24 oczy na radyjku.
0: Ludzie mają podwoje oczu.
7: Proszę. Słuchaj, nie, ja się zgadzam, się oczywiście zgadzam, ale drążycie ten temat za długo. Tak mi się wydaje. Po prostu to powinien być temat rozwiązany, nie wiem, w ciągu kilku dni między nimi. Powinniście oczywiście jakoś tam pośredniczyć, jeżeli chcecie, jeżeli możecie, jeżeli oni chcą, żebyście pośredniczyli w ciągu kilku dni i sprawa załatwiona. A to już naprawdę się ciągnie i w każdej audycji prawie o tym słychać. No to dla mnie oczywiście, nie wiem jak odbierają to inni słuchacze, ale no wiesz, to trochę ten...
0: Znaczy, wiesz co, rozumiem jak najbardziej twoje podejście, tylko że w momencie, kiedy słuchacze nam patrzą na ręce, kiedy słuchacze nam patrzą na gęby i na nasze mikrofony, to wtedy przechodzi do zwyczajnie przecięcia węzła i mam nadzieję, że ten węzeł udało nam się dzisiaj przeciąć, bo tak to wiesz, tak to będą zawsze w tych takich, wiesz, kuluarowych rozmowach bardzo często się tak pojawia, że jest jakaś tam, nie wiem, niedopowiedziana gadka, coś tutaj się ktoś z kimś pokłóci, pozdrawiam drugiego założyciela Nocnego Radia, tak, gdzie jakoś to tam, wiesz, kiśnie, aż w końcu wybuchnie i nie będzie co zbierać i myślę, że tak jesteśmy fair zarówno wobec siebie nawzajem, jeżeli chodzi o redaktorów Nocnego Radia, ale też fair wobec słuchaczy, że to jednak to jest takie, wiesz, takie inne medium, to nie jest Tok FM, że przyjdzie pan redaktor i powie ty tutaj, a ty się uwal na mordę i wiesz co, od czasu do czasu jest to potrzebne, bo podejrzewam i to jest tylko jakaś taka moja spekulacja trochę wynikająca też z tego czasu, kiedy Nocne Radio było medium dużo mniejszym, gdzie mieliśmy tam jakieś tam 15 razy mniej odsłuchań niż teraz, że jest to opcja na tyle właściwa, że każdy, który tutaj się udziela na czacie, który później się będzie udzielał w komentarzach, ma jakiś swój głos i może w pewien sposób stanowić, mieć wpływ na to, co się później stanie. I dlatego póki jesteśmy takim, no mimo wszystko, małym medium, no to będę się tego trzymał, bo zwyczajnie póki co to się sprawdzało dużo lepiej niż rozwiązywanie takich problemów gdzieś tam w tle.
1: Sami siebie staramy się reklamować jako radio społecznościowe, więc no, są takie tematy. Niestety wiem, że nie każdemu to odpowiada. No, ale chyba nie uciekniemy.
7: A cóż, słyszałem, że 357 jest radio społecznościowe. Pierwsze, tak? A wy nie.
1: Pierwsze? My nie.
0: Musimy ich pozwać za podkradnięcie koncepcji.
7: Nie, słuchajcie, nie, ja zgadzam się oczywiście, rozwiązywać konflikty na antenie można, ale nie mówcie o tym za dużo, nie poświęcajcie za dużo tego czasu. Myślę, że osoby, które są skonfliktowane, no chyba nie po to robicie radio, żeby na antenie jakoś tam rozwiązywać te konflikty, się kłócić. Można o tym wspomnieć, oczywiście, można o tym mówić. Należy właściwie.
1: Ale jak dla ciebie to za dużo? Czujesz lekki przesyt? Rozumiemy, spoko. Też, słuchaj, to twój głos też się liczy i zawsze to jest jeden punkcik, jeden kciuk w górę za tym, żeby było mniej takich tematów, więc no dzięki za twoją opinię. No to co, to chciałbyś jeszcze coś dodać, czy następną osobę mam odbierać?
7: Tak, nie. Chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego macie tego bielika na...
1: To nie jest bielik, to jest orzeł amerykański. Łysy chyba. Nie, to nie jest łysy. Tak nie, szukałem łysego, tak żeby nawiązać trochę do nowego prowadzącego. Szukałem orła łysego, ale nie znalazłem, to dałem takiego. No.
0: Nie, bo to jest orzeł bielika, bielik amerykański, to są dwa osobne gatunki. I to jest bielik amerykański. On jest dalej bielikiem, ale takim bardziej, wiesz, bardziej... Aha. Może jakby był tak bardziej pomarańczowy ale... na twarzy, to byłby bardziej amerykański.
7: Ale bielik nie jest orłem.
0: No nie jest.
7: Jest tak. Jastrzębiowaty, nie?
1: A to ty pisałeś właśnie na czacie, zwracałeś uwagę, że orzeł bielik to... No ale to jest rodzina jastrzębiowatych chyba, ale jest orzeł, każdy chyba jest, tak? Czy nie?
7: Nie, no w Polsce są orzeł przedni, tak? Orzeł...
1: Tylni?
0: orzeł lewy, orzeł prawy?
1: I środkowy orzeł.
7: No to zależy pod jakimi zabrami, byliśmy w jaką stronę ten orzeł w głowę skierował, ale tak. Ale nie, orzeł przedni, orzeł jakiś tam... Ale w każdym razie bielik jest większy od tego, że orła przedniego jest największym polskim takim drapieżnikiem, jeżeli chodzi o bielika, ale to nie orzeł. To jest z rodziny jastrzębiowatych. Mhm. A jeżeli to jest amerykański, nie wiem, czy jest orzeł ten bielik amerykański, tego nie wiem.
0: No właśnie sobie otworzyłem na krynicy wiedzy wikipedystycznej i to jest dalej pod rodziną jastrzębi. Zarówno orzeł, to jest bielik amerykański i orzeł bielik. I ten nasz orzeł bielik to wygląda, że tak powiem, tak trochę...
7: Ale to już się chyba w podstawówce, nie, no w podstawówce może nie, ale później jakoś się o tym dowiedziałem, że nasze godło polskie, jeżeli się mówi orzeł biały, to jednak to nie jest orzeł, bo orzeł przedni wygląda zupełnie inaczej niż ten, który jest przedstawiany. Chociaż nie wiemy, jak to było w wczesnym średniowieczu, bo to się pojawiło w XII wieku, tak? Czy w pierwsze tam jakieś pieczęcie z orłem, nie wiemy, czy to był bielik, bo to jakoś było niewyraźne i tak dalej, czy to był orzeł i tak dalej. No ale w tej chwili to na godle Polski to w każdym razie to nie jest orzeł, to jest bielik. Nie, ale orzeł, tego... bielik, nie orzeł bielik, tylko bielik.
0: Ale z tego, co widzę, to tutaj mówimy o plemieniu, które podchodzi taksonometrycznie pod rodzinę jastrzębi. I każdy orzeł jest jastrzębiem.
1: Nadaję ci imię Jaszcząb.
7: No teraz mnie tu zaskoczyłeś. No tak. Każdy prostokąt jest kwadratem. No,
0: dokładnie. Nie, wróć w drugą stronę.
7: Każdy kwadrat jest prostokątem.
0: No Jezus Maria, aż mnie język zabolał, jak się ugryzłem. Takie farmazony gadać. Dobrze, że mój nauczyciel matematyki już nie żyje, bo już by mnie tutaj pasem przydusił.
7: No ale dlaczego chcieliście nadać ten...
0: Tutaj na początku audycji tutaj wspominaliśmy tak o...
7: No mówiliście, że macie dużo tematów, tak? Także.
0: To akurat mówimy co tydzień, tak? Ale akurat ten wątek tak trochę wiesz dla żartu, ale też, że to jest. Jak to krawiec tak ładnie ująłeś, że to jest. Jak to się śmialiśmy, że ten orzeł skarbowy, tak? Jak to było? Kurde, musiałbym sobie przewinąć. Ciężko się robi taki na szybko rewind do samego początku.
1: Nie pamiętam.
0: A to krawiec ustala okładki, więc ty się tłumacz. O.
1: Nie, no trochę tak okładka, wiecie, z tymi okładkami to brakuje pomysłów już w Nocnym Marku mamy wiele tematów, często nie wiemy w ogóle, jak to, w którym kierunku to się potoczy, więc no, są trochę, no brzydko powiem, z dupy czasem te
0: smutna covery. Prawda jest taka, że krawiec chciał nam pokazać ptaka.
1: No, właśnie, i tego się trzymajmy.
7: Słuchaj, krawiec, trochę się pewnie wkurzysz na mnie, ale potraktuj to jako żart naprawdę bardzo życzliwy i to nie, że jakoś...
1: Już tu palec na przycisku czerwony trzymam.
7: Chcę ci dowalić, czy coś nie, potraktuj to jako żart, naprawdę. Mówiłeś przedwczoraj, czy wczoraj odsłuchiwałem to offline, o tym, o gierkach tych ruskich, prawda, że porównywałeś tam kogoś, o Etama, że tam by tam z Biedronki zbierał i tak dalej, jajka, tak? Mm-hmm. Nie pamiętasz?
1: Pamiętam, nie wiem, co... taka gierka, że Etam łapie jajka.
7: No to nasze pokolenie, bo jeżeli nie wiem, czy pamiętasz, że mamy mniej więcej tyle samo lat. I ja też pamiętam te gierki. A teraz sobie od razu mi tak weszło do głowy, nie wiem dlaczego. Naprawdę, nie obraź się na mnie.
1: Śmiało, śmiało.
7: Wyobrażam sobie takiego krawca, jako małego skrzata, który zbiera, bo na końcu tęczy, gdzie jest garnek złota, zakopany jest skrzat, tak? Czy karzeł, tak?
1: Leprechun taki.
7: Czyli co to jest?
1: Taki irlandzki krasnolud złośliwy, rudy, no, który bardzo kocha swój garniec krasnolud ze złotem. To ja? Taki
7: z drugiej strony, bo tam są dwie półki, po jednej stronie były, tak? Spadają ci donaty. I ty zbierasz do tego złotego garca te donaty, żeby umieścić na końcu tej złotej tęczy. Co ty myślisz? Taką grę można by tam?
1: No w sumie. W sumie czemu nie?
7: Użyłem cię teraz, co?
1: Nie.
0: O, krawca ciężko wkurzyć.
1: Ale mi dowaliłeś.
0: Pytasz o termin dostarczenia projektu. A wiesz co, Maćku, miałbym do ciebie, jeżeli nie chcesz odpowiadać, to nie odpowiadaj, ale miałbym do ciebie bardzo osobiste pytanie. Dlatego, że w twoim sposobie mówienia zauważyłem pewien charakterystyczny sposób zmiękczenia samogłoski, który jest charakterystyczny dla pewnej osoby, którą, że tak powiem, szukam. Czy możesz powiedzieć tak mniej więcej, w jakim województwie, w jakim regionie się wychowywałeś?
7: W którym regionie ja się wychowałem? W Polsce?
0: Tak.
7: Wychowałem się na północy, to jest w Kociewie. To jest Starogard Gdański, Kociewie, czyli bardzo blisko Kaszubów, bardzo blisko północy.
0: To może faktycznie, okej, okay, dobra, tyle mi wystarczy, wiesz co, bo tak jest taki jeden typek na YouTubie, nie wiem czy kojarzysz, Szurlandię Armageddon Reset, mniejsza o to, on mówi tak, jakie, takie, kiedy, i on tutaj, wiesz, gubi tę dźwięczną samogłoskę i zauważyłem, że masz dokładnie to samo i powiem szczerze, że bardzo rzadko to spotykam. Jest to w pewien sposób dla mnie, no nie wiem, lubię język polski bardzo i...
7: Jeżeli, no może nie mówię zbyt wyraźnie rzeczywiście, ale jeżeli jeszcze mówi yo,
0: nie,
7: to na pewno jest od Kaszubów albo od Kociewiaków. To jest chłop z północy.
0: A to by trzeba go było pociągnąć za język.
7: No, my tak mówimy, no ja już się tego raczej tu wyzbyłem w Niemczech jakoś, ale rzeczywiście to tak się używało jako przecinek, kropkę, no musisz to zrobić, no nie zrobisz tego, no jo, no zrobisz tak, no. Jako młodziak, tak, nastolatek, tak, rzeczywiście. No,
0: to akurat, kurde, ja wiem, że przedłużam off-top, ale to mnie zwyczajnie interesuje tak organicznie, bo coś takiego na Kujawach się z tym spotkałem, nie jestem takim jotej.
7: No to nie wiem. Wiem, że to jest bardzo charakterystyczne dla Kaszubów, Kociewiaków, czyli takich takich z północy, czyli no wiadomo, Kaszubi bardzo znani, Kociewiacy raczej mniej. To się w Bory Tucholskie, to się ciągnie aż do Bydgoszczy i taka to jest takie jakby charakterystyczne. W Polsce każdy się dziwi, czym bardziej idziesz na południe, zachód czy wschód, dlaczego mówicie jo, no co to znaczy? Tak. To jest takie charakterystyczne, ale jeżeli ja gubię jakieś...
0: O, i właśnie dokładnie to, powiedziałeś właśnie jakieś zamiast jakieś i to dokładnie o to mi chodziło. To jest, wiesz, to idę naprawdę, stawiam 10 kotów, że to wyniosłeś gdzieś właśnie z miejsca, gdzie się wychowywałeś.
7: No i może dlatego też, że jestem już tu, wiesz, trochę w Niemczech i też nie mówię eś. Jakieś, no nie wiem, nie, pierwszy raz, to zwróciłeś mi na to uwagę pierwszy raz, tak, no może nie mówię zbyt wyraźnie, rzeczywiście.
0: A ale... nie, to jako coś złego, tylko bardziej jako taka nasza, nie wiem, nasza językowa, narodowa ciekawostka. Strasznie mnie jarają takie tematy, no.
7: No okej, okay, no, to będę kończył, no, chciałem się tylko wypowiedzieć. że naprawdę chłopaki, nie kłóćcie się, pogódźcie się, jakoś spróbujcie sami do siebie tam, mówię do Enkego i do Błażeja, no bardzo was docenimy. Słuchaj, ja doceniam to, jeżeli ktoś nadaje, fajne audycje i tak dalej. Na pewno będziecie mieli słuchaczy. Bardzo lubię Błażeja, Enkego bardzo chętnie poznam, słuchałem na jego kanale kilka audycji. Muszę się przekonać, okej, ale bardzo będzie fajnie. No, czy będzie więcej ludzi nadawał na nocnym radiu, tak? To chyba to jest z korzyścią. Jeżeli coś będzie nie tak, to wyłapiecie to, tak? I no, gościa skasujecie, tak? Tak myślę. Tak czy nie?
1: No, z grubsza jest taki plan, że chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie. Jak nie pyknie, no to powiemy sobie papa, jak będzie spoko, to sobie będzie nadawał u nas Enki i będzie fajnie. No to tak, wiesz, my tak podchodzimy do tego z jednej strony na luzie, z drugiej się zdajemy trochę na zdanie słuchaczy też, na wasze głosy, czy wam się spodoba, czy nie spodoba. Nic

0: Ja bym, mi się strasznie siku chce. Chciałem poprosić, żebym mógł sobie wyjść na 2 minuty do toalety, ale nie wiem, czy mogę, bo to
1: raus,
0: tak...
1: Raus, raus, raus.
0: Tak trochę.
1: Dzięki, Maciek, za telefon. Bardzo fajnie się gadało w ogóle. Dzwoń częściej, bo naprawdę fajnie się z sobą rozmawia.
0: Pewnie, że
2: słuchajcie,
0: tak.
2: Ale powiedzcie jeszcze mi na koniec, jak tam u was zima, bo...
1: To wiem, krawiec niech idzie siku, bo zaraz mu pęcherz pęknie.
0: Czuję, że mi już wypycha oko, a tu Gumball też w kolejce czeka, więc może byśmy się pożegnali już, Macieju, bo już trochę gadamy.
2: Okej, żegnamy się szybciutko. I powiedz mi, jak tam u was zima, bo w Niemczech jak to sobie tutaj w Berlinie nie za bardzo radzą, i bo nas zasypało po prostu, no i nawet w Berlinie, a to już nie mówię tam o południowych Niemczech, bo to już... Tragedia podobno.
0: No u mnie fest sypnęło, to tak. Ale dzięki waszym donatom kupię sobie ciepłą kurteczkę i wygodne buciki zimowe, tak więc...
2: Dobra, pozdrawiam was serdecznie i pozdrawiam słuchaczy. Trzymajcie się i działajcie dalej i nie dajcie się...
0: Mm-hmm. Dobra, no to dzięki za telefonik. Trzymaj się.
1: Dobra, hej, dawaj hej. Mi Gumballa i siku.
2: Na razie, papa.
0: Hej, hej.
1: Dzięki, trzymaj się, a ja się tak jeszcze tutaj odniosę właśnie do tej zimy. Jestem naprawdę, to znaczy może nie tyle niesamowicie farciarski, co mniej więcej wszystko, co miałem sobie do załatwienia, które wymagało, co by wymagało ode mnie gdzieś tam, nie wiem, dłuższego spaceru albo pojechania. Gdzieś tam załatwiłem sobie w sobotę / niedzielę i udało mi się uniknąć tego wszystkiego. Bo jednak oczywiście zima po raz kolejny zaskoczyła drogowców, no ale w momencie, kiedy na metr sześcienny spada nam 2 kg śniegu na godzinę, no to trochę inaczej miasto się zachowuje i tak praca nad tym, żeby mniej więcej to wyglądało, żeby ulice były czarne, no to się nie do końca uda. I miałem dzisiaj piękny widok na ciężarówki, które próbowały podjechać pod wzniesienie, które mają podniesienie góra mniej więcej 3 stopni. I jak one sobie po prostu nie radziły, jak ten kierowca nie wpadł na to, żeby się wycofać i pojechać inną drogą, no to jest zupełnie inny, no to jest zupełnie inna kwestia. No odzwyczailiśmy się trochę od takiej zimy, a to jest taka nasza starożytna zima, godna, nie wiem, końca lat 90. Szkoda, że ona będzie trwała tylko tydzień, a nie 3 miesiące, jak to dawniej było, a tymczasem witamy Gumballa.
3: Szczęść Boże. Tak od razu chciałem powiedzieć na wstępie, że chciałem podziękować za możliwość zrobienia audycji, tutaj jednej wcześniej i tutaj teraz z Katawa Shoujo. Powiem tak, to jest chyba pierwszy raz w życiu, kiedy miałem taką szczerą ochotę do robienia czegokolwiek, bo zawsze trochę siebie zmuszałem, a przy tym akurat się świetnie bawiłem. Miałem po prostu taką frajdę. No powiem ci, że rzadko się zdarza, że coś mnie zadowala, a to akurat dawało mi taką naprawdę ostrą frajdę, że mogłem coś robić dla takiej grupy ludzi, jaka tutaj jest. No i to, że na pewno chciałbym tutaj trochę bardziej wejść w ten poranny, który jest dosyć, jak to się mówi, nieużyty, ale rozkład. No, dużo osób nie ogląda nocnego radia rano, dlatego że jest nocne, ale ja bym chciał trochę wykorzystać ten potencjał. Pomimo, że jest dosyć mały, to ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania. Nie wszystko, wiadomo, wychodzi od razu, bo nie od razu Rzym zbudowano, ale chciałbym na pewno tutaj wejść w jakąś taką poranną ramówkę i tutaj od razu już się tak zapowiadam.
1: Ale wiesz co, nie do końca mi się to podoba, bo jeżeli ty będziesz nadawał w tym samym miesiącu, to ja to mi się wydaje, że tak wiesz, no to nie, muszę z Krawcem porozmawiać, albo ty, albo ja.
3: O tak, dokładnie. A ja ciebie zapraszam bardzo chętnie tutaj z tobą, nawet audycję z jakiejś gierki bym zrobił, chociaż kurczę ciężko, bo ty masz Maca, nie? No to nie wiem, jakie tam
1: no,
3: gierki.
1: No na Macu nie gram, możemy sobie pograć, co tam mam crossplaya na Playce, bo tak na Macu to praktycznie nie gram, no.
3: No, czyli Playka, no ale z kumplem grałem w Rocket League i Fortnite'a.
1: O, w Rocket League możemy sobie pograć, tak.
3: No to już jest jakaś gierka do pogrania, do pogadania, prawda? Będzie można się ugadać na jakąś audycję, czy to rano, czy to wieczorem, jak tobie będzie pasowało.
1: No myślę, że bardziej wieczorem, bo rano to ciężko pracuję, żeby mój kot miał godne życie.
3: No właśnie.

0: Ale to wiesz, ale to jest właśnie, kurde, bo ty akurat jesteś mało kontrowersyjny, tak? Bo, ale też z drugiej strony strasznie mi się podoba to, że jakoś tutaj, nie wiem, tworzysz content dla nas, dlatego że to jest takie, nie wiem, czy słuchałeś Nocnego Radia, kiedy mieliśmy takiego Maxa.
1: Oj nie, sorry, to dawno temu musiało być.
0: Max w ogóle teraz sobie tam, nie wiem, robi jakieś biznesy, robi szkolenia na zasadzie, w jaki sposób TikTok może pomóc twojemu biznesowi, nie? I to po prostu, wiesz, to jakbym się czuł, jakby jakiś taki, nie wiem, jak w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że jest koleś, który mi tłumaczy, jak teraz ludzie działają, jak działają te social media. Ja w ogóle nie wiem, czy to Max, ale chyba przez Maxa się przekonałem do czegoś takiego jak Instagram i wreszcie nauczyłem się go obsługiwać. No bo też jestem, no kurde, z wiekiem trochę bardziej cyfrowo wykluczony. A tutaj myślę, że akurat w ogóle zaakatałem, że w ogóle. No dobra, ja rozumiem chińskie bajki i tak dalej, no ale to tak trochę bardzo historyczna gierka, ona tam gdzieś na 2012 bodajże się datuje, no ale jedna z może nie najbardziej, ale takich entry-levelowych visual novelek.
1: Tak, no ja szukałem czegoś akurat, co mógłbym ruszyć i tak zastanawiałem się przez chwilę, co zadziała na audycji, czyli coś, co ktoś może posłuchać centralnie. I zdałem sobie sprawę, że visual novela jest najbliższą rzeczą audycji, jaka może być. I chciałem też wejść z czymś, co będzie w miarę proste, no czytanie tekstu, prawda, i komentarz. No nie chciałem porywać się, wiadomo, z motyką na słońce, także tutaj starałem się dobrać rzeczy to po prostu moich możliwości aktualnych, no bo wiadomo, też nigdy nie miałem do czynienia z taką tutaj nie może ilością ludzi, ale z taką różnorodnością ludzi, więc po prostu na razie badam i bardziej eksperymentuję, ale chciałbym z tego coś stworzyć ciekawego dla wszystkich, nie tylko dla mnie, tylko też właśnie dla ludzi, bo no nie będę tu przeczył, też sam mam z tego radochę, ale chciałbym też, żeby inni czerpali z tego radość.
2: No i
1: No.
2: fajnie, mi się podoba, że jest coś nowego i ciekawego, bo zawsze nowe rzeczy są ciekawe. Najgorsza jest stagnacja, jakieś te schematy powtarzane ciągle. To mi się podobają takie inicjatywy.
1: Tak, właśnie tutaj na początku trochę byłem przerażony, czy to jednak pasuje, ale z drugiej strony stwierdziłem, że ja nie takie rzeczy już robiłem i zmieniałem schematy u siebie nawet. Potrafiłem wywalić jakieś rzeczy, które mi się nie podobały, wbrew ludziom trochę nawet. I ostatecznie to działało. Ja powiem, że to jest trochę takie. Ja dlatego uważam na przykład Steve'a Jobsa za jednego z większych, może nie innowatorów, ale ludzi, którzy potrafili powiedzieć ci, że coś potrzebujesz, albo no, po prostu tak jest, a nie inaczej. To jest człowiek, który był geniuszem marketingu. Ja też uważam go za jedno z
2: Siebie
1: lepszych osób.
2: za geniusza. No tak,
1: Nie, siebie
2: Steve
1: nie.
2: Jobs, Elon Musk, Gumball. No myślę, że możemy
0: Tak.
2: zestawić w
0: Nikola
2: jednym.
0: Tesla. Nikola Tesla, koniecznie.
2: Jeszcze Tesla, tak? I
1: Ja
2: Gumball.
1: lubię ja nie lubię porównywać się do takich ludzi, po prostu akurat chciałem powiedzieć, że takich ludzi szanuję i gdzieś aspiruję może w jakimkolwiek stopniu dojść do tego. Także to nie jest też tak, że ja jestem jakąś alfą omegą, bo nigdy nie byłem i nigdy tutaj nie będę, ale po prostu staram się bawić, staram się też innych bawić, chociaż za tą audycję, co była no, parę dni temu, no to chyba krzyżem będę musiał leżeć. Bo po prostu no to był eksperyment, który się nie udał, czyli to jest taka zasada dla mnie, że albo będę ostro narąbany i to będzie dobre, ale nigdy pomiędzy, czyli jak jestem zmęczony, bo zmęczenie to jest takie pomiędzy narąbaniem a jeszcze trzeźwością.
0: Ale to wiesz co, ale to nie no kurde, mimo wszystko, jeżeli nawet dokonujesz pewnego eksperymentu, to wtedy to wiesz, sprawdzasz, tak? No i on może się nie udać, tak? A w momencie, kiedy tego eksperymentu nie dokonasz, to nie będziesz miał pojęcia, czy to zażre, czy to nie zażre, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda, czy to się spodoba, czy to się nie spodoba. A tak jeszcze wracając do całej takiej twojej koncepcji, to ty mi powiedziałeś, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, która bardzo ładnie mi na moim strasznie otłuszczonym serduszku zażarła, bo ty mi kiedyś powiedziałeś coś takiego, że nie do końca jesteś w stanie mnie zidentyfikować, czy jestem zoomerem, boomerem, czy milenialsem, że tak właśnie tak, jakaś taka
2: cross-pokoleniowość. Dziadersem.
0: mam nadzieję, że nie. Ale wiesz co, ale tak kurde, naprawdę bardzo ładnych jakieś prawie 14 sekund poświęciłem na to, żeby się nad tym zastanowić i ty też podobnie jesteś takim, nie wiem, takim trochę cross-pokoleniowcem. Być może gdzieś w swoich kręgach masz właśnie ludzi z różnych pokoleń i pracujesz jako takie spoiwo pomiędzy tym wszystkim, że jesteś w stanie zrobić content, który będzie atrakcyjny zarówno dla 40-latka, jak i dla 16-latka. Swoją drogą, jak tam, kiedy skończysz mutację?
1: Ja powiem tak. Jak będzie dobry donate, a to dla krawca oczywiście, bo jeszcze nie mam z tego ani grosza i nawet nie chcę. Jak będzie okay, dobry donate...
0: Okej, zapisamy, bo nie chcę donate'ów nigdy.
2: Trzymam za słowo!
1: Także... Ja tutaj krawczulka bardzo szanuję i jak to mówię jeszcze raz krzyżem za tego sobotniego, ale w każdym wypadku...
0: Nie, to nawet nie wspomnij.
2: Ciebie nikt nie lubi i nie zna i nie szanuje.
1: No tak, ale ty podobno masz tam jakiś tych sponsorów, nie, co ci przelewają czteroliczbowe sumy, także no ty to tam nie potrzebujesz chyba,
0: tak,
1: nie?
0: Tylko że w dolarach zambijskich.
2: Słuchaj, ja ci potrzeba to wytłumaczę. Ja mam tak bardziej zrównoważone tych lubiących, nielubiących, przysyłają tu donatik, tam, ale z tobą jest tak, że jak już ciebie ktoś pokocha, to w ogóle będzie taki psychofan, że on ci cały majątek przepisze, dom, mieszkanie, żonę ci swoją udostępni.
0: Nie, nigdy więcej.
2: Musisz po prostu zaczekać trochę, ale się zjawi w końcu taka osoba. Zobaczysz.
1: No, ale tu wracając, że jak będzie ten donate, no to udostępnię, mam nagranego z 2011 bądź 10 film, w którym używam swego głosu jeszcze sprzed mutacji. Także jeżeli... będzie odpowiednia motywacja, no to możliwe, że go udostępnię. No tutaj to wszystko zależy od ludzi. Ja mam go w posiadaniu. Jest to, nie wiem, znacie takie instruktażowe filmy jeszcze z 2000, no tych akurat okresów, kiedy w notatniku coś się pisało. To raczej ten typ filmu, tylko że z głosem.
0: Okej, tak. ale to muszę sobie, nie wiem, jakoś specjalnie wysterować, bo to tak, to będą prawie że infradźwięki.
1: Tak, pamiętam, że wtedy miałem ksywkę Karolinka.
2: To od dzisiaj mówimy na ciebie Karolinka w nocnym radiu.
0: Flaport Karolinka.
1: To akurat kumpel wymyślił, kiedyś jeszcze Pyra, ale to z niezrozumiałych dla mnie powodów. Była jeszcze inna aluzja, której do dziś nie rozumiem. Jest ona z gdzieś podstawówki, Snickers. Wszyscy mi mówili, że ja dużo batonów jem, a ja jadłem dokładnie tyle, co inni, więc jakoś tam chyba musiałem się wyróżniać.
0: Może takie jadłeś dostatecznie głośno, tak na zasadzie... A potem takie, takie wiesz, takie kononowiczowe...
1: A potem pan Gumball brał łapę, obśliniał ją, to w trzeciej klasie, i tak łapał jakieś dziewuszki.
2: No dobra, Gumball, to co, my tu jeszcze może pojedziemy z jakimiś tematami, zostaniemy z wami chwilę dłużej, jako że donejciki były, tak więc...
0: Hajs się zgadza, więc nocny Marek się zgadza, zresztą mieliśmy tutaj sugestie od Macieja, żeby pociągnąć właśnie bardziej w temacie, ale wiesz co, jeszcze tutaj Gumball mi przypomniał jedną historię właśnie, kiedy z czasów, kiedy byłem dzieciakiem i kiedy, no, moi rodzice Belfrzy przejęli, znaczy tak, moja matka została dyrektorką pewnej szkoły na wsi. No i rozczytywała się nad raportami z rad pedagogicznych gdzieś tam z lat 80. No i tam gdzieś czyta, że jest problem z pewnym chłopcem, który biega za dziewczynkami i wkłada im ręce pod spódnicę. No to tak sobie wyobraziłem właśnie tego Gumballa. Jakoś nie wiem czemu, ale jakoś mi podpadłeś pod to.
1: No tak, ja byłem bardzo taki niegrzeczny chłopak w podstawówce, to mi wszyscy mówili. I tak dopiero w 5., 6. klasie stałem się takim spokojnym i grzecznym. Także no kiedyś to pan Gumball to potrafił i nawet robił takie rzeczy, że i u pani psycholog był dużo razy, że mu tam tłumaczyła. że tak
0: na bogato miałeś psychologa w szkole, to kurde, no spoko.
2: Czemu mnie to nie dziwi? No ale nocne radio to są ludzie nienormalni, takie hasło też mamy.
0: Więc... Nie był tylko ksiądz.
2: Każdy tutaj był.
1: Księdza miałem w technikum i to akurat go dobrze wspominam, bo jak mieliśmy siostrę, tak, to była siostra, katechetka, to ona nam kazała uczyć się łaciny i jeszcze bodajże łaciny i jakiś tam, no pierdół taki był.
0: Dobra,
1: nie pamiętam.
0: To słuchaj, to jako ostatni głos, żebyśmy jechali dalej z tematem. Powiedz coś po łacinowatemu.
1: Nic nie wiem, bo po dokładnie jednym dniu wszyscy wypisali się z religii i potem była sytuacja, którą kiedyś już mówiłem, także chyba wiecie, o co chodzi.
2: Ale księdza miałeś, tylko pytanie, czy ksiądz miał ciebie też. No dobra, to dziękujemy.
1: Tak, cześć.
2: Hej.
0: Ale wiesz co, Krawiec, no. Tak ciągnąc trochę ten temat, jeżeli miałbym księżula, który by mnie uczył łaciny, to ja bym naprawdę, kurde, na tę religię chodził.
2: Po co ci łacina, żeby szpanować potem i coś połacić?
0: Bo się mogę czegokolwiek z tych 45 minut nauczyć.
2: No ale ostatnio na przykład wrócił na łono nocnego radia Jamci, to pojawił się, który się takimi rzeczami interesuje. Może on cię podszkoli w łacinie, bo on chyba zna, on się tam skupia na tłumaczeniach, że tłumaczenie takie z greki na łacinę to straciło sens, więc on coś tam wie, coś wie. Więc może wie i powie. No.
0: Okej, no jak najbardziej. Zresztą tutaj jakiś czas temu forsowałem takie, wiesz, takie kurde, no, mój najpiękniejszy rozwój języka obcego, akurat angielskiego, wtedy, kiedy miałem możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy natywnie zajmują się danym językiem. Czy to będzie Royal British English, czy to będzie Aussie English, ale żeby, okej, z łaciną to za bardzo się nie sprzeda, ale właśnie, żeby tak sobie porozmawiać i tutaj Kubę trochę wciągnąłem za język, bo on tak bardziej już mu się wylewa ten angielski na język polski, ale ja rozumiem, że im się nie chce, bo to dużo kosztuje.
2: Pytanie, odpowiadam na pytanie, co się stało ze stroną nocnego radia. No nic się nie stało, jest trochę zapyziała taka i nie bardzo jakoś tak nie wygląda trochę. Z drugiej strony są audycje powrzucane, fakt nieaktualne, ale za to macie audycje takich, których nie ma na kanale nocnego radia, na przykład Spisek Szlachetnych. Sporo komentarzy tam było, więc chyba audycja wzbudziła zainteresowanie. No, to coś za coś. No, może się w końcu jakoś ogarniemy z tym. Zobaczymy. No co? No dobra, to aktualne tematy, ciekawe, jakieś chory na COVID-19 pluł i kasłał na policjantów, groził, że ich zakazi, teraz grozi jemu 8 lat więzienia za nakasłanie na policjanta. Popatrz, jakie drakońskie kary, to już nie wolno nakasłać na policjanta.
0: No i bardzo kurwa dobrze, jest nawet coś takiego, że był, jak on się nazywał, Simon Moll, który HIV-em zarażał, tak? Jeżeli zarażasz na lewo i prawo, wiedząc, że jesteś chory, no to sorry, ale tutaj plucie i harkanie na... Nawet jebać, czy to był policjant, czy to nie był policjant, tak? Podejrzewam, że jeżeli by naharkał na babkę w Żabce, no to kara byłaby równie sroga.
2: Dobrze, że nie złapał tego policjanta i nie poszedł z nim w ślimaka. Jak to się mówi, kara mogłaby być wtedy jeszcze sroższa, bo już nastąpiłaby konkretna wymiana płynów ustrojowych. No i też tak trochę hańba dla munduru. Ja nie wiem, to mogłoby być znieważenie munduru. Na przykład zgwałcenie policjanta. To, czy to jest hańba dla znieważenie munduru, czy nie, uważasz?
0: A to zależy, czy będzie mundur na tym policjancie, czy będzie leżał obok.
2: Właśnie,
0: tutaj myślę, że mamy tutaj jednego takiego Discordowicza, który bardzo dużo by nam powiedział o tym fetyszu.
2: Na
0: mundurki i te sprawy.
2: Tak? No, w sumie bym nie pogardził też taką sytuacją, kiedy dziewczyna się przebiera za policjantkę. I tam szeroko rozstawić nogi. A nie, to nie będę wam już może opowiadał o swoich fetyszach.
0: Tymczasem Kaja Płodek, którą znamy z inicjatywy, która doprowadziła do zdelegalizowania aborcji ze względu na wadę letalne płodu, idzie dalej. i zbiera podpisy pod projektem ustawy i między innymi zanim dostaniemy możliwość podpisania się pod tą ustawą, dostajemy taką ulotkę in vitro. To produkcja dzieci metodą weterynaryjną, handel dziećmi, wielokrotna aborcja, mrożenie dzieci na lata, wielka kasa dla klinik stop in vitro. I to jest kurde bardzo poważny problem, bo to jest takie, wiesz, takie powolne przesuwanie pewnej granicy. I Kaja Płodek wypowiadała się gdzieś tam bodajże w mediach narodowych albo u Roli, ale raczej w mediach narodowych z tego co pamiętam, gdzie bardzo wyraźnie zaznaczyła, że celem tego całego projektu jest najpierw właśnie tutaj zdelegalizowanie aborcji ze względu na wady letalne, potem zdelegalizowanie aborcji ze względu na gwałt i zagrożenie życia matki, finalnie zamknięcie możliwości in vitro, a finalnie w ogóle zablokowanie antykoncepcji jako takiej, środków antykoncepcyjnych. I wiesz co, i do tego zmierzamy i tutaj jako taki drugi przykład idzie za tym coś, czego tak wiesz, tak kiedy zobaczyłem tego newsa, myślę, że to żart. Ale bodajże w gazecie Polonia Christiana, tak, w Polonia Christiana pokazał się w lutym taki artykuł, który mówi o tym, że należy zdelegalizować rozwody. I wiesz, i możemy się sobie tutaj pośmiać, ale PiS chce wprowadzić, i to już jest projekt złożony do laski miłościwie nam panującej, miłościwie, do laski miłościwie nam pałującej marszałkowskiej.
2: Organ.
0: Tak, projekt, który zmienia koszty sądowe, bo w tej chwili, jeżeli chcesz się rozwieść bez orzekania o winy, to jest 600 zł koszt takiego pozwu. Jeżeli chcesz z orzekaniem o winie, to jest 1000 zł. Oni, pisiory, chcą podnieść tę cenę i z tych 600 zł, jeżeli chcesz się rozwieść za porozumieniem stron, że się dogadujemy, nie? Że wszystko jest okej, idziemy sobie dalej i jest wszystko okej, chcą to podbić na 2000 zł. Inflacja, no... Inflacja, no.
2: Bite Eater jako jednocześnie katolik, a jednocześnie libertarianin pisze, nie zmierzam do zakazu in vitro, ale do zakazu tworzenia zarodków nadliczbowych, owszem. No tak więc czasami może być niektórym ciężko, znaczy gdzieś tam są w rozkroku troszkę, no bo z jednej strony libertarianin, a z drugiej katolik, co wiemy, że katolicyzm jest bardzo taki zasadniczy i nie ma tam często miejsca w ogóle na dyskusję jakiekolwiek, jeśli sprawa dotyczy dziecka napoczętego i tak dalej. No ale też tak, spotkałem się właśnie z tym, to jest to czasopismo, o którym mówisz, jest podobno bardzo związane z Ordo Iuris, w tym sensie, że to praktycznie oni to chyba wydają. No, to już od dawna mówiłem, że każda nowa tego typu ustawa, nowi ludzie w Sejmie, którzy są związani z tym Ordo Iuris, i to oni zawsze będą ciągnęli w swoją stronę, nie oddadzą ani guzika od koszuli i to są kolejne cegiełki do państwa wyznaniowego, w którym już nie ma miejsca na dyskusję i już i o tym, i o tamtym, i jeszcze o siamtym, bo to jest Słowo Boże. I faktycznie też słyszałem o tej już perspektywie zakazania rozwodów. No, czyli może się doczekamy jeszcze takiej rzeczywistości tu w Polsce, gdzie będą zakazane rozwody, antykoncepcja. No, na razie się doczekaliśmy zaostrzenia ustawy aborcyjnej i kobiety teraz demonstrują, chyba najbardziej agresywnie ze wszystkich tych demonstrujących. Strasznie są agresywne. Jak się nazywa ta pani? Lempart?
0: No Lempart, ale to jest, wiesz, takie przyczepiło się gówno okrętu i mówi płyniemy, także wiesz, także tutaj rozpatrywanie strajku kobiet, gdzie to naprawdę było oddolnie i w pierwszej i w drugiej instancji tychże protestów, a to jednak wiesz, jednak jest to rozgrywane w pewien sposób, bo ona ma bardzo dużo za swoimi pazurami, bo ona jest gdzieś tam politycznie uzasadniona, ona ma jakąś tam swoją historię, tak, i bardzo łatwo skrytykować całą koncepcję tychże protestów poprzez to, że prowokuje je pani Lempart. No otóż nie i to jest bardzo ładne rozgrywanie. Tutaj Bajt ciekawą rzecz zaznacza, rozwody należy zdelegalizować razem z małżeństwami państwowymi. Co państwu do tego, kto co z kim. No okej, okay, ale za tym idzie przecież prawo spadkowe, prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawo darowizn, więc no tutaj chyba myślę, że całkiem sporo państwu do tego, co komu z kim. No oczywiście najfajniej by było, żebyśmy sobie mogli darowizny przekazywać tak, jak nam się tylko podoba i nie musieli się rozliczać z tym jebanym urzędem skarbowym. No ale to wygląda jak wygląda. Kurde, jakbyśmy mieli taki, wiesz, jakbyśmy mieli taki wiesz, związek partnerski, ja i ty, to byśmy się mogli naszymi donatami bez podatku, wiesz, rozliczać.
2: Czy to propozycja, czy właśnie oświadczyłeś mi się na antenie?
0: Tak, wiesz, i taki pierścionek zaręczynowy złożony z 20 złotówek, tak, wiesz, zawinięty, kurde, w jakiegoś takiego kwiatka. Czy chcesz zostać moim partnerem biznesowym?
2: No. Bajt być może jest minarchistą. Nie pamiętam dokładnie, jakim typem libertarianina on jest, ale być może jest właśnie minarchistą, czyli byłby za państwem minimum, takim, które by minimalnie ingerowało w nasze życie. To mi się by podobało chyba, bo tak całkiem się odciąć od państwa, od systemu, no to się dzisiaj nie da za bardzo chyba. Ale gdyby tak państwo się ograniczyło tam do utrzymywania wojska, do sterowania wojskiem... Po prostu tak by się mogli od nas odpierdolić, a jest sytuacja wręcz odwrotna. Coraz więcej mamy tego państwa, dyktatu państwa i państwo już doszło do tego, to nasze państwo, że nas wychowuje i mówi, to jest dobre, to jest grzeszne, tego ci nie wolno, tutaj oddawaj, a my ci ewentualnie coś tam wydzielimy. Wszystko idzie w złym kierunku, moim zdaniem. Też emerytury chcą, PiS znowu im brakuje hajsu, mimo że podatki ciągle wprowadzają nowe, że zwiększają już istniejące ich wysokość, to teraz chcą emeryturę przesunąć do 70 roku życia. To chyba mało kto przeżyje w tych czasach, kiedy jemy tą chemiczną żywność, uprawiamy mało sportu, siedzimy przy komputerach, to już coraz mniej ludzi będzie dożywało w ogóle do tego wieku, do 70 i się w ogóle załapią na jakiekolwiek emerytury. No może to rozwiązanie. No tak patrząc od strony rządzących, jest to jakieś rozwiązanie.
0: Ale wiesz co, akurat w niedzielę rano, kiedy tam jeździłem z Uranem dla Wośpu, miałem parę spraw do załatwiania i słuchałem sobie kilku fajnych rozmów w Tok FM. I między innymi wypowiadała się pewna pani, która jest liderką pewnego stowarzyszenia pielęgniarek i położnych. I zwróciła uwagę na coś, co mnie dosłownie wgniotło w fotel, bardzo zszokowało. Mianowicie, że kobiety czy pracownicy, którzy pracują właśnie w pielęgniarstwie i położnictwie, u nich średnia wieku wynosi 56-57 lat. Oni nie dożywają emerytury i są pewne, wiesz, tak sobie możemy, wiesz, się pucować, tak, że średnia wieku Polaka to jest 76 lat. Jak to rozbijemy na płcie, to wygląda trochę inaczej, a jeżeli to rozbijemy na poszczególne zawody, to wygląda jeszcze zupełnie inaczej. A w sytuacji, kiedy mówimy o naprawdę bardzo poważnych rzeczach, tak jak pielęgniarstwo, które jest tetaniczną, kurde, pracą, której absolutnie jako ja bym się nie podjął, to naprawdę powinniśmy ich na rękach nosić, tam dawać im pensję rzędu 20 tysięcy złotych miesięcznie, żeby im się zwyczajnie chciało, to ci ludzie nie są w stanie dojechać w ogóle do tejże emerytury. To są ludzie, którzy, wiesz, którzy będą robili jakieś podstawowe zabiegi, którzy będą o nas dbali w momencie, kiedy nam się trochę łapa zdrowotnie powinie. Bo tak wygląda życie, tak? Prędzej czy później trafimy w łapy jakiejś pielęgniarki, która o nas zadba. I co? No i ona ma taką, wiesz, taki lifespan swój bardzo, naprawdę bardzo przerażająco krótki.
2: A jak jesteśmy przy kościele, no to papież Franciszek, przez jednych uznawany za lewaka, przez innych za antychrysta, a jeszcze przez innych za nowoczesnego papieża, który reformuje kościół, zgodził się łaskawie na to, żeby kobieta, o zgrozo, tfu, kobieta miała głos na synodzie biskupów. Pierwszy, to ja jestem w szoku, ja, baba głos ma? A przecież mówi pismo, że kobieta winna siedzieć cicho, jak mężczyzna przemawia. Jestem zszokowany tą decyzją Franciszka, to faktycznie antychryst jest. Ja go nie uznaję za papieża w ogóle.
3: A kobiety to w ogóle ludzie, czy... Nie, to nie, skandal.
2: Nie, no, mówi się kobieta albo człowiek. Człowiek, kobieta, to są dwie różne rzeczy.
0: Ja pamiętam, jak mój klecha w pierwszej klasie liceum właśnie rzucił taki dowcip, nie? Taki wiesz, taki księży dowcip. No, bo wiecie, bo jeżeli krzykniecie na ulicy, ej, człowieku, to się odwrócą tylko mężczyźni, a żadna kobieta się nie odwróci. Tak,
2: właśnie.
0: I to rzucił, wiesz, w Matilfie, nie? Gdzie tam było 20 facetów, 5 dziewczyn. Tak. I kurwa, wszystkim szczęki opadły, nie?
2: No, jakbyś tak do kobiety powiedział człowieku, to mogliby cię posądzić o...
0: herezję. Na stosie bym nie spalił.
2: Z jednej strony o herezję, a z drugiej te, wiesz, te genderowe sprawy, że nie respektujesz jej kobiecości czy coś. I by cię i jedni i drudzy chcieli spalić na stosie może i katole i jakieś transe LGBT plus...
0: LGBT. To może się zastanówmy nad takim neutralnie społecznym określeniem na kobietę.
2: Osoba.
0: Nisko owłosiona małpa bez merdającego między udami przyrodzenia.
2: Mężczyzna bez fujarki?
0: Nie, to bardziej cyberpunk.
2: Tam to bardziej kobieta z fujarką, a tu kobieta bez fujarki, to takie... Nie, to też nieładne. Osoba. Ja w ogóle przestaję mówić o was, słuchacze, słuchaczki, będę mówił osoby. Dzwoni osoba i już.
0: O, i pewne osoby zrobiły dzisiaj dramę.
2: Ale to nie te pewne osoby w sumie. Tylko inne osoby. No, ale nieważne. Tam...
0: A nie wiem, ja tak bardzo szukam takich neutralnych genderowo pojęć i to wiesz, to kurde, gdzieś dzisiaj widziałem, ale to nie mam tego przygotowanego, sekundka, jak to było, że w ostatnim roku ileś tam tysięcy osób z cipkami dokonało samookaleczenia. Co jest złego w słowie kobieta? Zresztą... Chyba się powoli też radykalizuje, jeżeli patrzę na pewne ugrupowania, które się przypilają do strajku kobiet, no trochę jestem lekko zaniepokojony, że to idzie w jakąś dziwną stronę, która nie znosi absolutnie żadnej strony krytyki.
2: No są też, jest inna taka grupa wyznaniowa, bardzo prężna i bardzo taka roszczeniowa i nieznosząca sprzeciwu, do której nikt się jakoś tak nie przypieprza za bardzo, mimo że nadal żyjemy w XXI wieku, a oni okaleczają siłą właściwie swoje kobiety, wycinając im to i owo, co jest bardzo bolesne, jak się domyślam. Już o tym kiedyś wspominałem. No i z drugiej strony też i pedofilię akceptują, a tak się nikt ich nie czepia, bo się chyba boją ludzie trochę. Wiesz, kogo mam na myśli?
0: No, żeby nam kanału nie zdjęli, to powiem, że nie wiem. Ale wiem.
2: Ty czy też się boisz, widzisz, trochę? Prędzej ci utną łeb, niż kanał zdejmą. Oni tam się nie bawią w jakieś zdejmowanie kanałów. To...
0: Nie nada tego mówić, to wcale cię podobne.
2: Ale to ja nie miałem na myśli akurat chyba tych, tylko tamtych. Onych.
0: Ale których onych?
2: W sumie też się twierdzi, że to też semici.
0: A nie, bo tak trochę mi peron odjechał. Dobra. Ale weź tak powiedz, ale tak cicho. To wtedy może nikt się nie domyśli.
2: Akbar!
0: Jajku tam. Ty mi to się nie przejmuj, nie mają wpływu na YouTube'a.
2: No tak, i nie mają wpływu na Polskę, a tam ci mają.
0: No.
2: I podobno YouTube jest ich.
0: No, było się dobrze urodzić, było dobrze i kurde, i się nie uczymy od nich ani trochę, ani wcale.
2: A ja nie wiem, co, słuchaj, wszyscy oni mają jakiegoś hopla na punkcie pindolka i waginy, zauważ. I ci, i tamci, i siamci, i teraz to przeszło, jeszcze się tym zaraził polski rząd. I wszyscy chcą nam coś ucinać, zaglądać nam, macać. Czy to jest takie ważne? Czy to jest najważniejsza rzecz na świecie? Może jeszcze będą nam mierzyć, sprawdzać? ja nie wiem, to takie jest najistotniejsza rzecz na świecie? Właśnie kto z kim i czy przy zgaszonym, czy przy niezgaszonym i gdzie wkłada, jak wkłada, co wkłada i tak cały czas o tym w sumie dyskusja, nie? I w kościele,
0: panie, i u braci Mariuszu starszych i mądrzejszych. Panie Mariuszu Krawcowiczu, proszę się zdobyć i pojawić do urzędu napletkowego na ulicy Zgoda 18 przez 2 w Środzie Śląskiej na kontrolę swojego napletka. Będzie z nami obecny kat, który zweryfikuje, czy ma pan odpowiednią długość swojego napletka i czy został pan poprawnie obrzezany.
2: Ciekawe, czy KGB Ród nasz ma jakąś teorię na przykład na ten temat, skąd to zainteresowanie takie wielkie u wszystkich tych właśnie, którzy mają wpływ u różnych takich duchownych naszych opiekunów, pasterzy różnego typu, skąd to takie wielkie zainteresowanie naszymi pindolkami i macicami i waginami, łechtaczkami, napletkami, żołędziami, proszę się odczepić, to moje i nie będę nikomu pokazywał ani dawał tam sprawdzać, dotykać pod lupą. Czemu to tak jest? Nie wiem, może to jest jakaś głębsza w tym, może jakiś sens jest w tym głębszy, wiesz, że wszystko się do tego sprowadza jakoś i to tak promieniuje jakoś przez tą kronikę Akaszy i tak przez czakramy nam przechodzi i to sprawia, że to jest jakieś, że to jest najważniejsze. I już starożytni, jak budowali te obeliski, to zawsze w takim kształcie właśnie, to jest jakieś mega ważne. I nawet jak kosmici tu przylecą, to też nam zaczną oglądać.
0: Wiesz co, no oczywiście jest w pewien sposób mega ważne, tylko wydaje mi się, że jest to też pewien symbol upokorzenia, bo to jest takie, wiesz, takie kulturowo jest najbardziej nasze osobiste, tak, co my tutaj trzymamy sobie między nogami. I jeżeli jakaś religia, jakieś państwo będzie ci w stanie zajrzeć do tego, co masz między nogami, no to wówczas będziesz na tyle, nie wiem, no właśnie upokorzony, przez to trochę taki zahukany, wystraszony. I to jest bardzo fajna metoda manipulacji, tak? Bo to wszystko, co sobie robimy, jak sobie tutaj, nie wiem, działamy tutaj w naszym radyjku, gadamy sobie wszystko ładnie, pięknie, ale jeżeli przyjedzie napletkowa policja, zapuka ci do drzwi, powie, że trzeba ci tutaj trochę czubeczka uciąć, ponieważ nagle się zmieniły przepisy i tak, i niestety, proszę pana, ale tak teraz trzeba, no to jest pewien, nie wiem, może nie tyle wstyd, bo jeżeli to przeniknie w kulturę, no to jednak to wygląda inaczej, ale kurde, nie, tak nawet szerzej na to patrząc, strasznie mnie to przeraża. Czemu to się wszystko ciągnie do tego sisiora?
2: Ale popatrz, nawet ci iluminaci, no to też mówiliśmy już tutaj o iluminackim sposobie rysowania, że też tak na bazie pindola wszystko robisz. Jak robisz jakiegoś tam śmiesznego ludka, to też pierw robisz te jaja, to prącie i tam potem dopiero dorabiasz nóżki, czapeczkę i że to też jest w tym jakiś cel. Oni mają, ci, którzy rządzą światem, chcą na nas wpłynąć w ten sposób już od małego. Właśnie w ten sposób rysując te postacie, więc wszędzie to jest i to mnie niepokoi trochę, bo to jest bardzo wrażliwe miejsce. No ale tutaj też macie swoje teorie, że właśnie ta kontrola seksu to po prostu jest bardzo skuteczny sposób na wpływanie na ludzi, jakoś tak wzięcie ich pod but. No i macie tutaj swoje też teorie. Ja bym tego tak nie wyśmiewał. Tu naprawdę coś jest na rzeczy.
0: No tak, to jak najbardziej jest pewnym sposobem, nie wiem, kontroli, jak najbardziej, tak, takiego bardziej wystraszenia ludzi. Ze względu na to, że to jest bardzo, nie wiem, taka bardzo intymna czynność jak seks, tak? Tak samo jak sranie, jak jedzenie, jak mnóstwo takich innych bardzo fundamentalnych rzeczy, do których nikt nam się nie wpieprza, tak? A jeżeli nagle państwo, tudzież religia, chociaż w Polsce nie jestem pewien, czy można jedno od drugiego już dzisiaj, w dzisiejszych czasach odróżnić, jeżeli to państwo ci wejdzie i zacznie dyktować, z kim masz współżyć, jak masz współżyć. Ten news, o którym mówiłem, tak, że finalnie celem Kai Płodek jest zakazanie antykoncepcji. Każdy plemnik jest święty. coś, z czego się Monty Python śmiał w latach 70., nagle staje się naszą dzisiejszą rzeczywistością, gdzie to było wyśmianie jakiejś koncepcji gdzieś mniej więcej z okolic lat 20. starej Anglii. Nagle staje się naszym dzisiejszym problemem. Do tego to wszystko zmierza.
2: Every sperm is sacred. No, jakoś i we wszystkich środowiskach o tym się dużo mówi, i tych lewych, i tych prawych. A w ogóle w Polsce zrobiono statystyki i wyszło, że jest bardzo duży przyrost lewactwa, że tak powiem. Że 30% obywateli jakoś tak jest lewych i maleje ilość prawaków. No to nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, to już nie mnie oceniać, ale no, właściwie to mamy rząd lewicowy. To znaczy mamy takie nie wiadomo co trochę, bo jeśli chodzi o ideologię, o takie ideologiczne sprawy, no to bardziej prawicowy, bo są to konserwatyści, są za kościołem, no to tak prawicowo też trochę. Ale jeśli chodzi o gospodarkę, o rządzenie państwem, no to komuna pełną gębą po prostu. Pierwszy sekretarz wszystkim rządzi, gospodarka centralnie sterowana i tak nie lubią tych prywaciarzy i policja cię pauleje, jak się nie słuchasz i w ogóle tak na komunistyczną modłę bardziej rozdawnictwo, tym damy i równość musi być. I nawet nazywali swoje haracze jakoś tak podatek solidarnościowy i właśnie lewica dąży do równości, żeby było równo, a prawica to bardziej jest za prawem własności. No to się zaczęło jakoś tak zaraz po rewolucji francuskiej, kiedy właśnie rewolucjoniści ci siedzieli po lewej, a burżuazja i posiadacze właśnie majątku byli bardzo za tym, żeby ten majątek posiadać, prawo własności, i tak się rozsiedli po prawej, po lewej. No w każdym razie no, Polska chyba lewaczeje, można powiedzieć, co niektórych zasmuci pewnie.
0: Ale to wiesz, ale to jest taki trochę przestarzały system, że patrzymy sobie lewica, prawica, to mniej więcej miało sens w momencie, kiedy wychodziliśmy zza żelaznej kurtyny, gdzie faktycznie lewica to był taki, wiesz, takie twarde komusze dzieci, jakiś taki postkomuna, tak, a prawica była tym pewnym, no w sumie nie wiem, gdzieś tam wyciągniętym jeszcze gdzieś z tego solidarnościowego, mi się wydaje, rytmu. Tak, to nie jest aż takie proste, bo mamy bardzo dużo wektorów, gdzie możemy sobie opisać, jak podchodzimy do codziennego życia. Tak, jest to wolność gospodarcza, tak, jest to wolność jako taka, tak, choćby właśnie takie newralgiczne punkty, bardzo często wyciągane, jak eutanazja, aborcja, które są, wiesz, jako tematy gdzieś tam na bok spychane ze względu na to, że te dwie grupy za bardzo nie mają ani prawa głosu, ani za bardzo nie mają bardzo silnej przebitki. Znowu mamy socjal, tak? Socjal, który bardzo łatwo przekupić i wydaje mi się, że opowiadanie o lewicy, prawicy w 2021 roku nie ma absolutnie żadnego sensu, bo te pojęcia tak bardzo się rozmyły, że one już nie są tak bardzo jednowymiarowe, że nie można podzielić, wziąć jedną oś liczbową i że jesteś na lewo, to jesteś lewicą, a prawo, jeżeli jesteś prawicą. Nawet są takie, wiesz, takie matryce, że możesz sobie zweryfikować, czy bardziej jesteś libertariański, jeżeli chodzi o gospodarkę, a bardziej jeżeli chodzi o światopogląd, o socjal, to też się bardzo starzeje, tak? Tutaj musielibyśmy sobie wyobrazić pewien system wielowymiarowy i tutaj mi się przypomina moja pani profesorka z algebry, jak to powiedziała, kiedy nam wytłumaczyła i udowodniła oś liczbową, potem udowodniła drugą oś, a potem powiedziała, no to kolejne wymiary do nieskończoności, no to sami już sobie wyciągniecie. I to jest ten problem, że my nie jesteśmy jako ludzie za bardzo w stanie zauważyć, jak bardzo jest to skomplikowane. Że wrzucić tutaj, wiesz, no tutaj powiedzieć o PiSie, że jest lewicą, okej, jest to w pewien sposób łatwe, atrakcyjne, ktoś tutaj sobie skonsumuje, ktoś tutaj sobie zauważy. Jeżeli nie lubi, no właśnie, to jest wrzucone, że jeżeli nie lubisz lewicy, to wtedy, żebyś nie lubił tej lewicy, to nazwiemy PiS lewicą, bo jest lewicą pod pewnymi względami. Jeżeli weźmiemy sobie taką platformę, to też jest lewicą pod wieloma względami i prawicą pod wieloma względami. To nie jest takie proste, żeby nagle to właśnie tak sobie po prostu rzucić między gdzieś między wódkę a zakąskę, to w ten sposób nie działa. Ten świat jest zwyczajnie dużo bardziej skomplikowany.
2: Tak. Ja tu akurat się zgodzę z tobą, że ta nomenklatura się zdewaluowała, rozmyła i jest na tyle nieprecyzyjna, że tylko w błąd wprowadza ludzi i może stać się takim narzędziem do łapania wyborców w sobie, nie? My jesteśmy partią prawicową, a tu socjal pełną gębą i wszystkim porówno i... Tylko, że na przykład PiS zupełnie się nie interesuje prawami mniejszości, na przykład, co jest z kolei cechą lewicy, więc to takie... Ja w ogóle, wiesz, to ty mówisz, że ciężko tutaj właśnie nazywać lewicą, prawicą, ja politykami ich nawet nie nazywam. Dla mnie to jest zorganizowana grupa przestępcza, więc to w ogóle nie... To nie są politycy, to jest zorganizowana grupa przestępcza bardziej, biorąc pod uwagę liczbę afer.
0: Na czatku YouTube'owym mamy bardzo ciekawe wnioski. Weź potrzeba, tak przynucasz. Konfederacja prawica, reszta lewica.
2: Konfederacja prawica, tak? No Korwin-Mikke to bez wątpienia jest prawica pełną gębą i tutaj szacun za to, że się no, chociaż trzyma... pewnych jakiejś tam definicji no i podpisuje się taką etykietką, jak faktycznie myśli, działa i jego poglądy są niezmienne od zawsze i tutaj no chyba każdy powie, że Korwin to prawica, nie? I tyle, no. A już takie PiS, PO, SLD, PSL, to już tutaj ciężko, nie?
0: Tak sobie otworzyłem definicję, wartościami uznawanymi przez zwolenników prawicy za podstawowe wartości tejże ideologii są ustanowienie i utrzymywanie hierarchicznego ładu społecznego, przywiązanie do tradycji i istniejącej hierarchii społecznej. Czyli tak bardziej konserwatyzm, tak w dużej mierze. Może ta prawica jest dużo taka bardziej prosta.
2: Może, no ale też właśnie prawo własności... Prawica jest, no powinna być przynajmniej też taka bardziej wolnościowa niż lewica, bo lewica to jednak troszkę jest taka zamordystyczna, wiesz, lubią sobie wprowadzić swój ład, nawet siłą, nie? I są tacy bardzo też nieznoszący sprzeciwu, chociaż no, konserwatyści też nie są skorzy do kompromisów, do jakiegoś dialogu z drugą stroną.
0: No wiesz, bo jeżeli byś chciał coś według tej definicji, którą przed chwilą przeczytałem, no to jednak wiesz, jeżeli chcesz coś zmienić, nie wiem, bo się świat zmienia, bo mamy jakieś, nie wiem, nowe odkrycie naukowe, bo na przykład świat poszedł w zupełnie innym kierunku, no to już jest, wiesz, to już jest lewicowe, bo idziesz do przodu. Ja to pamiętam, jeden taki cytat z koncertu Krzysztofa Dałkrzewicza, który powiedział, że teraz wszyscy wstaniemy na finał koncertu, tak? I mówi, prawica drepcze w miejscu, a lewica raz krok do przodu, raz krok do tyłu, co nam robi jakąś taką symulację tańca. I to jest, myślę, bardzo dobre porównanie, tak? Że prawica cały czas drepcze w miejscu i się trzyma, tak? A mimo wszystko, czy nam się to podoba, czy nie, świat idzie do przodu. Potrzeby świata się w pewien sposób zmieniają, gospodarka się zmienia, normy społeczne się zmieniają i to jest naturalna cecha tego, co się wokół nas dzieje. I jeżeli nagle będziemy chcieli wszyscy, nie wiem, tak się zwyczajnie zatrzymać w rozwoju, no tak trochę średnio bym powiedział, nawet robiąc tutaj taką wielką klamrę do tej całej dramy związanej z pojawieniem się Enkiego, no to prawicowym byłoby niedopuszczenie Enkiego do głosu i do jego audycji i żeby on się tu w ogóle nie pojawił, A lewica, a może sobie tutaj zrobi krok do przodu i zrobi tę audycję, a może będzie musiała zrobić krok do tyłu i to się nie uda i jakoś się z tego wycofa.
2: No i prawica jest na pewno bardziej narodowa, a lewica bardziej globalna, międzynarodowa. To chyba też się zgodzimy, ale Jacek jest na antenie. Witamy serdecznie Jacka.
0: Szczęść
4: komuś. Co tak długo czekałem na odebranie? Co to za porządki, co? No, dzwonię.
2: Dwie sekundy pan czekał chyba, to przepraszam.
4: Dwie sekundy za długo.
2: Jaki roszczeniowy Jacek dzisiaj.
4: Jaki roszczeniowy Janusz dzwoni, prawicowy teraz. To ja. Witam was serdecznie. Z prawej strony mapy dzwonię, bo ja jestem prawica i chciałem się z wami bardzo nie zgodzić. Bo ten podział prawica-lewica, o którym mówicie, że prawica w sumie to jest lewica, to jest typowo polski. Dlatego, że w Polsce bardzo długo się uważało związek zawodowy, czyli solidarność za prawicę, co było absolutnym nonsensem i niemalże paranoją. Przecież w latach 90. Solidarność to przecież prawica, a WS to była prawica, prawda? To przecież było wszystko, wyrastało ze związku zawodowego, więc byliśmy jedynym krajem na świecie, który miał prawicowy związek zawodowy. Więc to nie jest prawda. A natomiast ty, jakby się wydaje, Krawcze, dobrze to trafiłeś, bo różnica między lewicą a prawicą wywodzi się tak naprawdę gdzieś z czasów rewolucji francuskiej i prawica jest za tym, żeby, ogólnie rzecz biorąc, żeby w naturalny sposób tworzyły się czy to stowarzyszenia, czy to stosunki gospodarcze, czy to stosunki własnościowe, natomiast lewica chce je regulować poprzez jakiś nadzór odgólny, przez albo przez urzędników, albo przez państwo do pewnego stopnia. Tak mniej więcej to z góry wygląda. Ogólnie taki jest zarys prawicy i lewicy. Myślę, że nawet by się ze mną Błażej zgodził w tej sprawie.
0: Ale nie masz takiego wrażenia, że jednak to jest bardzo przestarzała wizja współczesnej polityki, że to jest bardzo dużo więcej wymiarowo niż lewica-prawica?
4: To, co czy mówiłeś, że jest pewne podejście do spraw, powiedzmy, obyczajowych, prawicowe i lewicowe, i do spraw gospodarczych, prawicowe i lewicowe, to jest oczywiście prawda. Tylko, że wydaje mi się, że ta dyskusja, głównie tak naprawdę te sprawy obyczajowe, to się odnosi do kwestii aborcji się sprowadza, dlatego że ja na przykład prawica z ogółu jest za tym, żeby to jest to słynne, żeby twoja wolność kończyła się tam mniej więcej, gdzie wolność twojej pięści kończyła się tam, gdzie jest mój nos, prawda? Więc to te takie na przykład walki z LGBT, które prowadzi PiS, to już jest bardziej lewicowe niż prawicowe, wbrew pozorom, moim zdaniem.
2: No, ciężko. Nie no, w sumie no, zgodzimy się, zgadzamy się tu wszyscy, że jest to bardzo nieprecyzyjne definiowanie jakiejś tam grupy politycznej, więc może trzeba skończyć z tym i jakoś inaczej to wszystko nazywać, bo to nawet tutaj się tak często nie zgadzamy. My, którzy coś tam kumamy, nie? I coś tam czytamy, coś tam wiemy i też nam trudno tutaj dojść do tego, czym jest ta prawica, czym jest lewica i się o to spieramy, no to jak ci prości ludzie, że tak tu pojadę lisem, mają to rozumieć?
4: Ale zgodzisz się, że na przykład Zandberg to jest lewica, to chyba nikt nie będzie protestował, no, tym bardziej nie Zandberg, a Korwin to jest prawica. No spróbuj Korwina nazwać lewicowcem, no spróbuj przy nim, to źle to się
2: papę,
4: może skończyć.
2: Papę więc strzeli na pojedynek, na pojedynek cię wyzwie na bandolety. Pod warunkiem, że będziesz miał prawa honorowe, nie będziesz homosiem na przykład, bo wtedy cię nie wyzwie, bo cię nie uzna za godnego do tego, żeby się pojedynkować.
4: Właśnie nie, ale Korwin nie zgadza się z tobą. On czasami mówi o ludzi homosie, bo twierdzi, że mu się to bardziej podoba niż gej, słowo. No, dyskusyjne, szczerze mówiąc. Mi się bardziej chyba jednak podoba gej niż homoś. Ale to nie jest prawda, że tracisz jakieś prawa, jak jesteś homosiem. Wprost przeciwnie, no, takim na przykład człowiekiem prawicowym, który był no, homoseksualistą, no było ich kilku w historii, prawda? Jest całkiem sporo i nikt im nie odmawiał tego. No, jedna z takich pań, która jest prawicą gospodarczą, taką naprawdę potężną, ma duży posług wśród czy to konserwatywnych libertarian, czy to wśród konserwatywnych liberałów, czy wśród libertarian, jest taka pani ekonomistka amerykańska, Derrida McCloskey, nie wiem, czy kojarzycie, która przy okazji jest transwestytą. I nikt na to w sumie nie zwraca uwagi, bo ona w ogóle nie skupia się na tym, tylko jest po prostu taką no, libertariańską, wolnościową ekonomistką. wcześniej nazywała się, tam zanim zmieniła płeć, nazywała się jakoś tak inaczej, nie pamiętam już jak. Derrida McCloskey się nazywa. I nikt na to nie zwraca uwagi, wszyscy ją zapraszają na różne prawicowe konwenty, bo jest po prostu fajną babką i fajnym ekonomistą, który opowiada sensownie. Więc to nie jest prawda, że jak jesteś transwestytą albo homoseksualistą, to nie masz praw w prawicy.
0: Ale
4: nie.
0: Jak to ładnie ująłeś, tak z ujęciem dosłownie takim inkluzywnym. Fajną babką i fajnym wolnościowcem. A powiedz mi, jakie masz takie wrażenie jako osoba wierząca i jednocześnie prawicowiec, czy masz takie wrażenie, że jednak religia bardzo wiąże się z tym takim podstawowym podziałem lewica-prawica, który już oczywiście umówiliśmy się, że on nie jest doskonały, ale czy on się wiąże właśnie z, czy masz takie wrażenie, że wśród lewicy dużo ciężej o osoby wierzące bez względu na religię?
2: No jest to dość oczywiste chyba.
4: Tak. Ale to wynika z tego, że tak jak mówiłem, lewica na początku swoim chciała, żeby to państwo trzymało pieczę nad wszystkim, bo wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. A skoro tak jest, to państwo nie znosi żadnej, absolutnie żadnej innej obcej władzy. A władza religijna, nawet fakt, że stosuje się do jakichś praw, które niekoniecznie są zapisane w kodeksach, prawda? Przecież na przykład nie cudzołóż, to jest coś zapisanego w kodeksie, ale już, znaczy w 10 przykazaniach, ale dozwolone przez prawo. A jednocześnie jako katolikowi na przykład mi to, no, powiedzmy, zabrania, prawda? Więc państwo nie znosi żadnej władzy poza sobą. Takie państwo totalitarne oczywiście. Strach skrajnie lewicowy, dlatego właśnie oni byli przeciwko religii wszelkiej, no bo to jest jakiś inny podział władzy. Dlatego też państwo nie znosi religii, no przepraszam, rodziny. Przecież cały ten lewicowy szwedzki pojazd na rodzinę, który zaczął się gdzieś tam w latach 80., polecam wszystkim film Miłość po szwedzku, się chyba nazywał, jakoś tak, to jest, świetnie to pokazuje, no bo rodzina to też jest pewna władza. Nad ludźmi
2: tutaj może ciekawostka, że bardzo dużo pieniędzy przepada Polsce, jak się okazuje, grube miliony, za te strefy wolne od LGBT, bo no, zadziałał jakiś taki mechanizm postępowy, czy postępacki,
4: strefa wolna od LGBT nie ma nic wspólnego z prawicą. To jest kwestia wymyślona przez prawicę w wydaniu polskim, która jest taka właśnie... To nie jest nic wspólnego z prawicą to, że mówisz, że nie wolno wchodzić homoseksualistom. To jest nonsens. To jest bardzo antywolnościowe i to jest jakiś taki chęć tworzenia świata na siłę, że wykluczamy w ogóle osoby z innych orientacji. Natomiast ja nie wiem, czy to nie było dużo fake newsów w tych strefach wolnych od LGBT. Ja nie badałem tej sprawy do końca, ale to nie było chyba tak, że ktoś ogłosił strefą wolną od LGBT. Zatem
2: ogłosiły ja jakieś tam gminy, ogłosiły no. jakieś miejscowości, pojawiły się takie, wiesz, jakieś znaki, przegłosowano to, znaczy było jakby zezwolenie i aprobata ze strony władz dla całej tej akcji i stało się to w tym momencie, wiesz, czymś takim oficjalnym bardziej te strefy wolne od LGBT, przynajmniej ja to tak odczytałem, odebrałem. A powiedz, jaki ty masz stosunek do takich rzeczy, żeby właśnie w obrębie jakichś tam gmin, miasteczek organizować się w ten sposób, że nagle tak manifestujesz swoją niechęć do tego LGBT w taki sposób, wiesz, bardzo wyraźny, głośny i oficjalny już na szczeblu takim politycznym trochę i no na szczeblu takim administracyjnym, że tak powiem.
4: To jest dużo rzeczy, które trzeba moim zdaniem wyjaśnić, bo znowu trzeba cofnąć się do naprawy pojęć. Generalnie jestem za tym, żeby gminy miały jak największą władzę w swoim terenie. No oczywiście nie mogą łamać konstytucji, prawda, ale jestem za tym, żeby decentralizować Polskę. Natomiast ja nie wiedziałem, o co mi chodzi, bo jakiś taki przepis, że są wolne od LGBT, to znaczy, że co, że nie wolno wchodzić osobom homoseksualnym. No to jest zbrodnia, no to takie coś to jest po prostu łamanie konstytucji. Natomiast ja się wciąż upieram. Ja się po prostu upieram na tym, jest różnica pomiędzy... Istnieje takie coś jak ideologia LGBT i to nie jest zawsze tożsame z homoseksualistami. Jest ta pewna lewicowa, taka rozporkowa lewica, która się twierdzi, że jest LGBT i to nie jest tożsame z ludźmi, którzy są po prostu innej orientacji. I kiedyś się był taki wywiad bodajże Jacka Żalka z Kolędą Zaleską i ona miała taki straszny meltdown, bo on powiedział coś takiego, że LGBT to nie ludzie. W domyśle ona się strasznie po prostu oburzyła, przerwała wywiad i chodziło niby o to, że on uważa, że homoseksualiści to nie ludzie. Nie, jemu po prostu chodziło, to była typowa ustawka i prowokacja moim zdaniem, bo jemu chodziło o to, że pod terminem LGBT nie kryją się ludzie homoseksualni, tylko, a czy może nie tylko, ale kryje się przede wszystkim pewnego rodzaju światopogląd i pewnego rodzaju podejście, do którego mogą się wpisywać też ludzie heteroseksualni. I nie wiem, czy pamiętacie ten wywiad. Zaleska miał taki straszny...
0: Tak, wybór. Tak,
4: jak
0: tak.
4: Pan może mówić, ale to była prowokacja i manipulacja duża moim zdaniem.
0: A to wiesz, ale to było przestrzelenie, mi się wydaje, z obu stron, tak, bo w takiej sytuacji mi się wydaje, że mimo wszystko bardzo warto zadbać, jeżeli mówimy o kontrowersyjnych rzeczach, bardzo warto zadbać o dokładność naszej wypowiedzi. Wrzuciłem ci tutaj na Skype'a link do filmu dokumentalnego, też wrzucam na czata Nocnego Radia. Tu nie chodzi o ludzi, który jest w zasadzie w 95% zbudowany z nagrań, które są publicznie dostępne z sesji Rady Miasta, tam gdzie uchwala no te właśnie z tych stref wolnych od LGBT, tak? Bo te tabliczki to była zupełnie inna historia, to potem im dorobiono taką mordę, ale w jaki sposób to argumentowano? W sposób, no, bardzo taki, wiesz, taki bezczelny, bandycki i nie chcę się tutaj przestrzelać, żeby wam tutaj no nie tyle zaspoilerować, ale warto się zaznajomić z tym materiałem, bo to są, wiesz, to są na poziomie samorządu gminy

0: że poszło w świat i była reakcja władz innych krajów na tą akcję. No tak jak potrzeba mówi, to było na poziomie samorządu już, więc były pewne uchwały konkretne. Nie dostaliśmy pieniędzy z Unii w związku z tą sytuacją. Nagrodzone z kolei zostały te gminy właśnie, które się deklarowały jako strefy wolne od ideologii LGBT, dostały od PiS-u więcej pieniędzy, więc no to zaszło dosyć daleko. To nie są tylko naklejki, które sobie jakiś człowiek porozlepiał na znakach, no.
1: Nie, no rozumiem, ale dlaczego w sumie to... Ja nie znam tej sprawy tak do końca. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma być gmina wolna od osób homoseksualnych, to, czy jakoś w jakikolwiek sposób nieprzyjazna im, no to jest jakiś... To jest jakiś nonsens i jakiś debilizm.
2: No, nie, to jest Polska. To jest Polska.
1: Nie, no, ale to też jest jacyś tak mówisz, no, to są jacyś ludzie od pługa oderwani, którzy się wszystkiego boją i uwierzcie mi, to naprawdę nie ma nic wspólnego z prawicą, a już na pewno nie ma to nic wspólnego z prawicą chociażby w wydaniu anglosaskim, takim jak którą znam, gdzie powiedzmy tu u mnie są liberałowie i laburzyści, tak, i jeden i drugi, oni naprawdę, to w ogóle nie ma znaczenia. Te kwestie homoseksualne to jest jakiś trzeci plan. Moim zdaniem w ogóle to nie ma znaczenia. Jakby to przenieść na to, co jest prawicą albo lewicą, to każdy, kto będzie, powiedzmy, chciał twierdzić, że nie może być homoseksualistą jego przyjacielem, to jest po prostu głupek i nie ma to nic wspólnego z prawicą. Ja sam mam zresztą przyjaciół, którzy są, powiedzmy, niebinarni, czy tam są po prostu otwarcie homoseksualni i bardzo fajni. I wśród takich ludzi są fajni ludzie i są bardzo niefajni ludzie. Znałem kiedyś jednego bardzo fajnego homoseksualistę, znam do dzisiaj, znaczy się znałem kiedyś jedną strasznie nieprzyjemną lesbijkę, której bym bardzo nie lubiłem, nie dlatego, że jest lesbijką, tylko dlatego, że była po prostu niemiłą, niefajną babką. Więc tacy ludzie, to w ogóle nie ma znaczenia. Mój krzyk zaczyna się w momencie i to jest coś, co jest charakterystyczne dla lewicy, gdy ktoś na przykład mi mówi, że w mojej firmie musi być przynajmniej w zarządzie jeden homoseksualista, albo jedna kobieta, albo tak, żeby było równo. To w tym momencie ja już krzyczę i to już jest bardziej lewicowe niż prawicowe. No i jestem temu bardzo gorąco przeciwny, bo ktoś ingeruje w coś, co jest moje, czyli w moją własność.
2: Ale wiesz co, tutaj bardzo fajną rzecz poruszyłeś i tutaj tak, żeby tę oś liczbową nawet nie przenosić do drugiego wymiaru, tylko zrobić z tego trójkąt, że mamy lewicę, prawicę i kretynów.
0: No, to dobre. No,
1: to coś w tym jest, to prawda.
0: Nie, to większość osób...
2: I to wiesz, i to są i lewicowi krytyki, i prawicowi krytyki. Myślę, że tutaj akurat taki system bym współcześnie w Polsce na pewno spokojnie mógł oznaczyć większość polityków, którzy... I nawet nie tyle polityków, ale nawet moich prywatnych znajomych gdzieś właśnie w tym właśnie trójkącie.
0: Szkoda tylko, że właśnie ci kretyni nie są wydalani ze swojego środowiska za bycie kretynami, tylko górę bierze tutaj przynależność do grupy, ideologia i nawet największy kretyn, jeśli wznosi jakieś hasła, które no, w miarę tam odpowiadają czy tym lewakom, czy prawakom, to on jest w pełni akceptowany, bo on jest nasz, on jest z nami. Okej, Jacku, to co, dziękujemy ci za twój głos, chyba, że jeszcze masz coś na koniec,
1: nie,
0: bo tu się kolejeczka
1: czekam,
0: powoli robi.
1: To byłem ja, Jacek, prawak, katol, a jednocześnie piękna kobieta ukryta w ciele mężczyzny. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa.
0: Trzymaj się, Jacku, hej.
2: Kangur w ciele koali.
0: Dobra, to w takim razie odbieramy następną osobę, tak bezpiecznie mówię osoba, bo nie wiem, czy to jest kobieta, czy człowiek, więc strzelam.
2: Wiesz co, może istota, a tak bardziej świetlista, czy kulista?
0: Istota to jakby ktoś z szurskich kręgów się do nas dozwolił.
2: Nie, mówimy... jak to szurskich? No ale co to? To dyskryminacja ze względu na szurię?
0: Istota ziemska, wtedy by jak ktoś z Szuri, a tutaj zadzwoniła taka bardziej polityczna istota społeczna. Witamy istotę. Proszę określić płeć, jak się mamy zwracać?
3: Witam wszystkich. Płeć? Przyrodzenie damskie. Może taka być odpowiedź?
2: A możemy się zwracać do ciebie ty?
0: A mentalnie pani? Bardziej a kobieta czy mężczyzna? Czy, tak, jeśli chodzi o
2: wielmożność.
0: Psychikę.
3: Na ty to staje tramwaj, może być Ewa.
0: Ewa, no sugeruje to kobietę, ale nie wiemy kim w głębi duszy, kim, jaka jest płeć genderowa, bo wiemy jaka jest biologiczna, a jaka jest genderowa.

0: Genderowa płeć.
1: Czy chciałabyś kiedyś być, zostać lodówką?
2: A może
1: taka
2: już
1: chłodna
2: jestem.
1: Jesteś.
2: Zapraszam wszystkich. Słuchajcie, ja chciałam się wypowiedzieć. Mogę?
0: Prosimy.
2: Chodzi o zlepek liter LBGT. Przepraszam, że tak powiedziałam, zlepek liter. PiS to też jest zlepek liter. PO i tak dalej, te wszystkie ugrupowania też jest zlepek liter. Myślę, że problem tkwi w czymś innym niż w jakiejś ideologii. Problem tkwi w większości. Czy większość ma rację? Jeżeli większość jest tak zwanych, żebym się nie pomyliła, hetero, mniejszość jest homoseksualna, przepraszam, dobrze, tak, a. Mniejszość jest homoseksualna, to problem tkwi w tym, że jeżeli homoseksualny zacznie się, że tak powiem, przystawiać, dobierać do hetero, no to ty, spadaj stąd, co ty ode mnie chcesz? Może w zęby nawet dostać. Tak samo jest też, jeżeli jakaś miłostka, no bo to o miłości jakieś chodzi, jeżeli jest miłostka jakaś, facet się zaczyna dobierać do dziewczyny, to znaczy w cudzysłowie dobierać, podrywa, a ona jej to nie odpowiada, no to też może coś nie tak powiedzieć i też tak, dyskryminują mnie. Czyli tu jest moim zdaniem nie w tym kierunku to wszystko idzie. Bardziej powinien być kładziony nacisk na kulturę, że tak powiem, podrywania. Może tak być?
1: Ale to jest jakaś taka nasza wolność, żeby odmówić jakiemuś takiemu kiepskiemu podrywaczowi. Nie wiem, do czego zmierzasz.
2: No właśnie o to, że... Ktoś, kto jest homoseksualny, to musi bardzo umiejętnie szukać sobie też homoseksualnego, bo nie będzie zaakceptowany, jeśli ktoś jest hetero.
1: A może wiesz, niczym w Jezusowej przypowieści o siewcy, musisz siać i w pewnym momencie to ziarno wykiełkuje z tego przyrodzenia. No. Może tak bardziej w tym kierunku.
2: No tak, ale to jest już zrobiona propaganda, czyli nie idzie, nie ma, że ja przynajmniej nigdzie nie słyszałam, nie ma mowy o kulturze podrywania, nie słyszałam tego, w jaki sposób umiejętnie to robić, nawet czy chłopak dziewczynę, dziewczyna chłopaka, czy chłopak chłopaka, dziewczyna dziewczynę, to są normalne problemy miłosne, przecież i homoseksualni, że myślę, dobrze, homoseksualni mają podobne problemy co heteroseksualni. Też mają problemy, bo jednak w którymś momencie się nie zgadzają. Czyli jest kładziony nacisk na jakąś ideologię, a jednak nie ma mowy o tej kulturze, przynajmniej w tej propagandzie, jaka jest.
1: No dobra, no ale jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli ktoś nie będzie w stanie sobie znaleźć partnera, no to jest jego trochę problem, tak tutaj my jako kultura, my jako, wiesz, no, tak szerzej patrząc, no to mi się wydaje, że jednak jest to uczciwe, że no kurde, tylko zwycięzcy piją szampana. I nie ma tutaj, nie wiem, jakiegoś punktu do tego, żeby uczyć podrywania. No,
2: ale to właśnie nie to, że ja mówię o uczeniu, tylko o rozmowie. Jeżeli teraz prowadzimy taką rozmowę, to już gdzieś będzie miało jakiś sygnał tej świadomości, że to nie leży problem w dyskryminacji jakiejś, tylko leży problem niestety, ale w świadomości.
1: Ale problem LGBT nie polega na tym, że oni nie potrafią się podrywać, bo oni robią to naprawdę całkiem zajebiście i to nawet lepiej niż osoby heteroseksualne. Problem zmierza bardziej do tego, że oni nie są akceptowani z zewnątrz, tak? Że jeżeli sobie, wiesz, spojrzysz w parku, że się jakaś parka hetero całuje, no to jest okej, wszystko, nawet nie zwrócisz na to uwagi, a jeżeli to będzie parka homo, to wywoła pewne dziwne emocje. I to bardziej, to jest ten punkt.
2: Ale a mi się nie podoba nawet, jak się hetero całują publicznie.
0: O proszę, to się czegoś dowiedzieliśmy nowego.
2: Tak, jestem wredna. Tak.
0: Chyba, no, kurde. Nie wiem, no, powinniśmy chyba bardziej tak podchodzić, że każda miłość, a może wbrew temu, co niektórzy myślą, ci homo pewnie też się potrafią kochać. I nie mówię tutaj o sferze seksualnej, tylko to po prostu dobrze się czują ze sobą i tam się przytulają i za rączkę trzymają. I jakaś więź tam powstaje wśród tych homo też. To nie jest tak, że oni się tylko, no, wiecie co.
2: Ale miłość może być wielka. Jak wielka może być miłość? Na przykład, ktoś jest heteroseksualny i jemu się robi szkoda. Po prostu tak kocha wszystkich i sobie myśli, a no, dlaczego on jest taki odrzucony? No to ja sobie spróbuję z tym, no, będę sobie z tym, no, partnerem. Albo kobieta z kobietą.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że Enki nie lubi homosiów. Wiecie, co z nim zrobić we wtorek o 18?
1: Kochać, przytulić.
0: Właśnie, musicie go miłością pokonać. Kochajcie go tak długo, aż on was pokocha. Zachęcam wszystkich homoseksualnych słuchaczy i homoseksualne słuchaczki, żebyście dzwonili do niego.
2: A mi nie przeszkadza homoseksualizm. W majtki nie zaglądam, do łóżka nie zaglądam. Moje córki miały, znaczy jedna nadal ma kolegę homoseksualnego. No i przychodzili do nas. Przepraszam, powiem tutaj, nawet pozwoliłam spać im w jednym łóżku. Ja mówię, co gej może zrobić dziewczynie?
0: A czemu oni do ciebie przychodzili?
2: Co?
0: A czemu oni do ciebie przychodzili?
2: Jako dzieci.
0: Aha.
2: No, tylko że mi się nie podobało i już córce się to nie podobało też. No, jak za dużo mówił, że już by chciał spróbować, a on miał wtedy 16 czy nawet 15 lat. Także, że już by chciał spróbować i cały czas o tym gadał. A że to już było niesmaczne.
0: A takie trochę pytanie mam z innej beczki do ciebie, Ewo. Jakie miałaś wrażenia po rozmowie z Tadeuszem Cichockim, o którym dzisiaj wspominałem wcześniej sporo? Bo wiem, że rozmawiałaś z nim, dzwoniłaś do niego i jak tam?
2: Dwa razy. Raz było grzecznie, fajna rozmowa, a później zrobiłam taką podpuchę, no bo uważam, że Krzysztof Kudek robi bardzo złą robotę. No i zadzwoniłam do Tadeusza, żeby po prostu przystopował tego Krzysztofa. Skoro on promuje, wizytówkę sobie robi na Cichockim, no to niech przystopuje tego Krzysztofa. W jaki sposób on się odzywa w ogóle do ludzi, że robi krecią robotę tak naprawdę Cichockiemu. No i ja to nagrywam. On nie wiedział, że nagrywam. Pierwszą wiedział, że nagrywam, a drugą nie wiedział. No ja powiedziałam, że no nagrywałam. Coś, to już nie pamiętam, jak to dokładnie było. W każdym razie on powiedział, że się nie zgadza na opublikowanie tej drugiej rozmowy. Ja mówię, to w takim razie na podstawie pana dekretu tak samo odmawiam panu posłuszeństwa.
0: No proszę.
2: No skoro odmawiam posłuszeństwa, no to odmawiam posłuszeństwa, no.
0: I jak to usłyszał, to się zdenerwował i nozdrza mu zaczęły falować, czerwony cały się zrobił i co, mi odmawiasz posłuszeństwa, głupia kobieto?
1: Na potęgę posępnego czerepu odmawiam ci posłuszeństwa i to powinno być zapisane w konstytucji.
0: Wzniósł ku górze miecz chrobrego, pradawny, Lechicki i zamienił się w kogo? W prawaka, w mega prawaka, w ultra prawicowca.
1: To jest zajebiste, kurde, jeżeli ktoś ci rzuca pewne reguły gry i grasz i pokonać zawodnika na zasadzie reguł, które sam ustalił, wow, naprawdę wow, no, szacun.
0: Tak. To zawsze robi wrażenie.
1: No.
2: No, czy ja jestem z tego dumna? No, w jakimś sensie może jestem dumna, no ale no, nie była to nie wiadomo jaka rozmowa. No, upominałam go, jego, odnośnie Krzysztofa, no bo uważam naprawdę, że jeżeli Cichocki zrobił jakąś fajną robotę, no to Krzysztof moim zdaniem robi krecią robotę poprzez to, w jaki sposób się do ludzi odzywa. Idioci, coś tam, debile, też tam, że dzwonili. Jemu nie można tak naprawdę nic powiedzieć. A po co zajmujecie się historią? no, że jak się cofa w czasie gdzieś tam, a co zrobiłeś, a co tam, albo ja co zrobiłam, to a po co historią się zajmować? No ale jemu można w którymś momencie powiedzieć o historii. W ogóle nie ma rozmowy z Krzysztofem.
0: Ewa ogólnie dużą wagę przywiązuje do kultury i nie lubi osób niekulturalnych, które się brzydko zachowują, no stąd też pewnie konflikt z Jabłonowskim, nie?
2: To znaczy, to nie jest tak do końca. Tak, ja przykładam wagę do kultury, wypowiadania się. Można popełniać błędy, no bo wiadomo, no, to już język polski jest trudny, ale kultura osobista, wypowiadania się. Jeżeli robimy coś na poważnie, no to robimy na poważnie. Jeżeli jest jakiś dekret Cichockiego, no to jest to poważne. Jeżeli Jabłonowski działa jako narodowość... Dobra, język mi się złamie.
1: No. Narodowiec.
2: Narodowiec. Narodowiec, no to jest na poważnie. Więc, no, przepraszam bardzo, no, kultura musi być.
0: Ale tu się w ogóle jakieś dziwne odcienie ideologiczne pojawiają. Na przykład Grzegorz się u nas tu zadeklarował na czacie jako narodowy syndykalista z kolei, no więc... To... Już nie wiem, kto jest kto w ogóle, ale...
2: Narodowy syndykalista, syndyk to ten, który tam coś firmy przejmuje, tak?
1: Była taka fajna gra w latach 90. Syndicate. Kojarzysz Krawiec pewnie.
0: No ba.
1: No. Tylko tak jak rzucić na tą narodowość, to tak średnio bym powiedział.
0: A może po prostu bądźmy ludźmi, tak uprośćmy to trochę, może... Bądźmy ludźmi, a nie to prawak, lewak. A, wiem, że to
1: no właśnie, jak Ewa się zapatrujesz na taki podział? Bo tutaj sobie zrobiliśmy taką dyskusję przez prawie ostatnią godzinę. Lewica, prawica, czy to się...
2: A ja słuchałam was. Z opóźnieniem na przyspieszeniu wszystko słuchałam.
1: Na przyspieszeniu, no to widzimy prima fanka normalnie.
2: Potrzeba na przyspieszeniu to...
0: No, bo on ogólnie tak szybko mówi.
1: Wiesz, bo ja łamię systemy, nie? Bo mnie nie wolno słuchać na przyspieszeniu, tutaj wiesz, prawa autorskie się nagle włączają. Ale tak, ale rozmawialiśmy o takim, nie wiem, trochę według mnie oczywiście, przestarzałym systemie, że lewica, prawica to się trochę starzeje, ty mieszkasz w zupełnie innym kraju i ta lewica, prawica... Jak tam u ciebie to wygląda? Jak to czujesz? Jako obywatel, jako, nie wiem, nie obywatelka, czy obywatelka, nie wiem, ale jako mieszkanka obcego kraju.
2: Jako rezydent, jestem rezydentem. To znaczy, ja nie wiem, jak tutaj jest. Nie śledzę, ja tu swoje jakieś zadymy robię. A tak to nie wiem, ale... Powiem tutaj na czacie, psycho wcześniej napisał, że jest prawa, nie pamiętam co po kolei, prawa noga i lewa noga. Ja mówię, mam prawą rękę i lewą rękę, czyli to jest sztuczny podział jakiś, no duchowość. No, duchowość jest uznawana za prawicę, a nie wiem, co jest za lewicę uważane, nie wiem, lewa.
1: Ja pamiętam taką, wiesz, taką kampanię polityczną właśnie SLD. Serce masz po lewej stronie.
0: No ponoć jest tak lekko bardziej po lewej, tak.
2: Koniuszek podobno jest. Ja nie rozbierałam na części pierwsze człowieka, więc nie wiem, ale podobno koniuszek jest w lewą stronę zwrócony.
0: Tak, mój koniuszek też jest tak lekko na lewo zwrócony i nie wiem, czy to...
1: Krawiec, naprawdę nie musiałeś.
0: Przepraszam,
1: nie
0: musiałeś. Nie, to... Przepraszam.
2: No, ale... No co ja powiem? Ja zupełnie inaczej rozumiem duchowość. Duchowość, no to duch. No, to co mówimy, duch. Ducha nikt nigdy nie widział. Czy słowa, jak wypowiadamy, to ktoś widział? Nie. Zresztą tam Jezus bodajże mówił, że moje słowa są duchem. No to jeżeli wy i my, ja i wy mówimy, no to też możemy tak powiedzieć, jak powiedział Jezus. Moje słowa są duchem.
1: Ale to nie jest takie głupie, bo tutaj nie wiem, na ile się zagubiło w tłumaczeniu, ale tutaj odwzorowując to pewnej mojej wizji dawno, dawno temu na kwasie chlebowym oczywiście, duch tchnienie, tak, że słowo duch pochodzi od tego...
2: No.
1: Pochodzi od pewnego...
0: Dech.
1: Tak, takiego zwibrowania tych cząsteczek. Każde słowo jest pewnym tchnieniem, jest pewnym duchem, tak? Jest pewnym czymś, co może oczywiście zadziałać na bębenki wasze uszne. No i tak naprawdę każde nasze słowo, nie trzeba tutaj być Jezusem, żeby nasze słowo było duchem, tak? I ten duch jest bardzo, bardzo nieuchwytny, nawet od strony fizyki.
0: No, u nas no to się wzięło od tego, że człowiek wydawał z siebie ostatni dech i potem to się zamieniło, że wyzionął ducha, nie? Dobra, Ewa, to coś może na koniec, bo tu się kolejeczka jakaś znowu robi, nie mogę wszystkich odbierać, musicie się uzbroić w trochę cierpliwości, więc gdybyś chciała, Ewo, jakoś podsumować, czy coś jeszcze skomentować, to prosimy.
2: Nie wiem, jak podsumować. W każdym razie jeszcze mogę na koniec powiedzieć o paradise. Z angielskiego paradise to jest raj, a łącząc angielski i polski para oddech, czyli łącząc, czyli logika wypowiadania się, logika słów niekoniecznie musi być taka, jak nam gdzieś ktoś tłumaczy. Czyli paradise, załóżmy para, oddech, ale para też, załóżmy, no tutaj powiem chłopak, dziewczyna, daj S, słońce, uśmiech na twarzy. Dobra, i tego
1: ale
2: życzę.
1: Wiesz co, jeszcze na sekundę zostań, bo chcę pociągnąć, bo bardzo lubię to twoje takie plusowanie pewnych związków słownych, tak? Bo para, jeżeli tak mamy do czynienia z paramedykiem, to jest taki... Paramedyk to jest taki protomedyk, taki nie do końca lekarz, ale z pewnymi uprawnieniami. Nie, zięba to jest taki zjebomedyk, mniejsza o to. Paramedyk to jest taki medyk, który jest może nie do końca wykształcony, ale na samym początku pozwoli ci jakoś zadziałać. A DICE, okej, jak to się pisze, mniejsza o to, ale jak to brzmi. DICE, czyli kostka, czyli para, czyli proto. DICE, rzut kostką, pewna losowość, może w tym kierunku. Może jakoś się tym zainspirujesz.
2: Nie, właśnie o to chodzi, że każdy może sobie kreować, co chce. Jeżeli chce, żeby było dobrze, niech kreuje dobrze. Jeżeli coś sobie wykombinujesz, że tak powiem, logika ducha wypowiadanych słów, naprawdę jest to tak gigantyczna potęga i teraz zamiast się sprzeczać z Anglikami, no to obrócić wszystko w śmiesznie, a może to Polacy wymyślili język angielski i pomieszali. Nieprawdaż?
0: Odważna teoria.
2: Uśmiech na twarzy. Życzę wszystkim uśmiechu na twarzy.
1: Dokładnie tego się będę cholernie trzymał. Wiesz co, nie wiem, krawiec jak ty, ale ja strasznie nie ufam ludziom, którzy się uśmiechają, ale właśnie czas.
2: No to co, mam się nie uśmiechać?
1: No ja, to akurat jesteś z dobrej gliny ulepiona.
2: Dobra, wszystkiego dobrego, dobrej nocki, będę słuchała was dalej, Narka.
0: Wzajemnie, trzymaj się, Ewa. To, co potrzeba, jeszcze może odbierzemy przynajmniej jedną osobę, jasne, bo się trochę jasne. Tu naczekał. Naczekała osoba, więc dodajemy.
1: Ale osoba binarna czy niebinarna, tak? Bardziej kulista czy świetlista?
0: Zaraz się dowiemy, czy kulista, czy świetlista, czy kochająca inaczej, czy tak jak trzeba, jak Pan Bóg przykazał. Witamy Dariusza na antenie.
3: O, witam serdecznie. Ja chciałem poruszyć kwestię duszy i duchów, bo tutaj pani Ewa wspominała, że nie widziała ducha, to ja widziałem ducha. Widziałem wielokrotnie nawet duszę.
1: Ale ty wiesz, że to nie jest teoria chaosu, nie?
3: Ale nie. Ja mam nawet zdjęcie. Powiedziałem duchowi, żeby usiadł mi na ręce i widać kulę światła na mojej ręce normalnie, na zdjęciu. Bo go tutaj walczyliśmy z jednym duchem, byłego właściciela mieszkania i doszło do tego, że...
1: masz jakąś fotkę tego ducha?
3: No mam fotkę tego ducha, tylko że mam ją na starym laptopie, muszę naprawić tego laptopa i jak naprawię, to na pewno podrzucę.
0: Przyszedł duch, babkę w brzuch, babka fik, a duch znikł. No, chętnie byśmy zobaczyli. Przyznam, że się w całym swoim życiu nie zetknąłem z niczym paranormalnym. Też w internecie w sumie ciężko coś znaleźć, co by było wiarygodne. No więc tutaj twoje zdjęcie ducha i może Dariusz ma takie zdjęcie ducha w pełnej krasie, że jest duch, selfie jeszcze sobie z tym duchem zrobił. Może to będzie jakiś przełom. Kurczę.
3: Nie, no dusze wyglądają jak kule światła takiego właśnie i widzieliśmy z dziewczyną, ex-dziewczyną i z koleżanką naszą jedną kulę taką wielką, 10-metrowej średnicy kulę światła, nie? Która obracała się wokół katedry w naszym rodzinnym mieście i ta kula obracała się tak powolutku wokół tej katedry, tak 10 metrów od tej katedry. I nagle z tej jednej kuli zrobiły się dwie kule i one zaczęły kręcić się wokół siebie, tak jakieś 5 minut się kręciły, no byliśmy w takim szoku, tak, że byliśmy przejęci, no jedna z koleżanek tu prawie tego nie zarejestrowała, nie?
0: Mhm. To niesamowite, tak, naprawdę. Nie wiem, jak ty potrzeba, ale ja prawie się zmoczyłem z wrażenia, jak usłyszałem o tym duchu.
3: No. Czyli to było UFO. Niezidentyfikowany obiekt.
0: A czyli się tutaj potwierdza teoria Furiata, że to są upadłe, że UFO to upadłe anioły. No.
3: No tak, skoro wokół katedry się kręciły, no to mogły być upadłe anioły. I takie same UFO właśnie widziałem w Izraelu, na wideo widziałem właśnie, na YouTube wyszukałem sobie UFO in Izrael, UFO in Jerozolima, można wpisać sobie na YouTube'a i to te kule światła właśnie tak samo wyglądały, jak właśnie te nasze kule światła. A ta kula z Izraela to pojawiła się nad meczetem Al-Aqsa i nagle błysła i wystrzeliła z wielką prędkością w górę. I mnóstwo ludzi to oglądało, jest mnóstwo nagrań z różnych kamer tam, a na YouTubie są nagrania z czterech różnych kamer.
1: To tak się trochę tutaj wczuję w Iweliosa. A czy odczułeś jakieś dodatkowe, nie wiem, mrowienie na swojej skórze albo jakieś dziwne dźwięki, które się pojawiały podczas tego doświadczenia?
0: Wibracje w tylnej części ciała, tam gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, a jeśli tak, to czy nie, może to wibrator był? Trzeba było wyjąć go?
3: Nie, swego czasu, to już innymi czasami poczułem wibracje w nodze, takie borowanie w nodze.
1: Ale
3: po lewej stronie widziałem szaraka. I ten szarak stał nade mną i byłem wtedy porwany w statku UFO. I właśnie dokładnie pamiętam tę sytuację. No i mam bliznę na prawym piszczelu, 26,5 cm od powierzchni stopy. Jak badałem ten temat, to na różnych forach i też Henryk Pająk, ten ufolog, znany doktor nauk fizyki, twierdzi, że wszyscy ludzie mają tą bliznę 26,5 cm od piszczela, od poziomu stopy właśnie, która wygląda jak po szczepionce i polecam sobie sprawdzić, czy też nie macie tej blizny, bo wiele moich znajomych ma tą bliznę i nie wiedzą, skąd mają tą bliznę w ogóle.
1: Mhm. Okay.
0: Tak to jest. I co panie potrzeba? Pan jeszcze wiele rzeczy o życiu nie wiesz, panie, a są takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. I co pan na to powiesz?
1: Ja to się tam nie znam, ale jestem chyba jedyny na tym radiu, który kiedykolwiek widział coś tak zwanego jak UFO, co przeszło potem do historii ufologii jako incydent na Darzycki, więc...
0: KGB twierdzi, że to są orby, że to mogły być orby, to co widział Dariusz.
1: Nie,
3: tak, to się nazywa orby, ale nie wiadomo tak naprawdę, czym są orby. Ja twierdzę, że to są dusze.
1: No ale 10-metrowy orb, come on, przecież nie masz takiej wysokości u siebie w mieszkaniu. Jak mogłeś zobaczyć sobie 10 metrów? Podreguluj swoje trollowanie, niech to będzie miało metr albo 70 cm, no.
3: A to jasnowic Aaron mówi, że to są trytoni, te takie duże orby, te 10-metrowe, co ja widziałem, to są trytoni, czyli takie duchowe istoty, które przyjmują postać światła i mogą przyjąć praktycznie każdą postać.
0: Mnie tak raz jedna czarownica zamieniła w trytona, prawie. ale już czuję się lepiej.
1: Już wraca czucie w nogach? Nie, ale to... Halo? Mhm.
3: Tak?
1: Całkowicie nieerotycznie. No miałem, widziałem sam osobiście na własne oczy incydent na Darzycki i to wyglądało mniej więcej tak, że był jeden taki ciemno-purpurowy, taki wręcz biskupi kolor, tak? Gdzieś zawieszony nisko na chmurach, który był jeden wielki orb po środku, a dookoła niego krążyło jakieś, nie wiem, 9 mniej więcej, dokładnie nie pamiętam, ile ich było, ale chyba mniej więcej coś, 9 plus minus 1 mi się wydaje, takich mniejszych kółeczek. I on tak się kręciły, jakbyś latarkę LED-ową wziął sobie, postawił na stole i tak kręcił nią w jedną i w drugą stronę. No i jaka historia za tym stoi? No historia za tym stoi, że w mieście obok akurat był festiwal muzyczny, były bardzo nisko zawieszone chmury i mieli bardzo silne reflektory i to się po prostu odbiło, te reflektory z tego festiwalu, tak żeby były widziane w promieniu 30 kilometrów.
0: A to misiu z zazdrości Dariuszowi tego zioła, może to było właśnie jakieś z Czarnobyla, z podczwórnym THC. Kto wie?
3: Nie, ja mam same zdrowe, gorilla mam.
0: No to nie próbowałem, gorilla, ciekawe co to za
3: wynalazek.
0: Aha.
1: O. O.
0: Szczęściarz se załatwił.
1: Izraelita pewnie.
0: Lewe papiery se załatwił i se do apteki chodzi. Chciałbym tak. Byłem raz w aptece i pytałem się, dzień dobry, jest marihuana? A powiedzieli, że nie mają, w środzie tu nie sprowadzają w ogóle, bo nie wiedzą jak to przechowywać i to gdzie się boją i w ogóle.
1: A krawiec tak klepie sobie ten, otwiera, bierze bletkę i mówi, a ja wiem jak to przechowywać, proszę tutaj posypać.
0: Tak więc nie chcieli dać, no trudno. Dobra, dzięki Dariuszu za twoje opowieści niesamowite, skrypty. Dziękujemy bardzo.
3: No. Tak, dzięki bardzo.
0: Trzymaj się, papa. Masz jeszcze siły potrzeba, żebyśmy ostatniego chętnego dołączyli?
1: No kurde, jeszcze jak? Dawaj.
0: Jeszcze jak? No, możecie nam na koniec jakiegoś donejcika strzelić, żeby okazać swoją sympatię i podziw dla tego, co robimy. Próbuję tutaj dołączyć...
1: Ale to tak z mięskiem i z tłuszczem, bo jutro mam taki sobie projekt kulinarny, żeby sobie zrobić szaszłyka na parze gotowanego. Cebulka na parze, kalafiory na parze i mięsko wołowe bardzo długo, tak na 90 minut wrócone na parze. A właśnie... Nie wiem, jak to się skończy.
0: Ty, a spróbuj sobie zrobić, widziałem ostatnio taki przepis właśnie wołowinka dobrej jakości, na którą stać już nielicznych Polaków.
1: Po dzisiejszej audycji stać nas wszyscy, znaczy się na sobą.
0: A też się chyba szarpnę jutro na wołowinkę, bo chcę wypróbować taki stary, dobry przepis, że w mące to się obtacza, w bulionie tam dusi z kiszonym ogórkiem i z pire ziemniaczanym, takie trochę perelowskie danie w sumie, które pamiętamy ze starych czasów. Wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. A czy wie, o co chodzi Maciej, który do nas dołączył?
4: No słuchajcie, ja chciałem nawiązać nie do ostatniego słuchacza, bo nie bardzo, ale do poprzedniej słuchaczki, no i do poprzedniego słuchacza, jeżeli chodzi o całe środowisko LGBT, ogólnie tak rzecz biorąc. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale Love Parade wraca do Berlina. Miało to się odbyć już w tym roku. No niestety ze względu na pandemię się nie odbędzie, ale będzie w przyszłym roku. Jest to zatwierdzone, jest to już zgoda miasta i tak dalej. Są wszystkie zebrane pieniądze, fundusze już na ten rok były. I dlaczego o to mówię, że nawiązuję do środowiska LGBT? Bo Love Parade to nie jest, przez wiele osób jest uważana, że to są lesbijki, geje i tak dalej, LGBT, wychodzi środowisko i tak dalej. Nieprawda. To jest festiwal muzyki techno, otwarty na wszystkie środowiska, na miłość, ogólnie to jest święto zabawy i również pojawiają się tam ludzie, którzy są lesbijkami, gejami różnej orientacji, tak? I bardzo was zapraszam. Byłem na tym w 2008, tak, i 2009, tak, i 2010 było chyba ostatnie w Duisburgu, tak, czy w tym, gdzie tam się stał ten, ta tragedia, że tam byli zadeptani ci ludzie. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Zapraszam i naprawdę nie obawiajcie się, że to jest jakaś propaganda, że tam LGBT będą was geje i tak dalej. Nieprawda. To jest festiwal muzyki techno. Przede wszystkim, ale bardzo otwarty dla wszystkich. Dla wszystkich i każdy może się tam bawić.
0: Moi kumple kiedyś se poszli do, tak dla eksperymentu, do baru jakiegoś tam dla gejów. I bardzo fajna atmosfera w sumie, tam faktycznie można się czuć chyba bezpiecznie dosyć. To nie jest taka knajpa, że ktoś was tam zaczepia, czy tam coś, tylko tak raczej właśnie bezpiecznie.
1: Nawet bym to trochę przestrzelił i w klubie gejowskim czuję się dużo pewniej niż w klubie takim, wiesz, takie jakieś mordowni.
4: No, chyba masz rację, tak? No, w Berlinie jest dużo... Przepraszam, bo... W Berlinie jest dużo takich klubów gejowskich. Też byłem kilka razy. Koledzy mnie zaprosili, dlatego że no, mam znajomych w pracy gejów i tak dalej. No, poszłem z samej ciekawości. I rzeczywiście oni się znają. To nie jest tak, to nie wygląda tak, że wiesz, wchodzi jakieś świeże mięso, tak? I że oni cię podrywają tam się na ciebie. Nie, oni się znają jakoś. To jest taka, no niestety musi być zamknięta społeczność, tak? Jakoś. Chociaż w Berlinie to raczej się z tym nie kryją, ale no jakoś to musi być zamknięta społeczność. I to nie jest tak, że ci atakują, o, świeże mięsko weszło, tego nie widzieliśmy, to będziemy go atakować. Nie, absolutnie nie. Nie, tam wchodzą kobiety, no może dzieci, co prawda nie widziałem, ale kobiety, mężczyźni, także...
0: Marcin Lechowicz kiedyś też wspominał, że poszedł też tak w ramach eksperymentu do baru, który się nazywa, do knajpy, która się nazywa Usta Mariana i nawet jakąś piosenkę o tym chyba nagrał, czy no jakoś tam się wypowiadał. No i też miło wspominał, że zajebiste pierogi tam dają w tych ustach Mariana i że w ogóle fajnie. No, tak ludzie raczej dobrze recenzują, no chyba, że kogoś coś tam złego spotka, no może i są i tacy, nie wiem.
1: Ale wiesz co, tutaj ostatnio na afterku właśnie opowiadałem o pewnej historii, gdzie na takiej totalnej dojebce, no to ładnie wiesz, na takim dobiciu, nie? Szukamy sobie knajpy i jest taka knajpa, są dwie knajpy u mnie w mieście, nie? Jedna się nazywa Rademenes, druga się nazywa Ganimedes. I łatwo pomylić te nazwy, więc poszedłem do tej drugiej, gdzie Ganimedes to jest, wiesz, to jest kochanek Zeusa, nie? No i się okazało, że to jest taki gay sauna bar, sobie tam siadłem przy barze, tam sobie w trzech tam chyba już zostało, nie? A siedliśmy sobie przy barze, no i tam, okej, pojawiły się pewne osoby, znaczy się nie te pewne osoby, o których myślicie w kontekście Nocnego Radia, ale inne pewne osoby. I tak, kiedy wytłumaczyliśmy, że to tak trochę się z pomyłki tutaj się wzięliśmy, naprawdę zajebista rozmowa, wiesz, o takim klimacie klubowym, tak, bo taki humor mieliśmy, nie? Naprawdę parę fajnych osób tam poznałem, tak, i bez żadnych jakichś tam podtekstów, bez żadnych jakichś tam dodatkowych pretensji, naprawdę do rany przyłuszczył się kawał fajnego, naprawdę przyjemnego doświadczenia. Nie powiem, żebym do tego tam jakoś tam chętnie wracał, Ale nie dlatego.
4: Słuchaj. Słuchaj, potrzebę, ja ci powiem, słuchaj, to właśnie tak jest, wiesz, ludzie to odbierają tak, że wiesz, no geje to zboczeńcy,
1: no.
4: Dalej, że tylko od razu chcą ci, wiesz, dupę spenetrować. Nie, ja ci powiem, słuchaj, ja mam w pracy kilku gejów, tak, no mam też znajomych kilku gejów. W Berlinie jakoś to nie jest jakoś... Wiesz, jakoś coś dziwnego, tak? Coś dziwnego, coś, kto cię wytyka palcem i tak dalej. I ja się nie spotkałem z ich strony z jakimś, wiesz, jakimś nagadywaniem, takim, jakby powiedzieć, wiesz, że
0: oni się do mnie
4: podwalają i tak dalej. Dokładnie, podwalaniem. Że oni się do mnie, wiesz... Absolutnie. I tak samo w tych barach, no byłem kilka razy, nie wiem, 5-6 razy byłem, czy z nimi, czy z ciekawości, tam byłem w samej ciekawości, ten, nie odczułem żadnej jakiejś, nie wiem, natarczywości i tak dalej, wiesz, że ktoś był natarczywy, że to są normalni, fajni ludzie i ja ich tak ich się powinno chyba traktować, nie wiem, ja ich tak traktuję, nie wiem czy...
1: A tak jako adwokat diabła trochę zadziałam, bo tutaj wiesz, tutaj w 2019 roku tak mieliśmy bardzo dużo takich, wiesz, takich Pride Parade, nie? Takich marszów pod tęczową flagą. Tak. Gdzie ludzie manifestowali swoją homoseksualność, gdzie ludzie manifestowali, no nie na tej zasadzie, jak to pokazywali gdzieś tam w mediach, tak, używając jakichś shotów gdzieś tam z głębokiej Holandii, z bardzo takich niszowych, tak. No dobra, nie będę aż tak bardzo sugerował, jak czujesz się z tym, że ci ludzie wychodzą na ulicę z tęczowymi flagami, gdzieś nawet transwestyci przebrani, tak, na wiesz, na drag queen w pełnym, powiedzmy, rynsztunku drag queen, że oni wychodzą na ulicę i oni chcą się pokazać, że oni po prostu istnieją.
4: Słuchaj, ja mam takie ekwiwalentę do tego odniesienie, bo uczucie, bo...
0: O takie polskie...
4: Słuchaj, słuchaj, dlatego, że ja uważam... No słuchaj, jak to mądrze powiedzieć? Okej. Myślę, że to te marsze i tak dalej, żeby uzewnętrzniać to, wiesz, publicznie i tak dalej... są chyba niepotrzebne, żeby takie robić, wiesz, manifestacje. Nie wiem, czemu to służyło, żeby się pokazać. Myślę, że ludzie wiedzą, że na pewno wiedzą, że są geje i tak dalej. No chyba trzeba może polskiej społeczności to w tej drugiej połowie uświadamiać, tak, że tacy ludzie są. Ale myślę, że to trochę było przesady.
1: Powiedz mi, a długo już jesteś w Niemczech?
4: No, 10 lat.
1: No to trochę. A często wizytujesz w Polsce?
4: No, ostatnio, może niezbyt często, tak, no raczej przy granicy, tak, na zakupach, ale w swoim rodzinnym mieście, no może niezbyt często, raz na rok, no.
1: O, w Polsce jak w chlewie, w Polsce jak kurwa w łakrze. Naprawdę, serio.
0: No, tutaj to jest dziwne miejsce trochę, no niestety, z przykrością to stwierdzam, że trochę takie w tyle, jeśli chodzi o tolerancję jakąś taką, o ład, porządek, tak cały czas taki chaos tutaj jest, nie? I taka wojna polsko-polska, no niestety. No i cały czas to hasło zajebać odmieńca gdzieś w nas jest, a to ktoś chce lewaka zajebać, a to prawaka, a to ktoś katoli by porozwieszał, a to zamiast liści będą wisieć komuniści i pedały i Żydzi. No niestety jest dużo takiej nienawiści skierowanej przez różne grupy do różnych innych grup.
4: No dobrze, ale słuchajcie, no okej, okay, ja wiem, że tak w Polsce jest, bo obserwuję, no to jest, wiesz, jednak moja ojczyzna, obserwuje to przez różne stacje informacyjne, telewizyjne, nie tylko jedną wybraną, tak, tylko no, próbuję sobie to uśrednić, tak, próbuję sobie jakoś to wyrobić zdanie na różnych informacjach. I słuchaj, no ale powiedzcie mi, ale to jest w nas, w Polakach, że my, nie wiem, czy my się zawsze chyba, kurwa, czujemy źle.
0: Ze wszystkim się źle czujemy, nic nam nie pasuje.
1: No, nie do końca.
4: Ale co by przyszło, to musimy coś tam dopierdolić, no nie wiem, no coś musimy do tego przyczepić, coś się pojawiło nowego, no...
0: Tak, niechętniej są Polacy do nowości, raczej są takim społeczeństwem, które lubi to, co już zna, nowość wzbudza nieufność, za którą idzie często też i agresja, no raczej taki konserwatywny naród, no, który nie lubi rewolucji, nowości, jak coś za szybko się dzieje, to też od razu taka jest... Niepokój.
1: Ale kurde, krawiec stary, kurde, naród narodem, tak, przyzwyczajeniami. Ja sam pamiętam, jeszcze 3 lata temu w nocnym radiu sam mówiłem, że ja dumnie spłacam w swoich podatkach to, że odebrałem darmową edukację i że to jest dla mnie komfortowe. A teraz wiesz, a teraz patrzę na to, wiesz, z drugiej zupełnie innej strony, mimo że wtedy, kiedy to już mówiłem, to już dawno swoją edukację w swoich podatkach spłaciłem, tak, i już wtedy powinienem wykurwiać za granicę, tak. Na swój dziwny sposób kocham Polskę, kocham ludzi, którzy tutaj są, kocham naszą gościnność, kocham nasze takie podejście jednego człowieka do drugiego tak na jakiejś, nie wiem, jakiejś bazowej, na bazowym poziomie. Jeżeli przechodzi to na politykę, to się robi w tym kompletny sens i to mi przeszkadza, to mnie drażni i naprawdę jedynym punktem w tym momencie, który broni mnie przed tym, żeby wykurwić do innego kontynentu, to jest to, że strasznie nie lubię przeprowadzek i psychologicznie ich po prostu, nie wiem, nie lubię. Jestem teraz w takim punkcie, że albo sobie tutaj kupić kawałek ziemi w Polsce i się, wiesz, i tutaj się jakoś zakorzenić, albo te oszczędności gdzieś zainwestować w to, żeby uciec gdziekolwiek na pierdoloną Litwę, Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, bo w tym kraju współcześnie nie da się żyć, bo on za bardzo mi wchodzi do łóżka, bo on za bardzo wchodzi mi do tego, co codziennie robię, bo on zaraz mi tutaj wejdzie na nasz kanał na YouTubie i powie, co powinienem mówić, a czego nie powinienem mówić. To poszło już dużo za długo, a naprawdę, kurde, mam bardzo ograniczone poziomy mojego patriotyzmu. To idzie w złym kierunku, tak od poziomu, nie wiem, jakiegoś takiego klimatu, mniej więcej człowiek do człowieka. Okej, na poziomie sąsiedztwa mogę się dogadać, ale na poziomie trochę wyżej, nawet nie wiem, nawet samorządu, to już przeszło wszelkie granice absurdu i mam naprawdę tego kurwa dość.
4: Ale potrzeba, słuchaj, ty nie masz takiego wrażenia, że my cały czas jako Polacy, bo ja się czuję cały czas jako Polak, mimo to, że mieszkam w Niemczech, no ale daje mi to Unia Europejska, tak, no żyje mi się tu lepiej, mogę żyć sobie w Włoszech i tak dalej, no akurat żyję w Niemczech, bo miałem tu rodzinę. Okej. Czy my cały czas mam taki kompleks, wiesz, takiej tej zachodniej Europy, że my próbujemy dążyć i po trupach jakoś tak... się potykamy, wiesz, przez własne nogi. Nie próbujemy jakby czerpać doświadczeń, które, wiesz, zachodnia Europa już to przerobiła, tak? I brać z tego jakieś doświadczenia, a my tak na własnych doświadczeniach chcemy to przeżyć jeszcze raz, no. I ja nie mówię, że tak jest, wiesz, no... we wszystkim, ale tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, ja to rozumiem, ty to rozumiesz, ja naprawdę liznąłem naprawdę kawałek świata, tak? Ja naprawdę spotkałem się i trochę spędziłem czasu gdzieś tam za granicą, nie opowiadam o tym za bardzo na radiu, bo też nie do końca chcę, bo to bardziej moje osobiste doświadczenie i zobaczyłem, jak można po prostu, wiesz, żyć i się nie przejmować, tak? Na... Polska coraz bardziej zaczyna mi przeszkadzać i to mimo wszystko, no przepraszam, że to powiem, ale kurde, to jest wina tego pisiorskiego rządu, to jest wina tych roszczeniowych matek, to jest wina tych wszystkich sukinsynów, którzy mają takie samo prawo głosu, gdzie ja robię jakieś ładne PKB, a oni robią ujemne PKB, żyjąc tylko i wyłącznie na socjalu. Przeszkadza mi to, naprawdę coraz bardziej mi przeszkadza i nie wiem, naprawdę, wiesz co, z bólem serca, naprawdę, jeżeli opuszczę Polskę, prędzej czy później pewnie to się zdarzy. Prędzej czy później to się zdarzy i będzie mi bardzo żal, ale to jest na zasadzie opuszczania szalupą statku, który mógłbym naprawić, tylko... Nie,
4: ale
1: udało
4: co
1: mi się.
4: Robisz? Co robisz? No.
1: Robię PKB.
4: No ale podejrzewam, że nie chciałbyś tam startować w jakichś wyborach i tak dalej, bo
1: nie,
4: bo
1: nie,
4: byś
1: nie,
4: znalazł
1: nie, jest tutaj pora jakiś. W każdym razie, wiesz co?
4: Jakieś inicjatywy oddolne, takie, wiesz...
1: Tutaj bardziej tak, jeżeli chodzi o takie inicjatywy gdzieś na poziomie osiedla, dzielnicy, tak, jak najbardziej w to się angażuję całkowicie i to jest, wiesz, i to jest taki mój cały, powiedzmy, nie wiem, cały mój zakres, który mogę podziałać, tak, a w politykę absolutnie nigdy nie pójdę, bo polityka zwyczajnie w Polsce jest jeszcze póki co skażona. Czy to skażona tym postkomunizmem, ale to nie na zasadzie stron politycznych, tylko takiego podejścia w ludzi. Gdzie u mnie samorząd, u mnie akurat w mieście jest naprawdę zajebisty. Można się, wiesz, spotkać z radnym czy z prezydentem miasta, pogadać, co tam ci na wątrobie leży i tutaj się dogadać. Ale to jest, wiesz, to jest kropla w morzu. I to jest, i tutaj czuję, że pewne pieniądze przeciekają bardzo przez palce. Tym bardziej, że jestem, wiesz, że teraz w moim mieście jestem napływowcem, tak? Mieszkam tutaj już więcej niż połowę swojego życia, ale w dalszym ciągu czuję się jako napływowiec. No jakoś próbuję tutaj podziałać i to nie jest tak, że gubię te wszystkie punkty, w których mógłbym coś podziałać. Staram się coś zrobić tak po prostu oddolnie, ale z góry na poziomie wojewody, który jest rządzony przez PiS, no to nie, no choćby, wiesz, choćby historia sprzed raptem 2 tygodni, tak, że powiaty, które nie w których nie rządzi PiS, praktycznie nie mają żadnego wsparcia finansowego ze strony rządu. A jeżeli,
4: no człowiek się czuje bezsilny, dokładnie, no to jednak, wiesz, rząd tam mówi niby, że mamy uczestniczyć w rządzeniu tym państwem i tak dalej, ale to się nie przekłada na jakieś, wiesz, no praktyczne.
1: Wiesz, i to mnie boli, tak, bo ja znam tutaj okolice, ja znam to miejsce, ja tutaj naprawdę bardzo wiele lat spędziłem i bardzo będzie mi przykro to opuszczać, ale no kurde, no widzę, że ten okręt tonie i to nie jest okręt w postaci mojego, nie wiem, powiatu, województwa, tylko w postaci kraju. Ten okręt tonie.
4: No dobrze, ale myślisz, że to jest wina tej władzy, czy jest to wina, jakiejś, nie wiem, naszej polskości, nie wiem jak to nazwać, no takiej...
0: Jedno nie wyklucza drugiego, panie kolego.
1: No, polskość głosowała na tę władzę.
0: i polskość nadal ją całkiem nieźle wspiera. To nie jest tak, że PiS nagle stracił poparcie całkowicie. Po tym wszystkim, co zrobili, po tej całej nieuczciwości, po tym, jak w zaparte idą, kiedy dadzą dupy, po tych nieudolnych działaniach różnych, aferach, setki afer nierozliczonych, oni nadal nie tracą poparcia tak bardzo, trochę im tylko spada, a zaraz coś naobiecują i wzrośnie. To jest bardzo niefajna cecha, sprzedawać za srebrniki swój kraj tak właściwie, bo do tego się sprowadza głosowanie za PiS, licząc, że PiS da. No to tak nieładnie nie, ze strony
4: rodaków.
0: No to są,
4: rodaków. Wiesz, no to są rządy populistyczne, to wiadomo, to już przerabialiśmy na różnych krajach. No wiadomo, ale słuchaj, dla mnie jest coś dziwnego, bo ja się pytam, czy ja jestem, no nie często w Polsce, czy tutaj w Niemczech, czy ktoś głosował na PiS. Rzadko kto ma odwagę się przyznać, że głosował na PiS, naprawdę. Podejrzewam, że w Polsce jest tak samo, że głosowałeś na PiS. Nie, no co ty, nie, na pewno nie na PiS.
0: No wstydzą się ludzie.
1: Nie, no. Wiesz co, nie. Problem polega na tym, że mamy swoje bańki informacyjne. Mimo wszystko, nawet tutaj, czy to w Nocnym Radiu, czy gdzieś w naszej okolicy, my się jakoś otaczamy ludźmi, którzy jakoś, nie wiem, mają pewne ambicje, coś chcą więcej od życia, coś więcej niż chleb z pasztetową na śniadanie, tak? Chociaż pewne pasztetowe są bardzo smaczne, no ale mniejsza o to. I wiesz, i mamy pewne ambicje. I oprócz nas istnieje cały tłum ludzi, którzy patrzą inaczej. I to jest właśnie ten problem. Polska jest bardzo dużym krajem, no podobnie jak Niemcy. No jeżeli sobie spojrzymy na jakiś mniejszy kraj, to już tutaj nie będę przywoływał mojej ukochanej Litwy, ale choćby Czechy, gdzie mamy tam 2-3 miliony obywateli. Tak, no to tutaj bardziej łatwiej jest znaleźć jakąś taką pewną wspólną drogę. A my jesteśmy, my pod względem ludności jako Polska jesteśmy bardzo bliscy Hiszpanii. Tylko że Hiszpania ma na przykład plażę, tak, i ma bardzo fajnie rozbudowaną turystykę. A my co? A my jak w gułagu.
4: No wiesz, no Hiszpania to zupełnie inna mentalność, inny sposób życia i tak dalej. To my rzeczywiście, to masz rację, to my jak trochę jak w gułagu, tak?
0: Wszystko ma trochę wpływ na mentalność.
4: Trochę śnieg nam przypomniał teraz, że jednak jesteśmy blisko Rosji, tak?
0: Tak, ale ten klimat też ma, myślę, duże znaczenie, bo to można się śmiać, ale to, że w jakimś kraju jest słońca bardzo dużo, to też ma wpływ na mentalność ludzi. Są bardziej nasłonecznieni i są bardziej radośni od przebywania na słońcu.
4: Oczywiście. I no, mają dietę i inaczej się odżywiają, to też ma wszystko wpływ.
1: Jesteśmy jednym z niewielu krajów w całej skali świata, który ma zarówno góry, jak i morze w swoim terenie. Kurde, czemu nie inwestujemy w jakąś taką lokalną turystykę? Dlaczego dla takiego typowego Polaka nie jest pojechać sobie, nie jest wizją wakacji pojechać sobie gdzieś do Polski, tylko wykurwić gdzieś do Grecji albo do innego Cypru, do Turcji albo gdzieś indziej, tak? Dlaczego nie korzystamy z tego, co mamy? Bo mamy naprawdę potężne możliwości, tylko za tym muszą iść pieniądze. Tych pieniędzy nie ma. Tych pieniędzy nie ma i tych pieniędzy nie znajdziemy na poziomie samorządowym, a z góry, no to wiesz, no to 2 miliardy na TVP. A sobie wyobraź, tak? 2 miliardy zainwestować na nasze wybrzeże albo na nasze góry, żeby kurde, hot dog na Krupówka kosztował 5 zł zamiast 10 zł, żeby im się to zwyczajnie po prostu opłacało.
0: No
4: w tej chwili się to dobija, no ale wiesz, no była taka wizja, tak, PiS-u, Trójmorze, nie? To byśmy mieli trzy morza i jeszcze góry i o, ho, ho, ho.
0: Zostaliśmy bardzo hojnie obdarowani przez naturę tutaj.
4: To prawda.
0: No właśnie tak jak mówicie, góry, dostęp do morza, dobre ziemie pod uprawy. Dużo fajnych, klimat taki umiarkowany często tutaj jest, to też można by jakoś turystykę tutaj też rozbujać fajnie. Nawet, nie wiem, pójść takim torem, że przyjeżdżają tutaj ludzie, no tak jak teraz czasem się to zdarza, że bo, nie wiem, bo tani alkohol, też to wykorzystać jakoś. Lepsze układy z sąsiadami mieć, żeby jakoś ich tu też przyciągać, żeby im tu się przyjemniej przyjeżdżało.
4: Słuchaj, turystyka była rozbujana, tylko no, wiesz, przez COVID, te wszystkie restrykcje i tak dalej.
1: Nie, to nie jest kwestia COVID-u. Tutaj te branże są zwyczajnie niedoinwestowane od samego
4: to
1: początku
4: prawda,
1: do końca.
4: To prawda, od samego początku do końca nie są doinwestowane, to się zgadzam, ale turystyka sobie radziła dobrze przed COVID-em. Sobie radziła dobrze. Żeby ją doinwestować, to by radziła sobie jeszcze lepiej. To absolutnie ci przyznaję rację, że jest niedoinwestowana. Ale w tej chwili ona po prostu umiera. Dobra,
1: Kadek Rap, jak to wygląda w Niemczech? Bo też macie góry, też macie morze, tak? To jest mniej więcej takie braterskie państwo, z którym naprawdę, jeżeli chodzi o rozbudowanie gospodarki, moglibyśmy się całkiem sporo dogadać, tak? Jak to wyglądało w Niemczech? Jak wyglądało wsparcie do południa, do północy Niemiec? Jak to wyglądało u was?
4: Wsparcie rządu niemieckiego jest ogromne, bo firmy mają... No słuchaj, żeby ci nie skłamać, nie wiem ci dokładnie, nie wiem jak to wygląda, ale firmy mają jakieś 70-80% kosztów stałych ponosi,

0: W tym roku to nie dostaniesz jakiegokolwiek wsparcia, bo nie masz straty ze względu tak na rok wcześniej.
1: No, u nas się zabija przedsiębiorczość, niestety, w dużym stopniu. Jest tutaj to prowadzić firmę, to trzeba być herosem w ogóle i się nie bać, naprawdę. A gdzie indziej nagle otwierasz działalność i się zgłoszą do ciebie ze skarbówki po roku, w ogóle nieśmiało, drab, drab w drzwi, jak tam panu idzie, dadzą ci jakieś symboliczne opłaty, jakieś przez pierwszy rok to nic w ogóle, duże kwoty zwolnienia od podatku, wszystko tak sprzyjają po prostu, się z tobą traktują cię jako... Ktoś to ładnie przyrównał, że polski rząd jest jak takie niecierpliwe dziecko, które będzie to te jabłka jeszcze niedojrzałe, kwaśne zrywało, żeby tylko je już mieć. Nie poczeka, aż to jabłko rozkwitnie, aż się stanie słodkie, bo nie, bo brakuje cierpliwości. Już cię no zaduszą.
2: Dużo w tym prawdy, to prawda. To prawda. Słuchaj, w Niemczech jest jeszcze tak, że wiesz, te sklepy niby mają być tylko z żywnością otwarte, tak? I apteki i drogerie. No, problem jest w tym, że właściwie wszystkie te szpetahausy i tak dalej, czy tam kioski, tam budy i tak dalej, to one mają jedzenie, wiesz, mają jakieś tam i tak dalej, to mogą być otwarte, także handel jakoś nie znika. No oczywiście restauracje tylko na wynos i no w Berlinie jednak żył z turystyki, no to zamarło.
0: No tylko nie zarnęli w atach, tak? No ja sam pamiętam, jak bodajże w lipcu albo jakoś na przełomie lipca i sierpnia pojechałem sobie tak na wyskok, na weekend do Gdańska i wiesz, jak to naprawdę fajnie działało, jak te restauracje, te wszystkie knajpy na promenadzie bardzo się dostosowały do tego, żeby wiesz, rozsunąć sobie te stoliki, żeby to było wiesz, tak po prostu... No, i to zwyczajnie działało, tak? A teraz mają tylko żarcie na wynos, nie? I to jest kurde właśnie ten problem, taka krótkowzroczność polskiej władzy, która i z jednej strony, wiesz, dobija przedsiębiorców, to jest jedna strona, ale też dobija tych konsumentów, tak? Gdzie z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że teraz hotele zostaną, czy już zostały otwarte, ale restauracje w hotelach już nie będą otwarte, więc nie będę mógł sobie, nie wiem, jeżeli sobie pojadę gdzieś na Krupówki, czy gdzieś na góry, na narty, no to okej, okay, będę miał hotel, ale nie będę mógł sobie zjeść śniadanie, będę sobie musiał gdzieś szukać na wynos.
2: Na pewno się pojawi jakaś firma, że możesz sobie upolować kozicę i zrobić sobie ją, no nie wiem, czy kozice są jeszcze w ten, tak? U nas u kurach, no chyba są jeszcze tam.
0: Albo, a nie wiem, ja bym sobie albo szumowinę upolował, albo innego morawera.
2: Upolujesz albo kaczkę. Sobie tam z łuku i zrobisz sobie na grylu w maseczce i dym dezynfekuje, konserwuje i tak dalej. No znajdą, słuchaj, prace są, wiesz, żeby tam wyszukać jakieś luki i tak dalej. Się śmieje oczywiście. Nie, to jest smutne oczywiście. To jest smutne i się dopierdala tej gospodarce. Uważam, że bezpodstawnie, że przedsiębiorcy potrafią sobie znaleźć, potrafią sobie takie środki zorganizować, żeby zapewnić tą ochronę, tak, dla swoich klientów, żeby to było wszystko, wiesz, zapewnione. Tylko że tego nie ma w przepisach. To wiesz, im to trudno poruszać się po tych przepisach, bo to jest trochę skomplikowane. Nie jestem przedsiębiorcą, jestem zwykłym pracownikiem, ale tak podejrzewam, że to jest za bardzo skomplikowane i to jest za bardzo niejasne po prostu dla przedsiębiorców.
1: No jest. Okej, dzięki Macieju za telefon. Będziemy już tu powoli kończyli, a jeszcze mamy jeden telefonik do odebrania, także dziękujemy za wizytę.
2: Ja was zapraszam za rok, pewnie w sierpniu na Love Parade do Berlina. Może jakoś się tam spotkamy, jeżeli będziecie mieli ochotę czy coś, to

0: Zapraszam wszystkich nocników.
1: Tak,
0: i to nie jest, to nie jest, to nie jest parada gejów, jeżeli tak jak są. To jest parada miłośników muzyki techno, ale otwarta na wszystkich i bardzo kolorowa i tak dalej.
2: Zabawa. Myślę, że mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że tam się pojawię.
0: Przede wszystkim to jest zabawa i nie należy tego w żaden sposób kojarzyć z LGBT, chociaż takie osoby tam są i mają swoje jakieś tam platformy i tak dalej.
1: Dobra, Macieju, trzymaj się. Hej. Gaduła troszkę z Macieja, a my tu jeszcze mamy jeden
2: telefon. Ale kurde, strasznie lubię z nim gadać.
1: Nie, on fajnie gada, tylko ja muszę tu pilnować i troszeczkę jak się żegnamy, to się żegnamy. Bo
2: a
1: jeszcze
2: tymczasem
1: mamy...
2: między nami za chwilkę się pojawi nie kto inny, tylko jeden bardzo wspaniały, najlepszy wśród nas, Primus Inter Pares. Witamy, Grześku.
1: Primus?
3: Cześć. Się zdziwiłem, że odzwania do mnie konferencja z 11 użytkownikami.
1: Jak to nie?
3: Tak mi się wyświetla jako konferencja z 11 użytkownikami.
2: Tak, bo oni są tam wszyscy, wiesz, tam gdzieś tam w tle.
1: Ale to jest dziwne, bo powinno się coś takiego pojawiać. Nie powinno się coś takiego pojawiać, bo dodawałem ciebie tylko i wyłącznie i to... Jestem zaskoczony.
2: Krawiec do książek, Skype się zmienił, mamy 2021 rok. Tutaj wszystkich po prostu kochamy. I w ogóle wszyscy, którzy się kiedykolwiek na audycji pojawili, nagle się pojawiają w ten.
1: A to jest błąd, bo jak mam inaczej dodać takiego Grześka, który dzwoni?
2: Za dużo myślisz. Nie myślę, weź szczepionkę.
1: No dobrze, to oddajemy głos Grzegorzowi.
3: No witam ponownie.
1: No witam.
3: Postanowiłem zadzwonić, bo widzę, że tutaj jest sesja ujawniania się, kto był w klubie gejowskim. Też miałem okazję ze znajomymi kiedyś być i to było takie mieszane grono akurat na imprezie, takie niestandardowe dla mnie, ale akurat był taki moment, że nagle się okazało, że podczas jakiegoś tam piwa było więcej osób homoseksualnych niż heteroseksualnych, no ale chcieliśmy się dalej bawić w tym samym gronie, no i gdzie idziemy po jakiejś tam pubie, piwku, no bo chcieliśmy do jakiegoś klubu i tak potańczyć i tak dalej. No to co, no jest więcej osób, no to robimy, że tak powiem, demokratycznie, było więcej osób, które były homo i chciały się bardziej pobawić w swoim takim bardziej bezpiecznym otoczeniu, bo trochę się obawiały, no tam było czterech chyba czy pięciu gejów w całym otoczeniu, na 9 osób czy 10, no i wiadomo, że dla nich pójście do jakiegoś klubu, potańczyć i tak dalej, no to albo musieliby udawać, że wcale nie są gejami, albo dostaliby pewnie do jakiegoś, nie wiem, dresiarza, który przyjechał na tablicach DTR na imprezę weekendową, dostaliby po pyskach, nieładnie powiem. No i poszliśmy do tego klubu. No i też nie odczułem żadnego. No tam miałem jakieś tam dwie niby przypadkowe zaczepki, obcierki odbywające.
1: A jak cię zaczepiali?
3: A nie, no tam stałem w jakimś tam gronie, no i tam przechodził i tam niby tam ręką lekko tak musnął jeden, drugi tam gdzieś na mnie spojrzał, ale chyba zobaczył, że przewróciłem oczami taki trochę zniesmaczony, więc chyba gdzieś tam sobie, no my byliśmy w takim gronie mieszanym, były też jakieś dziewczyny i tak dalej, więc też widzieli, że jesteśmy raczej takimi ludźmi, którzy raczej są... po prostu jakąś grupą znajomych, która gdzieś tam w swoim otoczeniu, w swojej gronie miało jakieś tam osoby, które są z branży, to się tam mówi, że są knajpy branżowe. No i dla mnie faktycznie było jakieś tam, nie wiem, takie może szokujące, jak nie wiem, wchodzisz gdzieś i nagle widzisz, jak facet ci się ze sobą gdzieś tam całują na powitanie, jest jest trochę inaczej niż w innym klubie, ale jakby nie miałem jakiegoś tam, nie czułem się jakoś negatywnie. Normalnie z toalety korzystałem, wcale jak chciałem się wysikać, to nie czułem się w żaden sposób jakoś, nie wiem, że ktoś mnie zaraz tam zgwałci pod pisuarem. Może to też dlatego, że jakby ja nie miałem nigdy wątpliwości co do własnej seksualności, a mi się wydaje, że te osoby takie, które tak bardzo... Tutaj Jacek, który dzwonił, bardzo taki przykład człowieka, który pomimo tego, że jest konserwatystą, nie ma problemów ze swoją seksualnością, bo w żaden sposób nie pała negatywnymi emocjami do osób homoseksualnych. A ja uważam, że właśnie to takie... To jest normalny to jest facet, nie? I ma te poglądy swoje konserwatywne. Ja tak samo mam trochę konserwatywne poglądy, nawet dosyć może mocno. Ale ja uważam, że takie osoby właśnie jakieś tam takie, może które są tam prawicowe i tak dalej, które tak strasznie gdzieś tam na tych gejów i w ogóle o koniec świata, plagi biblijne i tak dalej, no to są osoby, które może boją się, że jakby poszły do takiego klubu, to może by im się spodobało tak, żeby pójść potem znowu. Albo może się boją o jakąś tam swoją seksualność, może się boją, że jak ich muśnie po ręce inny facet, to że poczują przyjemne mrowienie na tej ręce. I wydaje mi się, że jak ktoś tak bardzo negatywnie, tak agresywnie wręcz atakuje i tak dalej, to śmiem twierdzić, rzucę takie stwierdzenie, że może nie do końca jest pewien swojej seksualności. Ja też mam jakby konserwatywne poglądy, jestem, nie wiem, wolnorynkowcem, takim trochę tutaj przyszedłem, też Krawca zacząłem słuchać w Kontestacji wiele lat temu, ale jakby, nie wiem, mam znajomych, którzy są innej orientacji, byłem w klubie takim, jakby nigdy nie miałem z tym problemu, nie jest to dla mnie żaden problem, jestem w pełni za legalizacją związków partnerskich, uważam, że nie powinno być to w żaden sposób regulowane, nie ma to dla mnie najmniejszego problemu. Oczywiście jakieś tam epatowanie na ulicach jakąś seksualnością, ale tak samo, czy to w przypadku osób hetero, czy homoseksualnych, uważam, że to jest nie w porządku, bo tutaj tak jak używaliście tego określenia, to co Jacek użył, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja, tym jest ograniczona. I ja uważam, że to się odnosi w każdym przypadku i nie tylko osób o takiej orientacji czy innej. No i też muszę przyznać, tutaj dołączę się do tego grona, że w takim miejscu można się całkiem sympatycznie pobawić. Nikt mnie tam jakoś tam nie napastował, nikt mnie nie zgwałcił w pupę, nikt nie chciał się ze mną całować, nikt mnie nie łapał za siusiaka w toalecie.
1: Jak się rozmarzył Grzesiek, jak opisuje różne rzeczy.
2: Ale kurde, ale to jest naprawdę ciekawe, tak? Bo mamy tutaj parę fajnych takich, wiesz, takich prywatnych zeznań, tak? Czy to z losowości, jak to w moim przypadku było, czy z jakiegoś festiwalu, jak to mówił przed chwilką Maciej, czy to Grzesiek właśnie, że to wyszło na zasadzie pewnej demokracji, tak? I każdy ma jakieś takie, no kurde, no nie wiem, no klub jak klub, no kurde, to przecież no nie oszukujmy się, do klubu nie idziemy od razu po to, żeby zaraz się tam w dupę zapinać, tylko tak po prostu, żeby się jakoś fajnie pobawić i jakoś tak, nie wiem, brakuje, nie wiem, głosu z drugiej strony, że ktoś poszedł do klubu LGBT i nagle coś mu się tam złego stało i to myślę, że może, ale to jest takie, wiecie, to jest taka moja teoria spiskowa, że ci wszyscy tacy hejterzy LGBT, no bo po prostu nawet w życiu geja na oczy nie widzieli, a nawet jak go widzieli, to ten gej by się nie przyznał, bo wiedzą, co z kim mają do czynienia.
1: A może w drugą stronę ktoś ma doświadczenia, ktoś był w klubie dla narodowców na przykład.
3: Ja naprawdę tu mam takie podejrzenia, że wiele z takich osób po prostu obawia się, że mogłoby im się spodobać. Tak na poważnie się spodobać, że żałowaliby, że szkoda, że jednak nie było w dupkę. I trochę mi się wydaje, że wiecie jak to jest, jesteśmy agresywni, atakujemy to, czego się boimy.
1: Mi się wydaje, że takie twarde deklarowanie tego, że nie jesteś za pedałami, gardzisz pedalstwem i tak dalej, to jest taka próba pokazania swojej męskości po prostu, nie? Że ja jestem tutaj normalny, twardy, zdrowy chłopak i w tą stronę trochę to działa.
2: Nie wiem. No.
3: To tak trochę, to mówię, to tak trochę podśmiechujki, trochę żarty. No nie wiem, ja tak trafiłem do takiego miejsca, no dlatego, że byliśmy w jakimś tam gronie, no i po prostu, wiecie, no mogliśmy pewnie się gdzieś tam upierać i tak dalej, ale no wiecie, to słuchajcie, macie jakiś kumpli, którzy mają taką, a nie inną orientację, mogą być takiego czy innego, nie wiem, koloru skóry, różne rzeczy. No i jeżeli, nie wiem, gdyby to było tak, że my pójdziemy do takiego klubu zwyczajnego i im tam nic nie grozi, nikt ich nie opluje, nikt ich nie popchnie, nikt ich nie będzie bił tylko dlatego, że stwierdzą, bo to pedały, no to pewnie nie byłoby problemu, ale prawdopodobieństwo takiej sytuacji było bardzo duże. Oczywiście ktoś musi powiedzieć, no to mogą mnie epatować, ale oni wcale nie epatowali. Tam żaden z nich w tym klubie, jak poszliśmy do tego klubu gejskiego, w żaden sposób się nie epatował tą swoją seksualnością, w żaden sposób oni się nagle nie zaczęli tam lizać na potęgę ze wszystkimi, nie? Tylko normalnie czuli się swobodnie, jakby bez strachu i czuli się tacy, nie byli jakoś tam spięci, że ktoś im gdzieś tam zaraz coś powie, bo też niejednokrotnie na ulicy czy w jakimś tam pubie, klubie takim normalnym też widziałem, że ktoś tam do nich czasami jakieś głupie komentarze i też rozumiem, że dla nich to było jakieś takie, no, możliwość poczucia się jakoś tam swobodniej. Oczywiście było tam, bo tam było chyba dwie pary było chłopaków i jeden był wolny. I ten wolny to był taki gość, który był podstarzały trochę i taki niezbyt atrakcyjny. I on strasznie szukał przygody w tym klubie. No to siedzieliśmy się po prostu z niego, śmialiśmy, że jest napalony, ale on był tak samo napalony jak kolesie, którzy często chodzą po takich zwykłych klubach i polują na jakieś tam dziewczyny, które może już są bardziej podpite. Nie? Jakby ja nie widziałem wielkiej różnicy w zachowaniu jego, a takich kolesi w normalnych klubach.
1: Grzesiek, drugi nasz Grzesiek, zauważa, że może też chodzić o strach przed wykluczeniem z pewnej społeczności, gdzie inni tak samo myślą. No też pewnie, też myślę, że tak. NR ciepłe medium. No, zaraz się okaże, że wszyscy tutaj jesteśmy gejami, lesbijki, geje i nagle taki coming out wielki. Ja w sumie też.
2: Ale tak, kurde, szczerze sobie powiedzmy, kogo by bolało pójście do gejowskiego klubu? Czy do klubu LGBT? Komu by to przeszkadzało?
1: Ja myślę, że Zenonowi by mogło. On jest trochę taki chyba anty.
2: Ja nie sądzę. Akurat po nim bym się tego nie spodziewał.
1: No coś kiedyś się tutaj deklarował, że strasznie tam nie lubi, go denerwują. No ale też, no, dajmy prawo, no, kogoś tam mogą tak zwyczajnie denerwować ci geje, no, dopóki ich tam nie leje, no to w sumie nic strasznego się nie dzieje.
3: Tutaj,
1: nie, no.
3: Tutaj na czacie komentarz mojego imiennika, że jak ktoś się boi, że dostanie w pysk, to powinien przypakować na siłce i się nie... Ja sobie już wyobrażam, że każdy gej teraz leci, nie wiem, pakuje na siłce i 7 razy w tygodniu leci na sterydach, idzie do klubu, całuje się z innym takim wielkim, 120-kilowym umieśnionym gejem i jak ktoś mu do niego gdzieś tam podskoczy, to go będą się bić. Nie? No, były takie jakieś tam historie o tym, że jakieś grupy takich gejów, skinheadów, którzy się bili ze sobą i ten, kto przegrał, był brany od tyłu, ale ale... Ja myślę, że każdy ma prawo spędzać czas tak, jak lubi. Jeżeli nikomu nie dzieje się krzywda, to jest wszystko w porządku. Jeżeli dwie strony się na to godzą, mają swoje jakieś miejsca i to w czym problem? Zresztą nawet w tym klubie dla gejów byli ochroniarze, tacy wielcy dwumetrowi łysi goście, którzy wcale gejami nie byli. To była ich praca, oni ochraniali po prostu gejowski klub. I nikt tam nie podchodził, bo się bał tych gości.
2: A może warto tutaj przypomnieć słowa Jana Pawła II. Kochajmy wszystkich, Pan Bóg pozna swoich.
1: Strasznie się gejowsko dzisiaj zrobiło w tym nocnym radiu, bo tu się zaczynają powoli komplementować, że ten ma ładny głos, właśnie co dzwoni, a tu, no wypraszam sobie, geje często mają piękną sylwetkę, brałbym. No nie, no to trochę za daleko idzie, chyba kończymy audycję, bo coraz cieplej się robi. Coraz cieplej.
3: Dobra, to ja będę się rozłączał, może zadzwoni jeszcze ktoś inny z jakimiś swoimi doświadczeniami, może trochę zdejmiemy tą taką tajemniczość i niech każdy... Nagle się okaże, że 50% słuchaczy Nocnego Radia ma kolegów gejów, koleżanki lesbijki, chodzi po klubach gejowskich, chodzi na imprezy i tak naprawdę nie ma z tym problemu, a tak naprawdę może 1% ludzi tak naprawdę gdzieś tam pisze jakieś rzeczy i jest agresywnie nastawione. Może nie jesteśmy wcale aż tak nietolerancyjni, jak nam się wydaje, tylko po prostu jest jakiś tam mały, mały procent ludzi, który po prostu najgłośniej krzyczy.
4: Ale wiesz co, aż sobie tutaj wejdę w zakładkę społeczności, utworzę ankietę, taką udostępnię i zdjęcie zakulisnie, ankieta. Czy geje są spoko? I będą 3 odpowiedzi. Tak.
1: Tak,
4: nie.
1: Owszem i jak najbardziej.
4: I nie. Nie wiem. O, i tutaj znak zapytania postawię. Czy geje są spoko? Okej, opublikuj, więc będzie to...
3: I napisz inaczej. Ja bym jeszcze jedno pytanie dodał. Czy masz znajomych homoseksualistów, których uważasz za spoko ludzi?
4: Homych spoko homoseksualistów.
3: I nie chodzi o to, że zajebiście się ruchają, tylko że
4: ankieta.
3: Są spoko ludzi.
4: Tak? Czy masz, pytanie brzmi, czy masz znajomych spoko homoseksualistów? Będę odpowiedzieć tak, nie. Nie wiem. 3 opcje zawsze muszą być. Także jak coś, to zapraszam do zakładki społeczność na Nocnym Radiu. Lubię takie randomowe rzeczy.
1: Dzisiaj w ogóle randomowo się zrobiło. No.
3: Dobra, to
4: no okej, dzięki Grzesiu.
3: Jako, dzięki, cześć.
1: Cześć Grzechu, hej, hej.
4: No właśnie, więc Krawiec, czy geje są spoko?
1: Jeśli nie wchodzą innym...
4: Nie wiem. To chyba ustaliłem. Granice, tak?
1: A to właściwie ciężko tak odpowiedzieć, bo to tak jakbyś się zapytał, czy katolicy są spoko.
4: No, nie są spoko.
1: No, najczęściej nie są spoko, fakty, ale są też tacy może, co są spoko. No.
4: No, ale nie są spoko, no. To jest upośledzenie jakieś tam takie dziwne. Okej, okay, już tutaj łapki w dół lecą. No, dobra, trudno. Rozliczymy się, zobaczycie. Ktoś się na sądzie ostatecznym zaskoczy.
1: Jak nie wchodzą innym na głowę, żeby nie było, to są spoko. To wtedy są tak jak wszyscy inni ludzie. Czasem są spoko, a czasem są różni. A czasem nie są spoko. Nie wiem, to w sumie to tak ciężko trochę odpowiedzieć na takie pytanie.
4: Teraz... Takie, zależy, kto mi da zlecenie.
1: Ale tak. Ja nic nie mam do Żydów, ale...
4: Niczym tama pęka. Dobra, będziemy się chyba powoli zbierali, tak. Bo tutaj bardzo długi nasymarek. Oczywiście zasponsorowany waszymi sponsorowatnościami.
1: Pięknie to powiedziałeś.
4: No tak, ale myślę, że to jak najbardziej ma sens. Kurde, to tak, ja mam taką propozycję, jak Enki nada swoją audycję, to go potem wyrzucimy, potem go powiemy, że dodamy, zbierzemy hajs i potem go znowu wyrzucimy. Co ty na to?
1: No, zobaczymy. W każdym razie wszystko się okaże już we wtorek o 18:00, jednak nie w środę. Zmiana planu. O właśnie, tu też ankieta, czy jesteś katolik, czy pedał, czy Żyd. Taka ankieta.
4: A co byś wybrał? Katolik, pedał, czy Żyd?
1: Chyba Żyd.
4: A ty czasami nie chciałeś...
1: Żyd, pedał, katolik, może. Wszystko wiem.
4: O Jezu, a może jeszcze Murzyn i Ruty do tego.
1: Murzyd.
4: Murzyd. No. Murzyd Rudy.
1: Także dziękujemy wam, że byliście.
4: Dobra,
1: no, audycja dłuższa dzisiaj, bo faktycznie było parę donajcików. Szkoda, że ten trend się nie utrzymał. Ja jeszcze muszę się tym podzielić, ale no właśnie, to już tego, no tam, tu, no. Tam tego i całe te, no dziękujemy, że byliście.
4: Dobra, co my mamy też w tym tygodniu, tak? Tak, na podsumowanko. Mamy Enkiego jutro, być może mamy BB Bajta o 21, potem Błażej o 21 w środę. Ja z luźnymi gadkami tym razem o 21. czwartek, no i oczywiście krawiec 21, 22, bo tak ostatnio robisz, no o 22 ludzie są zaskoczeni.
1: Tak? No to dobrze, no, że są zaskoczeni, właśnie trzeba zaskakiwać.
4: A to tak, nie wiem, o której w piątek?
1: Zobaczymy, chyba 21. No ale jakby nie było 21, to wpadnijcie o 22. No, trudno, czasem tak bywa, ale postaram się być o 21. W sobotę tym razem będzie Jacek już ze swoją audycją z prawej strony mapy. No, a niedziela to dzień święty, nawet dla ateisty trzeba święcić.
4: A może jakiś gambol po drodze się zdarzy?
1: O, właśnie, gambol, no, to jest niewykluczone. No i no, mieliśmy już kozę nocną, więc teraz musimy rok poczekać na następną, wiadomo. Ale może niekoniecznie, więc też sprawdzajcie, czy się... nasłuchujcie beczenia. No, tak powiem pięknie.
4: Nie no, beka z typa. Okej, okay, to tym optymistycznym akcentem z wami się żegnamy. Życzę wam spokojnej nocy. Myślę, że jakiś afterek się wykręci na Discordzie. Podejrzewam, bo jest potrzeba. Nie, dobra, ja będę szedł spać, bo naprawdę muszę odespać ten jebany weekend, kurwa.
1: Ja coś muszę w końcu zjeść.
4: Kurwa, nie.
1: Także żegnamy się z wami gejowskim pożegnaniem. Narka, fujarka.
4: Mhm, nie. Oj, trzymajcie się ze swoją wazelinką. Dobra. Nie przeciągam. Trzymajcie się. Na razie. Dobra.

Witam wszystkich słuchaczy we wtorkowy wieczór, ostatni w tym roku. 27 grudnia dzisiaj mamy, a rok to 2016. Ja się nazywam Krzysiek Maczyński, noszę też pseudonim Bite Eater i prowadzę audycję Epicentrum, której odcinek na żywo właśnie teraz, po raz ostatni właśnie w tym roku się zaczyna. Porozmawiamy dzisiaj, mówię porozmawiamy, bo liczę, że będziecie tutaj dzisiaj dzwonić, tudzież przy użyciu czatów brać udział. Przypomnę, na żywo leci to w radiach Kontestacja, w Nocnym Radiu i w Enklawie. A porozmawiamy dzisiaj o programowaniu ponownie, tym razem bardziej może o programistach, no ale z natury rzeczy tym, czym się zajmują programiści, no to jest programowanie. A dokładniej powiemy sobie o ewolucji programistów, o tym, jakie są rodzaje programistów obecnie, a jakie nowe rodzaje, czy też gatunki są na horyzoncie, to znaczy dokąd nas ta ewolucja może doprowadzić i jakie tego jaskółki, oznaki już w tej chwili widać. No i to może być pożyteczna wiedza, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteś człowiekiem młodym, jeszcze nieaktywnym zawodowo lub w początkach swojej zawodowej aktywności, no bądź na takim etapie swojej kariery, czy to programistycznej, czy jakiejś powiązanej, a obecnie coraz więcej zawodów i dyscyplin, jakimi się ludzkość zajmuje, rodzajów aktywności ogólnie, nie tylko pracy nawet, jest powiązanych w jakiś mniejszy czy większy sposób z informatyką, w związku z tym umiejętność programowania i śledzenie tego, w czym się programuje i jakie nowe, wygodne możliwości, które pozwalają sprostać nowym wyzwaniom naszych czasów, przydaje się to nie tylko programistom. Czasami taką tezę tutaj powtarzałem w tej audycji. No ale jednak nie ukrywam, że najwięcej prawdopodobnie wyniosą z tego odcinka programiści oraz przyszli programiści oraz ludzie, informatycy, nieinformatycy, tacy, którzy bezpośrednio z programistami współpracują, może też tacy, co ich zatrudniają. Więc jeżeli na takim etapie właśnie jesteś, bądź właśnie młodym człowiekiem, bądź na etapie jakichś zmian potencjalnych, przynajmniej rozważanych na swojej ścieżce kariery, jakichś zakrętów, no to warto może wiedzieć, co takiego kryje się tuż za rogiem, za następnym właśnie zakrętem, który, no nie twoim zakrętem, ale dobrze by było, żeby także i za twoim, to znaczy, żeby nie wziąć zakrętu w prawo, gdy droga prowadzi w lewo. Warto mieć taką mapę, mieć jakąś taką orientację, rozeznanie wstępne, w którą stronę będzie, czy w

0: strony właśnie się zaczynają jakieś zakręty i uniknąć tego błędu, który polegałby na jechaniu na oślep prosto, tak jesteśmy przyzwyczajeni, tak robimy wszystko tak jak do tej pory, albo jeszcze co gorsza, no właśnie w prawo, w lewo i w drzewo, tak wpakowania się w kierunku, w którym no, jest całkiem przeciwny od tego, który, no, w którym świat idzie. Świat programowania. Tak, więc jak powiedziałem, zachęcam Was tutaj do dzwonienia. Jako, że dzisiaj mam niewygodne słuchawki, to streszczajcie się. Kilkanaście minut nie będę nikogo tutaj trzymał, nie zamierzam. Ale jakieś ciekawe pytania czy do powiedzenia, jeżeli macie, to z chęcią przy użyciu czy to Skype'a, czy telefonu przyjmę tutaj na antenie od Was, odbierając Was. Oraz też będę rzucał okiem na czaty. I Zenon Skition. Normalny był Skition, a ten jest Skition. Na czacie pisze, że Carrie Fisher umarła. No, mignęła mi przed oczami ta informacja, ale wiecie co, tak. No. Zawsze to lepiej, jak umierają technologie niż ludzie, no ale ludziom też się zdarza, oby. No dobra, na jednym z radiów mamy jakieś zakłócenia. Wracajmy niemniej jednak do naszego dzisiejszego tematu. Więc zacznijmy od tego, jak wygląda stan obecny. Obecnie mamy takie z grubsza, tak podzieliłem programistów na takie rodzaje. Mamy programistów takich normalnych aplikacji desktopowych, normalnych programów, które sobie chodzą na komputerze, przeważnie no, na laptopie też mogą sobie chodzić. I one, te programy są takie, które użytkownik sobie uruchamia je i coś tam w nich sobie robi, na przykład edytuje tekst, tworzy prezentacje, może jakieś to są narzędzia jeszcze systemowe, może to są właśnie na przykład tak jak w Windowsie są kategorie ich, które można tak z grubsza tutaj wyróżnić. Są takie foldery, akcesoria, autostart. No może to nie jest typ programów autostart, ale jest. Gry, konserwacja, narzędzia administracyjne. No, generalnie macie wyobrażenie, o jakie programy chodzi. I je się tworzy najczęściej w takich językach programowania, czy też na takich platformach jak .NET Microsoftu, gdzie popularne są języki programowania C-Sharp, Visual Basic. No to są takie dwa najpopularniejsze. Następnie jest JVM, czyli Java Virtual Machine, wirtualna maszyna Javy. Coś podobnego, troszeczkę starszego, gdzie jest w zasadzie jeden język Java, ale ludzie są sprytni i zaczęli tworzyć też inne języki programowania, które też na tejże maszynie wirtualnej Javy potrafią chodzić. To jest taki jak gdyby dodatek do systemu, który umożliwia uruchamianie programów napisanych w przypadku .NET-u pod .NET-em, w przypadku Javy, maszyny wirtualnej Javy właśnie w Javie czy w jakimś języku, który też potrafi być kompilowany do tak zwanego kodu bajtowego, czyli nie takiego, który działa bezpośrednio na sprzęcie, nie bezpośrednio procesor wykonuje instrukcje takie po kompilacji, tylko wykonuje je właśnie ta maszyna wirtualna, dzięki czemu kod skompilowany, nie źródłowy, tylko skompilowany jest przenośny, tak pseudo skompilowany. Ten kod bajtowy można uruchomić na Windowsie, gdzie jest zainstalowana Java, można też na Linuxie, gdzie jest zainstalowana Java. No i podobnie rzecz się ma z .NET-em. No i też oprócz takich języków pseudo kompilowanych są języki po prostu kompilowane i tutaj najpopularniejszym wciąż jest wiekowy staruszek, język C++. Wiekowy staruszek, który ostatnio przechodzi bardzo taki intensywny lifting, to znaczy co 3 lata obecnie, w 2011 i 2014, no i teraz w planie jest na przyszły, czyli 2017, wychodzą nowe wersje standardu języka C++ i komitet, który się tworzeniem tych standardów, tych kolejnych wersji języka zajmuje, jest No, to są ludzie, którzy wiedzą, co robią. Naprawdę jak na takie pudrowanie no, już czegoś, co można by uważać za trupa, ale gdyby nie to, że chodzi w tylu miejscach i tyle rzeczy w tym jest napisanych i wciąż się pisze, no więc powiem to inaczej, jak na pudrowanie wiekowego, sędziwego oblicza, no to są mistrzami, tak, to co oni są w stanie do tego i tak już bardzo rozległego języka dodać i na ile w miarę możliwości spójnie to robią, jak zaczerpują różne rzeczy, różne idee z języków nowocześniejszych i je jakoś tak możliwie zgrabnie, a nie w sposób taki doczepiony na trytkach, na prowizorce, na sznurku, tylko zintegrowany porządnie w język, jak są w stanie to dodać. To jest godne uznania i powoduje to dość ciekawe zjawisko, słuchajcie, takie, że wiele języków, które w ogóle mają taką charakterystykę, że przez dłuższy czas nie ewoluowały, czy ewoluowały bardzo powoli, a ostatnio przeżywają swój taki renesans i w związku z tym też, żeby sprostać współczesnym potrzebom, ludzie, jakieś komitety standaryzacyjne czy firmy, które stoją za danym językiem, zajmują się jego opracowywaniem właśnie nowszych wersji, dodawaniem do niego różnych rzeczy. Powoduje to takie zjawisko, że programiści, którzy umieli ten język kiedyś i przyzwyczaili się do tego, że no, go umieją i w zasadzie już wiedzą wszystko o nim, co można wiedzieć, czy co jest tak jakieś bardziej przydatne. No przyzwyczaili się do tego, że to już jest wszystko, tak? Że to już się nie będzie zmieniać. A tu się nagle zmienia. I nagle ludzie się uczą tego i umieją jakieś rzeczy, mimo że generalnie są dużo krócej programistami, umieją jakieś rzeczy w tym języku, których oni nie umieją na przykład. Często są tacy ludzie krytykami tych zmian. Znaczy częściej niż inni, bo inni krytycy oczywiście też bywają. Bo te zmiany też są czasem dobre, no ale bywają też zmiany no godne krytyki. I w przypadku właśnie też jest też takie zjawisko, że dużo materiałów, z których się można nauczyć danego języka, no dotyczy rzeczy tylko tych takich starszych. Są jak gdyby ucząc się takiego języka, który się obecnie szybko zmienia, wcześniej się nie zmieniał przez dłuższy czas, to jak właśnie C++, czy też JavaScript, o którym dzisiaj też jeszcze będzie mowa, to trzeba sobie, znaczy najlepiej sobie wziąć dwa rodzaje źródeł, to znaczy dwa rodzaje materiałów. Jedne to takie sprawdzone, dobrze już opracowane materiały do tej starszej postaci, nie rozszerzonej o nowe rzeczy. A drugie to jakieś dobre, ale skoncentrowane tylko na nowych rzeczach, no, opisy, przykłady, tutoriale, bo one jeszcze nie zdążyły okrzepnąć, nie zdążyły wyewoluować tak, żeby no, być dobrymi materiałami o całym języku przeważnie, ale opis czegoś nowego, co dochodzi w danym języku, co doszło w ostatnich latach, no może być dobry. W związku z tym polecam właśnie takie podejście, czyli samego języka tak w ogólności uczyć się, że ze starych i sprawdzonych, no najlepiej starych, ale aktualizowanych w miarę, nie takich sprzed napisanych 15 lat temu i od tego czasu nie aktualizowanych, no bo wtedy ewolucja była o tyle krótsza. Ale takich kilkuletnich materiałów, bądź nawet współczesnych, ale jeszcze takich nierozszerzonych w pełni z uwzględnieniem tych nowych rzeczy, a oprócz tego uzupełniać swoją wiedzę o tych nowych rzeczach poprzez takie materiały, które się koncentrują właśnie na nich. No dalej mamy programistów aplikacji mobilnych. To jest cały nowy świat, te aplikacje, urządzenia mobilne. Pamiętacie może telefony komórkowe czy urządzenia, jakie były kilkanaście lat temu, które potrafiły bardzo niewiele, nie było na nie jakiejś tam aplikacji. Potem się pojawił WAP, czyli Wireless Access Protocol, czyli coś jak HTTP z HTML-em ze wszystkim w jednym, tak, dla urządzeń mobilnych, które miały no i małe ekrany, mało mocy i gdy chodzi o prąd i moc obliczeniową i pamięci, no ponieważ to było całkiem inne od normalnych stron internetowych, no to nie przyjęło się za bardzo i ludzie zaczęli w jakimś przynajmniej tam ograniczonym HTML-u pisać strony i aplikacje, które no, takie typu przeglądarkowego, które chodziły na tych telefonach. Pojawiła się też Java w telefonach. No a teraz to już właściwie wszystko chodzi na telefonach, ale ma to swoją specyfikę, bo mówię na telefonach, też na smartfonach, czyli na takich telefonach, które potrafią uruchamiać właśnie aplikacje. I również inne urządzenia mobilne mam też na myśli. Najpowszechniejsze oprócz smartfonów, no to są właśnie tablety. Taka nowa kategoria się pojawiła i upowszechniła ekrany dotykowe. Tak, ekrany dotykowe wciąż są domeną urządzeń właśnie mobilnych, czyli smartfonów i tabletów. Jeszcze takich dużych ekranów mobilnych, żeby w urządzeniach niemobilnych, czyli zwykłych takich monitorach je montować, czy też nawet notebookach, laptopach, no to jeszcze nie ma takiej technologii, żeby to robić tanio. Dlatego w ekranach, w takich większych urządzeniach z większymi ekranami dotykowe przeważnie nie są. No, ale specyfika urządzeń mobilnych właśnie wymaga tego, żeby programowanie na nie wyglądało zgoła inaczej. I generalnie mamy tutaj dwie platformy w tej chwili, to znaczy jeszcze parę lat temu mieliśmy kilka więcej, natomiast w tej chwili na prowadzenie wysunęły się dwie i mają no, taką przewagę łącznie na rynku, że reszta to jakieś tam drobne okruszki tylko zasysa z tego tortu, okruszki po torcie ze stołu. No i te dwie platformy, które mam tutaj na myśli, to jest Android oraz urządzenia na literkę i, czyli firma Apple. Android działa, natomiast jest większa tak zwana fragmentacja, to znaczy działa na różnych urządzeniach, no i na niektórych działają jedne rzeczy, na niektórych działają inne rzeczy, jakaś tam część aplikacji pisanych pod Androida na niektórych sprzętach nie działa, często z bardzo niewyjaśnionych powodów. I pod Androidem się pisze w Javie. Oni mają swoją własną taką implementację, taką formalnie to nazywają, że to jest oparte o Javę i nazywa się Dalvik, taką maszynę wirtualną. No ale pisze się na to w Javie, takiej też zresztą nie najnowszej. I można też pisać w innych językach, które dają się do kodu bajtowego Javy kompilować. No ale jeszcze mniejsza część programistów to robi na platformie właśnie mobilnej pod Androidem niż na desktopie. Na desktopie nawet poważę się na takie stwierdzenie, że najciekawsze rzeczy w świecie Javy dzieją się poza samą Javą, to znaczy nie w języku Java, tylko w tych innych językach, które potrzeba się pyta. Czy jestem tutaj, to znaczy na kontestacji, a nie na nocnym radiu. Nie wiem, czy jestem. Chyba jestem. Więc słuchacze nocnego radia, dajcie znać na czacie nocnego radia, czy mnie tam słychać. Chyba tak, bo rozmowa jest o tym, o czym mówię. Nie wiem, zrestartuj sobie. Może zacząłeś słuchać, zanim wszedłem na antenę. Dobra, to wróćmy do naszego tematu. Właśnie Google, czyli producent systemu Android, który jest no, otwarto źródłowy, no, ale stoi za nim generalnie właśnie ta jedna firma na G, dał drugie życie Javie w ten sposób, bo Java, gdyby nie ten wybór Google'a, że właśnie na Androida się będzie pisać aplikacje w Javie, no i że sam Android będzie w tym napisany, no i w C++ oczywiście też, taka mieszanka, to Java właściwie w tamtym momencie przed wejściem Androida była na takim kursie, że no właściwie ograniczyłaby się niemal wyłącznie do niszy takiej korporacyjnej, takich dużych systemów jakichś transakcyjnych, bazodanowych, jak w bankach, w instytucjach finansowych, no może w jakichś firmach produkcyjnych. No a bardzo tak nowego wigoru, takiego impulsu dla właśnie drugiego życia Javy dało to, że zyskała takie właśnie taki debiut na nowym rodzaju platform, właśnie na platformie mobilnej, na urządzeniach wyposażonych w system Android. Natomiast gdy chodzi o Apple, czyli iPhone'a, iPada, tego typu urządzenia, no to tam od dawna, bardzo dawna pisze się w języku Objective-C, który jest takim trochę inną przeróbką C niż C++ z dodaniem obiektowości, bo C++ to jest język C z różnymi dodatkami, między innymi z klasami i obiektami, no a inna możliwość dodania tego została zrealizowana i nazwana Objective-C i jest to język pełen pułapek, jeszcze bardziej niż C i C++. I właściwie tylko fani Apple'a są w stanie mówić, że w tym się wygodnie programuje. Sam Apple stwierdził, że nie i parę lat temu wprowadził nowy język o nazwie Swift i w tej chwili wielu ludzi się na niego przesiada. Narzędzia programistyczne firmy Apple też wspierają i Objective-C w tej chwili właśnie i Swifta i zachęcają do właśnie przesiadki. Oczywiście rzeczy pisane w Swiftie muszą współpracować z tymi częściami programów czy z tymi innymi tam komponentami, które są napisane w Objective-C. Generalnie o platformach mobilnych i o programistach na nie można powiedzieć. Za chwilę powiem, co można o nich powiedzieć, albowiem dzwoni do nas potrzeba. Spróbujemy go odebrać. Zobaczymy, czy się to uda. No, nacisnąłem zielony przycisk i czekam, czy będzie słychać potrzebę. Ten wyskakujące, to pływające okienko się robi raz czarne, raz z powrotem szare. W czasie, jak ja czekam na reakcję. No właśnie, nie wiem, w czym jest pisany Skype, prawdopodobnie w C++. No ale chłopaki z Microsoftu, no nie wiem, co oni tam wyczyniają. Czy oni rozumieją ten kod, który wcześniej Estończycy napisali przed kupieniem przez nich Skype'a, czy nie? Czy coś w tym tak popsuli, że teraz można nacisnąć przycisk i czekać, nie wiem, minutę na reakcję. Więc potrzeba, czy jesteś z nami? Dobra, potrzeby nie ma z nami, może spróbuję zadzwonić jeszcze raz. O, pisze rozmowa nieudana. Potrzeba, zadzwoń jeszcze raz, jeśli chcesz. Może trzeba było przepchać rury, łącza, nie wiem, coś tam może zatrybi. A tymczasem o platformach mobilnych ogólnie. Są one... O, potrzeba, dzwoni jeszcze raz.
1: Okej, okay. Czy teraz się słyszymy?
0: Chyba tym razem się uda. Potrzeba, tak, czy jesteś z nami? Już.
1: Udało się, jesteśmy na antenie.
0: Halo.
1: Słychać mnie?
0: Tak, jesteś.
1: Dobra, czyli tutaj poruszył...
0: Tak? Ale ja cię nie słyszę. A to jest niefajna rzecz. Potrzeba, napisz tutaj na Skype, czy mnie słyszysz.
1: Ale ja siebie słyszę na streamie. Niestety nie. Masz coś u siebie na miksie. Zrąbanego. Dobra, słuchaj, to ja nie będę w takim razie przeszkadzał, ja...
0: No dobra, to słuchajcie, mała korekta. Co do aplikacji mobilnych, to i całego świata programowania, powiedzmy, i używania aplikacji mobilnych, no to on jest dość jeszcze niedojrzały. On jest w takim stanie, jak powiedzmy aplikacje te desktopowe, załóżmy tam pod Windowsa czy pod Linuxa, kiedy te systemy miały kilka lat. W latach powiedzmy 80. gdzieś tak. Taka jest mniej więcej wygoda i programowania, i potem użytkowania czy konfigurowania takiej właśnie aplikacji i systemów mobilnych. Jak już mówiłem, wiele rzeczy nie działa na różnych urządzeniach. Gdy chodzi o Androida, bo w systemach firmy Apple to jest z racji tego, że jest jeden system, jeden rodzaj urządzeń, no są różne wersje, prawda, tych urządzeń, jest tam iPad 7 czy iPad 5, ale generalnie to jest jedna linia urządzeń, no i druga tam iPhony, tak? I generalnie to jest wszystko jednej firmy i ta firma wie, no, dokładnie co produkuje. Produkuje i oprogramowanie, i sprzęt. W związku z tym łatwo mogą rozwiązać pewne rzeczy, na przykład takie, żeby wszystko ze wszystkim współpracowało, wszystko ze wszystkim się łatwo łączyło, żeby łatwo można było zrobić też kopię zapasową wszystkich swoich danych i wszystkich swoich aplikacji i potem na nowym urządzeniu, jak się na przykład zmienia urządzenie albo się chce mieć drugie, przywrócić to wszystko. Podczas gdy pod Androidem to jest masakra, to znaczy potrafią narzędzia, które no, potrafią po prostu nie działać, potrafią bądź wyświetlać błędy, bądź nawet nie wyświetlać błędów, tylko kończyć pracę bez no, wykonania, na przykład kopii, czy potrafi się aplikacja zainstalować, a nie działać, po prostu tak jakby nie była zainstalowana, albo potrafi podczas instalacji aplikacji się pokazać błąd, który w sumie niewiele mówi i który może mieć 10 różnych przyczyn. W internecie wiedza kolektywna na temat, na przykład na Android Stack Exchange, czy też na różnych forach można przeczytać, że ktoś miał jakiś problem z Androidem, z iOS-em, czyli z systemem firmy Apple właśnie na urządzenia mobilne. I ludzie piszą, no mi się to udało rozwiązać tak. No a ten, kto napisał pytanie oryginalne, no u mnie to nie działa, albo u mnie w ogóle się tego nie da zrobić, albo zrobiłem tak i nie pomogło. No i potem kto inny pisze, a ja zrobiłem coś całkiem innego, coś co w ogóle świadczy o tym, że mimo że symptomy były podobne, to problem był zupełnie, leżał zupełnie gdzie indziej. No i jemu pomogło. No ale kto inny, albo ten, kto oryginalnie zadał pytanie, albo jeszcze kto inny pisze, no u mnie to też nie działa. I tak potrafi być po kilka tego typu odpowiedzi i wiele takich pytań pozostaje no, otwartych, tak? Pozostaje żadnej pomocy ani w dokumentacji, ani właśnie w takiej rozproszonej wiedzy użytkowników w internecie no się nie uzyska często. Podczas gdy z aplikacjami, jak już tutaj porównuję, desktopowymi, sytuacja jest o wiele lepsza. Często da się, no często wszystkie rodzaje problemów, jakie mogły być z danym rodzajem oprogramowania i często są spotykane, już zostały przez kogoś napotkane na tyle często, że powstał jakiś dobry opis, jak je obejść. No i często też producent zdołał je już poprawić, tak? Podczas gdy na platformach mobilnych trwa coś takiego jak powiedzmy w przeglądarkach w latach 90. Wojna przeglądarek, pamiętacie ten wyścig o dodawanie nowych wodotrysków między Microsoftem z jego Internet Explorerem i między Netscape'em, firmą już nieistniejącą, wykupioną z ich przeglądarką Navigator. Więc wtedy właśnie no błędy to, w jaki sposób te przeglądarki robiły coś no, niezgodnie, czy to ze standardem, czy z dokumentacją, czy w ogóle w jakoś w sposób zupełnie absurdalny, nie było to poprawiane, bo liczyło się po prostu to, że będą jakieś nowe możliwości, nawet jeżeli te możliwości są takie no, bardzo niedopracowane. No i stąd taki właśnie stan rzeczy. Dlatego ja na przykład osobiście, no mimo że nauczyłem się, zrobiłem taki kurs na Kurserze programming applications for Android handheld systems, chyba tak się nazywa, to obie części, to no, mam wyobrażenie o tym, jak się takie rzeczy robi, natomiast sam raczej nie robię tego, bo no jest to niewygodne i środowiska programistyczne są niewygodne i powolne i ociężałe i też błędy, to jak się taka aplikacja potem testuje, jak się zapewnia, żeby ona chodziła na możliwie wielu różnych urządzeniach u użytkowników. No, dobra. Dalej mamy aplikacje, które mogę wyróżnić, bazodanowe i programistów aplikacji bazodanowych. I częściowo to się zalicza pod to, co mówiłem już wcześniej o aplikacjach desktopowych, chociaż niekoniecznie. Są też aplikacje bazodanowe, które chodzą po prostu tylko na serwerach. i użytkownik bezpośrednio z nich nie korzysta, tylko za pośrednictwem aplikacji jakichś właśnie, czy to desktopowych, czy mobilnych, czy jeszcze innych, które no, łączą się z taką, z takim systemem zawierającym bazę danych i oprócz tego zawierającym jeszcze być może jakieś inne komponenty stanowiącym taką aplikację właśnie serwerową, bazodanową. Jacy programiści, oprócz takich programistów aplikacji desktopowych, tworzą tego typu aplikacje, bądź też posługują się właśnie bazami danych w programowaniu? No oprócz samych projektantów, samych twórców baz danych. Istniejącą bazą danych posługują się tak zwani query gophers. Query gopher to jest taki człowiek, taki programista, który zna język zapytań do baz danych, potrafi z niej wydobyć jakieś dane, zagregować, wyliczyć jakieś średnie, jakieś maksima, jakieś statystyki z tego wyprowadzić i dać odpowiedź. Czyli na przykład prezes w firmie pyta się takiego magika od wydobywania informacji, od właśnie analizy danych, wygeneruj mi raport, albo powiedz mi, albo najczęściej jak chcę to prezentować, przedstawić gdzieś na jakimś spotkaniu zarządu, to wygeneruj mi dane do raportu, a ja to potem ładnie sformatuję, albo ktoś mi to ładnie sformatuje w tabelkę albo w wykres. Na temat sprzedaży w poszczególnych krajach, jeżeli to jest jakaś firma międzynarodowa, sieć sklepów, dajmy na to, na temat sprzedaży w poszczególnych krajach z podziałem na kategorie towarów i jeszcze z podziałem na walutę, w której płacono, bo na przykład załóżmy, że w niektórych krajach płaci się i w walucie tego kraju, czy tam w euro, i w jakiejś tam innej walucie, na przykład kraju sąsiedniego, bo dużo ludzi przyjeżdża z tego kraju tam na zakupy i zwłaszcza w regionach przygranicznych. No, chcemy zbadać, jak się różnią na przykład wzorce zakupowe, zachowań zakupowych takich ludzi od zachowań no, tubylców. No i taki query gopher pisze takie długie zaklęcie na kilka linijek, w których mówi, że te dane połączyć należy z tym, odfiltrować według takich tam kryteriów, policzyć średnią, odrzucić, pogrupować według czasu, według miesięcy. No i wychodzą jakieś tam wyniki. I to jest tak zwane programowanie in the small, czyli takie pisanie programu, który bezpośrednio realizuje jakąś, takiego na przykład zapytania, które bezpośrednio realizuje jakąś potrzebę, a nie jest jakimś większym systemem, który ma współpracować z jakimś, no, z jakimś większym wycinkiem przyrody informatycznej. Takie programy często bywają nazywane skryptami. W konkretnym kontekście na przykład baz danych bywają nazywane też zapytaniami, bądź też jakimiś, mogą być też takie, co modyfikują bazę danych, co wstawiają coś, jakoś importują na przykład jakieś dane generowane co dobę na przykład. No, więc bywają nazywane skryptami, a języki, w których się je pisze, bywają nazywane językami skryptowymi, chociaż te języki często później się okazuje, że ludzie piszą w nich po latach coraz większe rzeczy i jest taka potrzeba, żeby te języki stawały się no, nie tylko do takiego programming in the small, ale też programming in the large, czyli żeby miały jakąś strukturę, jakieś moduły, jakieś zależności, jakąś enkapsulację, czyli żeby nie każda część programu miała dostęp do wszystkiego z innej części programu, tylko żeby się części programu ze sobą porozumiewały i wywoływały tylko według określonych zasad, żeby można było coś zaimplementować i ukryć te szczegóły, a nie mieć bebechy na wierzchu, żeby można było z nami rozmawiać, z naszą częścią kodu, z naszym komponentem, tylko tak, jak my sami określimy, że, no, że można, że stawiamy światowi zewnętrznemu właśnie taki, jak to się nazywa, interfejs, czyli międzymordzie. No i dobrym przykładem jest tutaj wspomniany JavaScript, który był właśnie typowym językiem skryptowym, jak sama nazwa wskazuje. I nie ma wiele wspólnego z Javą, oprócz nazwy, bo Java wtedy był taki hype na Javę, w związku z tym ludzie z Netscape'a powiedzieli, a nazwijmy to JavaScript. Początkowo miał się nazywać LiveScript, no ale jest hype na Javę, to niech przypomina Javę tak bardzo powierzchownie, niech ma podobne słowa kluczowe, no i niech się tak nazywa. Ale sama filozofia tego języka, to jak on działa, jest bardzo odmienna od Java. No jak sama nazwa wskazuje, Java

jest paradygmat w danym języku dla Programming in the Small, a inny dla Programming in the Large. Że język na przykład może być imperatywny i jakieś proste programy są w nim czysto imperatywne, natomiast system modułów może mieć bardziej taki posmak funkcyjny. Albo odwrotnie. Albo może być tak, że język jest taki mocno deklaratywny, że jest to język zapytań, jakiś tam właśnie reguł przetwarzania danych, a moduły są zrobione, powiedzmy, no, imperatywnie. I moduły, czy ogólnie mówiąc jednostki kodu i sposób ich łączenia w cały program, czy w całą aplikację. I tutaj jest, chciałbym polecić dobry artykuł Petera van Rooya właśnie o paradygmatach i o tym programowaniu in the small i in the large, o ewolucji samych też właśnie paradygmatów. To jest taki kontekst jak gdyby dla tego wszystkiego, co mówię, który warto poznać. Peter van Rooy, tytuł artykułu, który można znaleźć za darmo w internecie, to jest Programming Paradigms for Dummies. For Dummies jest tłumaczone na polski często jako dla opornych, no ale dummy to nie jest oporny, to jest taki no, zielony, żółtodziób, można tak to powiedzieć, guptas. Nowicjusz, tak, może to będzie bardziej neutralne. No ale chyba najbardziej takie urocze jest żółtodziób, chociaż żółtodziób po angielsku jest greenhorn, to jest taki bardziej dosłowny odpowiednik. A wracając z języka angielskiego do języków programowania, no mamy dalej, tu pewnie wielu na to czeka, programistów webowych, to znaczy programistów, którzy tworzą aplikacje, no strony internetowe, już może nie tylko strony, ale strony, na których, no, które są programami, nie są tylko dokumentami, ale takie są, że można na nich coś zrobić, no na przykład przeczytać pocztę, napisać e-maila i wysłać, na przykład strona Gmaila taka jest, czy też innych usługodawców poczty internetowej. Zwykle są to usługodawcy, którzy oferują nie tylko serwer pocztowy, z którym się można łączyć programem pocztowym, ale też oferują właśnie aplikację webową, internetową, taką przez www dostępną przez stronę, w przeglądarce się na nią wchodzi i tam można. No, wygląda to podobnie całkiem jak okienko w aplikacji takiej Windowsowej czy Unixowej w trybie graficznym. Też są tam jakieś przyciski, jakieś pola tekstowe do wypełniania, jakieś opcje do wyboru. Można to sobie poklikać. Natomiast szczególną tutaj, dlaczego to jest osobna kategoria? Dlatego, że szczególną okolicznością tutaj jest fakt, że zwykle mamy jakieś swoje, powiedzmy, dane, jakiś swój stan na kliencie, jak to się nazywa, czyli na komputerze, na którym jest przeglądarka. To może być komputer jakiś taki desktopowy, to może być też tablet, to może być nawet smartfon. No i przez przeglądarkę wchodzimy. Natomiast sama aplikacja, sama taki jej rdzeń, napisane być może w innym języku programowania nawet, jest na serwerze. Tam też często jest towarzysząca temu baza danych. No i w związku z tym to programowanie webowe rozpada się w sposób naturalny na dwie części, wykorzystujące często odmienne technologie, tak zwany front-end i back-end, czyli to, co na kliencie i to, co na serwerze. Chociaż jest też teraz taka tendencja do integracji jednego z drugim i taki rodzaj programisty, który no, jest i lepszym frontendowcem, bo rozumie, co się dzieje na backendzie, czyli na serwerze, i lepszym backendowcem, bo ma lepsze rozumienie, bo potrafi też robić frontend. I taki, co robi jedno i drugie, to się nazywa full stack, czyli pełnostosowy, jak to po polsku można by powiedzieć, programista. Na serwerze, znaczy powiem tak, na kliencie właściwie język JavaScript wyparł wszystkie inne. O ile w latach 90. można było jeszcze mówić o jakiejś obecności innych języków w przeglądarkach, tak teraz to jest już tylko symboliczna obecność. Właściwie wszystko się robi w JavaScripcie. Chociaż za parę lat być może już będzie się robić nie tylko dlatego, że wejdzie coś takiego jak WebAssembly, czyli maszyna wirtualna w przeglądarce,
która będzie uruchamiała coś takiego jak

0: kod bajtowy, no nie Java, tylko właśnie taki wymyślany obecnie i przystosowany do takich właśnie zastosowań, jakie w aplikacjach takich webowych są najczęściej spotykane, no i do środowiska właśnie przeglądarki. Więc już teraz w sumie nawet się robi tak, że są języki programowania typu Elm czy TypeScript, które są kompilowane do JavaScriptu po prostu. Natomiast lepsze będzie ich kompilowanie na kliencie do tego właśnie WebAssembly. I wtedy nastąpi prawdopodobnie proliferacja różnych innych języków programowania, także i po stronie klienta. Natomiast po stronie serwera nie mamy takich ograniczeń, cokolwiek sobie uruchomimy, to zadziała. Natomiast przeważnie mamy ograniczenie inne, polegające na tym, że wielu ludzi korzysta z tego, co domyślnie jest na serwerze, jeżeli wykupi jakąś usługę hostingu na jakiś serwer, jakieś miejsce na serwerze, gdzie jest możliwość uruchamiania skryptów, czy właśnie programów po stronie serwera, które są uruchamiane, chodzą tam sobie i serwują te nasze strony, jak jakiś klient, czyli użytkownik, podłączy się do naszego serwera przeglądarką, no to i wyśle na przykład, nie wiem, zaloguje się, to wtedy mu jego stronę, a nie kogoś innego, na przykład taki Facebook serwuje mu jego tablicę. No i oczywiście to jest tak, że Facebook nie ma na swoim serwerze wszystkich możliwych po prostu wyglądów tablic jako dokumentów, tylko jest program, który generuje taką stronę. No i ten program może być w czymś napisany, ale często jest napisany w języku PHP, dlatego że PHP po prostu jakimś dziwnym trafem zdobył sobie taką popularność, raczej po prostu z braku konkurencji w pewnym tam okresie lat 90. poważnej. I jest językiem koszmarnym. Kiedyś może zrobię taki odcinek o najgorszych językach programowania. PHP będzie miał w nim poczesne miejsce. Właśnie język... język PHP jest często nie ma wyboru, jeżeli bierzesz jakiś na przykład nawet darmowy czy tani hosting, no to w zasadzie nie możesz tam dyktować warunków, co tam zainstalują administratorzy, po prostu co jest, a jest PHP prawie wszędzie, a inne rzeczy są, trzeba szukać, tak żeby trafić, specjalnie trzeba szukać takiego, a może nam nie odpowiadać innymi warunkami, na przykład ceną, jakąś tam jakością, dostępnością, lokalizacją, taki, który ma coś innego, co byśmy woleli. No i też wiele aplikacji jest napisanych tym, jeżeli chcemy jakichś gotowców używać, typu na przykład CMS jakiś, choćby blogowy, na przykład na WordPressie chcemy postawić bloga, no to WordPress jest napisany w PHP, no więc musimy korzystać z hostingu, gdzie PHP jest, bądź takiego z wyższej półki, gdzie możemy sami owszem zainstalować, co chcemy, na przykład serwera dedykowanego, czy VPS-a, gdzie sami sobie coś instalujemy, ale jeżeli chcemy, żeby nam WordPress chodził, czy coś, czy Joomla, to musimy PHP tam zainstalować, albo musimy skorzystać z tego, że jest domyślnie zainstalowane, jeżeli jest. No i często jest, często nawet jeżeli byśmy mieli możliwość doinstalowania czegoś, jest coś tam domyślnie, niech sobie chodzi. No czyli PHP. Na szczęście konkurenci istnieją. Jest Python, jest Ruby i Framework, czyli po polsku ZROMB, Ruby on Rails. No jest też JavaScript. Jest też JavaScript, który już dawno wypełzł poza swoją piaskownicę przeglądarkową i zaczął zajmować inne nisze i stał się językiem nie takim już tylko skryptowym, ale wręcz ogólnego przeznaczenia. I występuje też po stronie serwera w oparciu o taki system CommonJS bądź Node.js najczęściej. I jak już tutaj nieraz mówiłem w tej audycji, to nie Python, nie Ruby, tylko właśnie JavaScript będzie tym, co według mnie zdetronizuje PHP i wyprze go z serwerów. Znaczy nie wyprze go całkowicie, ale zepchnie go do niszy, takiej z pozycji dominującej go zepchnie. Zasłużenie zresztą, oby jak najprędzej. Kontynuując nasz przegląd rodzajów programistów, rodzajów rzeczy, którymi się oni zajmują, bo to charakter pracy danego programisty jest zdeterminowany przeważnie przez to, czym się zajmuje, chociaż nie tylko, bo też zależy też na przykład od tego, w jakim zespole pracuje, czy w korporacji, zarówno w korporacji, jak też w jakimś startupie można pracować, czy też jako freelancer indywidualnie, czy w jakimś zespole synchronizującym się codziennie, czy co parę dni przez internet i konsolidującym wyniki swojej pracy oraz omawiającym, a także ustalającym, co jest do dalszej pracy, tak, dla każdego. No więc sposób, w jaki się współpracuje, w szczególności z innymi i z klientami, no może się różnić nawet w ramach tej samej, przy stosowaniu tej samej technologii. No, ale nie na tym aspekcie dzisiaj się skupiam, tylko na samych właśnie językach, czy ogólnie technologiach właśnie wykorzystywanych przez programistów. No i generalnie obszar zastosowań, czy to są aplikacje mobilne, czy desktopowe, czy właśnie wbudowane, bo o nich teraz chcę powiedzieć, no to determinuje to, jakich języków się będzie używać. Jaki jest właśnie ten charakter pracy danego programisty. I systemy wbudowane właśnie, czy też osadzone, embedded systems. To są systemy, które no, nie robią wszystkiego, nie działają, nie są to komputery ogólnego przeznaczenia, jak na przykład właśnie komputer osobisty, personal computer, PC, taki desktopowy, czy laptop, czy nawet tablet. Nie, system wbudowany to jest system, który jest wbudowany w jakąś większą aplikację, w jakieś urządzenie przeważnie, które pracuje no, w jakimś konkretnym miejscu i do konkretnych rzeczy służy. Na przykład jest kioskiem informacyjnym, czy też takim kioskiem automatycznym sprzedającym bilety i udzielającym informacji turystycznych. Albo jest jakimś wbudowanym w jakiś system produkcyjny, w taśmę na linii produkcyjnej w fabryce. Samochodów, dajmy na to, albo opakowań. Albo w windzie steruje systemem wind w budynku w jakiś zaawansowany sposób. Wind, ruchomych schodów, całym przemieszczaniem się, całą infrastrukturą, jaka wspomaga przemieszczanie się ludzi i samochodów, na przykład w centrum handlowym. No. Chociaż coraz częściej takie rzeczy się robi też na PC-cie zwykłym, po prostu podpinając go pod odpowiednie wejścia i wyjścia służące sterowaniu i pozyskiwaniu informacji z czujników i sterowaniu elementami, które dają się sterować. Można takie rzeczy pisać właśnie normalnie na PC-cie, korzystając z tych samych technologii, co przy tworzeniu aplikacji desktopowych. Natomiast są też często szczególne wymogi. Często systemy takie wbudowane mają, podobnie jak systemy mobilne, mniej pamięci na przykład, albo mają jakieś specyficzne procesory. Mają wymogi mniejszego poboru mocy, prądu na przykład, bo są na baterie, gdzieś są w jakichś miejscach takich, gdzie trzeba baterię wymieniać, trzeba tam pojechać, pofatygować się gdzieś tam na jakieś odludzie z ciężkim takim ołowianą skrzynką i ją zabrać stamtąd, tą skrzynkę, co tam była, czy baterię, a nową wstawić. No więc takie rzeczy się programuje, albo na przykład w samochodzie. O, w samochodzie też jest ze 100 różnych procesorów współczesnym, jak nie więcej. No i się pisze na nie oprogramowanie wbudowane. No i pisze się często w niskopoziomowych językach, często w C, nawet ze wstawkami assemblerowymi. Ten assembler też jest zależny od procesora, no bo to jest assembler, to są rozkazy takie wykonywane przez procesor. Pisze się program z takich rzeczy, tak jak gdyby już skompilowany, nie? Więc tylko nie tymi znaczkami, tymi bajtami, no na szczęście nie tak binarnie. Chociaż kiedyś się programowało nawet na poziomie bitów, przestawiając przełączniki, no ale nie bądźmy aż takimi masochistami. To, co można wklepać z klawiatury, no otwórzcie sobie jakiś program, jakiś plik, jeżeli jesteście pod Windowsem, o rozszerzeniu EXE w edytorze tekstu i zobaczcie, jakie tam są znaczki. No tak się nie pisze. W Assemblerze się pisze tak, że się pisze tak zwanymi mnemonikami, czyli każdemu takiemu znaczkowi, który jest instrukcją, a nie argumentami, jakimiś liczbami, które no, są argumentami dla tej instrukcji. Jest jakaś, ona ma jakąś swoją nazwę, tam najczęściej trzyliterową, no i się używa takich właśnie nazw instrukcji, a potem się pisze liczby, które są argumentami, dziesiętnie bądź szesnastkowo. Oddziela się je przecinkami i jeden taki mnemonik jest w jednej linijce. No i to się kompiluje, przy czym to jest taka bardzo płytka kompilacja, bo to jest takie zastępowanie tylko tych mnemoników no, jakimiś tam bajtami czy sekwencjami bajtów. No i tych liczb też, jeżeli były szesnastkowo czy dziesiętnie zapisane, to się je przepisuje na postać właśnie taką w bajtach. Więc ludzie, którzy się zajmują assemblerem, programiści assemblerowi mówią, że to jest assembler. Assembler to jest po angielsku końcówka er, świadczy, że to jest coś, co coś robi, czyli dokonuje assembly, czyli składania, a nie kompilator assemblera. No i jeszcze takie najbardziej specyficzny rodzaj wymagań w systemach budowanych to mają systemy czasu rzeczywistego. Tam, no na przykład w samolocie, gdzie akcja się dzieje, gdzie musi coś być liczone na bieżąco, bo co, no bo jak się opóźnimy, jak na przykład zmuli nam tak, jak to Windows potrafi, czy Skype zwłaszcza potrafi na sekundę czy minutę, no to to, co ten program w międzyczasie wyliczy, no to już po takim czasie i po przeleceniu kilku kolejnych kilometrów może nie być takie przydatne. Zwłaszcza, że przelecenie kilku kolejnych kilometrów no, bywa szczególnie niepożądane w sytuacji, gdy 500 metrów przed nami jest na przykład teren, tak? Jakieś urwisko, czy jakaś góra, która się z pomiędzy chmur wyłoniła. No więc w systemach czasu rzeczywistego, które muszą reagować no, wtedy, kiedy się coś dzieje z opóźnieniem takim, które nie przekracza jakiejś zadanej tolerancji, no to trzeba stosować trochę inne techniki, tam są szczególne wytyczne. Często się programuje, nawet jeżeli w językach, które są ogólnego przeznaczenia, to jeszcze z dodatkowymi ograniczeniami są wytyczne, na przykład jest standard, jak programować urządzenia, które są na pokładach samolotów, są częścią wyposażenia samolotów. Przemysł lotniczy ma taki swój standard, że jeżeli się pisze w C, to znaczy, że według tego standardu trzeba pisać w C. To jest standard do pisania w C rzeczy dla przemysłu lotniczego. I no i nie wszystkie rzeczy, co są w języku C, normalnie możliwe. Na przykład nawet to można ich używać. Trzeba robić pewne rzeczy w określony sposób. Też, gdy chodzi o stosowane algorytmy, trzeba tutaj dobrze wybierać, bo o ile przeważnie programistę interesuje średnia złożoność czasowa danego algorytmu, to znaczy ile na takich średnio, typowo spotykanych danych w średnim przypadku, losowym dajmy na to, można się spodziewać, jaka jest wartość oczekiwana czasu działania programu w zależności od rozmiaru danych, czy tam powiedzmy liniowa, kwadratowa, czy coś, czy jakaś tam. To jest też jeszcze oprócz średniej złożoności złożoność pesymistyczna, to znaczy ile najdłużej może to zająć, jeżeli dane trafimy pechowo na jakieś dane, czy też ktoś nam złośliwie spreparuje nasze dane tak, żeby program implementujący dany algorytm działał na nich długo. W związku z tym dobiera się takie algorytmy, które nawet mają gorszą tą złożoność średnią, ale złożoność pesymistyczną mają lepszą, to znaczy mają gwarancję, że nie będą się wykonywać dłużej niż no, jakaś tam funkcja od rozmiaru danych wejściowych. I jeszcze chciałem podać dwie takie kategorie, które obecnie występują. To są programiści gier. No i gry są różne, oczywiście to jest tak teraz bardziej przekrojowo, bo gry są zarówno na desktopie, jak też na urządzeniach mobilnych, jak też webowe są gry, gdzie się wchodzi na stronę i na tej stronie jest gra. W systemach budowanych też mogą być gry. No, ale programowanie gier wymaga trochę innych umiejętności i trochę inne są No, trzeba być trochę artystą jednak też. I trochę i na czym innym polega testowanie, bo testuje się tak zwaną grywalność. Owszem, można popełnić błędy takie jak w normalnym programie, ale jeżeli się popełnia błędy, ale one no, całkiem inne mają znaczenie. Znaczy błędy, które w zwykłym programie by uchodziły w grach, nie uchodzą i vice versa. Tak często jest. Więc jest to specyficzna działka programowanie gier. Kiedyś z Krawcem, ojcem dyrektorem w nocnym radiu, miałem odcinek o tym, wspólny poprowadziliśmy, więc możecie sięgnąć do niego w archiwum. No i jeszcze jedna jest taka kategoria, programiści tworzący narzędzia dla programistów, czyli środowiska programistyczne, kompilatory, jakieś narzędzia analizujące kod, pomagające go pisać. Tu trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi. Tu miejsca na błędy nie ma. To znaczy, mogą być błędy takie, które czynią użytkowanie trudniejszym, ale nie mogą być błędy takie, które sprawiają, że wynik będzie inny niż w specyfikacji czy w założeniach. To znaczy, trzeba tutaj rozumieć dobrze pewne abstrakcje, nawet i czasem zaawansowane matematycznie, żeby być takim właśnie programistą i to zwykła być uważana, znaczy kiedyś wszyscy programiści byli tacy, bo generalnie tworzyli swoje własne narzędzia, żeby mieć wygodniej. Teraz już nie. Teraz zwłaszcza w programowaniu webowym, gdzie przeglądarka wszystko przełknie. Jest taka filozofia, że cokolwiek się napisze i zaserwuje, to w przeglądarce ma nie być błąd i wyświetlać się użytkownikowi, ej, coś jest nie tak, tylko ma działać. Najwyżej ma się nic nie dziać, ale no, nie ma być błędów, tak? W związku z tym, jeżeli się popełni błędy, to no to najwyżej coś będzie nie działać, czy czasami nie działać, albo czasami będzie robić coś innego niż się myślało, ale generalnie programować każdy może. Każdy może napisać stronę w jakimś pseudo HTML-u, dodać do tego jakiegoś pseudo CSS-a, załadować mnóstwo różnych bibliotek, skryptów czy jakichś gotowców w CSS-ie, z których potrzebuje tak naprawdę 1/10 i zrobić taką rozdętą bardzo stronę, która działa u niego i u kolegi, ale gdzie indziej no to prawie zawsze ma jakieś błędy. No i tacy ludzie faktycznie robią strony. To są ci gimnazjaliści, znaczy nie mówię, że wszyscy, ale przeważnie, jeżeli gimnazjalista ci mówi, że ci zrobi stronę za 200 zł, no to zrobi ci właśnie taką. No, więc wydaj lepiej już te 2000 na kogoś, kto to naprawdę umie robić, jeżeli potrzebujesz strony. No, chyba, że na tej zasadzie, co moja księgowa, która ma stronę, bo tak powinno się mieć, nie? Że można powiedzieć, że się ma, ale tam wchodzi mało kto, bo większość klientów ma z polecenia i to nie jest jakaś krytyka, no bo to jest dobrze. Dobrze jest mieć większość klientów z polecenia. To dobrze świadczy o danym przedsiębiorcy, ale jak gdyby czyni to po prostu za dużym kosztem alternatywnym czyni to inwestowanie więcej niż się zainwestowało w stronę. No. Dobra, to może by tak ktoś zadzwonił, bo na tym koniec omówienia tego, jak świat wygląda obecnie i początek tego, jak będzie wyglądał za parę lat, a jak już pierwsze jaskółki zwiastują, że zaczyna wyglądać, gdy chodzi o programowanie. Szybki rzut oka na czaty. Więc mamy na czatach Brodzisława, Umberto, Pawelosa. W kwestii webu jest jeszcze ASP.NET MVC lub najnowszy ASP.NET Core. Tak, masz Pawelos rację. To, co mówiłem, że po stronie serwera występuje, czyli na backendzie. Ja tu wymieniłem PHP, Rubiego, Pythona, JavaScript, czyli rzeczy, które generalnie wiążą się z narzędziami darmowymi. No i często się je w parze stosuje z darmowymi systemami baz danych, systemami zarządzania bazami danych. Natomiast istnieje też świat korporacyjny, przeważnie wykorzystywany w, no właśnie przez korporacje tworzące aplikacje webowe, czy powiedzmy serwerowe. I one sięgają często, chociaż nie wyłącznie, po takie technologie, w jakich tworzą też rozwiązania desktopowe, czyli na przykład .NET, no i tutaj ASP.NET jest takim zrębem .NET-owym, który można w C-Sharpie czy Visual Basicu wykorzystywać. No, są też inne, są też pewne, na przykład Java'owe, są .NET-owe, inne, nie od Microsoftu. I różnica jest taka, że kod jest kompilowany, znaczy sam HTML i CSS i JavaScript, który będzie na kliencie wykonywany, może nie, ale kod ten, który na serwerze występuje, jest kompilowany i można na przykład klientowi, który jest jakąś inną firmą i zamawia u nas jakąś dużą aplikację, można mu ją dać, także oni nie będą widzieli kodu źródłowego i jakieś przeróbki, udoskonalenia, powiedzmy, będą zamawiali u nas. Tak uzależniamy ich od siebie, taki vendor lock-in robimy, więc to do tego służy, podczas gdy w Pythonie, w PHP, w Rubim czy w JavaScriptie, no raczej takiej możliwości nie ma. No, to tak, na enklawie Eski, cześć Eski, Eski pisze. Natomiast dyskusja jest burzliwa, taka, że całej nawet nie prześledzę, bardzo szybko przeskakują wypowiedzi na czacie Nocnego Radia. Zadzwońcie jakby coś, bo ja tego nie zdołam ogarnąć wszystkiego, co wy tutaj piszecie. No dobra, więc jak teraz będzie wyglądać ten świat za lat kilka, za lat parę. Więc tendencje, które można już zaobserwować, to jest po pierwsze DevOps. Taki skrót od, to jest słowo, które taka zbitka dwóch części. Development, czyli rozwój oprogramowania, programowanie powiedzmy. I Ops, czyli Operations, tak, czyli administracja, tudzież konfiguracja. Tak, zarządzanie, może tak, zarządzanie infrastrukturą. Serwerami, bazami danych. No. Tak, więc często do tej pory, tak we wcześniejszych latach i w większości miejsc dotychczas, nadal tak jest, że programiści piszą kod, no i on sobie działa, natomiast on działa na jakichś tam komputerach, na jakichś serwerach, łączy się z jakimiś bazami danych, wymaga jakiejś tam konfiguracji, jakiegoś tam, powiedzmy, doglądania, diagnostyki i to tak najlepiej, żeby nie trzeba go było w tym celu wyłączyć, żeby można było coś zmienić, jakąś konfigurację i nie trzeba go było restartować, albo jeżeli trzeba jakieś części restartować, to tak, żeby inne zakolejkowały w tym czasie na przykład żądania użytkowników, które przychodzą z internetu, no i żeby można było odtworzyć jakiś wcześniejszy stan w przypadku jakiegoś no, błędu. Więc takimi rzeczami zajmowali się częściowo do tej pory programiści, a częściowo administratorzy systemów, czyli tacy ludzie, którzy no, mają tą swoją konsolę i te zaklęcia, często, przeważnie Linuxowe, chociaż Windows, gdy chodzi o Windows, to zupełnie tak samo to wygląda. Też jest konsola i tam na przykład PowerShell zamiast Basha. I właściwie to było takie pole nie do końca pokryte, bo część rzeczy takich bardziej związanych z całą aplikacją robili programiści, a część rzeczy takich ogólnych, typu tam instalacja, konfiguracja czegoś, czy zarządzanie bazami danych, replikacja tych baz danych, kopie zapasowe, no to tym się zajmowali administratorzy systemów, czyli ludzie bardziej od sprzętu i od jakichś prostych skryptów, które no, stawiają jakąś taką takie dziewicze środowisko, nietknięte przez programistę, ale gotowe do tego, żeby program napisany przez programistę, żeby jego kod w tym działał, żeby mógł wykorzystywać wszystkie dobrodziejstwa, znaczy bazy danych, połączenia, jakieś możliwość zapuszczenia jakichś obliczeń na serwerze. I programista, no, jest tutaj takie pole, które jest na skraju one może się stykają, czasem się nie stykają, czasem lekko na siebie zachodzą, ale generalnie to jest takie szare pole, które jest na jakiejś tam marginesie no, obszaru, którym się interesuje, z którego ma kompetencje główne i programista z jednej strony, i administrator systemów. W związku z czym zaistniała taka potrzeba i wpadli gdzieniegdzie na taki pomysł, żeby to połączyć. To znaczy, żeby programiści, którzy zajmują się rozwojem danego systemu, większego jakiegoś, jakiejś aplikacji, powiedzmy, do likwidacji szkód, do wspomagania likwidacji szkód komunikacyjnych, na przykład w ubezpieczeniach samochodów. No to, że oni powinni tworzyć, no może niekoniecznie powinni decydować, może powinni mieć coś do powiedzenia, ale niekoniecznie decydować o zakupach konkretnego sprzętu, konkretnych serwerów, powinni po prostu swoje wymogi przedstawić, a ktoś, kto się zna na sprzęcie i kupowaniu go, wynegocjować dobre ceny i kupić go od razu więcej. No ale jaki już ten sprzęt jest i ludzie od sieci połączyli go fizycznie tam kabelkami, czy bezprzewodowo, czy jakoś tam, też zgodnie z wymaganiami, które programiści powiedzieli, że no będzie, że będzie to wystarczające, że będzie to spełniało ich wymagania, gdy chodzi o o stworzenie takiej aplikacji i jej działanie na tym, no to ci programiści potem robią wszystko, to znaczy i instalują potrzebne rzeczy i utrzymują je, to znaczy przekonfigurowują, aktualizują. No, więc nie jest tak, że jedni z drugimi się przepychają, zwalają na tych drugich, że coś nie działa, albo to wina administratora, coś źle skonfigurował, albo to wina programisty, nie przewidział jakiegoś tam przypadku, że ten sprzęt, czy to oprogramowanie, powiedzmy do baz danych, czy te narzędzia bazodanowe działają inaczej, że nie mają jakichś tam możliwości, albo wymagają czegoś, co nie jest spełnione. Więc to się nazywa łącznie DevOps i obecnie też nie tylko z powodów takich, że to po prostu ma sens tak po ludzku, ale też z punktu widzenia technologii jest to coś, co będzie coraz bardziej no, powszechnie spotykane. Mianowicie poprzednia dekada, pierwsza dekada XXI wieku, to była dekada upowszechnienia się wirtualizacji. Często się programiści często tworzą aplikacje na maszynach wirtualnych, które odzwierciedlają możliwie dokładnie środowisko produkcyjne, czyli to, w którym u klientów będzie chodzić dany program. Odpala się automatycznie maszyny wirtualne programowo już właśnie na produkcji, czyli w działającej aplikacji, żeby jakieś części tam działały na maszynach wirtualnych, na serwerach, na VPS-ach zwłaszcza, też jakieś systemy według własnego wyboru się instaluje. I następnym krokiem, o następnym kroku powiem po tym, jak porozmawiamy z Jackiem Welblachą, który dzwoni, którego mam nadzieję, że uda się odebrać. Blacha, czy jesteś
1: dobry
0: z nami
1: wieczór
0: na antenie?
1: Czy mnie słyszysz?
0: No nie jestem pewien, czy jesteś z nami na antenie, w związku z tym ja tutaj jeszcze jedną rzecz przeklikam.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Tak.
1: Czy mnie słychać?
0: I jeszcze haj i start. Blacha, powiedz, czy mnie słyszysz?
1: Ja ciebie słyszę. Pytanie, czy ty mnie słyszysz?
0: Tak, słyszę cię. No to...
1: Fantastycznie. Fantastycznie. Ja wrzucę jako ciekawostkę, że jest jeszcze coś takiego jak Admin Ops. Tak, to jest jedna z funkcji takich zarządzających ze stanowisk w Amazonie, o którym kiedyś ci opowiadałem, i to jest człowiek, który działa pomiędzy tym, co robią ludzie, powiedzmy pracownicy fizyczni, ale nie tylko, a tym, co się dzieje w systemie, tak? A ponieważ ów pracownicy pracują w ze skanerami, jakoś tam modyfikują ten system, no to admin ops pilnuje tego burdelu. Co więcej, admin ops tam jeszcze, znaczy ich było kilku, admin opsi tam sprawowali takie funkcje, bym powiedział, no mało przyjemne. A to z tego względu, że jeżeli mnie to nigdy nie spotkało, ale spotkałem osoby, które to spotkało, jeżeli admin ops, jakby to powiedzieć, przyuważył, że robiłeś coś, co by mogło mieć szkodę dla systemu, czyli nie wiem, wykonywałeś jakieś czynności odwrotnie niż cię uczyli i nie było to jakieś tam, nie wiem, przenoszenie produktów czy czegoś takiego, tylko była to praca związana z systemem i po stronie adminów to powodowało jakieś tam błędy albo coś w tym rodzaju. To on miał nawet wyższe uprawnienia niż menadżer, mógł cię zwolnić z dnia na dzień. Znaczy podszedł do ciebie, dziękujemy panu, pan już tu nie pracuje. Aha, nawet, czyli... nawet menadżer nie miał takich, nawet menadżer nie miał takiego baseballa, jaki mieli admin opsi i mają do dnia dzisiejszego. To jest zresztą troszeczkę taka legendarna postać w Amazonie, bo niewiele osób spotkało się z admin opsami tak twarzą w twarz.
0: Aha, czyli oni są od pilnowania jakichś takich zupełnie krytycznych standardów, tak?
1: No tak, jeżeli pracownik na przykład, nie wiem, dajmy na to team leader, który miał jakiś tam dostęp większy lub mniejszy do tego, co się dzieje w systemie, zaczął coś tam grzebać albo robić jakby wbrew temu, jak go uczyli, w związku z czym dla całego działu IT powodowało to ból zębów, tak? No to admin ops wtedy wstawał ze swojego biurka i startował do takiego gościa, no i zależy, kto to był, tak? I też podejrzewam, zależy, jakie stosunki były między nimi. W każdym razie, no takiego
0: zupełnie... Od stopnia szkodliwości tego przewinienia
1: i... Tak, i też od stopnia szkodliwości. Jeżeli to było coś bardzo nie halo, no to wtedy won.
0: No domyślam się, że szczególnie też takie coś by się przydało w takich firmach, czy w takich miejscach, gdzie się programuje rzeczy, czy zarządza systemami krytycznymi, gdy chodzi o bezpieczeństwo, to znaczy takie, gdzie można poprzez błąd swój narazić czy to dane jakieś tajne, prywatne naszych klientów czy użytkowników, czy też ich pieniądze, bądź takie fiducjarne, bądź też kryptowaluty ich, tak, na ujawnienie, czy też na przepadek, tak, no to to jest coś, o co szczególnie łatwo, jak się nie wie, co się robi, jak się nie rozumie wszystkich tych właściwości bezpieczeństwa i też nie przestrzega wszystkich właśnie co do joty, wszystkich procedur, wszystkich dobrych praktyk, jakich się było na szkoleniu uczonych, z wyraźnym podkreśleniem, że właśnie ich nieprzestrzeganie może mieć takie katastrofalne skutki. I nawet jeżeli nie miało, jeżeli to tylko potencjalnie się to zagrożenie sprowadziło, no to jednak powinno się w takiej sytuacji wylecieć, albo przynajmniej stać się niebezpiecznie blisko wyrzucenia ze stanowiska pracy.
1: Tak, aczkolwiek ja mam do ciebie dwa pytania odnośnie przyszłości. Od razu zaznaczę, nie jestem deweloperem. Hello! Nie jestem deweloperem.
0: Tak, dla słuchaczy, dla niestałych słuchaczy informacja, Blacha to jest erudyta, człowiek, który się zna na każdym temacie i dzwoni i zadaje czasem nawet bardzo ciekawe i wnikliwe pytania o rzeczach, o których by się człowiek nie spodziewał, że zada.
1: No po prostu jestem zainteresowany światem, który mnie otacza, a jako wolnościowiec to tym bardziej jestem zainteresowany branżami, na których siedzą pieniądze. A co do tego chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że na IT siedzą pieniądze i to niesamowite, tylko niestety nieliczni potrafią wydobyć je w odpowiedniej ilości, tak żeby potem żyć z benefitów do końca życia, tak?
0: Okej. Pytania? Masz, mówisz dwa, tak?
1: Tak, pierwsze pytanie to się tyczy, jak to jeden z deweloperów określił, że w każdej firmie zatrudniającej programistów, czy też w prawie każdej firmie, gdzieś tam na końcu procesu dokonuje się przeglądu kodu. I niektórzy na tych przeglądaczy kodu, ogólnie na tą sekcję ludzi, którzy przeglądają kod, mówią bezczelnie syp, tak? Że to jest takie miejsce sypu i że to jest możliwie najgorsza robota. I teraz spotkałem się z dwoma przeciwstawnymi opiniami. Jedni twierdzą, że to jest absolutnie nieefektywne, w sensie w momencie, kiedy to przeglądają jacyś tam ludzie, tak, i jadą linijka po linijce, tak, no może nie aż tak, to też zależy od ich doświadczenia, i że takie coś jest nieefektywne i że przyszłość tej branży będzie wyglądała tak, że ten proces będzie w jakiś sposób zautomatyzowany, tak? W możliwie jak największym stopniu. A inni twierdzą, że to może jest możliwe przy małej ilości programistów, natomiast przy dużej ilości programistów, błędów i najróżniejszych cudów, jakie się tam dzieją, tak, to takie coś po prostu doprowadzi do katastrofy po stronie klienta, tak, czyli po stronie tego, kto już ostateczny produkt będzie odbierał, ponieważ tak twierdził, ponieważ jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie wypracować takich algorytmów, które na takim poziomie szczegółowości będą w stanie przeglądać czyjś tam kod. Tym bardziej, i ty, myślę, Byteater, doskonale o tym wiesz, że to nie jest tak, że wszyscy deweloperzy piszą w jednym stylu, tak? Tylko to jest tak, że każdy deweloper ma jakiś tam swój styl, tak? Oczywiście w ramach jednego teamu ustala się pewne ramy, tak? Których nie przekraczamy, żeby nie robić jakiegoś bałaganu i niepotrzebnego zamieszania. I to jest pierwsze pytanie, jak twoim zdaniem syp będzie wyglądać w przyszłości? Czy syp to będą kopacze, którzy, prawda, będą przekopywali kod 10-15 innych osób, czy też nawet 5 innych osób? A drugie pytanie i problem to jest taka zagwostka,
0: To może po kolei, ja się odniosę do tego najpierw. Mówisz o sypie jako o code review, tak? Czyli o przeglądzie kodu, tak? Że tak. Kod jednego programisty, potem inny programista, najczęściej taki bardziej doświadczony, powinien sprawdzić pod kątem tego, czy zawiera on zawiera on błędy, czy nie, a nawet jak nie zawiera, to czy jest potem, czy zawiera inne, czy posiada inne pożądane cechy, jak na przykład łatwość w utrzymaniu, że to nie jest kod taki write only, to znaczy, że ktoś go napisał i tylko on go rozumie, a nikt inny go nie zrozumie, ani nawet on sam go nie zrozumie za 2 miesiące, jak nie będzie miał tego stanu umysłu, który miał w momencie, kiedy go pisał i na świeżo kojarzył tego. Więc są języki programowania, które sprzyjają bardziej tworzeniu takiego write-only code, są takie, które mają jakąś większą czytelność swoją z natury. Natomiast myślę, że przez długi czas człowiek jeszcze będzie tutaj potrzebny, nawet myślę, że tak długo jak samo programowanie, to znaczy w filmach science fiction może są takie rzeczy, że mówimy komputerowi rzeczy typu przedstaw graficznie, powiedzmy, odległości od najbliższych gwiazd, na podstawie danych ściągnij sam dane, powiedzmy, tam z internetu i przedstaw kolorami odpowiednimi, sam użyj takich kolorów, żeby to było czytelne i wyraźne, prawdopodobieństwo, że są tam kosmici, jakaś inteligentna cywilizacja, nie? No i komputer sam to robi, nie? I bohaterowie filmów science fiction sami to mówią do komputera takie rzeczy i komputer sam jest w stanie je wykonać. Więc wtedy być może programowanie będzie rzeczą, którą będzie robić bardzo mała grupa ludzi tworzących generalnie takie systemy, ale takie potrzeby użytkowe będą w stanie sami sobie użytkownicy zaspokoić poprzez takie programowanie w stylu stoliczku nakryj się. Ale póki ta potrzeba powszechna, potrzeba istnienia programistów i programowania nie zaniknie, ewentualnie tak się może stać, to dopóty będzie też potrzeba, żeby jeden programista drugiego czegoś uczył, żeby najlepiej na żywym przykładzie, czyli na kodzie jego własnym. To znaczy i też pożytek jest z tego taki, że on się i czegoś nauczy robić lepiej od tego programisty lepszego, albo nawet i takiego samego, no bo od najlepszego to lepszego już nie ma, nie, w danej firmie. I też, no i że też ten kod będzie lepszy, tak, że będzie lepiej spełniał pewne tam cechy, które nie do końca ich sprawdzanie jest automatyzowane. Ale mówiłem tutaj trochę też o, napomknąłem to o czymś takim jak standardy pisania programów dla systemów osadzonych w samolotach. No, istnieją narzędzia sprawdzające, czy te standardy się ich, czy się ich przestrzega. One się nazywają przeważnie lint, takie narzędzie się nazywa lint. I są linty różne do różnych języków programowania. Wiele z nich jest konfigurowalnych, to znaczy można pewne style pisania programu wymusić, żeby on sprawdzał. No i on taki linter, czy też lint może no, odrzucić programy, które nawet zgodnie z samym standardem języka są poprawne, ale nie spełniają na przykład jakichś dodatkowych standardów kodowania. I pytanie, czy... Jeszcze jedna jest rzecz, którą chciałem przy okazji powiedzieć, mianowicie, że kwestia sprawdzenia też, czy program robi to, co powinien robić, nie tylko czy jest napisany tak składniowo, zgodnie ze składnią nie tylko języka, ale dodatkowo z wymogami pewnymi naszymi, ale też tak semantycznie, czy jest dobrze napisany, czy zawiera pewne rzeczy, tak, które nie wynikają z samej składni tak bezpośrednio, tylko czy używają jakiejś konstrukcji, bądź nie, bądź czy rozwiązują dany problem w ogóle. Tak? I to jest kwestia sprawdzania automatycznego tego, czy program odpowiada specyfikacji. I to jest możliwe w coraz większym stopniu, taka analiza statyczna, to znaczy wnioskowanie o właściwościach programu bez jego uruchamiania, no bo wiadomo, jak się program uruchomi, no to on może nigdy się nie skończyć, nie? Albo wymagać użytkownika, albo jakiegoś substytutu użytkownika, który będzie z nim jakoś oddziaływał, nie? No ale bez uruchamiania programu wnioskowanie o jego właściwościach to się nazywa analiza statyczna i obecnie tym bardziej jesteśmy w stanie tą analizę statyczną zrobić i tym więcej jego własności sprawdzić, im bardziej bogaty jest system typów języka programowania, w którym ten program jest napisany. I na przykład w językach z typami zależnymi, czyli z typami, które no, mogą zależeć wręcz od danych, możemy na przykład wyspecyfikować, no taka klasyczna rzecz, jedna z pierwszych, jakie się uczą ludzie na kursie algorytmów, programiści, algorytmy sortowania. No to sama specyfikacja problemu sortowania jest jaka? Dostajemy ciąg skończony, tak mówię matematycznie teraz, abstrahując od wszelkich nas struktur danych tam w językach programowania. Dostajemy ciąg skończony na wejściu, a na wyjściu mamy zwrócić ciąg tej samej długości, zawierający te same elementy, być może w jakiejś innej kolejności, czyli permutację tego ciągu, z takim jeszcze dodatkowym warunkiem, że ciąg na wyjściu jest niemalejący, to znaczy, że każdy następny element jest większy lub równy od poprzedniego, czyli po prostu posortowany jest. No i jesteśmy w stanie napisać w takich językach jak AGDA, Idris, Coq, właśnie z typami zależnymi, typ taki, który specyfikuje sortowanie, tak, że każda procedura, każda funkcja, którą programista napisze, która będzie miała ten wymagany typ, musi robić to, musi sortować. Nie może robić nic innego. No i Blacha, mam jeszcze do ciebie taką uwagę, którą ty zrozumiesz, że z kwestii audio sprawdź swój sprzęt, bo masz wyraźne przesunięcie DC. No, drugie pytanie.
1: Drugie pytanie jest pewną pokrewną dyskusją, która odbyła się między nami na antenie z udziałem Estesta swego czasu. To było w jednej z twojej audycji na temat matematyki, gdzie mówiliśmy o tym, poszukajcie sobie zresztą, bo to ciekawe jest, w której to mówiliśmy o tym, że przed matematykiem wewnątrz organizacji czy wewnątrz firmy powinna stać osoba, która tłumaczy, że tak powiem, język jego działania innym osobom, ponieważ matematycy mają tendencję do tego, żeby mieć takie dosyć zamknięte umysły, skupiać się tylko i wyłącznie na własnej działce i potem ciężko jest komuś przetłumaczyć jego język na jakiś tam inny język. Podobna dyskusja odbyła się pomiędzy deweloperami gier w takim kanale na YouTube, który mogę tutaj podpromować. Mam nadzieję, że mogę. Kanał nazywa się Przegrani.
0: Dyskusja na temat... Słyszałem o nim. Oglądałem tak, co nieco.
1: Tak, dyskusja na temat tego, czy na przykład ktoś powinien być pomiędzy na przykład programistami AI, a programistami silnika. I tam jedni twierdzili, że tak, że jak najbardziej, że jak jesteś w firmie, jesteś programistą, to zasadniczo jesteś od wszystkiego, tak? W sensie wszystkiego, co związanego z kodem, a inni twierdzili z kolei, że nie, ponieważ taka osoba będzie mieszać, tak? W sensie ona tak naprawdę będzie się trochę znać na tym i będzie się trochę znać na tym. A ponieważ zakres wiedzy w jednej i w drugiej działce jest ogromny, to lepiej, żeby takiej osoby nie było i lepiej, żeby gdzieś tam, prawda, w hierarchii senior deweloperzy ustalali między sobą priorytety, zamiast żeby była taka osoba, która no, może nie fizycznie będzie latać od biurka do biurka, tak, ale będzie pełnić rolę takiego jakiegoś dziwnego pośrednika. I pytanie do ciebie jest właśnie z tym związane, czy tacy pośrednicy w przyszłości będą potrzebni na rynku? Czy to jest jednak tak, że idziemy już w tak wąskie specjalizacje, że takich pośredników będzie mniejszość albo będzie się ich, że tak powiem, wypychać gdzieś do jakiegoś specyficznego charakteru działań?
0: Dobra, Blacha, to pytanie przyjąłem. Teraz cię może zrzucę, jeżeli się nie obrazisz.
1: To może ja się sam zrzucę, dodając, dobra, że nie znam się na wszystkim, ale o tym to może innym razem. Hej.
0: Okej, okay, cześć. Więc nie, no tym razem o tym. Na pytanie jak najbardziej odpowiem. Po prostu tak jak mówiłem na początku, mam niewygodne teraz słuchawki, bo tamte mi się zepsuły i nie chcę za długo ich musieć tutaj mieć na uszach. I tak 18 minut ponad żeśmy tutaj mieli. No a jeszcze odpowiedź. Więc po pierwsze dodajmy, że AI, który dwa razy bodajże Blacha to powiedział, to jest Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Ja jak najbardziej uważam, że najciekawsze rzeczy dzieją się w takich na polach interdyscyplinarnych, to znaczy w takich dziedzinach, które łączą różne właśnie dyscypliny ludzkiej wiedzy i aktywności, gdzieś na pograniczu się znajdują i będzie jak najbardziej potrzeba. To znaczy nie idziemy moim zdaniem, i to jest szersza w ogóle refleksja, dotyczy nie tylko informatyki, nie idziemy w kierunku atomizacji takiej w wąskich specjalnościach. Owszem, myślę, że warto mieć jakąś jedną taką swoją specjalność, w niektórych firmach to się nazywa excellency, tak? Jedną swoją ekscelencję, od której się zaczyna może budować swoją jakąś markę osobistą, to jest to, co ma się wpisane na wizytówce, czy jako taki tagline na swoim profilu w jakichś profesjonalnych sieciach społecznościowych typu Golden Line, LinkedIn, co tam jeszcze jest. Natomiast Natomiast to nie znaczy, że się nie zna na czymkolwiek innym i nie współpracuje się dobrze z ludźmi innymi, no bo blacha, czy inni słuchacze, którzy się też nad tym zastanawiają, jeżeli by mieli tacy senior deweloperzy, czyli ci programiści najbardziej doświadczeni, którzy decydują o kierunku, w jakim rozwój danego systemu idzie, tak, czy o technologiach, jakie będziemy wykorzystywać, czy zastępować, być może rezygnować z jakiejś technologii na rzecz jakiejś innej, no to w danej firmie ogólnie, czy też w danym produkcie, no to oni muszą między sobą się dogadać. Oni oprócz umiejętności programowania, oprócz tego, że są najgłębiej i najbardziej kompetentnie obeznani, no jeden załóżmy w sztucznej inteligencji, a drugi w tworzeniu silników do gier, tak, jeżeli to jest firma produkująca gry, na tym przykładzie pozostaniemy, to oprócz tego muszą się umieć ze sobą dogadać. Lepiej niż tacy zwykli programiści, nie? Z ich poszczególnych działów. Więc jak najbardziej ma rację by tu ktoś, kto ma umiejętności miękkie i potrafi się dogadać z jednymi i z drugimi, nawet jeżeli on sam na co dzień nie zajmuje się pisaniem kodu, tak? Czy też tym. Dlatego w ogóle są potrzebni też menedżerowie, nie? To znaczy kimś takim. Znaczy jest wiele modeli zarządzania, prawda? Ale jednym z takich bardziej efektywnych i nawet często stawianych jako wymóg bycia współczesnym dobrym menedżerem jest właśnie bycie takim dobrym mediatorem, dobrym człowiekiem, który sprawi, że ludzie, którzy żyją w różnych światach, jeden jest tam matematykiem załóżmy, drugi programistą systemów budowanych, trzeci sprzedawcą, czwarty księgowym w firmie, i że oni potrzebują współpracować i coś razem zrobić, tak? Tak, że ich odmienność nie będzie przeszkodą, czy zostanie zminimalizowana ta przeszkoda wynikająca z tego, że mówią innymi językami i na inne rzeczy zwracają uwagę jako na kluczowe, ważne i takie, którym należy poświęcić uwagę. Natomiast, że ta synergia sprawi, że będą w stanie wspólnie osiągnąć więcej niż sumę tego, co każdy z nich z osobna by potrafił wnieść. No i to jest cała dyscyplina, tak? Właśnie, czy to zarządzanie, czy dogadywanie się, właśnie mediacja, facylitacja, różnie to można tutaj nazywać. I uważam, że jak najbardziej tacy są potrzebni. I od dawna też tacy istnieli między, bo od tego w sumie się chyba zaczęło, gdy była mowa o matematykach i tych, którzy, czy programistach i tych, którzy będą używać efektów ich pracy, czyli klientach, no to takimi ludźmi, którzy tłumaczą potrzeby klienta na coś, co programista będzie w stanie, będzie na tyle to konkretne, a nie takie, że, znaczy, którzy też temu klientowi też wytłumaczą, że żeby się zdecydował, czy chce to, czy to, że to są ważne decyzje, które nie można powiedzieć, a to później się zdecyduje, bo całkiem inaczej się będzie programować jedno, a całkiem inaczej drugie, że pewne rzeczy musi się z góry na pewne rzeczy zdecydować i musi mieć pewną jasność swojej wizji, no nie tylko co do jej sensu takiego biznesowego, ale też co do realizacji, co do przynajmniej podejścia do realizacji, bo od tego zależą pewne decyzje technologiczne. No to i z czymś takim, po takiej rozmowie z klientem, on jest w stanie przekazać jakiś taki wyciąg z tego programiście, który i sformułować dokument, napisać, który specyfikacje może nawet, a jeżeli nawet nie specyfikacje, to jakieś coś, od czego można zacząć i już razem z programistami doprecyzowywać specyfikacje. I jakieś towarzyszące dokumenty typu jakieś instrukcje, taką dokumentację nie implementacyjną, tylko właśnie taką użytkową, docelową. Można zacząć w ogóle od tego. Są różne sposoby tutaj. Są takie na przykład sposoby, że się pisze testy na początku, czyli wie się, co program będzie robił, w jakich okolicznościach, jak się zachowywał, a potem dopiero się pisze sam program. No i tacy ludzie, którzy są tymi pośrednikami, to się nazywają analitycy, często analitycy biznesowi, żeby nie mylić z innymi analitykami, na przykład zajmującymi się analizą chemiczną, czy też analizą matematyczną. No, więc odpowiedź na pytanie twoje, blacha, jest twierdząca, a tymczasem dzwoni do nas słuchacz kolejny. Dobrze, że się rozdzwoniliście. I tym słuchaczem kolejnym jest Potrzeba, który próbował już wcześniej, a tym razem ta próba się udała. Potrzeba, jesteś z nami na antenie.
2: Witam. Wszystko powinno być ok tym razem.
0: No jest.
2: Słyszysz mnie? Słyszysz mnie dobrze, dobrze. Także ja chciałbym tutaj się wbić troszkę, bo mówimy o językach programowania. Ja prywatnie jako programista z zawodu, tutaj być może słuchacze kontestacji jeszcze mnie nie znają, ale być może mnie niedługo usłyszą u ciebie w audycji jako gościa, ale to do tego jeszcze sobie wrócimy. Jestem programistą z zawodu i mam pod swoją jurysdykcją aplikację na Androida oraz na iOS. Więc mam do czynienia z aplikacjami tak, żeby one wyglądały tak samo, żeby one robiły dokładnie to samo, żeby one działały tak samo. Prawdą

0: systemy, takie jak PhoneGap, takie jak RoboVM, który jest w tym momencie wyłączany, który pozwoli nam na odpalenie dowolnej aplikacji na Androida na platformie iOS, gdzie uruchamiamy wirtualną maszynę Java, gdzie uruchamiamy tego wirtualnego Dalvika tak naprawdę i on nam tworzy tę aplikację, natomiast ta aplikacja, którą zarządzam, jest pisana akurat osobno dla Androida i osobno dla iOS.
1: To ja może dopowiem, że to nie jest jedyna możliwość, że wirtualizujemy jedną platformę na drugiej. Jest też taka możliwość z wykorzystaniem technologii normalnie stosowanych do tworzenia aplikacji webowych, czyli wtedy działa jak gdyby w takiej przeglądarce, ale nie wygląda tak jak przeglądarka wygląda, to po prostu nie ma całego tego interfejsu przeglądarkowego, tylko tak jak mówiłem, że taki Gmail czy Facebook wyglądają tak jakby były normalnymi aplikacjami, gdyby nie to, że otacza je okno przeglądarki, to tak na tych mobilnych platformach bez okna przeglądarki, ale tak naprawdę z całkiem podobnymi technologiami można napisać coś, co będzie w stanie działać i właśnie na iOS-ie i na Androidzie i jeszcze na innych.
0: Tak jak właśnie mówiłem, tutaj platformą, którą znam, z którą miałem do czynienia, to jest PhoneGap, czyli aplikacja, gdzie piszemy aplikację webową, ponieważ HTML5 i CSS3 daje nam naprawdę niesamowite możliwości.
1: JavaScript
0: jeżeli chodzi
1: wszystkim.
0: JavaScript również, ale szczerze mówiąc CSS3 i HTML5 dają również dodatkowe opcje, które są wykorzystywane przez PhoneGap, które są wykorzystywane przez jeszcze kilka innych platform, których akurat nie znam, a miałem do czynienia tylko i wyłącznie z PhoneGap, gdzie piszemy jedną aplikację, która ma się wywoływać w tak zwanym WebView, czyli widoku, czyli wyświetleniu strony internetowej jako aplikacji. I tutaj możemy napisać naprawdę bardzo bogate aplikacje w formie aplikacji internetowej, które będą właśnie aplikacjami przeglądarkowymi, a następnie zamknąć je, zenkapsulować je i sprzedać jako właśnie aplikacja w iTunes czy Google Play Store. Tutaj można jeszcze istotną rzecz zauważyć, że nawet JavaScript pozwala nam w naszych telefonach, w naszych smartfonach na przykład odczytywać wartości z akcelerometru, czyli tego żyroskopu, który wykrywa, jaki kąt pochylenia mamy względem grawitacji, i napisać na przykład na tej podstawie jakąś grę, która, nie wiem, jakąś taką typową ścigałkę, gdzie jeżeli przesuniemy telefonem w lewo, to samochód, który będzie jechał, będzie skręcał w lewo, to prawda, tak?
1: Tak, to ja tutaj, żeby nasi słuchacze nie doznali jakiejś takiej konfuzji, to ja parę rzeczy może uporządkuję, zanim przejdziemy dalej, bo tutaj kilka rzeczy istotnych zostało powiedzianych. Podałeś nazwę WebView tego komponentu akurat stosowaną w PhoneGapie, tego, o którym ja wcześniej mówiłem tak opisowo i ogólnie. Natomiast powiedziałeś o czymś takim, że aplikację internetową robimy, jak gdyby ją pakujemy. Warto podkreślić, że tak naprawdę robimy coś, czego szkieletem jest strona internetowa, no i ona może być w takim HTML-u, takim czy innym. Ona jest lokalnie, to znaczy taka aplikacja nie musi wymagać dostępu do internetu. To jest tak, jak gdybyśmy sobie przeglądarką wchodzili na jakiś plik, czy na jakieś pliki, które są lokalnie u nas na dysku w trybie offline. Tak, taka aplikacja działa, tylko to jest wszystko spakowane i nie widać, że tam jest coś przypominającego przeglądarkę pod tym. Też nie akcentowałbym tak bardzo, zaakceptowałem bardziej rolę tutaj języka programowania, JavaScript w tym przypadku, chociaż może to być też inny, aniżeli HTML-a czy CSS-a, które tam powiedzmy wspomagają co tam wyświetlanie. Natomiast kluczową rzeczą jest to, czego przykład podałeś, czyli dostęp do API samej platformy, to znaczy tego, że tam jest ten akcelerometr, że jest tam być może telefon i karta SIM, możliwość wykonywania połączeń telefonicznych, że jest tam system GPS, że jest tam jakieś obracanie ekranu, na które możemy reagować, no jakieś urządzenia wejścia i wyjścia do użytkownika, kamerka z przodu, z tyłu i jest zestaw takich standardowych, nie web-

0: No bo normalnie w przeglądarce, którą na komputerze, na którym chodzi przeglądarka, na przykład takim desktopowym, desktopie czy desktopowym, czy na laptopie, tego przeważnie nie ma tych wszystkich rzeczy, ale gdy chodzi o urządzenia mobilne, no to często jakiś tam podzbiór tych urządzeń wejścia i wyjścia, czujników różnych i takich tam rzeczy jest. No i właśnie taki, takie API typu standard API Apache Cordova no umożliwia właśnie dostęp z poziomu choćby JavaScriptu, czy też innego języka do tych wszystkich rzeczy w sposób taki, który no, jeżeli będzie zaimplementowany na różnych urządzeniach, a nawet na różnych platformach, bo i pod Androidem, i pod iOS-em, i pod Windows Mobile, i pod BlackBerry możemy implementację tego mieć zainstalowane, no to można się tym posługiwać i napisać coś, co będzie działać na każdej z tych platform. I przykład ten podałem nie bez kozery, bo PhoneGap właśnie jest najbardziej popularną dystrybucją, że tak to można nazwać, tego Apache Cordova.
1: Tak, tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do kwestii aplikacji, tak jak tutaj Jacek Blacha mówił odnośnie testowania aplikacji, czyli tego ostatniego ogniwa w życiu aplikacji, czyli testerzy, którzy sprawdzają, weryfikują poprawność działania programu, którzy są żywymi ludźmi, którzy weryfikują, czy ten program działa dokładnie tak, jakbyśmy się tego po tym programie spodziewali. No tutaj to jest niesamowicie niedoceniona rola i tutaj prywatnie jako programista będę bardzo bronił testerów i będę również, jeżeli macie swoje jakieś małe biznesy, żebyście jak najbardziej zainwestowali w tę platformę testerów, ponieważ ta osoba, mój bliski przyjaciel, jest testerem aplikacji w firmie Rossmann. No tutaj mogę zdradzić, firma Rossmann, dość rozbudowana firma. I w momencie, kiedy on testuje jakąś aplikację, tak, no zdarzają się takie sytuacje naprawdę kuriozalne, gdzie programista mówi, no u mnie działa, no to w takim razie wyślemy twój komputer, programisto, do oddziału Rossmann, tak? Także możemy, programiści polegają bardzo na testach zautomatyzowanych, natomiast nie możemy pominąć tego czynnika ludzkiego i musimy jak najbardziej go docenić. Jeżeli macie jakąś firmkę, jeżeli właśnie zajmujecie się produkcją oprogramowania, to bardzo, naprawdę krytycznie istotnym punktem w tym, w rozwoju waszej firmy, będzie właśnie wprowadzenie działu testowego, ponieważ dział testowy wpłynie pozytywnie na jakość waszych aplikacji i to się naprawdę opłaci. Te wszystkie tikety, które są zwracane przez waszych klientów, będą zwyczajnie zwracane dużo, dużo wcześniej, zanim ta aplikacja zostanie wydana do klienta przez testerów.
0: Dobra, żargon żargonem, ale powiedzmy, że ticket, czyli no po angielsku
1: zgłoszenie
0: bilet, ale
1: błędu.
0: Chodzi tu o zgłoszenie właśnie jakiegoś jakiejś potrzeby, czy to błędu, czy jakiejś feature request, czyli potrzeby rozbudowania aplikacji o coś.
1: Ten mój serdeczny przyjaciel, o którym mówię, niedawno był na szkoleniu w ogóle dla testerów i tam było takie 7 zasad testowania. Ja zapamiętałem dosłownie jedną z nich jako programista, bo powiem szczerze, że odrobinkę się troszkę przytykamy po nosach w tej kwestii. Ty nie popsułeś programu, on przyszedł do ciebie już popsuty.
0: No, różnie bywa, tak? No, ale zwłaszcza jeżeli program ma duże możliwości, na przykład jest Emacsem, czyli jak to niektórzy mówią, bardzo dobry system operacyjny, tylko brakuje w nim porządnego edytora tekstu. No, to jest taki żart oczywiście, bo Emacs to jest edytor tekstu.
1: Nie idźmy w to i tak my tylko dwaj to rozumiemy pewnie.
0: Tylko z makrami, systemem makro tak bogatym, że można zrobić z nim w zasadzie wszystko i właściwie porównanie go do systemu operacyjnego jest wcale nie tak odległe od prawdy.
1: No, chciałbym jeszcze tutaj tak kończąc może.
0: To może jednak zanim dodasz coś kończąc, to ja się odniosę do tych testów. Powiem, że to jest okazja, żeby powiedzieć coś takiego, że testy są różne. Generalnie testerów się zatrudnia i przeważnie się płaci mniej niż programistom, ale w takich bardziej firmach, no, większych i no, są wręcz specjaliści od testów, którzy no, nie są takimi testerami wziętymi z ulicy, żeby coś tam przeklikiwali według scenariusza i sprawdzali, czy wynik jest zawsze taki, jaki ma wyjść, tak, po wszystkich zmianach, które programiści wprowadzają, ale którzy sami testy opracowują też automatyzację testów, systemy automatycznie uruchamiające przy pewnych tam okolicznościach i tacy z takim się płaci no tyle, co programistom, mniej więcej. Natomiast można zautomatyzować testy jednostkowe, czyli takie, które testują zachowanie jakiegoś tam komponentu, jakiejś poszczególnej, pojedynczej funkcji, dajmy na to, czy pojedynczego obiektu, czy klasy, z której się tworzy obiekty. Takie testy można zrobić, czy jakieś interakcje, jakieś scenariusze interakcji z danym komponentem przy użyciu protokołu przez sieć.
1: Ja się tylko tutaj wetnę, że to jest niesamowicie istotne, jeżeli chodzi o testy regresyjne, czyli bardzo często i tutaj naprawdę potęgi typu Microsoft się przed takim błędem kłaniają. Jest to właśnie regression testing, czyli usuwamy błąd w pewnej wersji aplikacji. Wystosowaliśmy poprawkę, natomiast z następną poprawką okazuje się, że ten błąd, który poprawiliśmy w ostatniej poprawce, wrócił do nas raz jeszcze. I tutaj faktycznie testy zautomatyzowane są jedyną opcją, która potrafi zapobiec tego typu błędom.
0: Więc test regresyjny to jest taki, który tworzymy wtedy, kiedy coś poprawiamy i który nam testuje, czy to działa tak, jak powinno po poprawieniu, czyli tak, jak powinno. I wtedy, jeżeli jakaś późniejsza zmiana spowoduje, że ten błąd z powrotem wystąpi, bo już był jakaś potencjalna możliwość jego występowania, skoro wcześniejsza jest jako niewiele się różniąca w sumie, była tak stworzona, że ktoś go napisał i myślał, że będzie działać dobrze, a jednak działało źle, tak? Jednak ten błąd popełnił. W związku z tym no, jest duża szansa, że przy jakichś kolejnych zmianach ktoś inny na przykład będzie to edytował i coś tam tak pozmienia, że ta nasza poprawka przestanie być skuteczna i ten błąd się z powrotem objawi. Więc robiąc poprawkę, powinniśmy dodać do naszego repozytorium testów, do naszej kolekcji testów, test, który testuje właśnie to, czy to jest faktycznie poprawione i pozostanie już poprawione we wszystkich kolejnych wersjach. Tak myślę, że to można powiedzieć. Natomiast co chciałem powiedzieć, to o rozróżnieniach, bo test, który testuje zachowanie jednego jakiegoś komponentu, jakiejś jednej, dajmy na to, funkcji, na jakichś danych, to się nazywa test jednostkowy, należy mieć pokrycie testami jednostkowymi jak największej części kodu. Dalej mamy poziom wyżej i ich się przeważnie tworzy mniej, ale powinno się nad nimi głębiej, powiedzmy, pomyśleć. To są testy integracyjne, czyli testy tego, jak poszczególne komponenty oddziałują ze sobą. Testy, powiedzmy, oparte o ich interfejsy, nie o szczegóły jakiejś implementacji, tylko właśnie na tym już poziomie. No i najwyższy poziom, którego się prawie że w ogóle nie da zautomatyzować, które wymagają użytkownika, to są testy funkcjonalne, czyli testy tego, jak cały program no, po uruchomieniu działa no, w takich warunkach, w jakich faktycznie, czy przynajmniej możliwie zbliżonych tych warunkach testowych do tego, jak on będzie naprawdę działał. Daną funkcjonalność. W sposób testujemy, przechodząc na przykład z jakiś scenariusz użycia, czyli użytkownik, powiedzmy, jeżeli to jest aplikacja do wysyłania poczty, to użytkownik tworzy sobie konto, pisze e-maila, wysyła, na drugim końcu sprawdzamy, czy e-mail został otrzymany, sprawdzamy, czy w skrzynce tam wysłanych się zachował.
1: Znaczy, wiesz co, ja może tutaj się tutaj posilę taką anegdotą, którą swego czasu wspominałem w Nocnym Radiu.
0: No jasne.
1: Mianowicie anegdota. Kiedyś padło takie przypuszczenie, że odpowiednia ilość losowych małp byłoby w stanie wystukać na klawiaturze komputera wojnę i pokój. Napisać wojnę i pokój zwyczajnie przy użyciu maszyny do pisania. Były dwa eksperymentalne podejścia do tego zdarzenia. W jednym przypadku, i to jest dostępne online w tym momencie, adresu nie pamiętam, natomiast jest to dość łatwe do wyklikania i do wynalezienia sobie, można sobie znaleźć, gdzie JavaScriptowo opisano, że właśnie jest generator po prostu losowych wciśnięć w klawiaturę które próbują i właśnie, które próbują napisać wojnę i pokój, i jeżeli zaczyna pisać faktycznie litery, które dodają się do wojny i pokoju, wówczas jest to niejako traktowane jako pożądane, tak, w takim trenowaniu sieci neuronowej można nawet powiedzieć. Natomiast pod koniec lat 90. zdarzyła się ciekawa sytuacja, ponieważ postanowiono to sprawdzić naprawdę dosłownie na żywo. Wzięto małpy, wzięto maszyny do pisania i postawiono gromadę 24 małp przed maszynami do pisania, dokładnie szympansów. I problem w tym całym, to nauka, która płynie z tego konkretnego wydarzenia, jest to, że te małpy nie zaczęły strzelać w klawiaturę. Te małpy zaczęły obrzucać się tymi maszynami do pisania.
0: No, tak, znaczy samo twierdzenie z rachunku prawdopodobieństwa, że jakikolwiek losowy generator, niekoniecznie małpa, mógłby być, i byłoby to prawda, że w końcu wojna i pokój powstanie, tylko raczej prędzej się wszechświat skończy, niż powstanie, no bo takie szanse jak wyrzucenie 100 milionów orów pod rząd, nie?
1: Tak, ale wychodzimy z tego niebezpiecznego punktu widzenia, w którym zakładamy, że te małpy jednak usiądą i zaczną pisać, więc tutaj też testowanie według scenariusza ma tę niebezpieczną pułapkę.
0: A widzisz, no właśnie. Tak, to zdecydowanie też dobre są takie testy na użytkownikach, no już może nie konkretnej funkcjonalności, no bo wiesz, tak cały czas tutaj mówiłem o testach, które oprogramowania pod kątem tego, czy spełnia specyfikacje, ale też każdy oprogramowanie i każdy system w ogóle należy też przetestować na idiotoodporność pod kątem takim właśnie, że stawiamy użytkowników i patrzymy się, czy on w ogóle chce tego używać, czy woli używać czego innego, czy... No, ja podam inny przykład. Może tak, przyszła szefowa zespołu, to chyba w jakiejś firmie księgowej było, ze szkolenia wróciła i mówi pracownikom tak: słuchajcie, w tym Excelu, teraz jak będziecie wpisywać, to nie wyciągajcie kalkulatora i nie liczcie, bo komputer to sam potrafi liczyć. Dodawać, mnożyć, nie? Popatrzcie, pokażę wam. No i siada przed komputerem, gdzie Excel jest uruchomiony. Wchodzi do menu Start, wybiera kalkulator i wklepuje działania do kalkulatora, po czym przepisuje do Excela. No i tego się nauczyła, nie? Że można to robić, że komputer sam to potrafi, nie trzeba mieć kalkulatora w szufladzie dodatkowo.
1: No tak, no szczerze mówiąc, jeżeli chciałbym przed kimkolwiek ukryć jakiekolwiek swoje prywatne urządzenie, to naprawdę nie ukryłbym telefonu komórkowego, ale ukryłbym raczej kalkulator, bo czasami zadaję mu takie banalne pytania, że aż wstyd się przyznać. Ale jeszcze wracając do audycji, jednocześnie
0: Ale rozumiesz, o co tu chodzi, że tak naprawdę powinno się w Excel formuły wpisywać, żeby to się samo liczyło w Excelu, nie?
1: Tak. Ale jednocześnie kończąc tutaj
0: traktowali to jako papier w kratkę po prostu.
1: Mhm. Jednocześnie kończąc mój telefon i jeszcze wracając taką klamrą, zamykając naszą dzisiejszą dyskusję, ja swoje magisterium skończyłem w 2005 roku i wówczas mieliśmy eksplozję Pythona i bardzo, bardzo, wiesz, bardzo wszyscy byli nastawieni na tego Pythona. Python skończył jak skończył. Skończył na dependencji Helm. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj omówisz słuchaczom, na czym to polegało. Natomiast ucząc się języka programowania, tak naprawdę wybieramy sobie tak naprawdę warsztat, ponieważ w życiu zawodowym nie będziemy mieli narzuconej technologii, tak? W momencie, jeżeli rozpoczynamy nasze życie zawodowe, to w tym momencie mamy pewną swobodę, jeżeli chodzi o dobór technologii, której chcemy skorzystać. I mniej więcej tyle, tak? Ja poszedłem właśnie w programowanie niskopoziomowe, ja poszedłem w C++, ja poszedłem w Basha. PHP, no tak trochę, powiedzmy, znając C++, poszedłem w PHP, bo go znam. i bardzo go lubię. Bardzo nie lubię współczesnych rozwiązań typu Node.js, które niestety kosztem wydajności komputerów potrafią robić naprawdę cuda. Natomiast jest to niewspółmierne.
0: A w PHP niby masz jakąś wydajność lepszą?
1: W PHP nie mam wydajności, ale w PHP się łatwo pisze. PHP zwyczajnie wybacza, natomiast PHP, jeżeli zaczynamy wchodzić we frameworki, jeżeli zaczynamy wchodzić w Symfony, który jest moim ulubionym frameworkiem, wówczas mamy takie podejście, że to, co nam wybacza PHP, już nam framework nie wybaczy. I wtedy zaczynamy programować faktycznie w PHP. W PHP wbrew pozorom da się programować, tylko mówimy tylko i wyłącznie o frameworkach, które narzucają na nas te konkretne zasady, wymuszają na nas przestrzeganie pewnych zasad, których na co dzień nie przestrzegamy.
0: To ja mówiłem już w tym odcinku o tym, że wybaczanie dużo to jest cecha HTML-a 5 i to jest zła cecha. I że również wybaczanie za dużo to jest coś, z czym się walczy przy użyciu lintów i tego typu narzędzi i systemów typów, zwłaszcza to jest też z kolei moje ulubione podejście i myślę, że przyszłość należy do systemów typów, to znaczy nauczcie się dobrze systemów typów, ludzie, jeżeli chcecie coś rozumieć z języków programowania, które powstają właśnie teraz i które będą popularne jako następne. Natomiast, masz rację, ja tak też często sam mówię, że nie ma programistów PHP prawie w ogóle. No może tacy, co tam jakiegoś WordPressa piszą do niego jakieś wtyczki czy coś takiego, to tak, to istnieją tacy, ale generalnie prawie wszyscy programiści PHP, którzy są, to są programiści nie PHP samego, tylko programiści Symfony, programiści Zenda, programiści Wii, programiści jakiegoś konkretnego z Rembu, czy w angielsku frameworka, który jest pod PHP.
1: Ale ci programiści de facto tworzą, ponieważ nie mamy de facto programistów PHP. Jeżeli jesteś wyskillowany faktycznie w jakimś frameworku, to dopiero w tym momencie zaczynamy rozmawiać o programowaniu web aplikacji w PHP.
0: No ale też tak, ja o tym też tak ogólnie miałem powiedzieć, że często jest taka sytuacja, że oprócz tego, że zna się język, czy jakoś tam ogólnie technologię, to jeszcze trzeba znać konkretne zręby, tak? Na przykład w Javie w zasadzie nie ma popytu na programistów w Javie, którzy umieją Javę po prostu. Musią umieć jakiegoś Spring, Hibernate, czy jeszcze 10 innych, a przynajmniej 3 inne zręby, biblioteki, jakieś technologie znać, żeby tworzyć aplikacje, czy to właśnie bazodanowe, czy serwerowe, czy desktopowe, czy mobilne. Tak to właściwie jest. Niestety, że takie typowe umiejętności programistyczne jeszcze jakie były kiedyś, czyli znajomość algorytmów, znajomość złożoności, znajomość pewnych metod programowania, liczy się coraz mniej, a coraz bardziej jest to takie łatanie, taka hydraulika, takie powiedzmy sprawianie, żeby różne rzeczy ze sobą współpracowały, a tak naprawdę takiej logiki, takiego algorytmu w kodzie, który piszemy jest mało. I dlatego też ja wolę języki, w których jest tego dużo możliwie, to znaczy takie, które ten boilerplate, czy tą taką mechanikę właśnie łączenia rzeczy ze sobą czynią jak najbardziej trywialną, taką, która nie wpływa na całą strukturę programu. Struktura programu chce, żeby w maksymalnym stopniu była giętka i wyrażała to, co pomyśli głowa, w sensie rozwiązania jakiegoś właśnie algorytmicznego, wymyślenia czegoś, jak dany problem rozwiązać, a nie jak go posklejać. Tak? Jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, zanim ci przekażę głos. Potem powiedziałeś o Pythonie, jak skończył. No myślę, że nie skończył, bo w pewnym momencie postanowili zaorać, zresztą w Pythonie robiono dwa razy. To znaczy jedno zaoranie to było, kiedy kiedy wymyślono Pythona 3000, który potem zarzucono te 3.0 i po prostu jest to Python 3. I do tej pory wielu pisze w Pythonie 2, wcześniejszym. To jest inny język tak naprawdę, ale na tyle podobny, że podobnie zresztą jak Visual Basic przed dotnetowy i dotnetowy, że no jest to rozpoznawalny, tak? Że to można powiedzieć, że to jest jakaś kontynuacja tego Pythona starego. A potem jeszcze zarzucono ten system zależności modułów i tam właśnie, który się nazywał i składał się z takich jednostek eggs, tak, Python eggs, czyli jaja Pythona, bo to jest taki wąż Python w ogóle, co znosi jaja. I zastąpiono to przez wheels. No, szczegółów tutaj nie będę się wdawał, czym się różnią jedne od drugich, no ale właśnie miały pewne rzeczy rozwiązać inaczej i uniknąć tego dependency hell, czyli piekła zależności, o którym wspomniałeś. No, tak więc wróć do swojej głównej myśli.
1: Także tutaj tak naprawdę programista wybiera sobie technologię, w której czuje się najlepszy, i dostosowuje sobie ją do swoich możliwości, do problemu abstrakcyjnego, problemu, który został przed nim postawiony, tak? Więc tutaj mamy bardziej do czynienia z, można powiedzieć, zupełnie właśnie inne podejście, tak? Że to ty jako programista wybierasz sobie technologię, żeby rozwiązać problem, a nie technologia jest narzucana na ciebie z góry, bo jeżeli technologia zostanie narzucona na ciebie z góry, to mamy pewien problem, ale z drugiej strony, to też jest taka ciekawostka, mój znajomy ze studiów, który poszedł w język COBOL, czyli język, który tak naprawdę już wymarł, który jednak jest jeszcze żywy w pewnych systemach bankowych, on na starcie zarabiał ponad 6 tysięcy na rękę, ponieważ trafił do banku, gdzie mieli bardzo stare systemy oparte na COBOL-u i te systemy wymagały konserwacji, te systemy wymagały napraw, ponieważ owa firma, owy bank bardziej uznał, że bardziej im się opłaca, żeby rozwinąć ten system, który mają, niż żeby napisać od początku jakikolwiek inny. Więc tutaj te stare systemy faktycznie można na tym faktycznie nieźle zarobić, ale to, do czego zmierzam, jeżeli znasz jakikolwiek język wysokopoziomowy, czyli nie taki, który operuje na instrukcjach procesora, tylko który operuje na generalnej logice, jeżeli umiesz programować, to wówczas nauczenie się dla ciebie nowego języka to jest góra 2 tygodnie.
0: Nowego języka tak, ale nie nowego paradygmatu. Tak, ja na przykład nauczyłem się programować funkcyjnie, znaczy już od dawna umiałem jakieś podstawy tego, no bo to jest jak gdyby, ja znam dobrze też i matematykę, w związku z tym ten sposób myślenia o programowaniu jest dla mnie dużo bardziej naturalny, ale takich zaawansowanych metod programowania funkcyjnego i języków stricte funkcyjnych to nauczyłem się w ostatnich latach, no i muszę powiedzieć, że no, szybciej bym się tego faktycznie nie nauczył, to znaczy to wymagało takiego, znaczy dobra, może jak na jakimś intensywnym kursie bym się nauczył, ale takiej normalnej nauki przy okazji powiedzmy tego, że coś tam się poszerzam swoje horyzonty w tym kierunku, to nie wniknęłoby to we mnie tak w czasie jakimś krótszym. Zresztą rzucę wam coś takiego, taki link, jak znajdę. Standardized Ladder of Functional Programming, gdzie podzielone jest programowanie funkcyjne na poziomy. A dobra, to może przy okazji następnego odcinka, bo słuchajcie, z racji tej, ja tutaj zadałem takie pytanie na czacie, czy ktoś jeszcze chce zadzwonić, chętni się nie zgłosili. Lukasz się pyta na czacie, czy będzie audycja już jutro rano dostępna do odsłuchu offline na kontestacji. Postaram się, żeby była i tak samo na enklawie. Co do nocnego radia, to tam już zależy od kapitana. Natomiast powiem tak, że w związku z tym, że tutaj już 2 godziny nad tym spędzamy i że zadzwonili słuchacze, którzy, no tak jak mówiłem, że dzisiaj będę szybko rzucał, ale nie udało się tego zrobić, bo jednak rozmowy były rzeczowe i się przedłużyły obie, i z Blachą, i z tobą. Potrzeba.
1: Chcesz, to sobie pójdę.
0: Nie, ja tego nie mówię pod kątem, to nie jest wstęp do wygonienia cię w tej chwili z skutkiem natychmiastowym, tylko do uzasadnienia takiej decyzji mojej, która jest, że no, tych rzeczy, co mam jeszcze do powiedzenia, bo oprócz DevOpsów jeszcze oczywiście inne trendy, które już wchodzą, czy też takich, które nawet jeszcze nie wchodzą, które są dużo bardziej mglisty sposób widoczne, ale jednak chciałbym o nich poprorokować trochę tutaj na antenie, na antenach, to, że to już odłożę do odcinka no, następnego poświęconego tym tematom, który będzie no, może jakoś w styczniu, może... No, w przyszłym roku już w każdym razie, tak myślę. No, bo w tym to już nie będzie. Więc na wtedy też zapraszam i na wtedy też potrzeba jak najbardziej zadzwoń, bo wtedy będzie dobry moment do tego, żebyśmy się pokłócili o to, czy PHP... Nie wtedy. Jeszcze jeden odcinek to zapowiadałem. O najgorszych językach programowania. O! Więc twój ukochany PHP będę tam chciał masakrować, a ty zadzwoń jak najbardziej się ze mną nie zgadzaj i go broń. Oprócz PHP, jest... ale będę chciał też masakrować, to mogę od razu wyjawić, więc jeżeli jakichś miłośników znacie i chcecie zwiększyć kontrowersyjność tego nadchodzącego odcinka, sprowadzając mi ich tutaj,
1: powiedz, że
0: sami nimi jesteście, to co? Jaki?
1: Powiedz, że Ada.
0: Ada. Ada, wiesz, Ada jest na tyle niszowa, że raczej nie wiem, czy będę chciał o niej jakoś długo poświęcać tego,
1: daj
0: ale...
1: Daj spokój, przecież Ada jest to jest fundamentalny język programowania US Air Force, na tym są nasze F-16.
0: Wiem, tak. No. Ale to jest jedyna nisza dla Ady, tak? Jedyna, która jest wykorzystywana. Więc będę też chciał mówić o... Tak, zwłaszcza nazwa. Będę też chciał tam mówić o R, języku do obliczeń statystycznych, o Bashu.
1: Bashu.
0: Tak, to wiedziałem, że Bashu, ty też... Ty... tak, czy o czymś jeszcze? A co się myśli? O, SQL-u, o, tak. To jest taki popularny, w zasadzie dominujący w swojej niszy, ale jednak podlegający z mojej strony i nie tylko mojej
1: pomogę ci
0: krytyce.
1: Kopać dla odmiany.
0: Będę kopał leżącego, tak. Znaczy, nie leżącego, znaczy stojącego i to jako jedynego stojącego, gdy wszyscy inni leżą. To ja właśnie tego, nie żadnego leżącego, tylko tego sobie obrałem do kopania. A kiedyś, tak przy okazji wzmianka, skopałem HTML-a 5, możecie sobie w archiwum znaleźć.
1: To co?
0: Możecie w archiwum znaleźć odcinek, w którym skopałem HTML-a 5.
1: A, okej. Okay. No okej, okay. To sobie znajdę. Znajdę cię i dopadnę.
0: No to potrzeba. Czy jeszcze coś mamy do opowiedzenia naszym słuchaczom?
1: Nie, tutaj myślę, że zakończymy jeszcze, jeżeli słuchają nas jacykolwiek studenci, którzy się zastanawiają, żeby sobie wybrać jakiś taki język, w którym będą się zawodowo rozwijać. Słuchajcie, wybierzcie język, który wam zwyczajnie pasuje, ponieważ języki programowania są pisane również przez ludzi i wy musicie mieć neurony mniej więcej na tym samym poziomie, na którym mają te twórcy tychże języków, więc rozwijajcie się w kierunku tym, który wam pasuje, tak? Jeżeli wam gra Bjarn Struszup, to wtedy grajcie z nim. Jeżeli grają wam twórcy Pythona, to grajcie z twórcami Pythona i w tym kierunku idźcie, ponieważ znajdziecie pracę, naprawdę znajdziecie pracę. Tyle ode mnie.
0: To ja to jednak powtórzę to, co mówiłem wcześniej, że programiści tworzący narzędzia dla programistów, a zwłaszcza wymyślający nowe, powiedzmy, sposoby programowania, nowe algorytmy, czy nowe języki programowania także, no to jest elita. To są ludzie, którzy no, na ich poziomie, żeby być to ja chciałbym. No. To ja czytam ich, śledzę na bieżąco, tak jak mówiłem tutaj, na przykład prace standaryzacyjne nad językiem C++, mimo że to nie jest jakby mój język, z którym rzadko kiedy coś mi przychodzi w nim napisać. Dużo bliżej śledzę, powiedzmy, JavaScript, czy Haskella, czy dotnetowe języki, czy Scalę, ale no Pythona też śledzę. Ale i jak patrzę się, co oni robią, jaka jest, jakiego poziomu to oni są informatykami, ci ludzie, którzy mają istotny wkład w opracowywanie tego, no to powiem, że że ja musiałbym na tym poziomie, na którym jestem obecnie, być w wieku 8 lat, żeby po dojściu do obecnego swojego wieku móc z nimi rozmawiać jak równy z równym.
1: Okej, okay, to ja się może tym czasem pożegnam. Zapraszam do naszego radia i trzymaj się, baj, do usłyszenia.
0: No, trzymaj się, potrzeba, cześć. Może ja jeszcze tak skoryguję, że owszem, mogę porozmawiać jak równy z równym o poszczególnych rzeczach, ale nie o takim szerokim spektrum rzeczy, jakimi, no, w jakich oni są kompetentni. No, dobra. Jak to powiedział Sokrates, to wiem, że nic nie wiem. Im więcej się wie, tym... A to jest taki w ogóle też efekt Krugera-Dunninga, tak? Że ktoś, kto wie mało, kto jest takim, powiedzmy sobie, studentem jeszcze, to jemu się wydaje, że w sumie to ja się nauczyłem czegoś, coś tam wiem, nie? No to mogę pogadać z tymi, co tam robią coś poważniejszego. No i jemu nawet się będzie wydawać, że on gada z nimi sensownie, a tymczasem nie ma nic właściwie do zaoferowania. Natomiast ktoś, kto się pozna na czymś lepiej, to zdaje sobie z tego sprawę, im lepiej się ktoś na czymś zna, tym lepiej sobie zdaje sprawę z tego, jak daleko jest horyzont, do którego sięga wiedza i ekspertyza ogólnie ludzkości, jaka istnieje w danej dziedzinie. I tylko w bardzo wąskim, w jakiejś bardzo wąskiej działce można do tej granicy tak naprawdę dojść i się, popchnąć wiedzę ludzkości i zdolności ludzkości, tak, naukę i technikę do przodu. Aczkolwiek jest pewne wyjście w wyższy wymiar, o którym też tutaj już napomknąłem i tak to chciałem jako taką kończącą uwagę, mianowicie na polach interdyscyplinarnych, czyli takich, które krótko są uprawiane, bo tam leży więcej klejnotów, szlachetnych kamieni w ziemi, czy wręcz na ulicy wystarczy się schylić. No ale trzeba pewnej takiej odwagi, śmiałości, żeby się na takie pole zapuścić. No i też pewnego ryzyka, bo wiele jest takich też bezdroży, manowców, więc trzeba trafić na odpowiednie takie poletko, gdzie ludzie się nim nie zajmują, bo ono nie jest jakąś nazwaną dziedziną, nie jest na przykład przedmiotem szkolnym, czy jakimś job title, jakimś takim, który powszechnie występuje. A jednocześnie jest to coś, co rokuje na zaspokojenie jakichś potrzeb, odpowiedzi na jakieś pytania, które ludzkość sobie stawia, opracowanie rozwiązań czy sposobów na rozwiązywanie pewnych problemów, które występują, tak? Więc szukajcie dobrych pól interdyscyplinarnych, każdy może znaleźć i przyczynić się do ludzkości w ten sposób, że coś odkryje, coś wymyśli, coś stworzy. Na polu interdyscyplinarnym jest to, jeżeli się trafi na odpowiednie pole, dobre pole interdyscyplinarne, to można właśnie pójść na te skróty. Nie trzeba wtedy być bardzo dobrym programistą w wieku 8 lat, żeby potem wymyślić język programowania, który będzie w wieku 35 lat, który ja mam teraz, który będzie powszechnie używany i ceniony. Albo nawet jeżeli nie będzie powszechnie używany, to będzie ceniony i będzie wpływ jego na inne języki duży. Można właśnie wyjść poza tą płaszczyznę, poza ten tor ten hipodrom, gdzie się właśnie na hipodromie, jak sama nazwa wskazuje, są konie się wyścigują. A jak się nazywa takie miejsce, gdzie są tory wyścigowe dla szczurów, które stały się w wyścigu szczurów? Szczurodrom? No dobra, więc w każdej dziedzinie, czy to kariery, czy to rozwoju umiejętności programistycznych, czy to umiejętności miękkich, właśnie tak jak o które się pytał Blacha poniekąd. No, szukajcie wyjścia, szukajcie jak tutaj szczytować, oszukać, obejść system, wyjść jakimś tajnym wyjściem ze szczurodromu. Czyli znajdźcie swoją niszę po prostu, taką, którą lubicie. Myślę tutaj, co do tej części tezy potrzeby, to pełna zgoda. No to dobrej nocy i zapraszam na kontynuację w jakimś przyszłym odcinku.

0: Dobry wieczór wam wszystkim. Dzisiaj tak jestem, no jak zwykle, nieprzygotowany, ale miałem niemiłe przejścia ostatnio we wtorek, to był wtorek. Pozbyłem się pół szafy ubrań w sposób bardzo niekontrolowany. Ja mianowicie sobie pakowałem różne rzeczy do samochodu, po czym przy torbę zostawiłem na parkingu i odjechałem. No. Tak mi się dobrze zdarzyło i się pozbyłem, a miałem jechać właśnie w tą piękną delegację do Bejrutu. Także się spakowałem, nowy garnitur sobie, nowe koszule i tak dalej. No i parę setek euro poszło się za przeproszeniem, no, stosunkować z psem albo psów D. No, a tam że może jakby sami Holendrzy mieszkali w okolicy, to może by się znalazło. A tak moje piękne rozwiesiło kartki po okolicy, ale wątpię, wątpię, żeby się coś znalazło, bo tam różne środkowoeuropejskie narody zamieszkują. Nie, żebym coś miał do środkowoeuropejskich narodów, ale no, jakoś to tak. No, jakby tam sami Skandynawowie zamieszkiwali, to pewnie na pewno by się znalazła. A tak ktoś wziął. Się tak zastanawiałem, nawet chciałem zadzwonić na holenderską policję, czy czasem nikt nie wzywał do bomby, bo to pozostawiony bagaż, to wiadomo. Zawsze jakoś, że to bomba czy coś. No, ale niestety. Nic nie znalazłem. No i tyle. Się pozbyłem połowy szafy. Mam nadzieję, że teraz już nie ma przesteru, bo dzisiaj sobie obiecałem, że będę rozmawiał prosto do mikrofonu. No. I nie będzie się tak jak krawiec mnie tu zmobilizował, żebym jakoś to technicznie ogarnął. To się staram, żeby to było trochę głośniej, bo tu były narzekania, że jest za cicho, jest różnie, także postaram się też moją techniczną sprawę dopracować, ale no, w zeszłym tygodniu tak ładnie nam się udało z kolegą Zenonem do audycji porozmawiać, ale dzisiaj Zenon chyba zastrajkował i się do mnie nie odezwie. Także no, będę musiał sam prowadzić. W ogóle zapraszam do dzwonienia, jak zwykle. Miałem sobie tutaj w komórce coś tu przygotowywane, bo można by było, jak to mówią, no mówię do mikrofonu, mówię przecież i się nie wiercę. No, jak sobie rozmawialiśmy o Wietnamie, się ludziom podobało i też, no, jakby ktoś jeszcze zadzwonił i w ogóle można było sobie popyskować na antenie, się powyzywać, to by było dobrze. No, ale, no. I rozmawialiśmy sobie o historii i Wietnamie, i się wszystkim podobało. Także nie wiem, no, można by o wojnie koreańskiej dzisiaj, ale w niej to nie jestem taki mocny. I o Imperium Zła. Ale dobra, a co tu lokalnie w ogóle? W Niemczech ostatnio tak niczym innym się nie rozmawia, jak o tym, że to już ostatnie 2 dni, o tym, że sąd najwyższy w Niemczech zezwolił miastom na wprowadzenie stref takich ograniczonej emisji, gdzie miały nie mieć by wyjazdu samochody diesla. O tyle to jest dla Niemców problem, że tu co drugi samochód to jest diesel, albo przynajmniej 70%. No a jest to trochę z tym spowodowane, że o ile u was w Polsce nie ma takiej dużej różnicy między dieslem a benzyną, to jednak pomimo, że diesel mniej pali, to jeszcze w Niemczech jest to tak między 15 a 20 centów na litrze, jak się leje. No także jeździ się naprawdę taniej, a Niemcy jako naród oszczędny i lubiący liczyć każdy grosz, to sobie tych dieslów nakupowali i teraz blady strach na nich spadł, ale tutaj nasze władze landowe nad Rejnem i Westfalii uspokajają, że żadnych takich zakazów nie będą wprowadzać wjazdów do miast tych diesli. Zobaczymy, chociaż tu już jakieś miasto w postaci Düsseldorfu chce się wyłamać i się włączyć i wprowadzać taki zakaz. Ale z tego co pamiętam, który to land, to chyba To chyba land, w którym jest Volkswagena, o dziwo, Volkswagena fabryka, czyli Dolna Saksonia, którego stolicą jest Hanower, to chyba oni do tego sądu wystąpili i chcieli wprowadzić sobie tą politykę tych stref małej emisji. No już dzisiaj większości centrów miast w Niemczech nie można wjeżdżać bez takiej zielonej nalepki, która oznacza, że mamy sobie diesla, który spełnia przynajmniej Euro 4. Będą jeszcze niebieskie na Euro 5, no ale to tak zdominowało tutaj dyskusję niemiecką i tak jak w pracy byłem, to wszyscy od sprzątaczki po prezesa, wszyscy sobie przy kawie w kantynie rozmawiałem tylko i wyłącznie o tym, że Merkelowa chce zarządzać niemiecki przemysł motoryzacyjny i wydoić Niemców i w ogóle, także... Jeśli Merkelowa upadnie, to upadnie przez zakaz wjazdu do centrum. Chociaż tu nikt nie wspomina to, że to była decyzja niezawisłego sądu niemieckiego, a nie rządu, no ale wszyscy się na ten rząd rzucili tutaj. A co jeszcze w ogóle wyczytałem w Polsce? W Polsce nowy Tinder jest poszukiwanie ludzi do napicia się, to taki smutne trochę, że ludzie muszą szukać w sieci towarzyszy do napicia się. Można zawsze pić do lustra, ale no, to taki znak czasów. Tutaj też ludzie dużo zaczynają pić. Ciekawe. W ogóle jak ten bym był wdzięczny, bo dzisiaj taki jestem trochę po stracie połowy mojej garderoby, jaki jestem ten... Nie wiem, nieskładny ostatnie dni, a i w pracy jest trochę do ogarnięcia, także moje myśli dzisiaj mogą być trochę nieskładne, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Ale jak już tak byłem z kolegą Zenonem w zeszłym tygodniu, sobie wrzuciliśmy temat wojny wietnamskiej na tapetę. Może bym wrzucił na tapetę w ogóle wojny imperialne toczone przez, jak to ktoś nazwał, już nie pamiętam, wolnego strażnika wolności na świecie, czy jak to było. Niech mi to przypomni, jak to Zenon miał taki piękny piękne określenie na Stany Zjednoczone. No w każdym razie tą ostoję wolności, która sobie tam napada po świecie. No może ten, bo oczywiście zaraz mi adwokat ktoś inny rzuci, żebym zajął się tematyką wielkiego głodu. No ale moja audycja się nazywa Lewym Okiem i ja tu występuję jako komuch, także jak ktoś będzie chciał sobie, zresztą to już tyle napisano i wydano na temat tego, jak to Związek Radziecki po świecie chodził i rabował, także po drugiej stronie można by posłuchać, nie? Jak już mniej jest materiałów na temat Stanów. A właśnie, jest sobie taki profesor Żaryn, może ktoś was kojarzy, w Polsce taka jest właśnie piękna instytucja w postaci IPN-u. On tam kiedyś prezesował chyba temu całemu IPN-owi albo w tym IPN-ie jakieś badania prowadził, chociaż ciężko powiedzieć, że badania. No, profesor Żaryn to jest jeden z tych profesorów, którzy nie wiem, jak tę profesurę otrzymali. I oglądając dorobek takich ludzi, stwierdzam, że właściwie mogłem zostać na uniwersytecie i sam sobie może jakiś doktorat zrobić, czy profesurę, bo to w końcu nie może być takie trudne, skoro tacy ludzie, jak taki był, jeszcze jeden był, to się Nowak nazywał. No i jestem sobie Żaryn prowadzący bardzo, bardzo ciekawe badania historyczne. No i ten Żaryn sobie został wybrany na senatora. No jak taki senator sobie zgłosił projekt senacki. Halo, mamy kogoś na antenie, się odezwał ktoś.
1: Uderz w stół, a marksiści się odezwą. Witam, uszanowanko. Profesor Żaryn swoją profesurę zdobył dzięki rozprawie z 2004 roku. Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce od 1944 do 1989 roku. Nie wiem, czy chciałbyś taką profesurę.
0: Nie, no tak.
1: Ja sobie krwawicy odebrać, ale no cóż.
0: A to coś, wiesz, podobnego jak Ogórkowa chyba też robiła doktorat na jakimś takim bardzo konkretnym temacie, typu tam rola Kościoła szkoła, coś tam, nie?
1: No tak, ma wyższa szkoła żonglerki ryżem, nie?
0: No, ale kolega Żaryn, bo właśnie kolega Żaryn, czy on tą profesurę powinien, czy powinien się... nie, w którym to było? W 2004, to nie.
1: W 2004 była rozprawa, a tytuł dostał w 2013.
0: Ale to doktorat musiał jeszcze za czasów tej nieboszczki PRL dostać. Tak podejrzewam czasowo, czy magistra chociaż.
1: Już czekaj, sobie jego bio otworzę. Nie, czekaj. Pracował jako nauczyciel do 90. W 1996 się doktoryzował, czyli chyba za SLD, tak?
0: Za SLD. No ale to opatrzcie, ale magistra wtedy otrzymał za komuny.
1: Doktorat za pracę pod tytułem Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce w latach 45-50.
0: Ale zobacz, jakie to w ogóle tentum, ale to musiało być jakieś zakłamane historie straszne, bo ten Kościół tak w ogóle to on się całkiem dobrze miał za PRL-u. W innych krajach komunistycznych to raczej ciężko, ale w PRL-u to Kościół się całkiem nieźle miał.
1: Tak, to znaczy wiesz, tu była bardzo znacząca rola Kościoła w naszym społeczeństwie i tutaj wiesz, i tutaj władza nawet będąc zdalnie sterowana za bardzo nie mogła sobie pozwolić na jakąś tam bardziej agresywną krytykę Kościoła, jeżeli już pozwolili, to im wyszedł popiełuszko, nie?
0: No, ale ogólnie tam te wizyty całe papieskie i tak dalej, no Kościół miał się dobrze. Kościoły budowano w ogóle, co w innych krajach było nie do pomyślenia na bloku wschodniego. Jakieś procesje, proszę cię, Boże Ciało, jakieś no rzeczy nie do pomyślenia normalnie w innych krajach i taki prześladowany strasznie był, nie?
1: A właśnie, bo tutaj Etam na czacie przywołuje nam Hermaszewskiego w Radzie Ocalenia Narodowego. Hermaszewski, z tego co wiem, ma albo ma stracić, albo już stracił swoją wyższą emeryturę za to, że no niestety urodził się troszkę za wcześnie niż...
0: To nie emeryturę, ale wręcz stopień generalski.
1: No...
0: No ale to jest piękne, ale to tylko chciałbym później właśnie dojść do Hermaszewskiego i te odbierania stopni, ale tu byliśmy przy profesorze Żarynie właśnie. No i czy on powinien się tytułować profesorą, bo stwierdził, że w 68 Polski nie było. Tak stwierdził w uchwale swojej, którą tam do Senatu skierował.
1: Tak, jeżeli chodzi o tytuły naukowe w Polsce, to one są przyznawane dożywotnio. Nawet jeżeli zostaniesz doktorem medycyny i później, czy tam profesorem nauk medycznych i później zatriumfujesz w Północnej Korei jako współczesny doktor Mengele, to mogą cię pozbawić prawa wykonywania zawodu, ale nie ma technicznej możliwości, żeby ci odebrać profesurę. Ponieważ profesura jest, wiesz, robisz coraz bardziej taki węższy obszar, tak, w którym coraz bardziej jesteś ekspertem. On sobie wybrał oczywiście no, stosunki z Kościołem katolickim, okej, w porządku, no ale trzeba mu jedno przyznać, skoro tę profesurę dostał, no to widocznie mu się należała.
0: No ale nie, ja mówię, co on sam twierdził, sam z siebie stwierdził w uchwale, którą chce uchwalić w Senacie, stwierdził, że w roku 68, w ogóle od 45 do roku 89 polskie państwo nie istniało. Także, a czekaj, bo mówią, że cię nie słychać, to muszę cię podgłośnić, ale nie wiem. A właśnie jesteś jakoś cicho strasznie, nie wiem czemu.
1: No właśnie nie, powinienem być dobrze, ale mam nową zabawkę, więc, ale wszystko powinno być.
0: Nie, no u mnie, czekaj, niech ja tu wejdę, bo coś...
1: Raz, dwa, trzy, nie, u mnie wszystko jest, u mnie wszystko jest pod kontrolą, także u mnie jest wszystko, powinno być okej.
0: Czekaj, niech ja wejdę w tego stereo miksa, bo tu słabo cię faktycznie, ja tu mam cię na tych, mam na poziomy, nie, pokazuję, ale jest niby...
1: Tak, no i tutaj jeszcze tam zaznacza, że tak Kwaśniewski stracił magistra, tylko problem w magistrze Kwaśniewskiego był taki, że tego magistra nigdy nie miał i zwyczajnie w oświadczeniu skłamał, tak?
0: No miałem tylko absolutorium, ale bo już widzę, że na poziomie już jest trochę lepiej. Także
1: no
0: ten.
1: Dobra, bardzo mnie to cieszy.
0: Tak, kolega Żaryn stwierdził, że to państwo nie istniało, a skoro nieistniejące państwo. Czekaj, piszą, że nie słychać w ogóle, że wywaliło z anteny.
1: No czekaj.
0: A mi pisze, że jest niby na antenie. No patrz. Nie, a teraz się połączył i wyłączył. No ludzie, co za ten.
1: Nie, leci coś, nie słychać nas.
0: Nie słychać nas, dobra, to ja się rozłączę i połączę. No widzisz, jakie to mój internet jest ten niemiecki taki.
1: Parę razy już krytykowałem. O, dobra, teraz coś na chwilkę było.
0: teraz patrzę na poziomy, powinny być mniej więcej takie same.
2: No to ja was panowie zostawiam.
0: Dobra.
2: Jak będą
0: dobra,
2: problemy techniczne,
1: dobra, teraz, to teraz jest okej. Okay. Dobra, pamiętaj to później wyciąć, zanim wrzucisz na ten, zanim wrzucisz na, do archiwum, ale dobra. Już z tego, co słyszałem, jest okej. Okay. Mam odrobinkę za dużo słuchawek, bo tutaj ten mikrofon ma taki fajny bajer, że mogę sobie wpiąć dodatkowy zestaw słuchawek i na bieżąco się odsłuchiwać. Na przykład, jeżeli ten mój główny problem, że jeżeli bym zaczął falować, czyli po prostu by mi się coś tutaj omsknęło, no to od razu bym to usłyszał. Swoją drogą to też jest fajna rzecz, ponieważ praktycznie nie mam żadnego opóźnienia na tym jacku, na mikrofonie, to bardzo mi to pomaga, żeby zablokować jakiekolwiek jąkanie się. Naprawdę fajna rzecz. Muszę się do tego jeszcze przyzwyczaić, no ale całkiem przyjemnie się to spisuje.
0: No ja dzisiaj tak, widzisz, się za 15 wrzuciłem i nie mogłem ten, nie mogłem ogarnąć, ale to, wiesz, mój miks jest jakiś taki w ogóle bardzo humorzasty i przy tych samych ustawieniach raz jest wszystko okej, okay, a raz jest dupa i nie wiem.
1: Nie wiem, mogę ci wysłać swój stary mikrofon jako relikwię.
0: Nie, mam niby ładny mikrofon, ale to chyba coś jest ten, no chyba okres ma czy coś, ja nie wiem. Tak się, ale seksistowsko poleciałem, nie?
1: No dobra, wróćmy do tematu. To się wytnie.
0: No, to kolega Żaryn stwierdził, że państwo polskie nie istniało, także czyżby jeśli nieistniejący twór wydał mu magistra, to raczej nie powinien być profesorem, bo to taki... Trzeba mieć magistra, żeby być profesorem, nie? No chyba, że...
1: No tak, to trzeba mieć doktorat, żeby iść w profesurę, to po pierwsze. Natomiast wiesz, natomiast co jeżeli by stwierdził, że tego magistra mu przyznał Związek Radziecki? Ha?
0: A, no właściwie, no tak. No ale jak on taki tutaj... nienawidzi Związku Radzieckiego, to też powinien...
1: No bądźmy szczerze i wszyscy nasi czołowi politycy przecież wykształcili swoje wykształcenie tylko i wyłącznie.

0: I dochodzimy teraz do tego, za co tak Niemców bardzo on też nie lubi, że przecież to nie byli naziści, to byli Niemcy. Jak tak mogą Niemcy mówić, że to naziści? Ale już w stosunku do Polaków to byli komuniści, to nie byli Polacy. Dlaczego to...
1: Okej, okay, słuchaj, mam temat Lecha Kaczyńskiego, o. Pracy doktorskiej Lecha Kaczyńskiego pod tytułem Zakres swobody stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy. Czy to po prostu nie widzisz tego czerwoną czcionką przed swoimi oczami? Mam parę fajnych cytatów w ogóle z tego. W XIX wieku uwagę na ten fakt zwrócił Karol Marx, Praca najemna i kapitał, wskazując przy tym, że formalno-prawna wolność umów stanowi narzędzie dyktatu stosowanego przez kapitał wobec klasy robotniczej. Ruch robotniczy był politycznym reprezentantem interesów proletariatu. Naruszenie zasad socjalistycznego egalitaryzmu może dać podstawę do uznania odpowiedniej klauzuli umownej ze sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Ani planowość, ani dwie pozostałe przesłanki i zasada socjalistycznej sprawiedliwości słonecznej i socjalistyczny egalitaryzm nie stoją w bezpośredniej sprzeczności z zasadą swobody umów.
0: No, to jest tak właśnie. Czym się mogli...
1: W sam raz pod czasy, tak? No bo wiadomo, że jeżeli by sobie napisał coś zgodnie ze swoją ideologią, no to raczej by się nie sprzedało, no a tutaj jakoś udało się.
0: Ale ty przecież ja twierdzę od zawsze, że Kaczyński to żadna prawica, on jest bardzo taki, że tak powiem, tej totalitarnej lewicy jest, tylko że ubrany i tak w kościelne te, nie? W kościelne barwy. Nic innego.
1: Takie troszkę czerwone, tylko że czarne, nie?
0: No, banderowiec czarny i czerwony.
1: Okej, okay, bo znowu się okaże, że wszystkich poobrażamy i będę się potem musiał tłumaczyć w komentarzach. Jakie dzisiaj przejścia miałem z Zenonem, to sobie nawet nie wyobrażacie. Zobaczcie sobie komentarze pod ostatnim nocnym markiem. Zdobył pewien achievement, który naprawdę bardzo trudno zdobyć, ponieważ Zenonowi udało się mnie wkurwić.
0: O co się kłóciłeś, bo ja niestety nie mogłem, bo byłem...
1: O Polish Dead Camps.
0: Aha, o Polish Dead Camps.
1: Tak, ponieważ w trakcie, i tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, ludzie, słuchajcie całej tej wypowiedzi, a nie tylko tego, co chcecie usłyszeć, bo po prostu wziąłem na warsztat to, że Polish Dead Camps w różnych językach i tłumaczone z języka na język może mieć różnych parę znaczeń i próbowałem ludziom wytłumaczyć, dlaczego ktoś po drugiej stronie oceanu, czy po drugiej stronie globu, czy po drugiej stronie płaskiej ziemi mógłby stwierdzić, że okej, okay, ale jeżeli zaprzeczacie czemuś takiemu jak Polish Dead Camps, to gdzie kurwa były te obozy? Na Marsie czy na Jowiszu, nie? I pod żadnym pozorem nie bronię ludzi stosujących to określenie, tylko i wyłącznie tłumaczę wam, co nimi powodowało, że właśnie w ten sposób myślą.
0: Ale jeszcze jedną rzecz, jaką naprawdę tą dobrą robotę zrobiły nasze władze przez tą całą aferę w wyszukiwarkach, nie? Fraza Polish Dead Camps bije rekordy popularności.
1: Wiesz co, a kurde, nie jestem u siebie, to aż wyskoczę. W kręgach bardziej humorystycznych cała sytuacja jest określona słowem polokaust.
0: No, ale co ci powiem, PR-owo to jesteśmy niestety w czarnej dupie ten rząd, no, za każdym razem, jak to mówią...
1: Czekaj, Waszczykowski jest dalej ministrem spraw zagranicznych?
0: No nie jest. Nie jest, teraz jakiegoś ponuraka mamy.
1: No cóż, no ale można powiedzieć, że fotyga pokazała, że każdy debil może być ministrem spraw zagranicznych. Waszczykowski pokazał, że jednak nie każdy.
0: Jak to było za każdym razem na angielski? Behind every fucking together.
1: Idealnie, naprawdę, bezwzględnie idealnie.
0: No ale to widzisz, jeszcze tak, no już sobie narobiliśmy dobrego PR-u, nie, na świecie, no to teraz pan Żaren wyskoczył, że w 68 to Polacy wcale nie robili żadnej nagonki na antysemitów, przecież to byli tylko komuniści, a Polacy to Żydów zawsze kochali i tak dalej. I to tak znowu idzie w świat.
1: Ale to wiesz, ale to jest taki, można powiedzieć, protokół Korwin, że ilekroć twoje poparcie społeczne zbliża się do 5%, to wtedy musisz odwalić coś kompletnie głupiego.
0: Nie, ale to jest... Jakby ci to powiedzieć z tym naszym antysemityzmem? To jest, wie,

0: To jest także IPN, no przecież profesor Żaryn był szefem bodajże IPN-u, nie? Swego czasu. To stworzono taką instytucję, która pisze sobie historię tak, jak jest to danej władzy na rękę. Pisze ją na nowo, tak jak sobie z supermarketu wybiera co lepsze i tak dalej. I kawałki. Zapominając o tym, co się innego działo. Widzisz, tu już musieli Niemcy wkroczyć do gry i nas ratować, mówiąc, że tak, to my Niemcy mordowaliśmy.
1: Ja tutaj tylko wrzucę słówko sprostowania, ponieważ on nie był dyrektorem IPN-u, tylko dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN, komórki IPN-u, i został usunięty karnie z tego stanowiska po tym, jak w wywiadzie dla Radia Tok FM stwierdził, że Lech Wałęsa otrzymał status pokrzywdzonego bezprawnie. Co było zgodne z historyczną prawdą na rok 2009, tak? No, to znaczy niezgodne, tak? I brakowało tam czegoś, natomiast nie był dyrektorem IPN i później jeszcze był doradcą Janusza Kurtyki do katastrofy w Smoleńsku, gdzie Janusz Kurtyka poniósł śmierć.
0: Ale co do tego stwierdzenia, to właściwie słusznie go wywalono, bo skoro on mówi, że instytucja, której jest pracownikiem, no, wydała coś niezgodnie z prawdą, no to zaprzecza własnej instytucji, nie? Że tak powiem, strawę własne gniazdo, to słusznie go wywalili. Potem się okazało, że no niesłusznie, no bo faktycznie kolega Wałęsa jednak tam, zresztą to chyba wszyscy wiedzieli od czasów tych słynnych teczek Miczanowskiego, czy kogo to było, co Wałęsa sam publicznie stwierdził, że on swoje akta wykupił i spalił. To mało ludzi pamięta, ale to było w latach 90. I to chyba jeszcze za... Już nie pamiętam, który to rząd był, który dał mu te teczki.
1: No nie wiem. W każdym razie, wiesz, coś tutaj Grzesie, ktoś pisze, sorry, ale trochę próbujesz, mam wrażenie, postawić się w opozycji do ogółu, używając logicznego argumentu, który logiczny nie do końca jest. Niemal wszystkie obozy zagłady były organizowane na terenie, który był przez poprzednie sto kilka lat niemiecki, a w Polsce był przez 20 lat. To tereny były wciąż bardziej niemieckie niż polskie. To chciałem zawrzeć w komentarzu do Zenona, natomiast jeżeli rozmawiamy z kimś, kto Polskę zna tylko ze słyszenia i nie daj Boże jeszcze jest z innego kontynentu, to on będzie miał problem, żeby pokazać, gdzie Polska jest na globusie, a oczekiwać od niego, gdzie Polska historycznie była na globusie, żeby to wiedział, to już jest kompletne, no to może historycy, którzy zajmowali się Europą tego okresu, będą wiedzieli, natomiast taki ja z Australii tego nie będzie wiedział, więc jak mówię, tutaj broń Boże, nie bronię ludzi, którzy nazywają Auschwitz polskim obozem śmierci. Ja jedynie chcę pokazać, że mogli mieć powód na podstawie własnej wiedzy, na podstawie własnej edukacji, własnego zrozumienia języka, żeby zinterpretować to zupełnie inaczej niż my.
0: Albo inaczej, jeszcze tak powiedzmy, jak już jesteśmy na tym temacie tej całej tutaj afery, no to nikt chyba na świecie o zdrowych zmysłach nigdy nie twierdził inaczej, że za Holokaust są odpowiedzialni Niemcy. No, raczej takie twierdzenie nie było, że ktoś inny jest odpowiedzialny jak Niemcy, nie? Tak w ogólnym rozumieniu, nawet jak ktoś nie za bardzo się orientuje w historii, no to Niemcy wywołali dwie wojny światowe i to tak w tej świadomości na świecie jest, że to za wszystko są odpowiedzialni Niemcy, tak? No tak jest.
1: No, jak nie Niemcy, to Żydzi, zawsze się kogoś znajdzie, ale nie wiem, może zejdźmy z tych obozów, bo lud nam się odrobinkę burzy. To znaczy, słuchajcie, nie, ja broń Boże nie biorę tutaj żadnej ze stron, ponieważ no, odsyłam do komentarzy pod nocnym Markiem, mam nadzieję, że tam jakoś wyjaśniłem swoje podejście. Udało mi się dojść do zwojów mózgowych Zenona, więc myślę, że do wszystkich mi się w ten sposób uda.
0: No patrz, z Zenonem tak mi się dobrze prowadziło ostatnią audycję. Razem.
1: Ale to może razem, też byś... razem mówisz, marksisto.
0: Together. Every fucking together. No, ale no. Co tych obozów, ale zbliża się rocznica marca i no i widzisz, i mówienie, że tego antysemityzmu w Polsce nigdy nie było, to też jest takie, wiesz, jedno wielkie zakłamanie, w które obecne władze idą, bo to wszystko, co jest ale zobacz, jak to się ładnie udało, bo to kraj, w którym nie ma żadnego antysemityzmu, a wystarczy, wiesz, jakaś malutka iskierka i to szambo się całe wylewa, nie? Na tych wszystkich forach, na tych wszystkich gazetach, tej całej prawej strony, polityków i tak dalej.
1: Wiesz, Ja sam głęboko wierzę w to, że jeżeli nie jesteś antysemitą, to nigdy nie będziesz postawiony w sytuacji, w której będziesz się musiał tłumaczyć z tego i wyjaśniać ludziom, że jednak antysemitą nie jesteś. Bo jeżeli wiesz, jeżeli widzę gadające głowy w TVP Info, które mówią, no nie, tutaj my nie jesteśmy antysemitami, ale... No to już tak mi się troszkę mniej chce tego słuchać i to jest no takie no nie do końca poważne, tak?
0: Ale właśnie nawet do tej komuny miałeś marzec, którego rocznicę będziemy niedługo obchodzili, nie? No raczej to były wystąpienia, no po samej II wojnie światowej, nie? Pogrom w Kielcach. Te bandy, właśnie jutro będziemy obchodzić rocznicę tych niektórych bohaterów, dla mnie bandytów, co tam też ponad tych Żydów polowali po tej wojnie, no nie okłamujmy się, to miało miejsce, a najlepszym dowodem na to jest właśnie to, że jakiś mały, wiesz, spór na linii Polska-Izrael czy coś i już, wiesz, po naszej stronie się to wylewa z każdego momentu, a lata 90, ile pamiętasz Leszka Bubla, czy może Świtonia Kazimierza, który siedział tak na krzyże, stawiał na żwirowisku, to już niewiele ludzi pamięta, no ale to były takie całe te broszurki, co w kioskach ruchu były, Poznaj Żyda, czy coś tam, no to było, to tkwi, to było, jest i co najśmieszniejsze przy braku Żydów. Bo Żydów w Polsce nie ma. Nie okłamujmy się.
1: No niestety jakieś takie hobby sobie musimy znaleźć. Dajcie mi przeciwnika, dajcie mi kogoś, kogo będę mógł nienawidzić. Dajcie mi kogoś, kogo będę mógł oskarżać za moje własne niepowodzenia. Nie dostałem podwyżki w pracy, wina Żydów. Nie dostałem fajnej posady. No na pewno jakiś Żyd mi to ukradł. Ukradli mi samochód, wina Żydów. Policja mi nie pomogła, wina Żydów. Przeludnienie, wina Żydów. Jelenie biegają po mieście, wina Żydów. Otyłość. Wina Żydów!
0: No. Ale patrz, jeszcze w ogóle najbardziej zajadłych sympatyków Palestyny i Palestyńczyków zawsze o dziwo znajduje po stronie prawej tych, którzy najwięcej krzyczą o ciapatych Arabach i zalewie islamu, ale są największymi przyjacielami Palestyny, którzy są i ciapakami, i Arabami, i muzułmanami zarazem, czyli ich największymi wrogami, ale lubią tych Palestyńczyków z tego powodu, że mogą jakoś tam Żydów dojechać przez to. No patrz, no czasem takie rozwoje niejaźni następuje po tej prawej stronie, nie?
1: Wiesz co, nie wiem, to znaczy oddam tutaj, że rozdwojenie jaźni może postąpić po każdej z możliwych stron, natomiast przykład, o którym mówisz, mi się wydaje, że tutaj po prostu chcą sobie wykorzystać, wiesz, jakąś taką bojówkarską, jakąś taką, wiesz, część, która faktycznie weźmie ich na noże i na bagnety, a my tutaj będziemy mogli sobie siedzieć, robić gazetki, pisać artykuły, robić ulotki i tak dalej, tak? No tutaj lewa strona też święta nie jest, bo lewa strona ma swoją antifę, tak? Która jest potrzebna jak świni siodło, no ale jest i musimy sobie niestety z tym problemem jakoś... Właśnie, jakie jest twoje podejście do antify?
0: To jest ruch oddolny, nie? I są różne antify, nie? W każdym mieście jest inna. Oni nie są jakoś centralizowani i w ogóle to są, wiesz, takie ad hoc formowane grupy. Mamy sobie też tu antifę Wachen, która ma... No, zresztą przejeżdżam codziennie obok nich, bo akurat po mojej trasie mają swoją siedzibę, tak to się nazywa, Autonomous Center. Robią tam sobie koncerty, coś dalej. Nie zauważyłem, żeby kogoś tam zaczepiali, czy bili, czy coś, nie? Także wiesz, no a są też te altlefty wszystkie w Stanach, no z nimi nie mam nic wspólnego, zresztą takie już Zenonowi wielokrotnie, bo Zenon to zawsze da, jak to można moje lewicowe poglądy zdyskredytować, to zawsze mi podsyła jakieś amerykańskie przykłady. A ja nie wiem, co się dzieje w Stanach, Stany mnie nie interesują, jakoś nie mam, nigdy nie byłem, nie wybieram się, nie wiem. Także to, a tam to wszystko w Stanach jest takie, wiesz, to tak jak w Rosji radzieckiej, wszystko musi być bolszoj, musi być największe, także jak jest antifa, to jest najbardziej agresywna, jak są, tak, strzelaniny, to największe, a jak, no i rozumiesz. Także to wszystko.
1: No, tak, tutaj jeszcze w międzyczasie Grześkowi odpowiadałem. Grzesiek, jak coś, to zadzwoń, bo chłopak, widzę, się odrobinkę uniósł. Troszkę słusznie, bo jak najbardziej rozumiem to, że my jako Polacy, czy jako którykolwiek naród, który faktycznie oberwał po dupie od początku do końca. Wiesz co, opowiem tutaj taką małą historię, kiedy byłem parę dni u moich znajomych w Rotterdamie. którzy opowiadali tam, no to znaczy to są moi, że tak powiem, bliscy znajomi, u których byłem na couchsurfingu, czyli nie płaciłem za hotel, tylko się po prostu rozwaliłem u nich w domu, akurat u dziadków jednego z moich znajomych właśnie z Rotterdamu, którzy byli świadkiem dywanowych nalotów III Rzeszy na Rotterdam. Zresztą obecnie takim głównym symbolem Rotterdamu jest postać z wzniesionymi w górę rękoma, z taką dziurą w miejscu serca, że właśnie Rotterdam jest miastem, któremu serce zostało wyrwane, no i zostało odbudowane. Teraz to wygląda naprawdę zajebiście, tak? Bo masz nowoczesną architekturę, zresztą parę razy o tym rozmawialiśmy, wiadomo. Naprawdę nowoczesny, fajny, przyjemny klimat. Natomiast kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy się urodzili w 32 roku, no to już się troszkę zmienia. Jeżeli pokażą ci zdjęcia, właśnie, bo Rotterdam jest miastem portowym, jeżeli pokażą ci zdjęcia, gdzie masz jedną wieżę kościelną i w promieniu kilku kilometrów kwadratowych absolutnie spaloną do zera ziemię, to się patrzy na to odrobinkę inaczej. I wiesz, i takie narody, no, tak samo jak Polska, tak też mają prawo do tego, żeby poczuć się dotknięci przez III Rzeszę, żeby winić Niemców za to, bo to jest słuszne, żeby ich winić za to, co się stało.
0: To taki anegdotkę wtedy, jak już jesteśmy na temacie Holendrów i winy. Mój szwagier jest Holendrem, który mieszka tu w Niemczech i ma tam fizjoterapię, i ci Niemcy starzy to czasem są straszni. No w każdym razie był stary Niemiec u niego i ten stary Niemiec, jak to zawsze, musiał jakoś dowalić i mówi: no tu tyle tych Holendrów właśnie tu zjechało, co wy tu w ogóle tak tego, czemu w Holandii nie siedzicie? On tak mówi: wiesz co, mówi, bo w 40 roku Niemcy to ukradli mojemu dziadkowi rower i tak przyjechałem i szukam do dzisiaj. O.
1: To jest jeszcze pół biedy, ale jeżeli byś usłyszał historię, że no sorry, Niemcy zrównali z ziemią całe moje miasto, no to jest zupełnie inna historia, tak? Natomiast ja tego nie znałem, tak? Nie znałem historii Rotterdamu, dopóki tam fizycznie nie pojechałem na weekend, autentycznie. I powiem szczerze, że to jedno miasto, tak, jak posłuchałem relacji, no... ma prawo mieć pretensje, tylko musiano mi to wytłumaczyć, bo skąd ja mam wiedzieć, że oni dostali po dupie? Ja nie jestem dobry z historii. Ja miałem w podstawówce, w podstawówce nauczyciela historii, który był dyrektorem i przez ostatnie 3 klasy w ogóle nie przychodził na lekcje. Poszedłem do ogólniaka i co? Historyk dyrektorem. I skończyłem swoją edukację historyczną na 1830 roku i na tym się kończy moja edukacja historyczna. Resztę musiałem wyrobić sobie sam. Ktoś mi musiał powiedzieć, żebym zrozumiał cierpienie tej drugiej strony. A my teraz, i to jest mój przytyk do polskiego rządu, uważamy się za kurde jakichś szlachciców na zagrodzie, którzy nawet więcej, nawet taką niedorobioną panienkę z okienka, która ma wiesz, pretensje do swojego adoratora, a adorator mówi: a o chuj ci chodzi? A ona mówi: domyśl się, zrób swój research. Musimy, i wiesz, i to jest ten problem. Mi zajebiście tego brakowało, żeby zrobić, nie wiem, no, wywalamy pieniądze, kurde, Kopaczowa sobie przyznała 60 tysięcy premii. Za te 60 tysięcy można by było zlecić jakiejś agencji interaktywnej zrobienie edukacyjnego filmu na YouTube, który opowiedziałby o niemieckich obozach śmierci, dlaczego to były niemieckie, dlaczego nas dupa boli o to, dlaczego mamy pełne prawo, żeby mieć o to pretensje i pokazać tym ludziom, że mamy pewne podstawy, żeby postawić pewne ciężkie granice, a nie rzucić tą granicą i stwierdzić: no dobra, no co, macie jakieś pretensje? To się domyślcie. Tup, tup, tup.
0: Nie, no można, wiesz, można i w Hollywoodzie kręcić filmy, jakbyśmy tylko mogli, a nie takie gnioty, bo jeśli chodzi o polskie kino historyczne, to są straszne gnioty powstają. No, ale a co do tego w ogóle, co do Holandii, to ci powiem, że to trochę inaczej tam wyglądała okupacja na zachodniej stronie. I jeśli byś był zainteresowany, bo narrację, jak w Polsce wyglądała okupacja, to pewnie poczytałeś, tam miałeś w lekturach jakieś tam kamienie na szanie, coś, nie?
1: Znaczy, wiesz co, to też w poniedziałek mówiłem, że moja babcia nie była w obozie, ale była w dość sporym mieście okupowanym. I też miała power u znajomych, na których opieram niemal sobie. To jest głupie, tak? Bo to jest dowód anegdotyczny, ale to jest ich autentyczna relacja, tak? To są rzeczy, których nie usłyszymy w telewizji czy w Kamieniach na Szaniec. Relacja bardzo poszczególnych ludzi, którzy jakoś tam przez te wojny sobie przeżywali. Także no, jakieś pojęcie mam, tak? No zresztą mówię, no 30 lat, no to już nie oczekuję, że ogólniak i podstawówka mnie wykształci, tylko musiałem nadrobić swoje.
0: No, dokładnie, ale jakbyś był zainteresowany, jak tak trochę się zszokować, i to wszystkim polecam, to jest taka książka Hugo Klausa, jedna z ważniejszych książek w historii literatury Belgii. Książka się nazywa Cały smutek Belgii, polecam, jakby ktoś chciał poczytać, można to znaleźć, czy na Allegro, czy sobie wypożyczyć, jeśli ktoś książki w ogóle jeszcze czyta, nie? Bo to też jest tak. Ale mam nadzieję, że nasi słuchacze to raczej ludzie wykształceni i przynajmniej ludzie ciekawi świata i jeszcze czytają książki. Także jakby ktoś chciał poczytać i się trochę zszokować, jak ta okupacja wyglądała na Zachodzie, to polecam bardzo Hugo Klausa cały smutek Belgii. No i tam można zobaczyć, jak to wyglądało trochę inaczej, jak w polskich. I dlaczego te narody Zachodu troszeczkę nie łapią naszej narracji. Bo...
1: Znaczy, wiesz, w takich relacjach, z tego co słyszałem, i to będzie autentyczna historia od mojej babci, oczywiście za chwilkę hejterzy się zlecą i powiedzą, że to wszystko wymyśliłem, ale słyszę to już od 2 lat, więc chyba się kuźwa przyzwyczaiłem, która opowiadała, że wiesz, że pewnych historii nie opowiada poza rodziną, ponieważ obawia się reakcji. Ona urodziła się w 1935 roku, więc była w trakcie II wojny małą dziewczynką. I opowiadała o jednej sytuacji, w której bodajże jakoś tam z dzieciakami biegała i mieli taki motyw chleb do beczki z wodą i cukier, nie? I to był po prostu taki najlepszy, można powiedzieć, nie wiem, przekąska, jakiś tam deser dla ówczesnych dzieci. No i właśnie ganiali sobie po tym okupowanym mieście. No i nie była to rodzina żydowska, to od razu muszę zaznaczyć, natomiast to była rodzina polska, więc była tam zasada, że musieli się poruszać po rynsztoku, nie mogli korzystać z chodników. No i tam dzieciaki po prostu biegając z tym chlebem tam w trójkę czy w czwórkę wbiegli na chodnik, zatrzymał ich patrol niemiecki, 3 osoby, zdjęli pasy i zaczęli te 5-6-letnie dzieciaki napierdalać pasami, że jeden trzymał, a drugi napierdalał, nie? A trzeci jeszcze się temu przyglądał. I całą sytuację, bo jak babcia opowiada, no to dosłownie to nie miało końca, tak? Po prostu, wiesz, brali jednego, drugiego, trzeciego, pierwszego, drugiego, trzeciego i tak w kółko. Przyszedł jakiś inny młody Niemiec, zaczął ich opieprzać, strzelił w powietrze, pogonił tamtych. Dał jeszcze im parę marek czy coś takiego i pogonił do domu, nie? Także, wiesz, jest coś takiego, że nawet w osobie, która przeżyła tę okupację, ona się boi powiedzieć o tym, że był jakiś Niemiec, który mógłby zrobić coś dobrego, bo to może być społecznie nieakceptowane. I to jest, kuźwa, przerażające.
0: No, a w mojej, to też opowiem taką historię, to przecież sąsiad mojej babci z naprzeciwka był niemieckim oficerem, lekarzem, no się okazało, że on był niemieckim oficerem, lekarzem, jak Niemcy przyszli, bo to w Bydgoszczy to byliśmy wymieszani bardzo, jeśli chodzi, to było tak pół na pół Polaków, pół Niemców. I no i wszyscy żyli sobie jako sąsiedzi, no go powołali i tam leczył w tej Bydgoszczy tych Niemców, no to całą wojnę dzielił się i racjami żywnościowymi z babcią i leczył tam, jak zachorowali moi kuzyni i tak dalej. No i był sobie taki Niemiec, miał żonę Greczynkę i zawsze nigdy babcia na niego złego słowa nie powiedziała, bo i byli i tacy przecież, mogłeś znaleźć i dobrych Niemców.
1: No i właśnie to jest ten problem, że w momencie, kiedy mówimy, że mogli się zdarzyć dobrzy Niemcy, no to w tym momencie komuś się w głowie... Oni tutaj wspierają Holokaust, kurde.
0: No, bo nie, zło, jest, zło jest ogólnie banalne. No. Wiecie, jak był ten batalion słynny, 101 rezerwowy batalion policji, to ta książka o tym była. Byli sobie wzięci ludzie tam, tacy do tego batalionu rezerwowego, jacyś, wiesz, tam drobni przedsiębiorcy, piekarze tam i tak dalej, z Hamburga, miasta, które było najbardziej przeciwne tej całej polityce nazistowskiej, tam gdzie cały ten ruch był oporu. No tacy zwykli ludzie, którzy nigdy na Hitlera nie głosowali, byli sobie wzięci z Hamburga, wsadzeni w mundury tej policji, wysłani na Ukrainę bodajże i tam się zaczęło. Na początku niechętnie mordowali, a potem się okazali jednym z najbardziej skutecznym batalionem, który tam wpadał do wioski wszystkich Żydów pod ściany i rozstrzeliwał. Po wojnie wrócili do normalnego życia. Także to tak jest, wiesz, po prostu w ludziach czasem jest i dobro, i zło, i się budzi lepsze, gorsze. Nigdy nie jest nic czarne i białe, nie?
1: Znaczy, wiesz, tutaj dobrze by było, żeby ludzie, którzy w ogóle angażują się w dyskusję o II wojnie światowej, mieli odrobinkę pojęcia o tym, dlaczego do tej II wojny światowej doszło, w jaki sposób właśnie w pubach w Monachium zawiązało się NSDAP, w jaki sposób Hitler postanowił rozpocząć swoją pierwszą rebelię.
0: Halo?
2: Z więzieniem, halo?
0: Halo?
3: Potrzeba, coś cię delikatnie rwie. Popraw może łącze.
1: Raz, dwa, trzy, jestem.
0: No jesteś, powinienem... teraz jesteś.
3: Dobra, jest okej.
1: Nie, może jak ten, bo jeżeli dołączasz nową osobę, to się wtedy przez chwilkę tnie. Natomiast bardzo byłbym mile zaskoczony, jeżeli faktycznie ludzie, którzy się zaczynają, którzy próbują cokolwiek na ten temat mówić, ja musiałem odrobić potężną lekcję historii, tak, której nie miałem w szkole, ale z drugiej strony to dobrze, że nie miałem jej w szkole, no to miałem takie bardziej obiektywne na ten temat zdanie i jakieś takie sensowniejsze podejście. I tak jak też parę razy wspominałem, to, że jeżeli miałbym dzisiaj oskarżać mojego kumpla, który będzie też miał 30 lat, mojego partnera biznesowego, który jest w Monachium, za to, co się stało w Monachium w 1928 roku, no to byłoby to zajebiście niesprawiedliwe, tak? Mój pradziadek też był w armii carskiej, bo nie jestem, że tak powiem, Polakiem z dziada pradziada, tylko jestem Polakiem z czwartego pokolenia, a tylko mój pradziadek był dezerterem armii carskiej, zakochał się w Polsce, zmienił nazwisko, przestawił sobie jedną literkę i osiedlił się właśnie na terenach Polski, więc no w czerwień mam we krwi, można powiedzieć.
0: Gdzie Rusku? Się wydało.
1: Miał bardzo piękne imię, Arseniusz.
4: O. No to typowe imię dla cyborga. To jest jedyne przekłamanie historyczne potrzeba z twojej strony. Natomiast tak, do tematu to powiem tak, już chyba kiedyś o tym opowiadałem. Kiedyś miałem taką historię, że rozmawiałem chyba z prawie 90-latkiem w komunikacji miejskiej, to jeszcze w Poznaniu było. I on mi opowiadał, jak krótko po tym, jak już było wiadomo, że w tym takim pierwszym starciu Polska przegrała, tak, i że de facto jesteśmy pod okupacją, jak wchodzili Niemcy, no to wpierw wchodzili na tereny zachodnie, to byli tacy, że tak powiem, bardzo rozjuszeni. Ponoć już w późniejszych etapach, na im dalej na wschód, tym gdzieś tam to ciśnienie im opadało. To opowiadał mi historię, w której pokazywał mi nawet kamienice przy głównych ulicach Poznania. To SS-mani i gestapo wchodzili do takich kamienic i jak przejmowali mieszkania, no to wiadomo, wyrzucali wszystkich. Natomiast jak w środku była jakaś osoba niepełnosprawna, na przykład na wózku, to wyrzucali ją przez okno albo przez balkon z czwartego piętra. I to opowiadał takim zupełnie normalnym głosem, natomiast coś w tym jest, co potrzeba mówi, ponieważ ten facet też mówił o tym, ten dziadek senior, tak, to już naprawdę leciwa osoba. Myślę, że wielu z nas chciałoby dożyć takiego wieku i być w takiej formie i mieć taką pamięć. To on też mówił o tym, że takie rzeczy robiło gestapo i robili SS-mani. Natomiast oficerowie Wehrmachtu, jak to widzieli, to w swoich mieszkaniach, bo oni przyszli jako pierwsi, tak? To w swoich mieszkaniach zasłaniali firanki albo w ogóle odwracali się plecami, tak? W sensie im po prostu było wstyd, tak? To byli szeregowi żołnierze, tak? Oni nie chcieli mieć absolutnie z tym nic wspólnego.
0: A patrz.
4: Ja myślę, że taką podstawową Ja myślę, że taką podstawową rzeczą, z jaką powinniśmy się już tyle lat po wojnie pogodzić, to jest to, że historia nie jest czarno-biała. Że historia nie jest czarno-biała i że to nie jest tak, że tutaj ktoś jest jednoznacznie zły, a tu jest ktoś jednoznacznie dobry. To też jakby jest wielką tajemnicą Poliszynela, tak, że jak alianci Co to są za remonty tam u ciebie, Błażej?
0: To nie u mnie.
4: To nie wiem u kogo. W każdym razie to też jest jakąś tam tajemnicą Poliszynela, że jak alianci odbijali tereny w Europie i udało im się złapać jakiegoś wyżej postawionego SS-mana, to taka jest gdzieś tam wymowa procesu norymberskiego później, tak? Że to jest wielki ukłon, że tak powiem, w stronę tych, którzy byli oprawcami, że oni w ogóle zostali dopuszczeni do sprawiedliwego procesu i że to jest też po to, żeby ofiary nie upodobniły się w jakiś tam sposób do swoich katów, co oczywiście wcześniej miało miejsce, bo alianci jak złapali takiego SS-mana, albo jak złapali niemieckiego snajpera, o tym się nie mówi głośno, ale gdzieś tam też po wielu, wielu latach historycy już powoli zaczynają o takich rzeczach mówić. Najczęściej właśnie na podstawie zeznań świadków, którzy żyli albo jeszcze żyją. Po prostu torturowali takich ludzi, tak? Ale to nie jest coś, co przez wiele lat było rzeczą.
0: To nawet jest już teraz się mówi o tym, że jak Amerykanie byli we Francji, to gwałty na Francuzkach to była rzecz całkiem powszechna, nie? Tak samo jak Armia Czerwona robiła, także też nie byli święci jedni i drugi.
2: Znaczy jedno tutaj zdecydowanie muszę oddać, że SS, czyli Die Schutzstaffel, oddział ochronny w dosłownym tłumaczeniu NSDAP, pierwotnie był organizacją, która miała być swego rodzaju policją wewnętrzną wobec NSDAP, która jako jedyna miała prawo do szpiegowania swoich własnych działaczy. Co więcej, oni byli też ręcznie selekcjonowani na podstawie biologicznych cech, żeby to byli faktycznie Aryjczycy. I tam faktycznie dostawali się ludzie najgorsi. Zresztą sam Trybunał w Norymberdze uznał Schutzstaffel za organizację zbrodniczą, czego nie przypisywał pewnym innym organizacjom.
0: Ale co do Niemców, to mam jeszcze taką ciekawostkę powiem. Tutaj się Niemcy kiedyś bardzo były niszczone, wystawa i w ogóle, bo tak mówicie, że zwykli żołnierze Wehrmachtu to by tam nic złego nie robili, ale zrobiono właśnie wystawę o zbrodniach Wehrmachtu tutaj w Niemczech, żeby im też trochę Niemcom pokazać, że ich regularna armia także zbrodni dokonywała. To było święte oburzenie, ale w końcu jakoś to do siebie przyjęli, że takie zbrodnie też dochodziło, bo no takie były fakty. Także akurat jeśli chodzi o politykę historyczną, to Niemcy to robią dobrze, się biją w piersi, nie? To jedno, za co ich podziwiam. A tak
2: przede wszystkim, wiesz, to jest wojna, tak? Tutaj nie ma... Wojna nie wybacza, tak? Wojna nie bierze zakładników, wbrew pozorom. I nawet najbardziej rycerski koleś zrobi coś no, naprawdę bardzo nieprzyjemnego. Natomiast faktycznie ze względu na to, że do szwadronów SS była pewna selekcja i była to na swój sposób jednostka elitarna, oni próbowali się jakoś wykazać, w ten najbardziej schorzały sposób wykazać, to zaowocowało tym, co mieliśmy.
0: A tu mam jeszcze taką cel, bo tam tu pisze, że Izrael okupuje Palestynę, ale teraz mam taką zagadkę do słuchaczy. Niech ktoś wpadnie, jakiego państwa częścią jest Palestyna, bo takiego państwa Palestyna nigdy nie było. Był plan tam mandatowych terytoriów, ale to, co na zachodnim brzegu Jordanu jest okupowane faktycznie i było częścią pewnego kraju. Ten kraj się zrzekł tego terytorium. Którego kraju? Jak ktoś wpadnie na to. Nie będę tak, Jordania dokładnie. To była taka ciekawostka, że po wojnie sześciodniowej, gdy Jordania straciła właśnie zachodni brzeg, to jeszcze jakiś czas to uznawała, ale potem Palestyńczycy tam się bardzo brzydko zachowali, ci, którzy byli na terenie Jordanii w obozach tych dla uchodźców i tam chyba zamachu próbowali dokonać stanu i tak dalej, zabić króla, czy już nie pamiętam, słynny czarny wrzesień się ta organizacja nazywała i zostali, stwierdziła Jordania, że już nie chce tego kawałka i ma to w D i właściwie teraz to tak pod względem międzynarodowym to właściwie nie wiadomo, co tam jest. To tak na marginesie, bo widzę, że tu...
4: I tak? Ja tylko powiem na podsumowanie swojej wypowiedzi, że nie wiem, znaczy wiem, w jakim kontekście potrzeba użył tego sformułowania jednostka elitarna, natomiast faktem jest, że w swoich początkach do SS byli wybierani po prostu gangsterzy. Byli wybierani zbrodniarze, tacy zupełnie, zupełnie pospolici. Dopiero po jakimś czasie...
0: Też nie do końca to były... Dopiero... Była taka dywizja, w której sami byli sami przestępcy, bodajże Driwangera, dywizja, która tłumiła powstanie, między innymi warszawskie, ale one miały zerową wartość bojową, to nie były jednostki bojowe.
4: Dopiero po jakimś czasie, żeby utrzymać to gdzieś w ryzach, utrzymać to w kontroli, żeby zaprowadzić ten niemiecki ornung muzzań, tak, to ta selekcja zaczęła być bardziej ostra. To tyle ode mnie. Jacku, pozdrawiam i przestawiam się na odsłuch. Pa, pa.
0: Dementi do słów Jacka, na samym początku właśnie jednostki bojowe były wybierane bardzo, bardzo, bardzo... No Jezu, widzicie, brakuje mi polskich słów. No selekcja była bardzo ostra, dopiero pod koniec wojny już brano każdego i nawet właśnie Ukraińców i inne narody, które uznawano za niezdolne do samodzielnej egzystencji, jednak tworzono z nich oddziały. I tak... tak. Ciekawostka właśnie, kto był głównie w oddziałach, które były wartownicze w obozach śmierci, w Polish Death Camps, kto był wartownikami, a byli to Ukraińcy.
2: Prosisz się o kłopoty. Ja jeszcze tylko dorzucę dwa zdania historyczne odnośnie SS. Tutaj trzeba spojrzeć na to, kto został oddelegowany do sformowania pierwszych oddziałów SS. I był to Juliusz Schreck, który był doświadczonym wojakiem z czasów I wojny światowej, którego można by tak troszkę porównać do współczesnego Rambo, człowieka uzależnionego od przemocy, człowieka uzależnionego od wpierdolu, który mierząc swoją miarą dobierał sobie przyjaciół, wobec czego ta wewnętrzna policja, ponieważ SS na samym początku miało, jak to Adolf Hitler określił w swoim rozkazie, jeżeli dobrze pamiętam, że zadaniem jest przede wszystkim służba policyjna wewnątrz NSDAP. I to byli ludzie, którzy od początku byli zakonserwowani w tym, że muszą donosić na swoich, że są szpiegami. No, ja bym się tego nie podjął prywatnie, no ale to było, no, bierzmy pod uwagę, komu to zostało oddelegowane.
0: A tak w ogóle taka ciekawostka z naszego polskiego społeczeństwa, bo ja tu trochę w ruchu rekonstrukcyjnym działałem, to tak dziwne jak na człowieka lewicy, no ale tam właśnie z Zenonem razem i dużo tych rekonstruktorów, kto tam laska na antenie?
3: Błażej, czy potrzeba? Jeden z was strasznie szeleści.
0: To potrzeba, nie szeleść.
2: Ja mam
3: albo przesuwa mikrofon, czy coś takiego.
0: No właśnie to nie ja to słyszę w słuchawkach. No ale dobrze, i wiecie co, tak w tym całym ruchu rekonstrukcyjnym, wiecie, w Polsce o dziwo jest, najbardziej popularne jest się ubieranie właśnie w mundury tam Wehrmachtu czy SS, nie? Nawet SS jest chyba najbardziej popularny. I ci wszyscy rekonstruktorzy, duża większość tych, których się ubiera w te mundury, to na co dzień chodzą sobie tam w koszulkach z wyklętymi i chodzą na marsze niepodległości. Także wam powiem, że coś w tym jest. I no, takie trochę też rozdwojenie. Nie, to nie jest rozdwojenie jaźni. To jest coś, za czym oni tęsknią, trochę bym powiedział. Za taką, wiesz, silną ręką. Takie Nie, nie wiem, czy zauważyliście tą prawidłowość, ale ja przynajmniej działając w ruchu rekonstrukcyjnym zauważyłem, że właśnie ci, którzy najbardziej się lubują chodzić sobie w tych mundurach czarnych z błyskawicami, robić tą rekonstrukcję, nie jakiś polski żołnierzy września czy czegoś, ci właśnie chodzą w tych niemieckich mundurach, ci, co tak najbardziej się tym patriotyzmem afiszują na co dzień. Jakoś to tak...
2: W sumie to nie wiem. Sam nie zauważyłem tego sobie jakoś w swoich kręgach, ale też może nie byłem tak bardzo mocno związany z tymi ruchami. Też mi się wydaje, że jest pewna prawidłowość, że jeżeli się angażujesz bardziej w ruchy historyczne, no to będziesz się z tym identyfikował. I nawet jeżeli występujesz w mundurze Waffen-SS, no to jednak to, że w nim wystąpiłeś, wynika z pewnej wiedzy historycznej, którą sobie w pewnym toku zbudowałeś i chcesz przedstawić pewną historię i wręcz, wiesz, odrobinkę się podłożyć i wziąć tę niefajną rolę, której nikt nie chce i pokazać ludziom, jak to naprawdę było. Słuchajcie, ja się tymczasem będę ulatniał. Dzięki wielkie Bożej za audycję i uciekam na odsłuch. Trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki. No to się ten... Chyba z tego co widzę, się zostałem sam. A nie, jeszcze profesor został na linii.
3: Ja tu jestem na odsłuchu, jakby się coś psuło, to ci dam znać.
0: Dobrze, to tylko technicznego mam. Także jakby ktoś nietechnicznie chciał dzwonić, to też zapraszam. No ale już tak o tych Polish Dead Camps porozmawialiśmy i o antysemityzmie i w ogóle. Ale inny temat, co tam w Polsce się dzieje... też tak może nie lewicowo, no ale był jak tak wszyscy się na tą Antifę sadzą i na antyfaszystów, takimi pierwszymi antyfaszystami w Polsce to byli Dąbrowszczacy, ci, którzy pojechali na wojnę do Hiszpanii, by bić się z faszystami Franco, by bronić wolnego świata. No i dzisiaj tych antyfaszystów to jest IPN próbuje dekomunizować, czyli usuwa ich ulicę z każdego możliwego miejsca i najczęściej tą ulicę się zamienia na ulicę Lecha Kaczyńskiego, o mój Boże. No i nawet mój techniczny poszedł gdzieś. W Gdańsku bodajże... Bo to jest tak, to w Bydgoszczy też, w ogóle większości tych dużych miast to nie chcą te rady miejskie zmieniać tych ulic, tak jak IPN każe, bo i po co, no to się wiąże tam, no ludzie też nie chcą zmieniać tego, to się wiąże z zmianą dowodów, tabliczek i tak dalej, koszty wiadomo, przyzwyczajenie też jest do nazwy, nikogo to mierzi, pali, jest sobie... była sobie ulica Planu Sześcioletniego w Bydgoszczy, no był Plan Sześcioletni, zmieniono to na Lecha Kaczyńskiego, Rada Miejska to znowu zmieniła na Planu Sześcioletniego i tak się bili z wojewodą. Wojewoda w końcu jakoś to arbitralnie zmienił. No, zmieniono jakąś tam przodowników pracy, no też nie wiadomo po co. Na jakieś inne zresztą przodowników pracy to zmieniono na jakiegoś działacza Sokołów bodajże, co wyszło, że okazał się niemieckim szpiegiem na koniec po badaniach historycznych i też tak to nie za bardzo dobrze wygląda, ale dzięki Leniu, że jesteś. No i w Gdańsku się Rada Miejska bardzo już obraziła na tego wojewodę, który zmienił im tą ulicę Dąbrowszczaków na tego Lecha Kaczyńskiego i nie wiem, czy ktoś widział, ale założono tą tabliczkę Lecha Kaczyńskiego, nie zdjęto Dąbrowszczaków, tylko taką taśmą obklejono, że widać tak czy siak, że to była Dąbrowszczaków ulica i na dole pod tą tabliczką tego Lecha Kaczyńskiego, co sobie tam dano, zmiana nazwy wymuszona poprzez tymczasową uchwałę, tam numer ble, ble, ble, ble, wojewody pomorskiego. Także piękny, oddolny sprzeciw przeciwko temu. A co wy tam w ogóle, drodzy słuchacze, uważacie o tych właśnie zmianach ulic? Jeszcze gdzieś w jakimś mieście, to już nie pamiętam jakie to było, ale jakieś w małym mieście była ulica bodajże 11 stycznia, czy któregoś, to bym musiał sprawdzić, zaraz wam powiem, którego to była, bo to się zwiąże się z pewnym wydarzeniem, gdyż była to okej, mam to. Gdyż w większości polskich miast były ulice związane z wyzwoleniem danego danego miasta. Była to, o, była to ulica 19 stycznia, kiedy tą miejscowość wyzwoliła Armia Czerwona. No, dekomunizacja jest taka teraz, że nawet nie może być rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną. To może zaraz dojdziemy, no nieważne. No i była sobie ta ulica 19 stycznia. IPN wysłał, że ulica musi zmienić nazwę, gdyż się odnosi do wyzwolenia tam przez Armię Czerwoną, to miejscowości i tak dalej. Odpowiedź Rady Miejskiej była taka, że ulica 19 stycznia została tak nazwana z powodu na rocznicę ustanowienia Instytutu Pamięci Narodowej, który to jest pięknie został strolowany. Także no, z Chopina zmienić na Kaczyńskiego, ale wam powiem z tymi zmianami, bo kogo się zmienia i na kogo się zmienia, bo no nie wiem, pierwszą armią Wojska Polskiego była, wyzwalała, weszła do Berlina, weszła, no jest to jakaś część naszej historii i znowu ten cały zasrany IPN piszący historię na nowo i to nie trzeba być koniecznie człowiekiem lewicy czy człowiekiem o tej lewicowej wrażliwości czy tak dalej, żeby widzieć, że coś tu jest nie tak, bo niby moja audycja jest tu, miała być lewicowa, ale to już chyba tak każdy przyzwoity człowiek powinien tam gdzieś sobie wewnątrz sobie powinien widzieć ten sprzeciw wobec tej władzy, która próbuje jakiś tam okres historii wymazać. I może jakbyśmy wymazywali okres tam panowania Bolesława Chrobrego, to nikt by nawet tego nie zauważył, ale problem jest taki, że ci, co wymazują tą historię i chcą, by ona była inna, piszą ją na nowo, to oni sami się urodzili w tym okresie. To nasi ojcowie, nasi dziadkowie, my sami często urodziliśmy się, tak jak ja, za czasów tego pięknego PRL-u. I no więc, jak powiedzieć, jest to czas naszej historii. Jest to jakaś tam część historii, lepszy lub gorszy. Mieliśmy swoje osiągnięcia, 2 medale na mundialu, no, zdobyte za tamtych czasów. Wtedy jeszcze produkowaliśmy swoje samochody, produkowaliśmy swoje samoloty, czego już dzisiaj nie robimy. No nieważne, miał ten kraj swoje dobre i złe strony, tamta władza, ale właśnie, i dochodzimy do momentu, w którym tacy malutcy ludzie jak jakiś Macierewicz, który coś tam w życiu robi, nie wiadomo co robił, ale zaczyna degradować ludzi takich jak Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta, który poleciał w kosmos, jedyny Polak w kosmosie, gdy bierze się, degraduje Jaruzelskiego, który, co by tam o nim nie mówić, ale ma tam w swoim życiorysie, walczył na froncie, walczył sam w zwiadzie, walczył, przeszedł cały szlak bojowy, no i walczył za co? Walczył za Polskę. I no, ci wszyscy malutcy ludzie, nawet się pewnie, że tak się brzydko wyrażę, ale to już jest po 10, można powiedzieć, zesraliby się, gdyby tam ktoś do nich zaczął strzelać. I no i to jest smutne, jak w taki sposób wymazujemy swoją historię. I właśnie jedno z najbardziej co boli, to że ci, którzy, a jeszcze to Polacy byli w dużej części z pierwszej armii Wojska Polskiego, którzy przechodzili, mieli bardziej lub mniej lewicowe poglądy, no nieważne, spóźnili się do Andarce, poszli do pierwszej armii Wojska Polskiego, ponieśli ofiarę krwi, walcząc z tymi Niemcami, którzy nas okupowali i no i wyzwalali, no bo jakim językiem urzędowym w PRL-u był polski, mieliśmy polskie szkoły, byliśmy podmiotem prawa międzynarodowego, nie dymiły kominy krematoriów i tak dalej, także no była to Polska po prostu z innym ustrojem. I no i dzisiaj się rocznice wyzwalania tych miast, które są upamiętniane poprzez nazwy ulic, się zmienia na jakiegoś tam Kaczyńskiego czy innego jakiegoś niemieckiego szpiega, co w Bydgoszczy miało miejsce. widzisz jakichś bandytów typu Burego. No i co powiedzieć, no. Jak ktoś chciałby ten... Jeśli chciał zadzwonić się ustosunkować, to zapraszam na antenę. No, ale... No właśnie to jest smutne i krawiec, oj, się już boję. Już się boję, że zostanę opieprzony za technikalia.
1: Nie, witam, cześć. Hej. Teraz już jest całkiem nieźle i wygląda na to, że wyregulowałeś. Bardzo się cieszę właśnie, że teraz się bardzo komfortowo słucha. Chciałem się powiedzieć na temat pomników. Moim zdaniem pomniki można postrzegać tak trochę, wiesz, wielowymiarowo. To nie chodzi tylko o to, że to jest oddawanie czci. Tak to rozumieją właśnie ludzie z PiS-u i narodowcy różni, jako tacy ludzie prości, bo dla nich to jest tylko takie wchodzenie w dupę tym, co ich uwielbiamy, oddawanie czci, i oni nic poza tym nie widzą, a nie wiem, może się mylę, ale dla mnie pomniki to jest ogólnie nasza jakaś tam historia i znaki tej historii, takie po prostu pokazanie, że tu się coś ważnego stało, albo to jakieś czy wydarzenie, czy jakaś ważna osoba, tak samo jak Człowiekiem Roku się czasami jakieś czasopismo wybiera Człowieka Roku, no to też zaraz jest larum, tak, że jak można kogoś takiego, kto ma tam coś za uszami, komu można coś zarzucić, jak można go obwołać Człowiekiem Roku, bo znowu dla prawicy tej naszej bogoojczyźnianej, wstrętnej, ja w ogóle coraz bardziej tych ludzi nie lubię, to oni tylko mają dwa stany, nie? Albo kogoś nienawidzą całym swoim prawicowym sercem, albo tak go uwielbiają, że układają o nim piosenki, piszą wierszyki i wieszają go sobie na ścianach. Nie ma nic pomiędzy i mało, że nie ma nic pomiędzy, to oni tylko te dwa stany mają. Nienawidzę i kocham. A właśnie no to historia jakaś nasza jest, nie? I no nie wiem, może dlatego też stawiają pomniki takim osobom jak Przemysław Gosiewski, tak? Bo to nasz człowiek, bo to nasz i trzeba go tutaj uwiecznić, żeby było, że to jeden z naszych. To jest takie płytkie myślenie, jak dziecko trochę, nie? Że tego lubimy, Krawcze, to go będziemy nosić na rękach, a tego nienawidzimy, to wbijemy mu okno.
0: A byłeś, Krawcze, kiedyś w Berlinie?
1: Nie.
0: A jakby ktoś był w Berlinie, tak, słuchaczy, i by się przeszedł tam taką główną aleją Unter den Linden, czy to już się inaczej nazywa, poza bramą Brandenburgą, tam stoi taki wielki, dupny, że tak powiem po śląsku, pomnik żołnierzy radzieckich z dwiema wielkimi czołgami i takim wielkim żołnierzem radzieckim i herbem Związku Radzieckiego, gdzie jest napisana chwała tam poległym w walce z niemieckim, jest napisane niemieckim, faszystowskim tam najeźdźcom i tak dalej. No i to stoi w samym centrum, na głównej reprezentacyjnej Alei Berlina. Czy wyobrażasz sobie taki pomnik w Polsce?
1: No właśnie. A jeszcze a propos Niemców, to faktycznie oni pomimo całego tego bestialstwa, które wyrządzili zła, no to w jakiś tam sposób często byli bardziej cywilizowani, wydaje mi się, niż na przykład tacy Ukraińcy, faktycznie. Nawet kiedyś opowiadałem o takim zdarzeniu. Moja ciotka była kiedyś tam zapędzona, jak Niemcy w Warszawie byli, na jakiś tam plac, robiono tam selekcję, nie? I wszyscy leżeli na ulicy, przechodzili się Niemcy, mieli tam do pomocy właśnie tych Ukraińców. I moja ciotka była wtedy dzieciaczkiem, miała, nie wiem, tam czy 11 lat, czy jakoś tak. I wiesz, i jako że była ładnym dzieckiem, to przyuważyli ją sobie jacyś tam Ukraińcy, no i chcieli ją wziąć na bok, wiesz, w wiadomym celu, tak? Dziecko. I obronił ją Niemiec jakiś, nie? Po prostu, wiesz, przegonił tych Ukraińców, więc...
5: Może właśnie tak bywało, że oni nie byli aż tacy zdziczali czasami jak ci Ukraińcy. No ale to nie, taki przypadek po prostu, nie?
0: Znam. Nie no, Krawcze, nie, ogólnie to wiesz, Niemcy to mieli tam swoją straszną historię, co wyrządzili światu i no, wiesz co, najlepsze jest to, że oni do dzisiaj, wiesz, przyznają się do tego, zresztą co powiedziała kanclerz, jak te wybuchła ta afera z tymi obozami, no to pierwsze co było, to poleciała i powiedziała tak, to my Niemcy zrobiliśmy i nikt nie ma prawa mówić inaczej, to nasza wina, my to zrobiliśmy i my się tego wstydzimy i będziemy pamiętać i zobacz, że to ciągle w nich jest i bardzo dobrze, niech pamiętają. No ale zobacz, co Niemcy dali światu i Niemcy dali światu wielu filozofów, wiele muzyki, naukowców, postępu i tak dalej. Jest to jednak kraj, o czym nie zapominajmy, który no, wkładu do światowej historii ma, do światowego, wiesz, postępu i kultury i zdobyczy ludzkości ma o wiele więcej niż my Polacy. I musimy też o tym pamiętać, że to nie można tego, wiesz, w czambu od razu tych Niemców, że tacy i sracy już tam zniszczeni w ogóle, no. No oni mają ten wkład, który, no nie okłamujmy się, jest to wkład o wiele większy niż Polaków w historii.
5: No coś może w tym jest. Też faktycznie nie idą tak w zaparte ze wszystkim jak Ruscy na przykład, nie? Którzy nigdy się do niczego nie przyznają. Zawsze będą szli właśnie w zaparte i mówili, że czarne jest białe. No to aż tacy nie są, nie?
0: Jak... Grzesiek mówi, że słabe porównanie, bo filozofowie nie zamarzą tego, co zrobili, czyli ludobójstwa, ale właśnie o to chodzi, że oni, Niemcy nigdy nie negują tego, że to oni robili to ludobójstwo, że oni bez przerwy w każdym momencie biją się w piersi o to, co robili i wiesz, takie marsze, jak mają miejsce w Warszawie, to one tu nie przejdą, to wiesz... To w 2 sekundy ci ludzie od razu trafią do pierdla. Jest cenzura na ten temat. Nie wolno tutaj sobie robić jakichś ruchów, które się odwołują do tego, co było. I bardzo dobrze. No, nie wiem, tu adwokat zaraz mnie zje, bo to jest niszczenie wolności słowa. No, ale ja uważam, że dobrze, że Niemcy wiedzą, co zrobili i się wstydzą tego, ale nie tylko, że się wstydzą, ale starają się, wiesz, żeby nigdy to więcej się nie powtórzyło, przynajmniej z ich strony.
5: No ale trudno też, żeby się nie bili w pierś, jak podpalili cały świat nagle, nie? I Niemcy, kurczę, gdyby wygrali wojnę, to dzisiaj by się nie bili w pierś, nie? Tylko byśmy byli ich niewolnikami i pracowalibyśmy gdzieś tam w jakichś kopalniach za grosze, jako służba, a oni by dumnie się przechadzali po ulicach i nie biliby się w pierś i nie przepraszaliby, tylko by sobie rządzili światem. Więc kurczę, ja uważam, że nie powinno im się tego zapomnieć. Ale z drugiej strony...
0: Nie chcą tego zapomnieć sami.
5: Zadziwiające jest też z drugiej strony to, że na przykład nigdy się nie mówi tak źle o Wikingach na przykład, nie?
0: Którzy o Japończykach napada. Się nie mówi źle, a Japończycy, to ci powiem, no byli porównywalni jak nie gorsi od Niemców, jeśli chodzi o bestialstwo, to co czynili tam na Chińczykach i tak dalej, a ani się nie, wiesz, nie za bardzo twierdzą, że to było coś złego sami Japończycy, ani się ich tam nie potępia strasznie, no przynajmniej nie słyszałeś, żeby oni byli stawiani na równi z Niemcami w Europie. Rzadko to się zdarza, rzadko się mówi o tym, co robili. I sami Japończycy się tego nie za bardzo wstydzą, a to co ja... Tak? Co się śmiejesz?
5: No bo to jest aż zadziwiające, nie? Że ja nie słyszałem, żeby ktoś się właśnie tak wypowiadał o Japończykach, że co oni za bestialstwa robili w czasie II wojny światowej, a oni często byli większymi zwyrodnialcami niż Niemcy w czasie wojny. Te eksperymenty, co robili na ludziach, o których już wielokrotnie opowiadałem.
0: Był taki
5: w radio,
0: film, polecam.
5: To jak traktowali Chińczyków właśnie, jaką robili rzeź na Chińczykach, no bo wiesz, Niemcy raczej to oni, Niemiec strzelił ci w łeb czy coś,
0: No nie, jeszcze w komorę miał, no też robili eksperymenty.
5: No ale ta komora, nawet ta komora, jak już mamy jakoś to oceniać, to nawet ona jest lepsza trochę niż wyciąganie bagnetem żywej matce dziecka z łona.
0: No
5: nie?
0: Też to Niemcy robili, ale robili to bardziej przemysłowo. A Japończycy, no polecam wam o masakrze nankińskiej, jest parę filmów, polecam obejrzeć. Jak tam w parę dni udało się Japończykom w różny sposób torturujący nie tylko wymordować 200 czy tam 400 tysięcy Chińczyków. Potworna sprawa. I tym, który ratował tych Chińczyków i do dzisiaj ma pomnik postawiony, jego grób tam został przeniesiony i tak dalej, był Rabe, się nazywał Rabe, już zapomniałem jak on miał Rabe, coś tam, i to był Niemiec i to był nazista, Niemiec nazista, członek partii, zaprzęgły nazista, i on ratował tych Chińczyków, no tych bestialskich Japończyków, także no i wśród nazistów tacy byli. Grzesiek się do nas dołączył.
5: Okej, witam cię Grześku i zarazem cię żegnam, bo ci tutaj oddaję głos, zwalniam antenę. Trzymajcie się panowie, cześć.
6: Dzięki, cześć. Mam nadzieję, że nie będę mówił rzeczy jakichś troszeczkę takich może wyrwanych z kontekstu albo czegoś nie na temat, bo tak 20 minut nie było, bo byłem w Żabce. Ale chciałem się odnieść do tego, że według mnie dyskusja tak po obu stronach i dyskusja przez argumenty poruszane przez wiele osób są nie do końca właściwe. Dlatego też troszeczkę się tutaj oburzałem zarówno Błażej na twoje określenie, jak i określenie potrzeby, bo uważam, że bardzo ważny jest kontekst. I sam

0: anglojęzycznych i to jest całego wiedzy, on to zrozumie jednoznacznie, tak? Dlatego uważam, że żeby być taka, potrzebna jest przede wszystkim taka intelektualna uczciwość po prostu. Nie używać argumentów, które potem będzie się bronić, że one są czysto logiczne i logika się obroni, bo językowo to określenie takie jest właściwe. Niech ono będzie właściwe, tylko kontekst jest jasny. Niemcy zorganizowali ludobójstwo na skalę przemysłową. I to nie podlega dyskusji. Jak wystawianie i teraz negowanie tego i odwoływanie się do lokalizacji, to jest takie szukanie dziury w całym, to jest takie podjudzanie, to jest prowokowanie. Wszelkie, moim zdaniem, wszelkie zachowania, wszelkie stwierdzenia, które szukają dziury w całym, to jest po prostu prowokowanie, to jest zwykła prowokacja i ona jest niepotrzebna, bo można prowokować w tematach politycznych, można prowokować w tematach religijnych, ale do cholery jasnej mówimy o ludobójstwie, gdzie zginęło wiele milionów osób i naprawdę należy się tym ludziom szacunek. I jeżeli ktoś chce się powyżywać, chce sobie pożartować, to albo potrolować, to po prostu zapraszam na inny temat. To jest po prostu coś, gdzie nie wypada, tak? Jest taka intelektualna uczciwość, takie czysto ludzkie podejście do sprawy, że pewnych rzeczy się nie robi. To jest jakby jedna rzecz, do której chciałem się odnieść. Druga rzecz jest taka kontrargumentacja. Kontrargumentacja, że Niemcy są narodem wybitnym, bo filozofów, bo tamto, albo że Polacy też nie lubili Żydów. Ale nie rozpatrujmy tego w kontekście Holokaustu. Tak, masz Błażej rację, że było wielu wybitnych Niemców. Masz rację, że Polacy również mordowali, również były różne sytuacje, które wymagają potępienia i wymagają tego, żeby o tym rozmawiać, rozliczyć. Natomiast nie mówmy o tym w kontekście Holokaustu, bo to jest odbierane jako kontrargument. Jak ktoś mówi, że Niemcy zabijali, to ty dajesz kontrargument, Polacy też zabijali. I to jest odbierane przez wiele osób.
1: Nie, tu bym, Grześko, się z tobą nie zgodził, bo to nie jest żaden argument. Wiesz, w świadomości ludzkości, myślę, że całej ludzkości na zawsze będzie wbity ten, wiesz, stereotyp Niemca zbrodniarza, a to nie jest stereotyp, to jest, no wiesz, ta kalka Niemca zbrodniarza, ona będzie zawsze w świadomości ludzi i nie wierzę, że się znajdą ludzie na świecie, którzy nie będą twierdzić, że Holokaust został zaplanowany i zrobiony przez Niemców. To myślę, że nawet papułasi wiedzą, że Niemcy to ci źli. To jest coś, co istnieje w świadomości całej ludzkości i nie sądzę, że jakiekolwiek twierdzenie, że Niemcy, wiesz, to też filozofowie i tak dalej, był to jakikolwiek kontrargument, gdyż fakt i świadomość ludzkości jest taka, że Niemcy to są ci, którzy stworzyli machinę do zabijania, która nie miała równych w historii ludzkości jeszcze.
0: Jest też, warto też odnieść się do historycznych uwarunkowań tej całej sytuacji, bo ja powiem, że trochę się wstydzę tego, ale powiem, że jak się zagłębiłem w historię tego, co doprowadziło do tego, że Niemcy tak nienawidzili Żydów i co było, co było takim punktem zapalnym, to mi się zrobiło troszeczkę szkoda tych zwykłych Niemców. Bo to był wynik I wojny światowej i wyniszczenia gospodarczego i tego, że po prostu wariat z drugim dorwał się do władzy i pociągnął za sobą tłumy i potem te tłumy dały się podnieść. Natomiast nie usprawiedliwia to faktu, że zwykli Niemcy wiedzieli, że idą mordować.
1: Oni po prostu szli i to robili, nie? I jest dużo publikacji. Tak jak mówiłem o tym batalionie 101, który był stworzony z tych takich najmniej zindoktrynowanych ludzi, którzy na właściwie tego systemu nie lubili, to byli zwykli ludzie gdzieś tam z Hamburga, a okazali się całkiem skutecznymi i bardzo dobrymi mordercami właśnie na wschodzie.
0: Tak, no podobno najlepszymi mordercami byli właśnie ci zwykli obywatele, lekarze, prawnicy, nauczyciele. No bo z tego, tacy ludzie szli do wojska. To nie jest tak, że w Niemczech było 2 miliony zawodowych żołnierzy czy 3 miliony zawodowych żołnierzy. To po prostu szli zwykli ludzie, którzy wcześniej wykonywali zwykłą pracę. Tym bardziej, że Niemcy przez bardzo długi okres czasu nie mogli utrzymywać wojska powyżej bodajże
1: 100 tysięcy.
0: Tak, jakieś tam naprawdę niewielkie kwoty ludzkie, tak bym to nazwał, w ówczesnych realiach, gdzie armie były bardzo duże i armie były często większe niż są obecnie, tak? Bo wtedy no, nie było takiej technologii, no i to człowiek, ilość przeliczało się ilość żołnierzy, ilość czołów i tak się oceniało, tak, siłę danej armii, więc no, to szli po prostu zwykli ludzie. Był

0: zorganizowany przemysł, a Niemcy się poszkodowani. Polecam książkę Kiedy umiera pieniądz. Nie wiem, czy Błażej czytałeś.
1: Nie było mi dane.
0: Kiedy umiera pieniądz, zaraz ci podam autora, Kiedy pieniądz umiera, koszmarny sen o hiperinflacji. Jest naprawdę książka, napisał ją autor o nazwisku Ferguson przez 2S, Adam Ferguson dokładnie. Świetna książka opisująca właśnie to, jak po pierwszej wojnie światowej, zaczyna się w ostatnim roku czy dwóch pierwszej wojny światowej i opisuje kolejne lata, jak Niemcy po pierwszej wojnie światowej dotknął kryzys. Opisuje to bardzo szczegółowo, jak daje naprawdę bardzo dobry kontekst, bo druga wojna światowa była tak na dobrą sprawę kontynuacją pierwszej wojny światowej. To był po prostu wybuch tego, co w narodach się działo i w ludziach się działo przez te kilkanaście lat po pierwszej wojnie światowej. Takie niezałatwione sprawy. Francuzi, mówi się, że Francuzi stchórzyli po II wojnie światowej. No, Francuzi po tym, jak byli wykrwawieni podczas I wojny światowej przez wcześniejsze wojny, no we Francji przez poprzednich kilkaset lat Francuzi non-stop niemal toczyli jakieś wojny. W I wojnie światowej Francuzi byli wykrwawieni, może nie tak jak Polacy w II wojnie światowej, ale też im nie umniejszajmy. Po prostu oni byli już tym zmęczeni i też nie, myślę, że patrząc na ten kontekst pierwszej wojny światowej można stwierdzić, można nieco inaczej ocenić Francuzów.
1: I w ogóle musimy przyjąć to do świadomości, że Niemcy pierwszej wojny światowej nie przegrali. Nie przegrali w tym sensie, oni nie byli na przegranej pozycji, gdy podpisywali zawieszenie broni. Oni nadal siedzieli niedaleko Paryża, jakieś 100 km od Paryża. O niemieckie okopy były. Oni okupowali cały czas Belgię, a niemieckie wojska były gdzieś tam w okolicach Smoleńska. To zajęli kawał Rosji. No, Niemcy nie byli wcale na przegranej pozycji wtedy.
0: Tak, i Niemcy czuli się bardzo dotknięci, gdzie pokrzywdzeni, tak? I ta książka Kiedy umiera pieniądz Adama Fergusona opisuje to w świetny sposób właśnie w kontekście ekonomicznym.
1: A wiesz, Grzegorzu, czemu podpisano w ogóle, czemu Niemcy skapitulowali w pierwszej wojnie światowej?
0: Czyli muszę powiedzieć, bo tak może nie mam tutaj dokładnej takiej wiedzy.
1: No nie skapitulowali dlatego, że przegrywali ją, bo były nawet szanse, że mogli ją wygrać. Oni podpisali kapitulację dlatego, że w Berlinie wybuchło powstanie, wybuchła rewolucja komunistyczna inspirowana przez, może nawet nie inspirowana, po prostu zwykli żołnierze, którzy siedzieli już 5 lat na froncie i tak dalej i oni wracali, mieli już tego tak serdecznie dosyć, że chcieli tak jak samo jak w Związku Radzieckim czy w Rosji obalić ten rząd i wrócić z tych okopów i skończyć tą wojnę. W końcu i wtedy rząd niemiecki się zdecydował podpisać kapitulację tylko po to, żeby stłumić te wszelakie ruchy rewolucyjne u siebie.
0: Polecam naprawdę tą książkę Kiedy umiera pieniądz, bo ona daje bardzo fajny kontekst taki ekonomiczny, bo dużo się mówi o kontekście takim etnicznym, o kontekście politycznym, ale mało się mówi o ekonomii, a tak na dobrą sprawę to ekonomia leży u podstaw większości konfliktów, bo tam, gdzie jest dobrobyt, gdzie się ludziom dobrze powodzi, nie ma problemów finansowych, ekonomicznych, to zazwyczaj wojny nie wybuchają. I efektem, tak jak tutaj ktoś fajnie na czacie opisał, że druga wojna światowa była dogrywką pierwszej wojny światowej, ale to była taka właśnie dogrywka, bardzo mocna dogrywka, a przez te kilkanaście lat, przez te 20 lat tej przerwy, no to po prostu buzowało, tak, buzowało to w Niemcach. Gdzie no, kryzys ekonomiczny był koszmarny. Naprawdę warto się zapoznać z tą historią. To było coś, co nawet Niemcy sami, którzy były w tej książce relacje Niemców po 20, 30, 40 latach i oni opisywali ten kryzys po pierwszej wojnie światowej jako jedna z najczarniejszych kart w historii Niemiec.
1: Grzegorzu, żeby tak uświadomić słuchaczom, jednak jakimś innym krajem są Niemcy, to nawet właśnie w tych najczarniejszych swoich godzinach i tak dalej oni byli, ta ich gospodarka była tak potężna, że była w stanie stworzyć armię, która zwojowała pół świata. No, nasza gospodarka. No, ale to tak tylko dygresja.
0: Też Niemcy byli bardzo zdeterminowani do tego, żeby się podnieść, bo przez te kilka lat po I wojnie światowej było podejmowanych bardzo wiele prób prób tego, żeby się podnieść z tego. Natomiast każda próba była ucinana, bo Francuzi, też tutaj warto wspomnieć, że Francuzi też traktowali to, Francuzi i inne, czy Brytyjczycy, chociaż Brytyjczycy w miarę po I wojnie światowej jeszcze byli może nie tyle przychylni, tylko tak bardzo nie dołowali Niemców. Jedyne, na czym im zależało, to na tym, żeby Niemcy nie odbudowali, żeby nie budowali floty, bo Brytyjczycy chcieli rządzić na morze. Natomiast Francuzi wręcz z taką pasją, z taką chorą pasją, po I wojnie światowej robili wszystko, żeby Niemcom uniemożliwić stanięcie na nogach, tak? Na nogi, bo mieli ku temu narzędzia, mieli ku temu możliwości, które dawały im zawarte traktaty po pierwszej wojnie, kończące pierwszą wojnę światową. No i w sytuacji takiej, kiedy na przykład, nie wiem, zajmowali zagłębie rury, uniemożliwiali, blokowali przemysł niemiecki, no kryzys był niesamowity, ludzie głodowali. Tam po I wojnie światowej można było za złotą monetę kupić kamienicę w Berlinie. Za jedną złotą monetę, jedną uncjową. Można było kupić złotą.
1: Taka ciekawostka, Niemcy skończyli spłacać reparacje wojenne za I wojnę światową jakieś 3 lata temu. Bo nadal spłacali.
0: Tak. Niemcy byli bardzo, bardzo, bardzo dotknięci całą tą sytuacją. No byli zgnojeni, stłamszeni i to było taki troszeczkę to dążenie do konfliktu, do rewanżu, to był efekt, to była chęć zemsty. Ale to, co się wydarzyło później, no to się wymknęło spod kontroli. Po prostu to się nawet nie tyle może spod kontroli, to jest złe określenie, ale wymknęło się to po prostu ludzkiemu pojmowaniu, tak? No bo zorganizowanie przemysłowego ludobójstwa to wykracza poza jakiekolwiek miary czegokolwiek, jakiejkolwiek zemsty.
1: Chociaż no, byli prekursorzy tego, nie? To też się to zorganizowane ludobójstwo nie wzięło znikąd, bo to już za czasów I wojny światowej zaczęło się dziać i te pomysły na ludobójstwo. Tu prekursorami byli Turcy, którzy do dzisiaj się w tym lubują, czyli to ludobójstwo Ormian, całe wojny na Bałkanach, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne. Tutaj pierwowzorem byli Brytyjczycy w Afryce Południowej. Także te wszystkie pomysły, one już były wcześniej. Niemcy to rozwinęli po prostu na skalę przemysłową, to co już wcześniej zostało wymyślone.
0: Tak, i tutaj no, Niemców negatywnie wyróżnia to, że spora część narodu się w to zaangażowała. Oni to potraktowali jak taki narodowy przemysł, tak? I niestety tutaj też Niemcom zaszkodziła ich taka narodowa cecha, taka doskonałość, ułożenie, robienie wszystkiego w sposób taki usystematyzowany.
1: Grzegorzu, może nie wiesz, ale dzięki temu duża część Żydów w Niemczech, niemieckich obywateli, przetrwała wojnę. Właśnie z powodu tej niemieckiego ułożenia i zamiłowania do rządów prawa, bo mieli problemy prawne po prostu z ich eksterminacją swoich własnych obywateli i to nie chodziło o to, że to zabijają swoich obywateli, ale mieli problem z dziedziczeniem i wystawianiem aktów zgonu i to było coś takiego, że to im sądy zapychało i przez to większość Żydów ocalała w Niemczech, tych niemieckich, tak jakby ktoś nie wiedział.
0: Dlatego też dali upust swojej żądzy mordowania na terenach polskich, które do końca polskie nie były. Jak też napisałem na czasie, to też nie do końca jest jakby określenie lokalizacji w Polsce. No, przepraszam, ale no większość tych obozów było zorganizowana na terenach, które były takie ni to polskie, ni niemieckie, które przechodziły z rąk do rąk. Raz były.
1: No, obozy zagłady, bo Auschwitz to nie był obóz zagłady, stricte to był obóz pracy, obóz koncentracyjny, ale takie stricte obozy zagłady, gdzie tylko mordowano, nikt nie pracował, no to czyli Treblinka i Sobibor, no były na terenach dzisiejszej Polski, przedwojennej Polski, takich rdzennie polskich, ale to było tak na uboczu, żeby nikt tego nie widział, nie?
0: Tak, ale to były też obozy, nie wiem, w Niedaszowie, tak, obóz w Niedaszowie Grossrosen, który był na terenach, które polskie były poprzednio chyba kilkaset lat wcześniej. Ale teraz są polskie. Ja trochę tak mówię, że podrzucono nam trochę takiego gorącego kartofla, bo te wszystkie tereny, na których były obozy, po prostu nam dano. Nam, no Polsce dano, tak? Bo ja nie lubię takiego przedstawiania się jako my naród, tylko no, dano Polsce i radźcie sobie z tym całym dziedzictwem, bo Niemcy tego nawet nie chcieli mieć u siebie za bardzo.
1: Nie, bo to miało być po cichu, ale z drugiej strony, czemu to było w Polsce zorganizowane? To też są różne teorie na ten temat. Że po prostu klimat też był poniekąd sprzyjający temu. I dlatego to tam, ale to tak. No i nie zapominajmy o tym, że największy odsetek ludności żydowskiej właśnie zamieszkiwał Polskę, także to logistycznie było łatwiejsze do zorganizowania w
0: Tak, też to
1: Polsce.
0: zauważyłem w czasie właśnie, że to ze względów logistycznych im to, jakby to nie zabrzmiało w kontekście, no było im wygodniej po prostu i taniej, i bardziej ekonomicznie zorganizować to na terenach polskich. Natomiast no, tutaj, no, tak jak określiłeś, no, nikt nie ma wątpliwości do tego, kto zorganizował. Natomiast sam widzisz, że te ludobójstwa często nawet na może i większą skalę były organizowane i przeprowadzane też w poprzednich wiekach, kilkaset lat wcześniej, tylko tak jak widzisz, to jest świeży temat. I niestety historia lubi się zamazywać i może się okazać, że jeżeli pozwolimy na to, żeby można było podejmować w ogóle takie. Znaczy, jak ktoś powie, że jestem przeciwko wolności słowa, nie, nie jestem, ale chodzi o taką uczciwość intelektualną, że jeżeli pozwolimy sami sobie na takie rozważania. Czy określenie polskie obozy śmierci, one się odnoszą do lokalizacji, czy do tego, że to było polskie, a nie niemieckie, że jako przymiotnik i tak dalej, to jest bez sensu, bo sami troszeczkę dajemy paliwo temu, żeby zamazywać historię. Bo jeżeli takie.
1: No i sami tworzymy nową historię, tak jak z tym marcem 68, kiedy stwierdził profesor Żaryn, że wtedy Polska nie istniała. No. Ale powiem Ci tak, Grzegorzu, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale problem tego nazywania tego polskimi obozami śmierci to był jakiś tam marginalny, to się zdarzało. Można było sobie iść tam wynająć jakąś tam jako państwo mamy duże środki finansowe, można było sobie dobrą kancelarię w Nowym Jorku wynająć, żydowską zresztą, prawną, która by tam milionami odszkodowań, wiesz, każdego, kto to używa, straszyła i wyciągała te miliony dolarów, to może wpływy do budżetu by były dobre z tych odszkodowań, wiesz, taka marginalna jakaś rzecz, a my wytaczamy procesy i tak dalej, ale przez to całą, wiesz, aferę, co zrobiliśmy, to oni sobie dobrego PR-u nie zrobiliśmy, a drugie to ta sprawa wypłynęła i strasznie i jakieś dziwne środowiska się odezwały, które faktycznie zaczęły to nazywać polskimi obozami i się zrobił bajzel.
0: Masz rację, zdecydowanie. Też uważam, że tutaj dużo lepszym. Podjęto takie kroki, jakie wydawały się osobom, które były decyzyjne w jakiejś mierze. Podjęto takie kroki, jakie uważali za najbardziej słuszne. Tutaj trochę myślę, że przez takie osoby mógł przemówić nasz taki charakter narodowy. Nie wiem, Polaka mi biją, no to ruszam strzelbą, ale no, była taka reakcja i ta reakcja. Skutki są, jakie są, ale sama reakcja była pozytywna i była właściwa to, że się ktoś buntuje przeciwko temu, żeby nie zakłamywać historii. A wykonanie, no wykonanie było wykonanie czegokolwiek przez naszych polskich polityków, no zazwyczaj jest bardzo słabe i tutaj no
1: Jak to
0: wykonanie.
1: powiedział premier Czarnomerdin, chcieliśmy jak najlepiej, wyszło jak zawsze.
0: Tak, i tak jest, ale same intencje służące temu, żeby nie zakłamywać historii, no są jak najbardziej właściwe. Można było to lepiej rozwiązać, można było, tak jak mówisz, właśnie wynająć żydowskie kancelarie najlepsze, które by broniły polskich interesów i na pewno by to jeszcze bardziej
1: No bo
0: uwiarygodniało.
1: co by najbardziej zabolało ludzi, zabolałyby pieniądze, które by musieli płacić.
0: Tak, a druga rzecz to co Potrzeba też wspomniał, jak był na antenie, że dobrze zorganizowana kampania medialna, która by uświadamiała to, do ludzi przemawiają media i do ludzi przemawia kultura. I to są te aktywności, które jeżeli już państwo ma w jakikolwiek sposób swoimi środkami się angażować w tego typu rzeczy, to powinno w ten sposób i chociażby te pieniądze z tych odszkodowań powinny pójść właśnie na, gdyby takie odszkodowanie takiej żydowskiej kancelarii udało się uzyskać, to pieniądze takich odszkodowań powinny właśnie pójść na jakąś kampanię uświadamiającą, pójść na produkcję filmu historycznego o tym, który będzie umacniał ten przekaz historyczny, który jest zgodny z prawdą, a nie z czyjąś interpretacją artystyczną.
1: No, a myślę, że w Polsce mamy, no, ale to jest, wiesz, to jest taki temat zastępczy też myślę, bo no, mamy w Polsce tyle problemów swoich własnych, wewnętrznych, a dzisiaj się zajmujemy, no, pobocznym tematem, który, no, nie był to jakiś temat, dyskurs, który istniał w powszechnej opinii, no, nie był to główny problem naszego kraju, no i zobacz, co zrobiliśmy teraz, to jest rzecz, o której się rozmawia i się jakieś wylały. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w ramach tej całej dyskusji o tej całej ustawie i tych obozach i tak dalej, to wylało się takie szambo antysemityzmu, które gdzieś tam tkwiło w Polsce. No, z drugiej strony, no, Izraela reakcja była jaka była. Ja nie pochwalam, bo akurat izraelski rząd to jest skrajna prawica nacjonalistyczna, której nie lubię, nie trawię tak jak żadnej takiej i no, zachowali się jak taka typowa. Izraelski PiS się po prostu pokłócił z PiSem polskim i tyle. No, ale jak tak sobie poczytasz komentarze, jakie ludzie tam walą w internecie i tak dalej, i ten cały dyskurs, to mnie trochę to boli, jak to całe, wiesz, szambo się wylało, bo zawsze muszą być ci winni. I najlepiej jak to są Żydzi, bo ich nie ma, nie, w Polsce. Nie, niech sobie będą winnymi wszystkich nieszczęść, jakie spotykają nasz kraj.
0: To jest wszystko trochę niepotrzebne, bo tak jak mówisz, no, w tym momencie w Polsce już tych Żydów jest coraz mniej, a ja powiem, że szkoda, bo Polska jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym była znacznie bardziej urozmaicona etnicznie. I to nie było przez wiele stuleci Polska była krajem tolerancyjnym, tak? Żydzi, gdy na zachodzie Europy były bardzo, w poprzednich wiekach był ten antysemityzm znaczący, to oni uciekali do Polski, bo w Polsce byli mile widziani. Mogli robić interesy, mogli się dorabiać, mogli prowadzić te swoje knajpy czy cokolwiek innego. I wszystko było okej, tak? No, takie trochę zarzucanie, że Polacy są antysemitami, że mają ten antysemityzm wrodzony, też jest trochę takie nie do końca dobre, bo z jakiegoś powodu, gdy rozpoczęła się II wojna światowa, z jakiegoś powodu tych Żydów najwięcej było w Polsce. No było najwięcej ich tutaj, dlatego że im tutaj było po prostu najlepiej, tak?
1: Ale znowu, wiesz, nie róbmy z twarzy, no już nie powiem czego, wiesz, nie mówmy, że pogrom kielecki nie istniał, że marzec 68 nie istniał, że nikt w stodołach Żydów nie palił, wiesz, nie róbmy z historii supermarketu, kiedy wyciągniemy sobie tylko to, co jest dla nas dobre, miłe i przyjazne, nie?
0: A jak najbardziej się z Tobą zgadzam, natomiast myślę, że tutaj w ogóle z szacunku dla ofiar nie powinniśmy właśnie użyć tego określenia supermarketu, albo aukcji, gdzie się licytujemy i kto komu co zrobił, bo po prostu trzeba uszanować ofiary, trzeba rozmawiać bardziej. Tutaj już się nic nie zmieni, tak? To nie cofniemy czasu. Jedyne, co można zrobić, to można przeciwdziałać temu, żeby za 200 lat nie było sytuacji takiej, że nikt nie będzie o tym pamiętał, a jak ktoś będzie pamiętał, to będzie gadał jakieś bzdury, bo znajdzie jakieś źródła, gdzie ktoś opisał, że to jest Polish dead camps i ktoś za 200 lat nie będzie w ogóle tego pamiętał, bo ten kontekst, bo to jest świeża sprawa, to jest tak świeże, że jeszcze żyją po prostu naoczni świadkowie. Dlatego każdy o tym wie. Ale za 100 czy za 150 lat to już będzie tak odległe czasowo, że ktoś będzie szukał źródeł. Nie będzie naocznych świadków, nie będzie to tak bardzo żywy temat. Będzie szukanie gdzieś przeszłych źródeł, tak jak teraz szukamy jakichś źródeł o rewolucji francuskiej.
1: No ale zobacz, to tu jest właśnie dobra sprawa, że Niemcy sami cię biją w piersi. I w tej całej historii to było najśmieszniejsze, że musiała kanclerz Niemiec wystąpić i powiedzieć, że tak, to my, a nie Polacy, to my robiliśmy to. I
0: No dobrze, no.
1: tu
0: Mi
1: jest.
0: się bardzo podobała postawa ostatnio, wypowiedź jednego z ministrów niemieckich, który dobitnie powiedział, że żeby po prostu, że Niemcy biorą za to pełną odpowiedzialność i żeby skończyć tę dyskusję, tak? I Niemcy nawet tego tematu sami, to myślę, że tutaj Niemcy zdają sobie wciąż sprawę ze swojej winy, tylko niestety w tym momencie jest tak, że tych Niemców jest coraz mniej, bo jest coraz więcej Niemców Turków, Niemców takich, którzy nie mają w sobie tego, oni się czują Niemcami, ale oni nie czują się Niemcami takimi z całym bagażem historycznym i to coraz bardziej oni będą dochodzić do głosu, bo ci starzy Niemcy, którzy są rdzennymi Niemcami, oni o tym pamiętają, oni gdzieś, dla nich to jest jeszcze świeży temat. Też często, o czym się mało mówi, na przykład, no mówię, ja tutaj trochę tak zdradzę, że ja mam korzenie śląskie, takie mocno, z jednej strony rodziny i to były takie korzenie, że faktycznie w rodzinie miałem osoby, które walczyły po stronie niemieckiej, które piłem, czy żołnierzy Wehrmachtu, czy pilotów Luftwaffe i tak dalej, takie osoby w rodzinie miałem po jednej stronie i te osoby później po prostu jak Śląsk stał się polski, po prostu ta część rodziny wyjechała do Niemiec, bo oni się czuli Niemcami. I gdzieś tam mam i u mnie w rodzinie na przykład mówienie o takich, znaczy moje poglądy są dosyć jasne, natomiast ja nie za bardzo przepadam za Niemcami. Natomiast u mnie w rodzinie jest to niepopularne. No, na Niemców za złego nic nie można powiedzieć, no bo jest to, są te relacje, te więzy rodzinne i tak dalej mocne i raczej jestem chyba jedyną osobą w rodzinie, która by negatywnie się o Niemcach wypowiedziała. W jakikolwiek odniesieniu. Natomiast dzięki temu też mam gdzieś relacje takie bezpośrednie od Niemców, takich rdzennych Niemców, którzy pamiętają, może nie tyle pamiętają, tylko są na przykład potomkami osób, które były po II wojnie światowej, na przykład jako dzieci, powiedzmy, bo jak się wojna, urodziły się, nie wiem, w 46, 45, 48, albo pod koniec wojny i ich dzieciństwo przypadało na ten etap, na ten czas, kiedy Niemcy odbudowywały się za pomocą no, pieniędzy z innych krajów, odbudowywały się i na ten czas przypada ich okres dzieciństwa i często pamiętają, że i nie mają tego kontekstu, że ich rodzice na przykład uczestniczyli w ludobójstwie, tylko to, że ich dzieciństwo było smutne, bo brakowało chleba, brakowało tego, brakowało tamtego. I wciąż starzy Niemcy czują, że są poszkodowani w jakiś sposób. Bo młodzi Niemcy już jednak mniej. Jeżeli młodzi Niemcy mają, młodzi Niemcy są jakoś wykształceni, mają jakąś wiedzę, to już jednak nie patrzą na to realnie i nie mają z tym problemu. Ale ci starzy Niemcy, których dzieciństwo czy jakieś, nie do końca pamiętają albo w ogóle nie pamiętają jeszcze niż II wojny światowej, ale ich dzieciństwo przypada na ten czas po II wojnie światowej, no to często jeszcze wciąż czują się jako czułem jakąś taką nostalgię.
1: Ale Grzegorzu, tu jest coś takiego w Niemczech, że Niemiec ci nie powie, że jest dumny, że jest Niemcem, bo to już podpada pod coś i no to nie jest dobrym guście, nie? Być w Niemczech i powiedzieć tak, jestem dumny, bo jestem Niemcem, bo mamy silną gospodarkę, bo mieliśmy naukowców, bo mamy Noble czy coś tak dalej. Tego nikt nie powie tutaj, nie? Jestem dumny, bo jestem Niemcem. To jest jednak taki temat tabu tutaj, żeby, wiesz, być dumnym z tego kraju, bo cały czas jest spajanie im, że jednak jest to odium tej II wojny światowej i bycie dumnym z tego, że jest się Niemcem, to jest, no, to, wiesz, jest zagrożenie tym, że może znowuż odbić temu narodowi, także oni to cały czas mają, to nawet w tym młodym pokoleniu, to poczucie, że nie możemy do końca być dumni z tego, że jesteśmy Niemcami, bo to jest niemile widziane na świecie.
0: Dlatego też Niemcy, obecnie młodzi Niemcy są tacy bardzo tolerancyjni, światowi, otwarci, nawet bezrefleksyjnie, tak? No, bo taka otwartość w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o Niemców, jest wręcz bezrefleksyjna, tak? I trochę chcą, mam wrażenie, odreagować w ten sposób. Chociaż właśnie to, co mówisz, bo Niemcy zawsze byli narodem bardzo dumnym. I tutaj.
1: Nie, Grzegorzu, musimy w ogóle dojść do pewnej rzeczy, że Niemcy jako kraj istnieją 200 lat, nie dłużej. I to jest tak z tymi. Narody ogólnie są sztuczne, ale są bardziej sztuczne i mniej sztuczne narody. Niemcy jest ten taki bardziej sztuczny naród, który został w pewnym momencie zjednoczony z wielu małych państwek i trzeba było ten cały mit tego stworzyć, że są jakąś jednością, jakąś rozumiesz, jakimś jednym narodem i dlatego ci Niemcy tacy byli od samego początku dumni z tego, że są tymi Niemcami, wiesz, to była cała machina polityczna i propagandowa, żeby ich jakoś scalić i scalono ich wobec tego, że są Niemcami.
0: Tak. Natomiast to też ma taki efekt, że przypuszczam, że gdyby nie doszło do, albo gdyby Holokaust był w mniejszym rozmiarze, albo gdyby te zbrodnie były znacznie mniejsze, to Niemcy gdyby Niemcy faktycznie zostały pokonane, gdyby znowu, i byłaby powtórka z pierwszej wojny światowej, że oni byliby poddanymi, że oni by wtedy nie przegrali, ale podpisali traktaty, to gdyby do tego doszło, to śmiem przypuszczać, że w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat wywołaliby kolejną wojnę. Po prostu to poczucie winy przetrzymało przez te kilkadziesiąt lat, żeby znowu nie wywołali czegoś, żeby ta ich duma znowu nie wybuchła.
1: Nie, myślę, że druga wojna światowa, bo pierwsza wojna światowa to wiesz, czemu wybuchła. To było starcie kolonializmów, nie? I
0: mówi się różnie, słyszałem bardzo różne teorie. No bo wiadomo, no, bezpośrednia przyczyna jest wszystkim znana, ale ona nie jest żadną przyczyną, tak? Ona była jakimś tam tylko argumentem do tego, żeby zabójstwo tego księcia potraktować jako wybuch.
1: No było powiązanie wielu traktatów i po prostu jednym drugim sobie wypowiedzieli.
0: Słyszałem też bardzo ciekawą teorię od mojego kolegi, który się bardzo interesuje historią. Taka teoria troszeczkę z kosmosu. Dlaczego wybuchła pierwsza wojna światowa? Dlatego, że on sobie przeanalizował, że pierwsza wojna światowa wybuchła, ponieważ w historii są... Ja tego nie potrafię argumentować, bo to jest jego zdanie, natomiast przytaczam po prostu zdanie mojego kolegi. Mówił, że wojny bardzo często wybuchały wtedy, kiedy dochodziło do zniewieścienia mężczyzn. I on mówił, że po prostu przed pierwszą wojną światową doszło już do znacznego zniewieścienia mężczyzn, dlatego wybuchła pierwsza wojna światowa. I on to argumentował jako to, że obecnie jesteśmy również na progu jakiejś wojny ze względu na to, że mężczyźni zatracili swoją męskość.
1: No nie, raczej wojny wybuchają dlatego, że tym na górze się to opłaca i to nic
0: tak, innego. Argument z kosmosu, ja tego nie potrafię przytoczyć, znaczy teoria z kosmosu, ja nie potrafię tego przytoczyć, argumentować, ale on naprawdę ciekawie to argumentował i to było takie...
1: No, społeczeństwo niemieckie w pierwszej wojnie światowej, przed pierwszą wojną światową raczej było patriarchalne i te trzy razy K, czyli Kirche, Kuche, Kinder. Czyli kobieta miała tylko iść do kościoła, gotować, iść zajmować się dziećmi i tak dalej. No, wątpię, żeby to było coś związanego ze zniewieścieniem się tego społeczeństwa. No ale pierwsza wojna światowa wybuchła między mocarstwami kolonialnymi, miała uporządkować porządki w koloniach i jest taka teoria, druga wojna światowa. To Niemcy to wiesz, to że wywołali to było jedne, ale druga wojna światowa miała doprowadzić do zniszczenia tych dawniejszych potęg kolonialnych i wrośnięcia w siłę Stanów Zjednoczonych i potem Związku Radzieckiego, czyli nowych potęg. A Niemcy to był taki wiesz, pionek, który tam wywołał tą wojnę. No i tak się stało właściwie, nie? Druga wojna światowa doprowadziła do zniszczenia potęg kolonialnych, tworzenia się dwubiegunowego świata i tyle, nie? I nie było już tych napięć między tymi kolonialnymi mocarstwami. Została się zimna wojna. Także trzecia wojna raczej by nie wybuchła, jakby Niemcy nawet nie zostali do końca pokonani, bo te potęgi kolonialne już nawet gdyby Niemcy w jakiejś szczątkowej postaci zostały w III Rzeszy, to nie przetrwałyby po prostu tego. I te napięcia by były zrównoważone.
0: Też wydaje się, że po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, gdzie doszło do takiej kumulacji w krótkim okresie, do tak brutalnych starć, ludobójstwa i wielu bardzo złych rzeczy, które się wydarzyły, że później w kolejnych latach naprawdę było wiele punktów zapalnych, wiele czynników, które mogły doprowadzić do wybuchu III wojny światowej, jednak do tego do tego nie dochodziło i pomimo tego, że jakieś konflikty były na całym świecie, wciąż mają miejsce, to wydaje mi się, że ludzie troszeczkę poszli po rozum do głowy, politycy, że nie warto doprowadzać do tak dużych konfliktów zbrojnych, bo ostateczności i tak chodzi im o zarabianie kasy. Natomiast
1: Tak, ale 30 lat temu, nie tak daleko od granic Polski, jakieś 1000 kilometrów od granic Polski, dzisiaj jeździmy tam na wakacje do Chorwacji. Miała, wiesz, taka miniaturowa II wojna światowa z takim samym ludobójstwem, obozami i planowymi czystkami etnicznymi. To miało miejsce 30 lat temu, czy 25 lat temu, jakby na to nie patrzeć, miało miejsce w centrum Europy. Pozwoliliśmy sobie na to. I było to tak samo starcie wielkich mocarstw, nie? Bo Chorwaci byli wspierani tam przez Niemców, Serbowie przez Rosję i no. A dzisiaj to samo ma w Syrii miejsce, nie? Gdzie dochodzi do ludobójstwa i jest starcie wielkich mocarstw. Także nie sądzę, że ktokolwiek poszedł do rozum do głowy, po prostu stworzył coś takiego, co się nazywa proxy wars, nie? Czyli wojny prowadzone nie naszymi rękami, tylko gdzieś tam rękami innych. I tak się można wzbogacić.
0: Tak, bo cały czas u siebie mają spokój i mogą zarabiać pieniądze, robić biznes, a konflikty rozwiązują na czyimś polu, czyimiś rękoma, tak jak wspomniałeś. Okej, Boże, ja dziękuję Tobie bardzo za fajną 40-minutową rozmowę i za fajną audycję, ale będę się przyłączał na odsłuch
1: Dobrze. To mojej nocy Tobie życzę. I zdrowia, bo tu grypa panuje.
0: Dzięki wielkie,
1: Hej.
0: cześć.
1: No, a dzisiaj dużo dzwoniących było w ogóle. Nikt długo ze mną nie wytrzymał, a miała być audycja jakaś tematyczna i w końcu nie wyszło. Bo tak wszyscy o tym Wietnamie i tak miłe komentarze miałem, jak rozmawialiśmy z Zenonem o Wietnamie. Że takie śpiące trochę zrobiłem. No, ale dzisiaj jakoś tak nie wyszło i ten temat tych obozów śmierci wyszedł i tak dalej, ale co do pierwszej i drugiej wojny światowej i rozmontowania tych wielkich kolonializmów. Nie wiem, tak wiecie, wszystko ucichło, ale do dzisiaj jakieś 1000 kilometrów od naszych granic trwa wojna na Ukrainie między. No właśnie, nie. To już w zależności punkt siedzenia, nie, punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia. Czy to uważamy za starcie Rosji z Ukrainą, czy Stanów Zjednoczonych z Rosją, czy jakichś tam separatyzmów. To już ja jako z tego mojego nowego punktu widzenia, no oczywiście powiem, że to jest starcie tego reżimu, który panuje w Kijowie, bo był wcześniej jeden reżim, został zastąpiony drugim reżimem. I nie okłamujmy się, ten rząd, który jest obecnie w Kijowie, on nie jest ani bardziej demokratyczny, ani mniej skorumpowany od tego, który był wcześniej. No ale niestety ten nacjonalizm ukraiński, w ogóle każdy nacjonalizm jest równie do dupy, no ale ten nacjonalizm ukraiński, który dochodził do głosu i dzisiaj doszedł do głosu na Ukrainie i planował zakazać używania języka rosyjskiego jako języka urzędowego na Ukrainie, no, przy tam niewielkim wsparciu Rosji doprowadził do tego, że no, dzisiaj Ukraina nie panuje nad częścią swojego terytorium, dosyć dużą częścią. No a jak popatrzymy, kto walczy z tymi separatystami, to no, taki batalion Azow jest sobie, zobaczcie jakie ma logo. Z tym to się nazywa chyba Wilczy Ząb, symbol jednostek tam chyba Werwolfu, tych partyzantek, które miały być po II wojnie światowej przez III Rzeszę tworzonych. Także mówienie, że wojen nie ma, no są, nie? Do dzisiaj się toczą, nie? Tak samo w Afganistanie. O dziwo, w Afryce jest tych wojen coraz mniej. One się gdzieś tam przeniosły i o dziwo jest to jest Europa. No, a się zbliżają się ćwiczenia wielkie w Polsce, Anakonda 2018. Moja dziewczyna, jadąc do pracy, przysłała mi Zdjęcia, mam zdjęcia w komórce, jak sobie na platformach kolejowych w holenderskiej miejscowości Venlo, także podejrzewam, że to pociągi jechały z Rotterdamu, z portu, sobie stały platformy, tam z ustawieniami dziesiątkami Abramsów i Bradleyów, czyli czołgów i BWP-ów amerykańskich, na platformach, które jadą do Polski. Chyba tam sobie Amerykanie będą montowali jakieś jednostki na te ćwiczenia. No, kto wie, czy czegoś nie sprowokują. No, bo jeśli tak, wiecie, z Rosjanami to jest. Z Rosjanami ich agresywną polityką i Amerykanami ich obroną pokoju. To Rosjanie chyba mają taki największy problem, że wybudowali swój, że stworzyli swój kraj blisko amerykańskich baz, nie? Bo to jakoś to nie Rosjanie mają bazy po całym świecie, to Amerykanie mają bazy przenoszone coraz bliżej rosyjskiego terytorium lub chińskiego teraz. No to raczej jest pivot amerykański na Pacyfik bardziej niż na Rosję. No ale cała historia powstania takiego tworu dziwnego, w którym jest Kosowo, to jest historia powstania jednej z największych amerykańskich baz poza granicami Stanów, czyli bazy Bond Steel i części systemu Echelon, gdzie właśnie ten komponent wybudowany w Kosowie jest najbliżej znajdującym się Rosji i można sobie tam najlepiej podsłuchiwać. No, Kosowo to sobie poczytajcie, tam jest taki fajny portal Balkan Insight, gdzie jest sekcja właśnie Kosowa i można sobie poczytać, co tam się w polityce w Kosowie dzieje. No, mają kryzys teraz rządowy, no ale ogólnie jest to państwo stworzone przez mafijną organizację UCK, która zajmowała się cały czas głównie przemytem narkotyków, handlem żywym towarem, co było ich specjalnością i organami ludzkimi. Czyli, to już nawet ONZ tam prowadziło śledztwa w tej sprawie. Trybunał Haski, ale zostało to ukrócone przez Amerykanów. O tym właśnie, jak te Albańczycy z tej Armii Wyzwolenia Kosowa zajmowali się tym, że łapali serbskich żołnierzy czy nawet cywilów no, wycinali im tam nerkę czy coś i tym zajmowali się tylko handlem. Ci wielcy sojusznicy Amerycy. No, Ameryka to ma takich zawsze dziwnych sojuszników, czy to Pol Pot, czy to Saudowie, czy to w Nikaragui, tam Contras i tak dalej. No, wątpliwie moralnie. Także zaraz coś mi powie, opowiedzmy o wielkim kładzie na Ukrainie. No był, jest fakt, nie wybieram tych lepszych momentów z historii dla mojej opcji, ale też nie zapominajmy o tego, czym Stany Zjednoczone się tak naprawdę zajmują na świecie. Ale to jest kontynuacja tylko polityki, które prowadziły wszystkie wielkie kolonialne mocarstwa. Brytyjczycy tak samo budowali obozy koncentracyjne, Francuzi tak samo zajmowali się ludobójstwem, czy to w Afryce, czy to w Indochinach. Japończycy, tym wielcy przemilczeni, którzy no, byli bardziej brutalni od Niemców i tak dalej. No, także nie zapominamy o tym, co Amerykanie robią, więc sobie dzisiaj budujemy ich bazy w Polsce, a Amerykanie są wyłączeni spoza jakiejkolwiek jurysdykcji, jakiegokolwiek prawa międzynarodowego, czyli tam cokolwiek amerykański żołnierz zrobi na naszej ziemi, to on nigdy nie zostanie za to osądzony i no, coś takiego jak drugi Watykan. Mówię, to może księża jakoś po prostu nie są sądzeni za to, co robią, za nawet jak ksiądz będzie gwałcił nieletnie, to najwyżej tylko spotka to przeniesienie do innej parafii. Tak samo amerykański żołnierz, jeśli on będzie sobie tam gwałcił na terytorium Polski, to najwyżej co go to spotka, to przeniesienie do innej jednostki. Jeśli ktoś mówi, że USA to jest diabeł wcielony, jest takie powiedzenie, że władza korumpuje, a absolutna władza korumpuje absolutnie. I dopóki ten świat jest jednobiegunowy, on powoli się zmienia dwubiegunowy, gdyż Chiny wchodzą na pozycję tego drugiego bieguna. Jeszcze nie do końca weszły, Dzisiaj to jedną marynarką wojenną, która pływa po całym świecie i może dyktować warunki, to jest US Navy. Dopóki ten świat jest jednobiegunowy, dopóki USA i ja nie mówię o rządzie USA, bo rząd USA to jest tak się rządzi, jak mu korporacje pozwolą, te amerykańskie i ci wszyscy najbogatsi tam. Także dopóki ten kraj ma monopol na projekcję siły, na dokonywanie dowolnych operacji zbrojnych na całym świecie, w dowolnym punkcie, bez żadnego jakiegokolwiek przeciwdziałania ze strony drugiego bieguna geopolitycznego, to tak długo to będzie ta absolutna władza będzie absolutnie korumpować. I USA za czasów zimnej wojny także posiadało pewien rejon całkowicie pod swoim władaniem, całkowicie pod swoją władzą, czyli Amerykę Środkową i Południową. Tu Kuba się wybiła, ale to doprowadziło do kryzysu kubańskiego. No, szczerze powiedziawszy, Amerykanie mieli swoje rakiety krótkiego zasięgu, średniego zasięgu, swoje Pershingi stacjonujące w Turcji na samej granicy ZSRR. I odpowiedzią ZSRR miało być właśnie zamontowanie tych rakiet średniego i bliskiego zasięgu na Kubie, aby doprowadzić do równowagi w kwestii tego uzbrojenia. No ale Amerykanie nie pozwolili Kubie, rządowi Kuby, zaprosić kogo tam sobie chcą i budować instalacje, jakie sobie chcą, doprowadzić do blokady. Wtedy był kryzys kubański. No ale w wyniku tego kryzysu przynajmniej Amerykanie wycofali swoje rakiety z Turcji. Także to też tak nie jest do końca, jak to jest przedstawiane w ogólnej klimacie. O kibice, a w ogóle kibice i terytorialsi, a to bym musiał zrobić w ogóle. Jest godzina 11:16, także to się rozciąga. Jakby ktoś jeszcze ten chciałby zadzwonić, adwokat czy ktokolwiek, to zapraszam na antenę. To jeszcze bym sobie pogadał, bo jutro długi dzień w pracy. No, muszę się trochę odświeżyć po tej mojej wielkiej stracie. Z własnej głupoty, mojej pięknej torby z ubraniami, no ale nieważne. Gdzie tak byłem? Co w Polsce? Tworzenie tej pięknej armii terytorialnej. Wiecie co, jak tak trochę, bo ja w tej wojskowości trochę siedzę, leniu dzwoni. Witam cię na antenie, witam Irlandię.
0: Cześć, Błażeju. Słyszysz mnie?
1: Tak. W ogóle mama moich dzieci się okazała ma szefa Irlandczyka.
0: Bardzo dobrze. To będzie miała luz w pracy.
1: Tak stwierdziła, że jest człowiekiem bardzo bezproblemowym, bardzo sympatycznym i w ogóle same superlatywy.
0: Dlatego Polacy bardzo lubią Irlandczyków i vice versa, bo nie wiem, jest jakaś dziwna w cudzysłowie chemia między tymi dwoma narodami. Zawsze Polacy z Irlandczykami się jakoś fajnie bawili, nawet w tych strefach kibica, czy to na Euro, czy przy innych tam spotkaniach. To samo w pubie, zawsze Polacy z Irlandczykami znajdą fajny język. No i też Polacy lubią Irlandczyków za ten luz. W
1: Ja
0: sumie to się
1: mam
0: chyba
1: swoją
0: z czym.
1: teorię, dlaczego tak jest.
0: Dlaczego
1: Bo
0: tak jest?
1: mamy
0: Jak
1: podobną
0: myślisz?
1: historię, wiesz, ciągle bycia pod butem czyimś, a druga sprawa, że no, Polacy, wiesz, nie chcę tu nikogo obrażać, no ale i Polacy, i Irlandczycy jesteśmy raczej narodem ludzi ze wsi.
0: No tak, tyle tylko, że to moim zdaniem to drugie nie do końca ma znaczenie, bo
1: No nie, ale
0: porównywać
1: to jest jakaś taka.
0: irlandzką wieś do polskiej wsi to jest gruba
1: No
0: przesada.
1: może inne, ale jest, wiesz, to takie tam te przywiązanie do tradycji, wiesz, to takie trochę.
0: Do pracy.
1: do pracy, wiesz, takie to trochę takie, wiesz, wieśniactwo takie, ale to wieśniactwo nie w złym słowa tego znaczeniu, tylko taki,
0: Tak,
1: wiesz,
0: ja rozumiem.
1: zbiór tych cech, jakie tam, wiesz, człowieka ze wsi musi mieć, żeby dobrze to pole obrobić, żeby wstawać rano i tak dalej, wiesz, to jakiś tam zbiór tych cech jest i mamy to wspólnego z nimi, bo Irlandczycy to są ludzie, którzy się wzbogacili, ale to
0: Na
1: najbardziej...
0: ciężkiej pracy.
1: Tak, ale najbardziej to w nich lubię, że oni się wzbogacili i nigdy im nie odbiło z tego powodu.
0: Tak, to jest prawda, że przysłowiowy Stefan, czy tam taki na przykład pytajmierz, jakby się zabił, to by oszalał w pewnym momencie, a Irlandczyk potrafi mieć naprawdę dziesiątki milionów euro na koncie i iść normalnie ubrany do pubu, także naprawdę nie poznasz po nim, że ma, nie wiem, 20 euro więcej od ciebie w portfelu. Im nigdy nie odbiło
1: No i
0: pod tym.
1: jeszcze tak samo Polacy i Irlandczycy lubimy się napić. To też jest taka cecha wspólna.
0: Tak, tyle tylko, że Irlandczycy będą siedzieć w pubie, jak wiesz, wypiją 10 piw, często Guinnessa, albo jakiegoś cydru, a Polacy w międzyczasie opędzlują z dwie butelki wódki i morał tego jest taki, że Irlandczyk wychodzi lekko wstawiony, a Polak leży czasem przed pubem. No ale no, nie mówmy, bo Polacy też nie robią takiego syfu. Nie ma takiego syfu, jak kiedyś był. Na szczęście patologia już wyjechała.
1: A wiesz, gdzie ta patologia wyjechała? Niestety takie mam spostrzeżenie, że patologia wyjechała do Holandii.
0: Wiesz, im dalej ode mnie, tym lepiej. Mogą sobie jechać gdzie
1: Ale
0: chcą.
1: mam taką teorię, gdzie się patologia polska podziewa. Wiesz, język angielski jest taki o tyle popularny, że wiesz, był tam w szkołach wałkowany od początków tam naszej transformacji i wszystkie kraje, gdzie ten język angielski może być używany na co dzień, to tamta patologia się cała skupia, czyli w UK-u, w Irlandii, no i w Holandii, bo Holendrzy wszyscy mówią po
0: O,
1: angielsku, możesz pracować.
0: dodaj jeszcze troszkę Skandynawię,
1: No, Norwegia,
0: Francję,
1: Szwecja,
0: tak,
1: nie?
0: dokładnie. Także
1: Ale na przykład
0: jest.
1: Niemcy już jest tego mniej, bo jeśli chcesz pracować w Niemczech, musisz mówić po niemiecku, a już jest mniej ludzi, mniej Sebków, którzy rozmawiają po niemiecku. O wiele mniej.
0: No wiesz co, ja byłem w Niemczech w 2000, nie wiem, tam 16 roku. Ja jakoś w Magdeburgu, nie wiem, nie urwało mi to tyłka. Byłem tam na wycieczce. Rozmawialiśmy po polsku, jeden z
1: Magdeburg,
0: takim.
1: proszę cię. To jest, wiesz, Niemcy tutaj na zachodzie to nazywają
0: No, Niemcy to
1: Dunkel
0: Niemcy.
1: Deutschland, nie? Ciemne Niemcy. Dawniejsze DDR, to już, wiesz, to już są
0: No, wiesz
1: inne
0: co?
1: Niemcy.
0: Ale zauważyłem taką jedną rzecz, że jak tam byliśmy na wycieczce i w ogóle, to jak się rozmawiało po polsku, to Niemcy się tak dziwnie na nas patrzyli, tak. Nie wiem o co chodzi, ale taka starsza pani mi utkwiła w pamięci, która jechaliśmy takim autobusem wycieczkowym, wiesz, takim, co ma dach, jakby dwa piętra, tylko nie ma dachu, i siedzieliśmy tam, rozmawialiśmy po polsku i tak się na nas popatrzyło, tak. Było czuć, że chyba by nas najchętniej, nie wiem, zagazowała.
1: Nie, wszyscy derony to w ogóle nie lubią nikogo, nie? Oni nie lubią Polaków, nie lubią Niemców z zachodu, nie lubią tam, nikogo nie lubią. No to taka przypadłość. Austriacy mają to samo. Że w Austrii nawet Niemców nie lubią, pomimo że mówią w tym samym języku, ale to tak. Ale Irlandczycy, Polacy to jest ta chemia właśnie, myślę,
0: Jest,
1: z tego
0: podejrzewam, jak
1: powodu,
0: byłeś w
1: że...
0: Irlandii, poczułeś tą chemię, że jakoś i ten luz w pakiecie.
1: Tak, ale ci powiem, tutaj jak byłem, to zdradzę, byłem na karnawale tutaj, to już mówiłem chyba tydzień temu czy 2 tygodnie temu, jak był ten nasz karnawał niemiecki, spotkałem Irlandczyka i a ja byłem ubrany w dosyć nietypowo, byłem ubrany w mundur brytyjski z
0: Ojej,
1: lat 60. i
0: no toś pojechał.
1: no, ale powiedziałem, że jestem Polakiem i mam zdjęcie w tym mundurze brytyjskim z szalikiem Ireland na szyi, także takie
0: No,
1: fajne.
0: z flagą? No to wiesz, no to spoko.
1: Także mundur brytyjski, szalik Ireland, no, coś ten. Także można między narodami, ale to. No.
2: Oczywiście, oczywiście, że można. No to, to bardzo, bardzo, bardzo gratuluję twojej tam kobiecie.
1: Moje...
2: Bo jednak... Czy kto, kto to ma tam u ciebie, mówiłeś, tego szefa?
1: No, moja dziewczyna właśnie.
2: No, no właśnie.
1: Z Dublina niestety. Chciałam, ja mówię, naucz się, wiesz, przywitać się po irlandzku, w irlandzkim, w Gaelic. To mówię, że przynajmniej ucieszy. Ona mówi, nie, ale on mnie coś będzie pytał w tym Gaelic, to że wiesz, wyjdzie głupio, że ja nie mówię. Mówię, ty, on jest z Dublina, on będzie wiedział, że irlandzki istnieje, ale on też nie będzie mówił w tym języku.
2: No, prawda jest taka, że w Dublinie to raczej ciężko, raczej zachód, tam w kilku miejscach i tam góra typu Ardara.
1: Ale jej jeszcze tłumaczyłem, że Irlandczyk się ucieszy o tyle, że ktoś będzie wiedział, że w ogóle ten język istnieje.
2: Aha, w ten sposób. No, pewnie tak, chociaż oni sami nie przykładają, znaczy jest tak. Dzieciaki jak idą do szkoły muszą zaliczać ten język, chyba że przyjeżdżają na przykład tam polskie dzieci. Jeżeli przyjadą 2 lata przed ukończeniem szkoły, to jeszcze muszą zaliczać, jeżeli w ostatnim roku już nie muszą zaliczać irlandzkiego, a w szkole średniej mogą sobie wybrać jakikolwiek inny, także...
1: No właśnie, oglądasz filmy czasem?
2: Oj, tak, ale ja mam bardzo, bardzo takie w moim klimacie. Ale o co pytasz?
1: Bo był taki film Oblężenie Jadowil, może słyszałeś.
2: Oj, nie. Nic z tych rzeczy.
1: Ale to podobno był dosyć głośny film w Irlandii, bo to był o Irlandczykach, którzy bodajże w Kongo na misji pokojowej byli i się tam bili z kimś i to było przemilczane w Irlandii i tak dalej. W każdym razie zachowali się bardzo bohatersko i tak dalej. Polecam ci ten film o tych irlandzkich żołnierzach w Afryce.
2: Kopsnij tytuł na tym, na czacie.
1: No to już puszczę ja do...
2: Klepnij.
1: Jadowil się nazywa. Naprawdę dobry film właśnie o Irlandczykach, którzy się tam bronili w Kongo. Jest scena w ogóle w tym filmie, jak myśliwiec tego tam, bo to było, chodziło, że w Kongo jakiś tam się próbował oddzielić Katanga od Kongo i byli najemnicy różni, latali na samolotach między innymi i zestrzelili sekretarza generalnego NATO, ONZ. To był jedyny sekretarz generalny ONZ, który zginął właśnie na misji pokojowej i podobno go zestrzelił Polak.
2: Panie, to ma dobrą ocenę nawet.
1: No ma, bo to dobry film. Polecam.
2: Kurczę, no... 7-0. Spoko.
1: Także polecam, to taki, wiesz, jest przemilczana trochę historia w Irlandii, ale to jest o Irlandczykach, którzy tak się wykazali bohaterstwem, ale niestety z powodów politycznych trzeba było to przemilczeć.
2: I już sobie zapisałem.
1: Właśnie, jak tam ściągasz torrentów w Irlandii, to dostaniesz mandat?
2: Tak, nie, jest, znaczy tak, na pewno dostanę, ale ja nie ściągam z torrentów. Zrobiłem o tym audycję, jak bezpiecznie pobierać pliki z internetu.
1: Bo w Niemczech to automatycznie przychodzi mandacik.
2: O proszę, jak miło. Nie, ja się trzymam od torrentów z daleka. Właśnie po to robiłem moją audycję, żeby ludzi troszkę odciągnąć od torrentów i pokazać, że można inaczej, taniej, bezpieczniej, bez żadnych komplikacji sobie ściągać. Ale to nie będę w twojej audycji mówił o mojej audycji także.
1: A wiesz, jak Niemcy rozwiązują sprawę torrentów?
2: No,
1: jak,
2: nie.
1: Jak jadą na delegację, to się, jak tylko Wi-Fi w hotelu jest, to zaraz odpalają i ściągają na potęgę.
2: No widzisz, a można łatwiej, można bezpieczniej, bez kombinacji.
1: To się chyba zgłoszę kiedyś do ciebie.
2: Zapraszam.
1: Czasem trochę mi brakuje tego w Niemczech, że nie można sobie pościągać. No to wszystko musi być, wiesz, super legalnie, jeśli o to chodzi, bo tu co zaraz do ciebie.
2: Nie, ogólnie jest tak, że irlandzkie państwo tam co jakiś czas publikuje jakieś tam statystyki, dane i wywalili nie całkiem niedawno jakąś jakiś tam spis, że właśnie jest potężne piractwo na wyspie, że ludzie bardzo dużo ściągają filmów, gier, programów, jakie są konsekwencje, ale nie, oni nie piszą o konsekwencjach dla ciebie, że dostaniesz mandat, oni piszą, że no jak pobierasz film, to tak jakbyś okradał autora i w ogóle, wiesz, takie.
1: A my tu w Niemczech mamy partię piratów, nie? No. Tak, partia, która jak najbardziej jest za piraceniem, ale to ogólnie to jest dłuższa dyskusja na temat prawa własności intelektualnych i jak to daleko powinno sięgać. Nie wiem, jaka jest Twoja opinia na ten temat, ale dla mnie to niektóre patenty i niektóre prawa właśnie własności intelektualnej to blokują rozwój ludzkości.
2: No, ja mogę popatrzeć ze swojego podwórka druku 3D, gdzie druk 3D przeżył tak ogromny boom w ostatnich latach, dlatego że wymarła masa, czy jak to się mówi, nie wymarła, tylko skończyła się ważność wielu patentów i to ruszyło takim, z takim przytupem, że wszyscy nagle zaczęli o druku 3D słyszeć, a druk 3D jest dość starą technologią. Podrzucę ci link do filmu później.
1: Dobrze, a i co sądzisz o takich patentach jak właśnie na leki, patenty, które istnieją, które Hindusi między innymi łamią

0: z drugiej strony, jeżeli później taki lek powstaje i nie ma do niego dostępu, no to wtedy ludzie się ratują tak, żeby przeżyć. No. I jeżeli, głupio powiedzieć, ale jeżeli kradną i w pewien sposób ratują tym komuś życie, no to mógłbym przymknąć na to oko, o, w ten sposób.
1: Z tym, że musisz mieć taką świadomość, że wiele z tych firm farmaceutycznych, ale nie tylko, bo są też firmy technologiczne, korzysta w dużej mierze z badań prowadzonych na państwowych uniwersytetach, co w Stanach jest nagminne.
0: No tak.
1: Tak. I teraz jest pytanie, czy badania prowadzone przez na państwowych uniwersytetach i potem po prostu trochę, wiesz, wygładzone te rzeczy i opatentowane przez tą firmę, a w większości opracowane jednak przez państwo z pieniędzy podatników, no to... To jest naprawdę dwuznacznie moralne.
0: No jest, no ale jednak pieniądz rządzi, nie? Ja się pomyliłem, ja nie powiedziałem, że ci do filmu, tylko do podcastu wyślę.
1: No ale nie, no możesz ten. Ja już też myślałem, żeby sobie na YouTubie zrobić kanał. Bo przypadkiem, ty wiesz, ja tak mam, że jak wrócę z roboty i sobie zrobię obiad i usiądę sobie przy komputerze, bo to wiesz, jest tak, że po robocie, po tych 8 godzinach, jak już tak musisz myśleć intensywnie, to mózg ci już nie pracuje, nie?
0: Mhm.
1: Bo jeszcze mam tak, że nie tylko wracam z roboty, ale jeszcze muszę przejechać te 35 kilometrów.
0: W korkach?
1: Nie, o dziwo korków nie ma, ale to wiesz, no też trzeba przejechać. Tam 45 minut mi zajmuje, no to już wiesz, człowiek jest tak wypompowany, mózg nie działa, jeszcze trzeba wejść do domu, wiesz, wrzucić pranie, czy cokolwiek zrobić, no to wtedy siadasz z tym obiadem przed komputerem, no to chcesz sobie, wiesz, tak wyłączyć mózg, sobie coś tam pooglądać, no nieważne. No i niestety dorwało mnie coś, taką mam masochistyczną przyjemność ostatnio z oglądania polskiego YouTube'a, a właściwie polskich YouTuberów politycznych.
0: Ojeju, ty znowu o tej polityce.
1: Tak, ale mnie to tak, wiesz, no nawet nie tyle polityczni, co społeczni i tak dalej. I wiesz co, tyle, nie, taki głupot, a wiesz, oglądam, patrzę, wiesż, 30 tysięcy, nie tam 30, żeby tylko.
0: Kogo to ogląda?
1: 300 tysięcy wyświetleń, czy coś takiego, wiesz, oni mają. I tak sobie oglądam i słucham, wiesz, jakie tam pierdoły gadają, to mam taką naprawdę ochotę sobie kamerkę w samochodzie zainstalować i no mam 45 minut do roboty codziennie, tam sobie nagrać jakieś, wiesz, nawet nie tyle bloga, który mówi o czymkolwiek, tylko po prostu sprostowania do tych rzeczy, które występują, wiesz, w tym YouTubie, gdzie mają po 300 tysięcy wyświetleń.
0: Mhm.
1: Bo uważam, że czasem trzeba niektóre rzeczy, które ludzie zaczynają wierzyć, bo dany YouTuber, wiesz, ma duże zasięgi, to na pewno mówi prawdę, nie? No tak duża, zdecydowana część z nich to opowiada bzdury wyssane z palca, które nie mają pokrycia w rzeczywistości i tak dalej, nie?
0: No tak, ja, wiesz, no ja się w politykę nie bawię, nie interesuję się.
1: Ale to mówię nawet o społecznych rzeczach, ale... wiesz, opowiadanie pierdół pod tytułem, że na przykład Szwecja nie istnieje, czy Niemcy nie istnieją jako państwo i tu, wiesz, nikt nie wychodzi na ulicę i tak dalej, bo coś nie, bo muzułmanie, ale... i tak dalej.
0: Poczekaj, ale to nagrywają kto? Polacy?
1: Polacy.
0: Żyjący w Polsce czy w tych Niemczech?
1: Nie, no żyjący w Polsce. I to jest właśnie to najgorsze, że wiesz, masz te 300 tysięcy wyświetleń, oni mają, czyli to przemawia do ludzi i wiesz, to kształtuje świadomość w Polsce, taki kompletnie zakłamany i głupi obraz Zachodu. Nie wiem, i wiesz, no, ja mam taką wielką chęć, żeby to, jak ja tu żyję, ty tam żyjesz, żeby to, wiesz, jakoś to prostować, ale...
0: Słuchaj, kamera nie jest droga. Możesz kupić sobie kamerę i wyjść pokazać, że faktycznie jest inaczej.
1: Polskę mamy na linii, mamy Tama.
0: Ojej, cześć, ja Tamie. Halo? Tam jeszcze musi pomieszać kabelkami, tak? Aha. Daj mu chwilkę.
1: No nie, kamerkę pochodzić, wiesz, ale to już tam... Były takie odpowiedzi właśnie jakieś tam blogerów czy tego, że pochodził z kamerką po ulicach, to zaraz, wiesz, wszyscy się rzucili, a bo za dnia pochodził i po centrum, to na pewno tak nie jest.
2: A to już wiem, o co chodzi. To nie moje kabelki, tylko myślałem, że was nie ma, jesteście.
1: No jest.
2: Cisz, bo to komórka.
1: Istniejemy.

0: Cześć,
1: No to dobrze. No teraz będzie lewa strona Etamo. To jest tytuł mojej przyszłej audycji, bo mam zamiar, żebyś nie miał monopolu na lewaczenie, ale tak powiedzieliście tutaj dwie rzeczy, które mnie wzruszyły. To znaczy po pierwsze o tych prawach autorskich. Moje zdanie jest takie, jeżeli na przykład, teraz powiem o programach komputerowych konkretnie, bo jak wiecie, jestem amigowcem od lat, no i kiedyś, pamiętam te czasy, kiedy jeszcze nie działała u nas ta ustawa antypiracka, nie było jeszcze tej organizacji BSA, która tam dbała o legalność w firmach i tak dalej. Ja pamiętam, jaki duży, że tak powiem, przyczynek do rozwinięcia się małych biznesów miało właśnie to, że było piractwo w Polsce ogromne. Akurat tutaj mam na myśli Amigę, ale generalnie w ogóle na wszystkich komputerach. Tak? Dzięki temu no, ludzie zdobyli kapitał, ten podstawowy kapitał na to, żeby rozwinąć pierwsze firmy informatyczne. To w Szczecinie było kilka punktów, które kopiowało masowo programy. Jeszcze długo po wejściu ustawy w życie, tylko robili to cicho pod stołem, ale dzięki temu ci młodzi ludzie po prostu zdobyli pieniądze i dzisiaj te firmy gdzieś tam sobie istnieją na mieście dalej, nie?
0: Ja pamiętam. Właśnie...
1: Tak, tak. To była ta akumulacja pierwotna kapitału, bo inaczej byśmy zwyczajnie nie dali rady. Ja miałem taką sytuację, jeszcze wtedy miałem Atari małe, jeszcze nie miałem Amigi, że byłem w Berlinie Zachodnim i miałem okazję zobaczyć takie wielkie kosze, jak to teraz nieraz są w marketach, z wyprzedażą z ciuchami. Tam były takie wielkie kosze z wyprzedażą z softwarem na te komputery, w takich blistrowych opakowaniach plastikowych. I ja pamiętam, że byłem zszokowany, że taka jedna gierka na kasecie kosztuje, czy na dyskietce, bo to różnie było, kosztuje 10 marek, nie? Zachodnio-niemieckich. No to przecież Polaka zwyczajnie nie byłoby na to stać, gdybyśmy mieli tak płacić za każdy program.
0: Ale właśnie... teraz Etam, druga strona medalu. Wiesz, mnie nie stać na Mercedesa jakiegoś tam z najwyższej półki, no i go nie mam, no dlatego, że mnie na niego nie stać, prawda?
1: Tak, ale Mercedesa sobie... to jest ta różnica.
0: Ale co muszę?
1: Musiałbyś ukraść Mercedesa.
0: Natomiast a kradziesz programowanie.
1: Tak, no. ale zwróć uwagę na jedną taką moją lewacką tutaj stronę teraz. Jeżeli masz program, na przykład, nie wiem, na przykładu niech to będzie Photoshop, bo kiedyś miałem okazję kupować na firmę Photoshop za 7 tysięcy złotych, jeszcze wtedy kosztowała wersja 6 czy 7, już nie pamiętam, to gdyby mnie nie było na niego stać, no to po prostu i tak bym go nie kupił, i tak bym go nie kupił, więc to nic nie zmienia, no że sobie skopiuję po prostu zwyczajnie.
2: No właśnie, to jest
1: nie? Jeżeli nastąpią czasy, jeszcze daj mi Boże dokończyć, jeżeli nastąpią czasy, kiedy jak w Star Treku będziemy mieć takie urządzenie do materializacji rzeczy, to zobaczycie, że, bo może tego dożyjemy, to takie będą drukarki sprytne, które będą drukować na przykład iPhone'a. Zobaczycie, że wtedy wejdzie prawo patentowe co do kształtu na przykład.
0: Już weszło co do kształtu prawo patentowe i oto akurat wiecznie producenci na linii Samsung i iPhone, to jest odwieczna wojna, że my mamy zaokrąglony róg pod takim i takim kątem, w tym i na takiej długości i oni mają podobnie i człowiek, oni się jadą tam na dziesiątki milionów dolarów.
2: Ale najlepszy patent, jaki słyszałem, to był jak opatentowano maszynę do życia. Bo możesz opatentować wszystko. No, najgorzej jak opatentujesz cały skomplikowany mechanizm, bo wtedy zmienisz małą część i możesz już to produkować. Ale maszynę do życia opatentowano w piękny sposób. Wiecie, jak opatentowano? Opatentowano, że tylko jedną rzecz, igłę. Że igła ma dziurkę na dole, a nie u góry. Nie wyprodukujesz maszyny do szycia z igłą inną, nie? Nie ma szans. Także...
1: Tak, bo maszyna do szycia, tak wyjaśnię słuchaczom, po prostu przez tą igłę na dole nawleka, jak gdyby tą igłę przez dziurki w materiale. To jest odwrotność szycia takiego. Naprawdę. To jest takie szydełkowanie, jak gdyby na coś w tym stylu.
2: Tak,
1: po męsku.
2: Opatentowano właśnie tam tylko igłę i w tym momencie ten, kto miał patent na tą igłę, miał patent na wszystkie maszyny do szycia, jakie były tylko na świecie. No ale co do tego, co Etamie mówiłeś, dlatego wkurza mnie, wiesz, że czasem mówią te duże korporacje i tak dalej, że oni mają, ponoszą straty takie i takie, bo tyle ludzi, tyle skopiowało ich programy i tak dalej. Jakiś, nie wiem, Autodesk, który sprzedaje licencję na roczną AutoCAD'a na, nie wiem, za 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych, czy tam euro nawet.
0: Oj.
2: No dobra, ale te firmy mówią, że ponoszą straty. To nie są straty, to są po prostu zyski, które... Nie, to nawet nie są zyski, które by osiągnęli. To nie są straty, bo ci ludzie, którzy skopiowali tego AutoCAD'a, nie wiem, czy to bym był ja, czy jakiś student, czy tak dalej, i na nim pracują, oni nigdy w życiu by nie mieli takich pieniędzy, żeby kupić tą licencję. Czyli nawet jak oni by tego nie skopiowali i nie pracowali na nim, to oni nigdy by tego nie kupili i ten AutoCAD nigdy tego zysku by nie miał.
1: Tak, no co więcej, firmy takie duże jak Microsoft czy Corel celowo przymykają oko na to, żeby, zresztą nawet Corel wydaje własne edukacyjne za ułamek ceny wersje swoich programów, po to właśnie, żeby młodzi ludzie, których nie stać na to oprogramowanie, nawet jeżeli sobie zrobią kopię po prostu, spopularyzowali format tego programu.
0: To jest po to, żebyś się nauczył na tym pracować, ale to nie daje ci przyzwolenia na to, żeby to kraść później.
1: Tak, ale Microsoft oficjalnie przymykał oko na kopiowanie Windowsów i dlatego dzisiaj Windows ma taką pozycję. Tak?
0: No i dobrze, no zrobili to wtedy, ale nie uprawnia to do, moim zdaniem, kradzieży na każdym polu. Weź pod uwagę, Etamie, że większość tych takich programów, które są do edukacji, chociażby przywołany tutaj przez Błażeja Autodesk, możesz używać nawet jako firma, o ile nie osiągasz więcej niż 100 tysięcy prawdopodobnie euro czy dolarów obrotu, czy czegoś takiego rocznie. Więc można legalnie dostać taką licencję bez problemu, Błażeju. Nie trzeba kraść od razu.
2: Nie, ja mam edukacyjną licencję na swoim komputerze, także...
0: No, to możesz mieć też edukacyjną, ale równie dobrze ona możesz sobie ją zamienić później, jak, że tak powiem, ona ci się skończy na zwykłą wersję taką dla małego biznesu. Wiem, bo ja tego używam u siebie w firmie.
2: I to ma jakiś sens, nie? I to ma jakiś sens i dobrze, że firmy idą w tym kierunku, bo... Mhm. Bo wiesz, mówienie o tym, że ponosimy straty, bo ktoś tam skopiował Windowsa, ten człowiek by nigdy tego nie kupił. On tylko, wiesz, skopiował, bo miał taką możliwość, jakby jej nie miał, to on go nie kupił.
0: No nie dobra, ale nie widzisz analogii do kradzieży samochodu, wiesz, nie byłoby mnie stać... Czym jeździ ten ojciec Rydzyk, bo nie pamiętam... Maybachem. Słuchaj, nie stać mnie na Maybacha, ale jakbym go ukradł, no to co? No to nigdy bym nie miał takiego... No wiesz,
2: no, to jest no nie jest to analogia, bo to są rzeczy fizyczne i niefizyczne, nie? Prawa akurat autorskie są niefizycznymi.
1: No dokładnie tak, o to chodziło właśnie. Że to są, dopóki nie będziemy mieć materializatora, takiego jak w Star Treku, to jest troszeczkę inaczej, ale popatrzcie na inną sytuację. Dajmy na to, że mały przedsiębiorca, student, który sobie założył firmę, ukradnie na przykład Corela, bo on sobie tam loga projektuje. I on teraz na tym kradzionym softcie pracuje przez 2 lata, ale się dorobi po tych 2 latach i będzie go stać, żeby kupić oryginał tego programu. A gdyby nie skopiował, rozumiesz, z opóźnionym zapłonem takie coś, nie?
0: Nie, bo nie oszukujmy się, prawdopodobnie zobaczy, okej, 2 lata mi się udało jechać na lewo, więc co szkodzi jechać kolejne 2 i ściągnie kolejny serial kolejnego kraka.
2: Dobra, Leniucho, ale to jest jeszcze z samochodami. Z samochodami i programem tutaj... jest jeszcze inna różnica. Taka mianowicie, że jak masz licencję, to nie możesz je odsprzedać. No nie możesz, jest twoja, nie? Mając samochód, no, jest to twoje.
0: Możesz.
2: No nie możesz.
0: Możesz Windows, wiem, że wiem. Przykład. Znajomy mój potrzebował licencję do Windowsa i tylko warunek był taki, że musiał posiadać jakiś tam część komputera, która była właśnie, prawnie było tak zabezpieczone, że gość mu wysłał oprócz klucza jakiś fragment tam, czy płytę główną, czy coś takiego, która była przypisana do tego komputera.
2: No ale patrz, samochodami to jest tak, że samochód daje zysk tej firmie, która go sprzedaje, już pomijam tam serwisy i tak dalej, tylko w tym momencie, kiedy kupujesz nowy samochód, rynek samochodów używanych jest gigantyczny. Kupujesz sobie paska w dieslu, tego słynnego polskiego Passerati 10-letniego po 5 Niemcu, no to Volkswagen nie ma z tego żadnego zysku. I jeszcze jak wiesz, montujesz chińskie części i tak dalej do niego. Także to jest twoja własność, twoja materialna sprawa i Volkswagen nie będzie miał z tego żadnego zysku, jeśli będziesz go 5 raz sprzedawał. I tak samo, wiesz, w oprogramowaniu. No są wielkie firmy, które muszą to mieć wszystko legalnie i tak dalej. One zawsze będą kupowały oryginały, a masz takich, wiesz, dobrych, drobnych ciułaczy. Nawet nie drobnych ciułaczy, nawet ludzi, którzy by chcieli się po prostu nauczyć projektować w tym programie. Jakby nie było, wiesz, bo są programy, które nie mają tych edukacyjnych licencji. Tu Autodesk zrobi, wiesz, krok naprzód, rozumie, o co chodzi w tym wszystkim.
0: Wrzuciłem właśnie link do Autodesk Fusion 360, w którym ja obsługuję firmę druku 3D.
2: No, ale jak są programy, które nie mają tych wersji edukacyjnych i tak dalej, to wiadomo, to wielkie firmy kupią, ci mali o tyle, że wiesz, ściągną go sobie, się nauczą, to będzie jakaś tam wartość dodana dla całego społeczeństwa, ale oni nigdy by tego nie kupili, także to nie jest jakiś, wiesz, stracony zysk dla tej firmy.
0: No to z drugiej strony można uderzyć w Etama, bo Etam twierdzi w drugą stronę, że ukradną, nauczą się i kiedyś kupią, a ty... A
2: no może, mówisz, może będą to... mieli pieniądze na to, żeby to kupić. No
1: ja wam tam taki przykład, jako jeszcze taki za czasów Amigi łupanej, że tak powiem, w początkach mojego amigowania, istniał sobie program Lightwave, który oczywiście wszyscy, którzy tutaj w Polsce byli, mieli nielegalny. No i powiem wam tylko tyle, że program ten w oryginale kosztował tyle, a był jeszcze zabezpieczony takim specjalnym sprzętowym dżinglem, który się wpinało w port Amigi, kosztował tyle, że firma dodawała Amigę, jak kupowałeś program. Także taką Amigę 4000, nie? To była taka cena, już nie pamiętam dokładnie, to było $1000.
0: To jest program do edycji wideo?
1: To jest program do grafiki 3D. Im bardzo wiele filmów powstawało w tamtych czasach, między innymi Babylon 5.
2: No patrzcie, co to tego...
1: Mutek w tej chwili się nazywa.
2: Ja lubię w ogóle ten temat tego prawa patentowego, bo to jest trochę coś, co lewicy ja zawsze patrzę, leży na sercu, to, że to prawo tak blokuje ogólnie inicjatywy i tak
0: dalej. No słuchaj, Błażej, z drugiej strony, ty tam idziesz do pracy i projektujesz most, czy jakiś wieżowiec.
2: O właśnie, to jest taki właśnie przykład.
0: No i dobrze.
2: Ja jako architekt,
0: ja kradnę teraz te twoje plany i co? I ty nie dostaniesz wypłaty.
2: Nie, to jest nagminne, ale inna sprawa, nie? Ja sobie, to mówię o prawach autorskich teraz jako tam wykonawców muzyki i tak dalej, nie? Jeśli taki sobie Kazik nagra jakąś tam płytę, nie? I musi dostawać tantiemy od każdego skopiowania tego utworu, to jest na takiej samej zasadzie. Ja sobie zaprojektuję budynek i będę pobierał opłatę od każdego, który wejdzie do tego budynku, bo używa mój projekt, nie? W jakimś sensie.
0: No i to jest strasznie bzdurne porównanie. Przecież ty nie...
1: Ale wiecie, tą drogą to niedługo idzie takie prawo. Nie wiem, czy słyszeliście, to na dniach było gdzieś tam ogłaszane, że Unia będzie się zajmowała właśnie kwestiami kontroli przez boty, automatyczne boty tych YouTube'ów i tych takich serwisów, gdzie się udostępnia i będzie sprawdzała blogerów właśnie, czy tam jakieś muzyki użyte i tak dalej. No ale tym sposobem dojdziemy do pewnego szaleństwa, bo jeżeli bot będzie sprawdzał materiał pod względem zgodności, to wystarczy, że ja sobie zanucę pod nosem linię melodyjną Gwiezdnych Wojen i już mogę być zablokowany, nie?
0: Wiesz, to już ja miałem taki przypadek, jak byliśmy teraz z Madziuszką na wakacjach na Maladze, gość robił piękne jakieś tam malunki na szkle i nagrywałem gościa. I wiesz, nie miał nic przeciwko. Tyle tylko, że gdzieś w tle, gdzieś na uliczce leciała sobie jakaś tam nutka z jakiegoś radia czy z jakiejś płyty, nie wiem, cokolwiek. Gdzieś to było zaszumione, ludzie gadali, ale gdzieś tam tą muzykę było słychać i nie uwierzysz, ale YouTube to wykrył i zablokował, że spoko, włączymy ci ten film, ale musi być wyciszona ścieżka audio.
1: Tak, no.
2: Ja wam powiem tak, że
1: lewicowego. Algorytmy rozpoznawania mowy i dźwięku są już w tej chwili tak zaawansowane, że po prostu wszystkie rozmowy, takie nawet cepleniące, że tak powiem, są w stanie dobrze przerobić na tekst i je przechowywać.
2: Z lewicowego punktu widzenia to dla nas najważniejsza jest praca. I teraz ja, projektując ten budynek, wykonuję jakąś pracę i jestem za nią zapłacony. I tyle, nie? To, że już ktoś do niego wejdzie i będzie korzystał z tego budynku, no to już jest nie moja praca, nie? I teraz jak ktoś nagra jakąś muzykę, nie? To on wykonał pracę, został zapłacony przez tam jakąś firmę i tak dalej i potem jak będziesz kopiował, on już nie wykonuje żadnej pracy. I teraz, jeśli on gra koncert, wykonuje pracę, dostaje pieniądze z biletów. jeśli jego płyta jest kopiowana, no on no nie wykonuje żadnej pracy, czemu ma być zapłacony. W tym sensie, nie? To jest długa dyskusja na tych prawach.
0: Nie no, jest własności. Bardzo fajna dyskusja i no usiłuje się tej dobić w międzyczasie do potrzeby, żeby przyszedł. Potrzeba jest programistą. Bardzo chciałbym, żeby zabrał głos w tej sprawie. Więc może przy...
2: No bo są różne... Te różne patenty, jakby nie patrzeć, blokują trochę rozwój ludzkości, bo wiesz, nawet w jakichś tam centrach badawczych i tak dalej, jeśli nie stać ich na kupienie jakiegoś patentu, nie będą mogli prowadzić badań nad jakimś lekiem czy tak dalej, który wykorzystuje patent innej firmy. No i to blokuje nas jakoś jako ludzkość. No pomyśl, jakby jedna firma miała monopol i opatentowała to, że silnik odrzutowy korzysta z tego, że jest odrzut, nie? I sobie jakaś firma to opatentuje i po prostu prawo fizyki, opatentuje prawo fizyki. Można to zrobić.
1: Przykładem takiej sprawy była sprawa chyba między Samsungiem a Apple, gdzie ten interfejs iOS-a był narysowany na chusteczce od nosa gdzieś tam, czy jakiejś karteczce takiej i ktoś to podejrzał i Samsung stworzył podobny interfejs. Coś w tym rodzaju to było, już teraz dokładnie pamiętam. Była sprawa między tymi firmami o ten interfejs. Nie?
0: No i na ile się rozbiła?
1: Nie wiem, ale już nie pamiętam, jakie tam było orzeczenie, tylko pamiętam sam fakt, że było w piśmie komputerowym parę lat temu na ten temat właśnie, że toczy się przed sądem gdzieś tam w Stanach właśnie między tymi dwoma gigantami.
2: A był też taki absurd i on chyba do dzisiaj istnieje prawny, że na przykład Atomium w Brukseli, taki, wiecie, Atomium w Brukseli, taki pomnik atomu, który tam na jakąś wystawę był zorganizowany, no nieważne, w każdym razie miasto chyba Bruksela posiada wyłączność na robienie fotografii tego i jak robi zdjęcie, to musi się zapłacić.
1: No to przypomina troszeczkę sytuację taką, którą ja kiedyś rozważałem, mianowicie jestem sobie na meczu piłkarskim. Wiadomo, że to jest ogromny biznes, transmisje z takich meczów, ale czy ja nie mogę sobie wyjąć komórki i streamować na jakiś serwis, jeżeli kupiłem bilet na taki mecz?
0: Czemu nie możesz?
1: No,
0: przecież normalnie to ludzie robią.
2: No, ale to jest...
1: Pytanie tylko, czy nie zostanę zgarnięty i wsadzony za to, bo...
0: Nie, za to jak, coś jest... jak widzisz, że 20 tysięcy ludzi na trybunie nagrywa mecz, no to wiesz, bez sensu. Przecież na formule pierwszej, która naprawdę staje na głowie, żeby zabezpieczyć jak najbardziej wszystko... w tym kontekście, żeby oni nie tracili hajsu na jakiś tam na jakimś piractwie, nie mają problemu z tym, że ludzie sobie coś nagrywają, więc wątpię, to myślę, że to jest taki bardziej
2: pomyślcie, jakby sobie...
1: Nie chodzi mi o nagrywanie, chodzi mi o streamowanie live, bo przecież w ten sposób ja mogę wejść do kina i streamować live premierę jakiegoś filmu na przykład.
2: No ale pomyślcie sobie, jakby takie właśnie restrykcyjne prawa własności intelektualnej były tam w średniowieczu, czy odrodzeniu, czy tak dalej i Beethoven mógłby być, wiecie. No, to jest jakaś, wiesz, wartość, jakaś kultura ludzkości całej. Oglądanie Monalizy, oglądanie Notre Dame, słuchanie Beethovena i tak dalej.
0: No dobrze, tyle tylko, że w takich przypadkach tam prawo autorskie działa chyba do 70 czy 75 lat od śmierci autora czy twórcy danego dzieła. A w przypadku filmu jest tak, że jeżeli tam było kilka osób, kilku aktorów, a oprócz tego jakiś tam reżyser i jeszcze ktoś, kto z nim tam robił, to po kolei w tej drabince, jak ostatni na przykład tam współtwórca czy jakiś tam kompan reżysera umrze, 75 lat jest do uwolnienia praw autorskich.
2: Dobra, a jeszcze masz Monsanto, które patentuje żywe organizmy.
0: No Monsanto to jest w ogóle gruby temat.
2: A obecnie także. Monsanto to nie jest już amerykański koncert, jest to koncert niemiecki, bo został wykupiony przez nie BASF, tylko przez Bayera, ten od aspiryny. Także Monsanto już jest niemieckie, ale ogólnie wiecie, proceder patentowania żywych organizmów to też jest w ogóle jakaś chora sprawa.
0: No jest. To wiesz, no ja nie mówię, ja na przykład staram się robić tak, że jeżeli nawet nie mogę czegoś kupić i pobiorę sobie ten film, to staram się za niego gdzieś zapłacić w necie bez opcji, gdzie nie mam pobrania. Wiem, to brzmi strasznie frajersko, ale...
1: No. A masz dziwne rozterki, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to. Zawsze można zapłacić za transfer na chomiku, a że udostępniane są tam takie rzeczy, no to ja uznaję, że zapłaciłem.
2: Przepraszam, to już była minister jakaś polska, nie? Powiedziała, że coś tam miała problem z programem, a przecież zapłaciłam, bo na chomiku zapłaciłam za transfer na mój program.
0: Ludzie, ale wiecie, ta audycja miała tak wysoki poziom przemawiania.
1: Nie, no tylko... Dobrze, to powiedz o takim, może nie patencie, ale takim pewnym zgrzycie też związanym z prawami autorskimi. Chodzi o drukarki komputerowe, czyli coś, co prawie każdy ma. Ja mam taką taniutką drukarkę, którą kupiłem z kompletem tuszy. I wyobraźcie sobie, że już od pewnego czasu firma Lexmark, zaczęli produkować takie kartridże, które są zintegrowane z głowicą i są w jakiś sposób elektronicznie zabezpieczone, żeby nie można było robić zamienników, nie? A ja całe życie bazuję na tym, tak, że kupuję tanie drukarki, które z tuszami razem są tańsze czasami od kompletu tych tuszy i zawsze je uzupełniam ręcznie, dzięki czemu już zaoszczędziłem wiele tysięcy złotych.
0: No dobrze.
1: I tracę gwarancję po prostu, to jest taka umowa między mną, nie ma tutaj patentu, tylko po prostu jeżeli użyję tuszy.
0: Kupując tą drukarkę, wiedziałeś, na co się decydujesz. No,
1: dokładnie.
2: Grzesiek przyszedł na antenę.
0: Jest Grzesiu i bardzo fajnie, bo jest ktoś od oprogramowania. Grzesiu.
3: Cześć, właśnie miałem już się przełożyć na odsłuch i nic nie robić, ale czekam, aż minie północ, bo minie, przełoży się miesiąc i będę mógł zacząć coś robić. No i właśnie tak zadzwoniłem, bo słyszałem o tym oprogramowaniu i stwierdziłem, że trochę się wypowiem. Jak to wygląda z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia właściciela firmy, która produkuje oprogramowania i zaczynamy mieć własne, znaczy głównie robimy projekty dla kogoś, ale zaczynamy mieć też własne produkty. Własny soft, który sprzedajemy, gdzieś tam skalujemy i zaczynamy bardzo mocno tą gałąź rozbudowywać. I powiem, jak to wygląda. W tym momencie, jeżeli chodzi o oprogramowanie, technologie, większość technologii jest technologiami otwartymi w taki bądź inny sposób. I nie mówię tu jakby o czystym open source, tylko o tym, że technologie są ogólnodostępne i nawet jeżeli w Polsce jeszcze aż tego tak nie widać, ale na przykład zagraniczne firmy tworzące jakiś produkt, jakieś oprogramowanie, jakieś cokolwiek, tworzą coś, zarabiają na tym, ale i normalnie za to biorą pieniądze, ale kod tego wrzucają na publiczny projekt na GitHuba. I normalnie możesz sobie podejrzeć kod, ma to licencję swoją i oczywiście nie możesz sobie skopiować i tak dalej, no bo złamał być licencję, ale możesz wejść i normalnie podejrzeć kod ich oprogramowania i zobaczyć, jak oni to zrobili, tak? Jest coraz więcej tego typu. W Polsce się z tym jeszcze nie spotkałem. Natomiast za granicą widzę, że jest to coraz popularniejsze, że firmy po prostu pokazują otwarcie, nie wiem, bierzcie, uczcie się, korzystajcie, naśladujcie, zobaczcie, że nasz kod jest dobry, że nasz program jest dobry, nie tylko jakby tak od strony takiej funkcjonalnej, to co wam pokażemy, ale możecie się zagłębić, zobaczyć dokładnie całe DNA, tak, naszego oprogramowania i nie mają z tym problemu, tym bardziej, że większość technologii tych webowych, różne aplikacje i tak dalej, no to wszystko korzysta z frameworków, które są często technologiami otwartymi, stworzonymi przez kogoś, udostępnionymi zupełnie bezpłatnie. Przykład jedna z technologii, z której my korzystamy, to do tworzenia aplikacji dedykowanych, to jest Angular. Angular jest technologią stworzoną przez człowieka, który potem został zatrudniony w Google i Google rozwija tą technologię. Znaczy, dał temu człowiekowi zespół, płaci mu pensję, jest pracownikiem, ale tą technologię, z którą on przyszedł do Google'a, on sobie rozwija. I to jest technologia, którą sobie po prostu bierzesz i możesz na jej podstawie tworzyć coś, tak? I tak to chyba powinno wyglądać, bo już zarabianie na własności intelektualnej, szczególnie w tym świecie internetowym, jest coraz trudniejsze, bo ciężko jest wymyśleć coś, czego zaraz nie wymyśli ktoś inny na drugim końcu świata, choćby 5 minut później, tylko zaczyna się zarabiać po prostu na zasobach, na mocy obliczeniowej, na serwerach i na innych tego typu rzeczach, na serwisie, na obsłudze klienta, na tworzeniu usług, a nie na samej własności intelektualnej, No byłoby to.
0: Okej, Grzesiu, to teraz pytanie. Przyjmijmy, napisałeś jakiś program, zapłaciłeś pracownikom.
3: Co napisał, mówię to.
0: Wiesz, zapłaciłeś pracownikom, czyli już poniosłeś jakieś koszty i teraz przychodzi Błażej i mówi, to ja sobie to wezmę, nie, bo za darmo sobie to wezmę, no bo jak nie wezmę za darmo, to nigdy by mnie na to nie było stać.
3: No nie, no to nie do końca tak działa, bo samo wzięcie sobie kodu to ci nic nie da. No, trzeba umieć to uruchomić, trzeba umieć to skonfigurować.
0: Przyjmijmy, że jest to instalka.
3: Że jest to instalka? No nie, no natomiast no w tym momencie, ja się nie opowiadam po żadnej ze stron. Ja nie mówię, że to albo to jest dobre, ja się nie opowiadam. Ja po prostu mówię, jakie są realia. Realia są takie, że coraz mniej firm działających w tej branży ukrywa coś i tak dalej, bo ciężko jest. No, technologia tak bardzo poszła do przodu, jest taka mnogość różnych rozwiązań, jest tak wiele języków programowania, jest tak wiele różnych frameworków do poszczególnych języków programowania, tego są setki, jeśli nie tysiące. Naprawdę nie da się stworzyć już czegoś na poziomie technologii, bo można stworzyć usługę, która jest unikatowa, ale na poziomie technologii coraz trudniej jest stworzyć coś, co byłoby w świecie oprogramowania czymś unikatowym, jakiś bardzo unikatowy język programowania, który pozwala zrobić coś, czego nie pozwoli zrobić żaden inny, tak? Jakiś framework, który jest w ogóle niesamowity i nikt nie jest w stanie tego odtworzyć w takiej postaci. To jest niesamowicie trudne. Dlatego no, zarabia się nie na samej technologii, tylko zarabia się na usłudze, którą się na podstawie tej technologii tworzy i w skład tej usługi wchodzi. Bo nawet jeżeli już coraz... Nie kupujesz samego oprogramowania, kupujesz gwarancję, kupujesz serwis, obsługę klienta, kupujesz fachową wiedzę, konfigurację i tak dalej. Kupujesz pakiet tego wszystkiego, co ktoś musi wykonać. Czy sobie to wykonanie tej usługi zautomatyzuje, czy ona będzie wykonywana przez konkretnego człowieka, to już jest kwestia jego pomysłu na ten biznes, tak? Ale coraz rzadziej się zarabia na czystych prawach autorskich. No już ja sobie nie jestem w stanie teraz za bardzo wyobrazić czegoś takiego, że tworzymy jakiś program, puszczamy go i sobie na nim zarabiamy i nic więcej nie robimy. Bo nie jestem w stanie. Na samym zrobieniu czegoś i nie wykonywaniu jakiejś pracy dookoła tego, no...
2: A na przykład muzycy by chcieli tak.
3: No to byłby jakiś niesamowity łód szczęścia, że tak by się udało. Mi jest ciężko sobie wyobrazić.
2: Nie, no mówisz o ciebie w IT, ale na przykład ci, którzy tak bardzo walczą z tym piraceniem muzyki w internecie, no chcieliby, wiesz, raz nagrasz w studiu coś i do końca życia, każdy raz jak ktoś to zagra gdziekolwiek, czy skopiuje i tak dalej.
3: To jest głupie właśnie, bo muzykom powinno nawet zależeć na tym, żeby ludzie piracili ich muzykę.
2: Bo przyjdą nawet... na koncert.
3: Dokładnie. I nawet muzycy zaczynają niektórzy to rozumieć i sami dlatego za darmo po prostu wpuszczają swoją muzykę do sieci. I nawet muzycy wydają płytę, za którą biorą pieniądze, ale treści z płyty trafia na YouTube'a i jest ogólnie dostępne. Ale ludzie, którzy są zapalonymi fanami, przyjdą na koncert i kupią tą płytę po to, żeby ją mieć fizycznie. Ja mam kolegów, którzy grają muzykę, grają naprawdę no, gdzieś tam już szerzej, poza Polską i tak dalej i coraz więcej o nich słychać, ale no, ich muzykę mam dostępną na YouTubie, mogę wam linki podsyłać do utworu z ich nowej płyty, ale ja sam mam dwie sztuki, za które zapłaciłem, bo dla mnie to jest pamiątka. Tak? Ja jedną płytę słucham sobie w aucie, mam taki namacalny, bo to są moi koledzy. Tak? Ja wiem, że oni jakąś tam sławę zdobywają i to jest dla mnie pamiątka i mam wszystkie, mam ich pierwszą tą epkę, tego, tą taką płytę skróconą, tak? To, gdzie miało było parę utworów, mam z autografami, pierwszego long playa też mam z autografami i tak każdą ich płytę. No i jeżeli ktoś chce kupić, to tak ją kupi. Bo za tym nie idzie tylko chęć odsłuchania tego, tylko coś więcej, tak? No, a oni i tak wrzucają.
4: Półce chcę mieć.
3: Proszę?
4: Chcę mieć na półce, tak? Z książką.
3: Tak, dokładnie. Ja wiem, że mógłbym sobie jakąś książkę, ściągnąć jakiegoś PDF-a i przeczytać, ale mi chodzi o to, żeby mieć tą książkę na półce.
2: Też mam tak z książkami, że wolę mieć to na półce. I dotykać papieru i no.
3: Jest bardzo
4: wam powiem wam, że teraz w środowisku retro komputerowców jest nawet taka moda, że ci sami ludzie, którzy kiedyś piracili te wszystkie gry, programy, starają się, ci kolekcjonerzy retro sprzętów, starają się gdzieś tam kupić z drugiej ręki oryginały tych programów z lat 90., żeby je mieć właśnie na półce, nie? Żeby mieć taki właśnie namacalny pudełeczko jakieś czy coś z tą grą. Nie?
0: No proszę, jak ładnie.
2: No, a z lekami to już jest zupełnie inna historia.
0: No z tymi lekami to naprawdę jest ciężki dylemat. Szkoda, że nie ma tu żadnego wolnościowca.
3: No ja jestem.
0: Ale nie, ty nie takiego. Mi tu chodzi o bajta, który by tu zaraz zaczął, i czy wódza, który by wyciągnęli jakieś tam, wiesz, te ideologiczne tematy. Chyba, że się czujesz na siłach, to zapraszam.
3: Ja zaraz powiem, ale ja też polecę, bo już jak wcześniej dzwoniłem do Boże, poleciłem książkę Fergusona, to teraz polecę też innego Sona, ale Chrisa Andersona. Wtedy był Adam Ferguson o efektach pierwszej wojny światowej. Teraz polecę książkę Chrisa Andersona za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej scen. Świetna książka omawiająca to, jak firmy zarabiają na tym, że jak między innymi, bo tam jest o różnych modelach dotyczących tego, że za produkt bądź usługę nie płacisz. Ale tam wszystkie te modele biznesowe są omówione. Ale jest bardzo dużo o tym, dlaczego twórcom jest na rękę to, żeby piracić ich płyty, ich muzykę, filmy i tak dalej. Bo to im robi, czy oprogramowanie, bo to im robi dodatkową reklamę. Tam był między innymi argument, też był rozdział o tym, jak Microsoft jakoś bardzo nie walczył z piraceniem swojego systemu operacyjnego. Przez użytkowników zwykłych. Dlaczego nie walczył jakoś tak bardzo zażarcie i tak dalej? Choć pewnie by mógł, no buntował się, ale mógłby pewnie więcej zrobić w tym zakresie. Dlaczego tego nie robił? Z prostej przyczyny, bo Microsoftowi jest na rękę, żebym ja, ty czy ktokolwiek inny, no korzystamy wszyscy z legalnego Windowsa pewnie, ale im by wcale to pewnie bardzo nie przeszkadzało, gdy normalna, nie wiem, pan Stefan, Andrzej czy pani Krysia, Kasia w domu ma spiraconego Windowsa, bo jak ona pójdzie do firmy do pracy, to jej szef będzie wiedział, że system, którego ona najszybciej się wdroży, to jest system Microsoftu. I oni, a firmy już nie będą kupować pirackich, więc najlepszymi klientami dla Microsoftu są firmy, bo wydają ogromne pieniądze na Windowsa, wydają ogromne pieniądze na pakiety Office'a, na Office 365, wydają ogromne pieniądze na Exchange'a i wszystkie inne usługi biznesowe Microsoftu. Dla Microsoftu największymi klientami są klienci biznesowi, dlatego oni jest tak bardzo nie walczą z piraceniem Windowsów i oni tutaj robią to bardzo mądrze, bo Microsoft no, rozegrał no, dzięki temu, między innymi dzięki temu, no, może działać w takiej skali jak nie. I dlatego się trochę dziwię na przykład właśnie muzykom, którzy zamiast upublicznić za darmo, wrzucić swoją muzykę do sieci i ściągnąć ludzi na koncerty. W tej książce za darmo przyszłość najbardziej radykalnych scen, o której wspomniałem, jest też jeden z artykułów o tym, o pierwszym zespole, nie pamiętam jak się ten zespół nazywał, ale o pierwszym zespole, który wrzucił swoją płytę do internetu do ściągnięcia za darmo wszystkie utwory, ale była możliwość kupienia fizycznej. Mogłeś ściągnąć wszystkie utwory za darmo, ale na stronie specjalnej, ale mogłeś je zamówić płytę. I oni zrobili na tym, nie dość, że im to zrobiło bardzo dużo szumu wokół nich, świetny marketing i jeszcze to była najbardziej dochodowa płyta z wszystkich, które wydali. Tak samo ta książka, za darmo przyszłość najbardziej radykalnej scen, ona też jest, z tego co pamiętam, w Polsce pewnie nie, ale w wersji anglojęzycznej w Stanach jest dostępna do przeczytania na stronie. Jest po prostu strona jest czytnik wbudowany i można sobie tą książkę za darmo przeczytać, a można ją po prostu kupić.
0: Patrzę na cenę tego Microsoftowego Exchange'a. 4 koła kosztuje.
3: A i teraz właśnie Byteater mi napisał na
2: jakie chyba 4 koła? Euro?
0: Że chodzi o Zeta.
2: Zeta, a to jeszcze nie tak źle.
0: Co tam mówiłeś, Grzesiu?
3: Że właśnie Byte nas chyba słucha, bo mi na priwa na Facebooku napisał, że chodziło o Radiohead.
0: No ale szkoda, że jak nas słucha, to nie zadzwoni i nie powie, nie wypowie się w kwestii patentów na leki.
2: A co do tego piracenia, nie? To jest taki jeden duży kraj, który na ten zbudował swoją w ogóle gospodarkę. No wiecie, o który kraj chodzi. No, i oni na początku ich nie było stać na kupowanie żadnych patentów, także zaczęli kupować sobie bez patentów, a dzisiaj to mają takie firmy jak Lenovo, jak Huawei, jak nie wiem co, ale w każdym razie firmy, które już tam swoje własne patenty robią.
4: Oni to w ogóle, jeśli chodzi o piractwo, to piracą przede wszystkim sprzęt, bo na przykład już można dostać w tej chwili za 100 czy tam 200 dolarów jeszcze chyba nie było premiery tego Samsunga Galaxy S9. Oni jak tylko dostaną gdzieś jakieś pierwsze projekty, takie rendery, które mają pokazywać, jak to będzie wyglądało, to od razu robią po prostu taki model.
2: Nie, tam nie mylisz się. Po prostu Samsung jest produkowany w ich fabrykach i oni już go produkują. Tak, na rynek i to po prostu wychodzi poza tą fabrykę. Zresztą wiem, jak moja...
0: Podejrzewam, że to wygląda tak, że produkują dodatkowe modele, które puszczają pod inną marką może.
4: Nie, Galaxy S9 jest pod marką Samsung, obrandowany jako Samsung. Jest dostępny od paru miesięcy. Na YouTube oglądałem film Polaka, który...
2: Ja wam powiem to, że to nie Samsung, to nie Apple, to nie te firmy to produkują te telefony, bo wiem, jak moja małżonka, już mogę powiedzieć, tak? Jak pracuje w Flextronics, na przykład Flextronic, czy Foxton, czy to takie duże chińskie firmy, czy amerykańskie, ale w Chinach działające, to one produkują te wszystkie telefony. To nie ma nic wspólnego, tylko tam Samsung to tylko jest batch marka, nie? I tak samo Apple. To są telefony produkowane w chińskich firmach, przez chińskich producentów i tak dalej. No i właściwie to, wiesz, prawa autorskie to jest tylko znaczka z tyłu, nie? Ale to jest produkowane przez zupełnie inne firmy.
3: Ja wykorzystam sekundkę, bo tutaj Bajt mi pisze, bo pisał tobie też, Błażeju, na priwa, mówię, że chyba nie odczytujesz, że zaskoczę to, co pisał, że zaskoczę chyba wszystkich, że Bajt napisał, że się zgadza z Błażejem i właśnie ma bardzo podobne zdanie co do praw autorskich jak Błażej i czy podobne do tego, co ja też powiedziałem. Tutaj myślę, że...
2: Mam szampana otwierać.
0: Ja wychodzę na bojówkarza.
3: Czy lewo, czy prawo? Ja myślę, że tutaj w kwestii praw autorskich, własności intelektualnej, to się w dużej mierze zgadzamy wszyscy. Tak mi się przynajmniej. Czyli
4: przede wszystkim, jeśli chodzi o te patenty i prawa, tam mówiliście o 75 latach, to z tego co pamiętam, chyba z wykładu Korwina to kiedyś słuchałem, on właśnie o tym XIX wieku opowiadał, że po prostu albo 7, albo 11 lat patent i koniec, po prostu żeby nie było możliwości dłużej, bo 75 lat to jest przesada, nie?
0: Już ci powiem dokładnie.
2: Widzisz, są kiedyś Haszek, może kojarzycie Haszka, takiego czeskiego pisarza.
4: Ja Ciapka kojarzę.
2: Nie, no Haszek napisał Wojaka Szwajka.
4: Aha, tak. Tego to też kojarzę.
2: No. I on założył kiedyś partię, która się nazywa Partia Umiarkowanego Rozwoju w Granicach Prawa. No, coś takiego, ale to chodziło tam... No, nieważne o co chodziło. W każdym razie może my wszyscy jako ludzkość byśmy mogli założyć jakąś partię taką, w której by chodziło o rozwój naszej całej ludzkości i tam... nie zważając na nacjonalizmy, prawo własności, patenty i tak dalej, tylko po prostu, żeby nam, zwykłym ludziom, się żyło lepiej, nie? Tylko, że w końcu ktoś to kiedyś też przechwyci. Niestety.
4: No takie coś się może stać, jak będzie jakieś takie ogólnoświatowe zagrożenie. Ja tam nie mówię o tym globalnym ociepleniu, to jest bzdura, tak? Ale na przykład meteory.
2: No to nie jest taka bzdura. To nie jest taka bzdura, bo nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio to zimniej było, tutaj u nas w Aachen było o wiele zimniej niż na biegunie północnym. A to jest anomalia, już naprawdę anomalia. I to podobno rok w roku już się zdarza od paru lat, że na biegunie jest w okolicach zera, a tutaj w Europie Północnej jest minus 7.
0: Jeżeli mogę coś dodać, to rozdzieliłbym prawo patentowe od praw autorskich etamie, bo prawo patentowe działa jeśli mogę, to wam przeczytam. Patent na wynalazek to jest 20 lat, prawo ochronne na wzór użytkowy 10 lat, prawo ochronne na znak towarowy 10 lat, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 25 lat i prawo do rejestracji topografii układu scalonego jest 10 lat, ale to są prawa patentowe, a prawo autorskie mówi o, no to już jest tak w zależności, ale mniej więcej chodzi o przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. A jeżeli twórca jest nieznany, to 70 lat od pierwszego rozpowszechnienia utworu. O tym można sobie jeszcze poczytać
2: a
0: dalej.
2: Wyobrażacie także sobie, że tam milion lat temu ktoś to wynalazł koło, by sobie zrobił patent na to?
4: Ale był patent na koło, w Australii ktoś złożył. Ale... Poważnie, nie, to poważnie było. To nawet było w newsach tych onetowych chyba kiedyś.
2: No ale gdzie byśmy się znaleźli, jakby tam 500 lat temu wszyscy ludzie by patentowali swoje wynalazki? No nigdzie.
4: No, kwestia jest taka, co jeszcze można wymyśleć, na co jeszcze można dawać patenty. Tak? No, jeżeli można dać patent na wygląd interfejsu graficznego, systemu operacyjnego, gdzieś tam na karteczce sobie narysowanego, no to już jest za daleko moim zdaniem z tymi patentami.
2: No bo to chodzi, że wiesz, patent to jest coś, co wymyślamy i to jest jakaś tam, wiesz, wartość dodana do całej naszej ludzkości i teraz pytanie, wiesz, chcemy na tym zarabiać, okej, chcemy żyć dobrze, mieć fajny samochód, fajny dom i tak dalej, ale nie chcielibyśmy, no nie chcieli, my nie chcielibyśmy, oni chcą blokować rozwój całej ludzkości.
4: Ciekaw jestem, czy ktoś nie wymyślił patentu na dawanie patentów. To był genialny patent.
2: A o dziwo, Einstein pracował w urzędzie patentowym.
0: O proszę.
2: No to była jeden...
4: To był Gruzi Piórek tak zwany.
2: Tak, w Szwajcarii pracował jako urzędnik w urzędzie patentowym. W końcu wymyślił teorię względności. No, ale wam powiem, tak sobie wymyśliłem, bo już tam się przyznałem, dobra, to już się przyznałem przed całym radiem, że moja rodzina się powiększy, to znaczy moja rodzina, no, zakładam rodzinę i się powiększy, także będzie polsko-chińskie dziecko.
0: Gratulujemy.
2: Tak, a jak będzie to dziewczynka, to już tak powiedziałem mojej, że imię będzie musiała mieć Maria. Od Marii Składowskiej.
4: Myślałem, że nie od tej Marii, no ale...
2: Nie, nie. Właśnie od tej Bogu.
4: Jak powiesz, że chłopiec ma być Józefem, to już nie będę miał wątpliwości.
2: Nie, mówię, wiesz, Maria, dlaczego Maria, bo Składowska, bo to była kobieta, która... Wiecie, jak była ta kampania w Polsce. Zrobiłam karierę, nie miałam czasu na dzieci. No, Maria miała dwójkę dzieci, dostała dwa Noble. Jedynej osobie chyba na świecie się udało dostać dwa Noble z dwóch różnych dziedzin. Także to była kobieta, wiesz, już pomijając, bo zaraz Zenon zadzwoni, bo mówi o feminizmie tam trzeciej czy czwartej fali.
0: Dobrze, dobrze, triggeruj go, dobrze.
2: No, ale to nie chodzi o to, to nie była feministka, ale ona swoją własną pracą zdobyła to, że wykładała na Sorbonie, zdobyła dwa Noble i tak dalej i jeśli moja córka będzie chciała być Instagramką i instagramować, wiesz, coś tam, no nie, to dobra, to będę miał za złe trochę, że będzie tam robiła zdjęcie swojego tyłka, czy tam cokolwiek, ale jak będzie chciała, to tak samo może zostać kobietą, która będzie miała dwa Noble i da coś ludzkości od ciebie, nie? Także to zależy od człowieka, a chciałbym dać jej Maria, bo Maria Skiri-Składowska to jest po pierwsze Polka, a z Polski się wywodzę, która mało się o niej mówi teraz, ale to była kobieta, która dokonała czegoś, żaden inny Polak nie dokonał i z niej powinniśmy być dumni, a nie z jakichś ludzi, którzy umierali bez sensu i w ogóle. Ona dobra, wyjechała do Paryża, żeniła się z Piotrem, ale to jest, mamy przynajmniej swój pierwiastek, nie? Polonium, nazwany od Polski. To jest taki człowiek, z którego powinniśmy być naprawdę dumni, który osiągnął dużo w życiu, pomimo tych wszystkich przeciwieństw, pomimo tego, że kobiety wtedy były wtedy dyskryminowane, dzisiaj nie są. No a pomimo tego wszystkiego, no, stała się ikoną chemii, fizyki. Także jak chcemy coś osiągnąć, to róbmy to swoimi własnymi siłami. Tak jak to socjalizm mówi, praca najważniejsza, a nie jakimiś przywilejami. To z tym się chyba wszyscy zgodzimy.
0: No tak.
4: Ja jako człowiek posiadający dysprację, no się z tym nie zgadzam, ale co do dania czegoś ludzkości, to kobieta największe, co może dać dla ludzkości, to dużo dzieci. To jest takie największe osiągnięcie, ważniejsze niż te wszystkie tam pierwiastki, bo to się może zdarzyć w społeczeństwie raz na milion, a tutaj daje
2: dzieci są miliony na świecie, a Maria Curie dała nam niesamowite osiągnięcia.
4: Jak dołożymy 4 albo 6, to wiadomo, że dołożyliśmy się do tego stanu.
2: A widzisz, a Maria dała nam nie tylko dzieci, bo 2 miała, ale dała nam też jakiś tam postęp i w chemii, i w fizyce. Także to jest kobieta, którą naprawdę podziwiam i nie kobieta, człowiek, po prostu mówmy o ludziach. To jest człowiek, którego podziwiam za to, co osiągnęła w życiu, co zrobiła i to jest Polka, z której jestem naprawdę dumny. O wiele bardziej jestem dumny z niej niż nie wiem, z tych ludzi, co dobra, oddawali życie za ojczyznę, czy tam ginęli, ale ona to, wiesz, pomimo, że Polska wtedy nie istniała, ale ona dała ten wkład do ludzkości i myślę, że takich ludzi jako Polaków powinniśmy promować. Właśnie mówić o Marii Curie, o Filipie Patku, który stworzył najdroższą chyba markę zegarków na świecie. To był Polak, a o tym się nie pamięta. I tak dalej, nie?
4: No niestety mieliśmy mało takich noblistów z tych nauk tak różnych. Znaczy mieliśmy Stanisława Ulama, zdaje się, który tam miał swój wkład, czy nie noblistę, ale miał wkład do bomby termojądrowej chyba, bo atomowej.
2: Mieliśmy Banacha ze słynnej Lwowskiej Szkoły Matematyki, o którym też się mało pamięta.
4: Tak, jeszcze zdaje się lampę naftową, to chyba też Polak.
2: Łukasiewicz.
4: Tak, o właśnie.
2: Także mieliśmy kupę Polaków, którzy wnosili coś innego niż umieranie heroicznego. Heroiczne umieranie za ojczyznę, co właściwie nic nie wnosi do ludzkości, a mieliśmy kupę Polaków, którzy zrobili naprawdę... A nie wiem, czy wiecie, ale to, że ja rozmawiam z wami dzisiaj przez mojego laptopa, to też zawdzięczamy Polakowi, który wynalazł metodę uzyskiwania krzemu i te płytki krzemowe, gdzie się buduje te procesory, to też jest Polaka wynalazek.
4: No i co więcej, nasi zrobili grafen, który już tutaj w firmach science fiction jest pokazywany jako następny właśnie etap tej elektroniki, takiej tam przeźroczystej i tak dalej, nie?
2: Tak, i bym bardzo, wiele bardziej był zadowolony, jakby ci wszyscy wielcy patrioci na tych koszulkach zamiast tam Burego Pileckiego, czy tamkolwiek mieli Marie Curie, człowieka od grafenu, człowieka od płytek krzemowych, czy nie wiem, bo to jest taka, wiesz, wartość jedyna dla całej ludzkości i to nigdy nie przeminie, bo to był taki wynalazek, który był, no... Zrobiliśmy to, czy walczyliśmy o swój kraj? Okej, walczyliśmy, byliśmy heroiczni, ale... i tak dalej, ale to, że używamy dzisiaj tego laptopa i jest tam ten wkład Polaka z tych płytek krzemowych, to nigdy nie przeminie i to jest wspaniała rzecz i o tych pamiętajmy.
4: Ale papieża też.
2: O nie.
0: To ja tak trochę ten przekornie. To w sumie jak Polak wymyślił tego, tam metodę otrzymywania krzemu, to Polacy powinni mieć tego laptopa za darmo.
4: Przynajmniej patent.
0: A co?
2: A nie, no, bo jestem wrogiem.
0: Przecież on już wykonał pracę. No co? Wiesz, triggeruje trochę.
2: No, nawet bardzo. No to ten, to Amerykanie dokonując egzekucji na swoich tam więźniach, co ich skazują na karę śmierci, to powinni płacić Niemcom za wykorzystywanie komór gazowych. Bo też w paru stanach się dokonuje te egzekucji komorami gazowymi. Czemu nie? Jak prawo patentowe. No, bardzo striggerowałem, nie? Was.
4: No ja tak się już od pewnych paru lat zastanawiam właśnie nad jakimś patentem, żeby coś wymyśleć, bo to jest taki sposób na życie, żeby taki patent mieć i potem kasować, tylko odcinać kupony. Wymyśliłem 2 rzeczy, no ale rozumiecie, że nie mogę głośno o tym mówić, bo na razie nie stać mi na to, żeby sobie ten patent w Stanach, bo to trzeba w Stanach wykupić, tam chyba $3000 kosztuje to.
2: 3000 dolarów? To nawet samochodu za to nie kupisz dobrego.
1: No ale rozmawiasz z tysiącerem, a nie multitysiącerem, więc...
0: W kwestii patentów to właśnie widzę, że Apple opatentowało 8 godzin temu news. Opatentowało możliwość zastosowania ekranu OLED jako klawiatury. No to proszę bardzo.
1: To ja mówię, to równie dobrze można patentować wykorzystanie mikrofonu jako tłuczka do kotletów.
0: No.
2: Czemu nie?
0: Oj, ciekawy jestem. Może
1: za, zrobimy... za daleko.
2: Dobra, panowie, ale to już na następny tydzień. Zenona nie było. Nie było w Wietnamie, także nie będziemy może mieli dużej słuchalności dzisiaj. Ale co tam, torba mi zginęła. Także byłem dzisiaj rozkojarzony strasznie.
3: To ja jeszcze pewnie Błaszek, już dążysz do pożegnania się, ale zapytam jeszcze na antenie. Powtórzę pytanie, które zadałem na czacie, ale mogłeś wymknąć w natłoku tej dyskusji czatowej. Czy planujesz w najbliższym czasie jakąś audycję architektoniczną? Bo mnie by to bardzo, bardzo ciekawiło na pewno.
2: Architektoniczną? Dobra, ja wam zdradzę taką małą tajemnicę. Tak. Miałem swój etap, jak i większość Polaków, no duża część Polaków, miałem swój etap w Londynie. Mieszkałem w Londynie, pracowałem w firmie, no architekci zrozumieją, no pracowałem w firmie Iana Ricci. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Iana Ricci, takiego architekta.
0: No nie bardzo.
2: No, ale jestem na etapie tego, żeby coś zorganizować. No nieważne, bo tam dużo było planów i teraz wszyscy mnie tam obskoczą, że nic się nie udało. No, Jared nie ma czasu. Z tą Chinką, co miała być, to mam taki problem, że nie mogę z nią rozmawiać, bo no nieważne. No właśnie.
0: No a wiesz, jednak się odgrażają, że ci Chinki nie odpuszczą. Nieraz na Discordzie czy na czacie Nocnego Radia było podniesione, że chcemy Chinkę i będziesz o to ciśnięty, więc...
2: No to bardzo chciałbym, żeby moja żona wystąpiła, ale ona ma taki duży problem, że ona bardzo boi się występować publicznie, a to trochę przez chińskie państwo.
0: No ale przecież nie mieszka w Chinach.
2: No nie, ale jej rodzina mieszka.
0: No tak, ale bez przesady. Poza tym nie występuje tu z imienia i nazwiska.
2: No ale nie wytłumaczysz. No Niemca bym w ogóle ściągnął. Jakiegoś. No chciałem swojego kuzyna, ale trochę traciłem z nim kontakt w Szwecji. Mógłbym ciocię, ale z ciocią to jest taki problem, że my za dużo przeklinamy na antenie w ogóle.
0: Bez przesady. Poza tym jak będzie ciocia, można się ugryźć w język.
2: Ciocia jest na emeryturze teraz, ale była dziekanem na uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Ona by trochę mogła...
0: Pamiętam, ty już tą ciocię kiedyś zapowiadałeś, więc może sprowadź ciocię, jeśli masz taką...
2: No mogę ciocię sprowadzić, tylko że problem jest taki, że ona jest taka i jakbyśmy trochę, wiesz, tak za bardzo na nią najeżdżali, to...
0: Spokojnie, no za kogo ty nas masz?
2: Was nie, ale mogę zadzwonić, wiesz, tacy ludzie jak... No wiecie, słuchaj, jakich mamy...
0: Ja tutaj moderuję troszkę też, także damy radę jakby co.
2: No i największy problem jest tak z ciocią, to może nie, ale audycje z większością tych ludzi, których chciałbym zrobić, to musiałyby być po angielsku, nie?
0: No i tu jest klops, bo policzyliśmy kiedyś i niestety sprzedają się chyba w ilości 7 sztuk. 7 osób tutaj tak gdzieś deklarowało, że może po angielsku audycję.
2: No właśnie. A ta Chinka, z którą mieliśmy rozmawiać, ona mówi po polsku, ale mówi po polsku tak, tak bardzo źle już teraz, bo ona długo była kiedyś w Polsce, mieszkała i dobrze rozmawialiśmy po polsku, ale już teraz zapomniała tak dużo, że no praktycznie to ja bym musiał to tłumaczyć, a ja symultaniczny tłumacz to tak średnio najeżdża, nie? I No, ja chciałbym, wiesz, jest dużo pomysłów na audycji, tylko to wszystko się rozbija o ten język angielski. I to jest ten problem, nie?
0: No tak, no jest to pewien problem, jest.
2: Bo tu na Polskę... A obcokrajowców w Polsce, no... No nie jest dużo, też nie jest tam dużo, którzy mówią płynnie po polsku. Ale dobra. Teraz wrzuciliście mi pomysł do głowy, który mam.

Hello. Witam, witam, o zdrowie pytam. Krawiec przy mikrofonie, audycja Luźne Gadki w Nocnym Radio. Audycja interaktywna z udziałem słuchaczy i słuchaczek. Póki co nadawana z prywatnego, osobistego komputera, który jest moją własnością świętą. Ale kto wie, co to będzie w przyszłości? No bo właśnie świat się zmienia. Słynne, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Cały czas gdzieś tam do nas wraca. Jak bumerang. Pozdrawiam Jacka z Australii. No właśnie, wszystko się dzisiaj zmienia w usługę. Właściwie. Dzierżawa, usługa. Często sobie nie zdajemy sprawy nawet, że tak było też dawniej, tylko może to do nas dociera, bo lepiej się orientujemy. W każdym razie człowiek jakby, mamy takie wrażenie czasami, nie? Że człowiek coraz mniej rzeczy posiada faktycznie na własność ze wszystkim tym, co się z tym faktem wiąże, z tym posiadaniem na własność. PGD9, ktoś nowy chyba. Cześć. Pisze, IKEA od 3 lat ma usługę najmu mebli plus sprzedaży. No proszę. No właśnie, coraz mniej rzeczy faktycznie mamy na własność. Ciągle ktoś chce nas wiązać z jakimś abonamentem, płatnością za usługę, albo coś masz, ale dopłać, żeby bardziej jeszcze poczuć, że to masz. Albo masz, ale tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę, że nie jest to taka pełna własność, że ktoś cię zrobił w bambuko tak naprawdę, ale nie wiesz jeszcze o tym do końca. Dowiadujesz się później, jak zaczynasz na przykład kupować tusze do drukarki, nie? Albo znika ci e-book kupiony na Amazonie nagle, bo ktoś tam się nie dogadał na licencję, albo ze Steama ci znika gra Ubisoftu, albo BMW zaczyna ci proponować nieśmiało, żebyś traktował swoje podgrzewane fotele w samochodzie jako coś właśnie też na abonament, że dopłać. No, chyba w większości z nas to budzi złe odczucia, nie? Ale w tej audycji chciałbym jakby ten temat szerzej omówić, zastanowić się nad niektórymi rzeczami. Tutaj taki mały apel, żeby się nie denerwować. Wiem, że to są rzeczy, które budzą w ludziach duże emocje, sprawy, które budzą w ludziach duże emocje, ale to, jak już ostatnio też o to apelowałem, czasem warto sobie o czymś porozmawiać i wcielić się w trochę w tego przysłowiowego adwokata diabła, żeby właśnie do czegoś dojść, do jakichś wniosków, jakieś eksperymenty myślowe porobić, zastanowić się, czy aby na pewno coś jest złe. No bo też możemy wpaść tutaj w pułapkę wrzucania wszystkiego do jednego wora. Może są takie usługi, które są dla nas bardzo korzystne. Przykładowo, ja na przykład, gdybym się nagle zainteresował narciarstwem, to wolałbym sobie w tym momencie wypożyczyć narty, niż je kupować, nie? Może to, że się da wypożyczyć samochód, jest dla kogoś jedyną okazją, żeby się luksusowym wozem, jakimś Lamborghini przejechać, a niekoniecznie trzeba je kupować, nie? I tak dalej. Właśnie. No.

0: na pewno mnie niepokoją ciągłe plany pogłębiania takiego stanu rzeczy. Muzyka, gry, książki właśnie, szczególnie w formie audiobooków, w formie też elektronicznej, w formie e-booków, sprzęt coraz częściej też właśnie. Właściwie jak kupujemy sobie dzisiaj telefon, to też mamy go trochę tak tylko na pewien czas. Wiemy dobrze o tym, że od dwóch do czterech lat minie i ten telefon będzie się nie nadawał do niczego. A mógłby jeszcze nam długo służyć, tak jak dawniej nam sprzęt trochę dłużej służył, a dzisiaj bateria będzie już do niczego, system zamuli się całkowicie, ten nasz Android będzie już przestarzały, nie będzie się chciało nic doinstalować. No i pytanie, czy tłumaczenie nam, że to dla naszego bezpieczeństwa, bo to aktualizacje i tak dalej, to trochę to jest pic na wodę, uważam. Zawsze nas trochę oszukują, zawsze się trochę oszukuje obywatela, nie? I się go mami jakimiś tam zapewnieniami. No i najczęściej to wszystko dla naszego dobra jest. Pojawił się termin już nawet sharing economy. No to właśnie udostępnianie, nie? Udostępnianie. To, co powiedziano w tej kwestii na Światowym Forum Ekonomicznym, słynne właśnie, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, to się Klausowi Schwabowi przypisuje te słowa. Ja nie mam pewności, czy to on na pewno to powiedział. Jakoś tak nie zdążyłem tego sprawdzić, ale słuchając kogoś tam, obiło mi się o uszy, że to jednak nie on powiedział. Zresztą trudno, żeby coś takiego ludziom wprost mówić. Ja nie twierdzę, że nie ma takich planów, ale tak wprost ludziom powiedzieć, taką wizję przedstawić. No w każdym razie taki stan rzeczy miałby nastąpić niby do roku 2030. Czyli no, lada moment. Minie jak z bata strzelił, nie? Możemy to połączyć, taką wizję, że wszystko mamy na abonament, wszystko mamy wypożyczone, wszystko mamy wydzierżawione, na usługę. To znaczy, to gołym okiem widać, że to się dzieje. Przykładowo, już nawet nie musimy mieć komputera, tylko wystarczy internet i końcówka terminala. Tak już, tak na pewno jest z grami, wiem. No słynne tam GeForce Now, czy jak to tam się nazywa, że możesz mieć słaby komputer, ale dobry internet i sobie grasz w wypasione gry, po prostu gdzie indziej stoi ten serwer, który nam tą grę udostępnia. No, prawdopodobnie albo już teraz, albo już za chwilę będzie można też, wiele osób się zdecyduje na korzystanie ogólnie z komputera na takich zasadach, prawda? No to już od dawna też jest to nihil novi. Przecież są farmy do renderingu, czyli do takiego generowania filmów jakby w 3D. Też nie korzystamy z własnej mocy komputera, nie? Moim zdaniem to akurat nie są złe rzeczy w ogóle. Ba, nawet gry w formie elektronicznej, tak bardzo mnie ta rewolucja, która nas dotknęła w tym zakresie, że dzisiaj kupujemy sobie tą grę na Steamie czy innych platformach tego typu, mnie to jakoś nie boli, szczególnie, że już nie musimy w pokoju mieć tych pudeł, tych kartonów na szafie stawiać gdzieś, nie? Trzymać tych płyt CD, które się kurzą i takie obskurne się robią z czasem. Tego mi nie brakuje jakoś. Wiem oczywiście, że zgodnie z regulaminem w większości tych serwisów, wyjątkiem jest chyba GOG, prawda, gdzie faktycznie kupujecie tą grę i jest wasza. Ale większość tych serwisów ma w regulaminie, że ta gra jest wam udostępniona po prostu. Udostępnione jest korzystanie z tej gry, a to nie możecie tej gry sprzedać, nie możecie, no głównie chodzi o to, że nie możecie jej sprzedać i że ta gra zniknie w razie czego, jak zniknie sama platforma. Co akurat jest mało prawdopodobne, że nagle zniknie Steam, tak, który zarabia krocie, wszystko tam pięknie działa, on nagle ma zniknąć. No wiadomo, że nie zniknie. Sam mam na Steamie bogatą jakąś, bogatą, pewnie wy macie, wielu z was ma bogatszą kolekcję, ale no ja tam mam co mam, dobra. I tak mam to od wielu, wielu lat, cały czas jest to dostępne, jest to wygodne cholernie. Klikasz, instalujesz, masz. Nie muszę już czekać, aż przyjdzie gra, czy łazić gdzieś po sklepach. Nie mam tych kartonów, tych pudełek. Klik, jest, działa, gram. Nie? To duży plus i jest taniej o wiele. Ale no, wiele, jak jeszcze byłem w Irlandii, to na przykład tam było dużo takich punktów, gdzie wymieniałem sobie gry na PlayStation. Przychodziłem, dawałem stare gry, wymieniałem je na nowe z jakąś tam dopłatą czy coś. Cześć Zenonie. Problem nie jest wtedy, gdy coś może być na abonament. Problem jest wtedy, gdy wszystko jest na abonament, szczególnie gdy ten stan jest uwarunkowany prawnie. No, ja jestem zdania takiego, że nie można tych wszystkich rzeczy wrzucać właśnie do jednego wora i są rzeczy, gdzie to się lepiej sprawdza, a są takie, gdzie gorzej. Jak zrobiono badania, to wyszło, że młodzi ludzie są o wiele lepiej mentalnie przygotowani na te zmiany, bo niż starsi. Młodym to nawet jakoś tam odpowiada, bo się przyzwyczaili do takiego stanu rzeczy. Już się może niektórzy urodzili, jak dużo z tego było, nie? Dla nas, starszych trochę, jest to no, jakaś ewolucja, którą obserwujemy. Mamy lepszy wgląd może, jak świat się zmienia i nas to częściej niepokoi. Taka wizja, że w końcu będą nami władały korporacje, a ostatecznie, no wszystko się może stać. W Chinach wiadomo, że korporacje nie są prywatne, tylko państwowe.
1: No damy. Sprawdzam, czy działa.
0: O. No działa, to trochę tak krzaczy ten dźwięk, ale to dlatego, że sobie dodałem tutaj w OBS-ie źródło dźwięku dodatkowe, jako to Tipli. I to sprawia, że ten... I tak musiałem naprawić tego Tipli tam zresetować cache'a przeglądarki w OBS-ie, bo się nie chciało wyświetlać. Już za drugim donate'em powinno się ustabilizować, ale muszę chyba to wyłączyć. Mam to na wszelki wypadek, żeby móc sobie przyciszyć po prostu tego donate'a, jak ktoś mi wklei na przykład tam jakieś głupoty, długi tekst, nie wiem. Ale to bez sensu, muszę to zlikwidować. Już to zrobię, proszę bardzo, tutaj. Zaraz to zrobimy. Tipli. O. Już teraz powinno być ok. Dzięki, No Name. Coś ostatnio często sponsorujesz. Jakby tak nie rozpieszczacie mnie może tak bardzo donate'ami ostatnimi czasy, ale dzięki za to, co jest. No właśnie, i tam w tych Chinach, gdzie wiadomo, mamy ten kredyt społeczny, jak się obywatel źle zachowuje, to mu są odejmowane punkty społeczne, a to ostatecznie sprawia, że człowiek ma problem z jeżdżeniem pociągiem, z przemieszczaniem się, z różnymi usługami, z kredytem i tak dalej. Obawiałbym się trochę sytuacji, znaczy mniej bym się obawiał, oczywiście, chyba jak każdy, jeśli te korporacje będą prywatne, trochę mniej, bo to też nie jest takie super, prawda, które nami władają.
1: Misio Pysio, 10 zł. Opowiem kawał, dlaczego Wedel nie miał dzieci? Bo cały interes ładował w kakao.
0: To jest przykład humoru... Jak to zakwalifikować? Albo jako suchar, albo jako kontrowersyjne, albo jako przaśne. Coś pomiędzy może, nie? taka mieszanka humoru. Humoru przaśnego, kontrowersyjnego i suchara. No. Na pewno nie humor abstrakcyjny. Niekoniecznie skojarzeniowy. A już na pewno nie wysublimowany. No to taki rodzaj humoru może, gdzie faceci rechoczą sobie, a kobiety są zażenowane może. Ale może być nawet. Dzięki. Bardzo. No i okej. Okay. No ale co w sytuacji, kiedy... kiedy najpierw zaczną nam wszystko wypożyczać i układać życie korporacje prywatne, które następnie staną się państwowe, no to wtedy pozamiatane na pewno już jest. O. I ogólnie taki świat, w którym nie ma tej, w którym jesteśmy tak zależni od tych, którzy nam dzierżawią, wypożyczają, udostępniają, no to na wzór mediów społecznościowych, gdzie sporo dostajesz faktycznie, masz fajne narzędzia, ale musisz być grzeczny. Jak podpadniesz albo powiesz coś niepoprawnego ideowo, politycznie, zbrodniomyśl popełnisz, to wylatujesz i zostajesz z niczym, już faktycznie z niczym. Tracisz swój content, tracisz dorobek. W ogóle z tym contentem to różnie można na to patrzeć. Tak właściwie to my tworzymy content dla takich serwisów jak YouTube i przykładamy się do potęgi tego serwisu, nie? A on może nam w każdym momencie zrobić cyk. Znaczy, YouTube może w każdym momencie jakby skasować wszystko, co tu przez 10 lat w Nocnym Radio zostało nagrane. I dupa zbita. I ani dziękuję, ani przepraszam, ani pocałuję mnie w dupę. No, na chwilę obecną to bardziej ja zyskuję na YouTubie niż YouTube na mnie, bo YouTube na mnie fizycznie nie zarabia za bardzo. Ewentualnie może kogoś przyciągnie do YouTube'a Nocne Radio, ale to ciężko tak na to patrzeć, nie? Trochę, bo jest dużo lepszego kontentu. Masakrycznie dużo jest wszystkiego na tym YouTubie. Koleżance ostatnio tłumaczyłem, która się zachłysnęła, że ona będzie coś na YouTubie robiła tutaj na mediach społecznościowych i że sukces osiągnie, jak to będzie dobre, to trochę ostudziłem jej zapędy. Powiedziałem, że dzisiaj cholernie trudno się wybić. W ogóle nawet jak coś dobrego robisz. Bez pieniędzy do zainwestowania i to nie 200 zł, nawet nie 2000, a być może nawet nie 20 tysięcy, tylko więcej sporo, żeby coś osiągnąć, żeby się wybić, nie? No tak, no wracając, kupujesz telefon, masz go właściwie na krótki czas. Też z tym wszystkim, o czym dzisiaj mowa, wiąże się jakoś tam planned obsolescence, myślę. To wszystko w tym kierunku idzie. Przypominam, że kiedyś na przykład można było sobie kupić telefon na kartę i ten swój numer mieć nie płacąc. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Dzisiaj, jak nie będziesz płacić abonamentu, to stracisz numer. I to bardzo ludzi jakby przymusza do tego, żeby ciągle płacić więcej i ciągle ten abonament. Bo numer telefonu jest cholernie ważny. Z czasem weszła do internetu weryfikacja przez numer telefonu. No to jak dzisiaj stracić numer, nie? No to jest masakra. Nie można sobie na to pozwolić. A jak miałem telefon, pamiętam, w Heja, to przez pół roku nic nie doładowywałem, a można było do mnie dzwonić na przykład. Co jakiś czas sobie tam doładowałem, co 3 miesiące, nie? No ale doszli do wniosku, że to za dobre dla nas to jest taki stan rzeczy i ktoś mądry zaczął kombinować, główkować, jak tu wycisnąć z ludzi jeszcze więcej pieniędzy. No, taka chciwość troszeczkę w tym wszystkim cały czas jest. Jakaś taka niezdrowa chciwość, bo może być dobra chciwość też czasami, taka, która pcha nas do jakiegoś rozwoju, do bogacenia się, do budowania i tak dalej, ale może być też taka jakaś pazerność zwykła, nie? Z drukarkami, jak już mówiłem, też w sumie to samo. Kupujesz tanią drukarkę, a potem twoim tym abonamentem staje się tusz, także no, który musisz dokupywać cały czas od tego samego producenta, od którego kupiliśmy tanią drukarkę, żeby spłacić tą drukarkę, bo dostajemy ją faktycznie w zaniżonej cenie. No, ale potem spłacamy to w tym tuszu i tego tuszu dostajemy tyle, co kot napłakał. Jest drogi, niewspółmiernie do tego, co dostajemy i szybko producent tego wszystkiego wychodzi, znów jest hop-siup do przodu i z nas zdziera w sumie. I potem co zrobić? I to jest dobry przykład, bo właściwie ciężko powiedzieć, że ta drukarka jest naszą własnością w 100%, bo nie możemy jej używać tak, jak chcemy. Nie możemy sobie kupić innego tuszu, nie możemy... Nie możemy po prostu w pełni używać tak, jakbyśmy chcieli, tylko mamy pewne warunki używania. No, a już pomysły BMW czy Mercedesa, żeby płacić dodatkowo za podgrzewane fotele, albo żeby płacić dodatkowo, naprawdę Mercedes coś takiego, nie wiem, czy wprowadza, czy proponuje. W każdym razie taka idea się pojawiła, żeby dopłacać dodatkowo za możliwość szybszego przyspieszania. Czyli jakby ze świata gier troszeczkę przechodzą te idee typu pay to win. A dzwonił no name, odzwaniam, a on nie odbiera. No cóż. No to ja nie wiem. Ale wiesz, że nie brakuje firm, które spokojnie tolerują zamienniki. Oczywiście, że wiem. Są też ci sami producenci proponują czasem eko drukarki, które są droższe i tam można kupować sobie tusz już w normalnych takich pojemnikach większych, tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że starają się urobić i tak klienta na kilku frontach, tak jakby, nie? Także jeśli chodzi o Ubisoft na przykład, to oni tam otwarcie mówią, że im się podoba taki świat i do tego dążą jak najbardziej, żeby właśnie zlikwidować całkowicie fizyczną sprzedaż gier, że to jest jakieś przestarzałe, że to musimy iść w innym kierunku. I tak jak mówiłem, mi to nawet szczególnie jakoś nie przeszkadza. Jestem zadowolony z tego, że odeszliśmy od tych pudeł, coś. Zresztą jak ktoś chce, to zawsze może sobie kupić dzisiaj też wersję kolekcjonerską jakiejś gry, która no, niestety jest droga, ale tam faktycznie często dostajesz fizyczny nośnik. No, ale też nie zawsze, bo czasami kupujesz to pudło z grą i tam są bajery, szmery, mapa, koszulka, medalion i w ogóle cuda niewidy, ale zamiast fizycznej płyty z grą jest kod do pobrania elektronicznego. Okej, dobra, bo znowu dzwoniłeś, to odzwaniam. Dobrze.

0: O, dziękuję, że odebrałeś w końcu.
1: Cześć.
0: No, cześć, cześć.
1: Wiesz co, ja słuchałem audycji i słyszałem jakiś dzwonek, ale na Skype'ie ten dzwonek jest tak głupi, że nie wiadomo, czy ktoś dzwoni, czy wiesz, czy do ciebie ktoś dzwoni, czy ty do kogoś dzwonisz. No, i ja myślałem, że znowu ktoś do ciebie dzwoni, a nie, że to u mnie dzwoni, wiesz?
0: No właśnie.
1: Mylało się z audycją po prostu.
0: Tak, to czasami jest tak też mylące, jak, znaczy to trochę nawet denerwujące jest, jak słuchasz sobie czyjejś audycji właśnie u kogoś i słyszysz ten dzwonek i nie wiesz właśnie, czy ktoś do ciebie dzwoni, czy to w tej audycji, nie? Ja tam się nauczyłem już odróżniać ten dźwięk ze streama, z dzwonka Skype'a, od własnego na komputerze, bo on jednak brzmi minimalnie inaczej, ale to trzeba mieć wprawne ucho, żeby to rozróżnić.
1: A ja właśnie mówię, zadzwonię na chwilę, bo poruszyłeś temat tej drukarki i tego abonamentu. I ty już o tym kiedyś mówiłeś, wiesz, a ja akurat taki abonament posiadam. I tam ty tak trochę pomstowałeś na to, że to wnosi pewne ograniczenia. No tak, tylko że ja myślałem o tym w ten sposób, że właśnie żeby skończyć z tym plan obsolescent i z tym psuciem się rzeczy, to tak naprawdę właśnie musi być przekazana ta własność do firm, własność nad tymi rzeczami.
0: Aha, w ten sposób kombinujesz.
1: No tak, że jeżeli wiesz, jeżeli ta drukarka będzie należała do Hewlett-Packard ja będę miał tylko abonament miesięczny, a wiesz, bardzo niski jest ten abonament, ja płacę 15 zł, to wiesz, to im będzie zależało na tym, żeby ten sprzęt działał jak najdłużej, czyli będzie mniej śmieci produkowanych, tak? Bo ja do tej pory to ja kupowałem drukarki co chwilę, bo one te atramentowe były po prostu do dupy, wiesz? Mimo że oryginalne tusze zawsze używam czy coś, one zawsze mi się psuły. A odkąd właśnie mam Hewlett-Packard na abonamencie, to świetnie działa nagle, nie?
0: No, w sumie brzmi to logicznie. Faktycznie, jeśli ta własność będzie czyjaś, no jak z tym zdalnym graniem? Właścicielowi tego zdalnego serwera absolutnie nie będzie zależało, żeby mu się psuły, żeby były kiepskiej jakości te serwery i się to psuło. Ale widzisz, to taka pułapka jakby, znaczy taki cwany myk, bo kojarzy mi się to trochę z takim jakby z komunistami czy PiS-em, którzy powodują jakiś problem, który potem w bohaterski sposób zwalczają. No bo jeśli to ma być takie narzędzie do przejścia na ten wynajem, udostępnianie, sharing, to, że my się ucieszymy teraz, że o, jak nic nie będziemy mieli, to nam się nie będzie psuło. No wiesz, o co chodzi, że coś, co jest jakaś taka... Ktoś mi tu podpala dom, żeby potem bohatersko go zgasić i żebym się cieszył, jak mi ładnie zgasił, no.
1: No tak, ale na ograniczonym terenie nie może być nieograniczony rozwój. A my mamy taką zasadę, że ten rozwój jednak musi cały czas być, żebyśmy pchali te kule pod górę. I no właśnie nasza planeta robi się za mała, tak? Ktoś tam mówi, że za dużo ludzi, za mało ludzi. No niestety, no widać, jakie robimy dewastację tego środowiska. I no ja sobie pomyślałem, że... Niestety, jest to chyba jedyne rozwiązanie, żeby mieć na przykład w abonamencie lodówkę i tak ta firma ma dbać o to, żeby ta lodówka się przez 20 lat nie psuła, nie? I ten abonament powinien być tak niski, żeby ich zachęcać do tego, że ma się nie psuć, a nie, że ma się psuć i ma być wymiana co na przykład 2-3 lata. Chodzi po prostu o to, żeby było jak najmniej śmieci. Wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie sensowne, a i tak co 2-3 lata trzeba zmieniać sprzęty, co prawda, bo technologia idzie bardzo szybko. Ja teraz po 5 latach zmieniłem telefon i nie zmieniałem telefonu. Miałem bardzo dobry i tak dalej, ale zabrakło mi już pamięci. No i teraz musiałem zmienić telefon. Jak zmieniłem telefon, to ja żałuję, że tak późno go zmieniłem. Bo po prostu to, co kiedyś w jakichś aplikacjach zajmowało mi 30 sekund, w tej chwili robię to w ciągu sekundy.
0: Ja tak sobie chciałbym to jakoś przeliczyć, bo myślę, że tak, że z takim wynajmowaniem lodówki to będzie dokładnie tak samo jak z tym płaceniem abonamentu za programy Adobe w chmurze. Że po prostu te różne korporacje, firmy to mają czas po prostu, żeby sobie poczekać, aż my w abonamencie zapłacimy cenę tego towaru, a potem już na plus są i zarobią jeszcze więcej na nas, niż byśmy zapłacili raz za tą lodówkę. Chociaż ciężko to powiedzieć, bo w sumie lodówka też nam się zepsuje za jakiś czas, tam po 10 latach max, nie? Więc i też musimy kupić znowu nową, więc też... Ale i też tego Photoshopa też nie mamy na zawsze. Nie możemy mieć na zawsze, no bo co ja bym na przykład dzisiaj siedział z Photoshopem 4.0, nie? Jakimś archaicznym, co jeszcze działał na Windowsie 95, no to też już bym nie był z tego zadowolony i by to do bani było po prostu kompletnie. Mm-hmm. Więc...
1: Ja miałem kiedyś takie Pinnacle Studio, wiesz, i już nie pamiętam, która to była wersja. No i świetne te Pinnacle Studio było, ale po prostu... Wiesz, te pliki się robiły coraz większe. Teraz w gigabajtach mam pliki wideo, w dziesiątkach gigabajtów. I wiesz, i po prostu ten Pinnacle Studio już nie dawał z nimi rady sobie. I mówię, no kurde, no niestety, trzeba zmienić na nowy, tak? Jak zmieniłem na nowy, na Power Director, no to się w tym nie odnajduje, wiesz? Po prostu, no jest kompletnie inny, tak? Jeszcze, kurczę, kompletnie inny jest na telefonie, a kompletnie inny jest na laptopie, nie? Wiesz, na Windowsie. I to jest, no jest trochę denerwujące, no ale no jest postęp technologii i na to nic nie poradzimy. A jeszcze taką powiem rzecz o tych abonamentach, że masz tu rację, że no widzisz, one musiałyby być jakoś odpowiednio regulowane, tylko kto ma to regulować, to też jest niedobre, taka regulacja na przykład odgórna. Bo patrzyłem na abonamenty, jeśli chodzi o telefon i jak się bierze telefon z abonamentu, to właściwie musiałbym za ten sam telefon dwa razy tyle zapłacić. To znaczy, że wiesz, sieć chce po prostu tyle kasy ściągnąć za ten telefon w ciągu tych 2 lat, że tak naprawdę kupiłem akurat Samsunga, ze strony Samsunga i o połowę taniej mi wyszło, gdzie wiesz, dodatkowo sobie biorę kartę SIM z bardzo dobrym pakietem za grosze, nie? I no, to właśnie tu masz rację, że też te firmy chcą nas wykorzystywać finansowo. Ja będę kończył, bo uciekam już do domu, już się właściwie zbierałem, ale mówię, że później obiad i tak dalej i już nie będę pewnie mógł zadzwonić, a już następny dzwoni kolega.
0: Masa ludzi, słuchajcie, rozdzwoniliście się, dzwonił Jacek, Zenon, adwokat.
2: Bierz Jacka, błagam cię, bierz Jacka.
0: No, cześć, słuchajcie, muszę tu, Etam wcześniej dzwonił, co, widać, że temat chyba was tutaj rusza, postaram się tutaj jakoś podłączać wszystkich, Jacka niestety nie mogę dołączyć, nie, mogę chyba,
2: spróbuj.
0: A nie, mogę, czekaj, Jacek, Momencik. Dobra, teraz powinno być dobrze. Cześć Jacek.
3: Dobry wieczór, misiaczki najsłodsze.
0: No, aż tak to może nie. No.
2: Pamiętasz, Jacek, tą duńską zamordyskę, którą tak ochoczo wklejałeś w różne miejsca? Ja bym chciał, żebyś o niej opowiedział, bo już to miałem zrobić, ale jak ty jesteś, to myślę, że tego pana Nunejma, który słowo w słowo za nią powtarzał. Bzdury oczywiście.
3: Dramatyczne i uciekł. Bzdury.
2: Jak nas zobaczył, to uciekł. Szkoda.
3: Tak, też żałuję, że uciekł. Ja to po prostu nie chciałem dzwonić tak dzień po dniu, bo to nieładnie. Ale mówię, no już tych bzdur nie da się nie skomentować. Ja może zacznę od tego, że... No właśnie, Zenek, mówiłeś o duńskiej zamordysce. Za chwilę muszę wygooglać. Ale jest dokładnie odwrotnie, niż mówił No Name. Otóż rzeczy, które są w abonamencie, wymienia się dużo częściej niż takie, które się miało na własność. Po prostu to jest większy przerób tam. Ech, co tam się dzieje? Zenek, wiertarka ci się włączyła.
0: Nie, etapowi.
4: Ja bzykałem.
0: No nie, niestety będziecie musieli tutaj panowie troszkę poczekać chwilę, no bo są aż 4 osoby na antenie. Nie miałem
2: sami weterani.
0: Same debeściaki, no.
4: Tak, słuchajcie, jest taka sprawa w motoryzacji. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi z warsztatu samochodowego i Stalone, kupowałem samochód i mówili, proszę pana, no my zmieniamy olej co 30 tysięcy, bo ludzie i tak za 3 lata po subskrypcji samochodu wymieniają sobie nowy. Idea jest właśnie taka, żeby była z samochodami, z lodówkami, z telewizorami i z całym innym elektrosyfem, jak z telefonami. De facto telefony macie w abonamencie. Mam, dacie, my mamy. U nas w Australii, co prawda, spłaca się telefony z góry, a nie od dołu. Taka ciekawostka, jeżeli to tak się wybierze sobie opcję. I można sobie wziąć nowy telefon. I to jest właśnie taki abonament. Ty już masz prawo mieć nowy telefon. Dlatego ludzie biorą nowe co 3. Ja sobie obiecałem, że przynajmniej miał 5 lat. Dlatego kupuję raczej dobre telefony, co najmniej 5. I teraz w motoryzacji dzieje się to samo. Po 100 tysięcy, nawet auto nie dojeżdża 100 tysięcy, ktoś bierze nowe auto albo w leasing, albo w ogóle w wynajem. I wszystkie te rzeczy są tylko po to, cała eko-bzdura jest robiona tylko po to, te wszystkie pieprzenie o za małej ziemi, o tym, że jest za mało zasobów, żeby was firmy miały na abonament. Żebyście nie mieli rzeczy na swoje i zawsze mogli przyjść jakiś pan w teczkę i powiedzieć, w sumie ta pana lodówka, pana komputer i pana majtki i pana samochód to nie należą do pana, tylko do korporacji ABC, GmbH, Proprietary Limited z ograniczoną odpowiedzialnością i zostaje pan z niczym, bo pan brzydko nazwał pigmentu dodatniego kolegę w internecie. Także ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby wszystko było na abonament.
2: Jeżeli ci wszyscy różnej maści aktywiści i kapitaliści są tacy przejęci tym, jak to ekologicznie powinno być i dlatego chcą robić na ten abonament, bo wtedy się mniej rzeczy psują i zużywają, to może niech zaczną po prostu od tego robić rzeczy, które się mniej psują i zużywają. Bo ja mam Brother, drukarkę. Drukarki Brother są znane z tego, że się długo trzymają i mają tanie tusze, jeszcze tańsze zamienniki i nikt nie robi pod górkę tym zamiennikom. Hewlett Packard też potrafił robić drukarki. W mojej poprzedniej pracy była 15 lat LaserJet kolorowa, 15 lat, która miała tylko takie coś, jak się dawał zamiennik, że o, wsadziłeś zamiennik. Jesteś tego świadom? Jestem świadom. Klik. I to było tyle. To było tyle.
5: HP świetnie robiło drukarki kiedyś. Te całe serie właśnie, co mówisz, LaserJet, to chyba do szóstki aż była bardzo fajnie robiona. Czy te atramentówki, 600 i 500 serie. Fantastyczne drukarki.
2: No i słuchaj, można było? 15 lat. No, na mojej kadencji pachła. Ja ją, wiesz, ostatnio robiłem jury rigging. Już żeśmy stwierdzili, że trudno jest o części zamienne, bo producent tych części nie udostępnia, a mógłby. Tak? Co stoi na przeszkodzie? Fracht i kurierka jest dzisiaj bardzo tania. No wiesz, gdyby wysyłać coś impostem, wychodzi tanio. Ja rozumiem, że niektórzy lubią wysyłać pocztą, ale myślę, że firmy logistyczne by sobie poradziły z tym, żeby właśnie takie części zamienne wypuszczać. Gdyby było to, jeżeli już trzeba jakoś robić legislację, to może właśnie, żeby były te części zamienne w ten sposób.
0: No ale w sumie ciężko jest w nieskończoność produkować części zamienne na przykład do rzeczy, których już nie ma na rynku, bo to się zupełnie nie kalkuluje komuś.
2: Dobrze,
0: nie?
2: Ja mówię o rzeczach, które są na rynku. No jak zrobisz drukarkę, która jest zajebiście dobra, to żyjesz sobie z produkcji tych części, tak? De facto ta produkcja tych części jest coraz to tańsza, bo masz i personel przeszkolony i wiesz, nie musisz tego R&D na nowo robić, bo ono już się zamortyzowało. Wiesz, de facto to są też stare procesy technologiczne w niektórych wypadkach, więc to nie musisz nowych maszyn kupować i tak dalej i tym podobne. No sorry, nie, ale niestety mamy taki pęd, że trzeba tworzyć potrzebę konsumpcji i konsumpcjonizm to jest to słowo, czego szukamy. Tak jak Jacek zauważył, ten model, który oni nam proponują, to jest taki model, który ma nalepkę pod tytułem ekologia i żeby było fajnie, a pod spodem jest jeszcze gorszy konsumpcjonizm niż był, nie? Te telefony wymieniane co 2 lata albo nawet częściej. Jaki to jest cel? Jaki to ma sens? Ja już nie wiem, ile mam mój telefon. Ile lat ty miałeś swój telefon? Po co? Bo aparat ci się szybciej otworzy, no to flagowiec sobie poradzi spokojnie przez kupę lat. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby flagowy telefon sobie poradził z otwieraniem aparatu przez całe, nie wiem, 10 lat swojego użytkowania. Co tam w tej aplikacji jest do dorabiania?
0: No, ale to zatrzymajmy się na tej konsumpcji może, bo tu mam takie wątpliwości trochę, bo w tych wizjach różnych właśnie lewackich, że nie będziesz miał niczego, to się to przedstawia tak, że ludzie będą sobie wypożyczać wzajemnie jakieś rzeczy, że będziesz miał, że będą rzeczy w każdym razie wielokrotnego użytku. No to się jakoś, to jest właśnie przeciwne tej wizji nowego, wspaniałego świata, kup nowe. Chyba nie?
4: Jest odwrotnie.
3: krawiec, tu jest zaszyty wielki błąd. Polegało to będzie na tym nie, że ty będziesz grzecznie pożyczał mi mikser na audycję, tylko nie będziesz miał wyjścia i będzie przyjdzie pan o 15, powie teraz ten mikser idzie do pana X, bo on ma audycję. Nie możesz z tym mikserem nie zrobić nic, nie możesz powiedzieć, że on jest nigdy twój i chociażbyś go używał jeszcze przez 30 lat, to musisz płacić co miesiąc 5 zł czy 10 zł na ten mikser i on nigdy nie będzie twój. Być może za 3 lata będziesz miał ten zamiast takiego miksera, znaczy jeszcze nowy, ładniejszy, świecący, ale on nigdy nie będzie twój. Jeżeli kupisz sobie mikser i kupisz sobie dobrej firmy, to zapłacisz za niego sporo kasy, ale potem on stoi w szufladzie i jak będziesz o niego dbał, to może działać i 30 lat.
2: Zobacz z tym AI-ami, nawet jak jest, nie? Ja potrzebuję nagle sobie zrobić pierdylion obrazków, nie? Różnie to można zrobić, wiadomo, kwestia skali, wchodzimy w niuanse, ale taki kasus jest możliwy. Potrzebuję sobie zrobić nagle 500 obrazków, nie? I co? I załóżmy, że serwis, z którego korzystam, który ma abonament, akurat jest zapchany, jest kolejka i muszę czekać. A u siebie sobie puszczam na swojego kompa i mi leci, nie? I tyle, dziękuję, do widzenia. Nie muszę się nikogo prosić, nie? O nic. Na przykład, nie? To taki jest. No.
5: Co więcej, trwa w tej chwili wymiana masowa, nie wiem do którego roku to będzie, liczników elektrycznych na takie zdalnie sterowane przez operatora. I na przykład będziesz chciał włączyć Windows, już pomijając samo to, że Windows, czy tam jakiś system operacyjny może być, mieć jakieś ograniczenie, być zdalny, w pewnej części przynajmniej. To na przykład pokaże ci się napis, że w tej godzinie nie jest ci przydzielony czas korzystania z komputera, nie? Już nie mówiąc o tym, że ci mogą wyregulować, kiedy możesz nadawać, nie?
2: Jak w Chinach.
3: To było jak w Chinach, dokładnie. Dokładnie tak. I potem, że to wszystko jest dobra.
5: A przecież już mamy takie kraje. Ja niedawno oglądałem, nie pamiętam na jakim kanale to było, gdzieś na YouTubie zgrywkę, gdzie chyba to była Korea Południowa, że jest coś takiego, tak jak pralnie, które są już od dawna, są takie miejsca, gdzie chodzi się do publicznej pralni ze swoim praniem. To tam wpadli na taki pomysł, że dany dom, czy tam dana klatka, już nie pamiętam jak to było zorganizowane, gdzie są takie, nazwijmy to patokawalerki po 8-12 metrów, możliwe, że to był Singapur, że na klatce na dole jest drukarka. Nikt nie kupuje drukarek, bo nawet nie są dostępne, tylko chcesz wydrukować, to masz tą drukarkę dostępną w sieci klatkowej, powiedzmy, i możesz sobie wydrukować tylko na tej drukarce, nie?
2: Tak jak pisałem wcześniej i krawiec to czytał, problem nie jest w tym, że coś jest dostępne na abonament, problem jest w tym, jeżeli coś jest wyłącznie dostępne na abonament i jeżeli jeszcze jest to sankcjonowane legislacyjnie. Tu jest problem.
0: No fakt. Tak? To mała niby rzecz, a bardzo dużą różnicę robi tutaj, nie?
5: Niedługo będziemy, jak to mówił Maciek, jak zapowiadał, że będziemy Ukraińca pod podłogą ukrywać, jak kiedyś za wojny tych narzy, to niedługo będzie tak, że retrodrukarkę będziemy pod podłogą musieli ukrywać.
2: Całe szczęście Maciek pierdoli głupoty, więc napawa mnie to optymizmem.
5: No, mam nadzieję, że się tutaj nie mylę, ale może być tak, że my, dziady technologiczne, dysponując starym sprzętem, będziemy tymi wygranymi. Bo ty kupisz sobie nowy i nagle Zenek włącza komputer i patrzy, o, system musi się załadować z internetu, a nie ma teraz przydziału w tych godzinach, nie?
0: Ale czasem taka sytuacja, w której ktoś nas niby nie przymusza do czegoś, ale promowane jest jakieś zjawisko, jakiś system nowy, to też jest troszeczkę, to może się zemścić, bo to jest takie no, gotowanie żaby, przesuwanie okna, Overtona i tak dalej i ludzie z lenistwa, z wygody na coś się zdecydują, a potem można zaciskać tą pętlę w pewnym momencie i to też nie do końca zawsze musi być takie zdrowe, nie? No ale to już takie.
5: Ja jestem fantazje. W stanie wyobrazić sobie sytuację, która już kiedyś częściowo miała miejsce, bo było coś takiego jak wystawianie butelek i za komuny roznosiciel mleka przynosił nadanym nam mleko. Ale wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że nasi geniusze od ekologii wpadną na pomysł, że gotowanie w domu jest rzeczą B i będą nam dostarczać jakąś karmę, powiedzmy tą taką przysłowiową galaretkę, jak w tym filmie o tym pociągu i będzie obowiązkowy catering obowiązywał, nie?
2: Mam adwokata jeszcze, przepraszam.
6: Tak, cześć wam wszystkim.
0: Cześć.
6: Hej. Słuchajcie, bo ja też się zerwałem, żeby zadzwonić, chociaż jakoś nie miałem wcześniej tego pomysłu, ale jak usłyszałem Neyma, to pomyślałem sobie, że to tak nie może zostać bez jakiegoś odbicia, przynajmniej próby. A Etam, to co mówisz, to nie jest takie głupie, bo chciałem wam powiedzieć i zapytać w ogóle, czy słyszeliście, bo ostatnio taką wrzutkę zrobiono, sondę wrzucono w przestrzeń informacyjną odnośnie żywności pozyskiwanej z, to jest określone jako miejskich ogrodów.
2: Tak, tak, ja o tym mówiłem ostatnio, no. I że konwencjonalnie robiona żywność jest bardziej ekologiczna. Bardzo mi konwencjonalnie robiona masowo żywność, tak, jest bardziej ekologiczna.
6: Ale nie, bo oni to inaczej...
4: Znam osobiście, przepraszam, mogę ci powiem, znam bardzo znam osobiście dziewczynę, która pracuje w Warszawie w samorządzie i zajmuje się dokładnie tym. I bardzo to promują właśnie tego typu miejskie ogrody i miejskie farmy.
2: No to już jest, powiedz, że jest spóźniona i że jest prawacka, bo to, co, do czego adwokat zmierza, zresztą powiedz, nie będę ci przerywał, przepraszam.
6: Słuchajcie, nie, no bo to, co Edam powiedział, to w sumie on, nie wiem, na podstawie jakby czego sobie ten stworzył ten schemat, że nagle może być zakazane robienie sobie w domu obiadów, ale w zasadzie to jest o tym mowa, bo ktoś ci uzasadni, że ślad węglowy małego garnka jest większy niż wielkiego garnka.
5: O to mi chodziło, tak.
6: No i to się wszystko do tego sprowadza. I wiecie co, bo kiedyś niby słyszałem w Australii, bo wiadomo, nam Europejczykom fajnie robić wrzuty z przeciwległego miejsca na ziemi, nikt tego nie zweryfikuje, a jakiś tam potrzęsie się trochę społeczeństwem. I kiedyś to było z dalekiego świata, że w Australii zakazują robić gdzieś tam ogródki przydomowe, nie? Że jest jakaś...
4: Tak.
6: Nie wiem, czy słyszeliście, ale było coś takiego w eterze. Może tylko w tych takich szurskich, nazwijmy to, kanałach, ale ja słuchajcie, się nie zdziwię, że tego typu informacje są świadomie wrzucane, żeby po prostu sondować społeczeństwo, nie? Jaki będzie echo, albo po prostu, żeby jakieś zamieszanie zrobić i ten. Ale z tymi ogródkami oni podstępnie naprawdę to tak próbują uszyć, że ja myślałem, że takich ludzi jak No Name szybko nie będę słuchał tutaj, w takich gównoradyjkach, nie? A jak kolej zadzwonił, to sobie pomyślałem, że mi zaraz głowa wybuchnie, jak będę tego dłużej słuchał.
2: Teraz pytanie, czy to jest troll, bo patrz, tak przytomnie spierdolił, jak się to zobaczył.
6: No może jest troll, słuchajcie, taki szyty na miarę. Ale co tylko jeszcze chcę dokończyć, bo oni wymyślili sobie, nie czytałem, przyznaję się, całego artykułu, ale napisali, że takie elementy jak podwyższone grządki, wiecie, że ta cała infrastruktura małych ogródków więcej śladu węglowego pozostawia, niż jak masz pole, gdzie nie ma ścieżek, gdzie nie ma, no wiadomo, mały areał jest zarządzany, wiecie o co chodzi, nie? Mnoży się jakby narzędzia, każdy ma kosiarkę i tak dalej, ja to tak rozumiem. A tam jeden traktor jedzie po horyzont i jakby jest mniejszy nakład z użycia tych rzeczy. I słuchajcie, ja wierzę, że gro ludzi, którzy nie potrafią liczyć, logicznie myśleć, oni to łykną i uznają to jako po prostu prawdę. Ale nikt się... Tylko jeszcze jedna rzecz, Zenon, przepraszam. Ale sobie myślę z drugiej strony, dobra, jestem ciekaw, ile śladu węglowego idzie na jakieś luksusowe sprzęty dla tych ludzi, którzy główkują. Jak tu taką teorię wymyśleć, nie? Przecież byle samochód. No, luksus to pozostawia...
2: Pani Spurek ma jakieś BMW, które jest dalekie od tego, że tak powiem, Jacek by się nie wstydził do niego wsiąść, o może tak to ujmę, nie? Więc ekologia jest dla proli, nie? To mi się przypomina taki serial Foundation, Fundacja na Apple, gorąco polecam oglądać, na podstawie, inspirowany Asimowem, ale on ma taki jeden ark, który jest totalnie dodany przez ludzi, wiesz, tworzących ten show. I to jest fajny ark. Rzadki przypadek, kiedy coś dodali od siebie i to jest dobre. Ale wracając do tego, co Asimov tam jeszcze w arku Asimova jest. Jest tam taki jeden koleś, który tłumaczy, jak działa wszechświat, że tak powiem, a raczej ludzkość i mówi, że no kiedyś tam ludzie byli kierowani przez religię, później przez ideologię, a później, a w przyszłości czym będą kierowani, nie? A? No to czymś innym jeszcze, nie? I tak sobie myślę, że właśnie przez to pierdolenie o tej ekologii, ja to zawsze nazywałem przez lata tą neoreligią, nową religią, coś takiego się próbuje stworzyć. Jakiś taki narzędzie do psychologicznego zagarniania bydła, nie?
6: Słuchajcie, ja tak...
4: I mogę teraz coś a propos tego zagarniania bydła.
6: Jasne.
4: Miałem kiedyś nieprzyjemność pracować dla pewnej bardzo, bardzo, bardzo dużej firmy. I to wyobraźcie sobie jako kontraktor, czyli jako nie jako pracownik. I na jednym z pierwsze parę dni to jakieś tam były takie wprowadzenia dla zachodniej korporacji, tak może powiedzieć, zostawmy nazwę. I wyobraźcie sobie, że jedną, już wyobraźcie sobie, że jedną z nich, a jedną z tych dni, to było szkolenie,
7: które polegało na tym, że mamy tu taki wspaniały, sprytny kalkulator i każdy z was teraz może sobie pójść i obliczcie sobie, ile generujecie CO2 i was zachęcamy do tego, żebyście jak najmniej generowali tego CO2 i tak dalej. I to było po prostu pranie mózgu już wtedy na temat tego, ile ktoś może generować CO2. Noż kurwa, po prostu już wtedy totalnie niezwiązane rzeczy z ekologią, totalnie niezwiązane z czymkolwiek technologiczna korporacja uczyła ludzi, żeby sobie sami na własną rękę liczyli, ile generują CO2 i oni zachęcają, żeby tego CO2 generować jak najmniej. Jak najmniej generujesz CO2, jak będziesz miał właśnie na przykład samochód na abonament, byś najmniej przemieszczał. Swoją drogą zauważcie, że oni zawsze uderzają w te możliwości, znaczy jedną z rzeczy, które uderzają, to są możliwości przemieszczania się. To tych ludzi bardzo wkurwia, że miał swój samochód, swój motocykl, dużo latał po świecie i tak dalej. To bardzo wkurza ludzi, którzy chcą przyspawać was do miejsca.
2: A to feudalizm jest pełną gębą, nie? Nie? To samo, powtórka. Tak jak było, niewolnicy przyspawani do miejsca i tak samo chłopi byli w pewnym momencie przyspawani do miejsca. To jest cel, żebyś ty zarządzał, kiedy to bydło się może ruszyć i gdzie.
5: No słuchajcie, dokładnie, a zony będą kosztowne do przekraczania, nie?
6: Tak, no. Słuchajcie, ja tak na koniec tylko wrzucę coś, co może trochę zniszczy tutaj jakby piękny profil, jaki tworzycie normalnego człowieka, bo wydaje mi się, że nawet jeśli Bóg nie istnieje, to wiara w Boga jest dużo bezpieczniejsza dla nas niż wiara w te rzeczy, o których teraz mówimy, nie?
2: Nie, można inaczej, uwierz mi, ja sobie radzę bez tego.
6: Nie, okej, a ja nie mówię, że to jest jedyna słuszna droga, ja nie chcę cię ewangelizować ani nikogo, tylko wydaje mi się, że jest bezpieczniejsza niż wiara w abonament i w ten cały ślad, nie?
0: No ale przecież cała masa wojen to tak troszkę ma podkładkę religijną.
6: Nie, no, ale religia ma podkładkę. Była tylko tak naprawdę uzasadnieniem chęci przejęcia dóbr czyichś. Myślę, że to historia, jak się przeanalizuje, to tak naprawdę to nie chodziło o to, że tam Bóg, tylko chodziło o to, żeby ci zabrać.
2: Ale wróćmy może jeszcze do tematu, bo nie sądzicie, że nagle jest na nas zarzucone w chuj podatków różnych na CO2 i my tak w gruncie rzeczy nie wiemy, na co idzie ta kasa, nie?
6: Czasami no, się... Dokładnie, sorry, na rząd idzie ten taki, no, który...
2: No i właśnie. No, tylko kurde, ja bym chętnie prześledził tą złotówkę z tego abonamentu i zobaczył, gdzie ona idzie. Ale powiem wam więcej. Wmawia się nam między innymi, że ona idzie na jakieś technologie, że między innymi idzie na tak zwaną sekwestrację, czyli to wpuszczanie CO2 pod ziemię, żeby go nie było tyle w atmosferze. Nie chcę was martwić, ale bez problemu znajdziecie takich normalnych naukowców, mainstreamowych, opracowania, także na YouTubie, z których kurde jasno wynika, że jak policzysz wszystko w tym całym procesie od początku do końca, to w wyniku tej całej sekwestracji, na którą my dajemy pieniądze, CO2 w atmosferze przybywa, a nie ubywa. Jesteśmy po prostu w żywe oczy ugani.
6: No seks misja, nie? To, że masz u góry świat, który jest dla ciebie nie do życia. Ja myślę, że to jest cały czas ta sama idea. Ona była różnie przedstawiana nam przez wieki, przez nielicznych, że nas oszukują. Nie wiem, no zabija się edukację, o tym było w niedzielę, o edukacji, słuchajcie, jeśli ludzie się nie uczą logiki w szkole jako dzieci, jeśli nie uczymy się filozofii, która też niesie nam uniwersalną mądrość, którą możemy użyć tak, żeby żyć godnie i z poszanowaniem jakby istot, jakimi jesteśmy, to z nas się zrobi niewolnik.
2: Ja to zauważyłem bardzo wcześnie, bo to już w etapie mojej edukacji zawsze się ze starszymi zadawałem. Moi starsi koledzy mi polecali Orwella i Huxleya. I to ja się na etapie gimnazjum z tymi książkami zapoznałem. I one zostały w miarę czasu popchnięte albo do rozszerzonego, albo w ogóle wywalone całkowicie z kanonu lektur, tak? Bardzo ważne książki, moim zdaniem.
0: No ciekawe, ciekawe.
2: Dużo ważniejsze niż jakiś Pan Tadeusz, nie? Nad Niemnem czy Potop. Bez dyskusji.
0: A nie? No to, ja, to, to, ja tutaj, to ja powiem tutaj ciekawostkę, że tą książką, która zniknęła właśnie z Amazona, jak sobie kupiliście e-booka, to nagle zniknął wam z czytników, bo się tam nie dogadali niby co do licencji czy coś. To był właśnie rok 1984. To tak trochę to nawiązuje do samego zjawiska.
2: Ale czekaj, ale to jest jeszcze małe piwo. Coś wam powiem, bo ja się zgodzę z tym, że jest problem z zadaniem domowym i że jest masakrycznie dużo tego zadania domowego teraz w toku edukacji dla tych dzieci. Jego jest za dużo, nie? I teraz nagle ktoś chce wylać dziecko z kąpielą niby, a tak naprawdę też mi się wydaje, że to ma jakiś cel, albo żeby się przypucować, albo żeby zrobić coś jeszcze gorszego, żeby nie było zadań domowych, nie? Słuchajcie, jaki jest problem w tej aplikacji, którą ma każdy rodzic w telefonie, wziąć i zrobić tak, że są po prostu sztywne kwoty zadań domowych. Musi po prostu zadeklarować konkretny nauczyciel, zaklepać sobie wcześniej, że on tutaj w tym tygodniu chce dać zadanie domowe. I są powiedzmy dwa sloty na zadania domowe na tydzień.
6: Ale
2: i koniec.
6: To samo Zenon... Przepraszam,
5: co to za aplikacja?
6: Oni mają tam jakieś, nie wiem, ale są takie. Ale słuchaj, to jest tak samo jak z tymi drukarkami i samochodami. Najpierw trzeba system popsuć, żeby potem wprowadzić rozwiązanie, nie? Rozwiązanie tego problemu. Najpierw psujesz drukarki, żeby wprowadzić abonament, który ci ma gwarantować jakość tych urządzeń. I tak samo jest, podobnie jest, nie tak samo oczywiście, ale jest podobnie, mam wrażenie, z tymi pracami domowymi.
7: Ja słuchajcie, mogę... Przepraszam, ja tam... No, a dobra, to ja chcę powiedzieć jeszcze o tej babce, której znalazłem ją, Zenek. Była taka, jest to dzisiaj taka duńska aktywistka polityk, która nagrała taki podcast, nie podcast, tylko takie całe wystąpienie na YouTubie, A Future Without Waste, czyli przyszłość bez śmieci, bez bez jakichś tam czegoś, żebyśmy marnowali, bez marnowania, o tak, nazywa się Ida Auken. Ida Auken to właśnie jest taka pani, która opowiada o tym, że będziemy wynajmować mieszkania i jak pójdziemy do pracy, to w tym momencie w naszym łóżku będzie spał jakiś pan, który akurat szedł z nocnej zmiany i jak wrócimy z pracy, to on już będzie się ubierał i będzie szedł na nocną zmianę. A jak kupicie sobie na przykład wiertarkę, to trzymacie ją w szufladzie i ona się wam, używacie ją raz w roku. No i wtedy to jest złe, bo przecież taka wiertarka może się przydać sąsiadowi i tak dalej. Jest to diabelskie, moim zdaniem, zupełnie. Pamiętajcie, własność to wolność.
6: Dokładnie, mało tego. Zawsze może być tak, macie, że jak wyjdziesz...
7: możecie. I mało dokładnie. Tego, jakże zawsze, pamiętajcie, bo wolność do użycia, ale też do nadużycia. Także jak najmniej rzeczy na abonament. O, jeszcze taka rzecz powiem na przykład z motoryzacji. Dużo firm kusi, że jak weźmiesz samochód na abonament, to będziesz jeździł lepszym samochodem niż cię stać na przykład, nie?
2: A powiedz mi, czy jest oświadczenie jest... majątkowe w duńskim parlamencie? Bo chętnie bym zobaczył, jakie ona ma auto.
7: A, co ma. Pytanie. Nie wiem, musiałbym poszukać. Wiesz, chętnie bym tego poszukał.
2: Popytaj starych znajomych, proszę cię, bo chętnie bym się dowiedział. Tak nie potrafię na szybko znaleźć.
7: No dobra.
6: A z tym łóżkiem na abonament, znaczy na wymiankę, to jeszcze jest problem, bo możesz wyjść do pracy i w łóżku zostanie żona i ten pan następny przyjdzie, wiesz. To jest kolejny problem takich sytuacji.
5: W ogóle nazywa ciepłe koje, to na tych na okrętach podwodnych już dawno było. Może to stąd właśnie wywnioskowali, wydedukowali taką właśnie tą, że się w ciepłym koju kładziesz, nie?
6: Ja jestem ciekaw, jak wiele z tych osób, które takie rzeczy publicznie wyrażają, jeśli tylko nie nagrywa się nic, po prostu same się z tego śmieją, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby oni wierzyli w tę ideę, nie? To jest coś
7: oni
6: takiego,
7: jak wierzą. To, że oni będą w tej klasie posiadaczy, a ci poniżej to będą, wiesz, będą ludzie, którzy nie będą posiadać. Oni liczą się, załapią na to.
2: Wiesz, to jest naprawdę po prostu powrót do feudalizmu, tak? Gdzie jest masa jakiegoś niewolnego chłopstwa, kilku jakichś takich lepszej klasy specjalistów, którym troszeczkę pozwolimy na więcej i my, szlachetnie urodzeni, ci, którzy mają prawo decydować, co tam o państwie, o całej planecie.
0: Miasta 15-minutowe to też jest takie wiązanie człowieka z miejscem na siłę trochę. I tu są takie różne też zagrożenia, na które się rzadko zwraca uwagę. Na przykład to, że jak ludziom już będzie źle i zechcą zaprotestować, to takie w takiej strukturze 15-minutowego miasta łatwiej o wiele zablokować ten tłum, okiełznać go, niż w tym, co mamy teraz w takim mieście.
2: Czym ty chcesz protestować? Ludzie już są rozbrojeni w większości krajów.
0: No jakiś protest.
5: No, to nie da się. Nie, protesty się nie da zablokować. Masa zmiażdży, jeżeli będzie chciała. Tylko pytanie, kto pierwszy rzuci kamień. Bo to tutaj będzie potrzebna partyzantka. Nie? To kiedyś Korwin się bardzo ładnie wyraził, ale nie mogę tego zdania powtórzyć.
2: Nie
5: bo
2: jest
5: to
2: potrzebna
5: jest bardzo
2: partyzantka. Potrzebne jest świadome, zorganizowane celowanie w rodzinę aparatczyków systemu. Tak?
5: No tak, no bo
2: tak
5: tylko
2: jak
5: zagrożenie
2: w przypadku
5: ich...
2: Iranu, jak była ta sytuacja, że reżim irański zabijał dzieci, po prostu do dzieci strzelali, tak, i tam dziecko jedno za drugim padło, to rozwiązaniem wtedy było, ja to pisałem na Reddicie irańskim, weźcie, kurde, spalcie mieszkania tych jebanych strażników rewolucji. Jak oni pójdą strzelać do waszych dzieci, to wy im podpalcie domy. No, ale to oczywiście Reddit mi to skasował, nie?
5: No u nas też jest takie właśnie te, że protestują pod Sejmem, a nie pod domami polityków, nie?
2: Tylko, że to też jest, wiesz, no zdarza się czasami, ale to jest szybko pacyfikowane, bo to jest bardzo niebezpieczny pomysł, nie? Że coś takiego będzie. Poza tym, wiesz, odpowiednio się zbunkruje w odpowiednich kwartałach, w takiej już antyutopii można dać tych policjantów i tak dalej. To też nie jest takie proste. Wiesz, pytanie, co my możemy zrobić, żeby tego nie było? To jest pytanie.
5: Znaczy tutaj są potrzebne odpowiednie jednostki, żeby to zrobić. To nie musi być zorganizowana grupa, natomiast no, umówmy się, że te procesy, o których mówimy, notabene ja chciałem właśnie taką pogadankę zrobić, dlatego mnie to i tak zachęciło do zadzwonienia, bo miałem na myśli praca, bo praca to jest nic innego jak życie na abonament, nie? Zmuszenie do życia na abonament, tak to można ująć. Ja to tu przynajmniej widzę i czuję.
7: Teraz tego nie rozumiem, o co ci chodzi.
6: Ja mam wrażenie, że ty z każdą zmianą cywilizacyjną próbujesz jakby nowe wytłumaczenie na swoje jakieś ten...
2: Nie rób, że Karoń by go pięknie wytłumaczył. Szkoda, że już nie żyje.
6: Słuchajcie, ale ja powiem tylko, że ja mam nadzieję, że a propos tego sposobu rozwiązania, poradzenia sobie z tym, że jakiś taki bezpiecznik jest w społeczeństwie. I że to urabianie nas, ja nie mówię o całym świecie czy o jakimś części zachodniej, tak mam takie uczucie w stosunku do Polaków, ale wiadomo, to jest jakieś takie moje wyobrażenie, że przez to, że mieliśmy w stosunku do Zachodu ostatnie tam 50 czy 100 lat takie, a nie inne, to może gdzieś mamy taki bezpiecznik, że jeśli ktoś przegnie pałę, to tak jak dzisiaj była

0: wiesz,
1: to prawda, ale Zenek, trzeba przyznać, że ludzie dosyć mocno wybuchli, ten temat wybuchł w internecie, jak się pojawiło to nagranie, jakkolwiek skąd, na pewno jest, ono jest prawdziwe, tylko nie wiadomo skąd się wzięło, jak ono wyciekło, że nie będziesz miał niczego. To naprawdę bardzo dużo ludzi już o tym wie, bardzo dużo ludzi o tym mówi i to ludzi ruszyło, muszę przyznać. To ruszyło nawet ludzi, którzy wiesz, nie chcieli. A jeszcze tylko tak powiem na końcu, że zauważyłem, że ludzie, którzy najchętniej klaszczą uszami do tego, to są ludzie, którzy chcą bardzo z jakiegoś powodu, wstydzą się skąd pochodzą i próbują się zrobić na kogoś innego niż są. To są ludzie, którzy próbują kompleksy uchodzić za bardziej, tak, amerykańscy, zachodni, albo wstydzą się wręcz bycia Polakami. Im bardziej są tacy, tym chętniej klaszczą uszami do takich tego typu.
2: Ale słuchajcie, ja myślę, że tu taki jest, tam na pewno siedzą po drugiej stronie tacy inżynierzy od społecznych kwestii, że mistrzowie. Ja myślę, że oni robią takie wrzuty i to trochę na takiej zasadzie budowania perły, tylko nie na naszą korzyść. Wrzucają jakąś informację w społeczeństwo i oczywiście takie kontrowersyjne rzeczy gdzie lecą? W środowiska szurskie, prawda? I tam się po prostu smaży tego żabulca, to obrasta, jakaś kula się z tego utoczy i potem się tym operuje w społeczeństwie i tworzy się podziały. Ja myślę, że to jest bardzo złożone.
0: Nie, ja to widzę inaczej. Mi się wydaje, że różne tematy są, wiesz, te środowiska szurskie celowo są coraz to bardziej absurdalne, jak ta komórkowa ziemia, czas widmowy, takie totalnie odkrojone rzeczy. Ale później wrzucasz, wiesz, później pojawia się realny problem, na przykład, wiesz... I wiesz, dokładnie, oni to zagdakują, te głupki to przejmują i spora część ludzi w rezultacie myśli, kurde, balans, jak ten, jak on coś powie, że, nie wiem, powiedzmy, że tu mogły być jakieś machloje w gminie na temat tego COVID-u, no to jest bzdura, to pewnie jakiś płaskoziemca.
2: Tak, no.
3: Tak
2: to
3: więc,
2: jest przerażające. Tak
3: więc...
2: To jest jak...
3: Tak, tak, mów.
2: Nie, to jest jak ściana ognia, z którą nie jesteś w stanie wygrać, nie? Bo społeczeństwo w swojej masie, jeśli wyrazi to, co Zenon powiedział, to ty nie obronisz się. Ty już chyba nie przebijesz żadnym argumentem przy tym, że ludzie nielogicznie myślą, w zasadzie nie potrafią myśleć i przyswajają te podziały jak religię, że one są betonowe i one wynikają po prostu z tego, że tam jest prawda. Jakimś cudem uznają, że to jest prawda, nie taki zero-jedynkowy podział. Płaskoziemca i tam wrzucają do tego woreczka wszystko, co odbiega
1: ale,
2: od mainstream.
1: Ale adwokat, mówiłeś o tym, że tam siedzą super inżynierowie od tacy, wiesz, zarządzania społeczeństwem. Myślę, ale kurde, jednak BMW i Mercedes stało się memem, to wprowadzenie tych podgrzewanych siedzeń na abonament. Z tego ludzie się już śmieją i inne firmy się jakby zbraniają przed tym, bo ludzie nie chcą tego gówna kupować. Więc im często nie wychodzi. Tym wszystkim...
2: No. I powiem ci, że ja na to liczę właśnie, że jest taki bezpiecznik w społeczeństwie, że ta... Słuchaj, ja myślę, że oni są nieźli, no bo opracowują plany wieloletnie albo nawet na dziesięciolecia, jeśli chodzi o przerabianie społeczeństwa.
4: Międzypokoleniowe wręcz, nie?
2: Więc to wymaga na pewno dużych umiejętności, no, doświadczenia i tak dalej. Ale myślisz, że oni wielką porażkę poniosą, czy no bo to są jakieś pojedyncze elementy, które jakby ośmieszają pewien system. No pytanie, czy to wywróci jakby całość, no bo z mojej obserwacji wynika, że korporacje, one raczej działają, nie wiem, czy między korporacjami istnieje jakaś realna konkurencja i one raczej działają wspólnie i poza produktami, które nam sprzedają, promują ideologię, nie? I tutaj jest zgodność pełna, jeśli chodzi o te globalne rozwiązania, więc to, że im tam jakieś wypadki, to oni szybko uwzględnią to w swoich wzorach i to się już prawdopodobnie nie powtórzy po prostu i to powinno przerażać raczej, nie? Więc powinniśmy szybko na podstawie tych rzeczy, które, że się tak powiem, wyłonią z tej ściany nowoczesności, jaką próbują nas tutaj ten oszołomić i zachwycić, jak to oni nie chcą nas uratować od nieuchronnej klęski. Powinniśmy wyłapywać te rzeczy i szybciutko z tego budować realny obraz rzeczywistości, nie? A nie traktować to, że ktoś tam źle pomyślał. Nieźle pomyślał, tylko za szybko wyszli z planem jakimś.
4: No, ostatecznie i tak zadecyduje to, jak poszczególne jednostki będą się zachowywać. Na przykład proponuję zaczęcie od tego, żeby walić segregację rasową śmieci. I tyle. Na przykład. Mówię przykład zupełnie. Taki pierwszy.
1: Ale co to zmieni?

0: zmieni?
1: No
0: Co
1: właśnie,
0: w tym
1: ja
0: będzie
1: myślę,
0: dobrego?
2: Jeśli
1: ja
2: będą
1: myślę,
2: to
1: że...
2: robić wszyscy, no to i tak śmieciarka przyjeżdża jedna, ja to obserwuję dosyć często. Wczoraj
0: tam,
2: nawet miałem
0: no
2: okazję.
0: Może w Szczecinie jedna przyjeżdża śmieciarka, ale na przykład w Canberrze przyjeżdżają różne śmieciarki. No,
1: dokładnie,
2: no
1: ja myślę,
2: dobrze, ale
1: etam,
2: ja mam
1: że...
2: na to wyjebane.
1: No to
0: No to,
1: etam, to
0: ale masz prawo,
1: zaproponowałeś...
0: tylko co to zmienia?
3: Kolejna
0: Tylko co to
3: pochwała
0: zmienia?
3: lenistwa, kolejna pochwała lenistwa.
1: No etam, zaproponowałeś rozwiązanie, które w konfrontacji z jakimś tutaj, no, z krytyką podsumowałeś, że masz wyjebane na to. Ja myślę, że cenniejsze od takich akcji jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali na podwórku. Jak wychodzimy do sklepu, to żeby nie gapić się na chodnik, tylko uśmiechać się do ludzi. Jeśli jest jakiś pretekst, to po prostu się odezwać i porozmawiać i utwierdzać otoczenie swoje, że innych ludzi, że żyją w fajnym miejscu, że można się dobrze czuć, jak się wyjdzie na dwór. Nie? To może brzmi naiwnie, jakbym...
4: Mam taką teorię, że jeśli ta druga strona, która chce nas, powiedzmy, jakoś tam urobić, wkłada przez lata mrówczą pracę, w zasadzie można to tak nazwać, w te swoje działania, to żeby z tym walczyć, my jako obywatele musimy też wkładać tą mrówczą pracę przez lata. Nie zwalczymy tego jakimś tam... pokrzykiwaniem, nagłą rewolucją, nagłym buntem, albo że ktoś się coś tam zwoła, gołodupki, hop do kubki, po prostu, a ludzie się zupełnie nie garną do tego, bo mrówcza praca jest niewdzięczna, męcząca, nudna i oni, jeśli to by było prawdą, no to oni już wygrali, bo ludzkość nigdy nie włoży tyle zapału, tyle cierpliwości właśnie w mozolne odwracanie tego stanu rzeczy, nie?
2: A czemu
1: nie
2: tak
1: mów
2: się
1: nigdy,
2: dzieje?
1: Przepraszam. Słuchajcie, bo ja muszę kończyć, bo niestety z telefonu rozmawiam i tu kontrahenci dzwonią, ale chciałem tylko powiedzieć, że warto rozmawiać.
4: No już,
1: dobra,
4: już nie bądź taki pospieszalski tutaj, no.
1: Nie, muszę iść, bo tu SMS.
2: Z tym jest problem, słuchajcie, bo...
1: Dziękuję za rozmowę, trzymajcie się, hej.
4: Trzymaj się, hej, cześć.
2: Ja wam to wyjaśnię na swoim przykładzie, który pewnie niektórzy potraktują z żartem, niektórzy poważnie, ale to jest nieistotne. Jeżeli na moją, że tak powiem, w moich działaniach ktoś nakłada ograniczenia, ja wiem, że te ograniczenia się zbliżają, bo można to tam sobie jakoś wydestylować, to ja już dużo wcześniej szukam haka na to, jak, że tak powiem, je ominąć. Tylko powiedzenie, rozmawianie o tym z kimkolwiek innym niestety nic nie odniesie skutku, ponieważ ja już dawno wyzbyłem się aspektów moralnych. Nie mam żadnego oporu moralnego po prostu. Ani Kościół, ani prawo, ani nic z tych rzeczy. Mam to po prostu
0: wszystko. To jest dobre, etam? Czy to jest właściwe?
3: Etam, ty już dla nich nie wygrałeś. Jesteś, masz świetnie minimalny ślad węglowy i w żaden sposób nie jesteś w stanie nikomu im zaszkodzić ani nic zmienić. Nawet w swoim życiu. Więc co dopiero tych onych, że tak powiem. Sorry.
2: Zdziwiłbyś się, ale jak mówię, to nie jest do dyskusji publicznej właśnie.
3: Gdzie ten
2: trzeba...
3: Microsoft, stary? Gdzie ten Microsoft za tego laptopa, co go tak miałeś pozwać?
2: No ale po co mi to pozywać, Microsoft? No,
3: mówiłeś, że będziesz go pozywał. Za to, że
2: no chciałem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu.
3: I dokładnie to samo zrobisz o całej reszcie rzeczy, które będziesz tutaj deklarował.
4: A już tak nie besztaj tego etama biednego. No.
2: Nie. Pamiętaj jednej rzeczy. Prawdziwe rozwiązania, kiedy będę miał prawdziwe, że tak powiem, prawdziwe potrzeby, to zrealizuję z zimną krwią po prostu i tyle. Także nie będę w ogóle zwracał uwagi na aspekt moralny, religijny czy coś takiego.
3: Przypomina mi się odcinek tego ziomka, tej takiej kreskówki raperskiej. To drugi odcinek z tego, co widzę, Rewolta. Ten taki w McDonaldzie tak siedzieli i mówili, kurwa, kiedy przyjdzie czas, to ludzie wezmą klamki w ogóle tego i wtedy prawdziwa władza wróci do ludu. A później przyszedł taki wielki King Kong ochroniarz i powiedział, czy możecie być cicho? A dobra, po co to nerwy? Tak,
4: to dobre było. Faktycznie. W ogóle bardzo
2: dobra kreskówka. Ale mnie nie o to akurat chodziło. Mnie nie o to akurat chodziło, że tam jakiś ochroniarz przyjdzie. Zresztą akurat ochroniarza to nie jest żaden problem ochroniarz tam.
3: Ja już znam.
2: Trzeba sprawdzić. No, przychodzi taki ochroniarz do ciebie, Zenek, no powiedzmy, że ty nie jesteś dużej postury, no spraw tylko tyle, żeby ten ochroniarz się jebał i tyle. Proste, okay. Prawda? Tak.
4: Cios, okay. wiemy, cios w szyję, ołówek w oko, wiemy.
2: To jest najprostsze, to jest najprostsze, ale jak Zenek stwierdził, my jesteśmy bezbronni, no więc będąc bezbronnym, spraw, żeby się ochroniarz mimo wszystko zaczął bać. No, taki w cudzysłowie ochroniarz, bo różne to mogą być rzeczy, tak? No, i to zależy od jednostki. To nie jest kwestia tego, żeby się tam jakoś organizować i tak dalej, bo to nic nie da. Grupa, która się organizuje, zostanie natychmiast spacyfikowana poprzez wmieszanie agenta i tyle. No. Dlatego mówiłem, no, porządki. No, tak, no. Tak, no porządki zadekretowane i zadekretowane istnieją właściwie w 100%, tak? Nie ma czegoś takiego jak manifestacja bez
3: jedna
2: prowokatora.
3: Rzecz, myślę, że dość dobrą rzecz jest no, dzieci wychować po prostu, przyszłe pokolenie taki, żeby było nieufne wobec tego
0: pitolenia.
4: O, brawo, przecież brawo.
3: To jest najlepsze to jest takie rozwiązanie po prostu, najsensowniejsze.
2: Powiem ci,
3: tak?
2: Że to nie jest proste, to nie jest proste.
3: Ja wiem, ostatnio... że to nie jest proste.
4: Nic nie jest proste.
2: Masz przeciwko sobie, raz, że masz przeciwko sobie tą całą determinację mediów, które płyną nawet z tej głupiej komórki, którą oni mają w ręce. Dwa, całą tę edukację, tak? Musiałbyś chronić ich przed edukacją. Trzy, są na ciebie narzucane jakieś dziwne obowiązki. Ja na przykład obowiązek szczepień pominąłem. Nie powiem wam, w jaki sposób to zrobiłem, ale potrafiłem to zrobić.
3: Czyli ten wykop na Mirkoblogu, ten Karolina 2137, to było Jezus Maria, w końcu mam 18 lat, poszłam się zaszczepić, bo mój pierdolnięty ojciec mi nie pozwala. Tak. To już wiem, kto napisał. Okej, okay, dobra, spoko.
2: Nie. To nie jest.
3: Nie jest.
2: Oczywiście.
3: Na pewno.
2: Oczywiście, na pewno. Nie, z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie, ponieważ jej akta zniknęły z miejsca, gdzie mógł ktoś sprawdzić na to, co była zaszczepiona, a co nie. Także.
3: Ale tu chodzi o nią, że ona sama stwierdziła, że się pójdzie zaszczepić.
2: A jeżeli chodzi o wolną wolę nawet te osób nam bliskich, no to przecież na przykład jakby twoje dziecko chciało się zaszczepić, jak gdybyś ty był osobą, która jej nie szczepi, no to chyba nie zabroniłbyś mu tego, tak?
3: Ja raz zrobiłem tak, że nie było szczepienia i sanepid mnie ścigał.
2: No to mnie nie ścigał.
3: Ale, że tak powiem, udało się ten temat obejść i pokazać sanepidowi środkowy palec, a na koniec jeszcze im powiedzieć tak, że udowodnić im, że to oni nie dopełnili obowiązku. Ta szczepionka finalnie była przyjęta, tak? Bo to chodziło o polio. Po prostu miałem cynk, że jest wadliwa partia szczepionki na polio, tam gdzie miało być szczepienie. I powiedziałem, że ni chuja, nie? Takiej sytuacji nie może być. No bo szczepionka na polio źle podana po prostu cię okaleczy.
2: Polio to jest akurat bardzo, bardzo sensowna rzecz, żeby jeżeli szczepionka jest oczywiście dobra, to żeby było dziecko zaszczepione.
3: Ale zła może się zrobić kalekiem. Tak.
2: Bo to jest Heinego Medina, tak? Słynna choroba, także to nie jest w kij dmuchał. Tutaj warto się szczepić, to absolutnie nie mam. Nie mam żadnych argumentów przeciw, nie?
3: No, tylko że wiesz.
0: Słuchajcie, ja się będę też ewakuował, ja tylko też może powiem coś od siebie. Takie też właśnie trzy bym wrzucił takie punkty. Po pierwsze, to właśnie wolność to własność, więc bogaćcie się. Nie na abonament, tylko żeby coś było wasze. Po drugie, dywersyfikacja, czyli w jak największej ilości kraju, bo na szczęście wciąż jeszcze są różne kraje, różne prawa, różne jurysdykcje i w miarę łatwo jest zmieniać te miejsca. I najlepiej jak najbardziej oddalone od siebie. No i trzecie, budujcie rodziny i grupy przyjaciół. Czyli lokalizm tak zwany.
3: Zaraz no name zadzwoni, napisał popcorn mu się skończył i ciekawe czy powie ha ha ha trollowałem, czy jak już nas nie będzie na antenie powie, czy jesteśmy głupi.
0: Nawet jak trollował, to fajnie, bo przynajmniej wyszła ciekawa takie trollowanie, to ja lubię. Dobre.
2: Jest i wpłaca. I płaci abonament, więc ma prawo. Większe prawa niż my.
3: Żeby później nie było, znaczy później, a niech nawet sobie ktoś tam szurem nazywa, ja to wielokrotnie mówiłem, że przyszedłem tutaj od Gieresia i pewne rzeczy po prostu nikt mi nie mówi, że nie są jakieś lewe i jaknięte, nie?
0: No i przynaczacie, ale bzdury, ha, ha, ha, śmiechu warte.
2: Nie no, problem jest w tym, że my tutaj mówimy o rzeczach, które są realnymi problemami, bo to się dzieje, oczywiście to jest gotowanie żaby i to się raczej w naszym pokoleniu w jakimś tam tylko procencie małym spełni. Natomiast bardziej zagrożone jest pokolenie następne, bo im można wpróć w głowę. Ja na przykład ostatnio z młodymi rozmawiałem, że wy jeszcze jesteście tymi szczęściarzami, którzy prawdopodobnie są ostatnim pokoleniem, które będzie miało swoje mieszkanie na własność. Tak? Natomiast już wasze dzieci prawdopodobnie nie będą miały nawet prawa dziedziczenia, bo już wysłyszałem takie pomysły od polityków, żeby w ogóle prawo dziedziczenia zlikwidować, nie?
0: Ale te pomysły o prawie dziedziczenia to są od ponad 100 lat. To już mówili komuniści o tym. I oczywiście, że wiesz, ludzie chcą, a już pamiętam, jak kiedyś taki jest komunista polski, czy mocny lewicowiec, Sierakowski. Strasznie klaskał uszami do tego, żeby zadziedziczyć.
3: Ten sam Sierakowski, który ma mieszkanie po babci?
0: Dokładnie ten sam, tak.
3: No, i ten sam Kapela, który też ma mieszkanie po babci i tak dalej. I oni wszyscy. To jest ciekawostka, nie? Że jak tylko to mieszkanie po babci dostaną, to już, żeby nie było
0: mają
3: dziedziczenia.
0: Inne, dokładnie, już mają wtedy inne poglądy.
3: Tak samo jak ten, jak się nazywa ten piękny Sandberg, który to też tak umowę o pracę rządził, a tam oczywiście wszyscy na śmieciówkach u niego byli zatrudnieni, tak? Którzy optymalizacja podatkowa fe, ale on za to nigdy nie pracował na umowę o pracę, tylko kontraktor z najniższym ZUS-em i tak dalej i tym podobne. No co za przypadek, co za przypadek.
2: No nie tylko on, wielu takich polityków jest, co ma swoje jakieś tam kancelarie, czy tam jakieś, nie wiem, firmy i potem się okazuje, jak ktoś gdzieś tam z dziennikarzy śledczych dotrze, to okazuje się, że oni pracują na tych tak zwanych śmieciówkach, gdzie ja nie lubię tej nazwy. Ja jestem zwolennikiem w ogóle umów cywilnoprawnych, ale stawki takie, no umówmy się, niewolnicze, bo
0: ja też. Płacić minimalne.
3: Ja widzisz, Jacek, dzieciaku, co gadasz? Etam, no dzieciaku, tak, co gadasz, krawiec. Dzieciaki jesteśmy.
4: Zastanowilibyście się, co gadacie i byście się w głowę puknęli, bo to się normalnie słuchać nie da takich głupot normalnie.
3: To ja przechodzę do odsłuchu, bo może pan dorosły zadzwoni, bo ewidentnie uciekł przede mną, jak zobaczył, że się podłączyłem. To na razie dziękuję za rozmowę, cześć.
4: Cześć.
0: Do usłyszenia, pa.
2: No hej. To co nas samych zostawili dwóch?
4: No, no to co, to chcielibyście jeszcze coś powiedzieć, czy wietrzymy antenkę? No, Jacek się nie pożegnał nawet, tylko poszedł sobie.
2: Właśnie mówię, że nas samych dwóch zostawili tylko, tak mi się wydaje. Tak, jesteśmy we dwóch. No. Ja to bym chciał powiedzieć, że wszystko trzeba po prostu, do wszystkiego trzeba podchodzić z, że tak powiem, uśmiechem, rezerwą. Bo jak trzeba będzie walnąć ręką w stół, to trzeba będzie walnąć ręką w stół, nie? I wtedy mogą się odezwać nożyczki. Kiedyś podsłuchałem taką rozmowę o takich dwóch ludziach, którzy znają niejakiego Szwaba. I jeden sobie zażartował, że to kiedyś do Szwabów się strzelało, nie? Taki miało taki dwuznaczny kontekst w tym momencie. Nie? No ale tak sobie przypomniałem właśnie teraz, jak rozmawialiśmy o tym właśnie, o tym Szwabie i o tym, że kiedyś do Szwabów to Polacy strzelali, nie?
4: No takie siłowe jakieś rozwiązania, zastrzelenie kogoś, czy podpalenie czegoś, to ja myślę, że często się mogą na nas zemścić, bo ta druga strona dostanie tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby nas mocniej wziąć za ryj i poczują wiatr w żagle i się ucieszą tylko z tego, że
2: powiem
4: ktoś...
2: Powiem ci, że nawet nie to, tylko powiem ci, że jest coś innego. Ta struktura tych elit ma piramidalną strukturą i za chwilę na jego miejsce i tak będzie zastępca, który tylko na to czeka, bo to jest dla niego szklany sufit do tej pory.
4: Ba, nawet bym powiedział, że tamci, ci oni, to mogą często sami sprowokować, zrobić taką fałszywą flagę i zorganizować jakiegoś wariata, który napsoci i wtedy powiedzieć, o... Na takie coś to nie możemy pozwolić. To wymaga radykalnych działań, przeciwdziałania. Widzimy, że już doszło do tego, co nigdy nie powinno mieć miejsca i z tego właśnie powodu zabronimy wam, musimy wam zabronić dla waszego dobra. No widzicie, drodzy państwo, co się dzieje, tak? To się wymyka spod kontroli. No.
2: Tak właśnie zacznie się między nami a Rosją i Białorusią konflikt. Także to w ten sposób właśnie zostanie rozpoczęty.
4: Wiesz co, Rosji nikt nie musi pomagać, żeby napadła na kogoś. Oni tylko szukają pretekstu. To Rosja jest tym, który ewentualnie może fałszywą flagę zrobić albo jakąś podpierdolkę, tak mówiąc prostym językiem. I oni to robią...
2: A tu się mylisz.
4: Ja tak uważam.
2: Tu się mylisz akurat. Rosja robi wszystko, żeby do tego nie doszło, aczkolwiek jakie są układy na samej górze między... Myślisz, że tam Ameryka z Rosją, ci na samej wierchówce się nie dogadują doskonale. Przecież, słuchaj, jakbyś był takim człowiekiem, wyobraź sobie, typu, nie wiem, no prezydent Rosji, czy tam jakiś prezydent Stanów, człowiek bogaty, to jaki on ma w tym interes, żeby robić rozpierdziuchę? Jemu jest dobrze, jak jest. On jest i tak ma tyle tych pieniędzy, że mógłby sobie potapetować całe mieszkanie, tak? Czy cały dom. Jemu nie zależy na tym absolutnie, żeby ten... To są zupełnie inne procesy,
3: które... Czeki nie ma już rzeczy na pieprzyć głupoty. Ja wam powiem tylko jedną rzecz. Jedną szczególną rzecz.
4: Przerywa cię coś się przerywa, nie wiem czy
3: to... sobie ten, już wam. I pamiętacie, jak ten Pierożyn cały zrobił rajd na Moskwę, co się później rozmyślił? To wtedy wyszło nagranie generała rosyjskiego, który mówi wprost, że to wszystko była ściema, że nie było żadnego atakowania Ugandy i Donbawy. Nie było takiej sytuacji, że Ukraińcy bombardowali bloki cywilne, że leciały rakiety, że leciała artyleria. To, co było casus belli, to chronienie rosyjskiej tej... nie miało miejsca i powiedział to generał rosyjski.
4: Samo to tworzenie tych różnych separatystów, grup separatystycznych, to tu, to tam, które potem mają swoje prawa i trzeba bronić tych praw, to jest jedna wielka podpierdolka i tworzenie pretekstu, żeby kogoś napaść po raz enty.
3: Całym szacunkiem wątłym, weź tu nie wygaduj głupot pod tytułem, że Rosja robi wszystko, żeby nie było takich rzeczy i tak dalej. No bo ja wiem, że ty masz taką po prostu z różnych przyczyn, już nie wchodzą w szczegóły, potrzebę powiedzenia czegoś konkretnie na siłę kontrowersyjnego i żeby być w kontrze, bo musisz i koniec, bo byś się po prostu namiętował, ale tu akurat tak wprost wychodzisz na głupka, nie? Bo to normalnie wyszło wszem i wobec, że Ruscy jasno powiedzieli, że w tej kwestii kłamią i to wymyślili od początku do końca.
4: A tymczasem no name się wbił na antenkę.
3: Żegnam i oschlę w takim razie.
4: Ucieka, patrzcie. Uciekł, zwiał, ale kurde, spękał, nie?
0: Spękał, o jeny. Ale właśnie, znaczy ja akurat faktycznie musiałem jechać do domu na obiad, ale nie miałbym przyjemności rozmawiać ani z Zenonem, ani z Jackiem, bo znaczy jak oni są razem, bo robi się takie kółko wzajemnej adoracji i ja dlatego napisałem dzieciaki, bo to było takie... Czego uciekł z no-name, wiesz, takie dziecinne zachowanie, jakby dorwać go i go, wiesz, pobić, nie? Bo on śmiał powiedzieć coś innego, wiesz.
4: To było trochę nieładne, faktycznie, takie trochę huzia na juzia, no.
0: Tak, to takie dziecinne, dlatego, wiesz, dlatego w sumie nie ma sensu rozmawianie z takimi osobami wieloma. Jeżeli, wiesz, jeżeli oni są mocno przeciwko tobie, cokolwiek powiesz, a ja tylko jakby zasugerowałem coś, nie? Coś, wiesz, to nie jest tak, że ja popieram to, tak? Że muszą być abonamenty. No akurat mam abonament na Hewlett Packard, no i co? Ale mam własny samochód. Tak jak powiedziałem, kupiłem własny telefon. Nie wziąłem w abonamencie, tak? Przecież ja to powiedziałem. Po prostu bardziej mi się opłacało kupić. Mam kupiony samochód, nie mam w abonamencie. No dobra, na dom jeszcze mam ten, hipotekę. No to co, to jest w abonamencie? No nie jest w abonamencie, bo nie wypożyczam domu, tylko go kupiłem, no, ale kredyt wiadomo, nie?
4: W sumie masz prawo być po prostu osobą, której odpowiada jakieś tam rozwiązanie, nawet jeśli ono jest niewolnościowe, abonamentowe. Mi na przykład też abonamenty czasem odpowiadają, bo jestem biedakiem i na przykład dla mnie wydanie 20 zł co miesiąc jest o wiele lepszą często perspektywą niż wydanie tysiaka, bo go nie mam. Na przykład teraz na koncie nie mam tyle pieniędzy i bym nie mógł po prostu sobie pozwolić. Więc i od razu robienie z kogoś takiego, że no, głupi, naiwny systemowiec, szkodliwy, to troszkę przesada, ale Jacek się chyba chciał ustosunkować, bo się przyłączył.
5: Jizenka już nie ma, więc nie ma już kółka wzajemnej adoracji, więc jestem ja sam. Więc tego już nie może zarzucić, że to jest kółko wzajemnej adoracji. Natomiast no, co w tym złego jest, że po prostu ktoś może mówić rzeczy, które my uważamy za szkodliwe. dosłownie szkodliwe, wręcz takie, którym należy od razu powiedzieć, że to jest bzdura, co mówisz. W tym nie ma nic złego i to jest naturalna rzecz w Nocnym Radiu. I jeżeli ktoś opowiada kretynizmy, bzdury, coś, co jest nieprawdziwe i niezgodne z prawdą, często fakty istnieją, które temu przeczą, no to nawet mi się zdarzyło audycję na ten temat zrobić. Ba, zamierzam jeszcze zrobić audycję tego typu. Więc musisz się z tym liczyć. Jak wchodzisz na ring, no to możesz dostać w przysłowiowe zęby.
4: Ale ja po prostu, ja się tu zgodzę z No Name'em troszeczkę, że była może lekko przesadna taka reakcja, żeby taka może troszeczkę niegrzeczna i tyle, no i to wszystko.
6: Ale właśnie przykre jest to, że traktujecie takie coś jak ring, nie? Że właśnie brakuje rozmowy, wiesz, tylko jest ring, dlatego nie lubię z wami rozmawiać za bardzo, jak się zbierzecie, bo ale... ja wiem, że później jest, ja później widziałem, co pisał Zenon na czacie, wiesz, dobra tam.
5: Ring jest przysłowiowy.
6: Ktoś uważa, że coś jest kretynizmem, to nie znaczy, że na przykład druga strona nie uważa tego, co ty mówisz, że jest kretynizmem.
5: No i bardzo dobrze, i możesz przyjść i to powiedzieć. Ale możesz przyjść i to powiedzieć. Uważam, że to, co mówisz, to jest bzdura. I jak wyrzucisz argumenty, no to będą. Natomiast to była zawsze siła tego typu mediów, że możemy przyjść i się pokłócić. Tak długo jak ja, wiesz, nie wyzywam cię od jakichś tam i że a ta twoja matka to tam, wiesz, śmierdzi chomikiem. No to dyskusje tu czasem nawet były bardzo ostre w Nocnym Radiu. I to było bardzo fajne. Dużo ludzi, bo tak naprawdę my to robimy po to, żeby ktoś do tego słucha. My tego nie robimy ani dla ciebie, ani dla siebie, nawet dla Krawca. No trochę dla Krawca, rzeczywiście, ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, wyrobili sobie zdanie.
6: Dokładnie.
5: No i żeby było ciekawie.
6: Ta rozmowa nawet, co prowadziliście, była bardzo ciekawa i, wiesz, dająca do myślenia jakieś tam rzeczy, aczkolwiek ja nie opieram się na żadnej, nie popieram żadnej ze stron, tak? Czy stronę tej pani z Danii, która mówi, wiesz, że wszystko ma być w abonamencie. Ja raczej się zastanawiałem nad tym, czy jak po prostu rozwiązać ten problem, jak zmusić firmy, żeby przestały produkować gówno, nie? A jeszcze jedną rzecz taką personalną to, Jacek, u ciebie to akurat nie spotkałem się z chamstwem, nie? Ale od Zenona to, wiele razy słyszałem chamstwo. Nie w stosunku do mnie, tylko do innych ludzi, dlatego, wiesz, unikam go.
4: Ale tu na obronę Zenona powiem, że idzie ku lepszemu zdecydowanie i na pewno pracuje nad sobą i często jest tak, że ktoś, kto popełniał jakieś błędy, a pracuje nad sobą, gdzieś tam jest skłonny do refleksji nad samym sobą, to duży plus dla takiej osoby zawsze. A też nie możemy tutaj na pewno, z racji tego, że jest to gówno radyjko, trochę takie undergroundowe i podziemne lekko, to nie możemy być też zbyt delikutaśni, szczególnie, że rozmawiamy na drażliwe tematy często i to zawsze powoduje jakieś spięcia czy coś i musimy trochę mieć twardą skórę też, nie?
2: Mnie trochę Łuzynka denerwuje, ta taka alergia na Rosjan mnie strasznie denerwuje, bo przecież... Przecież jest taka alergia u niego na Rosjan. No ja na przykład nie widzę tej problemu. To w końcu nie oni biegają w mundurach, gdzie są swastyki czy znaki SS-mańskie. A to jest masowe w tej chwili na froncie rosyjsko-ukraińskim.
5: Ale ja bronię Zenka etam. Zenek nie ma alergii na Rosjan. Zenek ma alergię na upadłą cywilizację, która próbuje upadając zabrać inne kraje dookoła siebie do grobu. A że to akurat w tym momencie jest Rosja, no trudno, sami tak wybrali.
2: Rosjanie w tej chwili, pamiętaj, są atakowani przez całe NATO praktycznie.
5: W którym miejscu był pierwszy atak NATO na Rosję?
2: Chwileczkę, momencik. Dostarczanie broni Ukrainie, która chciała przejąć Donieck, Ługańsk i Krym, które w demokratycznych plebiscytach zdecydowały się na niezależność, a dokładnie na autonomię, to jest rzecz, która wymusiła uderzenie uprzedzające u Rosjan, tak? Ja to tak to widzę, no. To mam takie zdanie na ten temat.
5: Ale
2: Ja nie jestem prorosyjski. Jestem owszem zrusyfikowany, bo należę do roczników, które były rusyfikowane. I język rosyjski był przez pewien czas moim drugim natywnym językiem. Byłem native speakerem, tak można powiedzieć, tego języka. Natomiast ja nie widzę...
5: Nie używaj słów, których nie rozumiesz. Bardzo cię proszę.
2: Ja wiem. No ja z angielskiego jestem słaby. No ale powiem ci szczerze, że to był mój drugi język, tak? Uczono mnie bardzo, bardzo intensywnie tego i co mogę na to poradzić? Mam inne spojrzenie na to. Przede wszystkim Rosja to nie jest Związek Radziecki. To są dwie różne rzeczy.
5: Nie, ale jest również tak podobnie obrzydliwym krajem, bo gdy tak
2: nie, obrzydliwa mówiłeś... jest Ameryka. Obrzydliwa jest Ameryka.
5: Ale gdyby tak, jak na przykład, rozumiem, że w czasie wojny na przykład pierwszej wojny w Czeczenii popierałeś Czeczenów, bo oni byli przeciwko Rosji, a Rosja zaatakowała Czeczenię.
2: Zresztą, ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to tam było z tym Groznym i tak dalej. Już tak dawno temu. Nawet szczerze ci powiem, że ja się specjalnie tym konfliktem...
5: Czeczeni chcieli mieć swój kraj, a Ruscy weszli wtedy w Czeczenię, która była częścią jeszcze Rosji i nie chcieli do tego dopuścić. Na szczęście przegrali. Niestety wygrali drugą wojnę czeczeńską. Natomiast co nie zmienia faktu, że zmiana granic krajów nie powinna następować na drodze demokratycznego głosowania, chyba że kraje się dogadają, że tak właśnie ma być. Na przykład wojna secesyjna o to była, prawda? Żeby daleko nie szukać. Na tej zasadzie można powiedzieć, że jakieś elementy Śląska mogły się od Polski odłączyć. Albo jeszcze jakieś inne części. Natomiast rozumiem, że to jest cało w buczy, to oni tak chcieli się brzydko pokazać Ruscy, Ukraińców nauczyć, tak? Albo to, że chcieli wejść do Kijowa, to też było coś w tym stylu. Rozumiem, że to, że nie chcą do dzisiaj oddać wraku tu, dlatego że jeszcze nie skończyli śledztwa, a jak pytają się o to, czy jeszcze prowadzą śledztwo, to śledztwo jest skończone, no wspaniały kraj, tylko że ja bym jednak nie chciał mieć Rosji za sąsiada. Rosja chce była jak najdalej ode mnie, cała ta rosyjska cywilizacja.
2: Znaczy, wiesz, no to jest kwestia podejścia, tak, no równie dobrze możesz traktować jako wrogów Niemców czy Amerykanów, tak, no to jest
5: znaczy,
2: kwestia...
5: Niemców to rzeczywiście traktuję, natomiast Amerykanów nie mam powodu, tak mówiąc poważnie, bo Amerykanie nigdy nie weszli do Polski z czołgami, więc tak, Amerykanów akurat nie mam takich pretensji jak do ruskich czy do Niemców, natomiast Niemcy się trochę ucywilizowali, a przynajmniej trzymają ich Amerykanie za twarz, z pod tym względem jest troszeczkę lepiej. Mówisz, że Ameryka jest obrzydliwa, no ale jakbyś się zastanowił, to ja bym się upierał, że jednak jak była zimna wojna i blok wschodni i zachodni, to ludziom, przeciętnemu człowiekowi, robotnikowi nawet, żyło się lepiej w RFN niż w NRD.
2: No to prawda akurat, że żyło się lepiej. Pewne koszty tego były, no ale cóż, no. Zresztą w ogóle nam się trudno jest rzetelnie wypowiadać na temat polityczne, no bo my tylko czerpiemy wiedzę sobie tam gdzieś tam z jakichś mediów, tak, na ten temat. Jak to wygląda? Ja myślę, że oni są w bardzo dużym stopniu dogadani między sobą, ponad takimi państwami jak Polska. Polska jest właściwie wypełniona tylko różnymi agentami, jako politykami, udającymi polityków. I tyle w temacie. No. Jesteśmy po prostu państwem takim trzeciego świata, zwyczajnie.
5: Na ten temat nie umiem się wypowiedzieć szczerze. My chyba trochę zakrzyczeliśmy No Name'a, o ile jeszcze jest z nami na antenie.
4: Nie, No Name miał chyba problemy z internetem i zniknął tutaj. Może się jeszcze później pojawi.
2: Nie no, chciałbym, żebyśmy byli podmiotowym państwem. Fajnie jest żyć w państwie podmiotowym, którym przede wszystkim liczy się osoba jako tak zwany obywatel. Liczy się, no a nie ukrywajmy, że my jesteśmy takim trzecim światem europejskim. Chyba tam za nami jest może trochę Bułgaria i Rumunia, tylko i wyłącznie. Natomiast, no cóż, no, ostatnio się chwalili tam gdzieś na jakimś portalu, że polski paszport jest bardzo mocny, tam zajmuje czwarte czy piąte miejsce w jakichś tam rankingach siły paszportu, gdzie można sobie wszędzie jechać i tak dalej. No ale ja też tak myślę, że to jest właśnie cel, że to jest ten wentyl bezpieczeństwa, że ludzie, którzy się połapią w tym wszystkim, żeby po prostu powiedzieli, ja to pierdolę, wyjeżdżam, nie?
5: Etam, ten ranking paszportowy jest tylko na wizy turystyczne, a nie na wizy pobytowe.
2: Ja wiem. Tam są dwa czy trzy różne organizacje, które to wyznaczają i tam jakąś średnią z tego wyciągnęli, to tam byliśmy tam niby około 10 miejsca, jak to uśrednili.
5: To nie jest średnia, to jest ilość, dosłownie, to jest passport rank dokładnie i to jest ilość krajów, do których możesz jechać bez wizy.
2: Mniej więcej coś w tym stylu. Dokładnie, mniej więcej coś w tym stylu.
5: Jako turysta, nie jako na przykład do pracy, prawda? Więc ten ranking paszportów na tym potrzeba, to jest Global Passport Power, Passport Index, o.
2: Tak, to jest pod względem pracy, ale jeszcze możesz jechać jako inwestor.
5: Nie pracy, to jest pod względem turystyki.
2: Tak, ale ja mówię, że ty mówisz, że nie pod względem pracy, natomiast trzeba jeszcze popatrzeć pod kolejnym punktem, czyli kwestia związana z inwestycją, jeżeli jedziesz jako inwestor. Nie?
6: No tak, to jest jeszcze inny temat, ale one na ogół, no te inwestycyjne nie są rozkładane po paszportach. One są dostępne dla wszystkich, jeżeli macie tylko odpowiednią ilość pieniędzy.
2: Dokładnie, to nie ma znaczenia.
6: Na piątym miejscu w tym momencie widzę. Na piątym, przepraszam, nie, na czwartym. Na czwartym jest na świecie, tylko że egzekwo oczywiście, razem z Danią, Belgią, Portugalią, Grecją, Norwegią i Irlandią. A na pierwszym miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, taka ciekawostka.
2: No cóż, Arabowie górą, nie?
6: No, to bym się sprzeczał, ale w tej sprawie tak, oczywiście.
2: Ostatnio oglądałem taki film, a właśnie arabski, o szkole dziewcząt, jak to wygląda od strony Arabów. Nie, nie wiem, czy to był irański produkt, czy Arabia Saudyjska to wyprodukowała. Na Netflixie był rozpowszechniany. Szkoła kobiet właśnie w takim państwie arabskim, jak to wygląda. Nie? Gdzie wybucha pożar w szkole, a strażnik moralności nie chce ich wypuścić, bo przecież nie można wypuścić kobiet na ulicy bez zakrytych twarzy. Nie? Także, tak powiem, wokół tego zdarzenia się to wszystko
6: piękna
2: obraca.
6: Kultura. Piękna, piękna cywilizacja, rzeczywiście. Tylko kopiować. Dobra, ja się będę tym razem grzecznie pożegnam. Kłaniam się wam wszystkim. Obiecuję, że już nie będę dzwonił, choćby nie wiem co. Dzisiaj na razie. Cześć, dzięki wielkie.
2: Dobrze, że powiedziałeś dzisiaj, bo krawiec by się przestraszył.
4: Cześć, Jacku. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, cześć.
2: No ja chyba się też już odłączę, bo też już to miałem napeplać, się napeplałem.
4: No to dobra.
2: Może ciekawsi jacyś się tutaj przyłączą, zachęcam bardzo. No i przypominam, że tak powiem o tym, że każdy może zasponsorować. Radio. No. Się nie przypominasz, ale musisz znaleźć jakiegoś klakiera, który to zrobi za ciebie, nie? Po prostu. Także no. Przypominam.
4: Może faktycznie. Zobaczymy, czy twój apel jakoś zadziała. No coś faktycznie ostatnio. Troszeczkę
2: będzie,
4: marnie.
2: Będzie, tylko i zaraz mi napiszą, sam daj przykład, nie? Dobra, trzymaj się w takim razie, a ja sobie będę słuchał, trochę podrzemię, bo się zmęczony zrobiłem.
4: No i zacznij coś nadawać, bo gdzieś tam w komentarzach komplementowali twój głos ostatnio, tak ludzie. Faktycznie ciebie się dobrze słucha, masz taki relaksujący głos bardzo, nie?
2: No a jak jeszcze z Zenkiem nawet się zgadzam w tematach, to już w ogóle jest całkiem fajnie, nie? No. Ludzie, to znaczy, że jestem słuchalny.
4: Ludzie raczej wolą właśnie, jak się ktoś nie zgadza chyba na antenie, ale spoko. Dobra,
2: no to... Wczoraj akurat wyszło pozytywnie i należy się cieszyć, jak to się mówi, należy się cieszyć małymi rzeczami. No.
4: Pewnie,
2: nawet, nie?
4: Pewnie, no.
2: No. Trzymaj się, hej.
4: No cześć, cześć. Słuchaj, ja kupiłem dzisiaj wódkę sobie, wyjątkowo, raz na jakiś czas można, nie? To sobie kupiłem wódkę, ile kosztuje wódka? 30 zł, coś koło już teraz. To żeby za tą wódkę się przynajmniej zwróciło, no. Chyba się muszę trochę więcej przypominać, bo jak tak będzie, że na audycję zbiorę tam 20 zł na przykład, to będzie świadczyło o tym, że nie chcecie tematycznych audycji i trzeba w drunk streamy pójść bardziej. I weź na antenę i słuchajcie, kurwa, tego, no fajnie, kurwa, ten, no, że tak powiem, kurwa, bawimy się, kurwa, nie, no, i ten, tego, no, kurwa, I zacznę obrażać może ludzi i jak miałoby się okazać też, że to jest ta recepta na sukces, to nie wiem, czy by mi się chciało w sumie prowadzić dalej. A tymczasem mały przerywniczek.

0: mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji.
1: Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę.
2: Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania.
0: Dawno, kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów, i tak będą w gównie po uszy.
3: Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie.
2: Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie Watts?
4: Raczej.
3: Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny!
2: Wszyscy zadekowani w Belwederze, pła, pła, pła!
0: Wszystkim się spocą rowy.
3: I sami będziemy rozdawać karty.
2: I tego dnia ziomale będą u władzy.
3: Tak!
0: U władzy, tak!
5: Dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom.
3: Dobra, dobra, po co te nerwy?
0: Tylko rozmawiamy.
2: Będziemy spokojni, przepraszamy.
5: Tak.
3: Kolaborant, do polis.
2: Władza dla ludu!

0: Teraz orzeł dzwoni. Ja chyba dzisiaj w ogóle nic nie powiem za dużo w ogóle. Jeszcze miałem trochę tematów, chciałem coś pogadać, a tu cały czas ludzie dzwonią. No ale orła to trzeba odebrać przecież, nie? Dobra. Dzwonimy. Witam orzełka.
1: Witam, witam. Ja to słyszałem wcześniej ten temat o tym, że wszystko ma być na abonament i bardzo mnie to zainteresowało, że o tym rozmawiacie w ogóle, bo nie słuchałem od początku. Tylko tak z opóźnieniem, no.
0: Ale to błąd. To błąd. Trzeba słuchać właśnie od początku, żeby wiedzieć, żeby nie wyjść na jakiegoś dziamdziaka. Przepraszam, donate.
2: 50 zł.
0: O, 50 zł.
2: Na wódkę nie, ale dobre ziółko.
1: A, tu już można skończyć.
0: Na wódkę nie, ale dobre ziółko już bardziej. O, ciekawy, ciekawy komentarz. To ja. O, proszę. A tak nawet zapomniałem, że Kasia jest raczej zwolenniczką tej drugiej opcji. Ja oczywiście też, ale może nie będę rozwijał tematu ziółkowego tutaj, bo jeszcze się rozgadam, ale 5 dyszek, no to na Kasię można liczyć. Dzięki, kochana. Cieszę się. Bardzo i dziękuweczka. I uściski, i całuski, jeśli to niezbytnie spoufalanie się.
1: Od bluzku. No. Ja ty jako ten, jako tajny, znaczy nie tajny, ale współpracownik, zwolennik, ogólnie tutaj kolaborant systemu, chciałem wam powiedzieć, że źle robicie, że gadacie na takie tematy, dlatego że system słucha, system czuwa i zobaczycie, że tacy jak wy to w tym systemie będą mieli najbardziej przejebane. Nie będziecie mieli promocji na wynajem butów, ani na wynajem, nie wiem, wody, ani ogrzewania na przykład. O, bo tak wam zrobimy, słuchajcie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą tutaj, słuchacie Nocnego Radia niektórych, to ja jestem normalnie agentem nowego porządku świata tutaj. To już się przyznałem już kiedyś do tego, no. Także powiem wam, że lepiej lizać dupę nowemu porządkowi światowemu i dostać te w nagrodę te trzy darmowe żetony na skorzystanie z toalety, niż gadać takie pierdoły, jak tutaj miały miejsce, bo i tak wam zrobimy w taki sposób, że będzie wszystko na abonament, zobaczycie, zrobimy wam taką wojnę, taki rozpiździel, że nie będzie niczego i wy będziecie sami prosić jeszcze o to, żeby na abonament było wszystko. Wspomnijcie moje słowa, a ci, którzy dzisiaj, teraz jeszcze się nie nawrócili i przeciwko nowemu porządkowi coś gadają, to przejebane będą mieli. Tylko tacy jak ja właśnie, tacy lizi dupcy, tacy takie pieski, to na tym tylko skorzystają. Zobaczycie.
0: No, albo w tym, co mówi orzeł, jest jakaś nutka sarkazmu, albo nie wziął leków. Słuchajcie, nie wiem, co o tym myśleć. Jak to interpretować? A może ty byś, słuchaj, faktycznie zgrywał takiego właśnie prosystemowca, iluminatę, łamane przez masona, łamane przez Onego tam i wniknął w ich szeregi i rozwalił od środka. Takim walenrodem mógłbyś być troszeczkę na przykład.
1: No nie, tak nie wolno, tak nie można. Nie można. Bo system jest święty, słuchaj, ogólnie. I to jest po to, żeby was bydło nierozumne tutaj trzymać w ryzach po prostu. No. Tu o to chodzi. Niestety, no ktoś musi to robić, no. Bo jakby nas nie było, to wy byście się tak rozpierzchli, jak te mrówki w cztery strony świata byście se poszli, byście se robili, co chcieli, a to nie może tak być. Musi być tak, jak mówimy my. Bo my mamy rację, a wy nie.
0: No kolego, coś chyba, ja sobie tu siebie zapiszę jako słuchacz lekko trolujący, bo tu chyba jesteś za idiokracją troszeczkę jednak, tak wyczuwam. No, dobra, wiesz, nie rozłączę cię jak Michał Giereś, pyk i żegnamy pana. No, tak miałeś ostatnio, nie? Dzwoniłeś z 4 razy. Do Michała, a on za każdym razem tam coś powiedziałeś, potem pyk i już cię nie ma na antenie. Ale ty, a zauważyłeś, że Michał jakiś nakręcony był, twój imiennik jakiś nakręcony był, strasznie taki naspidowany jakby wręcz, przepraszam, że tak mówię, ale strasznie taki naspeedowany. Słuchajcie, tutaj konkurs. Siema, dajemy, no, mówisz, dawaj, no, o, źle powiedziałeś, bach, i żegnamy pana dobra, pyk, nie ma, no, kurwa.
1: No było tak, no było. Też na to zwróciłem uwagę właśnie wczoraj, że coś, tę straszną presję tutaj kładzie na ten koniec. Myślisz, że tak było?
0: Jakieś białe szaleństwo tam chyba było, jakiś narciarz chyba tam.
1: Tak, tak, bo to był nasza nagroda, jak on dobrze tutaj ten udaje, takiego antysystemowca, jak on dobrze udaje, to wtedy mu dajemy tam w nagrodę ten przysmak, nie? No i tak to działa. Dzięki tym przysmakom on się od nas uzależnił i nam służy, nie? A służy nam jako taka marionetka, która udaje antysystemowca, takiego, co walczy tam z iluminatami, z masonami, z kim to? City of London, Watykan i coś jeszcze.
0: No a czemu ty mówisz, że ksiądz Rydzyk jest iluminatą? Skąd takie rewelacje?
1: No bo przecież ksiądz Rydzyk się ukrywał w tej parafii przy Hessstrasse w Monachium. A kurwa, Janie Wojtalo, nie dzwoń do mnie teraz, jak gadam z prawem. Dzwoni mi Jan Wojtalo. Poczekaj, napiszę mu tylko, żeby nie dzwonił.
0: Widzicie, no Michał się już chyba nie od... jakby... No ten Jan Wojtala do niego tak przylgnął i to już nie sposób się teraz jakby... rozłączyć. Już ten Jan Wojtala będzie już mu towarzyszył do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema, kochani.
1: No, czemu mówię, że ojciec Rydzyk jest iluminatą? No bo jest. To bo przecież to jest iluminacka parafia tam, kurwa. Tam to, co mówiłem, że tam jakieś morderstwo było na tym, tam w tej salce katechetycznej na górze, kurwa, w tym przy Hessstrasse, to jest prawda. I w ogóle, kurwa, ten kościół iluminatów, to jest tam świętej Anny czy świętej Katarzyny, kurwa, jest taki specyficzny kościół, że on od zewnątrz w ogóle wygląda, ma koguta, czyli symbol szatana, ma gdzieś tam, kurwa, na górze, na dachu. Przy takim placu jest ten kościół. Nie pamiętam, bo to są niemieckie nazwy. Szczerze mówiąc, ciężko mi się to z pamięci przywołać z pamięci. Jakieś coś tam place. I przy tym place stoi kościół i kurwa, ten kościół ma szatana na górze normalnie. Znaczy koguta, nie? Ja tam nie wchodziłem, ja się tam boję wchodzić w ogóle, bo boję się, że tam można wejść i nie wyjść, nie? Kiedyś też tam, kurwa, przed jeden chłop i tylko krzyki było słychać i już nie wyszedł, nie? No i tam iluminactwo przecież powstało, kurwa, w Bawarii, nie? Generalnie.
0: Częściej się ojca dyrektora posądza raczej o bycie ruskim agentem wpływu. O tym pisał Tomasz Piątek w książce Rydzyk i przyjaciele.
1: No ale ale przecież iluminaci to są właśnie ci liberalni tacy, kurwa, katole, nie? Ci właśnie tacy bardziej lewicujący, bardziej socjalizujący.
0: Ja wiem, że Putina to się określa właśnie jako tego, który walczy z masonerią, jako jedyny w ogóle, wiesz, walczy z masonerią, więc pewnie może z iluminatami też, ja nie wiem.
1: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby Putin z nimi walczył, kurwa. A przecież cerkiew prawosławna to też jest tak naprawdę, ma zgodę z Kościołem Powszechnym Katolickim, tak? Podobno się lubią bardzo. Nie wiem, jest dwupodział władzy. Nie wiem dokładnie, nie wiem. No ale to, że ojciec dyrektor jest tam od iluminatów, to kurwa nie ulega żadnej wątpliwości przecież. No jest tam jednym z nich, nie?
0: A czemu tak, może, bo tu widzę, że temat Jana Wojtali pobudza was troszeczkę, tu na czacie też. Skąd właściwie takie przeświadczenie, że u niektórych, że to jest troll, że on tak się zgrywa, no po prostu, że udaje takiego, no, specyficznego człowieka o specyficznym zachowaniu, że on tak troluje. No słuchajcie, wśród nas są osoby, które mają różny sposób bycia, wysławiania się, IQ i tak dalej. I jak dla mnie Jan Wojtala, no nie wiem, myślę, że spotykałem takich ludzi w życiu też gdzieś, którzy mieli taki sposób bycia charakterystyczny i w tym nie ma niczego niezwykłego chyba.
1: Ja też nie uważam, żeby Jan Wojtala był trollem, natomiast wiem, że wiesz, że żeby udawać głupka perfekcyjnie, to trzeba być bardzo inteligentnym, nie? Żeby jakąś tam kreację jakąś sobie, wiesz, stworzyć, nie? Jakiś charakter, wczuć się w niego i potem, wiesz, być cały czas tym charakterem. To jest jak aktor w kinie, nie? Czy to w teatrze. To też to nie jest takie, wiesz, że każdy sobie może wziąć i tak udawać kogoś.
0: Myślę, że gdyby Jan Wojtala był faktycznie kimś, kto tak się zgrywa trochę, to albo by już dawno to zostało, znaczy wyłamałby się, gdzieś popełniłby błąd, tak? Dałoby się wykryć, że on się zgrywa. Albo jeśli faktycznie byłby taką osobą, to byłby genialnym, byłby po prostu trolem roku, nie? Czy dziesięciolecia, w ogóle mistrzem aktorstwa też.
1: No tak, no.
0: Ale fajnie, że są różni ludzie wśród nas i są tacy, wiesz, lekko zabawni, którzy nietypowo się troszkę zachowują, bo i po waszych reakcjach widać też, że lubicie takie osoby, nie? Więc spoko, dla mnie gitara, no.
1: Nie no, fajnie się z nim gada nawet, no ale tak naprawdę wiesz, to jest internet, tak, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie tak naprawdę, kim jest ta osoba, trzeba jakąś tam, wiesz, dozę ostrożności zachowywać, nie?
0: I trzeba też szanować ludzi bez względu na to, jakie mają swoje jakieś przywary, zachowania dziwne, czasem ktoś jest trochę śmieszny, ale czy to oznacza, że mamy od razu go tam, nie wiem, ale akurat w tym przypadku ludzie raczej mają dużo sympatii do tego pana.
1: Tak, tak. Ja go nie piętnuję, no. ja nawet, wiesz, ganię tych, co go piętnują tam niektórzy, nie, i ogólnie, wiesz, on pozytywne wrażenie sprawia, no i kim by tam nie był, czy byłby trolem, czy nie, to dopóki, wiesz, jest kulturalny, jest w porządku, się zachowuje, normalnie gada, to normalnie rozmawia, wiesz, zachowuje się z szacunkiem, no to czemu miałbym go, wiesz, mieć cokolwiek do niego, nie?
0: No, z tym szacunkiem to też tak różnie bywa, bo Jan lubi tak po kimś się przejechać, kogoś tam zacząć, wiesz, objeżdżać, że to jest alkoholik, to jest jakiś... Czy ten, co do pana dzwoni, to on wódkę pije chyba, tak? To jest jakiś taki ten... Menel chyba, tak? Ten cały krawiec. Czy ktoś tam, no tak podaję przykład, nie? Więc Janie, też szanuj ludzi, bo to wiesz, jak sam masz szacunek tutaj, no to też innych szanuj, no. Taki no. mały apel. No.
1: A wracając do ojca dyrektora, nie dziwi cię, że nawet kurwa Morawiecki i Duda przed nim klękają i go w rączkę całują?
0: Myślę, że to się bierze z katolicyzmu takiego
1: A mi się wydaje, że wszyscy są częścią tej samej struktury, tylko są kurwa na innym levelu po prostu, więc nie mają innego wyjścia.
0: Myślę, że tymi ludźmi kieruje koniunkturalizm po prostu i wiedzą, że mogą dużo ugrać na podlizywaniu się ojdyrowi i tyle. I to cała tajemnica. Poza tym to jest taki układ, no, między PiS-em a Kościołem, że PiS wspiera Kościół, a potem ojciec Rydzyk z anteny czy jacyś księża powiedzą, no PiS to właśnie tak, PiS. Myślę, że oni walczą o życie, oni walczą o to, żeby świat był Boży, o życie napoczęte, tak. I wiesz, i mohery słuchają, katolicy. W ogóle fajnie ten dewotyzm został taką fajną satyrą na dewocję i różne takie rzeczy kościółkowe jest ten serial 1670, nie? Nie wiem, czy widziałeś. Mi się bardzo, bardzo spodobał i polecam ci. Jakbyście mieli tam problem z Netflixem, to na Widerze jest, no.
1: 1670?
0: 1670, to ludziom się często myli właśnie i mówią 1760, 1670, tak. To jest takie, wiesz, świeży powiew w komedii polskiej, to jest jeden, to jest film, który, jakby to powiedzieć, polska komedia którą obejrzałem bez zgrzytania zębami, bez zażenowania od dłuższego czasu, nie? Że spodobał mi się ten humor. Co prawda pod koniec troszkę jest spadek formy, ale generalnie bardzo na plus, kciuk w górę. Fajna satyra na polskie społeczeństwo, na Sarmację przede wszystkim. No paradoksalnie Sarmacja jest tu pokazana bardziej uczciwie i realistycznie, niż się to robi w takich dziełach wiekopomnych ku pokrzepieniu serc, typu jakieś Ogniem i Mieczem, nie? Więc bardzo fajny film. Lekki, przyjemny też. Humor, co prawda, taka mieszanka, wiesz, humoru przaśnego, ale też z takimi jakby elementami humoru abstrakcyjnego troszeczkę, bo w tym serialu jest dużo takich abstrakcyjnych sytuacji. Bohaterowie też burzą czwartą ścianę w stylu, że nagle do widza coś, wiesz, mówi bohater, nie? Jest dużo scenek. Aha. Humor abstrakcyjny dla mnie jest czymś takim, że przedstawia sceny, które nie mogłyby się wydarzyć w prawdziwym życiu. Zabawa z kojarzeniami, logiką i tak dalej. Coś takiego odrobinę bardziej wymagający humor. Już nie taki humor dla dresiarza tylko i wyłącznie, że chociaż też, wiesz, też jest śmianie się z kutasa, tak, że szlachcic szlachcice stoją i porównują swoje kutasy. No ale chodzi oczywiście o kutasa takiego, co miał szlachcic przy pasku, taki frędzel. I to też jest taki humor niby wiesz, przaśny, ale tak naprawdę tam jest dużo fajnego humoru też. Więc to się spodoba ludziom, którzy lubią i prostszy humor, i taki wymagający trochę większego tam zastanowienia i ruszenia wyobraźnią. Taka mieszanka jak dla mnie.
1: Mhm. No nie wiem, to może muszę obejrzeć, żeby coś więcej wiedzieć na ten temat, ale ja mi się na przykład polecę... Albo dobra, nie będę mówił. Poleciłbym wam jeden serial, ale jest, bo to jest o Żydach, to nie wiem, czy można mówić.
0: Dawaj, lubimy o Żydach. Tam w 1670 też jest o Żydach trochę.
1: Aha, no to tam jest taki król, to jest sprzed pierwszej wojny światowej, rzecz się dzieje, chyba czy w dwudziestoleciu międzywojennym jakoś tak, i jest jakiś tam żydowski gangster i są zamieszki z Żydami i z komunistami i z innymi, kurwa, na ulicach jest pokazane, jak to tam wyglądało za Piłsudskiego chyba. To jest chyba w czasie dwudziestolecia międzywojennego nakręcony polski taki serial. On jest na Playerze, na player.pl. To też polecam w sumie. To jest chyba albo Kanal Plus go zrobił, już nie pamiętam, ale wiem, że chyba jest na Playerze. Też jest bardzo fajny, ciekawy film. Tylko tam są właśnie nawiązania do Żydów, do tego Yad Vashem. To jest taki... Jest tak pokazany czasami czasy teraźniejsze, a potem jak to było 100 lat temu, nie? I takie są przeskoki akcji.
0: O. A Imć Czektul napisał, był raczył napisać, krawiec, ty to jesteś swój chłop, znaczy mój chłop. Panie, to tyś jest, panie, mój chłop. Panie, na pańszczyźnie radiowej tutaj, techniczny, radiowy mój chłop. Więc, panie, nie obrażaj szlachcica, bo cię wyzwę na szable. No.
1: No. To
0: aż mi się wąs sfilcował. Aż mi się wąs sfilcował. Przepraszam.
1: No. Miałem powiedzieć, naprawdę tak będzie, że będzie wszystko na abonament. Znaczy nie dla kasty rządzącej, tylko dla parobów, nie? Czyli dla całej reszty.
0: A w sumie, słuchajcie, zastanówmy się, w starożytności to człowiek często nie był panem samego siebie bardzo, na przykład kobieta była częścią inwentarza, była właściwie własnością swojego męża i ojca tak naprawdę i wielu rzeczy nie mogła w ogóle robić, nie mogła sobie gdzieś pójść, wyjść, podejmować decyzji, bo była właściwie własnością swojego męża i ojca, to oni podejmowali decyzje za kobietę. Chyba nie chcielibyśmy żyć w takich czasach. Ty byś chciał, Michale? Gdybyś był
1: No,
0: kobietą.
1: kiedyś było super, słuchaj, kiedyś było super. Kiedyś kobieta była własnością, chłopi zakładali babom chomąta i orali nimi pole i to było okej, okay. A teraz co? 100 lat nie minęło, jak kobiety dostały prawo głosu i już, kurde, wiesz, już się o prawa jakieś upominają, zaraz o przywileje, ruchy feministyczne jakieś. No, kobietom się wydaje, że naprawdę są, kobiecie się wydaje, że jest

0: Czemu kobiety nie miałyby mieć takich samych praw jak mężczyźni na przykład?
1: No, to powiedz babie, żeby wniosła szafę na czwarte piętro, no?
0: No to może wniesie, no co, a mało jest takich kobiet, że wniosą, są też takie, co
1: No
0: wniosą.
1: właśnie, no właśnie, są, to dobrze mówisz, są takie babki, które by właśnie wniosły tą szafę, a ja bym nie
0: No.
1: wniósł, no. I co? A poza tym to ma być jakiś argument, że ktoś jest silniejszy. To taki argument Buraka i Chama, że nas jest więcej, albo myśmy, w nas jest siła, kurwa, myśmy są silniejsi, kurwa. To takie, taki argument Buraka, nie? Siła.
0: Jak to było w jednym filmie, tam mówi, ja to jestem za równouprawnieniem kobiet, ale baba powinna znać swoje miejsce, morda w kubeł i do gardłów, kurwa. Ten tam Buczkowski tam grał. Ten, wiesz, który Buczkowski, ten taki.
1: Tak.
0: Buła i nie, to była Buła i Spuła. Graczykowie, ten, o, co w Graczykach był. Ktoś wyszedł taki menel w żonobijce takiej, mówi, kobieta to powinna znać swoje miejsce, morda w kubeł i do garów. Takie coś. Pamiętam, w jakim filmie to było. No, to jest właśnie takie myślenie takiego prostego, pospolitego chama ze wsi, nie? I tacy właśnie goście to są tacy, którzy kobiecie da w mordę, jak nie ma argumentów. To jest ten typ mężczyzny, który weźmie i się odwinie i przypierdoli i w łeb da. A jeszcze są takie kobity, co w ogóle to takich kochają najbardziej, bo jak to mówią, że łobuz kocha najbardziej, czy coś takiego, nie? Wiesz, on ją bije, leje ją, chodzi pijany wiecznie, a ona myśli, że go zmieni, no.
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: Też jakaś taka. Do tego to właśnie prowadzi. Że baba... Babie się wmawia, że ona jest gorsza, bo kobieta to gorsza jest. Ona ma ten. Na szmatę i wiesz, i jeździć na szmacie, obiad ugotować, pranie zrobić i wiesz, i cały dzień jej tak schodzi, nie? Na robieniu jakichś takich dziwnych rzeczy.
1: Też nie rozumiem tego, dlaczego jedna płeć miałaby być predysponowana jakoś szczególnie do tego, żeby gorsze zajęcia wykonywać dla zasady. Znaczy. Jeśli jakiejś kobiecie odpowiada na przykład rola przysłowiowej kury domowej, to też trzeba to uszanować, bo to czemu nie, wiesz? Tak samo mogą się zdarzyć i faceci, którym odpowiada gotowanie obiadków, sprzątanie, zajmowanie się dzieckiem, a kobieta chodzi do pracy. Mnie na przykład by to już dzisiaj tak nie śmieszyło jakoś strasznie, że ktoś się dogadał na taki układ. To jest ich sprawa, i niech sobie tak żyją i nic mi do tego w sumie, nie? I mogę się uśmiechnąć gdzieś pod nosem, delikatnie czy coś, ale nie będę wytykał, nie będę krytykował, nie będę się publicznie z tego śmiał i tak dalej. No bo wiesz, w naszych, no jest to jakieś nowum, powiedzmy. To wiadomo, że nowe rzeczy czasami nas śmieszą, ale czemu nie miałoby tak być? W filmie AD&D, swoją drogą, ja uważam, że to jest też genialny film, dla mnie film roku, mimo że na podstawie tam systemu RPG-owego i tak dalej, ale świetna komedia, po prostu przezabawna, fajnie zrobiona, dobrze zagrana i tak dalej. No to tam jest sytuacja, gdzie jest taki mały człowieczek, halfing chyba, to taka rasa, że on jest taki dwa razy mniejszy od zwykłego człowieka. I taki mizerny, taki chłopek i on ma taką żonę, półolbrzymkę jakąś, która przychodzi do domu.
0: To było w tym Dungeons and Dragons, tak?
1: Tak, tak, w Dungeons and Dragons. Przychodzi do niego ta jego kobita, taka wielka półolbrzymka jakaś z zakrwawionymi łapami i mówi, no tam po drodze tam musiałam ubić bandę goblinów, o cześć tam tego, co ugotowałeś na obiadek? A on kaczkę z żurawiną. Ona, o, to fajnie. I mu tam całusa w czółko. Czemu nie miałoby tak być? No, jak ktoś chce tak sobie żyć, to...
0: No, ale to co on by głową ruchał, taką wielką, czy jak?
1: Ja nie wiem, nie wiem, co oni tam robili, ale... No, ale...
0: Żeby tam mógł na upartego, to on by tam cały by się zmieścił, słuchaj, cały by tam... Albo przynajmniej tak do pasa, nie? No, ale to dobra scena była, no.
1: No, to fajne było.
0: No, ale czemu by nie miało tak być? Ludzie, kurwa.

0: to jest XXI wiek, pierdolony. Poza tym już żyjemy w takich czasach, że mężczyźni porównywalni na przykład do mężczyzn, którzy żyli 100 lat temu czy 200, to dzisiaj ci mężczyźni mają tam, nie wiem, o połowę mniej testosteronu. Nie? To też wiesz, już to nie jest, to nie są już te czasy, kiedy facet, wiesz, żelazną ręką tutaj będzie kurwa rządy swoje jakieś prowadził, tylko po prostu wiesz, już to nawet jest zmiana ewolucyjna jakaś nastała, nie? Dlaczego?
1: No, zawsze było tak, że...
0: że to za stukanie? Ktoś jest jeszcze na antenie?
1: Czy... Tak, dołączył do nas Łecki. Hej, hej.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Ja tu odnośnie praw kobiet dzwonię.
1: Jako mężczyzna chciałbyś się wypowiedzieć? No, proszę bardzo.
2: Chciałbym zapytać, czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? Jak myślicie?
1: Czy jest jakieś prawo? Takie? Czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? No, takie ciekawe pytanie. Michał, weź mu, Michał, odpowiedz.
0: Ciężko, już tak się zastanawiam teraz, ale... A jest takie prawo, ale to jest zagadka, tak? Rozumiem, że jest jakieś takie prawo i zadajesz zagadkę o to, tak?
2: Nie, bo ja pytam w kwestii, chciałem nawiązać tutaj, o co jest ta walka tych całych praw kobiet, wykluczając kasę. Czy chciałem tutaj powiedzieć, że cała, bo tutaj troszkę Michał taki bardzo prokobiecy, taki odniosłem wrażenie.
1: Ja też.
2: No, tylko czy w ogóle o co tu jest ta walka? Ja się tu pytam, o co ta walka tu jest.
1: Wiesz co, no dzisiaj to już może mniej, no bo to się udało kobietom wywalczyć, ale jeszcze do niedawna kobiety nie mogły się edukować, nie mogły, no ba, w starożytności i w średniowieczu to tak jak ci mówię, o wszystkim decydował ojciec, mąż. Kobieta nie mogła z domu wyjść, wiesz, nie mogła się bawić, nie mogła nic. Była właśnie od tego, żeby siedzieć w domu, rodzić dzieci. I kobiety, wiesz, tak się czasami mówi, że kobiety głupsze są, ale jak przez całe wieki one się nie mogły uczyć, kształcić, rozwijać i jedyne ich jakieś... sytuacje, gdzie mogły sobie się spotkać, pogadać, to jak do kościoła szły, albo na targowisko, no to wiesz, no to są na gorszej pozycji, nie? A dzisiaj też tak czasami się stawia sprawę, że to facet ma ostateczne zdanie, że to facet decyduje, weź tu cicho, cicho kobieto. Tak troszkę czasami jeszcze jest, nie? Wydaje mi się.
0: To chyba na wsiach już tak.
2: To zależy od układu w związku. No ile, większość związków to chyba jednak kobieta tą szyją rusza. Jeżeli tam w tej chłownie chodzi w żonobice i nie chleje, no to chyba jednak w normalnych związkach to jest jakaś równowaga. To chyba to wszystko ostatnio do kasy się sprowadza, mam wrażenie, to całe walka o równouprawnienie. Że nawet więcej bym rzekł, że to faceci są bardziej na poszkodowanej pozycji. Aborcje, Michał, wspomniałeś, nie? Że dlaczego faceci mają tutaj... Tu faceci są poszkodowani w sprawach aborcji, to nie kobiety.
0: Jak to faceci?
2: Zobacz, że facet nie ma żadnego wpływu tutaj na aborcję w tym momencie. Jeżeli facet nie chce mieć dziecka, to kobieta bardzo łatwo może go wyrobić. Jakie on tutaj ma? Co może tu gadać? On tylko może potem dostać wyrogi i alimenty spłacać przez 18 lat bądź więcej, dopóki dziecko...
0: Czekaj, nie skończy. Są jakieś badania genetyczne czy coś też, co nie?
2: No właśnie, jeżeli ci udowodnią, że ty jesteś ojcem dziecka, a jego nie chciałeś, no to twoje prawo tu jest pogwałcone, bo ty się nie wyraziłeś na to zgody, na dziecko, nie miałeś na tym kontroli, jeżeli laska się zrobiła w chuja i nie wzięła tabletki, a powiedziała, że wzięła. I to facet jest tutaj poszkodowany. Tutaj kobiety są górą, bo one mają większą kontrolę nad tym, wykluczając sytuację.
0: No to stary, dobra, ale myślisz, że kobieta woli urodzić niechciane dziecko tylko po to, żeby przez 18 lat brać na nie kasę od jakiegoś frajera? Zamiast zrobić aborcję?
2: Ile jest sytuacji, że kobieta bierze chłopa na dziecko?
1: Może nie? Tak być, a ja myślę, że...
2: Nie dla kasy, po prostu, żeby bo się w nim zakochała, a on nie. Albo wydaje się, że się zakochała, bo się zauroczyła. I ona chce go ile razy na dziecko, wiesz, powie mu, że weźmie tabletki, że bierze tabletki, a nie wzięła.
1: Tak, no tak.
2: To czemu on nie może zdecydować, że słuchaj, ja nie chcę tych 18 lat płacić alimentów. Gdzie tu jest? Co tu ma facet do gadania? Nic, gówno.
1: Kobieta tak, jeszcze tak, może,
2: jak ona się zdecyduje na aborcję, że ona nie chce tego dziecka, bo wpadli, bo i tak dalej, to jeszcze ma szansę wyjechać za granicę i to dziecko usunąć. Facet nie ma, nie o co
0: on teraz się podobno chciał już nie, podobno teraz rejestr jakiś ciąż, nie ciąż, tam nie wiem, czy PiS wprowadził, czy chciał wprowadzić, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji, że kobieta była w ciąży, wyjeżdża za granicę, wraca i już nie jest, nie? Podobno walczyć
2: jeszcze. Dobra, prawo prawe ma pod stołem, dzieje się całkiem co innego.
1: No. Tak, ale tutaj Łecki poruszył ciekawy temat. Ja myślę, że to często tak faktycznie jest w życiu, bo to jest logiczne, że tak musi być, bo to jest atrakcyjna. To jest dla wielu kobiet to może być ciekawe rozwiązanie i sposób na ustawienie się, że sobie właśnie będzie brała alimenty od ciężko pracującego faceta, żyła sobie jak pączek w maśle i się dzieckiem opiekowała, a on niech płaci, buli i tak dalej, nie? To wielu by tak chciało, no ale wiecie, kobieta to też jest człowiek. Wiem, że to jest kontrowersyjne, co teraz powiedziałem. To też jest człowiek i on wśród ludzi, no są ludzie tacy, co są nikczemni, no i tak i kombinują, cwaniakują, no jak tu się ustawić w życiu, no to kobieta tak sobie se często wymyśla, złapie faceta, przekuje mu kondona szpileczką, pyk, potem tam dziecko, coś tego i alimenciki płać, potem do końca życia zapierdalaj w pocie czoła od rana do wieczora, a ja sobie będę chodziła po domu z telefonikiem i sobie tam na TikToku coś robiła i sobie gotowała zupkę, nie? No,
0: to do końca życia, do 18 życia tego dziecka, a nie do końca życia. Gdzie do końca życia? To raz, no, może wiesz, spoko. Może by zastanowić się nad tym, żeby wprowadzając aborcję przy okazji takie prawo właśnie zmienić, żeby nie dochodziło do tego typu patologii, tylko żeby wygodniej nawet tą aborcję było zrobić. Czemu nie?
1: Łecki, chciałeś coś powiedzieć, nie?
2: No, że Krawiec oczywiście tak przerysowujesz, ale no mniej więcej to o to chodzi, o to, co mówisz. Także ja myślę, że tutaj już zbliżamy się niebezpiecznie do takiej granicy, gdzie faceci zaczynają być dyskryminowani i niedługo będziemy walczyć o prawa facetów. To zmierza też w tym kierunku.
1: A Ewa Lipka pisze... O, to i dzieci powinny być na abonament. A słuchajcie, we Flintstonach była kiedyś scenka, gdzie jaskiniowiec zastawił swoje dziecko za kredyt, za opiekarz do grzanek i to dziecko było tam właśnie, jak spłacił cały ten opiekarz, to przyszedł i odebrał dziecko, które było w zastaw.
0: No. Zajebisty patent. Wiesz, ile kosztów odpada związanych z wychowywaniem dzieci? Przecież to ubranka trzeba kupić, karmić trzeba, do szkoły wysłać, wyprawkę, niewyprawkę, takie rzeczy, to kosztuje wszystko. A tak to oddaję w kolateral i masz z głowy. I jeszcze masz za to opiekać.
2: Dzieci na abonament. Trochę te 500, teraz 800 plus, przepraszam, to jest trochę taki abonament, tylko że to państwo u nas sobie wypożycza dziecko na abonament jakoś tak, nie? Pod ten.
0: No tak, poza tym dzieci są własnością państwa, a nie rodziców. No to też nie jest tak, żeby sobie rodzice mogli decydować chyba, co nie?
2: No nie do końca, bo gdyby tak było, to byś nie mógł wziąć i wyjechać. Ty byś mógł wyjechać, ale byś dziecko musiał zostawić. To trochę nie, to za przesadziłeś, ale no dużo państwo decyduje. No jeżeli się poddajemy, nie? No, cała ta edukacja i tak dalej.
0: Nie, no jeżeli bierzesz 500+, to po prostu zgadzasz się na inny zestaw zasad, nie? Może tak to zrobić, o.
2: Nie, chyba się nie zmieniło nic przed 500+ i po 500+. Chyba zasady są te same. Trzeba szczepić dzieci, trzeba posyłać do szkoły, bądź zastąpić tę edukacją domową, no ale nie możesz dziecka nie uczyć. Albo przynajmniej musisz ściemniać, że je uczysz, ale musi być ta obowiązek edukacji. No to jest tak trochę, no, że to te dzieci są państwa trochę tak, upadam się.
0: A coś przerywa, nie wiem czy to u mnie, czy gdzieś indziej, ale coś przerywa.
1: A kto wymyślił szkołę?
2: Nie, jakiś,
1: szkołę wymyślił jakiś król Fryderyk, któryś tam, nie? To ta austriacka, austriacki wynalazek. Kto?
0: Rockefellery.
1: Rockefellery, wszystko wymyśliły Rockefellery.
0: Nie, nie, nie, bo wcześniej były uniwersytety po prostu i na te uniwersytety, uczelnie to chodziły, wiesz, z bogatych domów ludzie, tylko ci, na których był, których było stać. A później jak się pojawiła ta era przemysłowa, no to ci wszyscy tam, ci Carnegie, nie Carnegie, ci wszyscy kurwa przemysłowcy, tak, no to stwierdzili, że dobra, jak my chcemy mieć jakichś tam pracowników, którzy będą dla nas pracować, to oni jakieś tam podstawy edukacji muszą mieć, żeby, nie, żeby byli przydatni w ogóle do roboty. I stąd powstała taka szkoła powszechna.
1: Król Prus, przepraszam, król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern 1717. No to jemu zawdzięczamy 45-minutowe lekcje i tak dalej. A na czacie się Ania pojawiła, która się przywitała ahuj wszystkim. Tak wulgarnie trochę, ale to właśnie jest wyzwolona kobieta. No.
0: Ania jest wulgarna, no. Toż to zauważyłem.
1: Czemu niby mężczyzna niby miałby tylko mieć prawo, żeby zakląć i być wulgarny? No. A kobieta to ma pachnieć i grać na pianinku, nie?
0: Tak. Znaczy na pianinie może nie, ale pachnieć powinna, no. Od razu się milę robi.
1: A mężczyzna to nie powinien pachnieć, nie? Ja nie pachnę akurat, ale no... zrzuta na mydło zbieram. Wpłacajcie.
0: Nie wpłacajcie mu właśnie, nie wpłacajcie mu. Co on taki, ten wódkę kupił, słyszeliście. A jaką wódkę w ogóle kupiłeś?
1: Ale słuchajcie, ja kiedyś zaapelowałem, żeby Michałowi nie wpłacać i bardzo was szanuję za to, że mu nic nie wpłacacie. On już 10 audycji zrobił i tam 10 zł dostał. Bardzo dobrze, kurde.
0: To ja teraz apeluję, żeby jednak wpłacać, a Krawcowi nie płacić, bo Krawiec wódkę sobie kupił za wasze pieniądze, a ja to nie piję w ogóle w tym roku, jeszcze się alkoholu ani łyka nie napiłem. Ani papieroska nie zapaliłem, nic po prostu. Czyściutki jestem, jak łza. Dlatego no, ale nie wpłacajcie na nie.
1: Ale Michał, dla ciebie to jest szacun, naprawdę, bo ty tak, no fab, no drink, no smoke, w ogóle wszystko... Naprawdę, to jest... Nie, to mówię bez cienia ironii, że to jest szacunek. Masz silną wolę, chyba.
0: Wiem.
2: Ale ty masz silną psychikę.
1: Ale ty masz silną psychikę, człowieku. Jak mi
0: psychiki imponuje... to nie masz, ale wolę mam taką, jak cię uprę, to już chuj, nie? To już, to jest prawda. Uparty jestem.
2: Ale to nie za dużo naraz, kurde, bo jak potem pierdolniesz tym wszystkim, no to...
0: Nie, właśnie, nie. To tak, to co miesiąc, najlepiej to co miesiąc, co dwa miesiące coś rzucać. Żeby właśnie, bo jak dasz wszystko na raz, na początek, to ci się nie będzie chciało. A tak jak co miesiąc jakiegoś nałogu się pozbywasz, to czy tam przyzwyczajenia, czy czegoś, to jest zdecydowanie łatwiej.
2: Ja miałem postanowienie, że nie będę palił i co roku takie mam. I zawsze dotrzymuję. Ostatni raz w technikum paliłem, bo mnie skurwili mnie, bo jako jedyny kończyło się tak, że potem ja tylko przynosiłem te fajki, wszyscy mi stępili, wkurwiłem się, powiedziałem, że nie, ja nie palę, bo czułem, że to ja tu sponsoruję wszystko. No i faktycznie przestałem wtedy palić i koniec, skończyło się. Na zdrowie mi to wyszło. Dziękuję wam, koledzy, zępy.
0: No, tak trzeba, słuchaj, tak trzeba. W Nowej Zelandii, tak, w Nowej Zelandii jest jakoś tak, że w ogóle już papierosów nie sprzedają i w ogóle wejpów, nie wejpów, tam od któregoś roku życia ludziom, że ludzie, którzy się chyba po 2010 urodzili, 20 zł. W 2005 jakoś tak, nie pamiętam dokładnie po jakiej dacie, ale to już nawet nie będą mogli kupić tego, nawet jak będą mieli 18 lat, nie? A to w Nowej Zelandii w ogóle wycofać nikotynę.
1: A tu wpadł jakiś donate taki tajemniczy, mroczny troszeczkę, okultystyczny nawet, nie waham się użyć tego słowa, JHWH, jestem honor, wieczna historia, dla biednych wyzwolenie, a dla bogatych nadzieja. I 20 zł wpłacił, ja nie mogę, ale epicki donate, słuchajcie, epicki. Dzięki. cholera jasna.
0: JHWH. Jestem honor, wieczna, co? Historia. JHWH.
1: JHWDP.
0: No. Nie, JHWH. Jestem honor, wieczna historia.
1: Tak, tak. To ciekawe, nie? Jestem honor, wieczna historia. Takie epickie. Dla biednych wyzwolenie. Ale dla bogatych nadzieja też, to nie tak źle.
0: Nie tak źle? Nikt nie będzie bogaty, słuchajcie. My wam zrobimy wojnę i nie będzie niczego i wtedy będzie wszystko na abonament. Zobaczycie, nie? A tak całkiem serio, to już jest dużo rzeczy na abonament. Jest tak zwany model biznesowy SaaS, czyli Software as a Service, nie? I na przykład te wszystkie już technologie oparte na AI, które się teraz sprzedaje, to mimo tego, że tak naprawdę kupujesz program, który mógłbyś, kurwa, przepraszam za przekleństwo, kupić raz i sobie z niego korzystać, co nie? To on jest sprzedawany w abonamencie, gdzie tam co miesiąc za niego płacisz ileś tam i dostajesz za to kredyty. Na przykład ja mam teraz sobie tutaj do robienia shortów na, no nie będę mówił, na TikToka shorty, nie? Do tworzenia, to też mógłbym sobie kupić ten program tak naprawdę i go mieć. I on by mi robił, co tam robi, nie? To, ale tak naprawdę nie mogę z niego w ten sposób korzystać, tylko muszę za niego płacić co miesiąc dwie dychy i w ramach tych dwóch dych mogę sobie tam, nie wiem, trzy godziny filmów przerobić na shorty, nie? A jak chcę więcej niż trzy godziny, to muszę dopłacić. Taki model biznesowy mają, gdzie tak naprawdę nie musiałoby tego być wcale, nie? Tylko po prostu płacisz raz i masz, nie? I działa. Oni tam niby mówią, że te kredyty są po to, że to moc obliczeniową gdzieś tam u nich na serwerze zużywa. No dobra, ale ja mógłbym to u siebie na swoim komputerze zainstalować i swojej mocy obliczeniowej używać do tego, tak? Zużywać tą moc. Ale nie mogę tego zrobić, bo oni sobie zrobili taki model biznesowy, że co miesiąc trzeba za to płacić i już. Software as a Service, SaaS. Mówią, że to jest przyszłość teraz, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy w necie.
1: I zawsze wszystko dziwnym trafem się w praktyce sprowadza do tego, że ktoś więcej od nas kasy wyciągnie. Bo tak na krótką metę to jest spoko, że nie musimy od razu wydawać tam 4000 zł, tylko 20 zł na przykład. Tylko, że tak czas mija, z konta nam się ściąga, nie? Ja już na przykład za te Game Passy dosyć dużo zapłaciłem. To znaczy mam taki też abonament, że mogę sobie grać tam w gry z pewnej kolekcji, tylko że tak tu trzy dychy i zaraz się okaże, że wydałem ładnych parę stów na to granie. Nie?
0: No a to właśnie. Czy grasz, czy nie grasz, to co miesiąc ci kasa schodzi, nie?
1: No właśnie. A ci ludzie, którzy tak tym sterują, to oni mają czas i dla nich to nie jest takie istotne, że oni od nas tą kasę zbiorą w 2 lata, a nie od razu, bo to nie jest taki detaliczny sprzedawca, gdzieś tam ma kramik i tak dalej, tylko on ma czas, jemu spływa od milionów, powiedzmy, ludzi mu spływa i jego to nie interesuje, że on będzie tą kasę sobie powolutku, po kropelce, nie?
2: No. Cashflow, panie.
0: No, poza tym, wiesz, też jak coś kosztuje $20 na miesiąc, zamiast płacić za to, nie wiem, 400 na przykład z góry, no to też, wiesz, więcej osób to kupi, nie? No bo co to jest dwie dyszki wydać, nie? Jak w porównaniu do 400 na przykład. Przy dwóch chociaż, no to wiesz, musisz, wezmę sobie na miesiąc, a potem ci to z karty zbierają albo z konta, nie? I ci schodzi. A teraz weź się na przykład, wyobraź sobie sytuację, że chciałeś sobie wziąć tylko na miesiąc, ale nie wiem, rozchorowałeś się i poszedłeś do szpitala albo coś, jesteś dłużej w szpitalu i nie używasz tego, a oni, wiesz, cyk, co miesiąc pieniążki, aż ci, wiesz, konto wyczyszczą, kurwa, tak naprawdę. I tak po dwie dyszki.
1: Tak, i często jest też tak, że nam się wydaje, że płacimy mało, ale musimy się zgodzić na plan jakby taki roczny czy dwuletni na przykład. Czyli tak naprawdę się zobowiązujemy do zapłaty dużej kwoty, tylko tak tego nie odczuwamy. No, rozumiem, że nie można sobie wziąć Netflixa na miesiąc, tylko płacisz miesięcznie faktycznie grosze, bo zapłata tam 30 zł za miesiąc to jest tak naprawdę tyle, ile kiedyś płaciliśmy za kupno jednej kasety, jednego filmu, a mamy tego multum, mamy całą kolekcję, możemy sobie zrobić maraton serialowy i tak dalej. tyle, że zobowiązujemy się, że będziemy to płacili przez rok, czy tam dwa lata, nie? Tak samo jak na telefon, na abonament telefoniczny, też podpisujemy umowę na dwa lata, czyli no,
3: 30 zł.
1: O, 30
3: Trzymaj
1: zł.
3: Za aktywność, konkretne tematy i fajnych dzwoniących.
1: O, jak
3: jednak
1: miło.
3: Za każdym razem, kiedy tam cicho, otwiera cicho, gębę, cicho. Żeby Adobe coś tak, wyżygać Adobe w temacie tak Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera.
1: Proszę bardzo, że panu przerwę. Ale donate rzecz święta, Fryderyk. Święty Fryderyk, nawet bym powiedział, bo 30 zł wpłacił. Trzymaj Krawcze za aktywność. No właśnie, ja ostatnio tak dużo nadaję. To cieszę się, że ktoś to zauważył. Konkretne tematy, tak, staram się. I fajnych dzwoniących, to do was. Jednak za każdym razem, kiedy Etam otwiera gębę, żeby coś wyżygać w temacie Rosji, to mi się nóż w kieszeni otwiera. No nam się wszystkim nóż w kieszeni otwiera, Fryderyku, no ale wiesz, Etam to jest Etam, no. To jest Etam.
0: Etam zachwala Rosję, a prawda jest taka, że jak sobie obejrzysz rosyjskiego YouTube'a, to bardzo dużo młodych rosyjskich YouTuberów uciekło z Rosji w ogóle, mówią jak jest, krytykują ten kraj, mówią, że tam nie ma przyszłości, że zarobki są do dupy, że tam dobrze się żyje tylko tym, co Putinowi liżą dupę, a wszyscy inni są na cenzurowanym, a nawet ci, co liżą dupę Putinowi, to i tak mogą się znaleźć na cenzurowanym tak z dnia na dzień, bo coś gdzieś odwalą na przykład. I sami Rosjanie twierdzą, że w Rosji jest chujowo. Znaczy ci, co wyjechali, bo ci, co tam jeszcze mieszkają, to im się tam podoba. Oni nie, im się nie może nie podobać. Nie? Dla nich nie może być chujowo. A Etam, no niestety, tą Rosję tutaj chwali. No nie wiem, Etamie, posłuchaj sobie tych youtuberów wszystkich, co z Rosji powyjeżdżali. A ich jest multum. To nie jest tylko ten Wiaczesław, ten, co do Polski przyjechał. Tylko takich youtuberów, co pospieprzali z Rosji, to są setki, jak nie tysiące.
1: Wiecie, po czym poznać kogoś, kto liże dupę Rosji? Że on tak używa takich charakterystycznych zwrotów. Ja to gdzieś też wychwyciłem w polskich programach czasami, jak były takie właśnie prorosyjskie klimaty, że ten miś śpiący, miś, czy taki właśnie niedźwiedź, ten srogi niedźwiedź, oni tak się wypowiadają, nie? W taki charakterystyczny sposób. I ja mam na to po prostu mi się flaki przewracają, aż mnie w dupie szczypie, jak słyszę takie coś. Ten ksiądz Poczciwina, ten niedźwiedź, właśnie taki, ten miś, to kurwa, to da się to wyczuć, no. Ten sposób wypowiadania się o Rosji, nie? Na przykład.
0: No, dokładnie. A jeszcze wracając do tego software as service, wyobraź sobie prostą sytuację, że masz płatność powiązaną z jakimś tam adresem mailowym i na przykład ten mail ci nagle przepadnie, albo hasło ci przepadnie, albo coś, nie możesz się po prostu do tego maila zalogować. Wiesz, jaki to jest później problem, żeby taką płatność skancelować?
1: Jest problem. Próbowałem ostatnio odwołać abonament za Game Passa, bo już nie chcę płacić tam dłużej. I straszne problemy są, Okej, tutaj miałem chyba znów status nie przeszkadzać. Okej, spróbuję Kahira dołączyć. Sorry, Kahir, no, ale to wiesz... Też no, raz dzwonisz, raz się pytasz, czy można zadzwonić, potem ja do ciebie odzwaniam, nie odbierasz, no to wiesz, nie moja wina, no. Poza tym nocne radio staje się coraz bardziej popularne, trafia pod strzechy i tak dalej, to też trzeba się liczyć, że trochę trudniej jest się dodzwonić, może czasem.
0: Subskrybujcie projekt 28, korzystając z okazji, powiem.
1: No i teraz znowu odzwaniam do Kahira i on nie odbiera. No to słuchajcie, no... A widzę, że jest dostępny. No to... Ludzie, no też mnie trochę zrozumcie. Do mnie tu ciągle ludzie dzwonią, dołączają, muszę moderować. Też nie zawsze zauważę. O, coś... Sorry, mi się coś przyszło. Jest, udało się, dobra. Jest Kahir. Cześć, witam cię.
4: No cześć, witam wszystkich słuchających.
1: A co mi tam tak napisałeś? Dzięki, krawiec. Dobra.
4: Nie, no, napisałeś mi dobra, nie ma sprawy, dzwoń.
1: Aha, bo przepraszam, bo myślałem, że tak napisałeś dzięki, dobra, dzięki, bo cię nie odebrałem, to sorry, dobra, ale ty napisałeś dzięki, że okej, okay, że możesz dzwonić. Ale to się nie pytaj, nie dzwonisz tu pierwszy raz, już jesteś znany, to dzwoń po prostu, a nie tam się pytasz, czy można, czy ja aby na pewno, nie przeszkadzam. To...
4: Dobrze, ale napisałem, że ja tutaj z doskoku jestem, ja nie słucham całej audycji dzisiaj. Także czy się nie wtraniam komuś w temat i tak dalej. O to mi chodziło.
1: Nie, to już nie bądź taki zagrzeczny, bo cię zjedzą, no.
4: Kurwa, dam zaraz tu gryza, myślisz, no. W każdym razie, mówię, używam takich wyrazów, bo już po 23 czas. W każdym razie. Dzisiaj zobaczyłem tytuł audycji na abonament rzucie.
1: No.
4: I pomyślałem, że nawet właściciele Tesli muszą płacić za opcję podgrzewanych siedzeń. Dlaczego to aż tak daleko zawędrowało?
1: No póki co to chyba nie ma tych podgrzewanych siedzeń na abonament. To taki, troszeczkę takie badanie, czy się zgodzimy na to, nie?
4: A, dobrze, mam w takim razie nieaktualne dane.
1: Też Mercedes chciał, też rzucał taki pomysł, że za możesz dopłacić za możliwość szybszego przyspieszania. I to nie jest żart. Naprawdę takie pomysły. I oni tak nas sprawdzają, wiesz, jak zareagujemy, ale na szczęście ludzie reagują alergicznie. Ale wiesz, póki co.
4: Póki co mówisz. No tak, no. Ja oglądam zachodnie media i tam słyszę tak ekstremalne wręcz przypadki tak zwanej kultury woke. Facet na przykład uważa się za 13-letnią dziewczynę i on tam startuje w zawodach razem z tymi dziewczynami, zdobywa pierwsze miejsca, tak, no kąpie się razem z nimi, te same toalety, no bo on się uważa za 13-letnią dziewczynę. Stany Zjednoczone, Kalifornia.
1: Popierdolone, to się chyba zgodzimy wszyscy tutaj, nie?
4: No w naszych kategoriach tak, myślę, że tak.
1: A w ich kategoriach niekoniecznie, czyli część świata już trochę zbzikowała być może, ale my też nie wiemy do końca, jak oni na to reagują, jak społeczeństwo reaguje tam na to.
4: Bądź współczulny, tak?
0: Mizoginistyczny bigocie, ty. Nietolerancyjny jesteś.
1: A bigot...
0: Wygrałeś na Trumpa, tego faszystę, ty.
4: Słuchaj, ja jestem seksistowską świnią tak naprawdę i dobrze mi z tym. Z tym, że ja się nie zewnętrzniam za bardzo, no bo po co, tak? No, ja wychodzę z założenia, że bądźmy tolerancyjni wobec innych. Ale tolerancja nie znaczy akceptacja.
0: Zrobimy ci cancel, będziesz skancelowany.
4: Bardzo skanceluj mnie, dawaj, no.
0: Zaraz na Tinderze, na Tinderze, Boże. Na Twitterze zaraz napiszę.
1: A czy, przepraszam, czy bigoteria nie jest przypadkiem... Czym jest właściwie bigoteria?
4: O, ciekawe. To definicję chcesz?
1: No, chcę.
4: No to sprawdź.
1: A ty nie wiesz?
4: Dlatego właśnie.
1: Użyłeś tego słowa?
4: Bigoteria? Nie.
1: Użyłeś?
4: Kiedy?
1: Przed chwilą.
4: Bigoteria? O, coś źle mnie zrozumiałeś, albo ja źle się wypowiedziałem.
1: Ja nie wiem, czy bigoteria nie jest przypadkiem męskim odpowiednikiem dewotki. Bigot to jest taka... Bo my mówimy czasami, że ktoś jest dewotem, ale zdaje się, że to właśnie nie powinniśmy tak mówić, że ktoś jest dewotem, bo jest dewotka i bigot, ale to jeszcze sprawdzam, cechuje się zwykle rygoryzmem moralnym wobec zachowań... Tak? Halo?
4: Devoted. Oddany.
1: No właśnie.
0: To jest właśnie taki męski odpowiednik dewoty.
1: Chyba tak. No.
4: Dobrze, dwa określenia na jedną mentalną, że nie powiem, schorzenie, no, przypadłość.
0: Dobra, zaraz będziesz cancelled, będzie. Bo nie słuchać go, nie słuchać, tylko jak będziesz coś mówił, to cię będą zagłuszać wszyscy i mówić, że to, co mówisz, nie ma znaczenia żadnego. Nie? Ale właśnie na tych kalifornijskich kampusach, nie? Bo to jest, będzie cultural appropriation, czy coś takiego. Ci wymyślą i koniec.
4: Jest taki film, który krąży po necie, gdzie facet przebrał się za na przykład Meksykanina.
0: Widziałem to.
4: I pyta się najpierw na koleżu, czy to może wywołuje w tobie jakieś emocje? Tak, absolutnie, to jest cultural appropriation, tutaj nie powinieneś w ogóle tego robić. Tak, zgadza się, tutaj. A czy jesteś Meksykaninem? Nie jestem. A, no to nie powinieneś tego robić, to obraża. Facet przyszedł się w dziennicy meksykańskiej. Zadał to samo pytanie. Co sądzisz o moim stroju? Fajnie, podoba mi się. Taki Meksykanin, taki jak normalnie gdzieś tam z kabaretu wyjęty. Tak, mówi, ty, ale ty fajnie wyglądasz, podoba mi się to.
0: To kwestia podoba. Jakaś murzynka w Polsce i ona tam gdzieś wywiad jakiś udziela na jakimś, nie wiem, to był jakiś blok modowy czy coś takiego, czy o makijażu, wiesz, jakiś tam babski ten, nie, temat. I murzynka mówi, że Polki to w ogóle nie powinny warkoczy zaplatać, dlatego że warkocze są elementem kultury tam w Afryce i to stamtąd się wzięły warkocze i białe dziewczyny, w ogóle Polki nie powinny ten warkoczy nosić, nie?
4: Moja odpowiedź na to pytanie brzmi, kto wymyślił iPhone'a? Do czego akurat z iPhone'a korzystasz?
0: Ja nie korzystam z iPhone'a.
4: Nie, ja nie mówię. Ja mówię do tej teoretycznej dziewczyny, tak? Która się tam, wiesz, zapyta za przypieprze osoby. No.
1: iPhone'a wymyślił Stefan Praca, Steve Jobs.
4: O, duży, słuchaj, wkład miał w to Steve Woźniak.
0: No, dokładnie.
1: O czym się często zapomina. Polak z pochodzenia. Polak, Polak wymyślił iPhone'a, słuchajcie.
4: I w drugim pokoleniu, tak. No,
1: Macintosha tak. Wymyślił Polak. Apple'a wymyślił Polak. Polak to jednak mądry jest, ale jak zwykle Polak został w dupę wyruchany i ktoś inny przyznał sobie jego zasługi, no. A z nas się śmieją.
4: Ale wiesz, jak wygląda Steve Woźniak? On nie jest showmanem. Ten drugi był showmanem.
1: Tak, o takich jak Steve Woźniak po angielsku się mówi Fatbird, co my nie mamy odpowiednika, bo to jest taki grubas, brodaty grubas, no moglibyśmy powiedzieć.
0: Brodaty grubas.
1: Fatbird, bo
4: powiedziałeś, Woźniak. Nie. Tu się muszę przyczepić jako człowiek lubiący język angielski. Muszę się przyczepić.
1: Tak?
4: Powiedziałeś gruby ptak.
1: Gruby brodacz.
4: Nie. Powiedziałeś gruby ptak.
1: Nie powiedziałem gruby ptak.
4: Tak, powiedziałeś fat bird.
1: Aha.
4: A gruby brodacz to byłoby fat beard.
1: Aha.
4: To jest kwestia.
1: Fat beard was jak?
2: Gruby miś?
4: Nie. Gdzie tam miś znalazłeś?
0: To beard to jest ptak.
4: Nie. Bird. Nie, właśnie.
0: Bird, to jest ptak. Czy to pisze się bird? Bird, B-I-R-D, a czyta się bird? To jest ptak.
4: Pisze się bird, to ptak. No. Bird, pisze się broda.
0: No to mówię. Bird przez I się pisze ptak, a mówi się bird.
4: To, a broda?
1: Bird.
0: To jest beard, beard, B-E-A-R-D.
4: Jak się mówi?
1: A jak się czyta?
0: No beard.
1: Chyba bird.
4: A jak między ptakiem?
0: No właśnie, bo ptak się wyczyta bird, a brodę się czyta beard. Pisze się odwrotnie. Pisze się beard jako ptak, a beard jako broda.
4: Kłania się twój ogromny polski akcent na wymowie języka angielskiego. No przepraszam, muszę technicznie podejść, no. Fonetycznie zupełnie inaczej brzmisz, jak trzeba.
0: Nie, ja mam polski akcent, bo jestem Polakiem. Nie ma w tym nic złego. Mam się wstydzić polskiego akcentu.
4: Ten akcent, jak tylko mogę. Jeżeli mówię w języku obcym, ma to brzmieć w języku obcym, a nie z polskim akcentem.
0: Ale jak w języku obcym? Przecież w angielskim ma tyle różnych dziwnych akcentów, a taki akcent, jakiego uczą w szkole w Polsce, to w ogóle nie ma takiego akcentu. Nikt tak nie mówi.
4: W Polsce już jakiś czas temu. I powiem ci, że nabrałem doświadczenia od tego czasu. I dlatego właśnie zarabiam pieniądze, no, tłumacząc z angielskiego na polski i odwrotnie. Nie? No to nie ma.
0: No to takiego akcentu, jak uczą w Polsce w szkole, to nie ma nigdzie.
4: Nie, dlaczego? Ja starałem się dobrze wymawiać od samego początku.
0: No ja nie wiem. Ja byłem w kilku krajach anglojęzycznych i nigdzie się nie spotkałem z takim akcentem, jakiego uczyli w szkole nauczyciele, nie?
4: Nie wiem, jakiego miałeś nauczyciela, ale zależy, gdzie byłeś. Byłeś w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, nie wiem, w Australii, no gdzie tam, w anglojęzycznych. No byłeś, no. Tak?
0: No byłem, no.
4: Każdy z nich brzmi inaczej. Ma trochę inną melodię. Jeszcze dalej, zależy w jakim jesteś rejonie, tam też melodia troszkę jeszcze inaczej ma zaśpiew.
0: Tak. Tak, dokładnie.
4: Także tutaj wszystko rozbija się o szczegóły.
0: No ale nigdzie nie znalazłem takiego akcentu, jakiego w szkole.
4: Jest niepoprawna. No dobra, przyczepiłem się już. No. Ale jako nauczyciel też miałem problem z tym. Ale posłuchaj, jak to brzmi i powtórz za mną. Najbardziej, najlepiej jak umiesz. No. Jak ci kołki ludzie robili, ja pierdolę po prostu, żeby tylko zaliczyć, tak?
0: No.
4: Widzisz, ja byłem tylko przez 2 lata nauczycielem. No 3 tam, no. No. Mi zależało na wynikach. Na tym, żeby nauczyć. Żeby przekazać tą, może część pasji, której ja mam akurat do tego języka. No, oczywiście nie ze wszystkimi się udawało, no to tam się niektórych odpuszczało, to tylko na testy, zeszyt i tak dalej. Ale będąc nauczycielem, zauważało się ludzi, młodzież, która naprawdę angażowała się w naukę języka obcego, ich to intrygowało, ich to już, nie powiem fascynowało, ale na pewno ciekawiło. Stąd pasja do nauki, do nauczania języka obcego.
0: A mam po tobie coś powtórzyć teraz, czy nie? Bo nie wiem, czy mam. Czekam.
4: Proszę, proszę. Ale to co? Ja mam powiedzieć, a ty masz powtórzyć, tak?
0: No tak mi się zdawało, że do tego zmierzamy w tym kierunku.
2: To może powtórzymy tak. Angielski?
4: Seashells at the seashore.
0: Seashells on the... Nie, jeszcze raz. Seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore.
1: Seashore?
4: Ale dobra, no.
0: Seashore.
1: Seashore.
0: Seashore. Seashore. Seashore.
4: No przepraszam, ale dzisiaj jestem akurat po no, tam mały dawce alkoholu i nie tylko.
1: Nie przejmuj się, ja jestem... Ja jestem.
2: Tylko piąty roga, wszystko jak krew w piach.
4: O. Ja wiem o tym, tak, ale przynajmniej może kiedyś ktoś sobie przypomni te 30 sekund z tej właśnie rozmowy. No. Może kiedyś to zakwitnie, rozumiesz? Tak właśnie myśli nauczyciel. Ten, który jest ideowcem. Bo poznaliśmy na pewno wielu nauczycieli. Ja też, wy też.
1: A ty byłeś raczej takim nauczycielem ala, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Czy takim
4: nie,
1: chujem?
4: Nie, tego nigdy nie dojdę. Ale chujem też byłem dla niektórych, tak.
1: A byłeś nudny, czy taki fajny, że coś tam, że były fajne te lekcje i z przyjemnością przychodzili uczniowie, cieszyli się, że akurat z tobą są dzisiaj zajęcia, czy raczej taki belfer, taki nudny, smędzi, jaki byłeś?
4: Ale ty chcesz mojej oceny, tak?
1: No. Jak siebie postrzegasz?
4: Jak ja siebie postrzegam? Powiem ci tak. Nie miałem telewizora, nie miałem magnetowidu najczęściej. Miałem jedynie magnetofon, który sam ze sobą woziłem. Bo nie pracowałem jako nauczyciel, tylko pracowałem jako lektor w prywatnej firmie, która po godzinach daje zajęcia z języka angielskiego. Czyli już tutaj miałem przykład, miałem odsiewanych tych ludzi, którzy nie byli w ogóle zainteresowani tematem. Którzy po prostu tam mieliby dwójkę, trójkę i tam chuj by ich obchodziło, naprawdę, nie? Miałem ludzi, którzy naprawdę chcieli się czegoś nauczyć i byli zainteresowani. To mnie motywowało.
1: A byłeś wymagający, czy nie?
4: Trzeba było ją odrobić.
1: Michał, chciałeś coś powiedzieć?
0: No, co myślisz o prawach kobiet? Że rzeczywiście kobiety powinny mieć same prawa jak mężczyźni i aborcja powinna być legalna. Co na tym sądzisz?
4: To są dwa pytania. Na pierwsze powiem ci tak. Tak, myślę, że kobiety powinny mieć dokładnie te same prawa jak mężczyźni.
1: Jak człowiek. Takie same prawa jak człowiek.
4: Tak.
2: To których nie mają? To może ty odpowiedz.
4: No tutaj kobiety same nie wiedzą, co odpowiedzieć najczęściej. Tutaj niektórzy mówią, że zarabiają 75 centów do dolara, takie rzeczy, tak? Ale nie biorą zupełnie pod uwagę innych aspektów, które wpływają właśnie na ocenę pracy i wynagrodzenie.
2: Jeżeli tego kasę, no to tu nie ma żadnej podstawy teraz do rozmowy. Tylko o kasę się rozchodzi.
4: Nie, no tak, jeżeli jesteś równie skuteczny jak mężczyzna, czy skuteczna jak mężczyzna na danym stanowisku, będziesz zarabiała tyle samo. Tylko tyle, że tutaj wchodzi jeszcze na przykład urlop macierzyński, wychowawczy, inne rzeczy, które są niewygodne dla pracodawcy. No ale to już trochę inny temat niż równouprawnienie, prawda? To są przywileje kobiet, których mężczyzna nie ma.
1: Tutaj widzę, że takie pytanie się pojawiło, czy na gitarze grałeś? Znaczy takie stwierdzenie, czy grałeś na gitarze? Że grałeś na gitarze. No właśnie, bo tak się często mówi, że fajny ksiądz to ten, co gra na gitarze, fajny nauczyciel, co gra na gitarze, też, to może ja też powinienem na gitarze tu wam grać, to bym był fajny wtedy.
4: Masz trochę słuchu muzycznego.
1: Ja nie, masz problem. Ja nie mam słuchu muzycznego?
4: No, zaczynamy, tak? Dawaj, no.
1: Właśnie chyba ja raczej uchodzę za tego nadającego, który ma w miarę słuch muzyczny, wyczucie rytmu i tak dalej.
4: Tam zanuciłeś tam takie rzeczy. Bardzo ładnie robisz to naśladowanie niektórych ludzi. Tak.
1: Tak. Często też no śpiewam, często też podśpiewuję coś i jakieś tam wyczucie rytmu chyba to jest. A co?
4: Odciągnij i daj mi tercję.
1: Co mam ci zaśpiewać, powiedz?
4: Tercję.
1: Ale co mam ci zaśpiewać? Jaką piosenkę?
4: Piosenkę? Do re mi fa sol la si do. Gamę po prostu.
1: Do re mi fa sol la si do. Ładnie? Okay. Ładnie?
4: A poza tym?
1: No, to coś innego sobie życzysz? Może to ci zaśpiewam. No,
4: nie, nie, wstecz. Po prostu wstecz. Cofnij się.
1: Do sol mi fa...
4: Nie. Okej. Okay. Wiesz co, jest taka jedna pani, co tam występowała w pewnym programie telewizyjnym, co ona oceniała różnych ludzi. Taka grubsza pani, co lubi śpiewać, umie, przynajmniej teoretycznie, to ona cię może przejmie, bo ja to nie będę cię szkolił muzycznie. Poza tym moje pytanie nie polegało na tym, żebyś zaśpiewał. Tylko moje pytanie polegało na tym, żebyś zaśpiewał wstecz.
1: A ty potrafisz mówić wstecz?
4: Mówić nie, ale zaśpiewać tak. Przynajmniej gamę.
2: Cezik potrafi śpiewać wstecz, że jak puścisz od tyłu, to słyszysz normalną melodię, normalne słowa.
1: No ale jak podobno tak? Potrafi?
4: To z lat 80. miał tak na płytach. Wystarczyło cofnąć płytę i można było usłyszeć satanistyczne treści.
0: Ale to ja słyszałem taki eksperyment, który robił nawet z piosenkami Magika tam z Kalibra 44 i puszczali od tyłu i to były takie słowa, że to by trzeba było sobie wmówić, że to co słyszysz to są faktycznie te słowa, nie?
2: Musiałbyś najpierw przeczytać, żeby potem zrozumieć te słowa.
0: No, dokładnie, bo tak to był bełkot jakiś. To w ogóle ciężka sprawa z tym jest, nie? Jeszcze bakmatki, to się nazywa, niby.
4: To jest ta sama przypadłość ludzkiego mózgu, która spostrzega kształty znajome w chmurach. To tak to działa. No słuchaj, może... jeżeli słyszysz jakieś satanistyczne treści, to znaczy, że z założenia szukasz satanistycznych treści. I na pewno gdzieś coś ci podpasuje. To jest główny błąd ludzi, którzy starają się udowodnić z góry założoną tezę. Bo...
2: To, tak jak z horoskopami chyba na tej samej zasadzie działają.
4: Kto?
2: Tak czy nie? Horoskopy chyba tak działają też, prawda? Że mówi się ogólniki, że każdy sobie dopasuje.
4: Każdy przez 4 tygodnie zrób eksperyment. Spróbuj czytać tylko fragment horoskopu, który absolutnie nie dotyczy twojego znaku. Ciekawe, czy będzie pasować.
2: No, przypuszczam, że tak. Dlatego mówię, że to się pewnie na tej samej zasadzie opiera. Z góry sobie coś zakładasz.
4: Dokładnie na tym samym polega. Informacja trochę wiarygodna, ale nie do końca. Nikomu się nie będzie jasnać, więc leci. Jak to działa?
2: A uzasadnienie sobie wyrażujemy sami.
4: Oczywiście, na tym to polega. Dopowiedzenie, tak.
2: A jak jest, przy edukacji jesteśmy, ostatnio chodzi mi po głowie taka myśl, jakbym mógł się czas cofnąć do czasów szkolnych, żeby zrobić taką akcję kumplami z klasy, w ogóle z całą klasą, zwołać ich i że tak jak nauczyciel wystawia oceny uczniom, to odwrócić sytuację i po zakończonej lekcji klasa wystawia oceny nauczycielowi. Ciekawe, jak oni by kurwa zareagowali. Prowadzi taki wykład pani od biologii nagle na koniec lekcji. No to co chłopaki, oceniamy. I tutaj trójeczki, czwóreczki, jak się podobała lekcja?
0: Ja myślę, że musieliby nauczyciele wtedy ostro się natyrać, żeby dostać dobrą ocenę.
2: I od nich by jeszcze pensja od tego zależała. Jakie oceny dostali od uczniów? Ciekawe, jakby się kurwa czuli, bo teraz taki jest temat, czy oceny, czy nie, czy ABCD, czy w ogóle zadania domowe i tak dalej. I tak mnie działa na taką myśl.
1: A tak, słuchajcie, wracając do tego tematu własności, to... Przypuszczam też, że będą w nas starali się zbudować z czasem takie przeświadczenie, że coś mamy, mimo że tego nie będziemy tak naprawdę mieli. Taka wirtualna własność. Wiecie, że jakieś gogle nam dadzą, które nam wyświetlą, że wszystko mamy, wszystko i będziemy tak się czuli, że mamy, a nie mamy. To jest dobry plan, nie?
0: No to tak już jest przecież.
1: No jest już trochę tak.
2: Myślisz, że masz prawo decydować o losach tego kraju, a tu nie masz.
1: I tak się popatrzysz na te gogle, przez te gogle swoje i zobaczysz, że masz super dziewczynę, samochód, dom, wszystko, a to będzie takie wirtualne. Już tak trochę żyjemy, popatrzcie, bo młody człowiek sobie uruchamia jakąś tam rzeczywistość wirtualną czy grę i on jest mega wojownikiem, zwycięzcą, zdobywa kobiety, kraje, jest królem, a siedzi w tych czterech ścianach zapyziałych gdzieś na materacu i się cieszy. Kurwa, ale jestem zajebisty. No.
2: Rynek akcji chyba, ETF-y, cały temat ETF-ów. Kupujesz sobie papier, że coś masz, a tak naprawdę masz tylko papier. Jakąś iluzję.
1: U kogoś słychać dziecko. Kto tutaj ma dziecko?
2: No sorry, u mnie, sorry. Zaraz, no będę musiał się wyciszać.
1: Masz dziecko?
2: Jeszcze nawet dwa.
1: Nawet dwa? Jeszcze jak? No proszę.
0: A skąd masz w ogóle?
1: A skąd masz? Zrobił se to, ma no.
2: Zrobiłem se, no.
4: Bóg dał.
2: Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Boile. Takie dziecko. No dobra, zaczuję.
2: Boile?
0: No bo kupiłeś
2: miesięcznie. Czekaj. Nie, jeśli mogę miesięcznie powiedzieć. Nie wiem. czekaj. 5 minus 800 zł na każde. Nie wiem, dzielimy się wydatkami. Kto by to liczył?
1: No właśnie, może też. nie liczą. No, może też sobie kiedyś popatrzysz przez takie gogle i zobaczysz, że masz te dzieci wokół siebie, żonę, grill, domek, a to będziesz siedział w tych czterech obskurwiałych ścianach.
4: Nie wiem, jak się rozpatrują na to inni, ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że kiedy zaczynasz mieć dziecko, przynajmniej w ciąży, żona jest, czy tam partnerka, to znaczy, że musisz zmienić tryb życia. Mniej piwka, mniej imprezek, mniej wychodzenia na miasto, siedzenie, niedospanie i te inne rzeczy, tak?
0: No to luz, ja i tak mam, że siedzę w domu, kurwa, nic nie robię. Znaczy nie, no robię, zajęty jestem w sumie, robię, dużo rzeczy robię na komputerze, ale tak to towarzyskiego życia to tak średnio. Unikam, szczerze mówiąc.
4: Znajomych masz, nie?
0: No, mam.
4: Z którymi się tam poza pracą spotykasz, to tak podejrzewam, że w dziesiątce zamkniemy, co?
0: No tak, no.
4: No i tak myślę, że postępuje rozsądny człowiek. Selektuje i rozgranicza ludzi, z którymi może mieć znajomych. No bo znajomych mamy dużo, tak? No tam w setki można liczyć.
0: Znaczy ja wypierdalam ich po prostu. Jak mnie wkurwią, to odcinam.
4: A, ale niektórzy mogą cię zawieść raz, a być wartościowymi ludźmi, tak?
0: No nie zdarzyło mi się. Jak ktoś cię zawodzi, to nie spełnia definicji człowieka wartościowego.
4: A to zależy od twojej definicji. No.
1: A wybaczasz czasem, Dabliński, czy tak raczej jak czarna czacza, nie wybacza? Jak ktoś cię zawiedzie, to już go skreślasz od razu?
0: Zależy. Jak ktoś przyjdzie, szczerze pogada, porozmawia, powie, że dał dupy, że przeprasza, to myślę, że spoko. Gorzej, jak to jest takie, wiesz, przyjdzie, powie, a jak tam, wiesz, się źle z tym czujesz, to sorry, nie? To jest takie, wiesz, ktoś nie jakby, jak pierdolę, jakby to powiedzieć, nie rozumie tego, że wina jest po jego stronie, tak? Tylko tak na odczepnego ci rzuca, a sorry, nie?
4: To bagatelizuje.
0: No, bagatelizuje, tego słowa mi brakło. No, jeżeli ktoś jest taki, że to bagatelizuje tak po prostu, no to mam to w dupie, bo wiem, że taki zrobi drugi raz, trzeci raz i po nim to spływa, nie?
4: Ale chwila, może po prostu nie jest zainteresowany tematem, o którym akurat rozmawiacie i tak dalej, to...
0: Nie, ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś, brzydko mówiąc, w chuja przywali. No.
4: A intencja jest już inaczej interpretowana, tak?
1: Ale właśnie...
4: Jak ktoś cię chce obrazić mimochodem, po prostu z ciebie obrazi. No to co czujesz, nie? Ale czujesz, jeżeli ktoś chce ciebie akurat obrazić w danym słowie, wyrażeniu, rozumiesz, tak? Czy to o to ci chodzi?
0: No mniej więcej, no tak, no.
4: No dobrze, czyli niektórzy ludzie, no dobrze, mniej niż 50%, tak, mają charakter chujów. Ja też się zaliczam pewnie do tych procentażów, bo ja też zachowywałem się jak chuj. Akurat jestem na kacu, stoję w kolejce, ktoś tam chce do mnie trochę zagadać, prawilny człowiek, ale okazuje się, że no ja jestem w złym nastroju i mówię, no może nie dzisiaj, słuchaj, która godzina, a w ogóle ktoś do mnie dzwoni, tak? No. Źle ocenić człowieka. Dalej, wrócę. Czy jesteś pewien, że nie spotkałeś na swojej drodze człowieka, który spełniałby twoje wymagania, ale akurat teraz miał zły dzień?
0: Chyba tak. Chyba jestem pewien. No,
4: no to niesamowicie ocenisz ludzi.
0: Słucham?
4: Niesamowicie oceniasz ludzi.
0: Dlaczego?
4: No, masz instynkt.
0: Nie, ja po prostu daję trzy małe szanse albo jedną dużą. Jak ktoś jedną dużą rzecz zawali, to od razu jest nara. Albo trzy takie mniejsze, bo wiadomo, że też czasami coś może się zdarzyć przez przypadek, albo ktoś komuś się wymsknie, coś powie, czego nie chciał powiedzieć, bo na przykład nietrzeźwy był czy coś. To takie, wiesz, trzy małe rzeczy daję, tak trzy do trzech minusów, nie?
4: Wnioskuję, że mieszkasz w dużym mieście.
0: No. Kilka słów. No ale.
1: Ja mam taką zasadę, że niewiele wymagam od siebie i niewiele wymagam od innych. O,
4: to minimalistyczna zasada taka.
0: Ja nie wiem, czy to w ogóle zasadami może nazwać. Większość ludzi. Że nie wymagają od siebie zupełnie niczego, nie?
4: No tak.
1: A ty kiedyś powiedziałeś, Michał, pamiętam, że właśnie tobie się podoba ta zasada, że wiele wymagam od innych i dużo wymagam od siebie.
0: Znaczy od innych to nie, bo to od innych to wymagam tego minimum przyzwoitości, że tak powiem, ale od siebie wymagam. No. Staram się wymagać od siebie, nie próżnować, nie w takiej stagnacji nie żyć, tylko wiesz,

0: Mógłbym z tego spędzić przynajmniej 3 minuty, robiąc na przykład, nie wiem, pompki albo coś, tak?
1: Przykład.
0: O co ci chodzi?
1: Na przykład, no.
0: No dobra. Czyli,
2: czyli co?
0: Do czego dążysz?
1: Do czego dążę? Żeby być lepszy niż byłem wczoraj.
0: Ale czy masz ideał w ogóle jakiś wyznaczony, czy tylko tak intencją bardziej się kierujesz?
1: Czy zależy, co rozumiesz przez ideał? Czy biorę z kogoś przykład, tak?
0: Tak, na przykład. Czy masz
1: tak, lepszych od siebie, z lepszych od ciebie. Patrzę na lepszych, mądrzejszych, sprawniejszych, szybszych, wydajniejszych od siebie i czerpię z nich inspirację i przykład. I staram się być lepszy dzięki temu.
0: Okej, okay, no, bardzo idealistyczne. Fajnie, gratuluję w takim razie. Jeśli są takie twoje założenia i je tutaj reprezentujesz.
1: No tak, no trzeba być człowiekiem, tak? A nie z ludzkim zwierzęciem.
0: No to są potknięcia.
2: A kto jest dla ciebie takim ideałem, Michale?
1: Nie ma.
2: No to mówisz, że czerpiesz jakieś...
1: Z lepszych od siebie, ale nikogo nie idealizuję.
2: No ale to musisz mieć jakieś wzorce, skoro z kogoś czerpiesz przykład.
1: Nie, no właśnie nie. To nie jest tak, że kogoś idealizuje, bo nikt nie jest idealny, ale są zawsze będą gorsi i lepsi od siebie, więc lepiej się otaczać tymi lepszymi od siebie, wtedy będziesz lepszy.
2: No ale to, no dobrze, z kogo czerpiesz przykład, skoro nikogo nie uważasz za jakiegoś mistrza, ideał, wzorzec?
1: Słuchaj, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Uważam, no że są lepsi ode mnie, ale nikt z tych ludzi, którzy są lepsi ode mnie, nie jest idealny.
2: No ale jakieś wzorce chyba masz. Musisz z kogoś czerpać przykład.
0: Krawcze, czy mogę?
2: Mów.
0: Słuchaj, myślę, że to trochę jak rozdanie talii kart. Niby są tylko 52 karty, ale jednak rozdanie, które zaraz zrobisz, będzie unikalne w skali wszechświata. Jest 385 trylionów razy bardziej szansa na to, że to się zdarzy drugi raz, niż, czy nie, odwrotnie, jedna do tam trylionów razy, niż ty zrobisz to, co chcesz.
2: Nic nie zrozumiałem, to jest za mądre. Prościej, jak chłopie...
1: Ilość konfiguracji, w których mogą 52 karty wystąpić, tak, jest większa niż ilość ludzi na świecie.
0: Gwiazd we wszechświecie, o tak ci powiem.
2: Coś pierdolicie, jakieś kurwa, smrakloki. Wietrzymy antenę, bo tu kurwa filozofy mi się tu połączyły, kurwa.
0: Gwiazd we wszechświecie. To jest 52 silnia, to jest prosta matematyka, no to w miarę prosta matematyka, no. Wiecie, co to jest silnia, tak?
2: Nie.
1: 52 razy 51 razy 50 razy 49 razy 48 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: To jest taka liczba, gdzie tyle atomów, kurwa, nie wiem, czy występuje w ogóle w wszechświecie. No teraz strzelam, nie? Ale no, tak to wygląda, nie? To jest taka niesamowicie nikła szansa, że wystąpi akurat to, co chcecie, żeby wyszło w kartach.
2: Ode mnie w każdym razie ludzie dużo strasznie wymagają. Baton Róż napisał na czacie: zaśpiewaj Leroy Perfect, czyli twoje miasto, tak? Z ekstradycji, tak? Z głosem Stephena Hawkinga. Może jeszcze od tyłu, tak? No, było nas trzech, jak w autobiografii, zero ściemy, taka sama krew i podobne geny. No to mogę zaśpiewać. Czemu nie? Ale ja nic nie muszę i proszę tutaj mi takich wyzwań nie dawać, bo to jest zbyt wiele, naprawdę. Niewiele oczekuję od siebie i niewiele oczekuję od was i donate'ów żadnych nie ma, więc zaraz kończymy chyba. Chyba skończymy tą audycję, bo donate'ów nie ma. Dobrze, to coś na koniec, panowie. Dobrze, no, coś na koniec.
1: A kiedyś tyle donate'ów, że powinieneś całą noc, kurwa, siedzieć. A nie, jeszcze narzeka, że donate'ów nie było. Narzeka i narzeka, ile? Ze 150 zł dzisiaj dostałeś, krawiec.
2: No, gdzieś tyle, ale to jest mało.
1: Ale uważam. Dzieci w Afryce, człowieku, to dzieci w Afryce to za $5 muszą cały miesiąc przeżyć, nie?
0: Ale on mieszka w Środzie Śląskiej.
1: No to jeszcze gorzej.

0: każdym razie. Tu chodzi o to, że im dłużej będziesz miał audycję, tym więcej osób będzie skłonnych ci coś wysłać.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy wiesz, jak działa algorytm YouTube'a. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest bardzo duża kwestia, jeżeli chodzi o donate, tak?
2: Zawsze, tak.
0: Masz generalnie jakieś 80 parę osób, które cię non-stop obserwują. I tam wchodzą na to, jak na żywo nadajesz. No to z tych 80 osób, no to tam raz na tydzień ktoś ci wyśle, może tam dwa razy na tydzień. Chodzi o tych nowych ludzi. Ja rozumiem, że ty się zamknąłeś w takim bąblu jednym, takim informacyjnym i tam siedzisz i ci dobrze jest, wygodnie, gniazdko sobie uwiłeś. A jeżeli chcesz mieć z donatów, czy tam z reklam nawet, jakieś benefity, to musisz się rozwijać. No sorry, ale 100 ludzi, którzy ci popiera, to jest za mało, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, nie? No. Może jestem zbyt brutalny, ale tak to wygląda.
2: Czyli muszę do tych nowych uderzyć jakoś. Słuchajcie, to wy nowi...
0: Nie. No. Nie do tych, co są na teraz streamie. Nie. Do tych, którzy nie słyszeli w ogóle o tobie o streamie.
3: Musisz wlepki po środzie śląskiej rozklejać.
2: Wlepki.
0: Wlepkami. Słuchaj, masz wiele atutów. Głównym z nich, moim zdaniem, jest flow. Po prostu dobrze ci idzie. Lecisz i fajnie się ciebie słucha.
4: Halo?
0: Powinieneś lecieć. Na tym właśnie tutaj featurze twoim takim. Nie?
4: A, zaraz, bo ja tutaj słuchawkę muszę.
1: Masz lipę.
2: Jest Jona. Słuchajcie, kobiecy głos w twoim domu. Ewa Lipka słynna.
4: Dobra, już jestem. Halo?
2: Halo?
4: A, teraz słychać.
1: Ja nie słychać w ogóle.
4: Nie słychać?
2: Nie słychać nic właśnie. Nie słyszymy cię, Ewa.
1: Nie słyszymy cię, no.
4: Nie słychać mnie, a się odzywacie do mnie.
1: Nie słychać cię, no.
2: No właśnie cię, tak się odzywamy, ale nie słychać.
0: Ty mówiła i będzie dobrze.
1: W ogóle cię nie słychać, musisz krzyczeć głośniej.
4: Zaraz, może mówił, się no? Mikrofon zmienił, zaraz.
1: Może się zmienił, no.
2: No właśnie, no bo coś tam popraw, bo cię zupełnie nie słychać, no, Ewa.
4: Dobra, zaraz, już tutaj nie szukam.
1: Nie wiemy, kto się dodzwonił w ogóle, nie mamy pojęcia.
2: Nawet nie wiemy, że ty się dodzwoniłaś, bo cię nie słyszymy i tak tylko sobie gadamy głupio.
4: No mam mikrofon mam włączony.
1: Halo, nie słychać nic.
2: Ja nic.
1: Halo.
2: No Ewa, mikrofon się przydaje. I się rozłączyła dzisiaj Ewa. No kurde, o jest znowu Ewa.
4: Teraz słychać?
1: Nie.
2: No właśnie nie. Nic, nadal nic, no.
4: Ja sobie robicie czy co?
2: Nie, serio mówimy, że cię nie słychać. Nie słyszymy cię.
0: Jola, jeżeli nas nie słyszysz, to jest oczywiste. Dziękuję za uwagę.
1: Nic w ogóle nie słychać.
4: Oni piszą, że słychać.
1: Nic nie słychać, co ty gadasz?
2: Trolują.
1: Trolują cię.
4: To wy mnie trolujecie.
1: No nie, cię. My cię przecież nie słyszymy, to jak cię możemy trolować, jak nic nie słychać?
4: A teraz kto dzwoni?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo nie słychać.
2: Ja nic nie słyszę, to nic nie powiem, bo nie wiem, co powiedzieć, bo nie słyszę. O, i rozłączyła się Ewa, no znowu.
3: Nikt nie dzwoni, bo to jest przekaz.
2: Słuchajcie, przekaz może nie powinniśmy tak Ewy trollować, bo ona tak bierze chyba do siebie wszystko, jak Dabliński czasem też tak do siebie bierze wszystko. To...
0: Mi się jeden mem przypomniał, kiedy postaci z Team Fortress 2 mówią sobie do siebie women.
1: O, nie wiem, czego nie słychać. Rozłączyła się Ewa.
3: Dobra, to ja skorzystam z chwili ciszy i powiem wam, że spełniłem swoje marzenie. Jestem godzinę na antenie nocnego radia. Zawsze o tym marzyłem. Co prawda większość czasu nic nie mówiłem, ale zaliczone.
1: Wysyła, to się nabiera tej, wiesz, pewności siebie w radiu i wtedy można tam, lepiej się człowiek czuje rozmawiając. Wystarczy donate'a tylko wysłać. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Może Krawiec potwierdzi.
2: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
3: Chciałem jeszcze o odnośnie własności, ale może już za dużo nas tu jest, także ja się pożegnam.
2: No, już ta własność chyba nas troszkę już to zmęczyła nas, ta własność, już ta własność.
3: Nie, o carsharingu, że może jednak z tym abonamentem to nie jest taki zły pomysł ten carsharing, szczególnie w dużych miastach.
4: Mhm. Ale to... No jaja se robili, no. Ja tu Skype'a resetuję.
2: Nie, no nie robimy se, Ewa, jaj. Naprawdę cię nie słychać.
1: Nie słychać cię, no dokładnie. Ja cię też nie słyszę.
2: Nie, dobra,
4: daj się... Co za wredoty, no.
1: No to mówił, bo ja nic nie słyszę.
4: Cezara Bogdynie.
2: Tarantulla. Nie.
4: Cezara Bogdynie, witam.
2: Witam.
4: Chciałam się dołączyć do rozmowy. Proszę. Gotowałam i no, się przysłuchiwałam. Fajna audycja. Tylko no, mnie wszystko drażni, więc no, na pierwszym miejscu drażnią mnie wypowiedzi personalne typu ty taki, siaki, owaki, chociaż mało tego było. Koloryzatory typu, no, że nie rozumiesz. Tego też było mało. No, a co tam jeszcze ciekawego? Chciałam, tematyka może być ta, co w audycji, temacie audycji?
2: Pewnie każda tematyka w sumie może być. Każda ujdzie, każda tematyka już dzisiaj, już o tej porze i tak już gadamy, już każda tematyka, Ewa, mów, co ci leży na serduchu.
4: Tylko to będzie od religijnie, więc proszę tutaj na mnie nie siadać. Ja jestem wierząca, ale już chyba nie praktykująca, chyba że dialog jakiś praktykująca. Chodzi o kwestię, że wszyscy powinni sobie pomagać. A najbardziej mnie drażni to, jak tacy wierzący chrześcijanie, jak oni bardzo zabiegają o własność, bo ateistom i innym to się nie dziwię, ale chrześcijanie, i to nieważne, czy katolicy, czy protestanci, czy jeszcze jacyś inni, oni bardzo zabiegają o własność, żeby mieć. Co wy na to?
2: No ale co, to bardziej ateiści czy chrześcijanie chcą mieć?
4: Nie, chodzi o kwestię, że no, chrześcijanie powinni znać Biblię, a tam jest wspólnota dóbr, czyli no, usługa, no, jakaś usługa, no, wspólnota dóbr, wszystko jest nasze. I ja się nie dziwię ateistom, że oni chcą coś mieć, mieć jakąś własność, ale dziwię się chrześcijanom, że oni chcą to mieć, żeby mieć, posiadać swój dom, swój plac, swoje coś tam, biznesy, to jest moje. A przecież oni powinni wiedzieć, że pańska jest ziemia i wszystko, co na niej.
2: No, wcześniej chrześcijanie to byli właściwie tacy komuniści. Oni mieli, były takie odłamy chrześcijaństwa, że oni żyli w komunach. Nie było tam właściwie własności prywatnej, tam było wszystko wspólne. To były takie sekty często. Więc no, jeśli mielibyśmy żyć tak w zgodzie z Biblią faktycznie, to powinniśmy tak się dzielić wszystkim, użyczać sobie, nie dążyć do tego, żeby coś w ogóle mieć, ewentualnie szczoteczkę do zębów, majtki. A ty byś, Ewa, chciała żyć w takim społeczeństwie, w takiej społeczności, gdzie się dzielimy, że na przykład ja przychodzę do ciebie i mówię, daj mi, kobieto, swój komputer, albowiem... Ja nadawać muszę i bardziej on mi się należy, kobieto. Coś takiego.
4: No to bym powiedziała, gdybyśmy żyli w takim ustroju, to ja mówię, proszę bardzo, ja nie muszę. Proszę bardzo, użyczam ci tego komputera, bo to nie jest mój komputer. Ale z drugiej strony nie musiałabym nadawać, bo jeśli byłby taki system, a nie inny, jako wspólnota dóbr, no to komu trzeba by było i co głosić, bo chrześcijanie mieli głosić. Głosić jakąś Ewangelię, ale raczej to jako radosną nowinę. Jest, jest, pokonaliśmy śmierć, zmartwychwstanie umysłu.
1: No, ale to tak... pomóc to dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. Jak musisz, to to nie jest, kurwa, żadne pomaganie, ani żadne dzielenie się.
4: Jeszcze raz? Jak muszę?
1: Nie, właśnie chodzi o to, że jak komuś pomagasz albo się z kimś dzielisz, to dlatego, że chcesz. Dlatego, że taka jest twoja wola, a nie, że jest ci to z góry narzucone, że tak trzeba.
0: Zgodzę się absolutnie z tym. Biblia głosi, że żona jest członkiem inwentarza. Czyli trochę wyżej niż świnia, tam, rozumiecie. Biblia głosi.
2: No tak, niby tak.
0: Rzucam mikrofon.
1: Biblia głosi, że kobiety można gwałcić, ale jak cię przyłapią na gwałcie, to się musisz wtedy ożenić.
2: Kobieta w Biblii jest, jest śmieciem właściwie, tak.
4: Tak. Nie, a to w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie jest, że kobieta jest częścią inwentarza?
2: Tak. Nie.
0: W starym.
2: A w starym, okej, okay, dobra. No ale nowy
4: no i
2: tam...
4: teraz. No i teraz dam przykład. Czy czytacie różne książki, powieści, nie wiem, kryminały, czy czytacie to?
0: Różne, tak.
2: Ja nie czytam książek, bo mnie głowa boli od tego.
4: Dobra, a filmy? Takie. Dobra, ktoś tutaj, chyba jakiś profesor, czyta książki, ale filmy oglądasz, Krawcze?
2: Tak, te takie... głupkowate to lubię, bo to fajne, takie śmieszne. No.
4: No to jak podchodzicie do filmów i do książek? Czy wszystko wam się tam podoba?
1: Nie.
2: Mi się nie podobają polskie filmy, bo są takie żenujące i tak humor mi nie odpowiada.
4: No i ja tak samo podchodzę do... Ja tak samo podchodzę do Biblii, że to, co mi się podoba, to wybieram, a to, co mi się nie podoba, odrzucam. No na tym polega ewolucja umysłu. Poza tym, skąd się wzięła ewolucja? Odewki.
2: Ewolucja.
0: Powinienem być zakuty w dyby. Okej.
4: Okay. Co?
0: W dyby powinienem być zakuty. Za pomylenie imienia. Czy coś.
4: Dlaczego?
0: No jak śmiałem pomylić twoje imię?
1: No, dokładnie, jak śmiałeś.
0: No właśnie, może dlatego, że jestem trochę pijany.
1: Może
4: no, panie profesorze, nieładnie być pijanym na antenie. Słucham?
0: Ja nie jestem żadnym profesorem, ja jestem po prostu obywatelem.
2: Belfrem byłym i to byłym belfrem. To od razu, jest taki trend, że jak był tam jakimś belfrem, to od razu profesor. Tak samo jak coś tam na antenie zagadał, to redaktor od razu. No.
0: Ledwie miałem magistra, no ale tak. No. Mhm.
2: A ja nawet matury nie mam, no proszę bardzo.
4: No ale ja od tych, którzy byli, czy są nauczycielami, to wymagam dużo więcej niż od jakichś tam ludzi, którzy nigdy nie nauczali.
2: A ty, Ewa...
0: W kategorii wiedzy, zgodzę się.
2: A ty, Ewa, właściwie jakie masz wykształcenie? Niepełne podstawowe, tak? Czy jakie?
4: Nie, ja nawet podstawówki Krawcze nie mam. Ja się cały czas uczę. Poziom zero ma być.
0: Streetwise bardziej, tak? Taka
4: słucham?
0: Nie wiedząca, tak?
4: Coś, nie wiem, chyba masz mikrofon źle ustawiony w Skype'ie, bo ja cię nie słyszę. Te początki, jak zaczynasz mówić, to nie słyszę. Masz pewnie dostosowanie tego mikrofonu ustawione. Nie usłyszałam początku pytania.
0: Jeszcze raz. Czy ty uważasz siebie za wiedzę skończoną?
4: Tak. Nie. A dlaczego?
0: Czyli z życiem uczymy się nowych rzeczy, tak?
4: Cały do końca życia ludzie się uczą.
0: Dobrze.
4: Ci co już skończyli naukę, no to przestali żyć, kiedyś kolega powiedział. No i się przychylam do takiej wypowiedzi.
0: Jak to odniesiesz do wiary?
4: Do wiary? No wiara też jakaś jest, że może ewoluować, zresztą od Ewki. Chyba to Polacy wymyślili. Ewolucja. Także...
0: Słowo, no ale dobrze.
4: Wiara. Wiary są różne. No, w Biblii, chociażby też w Nowym Testamencie, jest przyrównana wiara do tego, który biegnie, do sportowca, który biegnie, no, żeby jakiś tam wynik mieć. No, najlepiej ten pierwszy, ale wiadomo, że tylko jeden będzie pierwszy.
0: No. Odniosłeś się do chrześcijańskiej, katolickiej wiary.
4: Do wszystkich.
0: Również jak traktować niewolników, żeby nie być ukaranym przez Boga i społeczeństwo.
4: Jeszcze raz, jak traktować niewolników?
0: Tak.
4: A to do jakiego okresu czasu? Bo ja nie myślę, że teraz jest to oficjalne, że są niewolnicy.
0: Stary Testament głosi, że jeśli pobijesz niewolnika i nie spowodujesz jego śmierci w ciągu 48 godzin chyba, dwóch dni, to nie poniesiesz konsekwencji za pobicie niewolnika.
1: No to okej, jest wtedy dokładnie.
4: No, a w tym, jak to było? To było w Quo Vadis, że akurat to ten, Linda, nie wiem kogo, nie pamiętam kogo on grał, kazał schłostać dziewczynę jako niewolnicę, tylko tak, żeby jej skóry nie pociąć, to pamiętam. Ale Nowy Testament uczy o niewolnikach, że, bo to był okres, czyli 2000 lat, przyjmijmy tą narrację ogólną, już nie mówmy, czy to było, czy nie było, ale załóżmy, 2000 lat temu było niewolnictwo też i tam między innymi chyba bodajże apostoł Paweł naucza w którymś liście odnośnie niewolników, jak mają postępować panowie, którzy mają niewolników i niewolnicy, jak mają się zachowywać wobec panów. Także tutaj chodzi o kwestię jakiegoś zrozumienia, że no wiadomo, że jeden musi pracować, a inny będzie, no, że tak powiem, dyrygował. I ten, co dyryguje, no, jest jakimś panem nad tym, który pracuje. I chodzi o to, żeby mieć wspólny szacunek, bo pan jest zależny od tego niewolnika, czyli obecnie od pracownika, a pracownik jest zależny od tego, który tak zwanie daje pracę.
0: Nie zgodzę się zupełnie z tym. Biblia głosi zupełnie coś innego. No bo nie zupełnie, ale na pewno nie w tej narracji, którą ty tutaj próbujesz dawać. Słuchaj, Biblia mówi, że można mieć niewolnika tam kilka bądź 13 lat. Zależy, jak go bardzo szukasz. Natomiast można z niego zrobić wieczystego niewolnika. Czyli do końca swojego życia będzie robił za... No, murzyna, nie chcę, żeby to spadło.
2: A co ja jestem twoim, co ja jestem twoim murzynem? Takie powiedzonko jest polskie.
4: Ale to, co pisze, jest napisane, może inaczej. To, co jest zapisane w Biblii, czyli jakimś Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie, to jeszcze oprócz tego wszystkiego, Bóg nas, jeżeli wierzysz w Boga, ja wierzę, tylko wierzę inaczej, mogę sobie wejść w spór nawet, mogę w dialog wejść z moim Bogiem, mój Bóg jest Bogiem miłości, ja mogę sobie wejść z Nim w dialog i sobie porozmawiać. I ja na przykład mówię Bogu, ja się nie zgadzam z tym. Także to, co jest zapisane, to jest jedno, a to, że Bóg, jakaś siła twórcza, jak zwał, tak zwał, obdarzyła nas rozumem i jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nas jakoś traktował, to tak samo nie traktujmy innych.
2: Okej.
1: Okay. To Dionizos jest, tak?
0: Potrzebujesz siły stwórczej.
4: Apollo.
0: Tej osoby, która stworzyła.
2: Słuchajcie, przepraszam, przerwę, bo dołączył do nas Adam Protestant, znany apologeta biblijny, który domyślam się, że chciałby się tutaj z czymś nie zgodzić, coś naprostować i przedstawić tutaj punkt widzenia protestancki. Sola scriptura. Sola scriptura. Adamie, witam cię. Za prawdę.
5: Robicie błąd poznawczy. Prawo mojżeszowe porównujecie do obecnych czasów. Prawo Mojżeszowe, czyli Stary Testament, należy porównywać do praw obowiązujących w innych narodach w tym samym czasie.
1: Co? Przecież prawo mojżeszowe było Żydom dane.
0: Dobrze mówi apologista.
5: No, słuchaj, co mówię. Nie porównuj prawa mojżeszowego do dzisiejszych czasów, do naszego prawa. To jest błąd poznawczy, nie da się.
1: Jak to? Żydzi ciągle przestrzegają tego prawa.
6: Czy ja mogę tutaj wtrącić się odnośnie wypowiadania się? Nie, odnośnie wypowiadania się, bo mi się to nie podoba. Błąd poznawczy, czyli ja tutaj wiem najlepiej, a wy to robicie błąd. To nie jest z psychologicznego punktu widzenia poprawna wypowiedź, żeby było miło, grzecznie, fajnie i przyjemnie. A chyba każdy chce, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. Także można by było to sformułować, panie Adamie, Adam FK kontra Adam, zupełnie inaczej.
5: To sformułuj.
6: Nie, to ty masz sformułować, to są twoje wypowiedzi. Aby nie było tego wytykania komuś, że robicie błąd.
2: Przepraszam bardzo, naszym celem też życiowym też nie jest to, żeby było zawsze miło i przyjemnie, bo czasem wyjaśnienie pewnych rzeczy, dojście do prawdy wymaga tego, żeby było niekoniecznie miło i przyjemnie. Też tak wtrącę tylko. Adamie, mów.
5: Także jak ktoś chce porównywać, to sobie niech porównuje, ale w ten sposób i wtedy zobaczycie tą różnicę, które prawo było lepsze.
1: No o co chodzi?
5: A co do tych zborów, że mieli wszystko wspólne, to też nie do końca tak prawda. Tylko ten pierwszy zbór w Jerozolimie miał wszystko wspólne, że tam chrześcijanie sprzedawali swoje majątki i przynosili do zboru. Dlatego, że do śmierci Szczepana Żydzi byli przychylni chrześcijanom, a po śmierci Szczepana wszystko się zmieniło, i Żydzi musieli uciekać z Jerozolimy. I gdyby nie posprzedawali tych majątków, to po prostu by nie mieli kasy na tą ucieczkę, a majątki by i tak poprzepadały.
0: Dobrze, moje pytanie brzmi, kto nakłonił obywateli tego właśnie miasta, żeby wygonić tych, którzy nie pasowali?
5: Tego nie wiem, ale Ewangelia najlepiej się rozchodzi, jak jest ucisk. Po prostu, gdyby chrześcijanie zostali w Jerozolimie, to nie rozeszłaby się Ewangelia po całym świecie. A tak to jak zaczęli uciekać, to się osiedlali w innych krajach, zakładali zbory i głosili Ewangelię. Na tym to polega, nie? I tam to już później w tych zborach obowiązywała dziesięcina zwykła, nie? Każdy mógł
0: Dobrze.
5: Się bogacić.
0: Ty przypadkiem mnie tutaj nie stosujesz zbyt prostego wyboru. To znaczy oni musieli uciekać, czyli rozprzestrzenili to na inne miejsca. Słuchaj, jeżeli oni uciekali, jeżeli oni bali się, to czy sądzisz, że oni byliby tak śmiali, żeby rozpowszechniać własne wierzenia?
5: Tak.
0: Bo to chrześcijaństwo, tak?
5: Tak, no bo głosisz wtedy.
0: Dobrze, ale chrześcijaństwo tutaj słowo możesz zamienić na muzułmanizm, właściwie islam, możesz zamienić na, nie wiem, Wisznu na przykład, albo Tora, albo inne wierzenia. Słuchaj, to są pewnego rodzaju mechanizmy społeczne, które jednak rządzą może nie tyle, że gatunkami ludzi, ile po prostu pewnego rodzaju, jak to określić? No właśnie, jestem pijany, jak mówiłem, tak.
6: Ale walka dotyczy tego, kto wygra. I to jest ta wiara, kto wygra. Kto wygra w swojej wierze.
0: Walka nie tyczy dobra i zła tak naprawdę?
6: Kto wygra?
0: Kto wygra? Jeżeli wygra Zeus, to mi to też wcale nie pasuje. Jeżeli wygra, nie wiem, indyjska jakaś bogini, to też mi to nie pasuje. Jeżeli wygra Bóg chrześcijański, to mi to też nie pasuje. Tym bardziej, dlatego że znam jego korzenie, o tak. No.
2: Ja bym chciał, żeby wygrała prawda i sprawiedliwość.
0: To już taki skrót funkcjonuje w naszej polityce.
2: Tylko to jest względne, bo każdy co innego uważa za prawdę i sprawiedliwość. I to jest ten problem
0: na
2: właśnie.
0: Na tym polega właśnie zarządzanie społeczeństwem. No.
1: Czyli na to wychodzi, że prawdziwy chrześcijanin powinien być za SLD. No tak.
0: Nie, nie, nie. Oni mają parę twistów, które się nie zgadzają z ideologią. To nie, to nie możesz tak powiedzieć.
1: Chrześcijańska Unia Jedności, w skrócie wiadomo co.
5: Chrześcijaństwo jest proste. Jako chrześcijanin reklamuje Biblię i Jezusa. I to wszystko. Ktoś przyjmuje Ewangelię, ktoś
0: odrzuca. Biblia i Jezus też się mylili. No. To nie jest tak, że to jest jedyna prawda.
1: Ja nie rozumiem, czemu chrześcijanie Jezusa uznają za Zbawiciela, skoro ci, do których został Jezus posłany, czyli Żydzi, uważają, że Jezus się gotuje na samym dnie piekieł we własnym gównie.
0: Przesadzasz.
1: No tak mówią Żydzi. Ja tak słyszałem, jak tak mówił ten rabin, że Jezus to był fałszywy prorok, że on w ogóle się podawał tylko za Mesjasza, wcale nie był Mesjaszem i że on na dnie piekieł w najgorszym tym się gotuje.
2: Niektórzy Żydzi tak uważają, a są też w sumie i Żydzi mesjanistyczni, którzy wierzą w Jezusa. Jest ich niewielu, ale są też.
1: Żydzi ortodoksyjni mówią, że państwo Izrael to dopiero będzie utworzone po przyjściu Mesjasza. Prawdziwego Mesjasza, dopiero on przyjdzie i on utworzy państwo Izrael. To też jest niezgodne wcale z Biblią.
2: Mnie bardziej tam interesują takie rzeczy, jak na przykład to, że Biblia, która powinna być taką instrukcją życia, prawdą objawioną, tak nie objawia w zasadzie nic, co by było taką wiedzą, której nie mogli zdobyć ci ludzie w tamtych czasach. Coś takiego, wiecie, co by nas wprawiło w zadumę, w szok, że taka, no po prostu taka wiedza, wiecie, zza światów, nie? O mikroustrojach, o chorobach, o higienie. Tego tam praktycznie jest bardzo mało, no nie ma, albo praktycznie nie ma. To by mnie przekonało, że to jest księga objawiona, że tam jest wiedza, której nie można było nabyć w tamtych czasach. To jest coś nadzwyczajnego. Tylko takie, no wiecie, idź i zabijaj, nie kłam, nie kradnij, no to różne kultury miały takie prawdy i takie zasady. Nic
0: to są
2: takiego...
0: ogólne społeczeństwa zasady, na których ono funkcjonuje. Nie kradnij, nie zdradzaj, nie zabijaj. No, jeżeli chcemy się skupiać w grono jakieś, to musimy przestrzegać pewnych zasad, których podstawą są właśnie te wartości. Zobaczcie, że większość religii jednak głosi te wartości. Islam na przykład grozi, mówi, że jest ostatnią religią, że to jest ostatnia prawda, którą poznacie i trzeba się jej po prostu poddać i tak będzie najlepiej. Tak głoszą ludzie z islamu. Ja osobiście jestem przeciwny każdej zorganizowanej religii. Dlatego, że ona z prostej przyczyny. Każda zorganizowana religia moim zdaniem prowadzi do nadużyć. Można zbyt łatwo sięgnąć po rzeczy, których nie powinno się robić. Przykładów jest masa. W tym kościele, w tamtym kościele. Natomiast zorganizowana religia myślę, że jest rakiem na zdrowym organizmie społeczeństwa.
1: Prawda? Religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
2: Jeszcze raz, Michale?
1: Mówię, że każda religia jest rakiem na zdrowym społeczeństwie.
2: Nie wiem, czy każda.
0: Buddyzm nie jest taki wcale agresywny. Tutaj bym pozwolił.
1: Nie, bo gdyby religia była, wiesz, w takiej tylko formie, że to jest hobby jakby każdego i każdy w swoim, w zaciszu domowym sobie tam wierzy, co chce, narozstawia sobie obrazków i się modli, do czego tam chce, to jest jego sprawa, ale w momencie, kiedy ta religia wychodzi już poza te kanony hobby i wpieprza się w politykę i na siłę z butami wchodzi w życie innych ludzi i sama ma czelność twierdzić, co jest dobre, a co złe, co wolno, a co nie, to jest już przegięcie.
2: A słuchajcie, chciałbym chciałbym wam powiedzieć ciekawy przypadek mojej koleżanki. Słuchajcie, to jest taka właściwie stereotypowa blondynka. No, wiadomo o co chodzi. moja bardzo miła osoba, ale taka, no, blondynka. I ona ostatnio pojechała do Niemiec, bo ją natchnęła jakaś taka grupa religijna ze wschodu, hinduska. Jest tam jakiś guru i ona tam odkryła, słuchajcie, sens swojego życia. Zadzwoniła do mnie ostatnio, taka rozanielona, w ogóle ubogacona, zadowolona, w ogóle przeżyła niesamowitą przygodę, jak pojechała do tych Niemiec i tam był jakiś hinduski mistrz, który na nią w ogóle spojrzał i ona poczuła w sobie taką siłę życiową, energię, objawienie. Mało tego, on na nią spojrzał, a ona się nauczyła angielskiego. Naprawdę. I teraz chce coś działać, tłumaczy ich teksty i jej to daje niesamowite szczęście. Ona tam w ogóle opowiada mi przygody, że ona weszła do przypadkowego domu, nie wiedziała, gdzie jest, dokąd ma jechać, jak tam dotrzeć na to miejsce tego kultu i trafiła akurat na ludzi, którzy tam jechali. Przypadek? Nie sądzę. I to jakby jej nadało sens życia. Ja tak nie miałem śmiałości jako taki ateista zgorzkniały jej tam coś mówić, że tam, ej, tam daj spokój, dziewczyno, gdzieś cię wywiozą i tam do burdelu niemieckiego. Nic, no po prostu się cieszyłem, nie, że no fajnie, słuchaj, spoko, nie, jest git. Więc czasami te religie w sumie dają komuś szczęście i jakiś sens życia. No, tyle.
1: To jest wszystko jedna wielka.
6: Tak jest bardzo często, jeżeli ludzie, my czujemy jakieś, no, według naszego sposobu myślenia, nieprawidłowości, że coś nie tak funkcjonuje, to ludzie zaczynają się łączyć. Jak jeszcze są jakieś małe grupki, no to jest fajnie, pięknie. Załóżmy, jest jakaś większa grupka i ktoś dołącza do takiej grupki, to o, jak tu jest fajnie, super. Ja przeszłam przez, przepraszam, że tu podkreślam, to ja przeszłam przez sporą liczbę ugrupowań różnych chrześcijańskich, no innych nie, ale chrześcijańskich. I muszę powiedzieć, że też o, fajnie śpiewają, o, jacy oni są fajni, mili, ale później jak człowiek tak sobie popatrzy bliżej, i naprawdę trzeźwym umysłem, o, też jest źle. Także chyba wolę być wolnym elektronem i wszędzie mówię basta, stop, nauczmy się najpierw rozmawiać ze sobą, kultura rozmowy, wypowiedzi, a dopiero ewentualnie coś gdzieś kiedyś może będzie lepiej.
1: Może, no.
2: Tutaj już Zenon taki złośliwy pisze, że to o, żona tego typa, co miał traumę po wizycie w Indiach, gdzie pachnie sikami i kupą i zmutowani, poparzeni tam, give me money. Nie, to akurat żona kolegi, od którego mam, nie powiem co, bo to w Polsce jest nielegalne. Dobrze, już nic więcej nie będę mówił na...
6: No ale to fakt, że takie spotkania nadają ludziom sens. Ja na przykład nie mogę nic powiedzieć przeciwko tej mojej grupie, gdzie byłam, jeśli chodzi o rozmowę, bo mi bardzo dużo dała. Nauczyłam się chyba sporo też grzeczności, czekanie w kolejce, aż ktoś skończy mówić. Chociaż czasami też się wcinam, bo tam też się wcinali, więc to się udziela. No, także są często takie grupy pomocne, to co powiedział Krawiec. No, ale później jak się na te głębsze struktury wejdzie, no to później... Czyli lepiej nie wchodzić nigdzie na te głębsze struktury, żeby być cały czas na dole gdzieś i jest fajnie, miło i przyjemnie i sobie pomagają ludzie.
2: Ja po prostu czasami mam wątpliwości, czy komuś tam psuć sens życia i jego radość, nie wiem, i swoimi... No tak trochę głupio, nie? Tutaj mam problem z odebraniem Kahira. chyba, nie wiem, może jest jakiś limit na Skype'ie, że 4 osoby max. Nie, no. Ty, uczostka Michał...
7: po 15 było.
2: Uczostka po 15, tak, a u Gabriela i po 50, tak, no faktycznie. Ale coś tu nie idzie dołączyć, okej.
5: Okay. A to słuchaj, ja uciekam, może się uda dołączyć kogoś innego. Dzięki, cześć.
2: Trzymaj się, Adamie. Hej, dzięki za telefon. Hej.
7: Ja też będę uciekał, bo już nie mam nic sensownego do powiedzenia. Tak? Także dziękuję za telefon. No chyba, że jakieś pytanie jest.
2: Ty, Michał, nigdy nie masz nic sensownego do powiedzenia.
7: No tylko na tym radiu, bo u siebie tak rewelacyjne rzeczy mówię. Chyba to jak nie ma do mnie pytań żadnych, ani żadnych nawiązań, to ja też uciekam.
2: Nie ma pytań do mnie, jak to powiedział. Ja mam pytanie, dlaczego parówki są pakowane po 5 sztuk, a kiełbaski po 4 sztuki w Biedronce?
6: A tak nie są wiem. Pakowane?
2: Nie wiem, dzisiaj nie wie. Głupi, nic nie ma do powiedzenia.
7: Dobra, to idę, na razie.
2: No, cześć. Trzymaj się, cześć.
6: No to jak? Najpierw rozmowa, a później potem? Wiara. Wiara w lepszy byt, na przykład.
2: Byt, odbyt.
6: Ej, no. Przerwałam jedzenie, bo mówiłeś, że zakończysz transmisję. Ja tak w międzyczasie jem sobie, przepraszam.
2: Jedz na zdrowie.
6: Już mi zimne się zrobiło.
2: Zimno, to ja cię tu ogrzeję.
6: Zimne, jedzenie zimne.
2: Aha, dobrze. A Kahir chyba się połączył. Jesteś? Kahirze.
6: Czy troje nas jest?
2: Nastroje.
6: Święta Trójca.
2: Nastroje. Różne gitarę. Bywają. Dobre i złe nastroje. Nastroje, gitarę. Kahir, jesteś? Chyba nie.
6: No to... Nie, to jest obywatel Marek.
2: No tak, obywatel Marek Vel Kahir. No to...
6: A no. To nie ten profesor?
2: Nie. Profesor, aha. Znaczy profesor, no, Belfer profesor.
6: Belfer, no i chciał nas tutaj zbelfrować.
2: No, do tablicy nas tutaj chciał przywołać. Okej, bo tu próbuję dołączyć jeszcze raz obywatela Kahira. Czy tym razem się udało?
8: Tym razem się udało, ale niestety mam dalej wkurzający dźwięk Skype'a. O, już skończył się. Dobra.
2: Tak, on się szybko kończy. Tak, to jednak jest ten Belfer, Ewo. Tak, to ten.
6: Czyli
2: właśnie...
6: Kahir to jest Belfer?
2: Kahir Belfer, tak.
8: Dlaczego Belfer?
2: Były.
8: To nie jest jedną rzecz,
6: komunistyczny życiu, Belfer nie? Jeszcze.
2: Komunistyczny?
8: Nie, ja z lewicą mam niewiele wspólnego. Nie.
2: Taki prawicowy bardziej jesteś?
8: Raczej tak. Mhm.
2: A co to oznacza w twoim mniemaniu bycie prawicowym?
8: Patrząc inaczej, biorąc pod uwagę filtr taki polskiej polityki obecnej, to tak, jestem bardziej za PiS-em. To wywoła burzę w komentarzach i tak dalej, ale no tak, ideały mam bardziej takie może nie nacjonalistyczne, ale patriotyczne, o tak.
6: A ja wolę, żeby była równowaga. No, ja lubię mieć i prawą rękę, i lewą rękę, i prawą nogę, i lewą nogę, także równowaga musi być.
8: No dobrze, ale biorąc pod uwagę Unię Europejską, to do czego oni dążą, jakie ideały oni reprezentują, czy sądzisz, że Polska lepiej będzie wyglądała pod władaniem eurokratów, czyli właśnie równość, bardziej taki outcome, że tak powiem. Chodzi o mieszanie, już nie powiem raz, ale powiem ideałów, tak, społecznych. Natomiast Europa do tej pory była całkiem taka monogamistyczna. to nie jest tak, że Europa wyrobiła się tam na tych całych uchodźcach, którzy zalewają zresztą Europę od pewnego czasu.
6: Panie nauczycielu, ja nie sądzę, ponieważ jeszcze nie jestem sędzią, a więc mogę coś pomyśleć.
8: Czy mówisz po angielsku trochę?
6: A little bit.
8: Cut the bullshit.
2: Słabo trochę, okay? Słabo.
8: Po prostu powiedz, no, co ci leży na duszy, a nie tam, że będziesz owijać w bawełnę, okej?
6: Okay? Ale ja nie owijam w bawełnę, bo ja różnym ludziom zwracam uwagę na to, jak mówią, sądziłem. I to jest i w polityce, i u dziennikarzy, i u różnych, na różnych audycjach. Co sądzisz, albo jak się ustosunkujesz. Ja to, krawiec chyba to już słyszy kolejny raz u mnie. Tak czy nie?
2: Tak.
6: Tak, Ewka na to zwraca uwagę. Nie co sądzisz, tylko co myślisz i nie ustosunkowujesz, tylko jak się odniesiesz na przykład. Mówimy, że polski język jest taki piękny, cud. Słucham?
8: Wypowiedz, mój drugi adwersorze zatem.
2: Adwersarzu mi... chyba, adwersarzu.
6: A, mój drogi współrozmówco.
2: Adwersorze? Adwersorze, profesorze. Chyba adwersarzu. Ale no bo tak, Ewa faktycznie zwraca strasznie uwagę, przywiązuje dużą
6: bardzo,
2: uwagę.
6: Bardzo, nie strasznie, tylko bardzo. Strasznie. Ja nie straszę.
2: No właśnie.
6: Nie, nie straszę.
2: Ja nie
6: chyba,
2: straszę.
6: Chyba, że pałami z języka polskiego.
2: Ale Ewo, nie można tak się czepiać słówek, bo to jest takie czepianie się słówek trochę faktycznie. No bo wiesz, bo polski język jest bardzo, bardzo bogaty. I wiesz... Różne są, jak to się mówi, nie słowotwórstwo, no chodzi o pochodzenie różnych słów, że my mamy, wiesz, często coś brzmi inaczej niż znaczy, a ty przywiązujesz dużą wagę do takiego rozkminiania jakby, że coś ci tam ci nie pasuje, jakieś słowo.
8: Są jeszcze regionalizmy, to znaczy w jakim rejonie Polski rozpatrujemy dane znaczenie w dany sposób.
2: No właśnie, też. No.
6: No tak, ale miałam taką fajną nauczycielkę w pierwszej klasie liceum. Czyli skończyłam podstawówkę, przepraszam.
8: Dobrze,
6: bo pytałeś, jaką szkołę skończyłam. W pierwszej klasie liceum miałam taką fajną nauczycielkę języka polskiego, która mrugała oczami i zwracała uwagę, że nie straszne też, no, żeby nie mówić tak, różne, na różne te zwracała uwagę wypowiedzi. Także no, tak czasami się czepiam, a
8: to
6: szczególnie
8: to było lata
6: tych...
8: 90.
6: No raczej tak.
8: Dobrze.
6: 48 lat
8: powiem,
6: mam.
8: Że... Nie jesteś jedyna. No ja też bliżej 50 się zbliżam. Natomiast chodzi mi o pewnego rodzaju używanie języków, używanie języka, o tak. Dlatego, że na przykład lewica, powiedzmy szeroko pojęta lewica, bardzo stara się nam przekonać nas, że kobieta nie znaczy kobieta, a mężczyzna nie znaczy kobieta. To już tak zaczynam, wiesz, w kij wkładać w gniazdo żmij, tak?
6: Rozumiem. No i właśnie. Na przykład jak jest jakieś przesłuchanie, znowu to powiem, będę się powtarzała, ale ktoś może nie słyszał, ty może nie słyszałeś. Przepraszam, tak, że mówię na ty. Jak na przesłuchaniach między innymi Amber Gold powtarza, a ta Wassermanka mówiła, żeby powtarzać po niej coś tam świadome znaczenia moich słów. A ja mówię, przepraszam bardzo, ale to nie są moje słowa, więc ja nie wiem, ja ich nie układałam, więc ja nie do końca mogę wiedzieć, co one znaczą. Zgadza się?
8: Teraz to, że ktoś to, mnie... pojechałaś, nie wiem, nie sięgam pamięcią do takich wydarzeń.
6: Ale nie, przesłuchania na YouTube były. Ja słuchałam to 2016-17 rok bodajże to było, te przesłuchania. I tam właśnie jak składali no, tą taką regułkę, że będą mówić prawdę, no to świadome znaczenia moich słów, taki fragment. No ja mówię, ale no, przecież to nie są moje słowa. No. Moje słowa to na przykład może być tobie ta. Nie kobieta, tylko tobie ta. ewentualnie jako jakieś przeznaczenie, nieprzeznaczenie, tobie ta. To załóżmy, może być mój wymysł, bo...
8: Czekaj się szczegółów.
2: Znaczy, ja myślę, że Ewa, że ty jakby to powiedzieć, na siłę tworzysz neologizmy, takie od siebie własne neologizmy.
8: Mądre
2: i też...
8: słowo dla wszystkich słuchających, neologizmy, tak.
2: No i też masz tendencję do tego, żeby interpretować po swojemu pewne słowa, frazy i tak dalej. Ale to jest fajna zabawa, jesteś z tego znana, tak, że bawisz się słowem. Można to nazwać taką zabawą słowem też, nie? I to jest fajne, to jest fajne.
8: Dobrze, czy tylko, mogę podejść tylko, w takim razie
2: tylko to nie zawsze po prostu ma sens, bo możesz, wiesz, się w tym zagalopować i szukać dziury w całym, jakby to powiedzieć, albo po prostu szukać problemu tam, gdzie go nie ma. Wiesz, o co chodzi.
8: Krawcze, czy mogę to zakończyć jednym pytaniem?
2: Proszę uprzejmie.
8: Czy możesz zdefiniować pojęcie kobieta?
2: Zdefiniować pojęcie kobieta?
8: Tak. Tak, to jest dla szerokiego tam echa, dla wszystkich słuchających.
2: Rodzaj żeński, może być tak?
8: Za wąsko, znaczy za szeroko trochę tutaj rodzaj żeński, nie wiem. Czy na przykład żaba jest rodzajem żeńskim, tak? Kobieta, chodzi mi o słowo kobieta. Jak zdefiniujesz słowo kobieta?
2: Kobieta jest to... no, znaczy my ludzie żyjemy w... Mamy taką dualność. Mamy mężczyznę i kobietę.
8: I zaczynasz już tutaj mieszać.
2: No, ciężko, bo to jest, wiesz, a jakbyś zdefiniował słowo woda?
8: No. Dobrze, inaczej powiem. Słowo woda jest to H2O w formie płynnej. Natomiast słowo kobieta zdefiniowałbym jako żeńska forma gatunku człowieka.
2: No, bardzo ładna definicja, brawo.
6: Czyli mała Piątka. Dziewczynka to też będzie, czyli mała dziewczynka to też będzie kobieta?
8: Tak, tylko rozciągnięto w przyszłości, w czasie, tak.
6: No, to bardziej trzeba sprecyzować.
8: A, dobrze, okej, okay. W takim razie...
6: Kobietę bardziej sprecyzować.
8: Posiadający chromosomy XX.
6: Nie. Jeżeli już, to kobieta, tak jak powiedziałeś, osobnik żeński, pochodzenia ludzkiego, ale z możliwością rozrodczą już, jeśli już.
8: To teraz już tutaj to jest taki, jakby to powiedzieć, jest to pewien termin, który jest takim jakby kapeluszem na wiele innych definicji na temat tego, czym jest kobieta.
6: No tak, ale...
8: Kobieta, czy kobieta powinna mieć zdolności rozrodcze?
6: Ale według kiedyś było tak, że jak dziewczynka dostawała okres, to mówię, o, stałaś się kobietą.
8: Tak, całe średniowiecze tak funkcjonowało. Oj, tam trochę później.
6: No nie, no u nas jeszcze tak się mówiło. Ja mam 48 lat, 7-5 rocznik jestem.
8: No dobrze, ale ty skąd ty pochodzisz, bo jestem 7-7. To nie wiem, słuchaj, Śląsk wygląda zupełnie inaczej jak Podlasie, tak? No, rozumiesz.
6: Z Mazowsza. Mazowszanka jestem, Dana, moja żdana.
8: Dobrze, powiem ci tak, do Warszawy mam 120 kilometrów, do Białegostoku mam 110 kilometrów, do Olsztyna mam tam 100 kilometrów, mniej więcej. Jestem na pograniczu różnych ścieżek, powiedzmy, ewolucyjnych, tak? No i jak mam się określać? Inaczej, do Śniardew mam 30 tam parę kilometrów, no. Geograficznie. Czy podchodzisz do tego geograficznie, czy bardziej społecznie, czy bardziej... no rozumiesz,
6: no ja nie, Ja tylko się bawię, tak jak krawiec powiedział. Ja tylko się bawię, myślałam, że trochę rozruszam towarzystwa, to na poważnie przyjmujecie. No, a jeśli chodzi o osąd, bo to tam powiedziałeś, co sądzisz, no odnośnie jakiejś tam Polski, jakiejś tam Unii, coś tam pytałeś, no to zwróciłam uwagę na słowo sądzisz. No, moim zdaniem jest to nadużywane, to słowo, z tym sądzeniem, bo to sądzi dobrze, sędzia.
8: Okej, okay. Natomiast tu bardziej chodzi o opinię na temat, a nie o osąd z całą...
6: O, albo jaką masz opinię, faktów, dokładnie. Tak? No tak.
8: Dlatego, że opinia nie polega na faktach tak naprawdę, tylko na zdaniu na temat.
6: Bo, no co się myśli, bo sąd to już, no, że tak powiem, wydaje wyrok jakiś.
8: Dobrze, ale jednak ty jesteś jednocześnie sędzią i egzekutorem, myśląc o danym temacie. Dobrze, przykład dam ci. Co sądzisz o tym przekopie Mierzei Wiślanej? To wiesz, tam
2: no jakie, prawie, no, jakie pytanie, i... co sądzisz
8: nie,
2: o przekopie?
8: To jest tylko przykład.
2: No. Dobra.
6: Nie sądzę, tylko co myślę. Mogę pomyśleć, że na przykład za wąski jest ten, na przykład za wąski jest ten przekop. No, to mogę sobie
8: na
6: pomyśleć.
8: Końcu, tak, na pewno tak.
2: A czemu Ewa jest tak uczulona na sądzenie? Ewa nie chce sądzić nigdy. A czemu Ewka nie ma sądzić?
6: Ale przecież powiedziałam, że na razie nie jestem sędzią. Już zapomniałeś. Jak
8: czy
6: będę sędzią, to będę sądziła.
8: O to, że nie chcesz ostatecznego sądu wydzielać? Czy może bardziej skierujesz się od danej opinii w danym temacie w danym czasie? Bo jak dobrze wiesz, opinia zmienia się również z czasem. Wychodzą nowe fakty, są różnego rodzaju rzeczy. Widzisz, sądzić jest to wydawać opinię w danym czasie na podstawie danych faktów. Natomiast co historia z tym zrobi, to jest zupełnie inna rzecz, tak?
6: O właśnie, a ty zapytałeś o czas przyszły. To było pytanie dotyczące czasu. Tak, ale dotyczące czasu przyszłego. Nie można czasu przyszłego osądzić, bo jego jeszcze nie ma i nie wiadomo, co się wydarzy. Chociażby
8: nie
6: w tej
8: mówię
6: kwestii...
8: Nie mówię o komentarzu na temat byłych, zaistniałych faktów. Mówię o tym, co może się wydarzyć, jaka jest twoja interpretacja przyszłych możliwych wydarzeń. No myślę, że jest to oczywiste.
6: No nie wiem, czy jest oczywiste. Naturalne może być. Bo mi też ktoś zwracał uwagę, o czym nie mówi, że ja jestem prostaczka i ale mówię znowu, oczywiście.
8: Ale nie bądź purytanem językowym, proszę cię bardzo, nie bądź purytanką językową. Myślimy, przekazujemy pewnego rodzaju substancję myślową, ideę pewną, komunikując się słowami i tak dalej. Nie wnikaj w to, jakich odmian używam, czy gdzie się mylę. Proszę bardzo, dyskutujmy na temat substancji dyskusji, a nie na temat jakości słów używanych.
6: Ja nie jestem prorokiem i nie wiem, co się wydarzy. W narracji obecnej mogą się różne rzeczy wydarzyć, także nie wiem, nie jestem prorokiem, nie odpowiem na to pytanie, co już ileś temu było zadane. Już chyba nie pamiętam i ty, i
8: dobrze,
6: ja.
8: Rozumiem, okej, okay. Uciekasz od odpowiedzialności za swoje słowa. Spoko.
6: Nie uciekam.
8: Ja to szanuję.
6: Ale dlaczego właśnie, dlaczego mówisz, że ktoś ucieka, czyli w tym przypadku ja uciekam? Jezus, nie uciekam,
8: znowu,
6: tylko po prostu nie wiem. Jeżeli coś
8: powiedz,
6: wiem,
8: no,
6: ja mogę w coś wierzyć, ale teraz zobacz, znowu mogę pójść, przełożyć na wiarę, czyli ja mogę w coś wierzyć, że coś się wydarzy, albo wiedzieć, że coś się wydarzy. Ja mówię, że
8: pauza,
6: nie wiem,
8: pauza,
6: a nawet nie okay? wierzę, nie
8: pauza.
6: Wierzę w jakieś scenariusze, bo
8: pauza.
6: Może się różnie wydarzyć.
8: Definicja wiary, a definicja wiedzy. Pauza, okej? Okay? Czym jest definicja wiary, a czym jest definicja wiedzy?
6: Wiedza to się wie na 100% o czymś. A
8: czyli
6: wiara...
8: sprawdzone, weryfikowalne i tak dalej, okej.
6: Okay. A wiara? No to no, ja na przykład no, startuję tak jak do tego przysłowiowego biegu, biorę udział w wyścigach. No, a czy będę pierwsza? No nie wiem, no.
8: No dobrze,
6: wierzę,
8: okay.
6: Wierzę, że wygram na przykład.
8: Ja wierzę w to na przykład, że ludzie są z natury dobrzy. Tylko społeczeństwo kształtuje ich w niedobrym kierunku. W to wierzę. Nie wierzę na przykład, że istnieje istota, która tam zrobiła pstryk i okazał się wszechświat.
2: No właśnie, no bo słuchajcie, mnie tak, ja mam znów jakiś taki kryzys wiary zupełny, bo patrzę na te wszystkie filmy, gdzie małe dziecko gdzieś tam wbiega pod samochód, wpada do szamba. No, te wszystkie sytuacje, gdzie ludzie cierpieli na choroby, o których jeszcze gówno wiedzieli, nie potrafili sobie wyrostka robić.

0: tak, tak. Tak, tak oczywiście.
1: Owszem, w księgach religijnych napisane są oblucje.
0: Ale to są rytuały religijne do kontaktu z Bogiem. Nie ma takiej
1: które
0: prostej...
1: Które jednak miały na myśli przedłużenie wyznawców.
0: Nie,
1: czyli
0: ja bym...
1: Jeżeli...
0: Mhm. A... No, no. Mów, mów.
1: Nie, no właśnie, widzisz. Jeżeli często się myjesz, mniej bakterii przenosi się do twojego układu spożywczego, że tak powiem, no i mniej zaczynasz chorować. Wtedy jesteś zdrowszy, wtedy... To był prosty mechanizm okazujący, jak ukazać... Jak ocalić człowieka? O tak.
0: Ci ludzie sami nie wiedzieli, czego dotyczą te prawdy. To dotyczyło takich, wiesz, rytuałów religijnych. Ja bym oczekiwał prostej informacji. Myj się, a będziesz zdrowszy. Będziesz dłużej żył. I tyle.
1: Nauka, tak zwany science, daje ci właśnie takie odpowiedzi.
0: I dlatego wierzę w naukę bardziej niż
1: w religię.
0: A nie ma
1: co wierzyć, to działa i to tyle. To, po co wiara, skoro jest wiedza?
0: No, dobrze.
2: A ja mogę? Mhm. Chodzi o kwestię, żeby umieć w swojej wyobraźni przenieść na tamte czasy. I w tamtych czasach nie było jakiegoś mydełka, jakiegoś fa. A można by było tu żarcik rzucić, mydełko fa, siabadada, siabadabada. Chodzi o kwestię, że coś nie było wytłumaczone do końca. Na przykład kwestia, że tak powiem, wydalania niestrawionych resztek była opisana, żeby je wydalać poza obozem, jak Izraelici byli na pustyni. Nie
1: zaraz,
2: ma tam wytłumaczone.
1: Czyli
2: nie ma
1: górą idzie, tak?
2: Wypróżnianie kału, niestrawione resztki. Niestrawione resztki to nie są żygi.
1: Czyli kałem. A, to inaczej.
2: W każdym bądź razie jest dużo rzeczy tam opisanych, ale nie wytłumaczonych dlaczego. I naszym zadaniem jest w dzisiejszej dobie, żebyśmy umieli różne kwestie wyjaśniać. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? I nie jakiś zakaz, czyli na przykład jak nam wprowadzają jakieś zakazy, to wszystkie prawa tak naprawdę są tworzone na podstawie dlaczego. Może nie jest to opisane w księdze prawa, w księgach prawa, dlaczego, ale wszystko ma swoją przyczynę, dlaczegoś. Chyba było to tutaj mówione, bo ja cię ileś audycji przesłuchałam, ale chyba to tu było mówione. I uciekła mi myśl. No, o czymś właśnie i zapomniałam, co miałam powiedzieć. Za dużo rozwodów.
0: Ale właśnie za to cię, Ewka, lubię, że ty masz taką, jakby to powiedzieć, myślową biegunkę.
1: Flow.
0: Taki flow masz właśnie, o, flow. Masz takie, wiesz, że lecisz z tematem, wyrzucasz z siebie po prostu myśli swój, wiesz, jakiś tam stan emocjonalny i czasem się może i zagubisz w tym, ale to mi się podoba, że ty po prostu, ja wiem, że to jest osoba szczera, która...
1: Czy nie jest to może dlatego, że kobieta jest emocjonalną taką istotą? Emocje musi wyrzucić, wszystko to musi być flow, wiesz, to musi mieć sens.
2: Nie,
1: czy
2: bo Ewka
1: zjadła... jestem męskim szowinistyczną świnią? Jak to wygląda?
2: Ewka zjadła zakazany owoc dlatego, bo nie wiedziała dlaczego. Ja dlatego mówię, dlaczego?
1: Czyli Bóg był nie fair.
2: Ewka zrozumiała, że właśnie... Ja nie mogę tutaj pewnych kwestii powiedzieć.
0: Mów,
2: nie,
0: ja to... wszystko możesz. W nocnym radio, Ewka, w nocnym radio wszystko możesz.
2: No ale ja zdradzę tajemnicę jakąś, która niekoniecznie musi się podobać.
0: A nam się wszystko podoba.
1: Bądź tą dziewczyną, która w końcu nas oświeci. Zrób to, no.
0: Zrób to, nam się podoba, spodoba wszystko, co tu zrobisz, nam się spodoba. Ewa, gwarantuję
1: ci. No prawie, ale dobra, okej, okay, no.
2: No. Właśnie o to chodzi, że trzeba było zerwać ten zakazany owoc, bo właśnie, żeby stać się tym Bogiem. To tak jak w jakiejś bajeczce, no, najodważniejsi są bogami,
1: bo
2: tak naprawdę.
1: Bo Biblia miałaby 8 stron, dobrze. Mhm.

0: Czyż nie do odważnych świat należy? Do odważnych świat należy. Ewka
1: Ale
0: była pierwsza, to mężczyzna
1: ci
0: się bał.
1: Jaka ta nauka dla ludzi?
2: No właśnie, mężczyzna tam rozkminiał, a Ewka może wzięła na uczucia.
1: A masz, no dobra.
2: Może Ewka bardziej działała uczuciami, emocjami. I czy to jest złe? Czy człowiek jest stworzony do tego, żeby wszystko rozkminiać, analizować, jak jakiś Zenon?
1: To jest
2: Kotkiewicz.
1: Złe. Jak najbardziej nie wolno emocjami się kierować w ocenie rzeczywistości.
2: Nie, no, gdyby nauka, trzeba.
1: Gdyby
2: nie,
1: to wszystko kierowało się emocjami, to to byłby totalny rozpierdol, a nie funkcjonalne, matematyczne działania. Do jasnej anielki. Jak ty możesz tak myśleć?
2: Nie, no,
0: ale właśnie nie. Chłopaki, właśnie nie. Tam jest napisane, Ewka zjadła ten owoc dla zdobycia mądrości. W jednym tłumaczeniu jest dla zdobycia mądrości wzięła go i zjadła, a w innym tłumaczeniu dla zdobycia wiedzy. Chodzi o to, że wiedza ją skusiła jakaś. Czyli jeżeli wy teraz, was interesuje wiedza, a nie wiara, to tak naprawdę idziecie z Ewangelią. Tak naprawdę. Ewangelia jako radosna nowina. Wiem.
2: Ewa,
0: po prostu wiem.
2: Ewa. Nygelia. Ewa Nygelia. No. Ale no tak, było powiedziane, że będziecie jak bogowie i posiądziecie wiedzę. To było taki przekaz, że dowiecie się jakby o co w tym wszystkim chodzi. To jest strasznie kuszące. Ja sam bym się skusił i zerwałbym ten owoc w sumie. Tak powiem szczerze.
1: Krawiec.
0: Przecież ty cały czas zjadasz zakazane owoce.
2: Tak,
1: jesteś
2: tak.
1: Człowiekiem, który wymyślił łuk. Do tej pory wszyscy z dzidami goniali i takie rzeczy, ale ty wymyśliłeś łuk. Coś, co pozwala ci zachować dystans. Jesteś taktykiem, strategiem. Ale nie, no bo trzeba to jednak zapomnieć, bo wszyscy inni dalej polują z dzidami, tak? Czy może jednak potrafisz być tym charyzmatycznym człowiekiem, który przekaże ideę łuku, że nie trzeba ryzykować życiem i podbiegać tam na jebnięcie trąby do mamuta, tylko wystarczy strzelić z łuku.
2: Łuk.
1: Widzisz, to jednostki zmieniają ludzi. Tak jak mówisz, Adam i Ewa. No dobrze. Był Adam, który dostał Ewę w prezencie. No sorry, że tak to prezentuję, ale tak to mniej więcej wygląda. Dalej Adam był odpowiedzialny za to wszystko. Ale Ewa, będąc Ewą, zdradziła go i jednak podała mu ten owoc, którego nie powinni sięgać, chociaż ona sama była tego w pełni świadoma.
0: A skąd wiesz, że była w pełni świadoma?
2: No właśnie.
1: Co mówi Biblia?
2: No, ale to tak wiesz, tak na logikę...
0: Nie, No. W Biblii jest napisane, że byli doskonali, ale będąc doskonałym, to czy była w pełni świadoma? No, nie wiem.
1: Jeśli byliby doskonali, nie byliby nie w pełni świadomi.
2: Jak byli tacy mega doskonali, to chyba Adam wiedział, na co się pisze, jak przejmował ten owoc od Ewki,
1: jeśli
2: tak?
1: Jeśli Ewa wiedziała, co prezentuje dla Adama, to ona popełniła pierwszy grzech, tak?
0: Zacznę wstękać.
2: Ja też.
1: Nie zaczynam wstękać, tylko zaczynam czepiać się detali.
0: Ewka zaczęła stękać przy Adamie i wyszedł zakazany owoc.
2: No, na początku to była Lilith, zaznaczam, i Adamowi się nie podobało, że Lilith była na górze. On chciał, tak mu się nie podobało, że ona tam dominuje. I wygonił tą Lilith i mu się spodobała ta uległa Ewka. No.
1: Dobrze, ale dalej mówimy o aspekcie chrześcijańskim powstania człowieka. Bo legendy są różne. Już nie mówię o aborygenach z Australii, ale chociażby Grecy. Niedaleko nas, w Europie. Mit powstania człowieka ewoluuje razem ze społeczeństwem. Teraz, gdy mamy społeczeństwo globalne, do jakich wniosków dojdziemy? No właśnie.
2: A to w ogóle nie było, to w ogóle nie było jabłko, tylko jak niektórzy mówią jabłko po polsku, tylko to był owoc poznania dobra i zła, czyli wcześniej nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe, mimo że tak byli doskonali. Tak? To jest ciekawe.
1: Czyli biorąc pod uwagę geografię, to był Tygrys Eufrat. Tam te rejony, gdzie daktyle rosną, tak?
0: O, mój kolejny temat fajny. Jeżeli był potop i ziemia została totalnie zniszczona, no to o Tygrysie i Eufracie to zostało zapisane dopiero później, bo to spisywał Mojżesz podobno, a może ktoś inny, ale to już po potopie opisanym w Biblii. No to tak się zastanawiam, jak ta ziemia została zniszczona, skoro Tygrys i Eufrat przetrwały, ziemia totalnie zniszczona, no może to też jakaś bajka z tym Tygrysem i Eufratem.
1: Nie.
2: Tygrys, przepraszam, tygrys, jagrys, ongrys.
0: Pisz, tam było jeszcze pisz i jeszcze jakaś tam rzeka. Ale w każdym razie faktem jest, że obecnie jest Tygrys i Eufrat. Te dwie rzeki są. Jeżeli Arka Noego, będąc na powierzchni ziemi, znaczy na powierzchni wody, nie widziała ani kawałka gruntu, pływała nad, czyli cała woda, cała ziemia była zalana wodą, no to chyba również zostały zmienione też źródła. Źródła jako no, koryta rzek. Także dla mnie coś wyobraźnia tutaj musi być.
2: Tak, trzeba bardzo dużo wyobraźni, żeby to zrozumieć. Słuchajcie, ja Biblię rozumiem dopiero po pół litra, a na razie wypiłem, jeszcze mi trochę zostało, więc jak wypiję całe, to zrozumiem Biblię. Tak, po pół litra to zrozumiem, tak.
0: No, tak. No właśnie, tutaj PGD9 napisał, czy Radom, to dom Boga Ra. No ja zadzwoniłam gdzieś kiedyś właśnie do Radomia i się pytałam o te kwestie, oni nic nie wiedzą na ten temat.
2: A Ewka, a gdzie ciebie można teraz znaleźć? Ty się przeniosłaś na jakąś platformę, jak to się nazywa, bo ciągle zapominam.
0: Ramble i na CDA. Na CDA też jestem.
2: Na CDA, ale na CDA to cię inni wrzucają chyba, tak?
0: Znaczy, nie wiedziałam, ale wrzucali, tak, to fakt. To zobaczyłam, ale ja zaczęłam wrzucać na CDA.
2: O, CDA jest fajne, bo tam w sumie można bardzo łatwo przerzucać filmy z YouTube'a, jakby ktoś chciał. Po prostu tam przeciągacie i się przerzuca na CDA, więc to jest taki dobry sposób na backup. Ale Rumble, ale tam widziałem, Ewa, no przepraszam, że tak powiem, ale to tak nie są zbyt imponujące twoje te tam osiągi, bo tam 15 odsłon, 20 odsłon, to tak trochę... O Jezu, co to się dzieje tam? Umiera człowiek. Żyj nam tutaj. Żyjesz? Żyjesz, obywatelu, Kahirze? Chyba umarł na antenie. Halo?
0: No wyciszył ten mikrofon.
2: O Jezu. Coś tam się dzieje, coś się zachłysnął. No, także Ewka na Rumble, a na YouTubie jesteś jeszcze, czy już w ogóle cię nie ma na YouTubie?
0: A, jestem. Napisałam jestem. Ewa Lipka 2, ale nic kompletnie na tym kanale, co teraz, nawet nie mam żadnego żadnej subskrypcji na tym kanale, żadnych komentarzy, nie, jakiś jeden, bo to był Promyki Gwiazd założone w 2020 roku. Założyłam sobie ten kanał, jak mnie od byłych świadków Jehowy mnie tam wnerwili i sobie założyłam ten kanał. No i zmieniłam na moje imię i nazwisko, a w związku z tym, że miałam Ewa Lipka, no to wzięłam Ewa Lipka 2. Także, ale nie, ja to nie chcę, nie chcę mi się... Już tak naprawdę nic mi się nie chce. Wszystko mnie wnerwia.
2: Mnie też, Ewa, wierz mi, też mnie wszystko wnerwia. No, słuchajcie...
0: A gdybyś miał tak no. za darmo wszystko, no, mógłbyś sobie chodzić do pracy, nie wiem, dwa razy w tygodniu po, nie wiem, 6 godzin albo 4 godziny i co, prowadziłbyś takie audycje? Chciałoby ci się, gdyby nie było pieniędzy?
2: Sam nie wiem w sumie. Wiesz, z jednej strony lubię kontakt tutaj z wami, z ludźmi, te nasze rozmowy, pogaduchy. Z drugiej strony, no jest też, liczę trochę na donaty jakieś. Nie wiem. Mi się już tak, wiesz, robię, co mnie tam natchnie, mam ochotę, się napiję, wejdę na antenę, ponadaję, pogadam do ludzi. Nie wiem, mam to w dupie. Wszystko, cały świat mam w dupie, wiesz? I człowiek jest dla mnie...
0: A ja mam Krawca...
2: Tyle powiem.
0: Krawcze. A ja mam Krawca daleko gdzieś.
2: O, i to mi się podoba właśnie.
0: Daleko gdzieś w Polsce. No. Te moje żarciki no, nie wszystkim pasują, nie wszystkim odpowiadają, więc no, zdepresjonuję siebie i wszystkich i idę stąd, robię rząd, idę stąd. No, bo już za długo jestem.
2: Nie, Ewa, siedź z nami tutaj. Ja strasznie lubię ciebie i tak czasem, wiesz, słuchałem sobie ciebie u jakiegoś tam Czosnka czy gdzieś, to tak myślałem, że... Perły przed wieprze, po prostu. Perły przed wieprze, no normalnie, no.
0: No ale taka moja praca, no. Żebym siebie wkurzała, żebym siebie, że tak powiem, uczyła się rozmawiać, żebym umiała przyjmować różne obelgi też. No trudno, no. Taka moja praca. Póki co.
2: No też... Dzisiaj się tak promuje byle co. Jakiś popek, natrzaska. Przepraszam, że tak powiem wulgarnie teraz. Proszę się przygotować, zatkać uszy, ale taka jest nasza rzeczywistość. Popek natrzaskał swojego psa kutasem po pysku i o nim piszą na gazeta.pl. Co ja kiedyś na gazeta.pl, jak wylądowałem, to miałem, nie wiem, 2 miliony wizyt na stronie, nie? To jest mega przywilej być, że o tobie piszą gdzieś tam na Interi, czy na gazeta.pl, czy na Onecie. I o takich popkach, który jest, nie wiem, jakimś popierdoleńcem, pisze, jak coś napisze na swoim tam Instagramie, czy Facebooku, czy gdzieś tam, to jest coś w stylu: a kurwa, jebałem się, kurwa, jebać, kurwa, psy, jebać, kurwa. No i o nim piszą wszyscy, a o nas nikt nie wspomni, co nie, Ewa? O nas nikt nie wspomni. Co my mamy chyba mądrzejsze rzeczy trochę do powiedzenia, bardziej wartościowe, ale taki jest świat dzisiaj i musimy się z tym pogodzić. Ty próbowałaś gdzieś tam dotknąć tego świata celebrytów, tak dalej, siedziałaś na kolanach Kononowicza nawet z samego.
0: No przestań.
2: Człowieka bez
0: nie
2: zalet.
0: Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zaraz się tu tutaj brzydko powiedzieć.
2: Ale całował cię. Chciał się pocałować i mebelki ci proponował, że ci da swoje, jak za niego wyjdziesz. No.
1: Naprawdę miałeś do czynienia z Kononowiczem? Tak?
0: No byłam u niego, niestety.
1: Słoneczna.
0: Niestety byłam u niego i wszyscy mnie teraz kojarzą z Kononowiczem. I...
1: Ale ja w ogóle nie mam o tym żadnej świadomości. Nie mam pojęcia, że tam byłaś. Czy możesz mi opisać, jak to wyglądało? Od wejścia przez bramkę, bo on tam podobno selekcjonuje ludzi, którzy...
0: To wcześniej... Wcześniej powiem, na tematy religijne pokłóciłam się z rodziną i gościu się ze mną umawiał. No i mówię, dobra, nie chciałam, ale że mnie zawiezie. No i dobra, no to pojadę. No i zabrał mnie z Warszawy do Białegostoku, a już pod bramką to... A, kierowca był. Kierowca nie wchodził, tylko ja z tym kimś, tam Wornes, czy tam jak on teraz jest tak, rozpoznawalny. Z panem Adrianem, no i pod bramką oczywiście legitymowanie było, czyli musieliśmy pokazać dowody osobiste, no.
1: Aż także tak.
0: Tak, tak. Nie wpuściłby nas, ale mlekiem pan Adrian przekupił Krzysztofa. No. A później jeszcze dałam jemu, no bo on pokazywał, no dobra, dałam jemu 20 funtów.
2: Dałaś mu?
0: Tak, dałam, no pokazywał na wizji. Nie widziałeś tego nagrania?
2: Nie, tego akurat nie pamiętam, że... No. To ciekawe, no. Ciekawe.
0: Królową no. Jemu dałam.
2: To może dlatego
1: chyba
2: tak się...
1: coś mówiło na ten temat. Tak.
2: Może tak się w tobie dlatego zakochał, że mu dałaś te pieniądze. Już sobie marzył, że oprócz tego, że ma kobitkę fajną, to jeszcze pieniążki...
1: Nie takich sponsorów on ma. Słuchaj, spokojnie.
0: No, ale no... No było, byłam, bałam się, do odważnych świat należy, pojechałam, bałam się u niego, no, ale wyszłam, no, mogło być nieciekawie, no, bałam się.
1: Czy byłaś sama?
0: Nie, no, miałam, że tak powiem, bodyguarda, Adriana.
2: Okay. Ale chyba no, się w tobie zakochał tak od pierwszego wejrzenia, nie, ten Konon, bo tam się... Strasznie smalił cholewki do ciebie i się wdzięczył. I, no ale to tak wyszło.
0: Nie, no jak? Na początku, no nie oglądałeś chyba tego, jako co ja mam zgrane, jako całość mniej więcej. To na początku oczywiście była weryfikacja jakaś, że ja piszę pisemka, krzyczał na mnie, także no, religijnie też mnie zweryfikował, też była jazda po mnie od strony, że nie jestem katoliczką, no jak to, także było. Było nieciekawie.
2: Słuchajcie, mamy jedno wolne miejsce. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy. Jedna osoba jeszcze się tutaj zmieści, więc najlepiej ktoś nowy, ktoś, kto jeszcze w ogóle nie dzwonił do Nocnego Radia. Zapraszamy. Doborowe towarzystwo dzisiaj naprawdę.
0: A dlaczego ktoś nowy?
2: A może ktoś stary?
1: Czemu nie?
2: Może też być ktoś stary.
0: Tylko a proszę, nie twój ziomek. Twojego ziomka nie chcę. Bo to jest Damian i on stęka i w ogóle przekrzykuje.
2: Tak?
0: Jego nie chcę, tak, jego nie chcę. On, bo on najczęściej dołącza jako z linku. No, jako gość, użytkownik gość. Także on nie dołączy.
1: Zaraz, moment, chwila. Jesteś chyba na publicznym takim venue, jak to powiedzieć po polsku, takim takiej arenie, na której by to właściwie pasowało nawet odebrać kogoś, kto się nie zgadza, bądź ma odmienne zdanie. Ale ty od razu zastrzegasz.
0: Nie to, że się nie zgadza, tylko wchodzi w zdanie, przerywa, stęka podczas rozmowy, jak inni rozmawiają. Jak będzie grzeczny, no to możemy mieć inne zdanie. Przecież my tutaj też mieliśmy różne zdania i było grzecznie.
2: Tak, stękających to nie chcemy. Stękających nie chcemy. Jak ktoś stęka, to niech spierdala. Jak ktoś, słuchajcie, powiem tak, jak ktoś stęka, niech tu przestanie słuchać Nocnego Radia, niech prawda, gdzieś tam, no, na inne streamy. Nie chcemy stękających.
0: To znaczy, co innego jest, jak no sobie ja też gdzieś tam powiedziałam, że no to sobie postękamy coś tam, ale co innego, jak to jest takie no wchodzenie komuś w zdanie, ktoś się wypowiada, ten ktoś stęka tak no trolując tym stękaniem.
2: Tak, sapie, nie? To mnie też to wkurza, jak ktoś tak po prostu, wiesz, nie słucha ciebie, tylko już słychać w tle, że on tam stęka, sapie i już, i tak wiesz, w ogóle cię nie słucha, tylko nie ma, w dupie ma, co tam masz do powiedzenia, tylko już swoją ma bajkę, swój temat, już tam stęka, sapie i chce się wciąć, no też mnie to wkurza. Słuchajcie, trochę kultury.
0: Nie chcę się wciąć, tylko to jest właśnie to wcinanie jako wcinanie, że no chyba nie ma nic do powiedzenia, tylko takie no. A poza tym jeszcze on jest taki, przepraszam, że tutaj obrabiam tyłek, twój ziomek. Chyba to jest twój ziomek, chyba że pomyliłam, ale chyba to jest twój ziomek. No, Damian. On na przykład jak się wypowiada, no to tak jakby kończył i chwila przerwy i znowu, czyli nie można się wbić w rozmowę. No i to może ciągnąć tak ileś czasu. No i nie wiadomo, kiedy dołączyć się do rozmowy.
2: Dokładnie, tak, dokładnie.
1: Niektórzy mają taką po prostu manierę, słuchaj. Tak samo jak na przykład ja chciałem porozmawiać na temat wiary, zwłaszcza z tobą, bo ty patrzę, masz bardzo takie rdzenne podejście do wiary. Natomiast teraz już coś rozmyło trochę i schodzimy na tematy takie, no cóż, no. Bo taki był główny temat mojego tutaj telefonu. Widzicie, ja mam dalej problemy, jeśli chodzi o wiarę. Bo generalnie jestem ateistą, jestem agnostykiem, ale wywodzę się z chrześcijaństwa. Do Jasnej Anielki byłem w oazie.
2: Oh.
1: I tutaj właśnie no, chciałbym pewnego rodzaju nieścisłości rozwiązać, jeżeli chodzi o pewien kontakt z ludźmi na żywo.
2: No właśnie,
1: bo
2: słuchaj,
1: teologiczne zagadnienia to są jeszcze inne rzeczy, tak? Tylko żywa wiara, po prostu o to mi chodzi.
2: A czy brałeś do ręki, czy do ust, tak jak byłeś w tej oazie?
1: To musiałbyś być u mnie na plebanii. No niestety, słuchaj, brałem do ręki.
2: W ręki brałeś.
1: Gitarę i grałem, tak.
2: Taki fajny, bo właśnie jak na gitarze to fajny ksiądz.
1: No byłem muzycznym, no, tak.
2: A czy nagi grałeś? Na gitarze, nagi na gitarze grałem, tam księdzu. Do ust? Nie, sorry, tak się śmieję trochę, ale tak mi się zawsze to kojarzy, że jak jakaś oaza czy ministrant, to właśnie tam od razu musi do ręki,
1: słuchaj,
2: do ust.
1: Miałem tam naście lat, to wtedy mnie bardziej interesowało to, jak zareagują moje dziewczęce odpowiedniki, tak? Mhm. A nie tam, że... Znaczy, no w sumie też duchowo, no. No byłem też duchowo zaangażowany w to, tak? Szukałem odpowiedzi na pytania, których jeszcze wtedy nie znałem. Natomiast teraz to sytuacja wygląda trochę inaczej. Mam te 40 plus, no 50 z górki już się zbliża i myślę, że z tym doświadczeniem, z tym bagażem całego życia, myślę, że jestem w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania, które w wieku lat 17 mnie nurtowały. No tak.
2: A tutaj na czacie się pojawił niespodziewanie sam Gabriel Tarasiuk, Szabel, i pisze cześć.
0: No już jakiś czas temu się pojawił. Cześć, cześć.
2: Tak, już wcześniej.
0: A?
2: Tu patrzę.
0: I z rosyjskiego też kanału pisał.
2: No bo on taki jest rosyjski bardzo. No, tak.
0: I wcześniej też pisał ze swojego, z Gabriela.
2: No. Może Gabryś do nas zadzwoni, to by było ciekawie. No, ale tutaj, no, widzicie, dzieje się, naprawdę. Ja
1: zmieniłbym parę zdań.
2: Tak? A znasz Gabriela?
1: Nie, tylko z opinii.
2: Z opinii, a co to znaczy?
1: Nie wchodziłem, a nie, no to głównie jednak polega na tym, że na nocnym radiu słuchałem tam parę audycji, no i okazało się, że Gabriel, no tam jest bardziej rusofilem niż fobem. Zatem no, z chęcią poruszyłbym parę kwestii.
2: On jest natomiast, bardzo, no, bardzo rusofilem, takim wręcz ruso... Jak to...
1: Ale ja doceniam niektóre atrybuty rosyjskiej filozofii życia. Naprawdę, to się przydaje na co dzień.
2: Tak? A co... Okej, no dobra, to co jakby cenisz w rosyjskiej sztuce, filozofii, sposobie bycia, ruski styl życia, stan umysłu, tak się czasami mówi, nie? Ruski, jak to się mówi?
1: Się jest to stan umysłu, tak.
2: Stan umysłu, tak. Rosja to stan umysłu. To co jakby w tym wszystkim się tobie podoba?
1: Jakoś to będzie.
2: Aha, czyli taka takie, wiesz, jakoś to będzie, tak byle jak tam.
1: Tak, dokładnie, ale aha, jakoś to będzie. Tak. To jest zasada, która na przykład Rzeczpospolitej, której tam służyła przez jakiś czas, to jest zasada, która służy większości społeczeństw na prymitywnym poziomie rozwoju. Natomiast jak to będzie, to już ustalamy w trakcie rozwoju właśnie, w trakcie życia, funkcjonowania i tutaj ustalamy detale. Natomiast same założenia, jako na przykład komunizm, owszem, są niezłe. Pod warunkiem, że jest w komunie około 100 osób. Jeżeli zapomniałeś, że akurat Eryk wyrzuca twoje śmieci akurat dzisiaj rano, to znaczy, że to nie jest komunizm, tylko to już zaczyna się... No, wiesz... Pieniądze rządzą, no tak. No.
0: A ja wolę partnerstwo niż komunizm, bo komunizm raczej
1: ale
0: chyba na
1: partnerstwie... Ale mówisz o jeszcze mniejszych komunach.
0: To znaczy, ja nie lubię reguł, że tak powiem, bo tu wspomniałeś o wyrzuceniu śmieci, czyli taki drobiazg, że tak powiem, życiowy, ale...
1: Ale konieczne, tak.
0: No właśnie nie, bo ja... No jak było z moim mężem, tak było. Raczej się dogadywaliśmy, no później się rozstaliśmy, no później przestaliśmy się dogadywać, ale my żyliśmy w partnerstwie. I dla mnie było czymś nie do pomyślenia, że coś jest moją rolą. Owszem, moją rolą było, że tak powiem, urodzić dzieci. Urodziłam trójkę dzieci. Ale żeby pilnować, a bo teraz jest twoja kolej, albo bo ty wyrzucasz śmieci, to dla mnie w ogóle jest jako dla człowieka, nie jako dla kobiety, tylko jako dla człowieka. Jest to moim zdaniem nienormalne. Jeżeli ja mam czas, widzę, że są śmieci, no to wyrzucam te śmieci. Jeśli mąż ma czas...
1: Tym się różni kołchoz od człowieka wolnego, tak. Jak najbardziej, tak.
0: No, to są takie niby drobiazgi, ale jednak chodzi o uzupełnianie się jako człowieczeństwo.
1: Ale jest to dalej indywidualna kwestia tego, jak my się dogadamy. Ja na przykład lubię zmywać, a ty nienawidzisz odkurzać. Możemy się dogadać, tak?
0: No na przykład, taki przykład.
1: Dobrze, natomiast jeżeli ja nie sądzę, że socjalizm, czyli dobro jednostki, właściwie to równowaga jednostki, jest na pierwszym miejscu ponad inspiracjami, czy też jakimiś, no nie wiem, dogmatami życia, jest wyżej, to tutaj się z tym nie zgodzę. Widzisz, bo komunizm jednak polega na tym, że większość decyduje o tym, jak jest.
0: Ale natomiast to wszędzie tak jest.
1: Nie. Demokracja jest niby ładnym powodem. Nie, to nie tak.
0: W cywilizacji, no jak większość decyduje.
2: W cywilizacji Zachodu jednostka się bardziej liczy niż właśnie w tej cywilizacji Wschodu, nie?
1: I tu właśnie, Krawiec, masz rację. Skupiamy się na trochę innych potrzebach społeczeństwa niż na innych potrzebach społeczeństwa. Komunizm myśli o tym, żeby ogółowi zadowolić, że to oni muszą mieć na przykład dostęp do samochodu społecznego, no bo jednak dzielić samochód jest lepiej niż mieć własny, bo jak ja skończę akurat pracę w fabryce, to będę miał akurat tyle czasu, żeby dojechać do domu i zamienić się na łóżku z człowiekiem, który akurat idzie do pracy. Na tym polega socjalizm.
0: No nie, aż tak bardzo to nie, bez przesady.
2: No, socjalizm bardzo właśnie stawia na ogół, na tą właśnie masę, nie? Że jesteśmy jakąś siłą wspólnie, a Zachód, demokracja i tak dalej stawia właśnie na te prawa jednostki, że każdy człowiek coś znaczy i tak dalej. I to jest ciekawy temat do dyskusji, bo w sumie można jakoś zrozumieć tych, którzy myślą, że właśnie ta masa to jest siła i tak dalej, ale ja bym nie chciał żyć w takim świecie, w którym jestem tą szarą masą. Ja po prostu, ale to wynika pewnie z pewnego wychowania, z przyzwyczajeń i tak dalej, że ja się czuję...
1: Nie zgodzę się z tobą.
2: No.
1: Ja myślę, że to wynika akurat z ambicji jednostki.
2: No,
1: jeżeli
2: no.
1: ktoś myśli, że stać go na więcej, może coś więcej osiągnąć, proszę bardzo, dąż do tego. Na tym polega kapitalizm. Natomiast komunizm polega na tym, że każdy ma być kurwa taki sam. Jeżeli ty zrobisz 50 groszy więcej, to 25 groszy masz oddać biedakowi. Oczywiście jestem ekstremistą w przedstawianiu tego typu myślenia. Ale jednak to właśnie tak działa. To są pewnego rodzaju jednak ekonomiczne zasoby, których nie da się nagiąć, złamać za bardzo.
0: Oj, ale w komunizmie też zarabiali różnie.
1: Tak, pod warunkiem, że wiesz, kto wynosi ci śmieci. Jeżeli jest to Edek, to jest okej. Okay. Ale jeżeli jest to koleś, którego nie znasz, no to już tu się zaczyna problem, bo chcesz ich wykorzystać, bo chcesz być lepszym, bo chcesz być... I tu zaczyna się metoda właśnie kapitalistycznego myślenia.
2: Mi się wydaje, że komunizm jakby tak trochę oszukuje, bo zawsze się kończy tak, że ten, który rządzi, ten, który miesza w tym kotle, to ma więcej i żyje sobie świetnie, żyje sobie dostatnio i on zarządza tą szarą masą. Ale właśnie no wszystko się sprowadza do tego, że jednak każdy człowiek chce coś osiągnąć, chce być kimś i tylko po prostu niektórzy są takimi cwaniakami, którzy mówią innym, bądźmy tą masą, tym ludem, a tak naprawdę sami żyją sobie w dostatku, jak ci dyktatorzy, nie? Którzy mówią swoim obywatelom, dzielmy się, żyjmy skromnie, a sami opływają w dostatek. To jest takie oszustwo troszeczkę zawsze. Słuchajcie, Putin ma 300 miliardów majątku i tak naprawdę on wszystkich oszukuje, bo on mówi komunizm, bracia tutaj, żyjmy skromnie, tak dalej, a sam jest najbogatszym człowiekiem świata.
0: Więc czekaj. On mówi o komunizmie, Putin?
2: On tak dąży, on by chciał, żeby wrócił Związek Radziecki, nie, i tak dalej. Żeby, wiesz, a tak naprawdę jest człowiekiem, który sra na złotym kiblu. Ze złota zrobionym i ma 300 miliardów, jest bogatszy od Elona Muska i od Bezosa. Więc to jest takie jedno wielkie oszustwo.
0: Ale no to też jest oszustwem Korea Północna. Tam też no, niby mówią, że komunizm jakiś tam jest, a tak naprawdę wszędzie jest kapitalizm. Wszędzie. Mamona rządzi.
2: Każdy, tak naprawdę każdy człowiek dąży do tego, żeby się ustawić, żeby mieć zabezpieczony byt i tak dalej, tylko to jest taka, no właśnie jak tu napisał Szuruburu, hipokryzja. Jak można głosić jakieś idee Związku Radzieckiego, braku własności, w ogóle komunizmu, powrotu do potęgi wielkiej, tu, że wszyscy jesteśmy razem, a samemu jesteś najbogatszym człowiekiem świata. No to jest takie oszustwo jedno wielkie, no.
0: No.
2: Takie robienie ludziom wody z mózgu. Krawiec już lekko skuty chyba. Tak, już wypiłem pół litra. Owszem, przyznaję się, dzisiaj jestem pijany, tak. Owszem. Ale czy ja nie mogę od czasu do czasu się napić? No mogę, no, też mogę. Jestem tylko człowiekiem. Ja, słuchajcie, ja nie jestem Bogiem. Ja nie jestem Bogiem. Ja jestem tylko człowiekiem. Tak?
0: Czy to znowu Ewka wina, że krawiec jest napruty dzisiaj?
2: To Ewki wina. Ewka mnie skusiła. Ona mi dała owoc, tak?
0: Wszystkie wina są Ewki. Ewka polała wina. Krawcowi.
2: Wina?
0: I wyszła Ewki wina.
2: Ewki wina, jak wina Tuska, tak, wina Tuska i wina Konrada, Marka Konrada, wina Tuska, tak, Ewki wina. Niewiasta mnie skusiła. Ewka zadzwoniła, mnie skusiła, żebym pił. Niewiasta.
0: No właśnie. Ewka ma winnicę i zrobiła wino. I wyszło dużo wina i jest Ewki wina. Uchlała chłopaków i sobie poszła. Powiedziała pa, pa.
2: Ewka dała mi owoc, mandarynkę, przepraszam, brzoskwinkę dała mi Ewka. I mężczyznę skusiła tą brzoskwinką. Ewko, dlaczego mnie skusiłaś tą brzoskwinką swą?
0: Co, nie podobała się tobie brzoskwinka?
1: To naprawdę w tematy, które nie powinny być poruszane na tym portalu, tak? Na YouTubie.
2: Nieprzyzwoite natomiast... słowo, brzoskwinka.
1: No tak. Nie, dlaczego? Są emoji, czemu nie? Natomiast chciałem się zapytać Ewy, czy jest... Ewo, czy mogę?
0: Tak, tak, słucham. Tak.
1: Czy mogę zapytać się ciebie, czy jesteś naprawdę wierzącą istotą?
0: Tak. Jestem wierzącą.
1: Ale wierzysz w Boga chrześcijańskiego, tak?
0: Znaczy ja nie wiem, no, w jakiego Boga ja wierzę. Ja wierzę w Boga miłości. Mój Bóg jest Bogiem miłości i nie będzie nikogo w piekle smażył.
1: Czyli hedonizm na przykład, tak?
0: Nie wiem.
1: No dobra, Bóg miłości. To jest ciekawe, bo to jest akurat wybiórcze, bardzo wybiórcze podejście do Biblii. W Biblii więcej jest takich negatywnych rzeczy niż pozytywnych przesłań. Nie wiem, czy się Biblią akurat tutaj kierujesz, ale myślę, że tak. Tak zakładam.
0: No, trochę się posługuję, ale już przestałam czytać Biblię, bo zobaczyłam, że... Zresztą szwagier mi mówił, że Biblia to takie skrzypce, na których każdą muzykę można zagrać.
1: Zgadzam się z tym, tak. Podpisuję się obiema rękami, nogami, czterema tam i tak dalej, tak. Końcówkami, tak.
0: Także...
1: Tak. Zależy, który fragment sobie wybierzesz.
0: No i właśnie, po co te sprzeczki, po co te kłótnie? Taki film oglądałam o Arabach, tyle że o Arabach. I tam się coś tam kłócili i to w końcu dziewczyny, dziewuchy tych facetów, co się kłócili, dołożyli chyba jakiegoś ziółka do ciasta, poczęstowali. No i było ha, ha, ha i kłótnia skończona, bo się wszyscy pobrechtali. Także...
1: Kiedyś Persowie mieli bardzo dobry pomysł. Dwa razy rozpatrywali pomysł, precyzję, jakąś taką pomysł po prostu społeczny. Po raz pierwszy. Jednego wieczoru oni rozpatrywali to na trzeźwo. Bez żadnego alkoholu, bez żadnych substancji. Po prostu myśleli nad tym. Drugiego dnia pili. Prawie na umór. I również rozpatrywali te same kwestie po pijanemu. Oh. Trzeciego dnia podejmowali decyzję. Co sądzisz o takim podejmowaniu decyzji?
2: Ciekawe.
0: A pamiętali to, co rozpatrywali po pijanemu?
1: Jak najbardziej, przynajmniej ktoś tam im powiedział, tak?
2: Ale to fajne, słuchajcie, fajne tak się spotkać i pierwszego dnia na trzeźwo... drugiego tak. dnia po pijaku,
1: tak.
2: trzeciego dnia po substancjach, po dragach, a potem sobie sny jeszcze opowiadać. Słuchajcie, gdybyśmy tak gadali ze sobą, to byśmy naprawdę do czegoś doszli. No.
1: A może by wtedy byśmy doszli do, cywilizacyjnie oczywiście rozpatrując, może byśmy doszli do wniosku, że da się przesuwać 50-tonowe bloki piaskowca, tylko mantrą albo śpiewem odpowiednim. Jak to kiedyś starożytni Egipcjanie podobno robili. Ja wywodzę się z ludzi, którzy kiedyś bardzo rozpatrywali różnego rodzaju teorie spiskowe. To była jedna z nich na przykład. Jak powstały piramidy? Jak oni co 30 sekund układali te 5-tonowe bloki kamieniowce.
2: Zatrąbili w trąby jerychońskie. W trąby jerychońskie zatrąbili i się te bloki same poukładały.
1: No coś koło tego powiedzmy tak.
0: No a może te moce, jakie gdzieś tam o nich słyszeliśmy, to może faktycznie nam zostały odebrane, żebyśmy sobie większej krzywdy nie zrobili. Tu była wcześniej mowa o Rosji. Ja kiedyś oglądałam, tylko znowu tytułu nie pamiętam. No ja nigdy nie zwracam, bardzo rzadko zwracam uwagę na tytuł. Film taki rosyjski, czy to był serial, czy film już nie, może serial nawet. No i właśnie tam było między innymi o odbieraniu mocy, że tam różnymi mocami walczyli i ten, i no, że na koniec poodbierane zostały moce. Taki fajny, fajny to był film albo serial.
1: Dobrze, dalej odwracając tę całą dygresję. Co gdy cywilizacja ludzka zapomniała niektóre rozwiązania? Na przykład właśnie podnoszenie wielotonowych bloków mantrą, czyli metodą akustycznej lewitacji. Nazwijmy to jak chcemy, tak? W każdym razie pamięć niektórych rozwiązań cywilizacyjnych została zapomniana w trakcie życia ludzi. Dlaczego Sfinks jest o wiele, wiele starszy niż wszystkie piramidy, które zostały stworzone?
2: No pytanie, no pytanie, czy na pewno tak jest, bo może to wziąłeś z jakichś tam szurskich blogów sobie tą informację.
1: Tak, lubiłem kiedyś oglądać filmy z żółtymi napisami. Tak, zgodzę się. Natomiast to mi otworzyło pewnego rodzaju rozwiązania na temat tego, co mogłoby bardzo być. To samo mniej więcej teraz rozpatruję w ramach zbawienia Chrystusa i całych tych przesłań, które nasza religia, jednak wychowanie, narzuciło nam podczas tych wielu, wielu lat w Polsce.
0: A mogę?
1: Proszę.
0: A czy wiesz, czy wiecie, że krawiec teraz jest naszym zbawieniem? Moim i twoim, bo daje nam czas rozmowy, a słuchacze, bo słuchają i się nie nudzą. Teraz krawiec jest zbawicielem dla nas.
2: Zbawiciel,
1: jest to nadinterpretacja.
2: Zbawiciel Menel, taki zbawiciel Menel.
1: A czemu? A może właśnie potrzeba człowieka z ludu, który wyjdzie i powie.
2: Ale czy Jezus nie był Menelem? On ciągle pił wino i tam się szlajał gdzieś, pił wino.
1: Za mało wiemy na temat jego wieku w latach nastolatkowych. Słuchajcie, jak on miał 12, tam 15, rozumiesz.
2: No to są apokryfy, powiedzmy, że tam Jezus paraliżował swoich kolegów mocą, powiedzmy. Ale powiedzmy, no Jezus to był trochę taki Menel, bo on gdzieś tam łaził, gadał, spał gdzieś pod, nie wiem, pod wiaduktem starożytnym i tak w sumie taki Menel troszeczkę, no pił wino.
1: No ale to chleb. Dalej mówisz z apokryfów, tak?
2: Nie, tak Nowy Testament też taki trochę Jezus Menel, no łaził,
1: Nowy
2: pił wino.
1: Nowy Testament mówi nam, tak, no po pewnym tam cudzie Jezus sobie żył przez 20 parę lat i nagle zaczął nauczać.
0: 42.
1: Od urodzenia, tak, ale jak był nastolatkiem, czy tam dzieckiem, również pewnie.
0: No 12 lat w świątyni, on tam jest opisane, że 12 lat w świątyni nauczał, miał mądrość i oni, ci kapłani, czy jak oni się tam zwali,
1: faryzeusze,
0: uczeni w piśmie, oni się zastanawiają, skąd on ma taką wiedzę, coś tam, jak on może nas pouczać, no.
1: Dobrze, ale to dalej twoja wiedza pochodzi z czteroksięgu, tego kanonu wiary, który teraz mamy jako Biblia króla tego Johna, tak? Jana? Coś takiego, no, ale to jest takie tłumaczenie.
0: To, Ale to każda wiedza tak naprawdę pochodzi z czegoś wcześniej. Są ludzie, którzy troszeczkę kreują, a reszta, tak naprawdę większość, nie będę tu mówiła w ilu procentach, ale większość, i to ogromna większość naszej wiedzy, to jest z tego, co usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, oglądaliśmy, obserwowaliśmy. No co ja, no mogę powzruszać ramionami. Tak naprawdę.
1: Dobrze, mówisz o wiedzy. Wiedza powstawała w ciągu tysięcy lat istnienia gatunku ludzkiego. Natomiast ta zapisywana i akceptowana przez ciebie, podejrzewam, to jest w takim cieniu dalej religii katolickiej. No jednak tysiąc lat ponad spędziliśmy w średniowieczu jako ludzie, którzy nie rozwijali się, upgradując koło, powiedzmy, tylko bardziej stosując się do zaleceń wiary, tak?
0: No, czyli znowu pozjadali owoc zakazany, czyli na przykład, dam tutaj taki konkretny przykład, papiestwo w ogóle zabraniało, znaczy to nie tylko, no bo i u Izraelitów i u Arabów też nie można było, już mówię czego nie można, nie można było dokonywać cięć, żeby nie można było ciąć ciała, czy to za życia, czy po śmierci. No byli ci, co zjedli ten zakazany owoc, jako przysłowie zakazany owoc, czyli czegoś nie było można. No i ci odważni ludzie, no gdzieś tam dokonali, no czy nawet wycięcia wyrostka, czy cesarka przecież, no poród od cesarza, no bo kobieta miała umrzeć, to co, no sprzeciwiliby się przeciwko prawu, no sprzeciwili się przeciwko jakiemuś prawu, gdzie nie można było. No teraz ogrom, ten nasz świat tak naprawdę jest ogrom chirurgii i tak bardzo wierzący ludzie, no to chyba też powinni się stosować do tego, co kiedyś nie było można. Jednak teraz papiestwo jakieś rządzi, to prawo jakieś rządzi, no i ogrom ludzi nawet się burzy, jak nie ma pieniędzy nawet na dokonanie jakiejś operacji. Także jest to wszystko skomplikowane.
1: Dobrze, po pierwsze, to mówisz z punktu widzenia świata zachodniego.
0: Nie, ja mówię z punktu widzenia obserwatora.
1: Tak, świata zachodniego. Owszem, wyobraź sobie, że żyjesz sobie w Iranie, gdzieś tam w centrum jakiejś dzielnicy bardzo religijnej. Okazuje się, że twój brat, który pokazywał ci, o co chodzi z członkami ciała mężczyzny i kobiety, spowodował, że no już nie jesteś czysta. Jaki los cię czeka? Powiem inaczej. To
2: jakieś dziwne pytanie, no. Dawaj.
1: No dobrze, dziwne pytanie. Powiem inaczej. Jeśli będąc chrześcijanką, okazuje się, że twój wujek, ty masz 13 lat, a wujek pokazał ci, co to jest męski członek, okazuje się, że no to zabrzmiało trochę nie tak i znajdujemy się po tej niedobrej stronie prawa, tak? Czyli tego młota bardziej. Inaczej powiem. Co jeżeli jesteś ministrantem i ksiądz podchodzi i już nie dokończy, tak?
2: Dokończ, no pokazuję ci tam. No.
1: Dobrze, jest po 23, mogę mówić, tak?
2: Mów,
1: dobrze.
2: Tak.
1: I ksiądz ci pokazuje, gdzie należy walnąć dzwonek na podniesienie, o tak się zapytam. No. No.
2: Pokazuje ci swój pastorał, ksiądz.
1: Tam, gdzie trzeba walnąć dzwonek na podniesienie. Ja to tak określę. No, tak, no.
0: No i teraz jest kwestia, że mamy jednak jakieś prawo zapisane na sercu. Czyli mamy ten rozum, co wcześniej mówiłam. Ja mówię, że no, jako wierząca, że Bóg daje nam rozum i sami powinniśmy wybierać. To jest wolna wola, co dalej z takim czymś zrobić. Także no, to jest wszystko trudne, skomplikowane, bo presja społeczeństwa jest jakaś jedna, bo tu o Arabach coś wspomniałeś.
1: Tak.
0: co by ze mną zrobili. No i tu znowu dochodzi do tego, odważnych świat należy. Czy potrafimy się czemuś przeciwstawić, że nie, z tym się nie zgadzam na przykład, z takim zachowaniem.
1: Kochana, przepraszam, ale w tym przypadku oni są odważni, nie ty.
0: Kto?
1: No oni, ci, którzy występują z inicjatywą. Do odważnych świat należy, mówisz, tak? Bo oni uważają, że na przykład seks z białą kobietą uleczy z AIDS. Jest to faktyczne przekonanie z dużej części Afryki.
2: O, tam to w różne rzeczy wierzą. Na przykład, że jakaś część ciała...
1: Azja też nie jest lepsza, słuchaj, dobra. Już tam
2: albinosa, nie... albinosa, tam część ciała nas uzdrowi z AIDS. Tak, znaczy w ogóle Bóg, który nas tak kocha niesamowicie i płacze nad każdym z nas z osobno, a jednocześnie skazuje całą ludzkość na rozpierdolenie i nas tam zatapia. Tak, to się trzyma kupy, jasne. Myślmy dalej tak w tych kategoriach, że jakiś
1: wyobrażenie... Naprawdę jestem za tobą, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią katolicy, tak? Słuchaj, tu chodzi o to, jak ty rozpatrujesz się na dany aspekt zachowań społecznych. Na przykład właśnie ci, którzy przyjeżdżają, powiedzmy, inżynierzy z Afryki, tak? No i oni próbują edukować społecznie, jak i seksualnie niektóre białe kobiety z kontynentu. Jak się na to zapatrujesz? Czy sądzisz, że powinniśmy jednak być akceptowalni i myśleć, że no dobrze, no albo coś? Czy też powinniśmy bardziej stanowczo podjąć tutaj decyzję i powiedzieć, że takie zachowanie na naszym terenie jest nieakceptowalne?
2: Wiesz
1: bo
2: co?
1: Powinniśmy jednak podjąć pewne decyzje, tak? To...
2: Wiesz co, mój miły przyjacielu, uważam, że ludzkość to jest tak ogólnie trochę jak taka pleśń, która...
1: Mój kolega mówi miętki temat, no tak.
2: Tak patrzę trochę na to życie, na naturę, wiesz, że to jest takie życie, na kamieniu się gdzieś tam pleśń. No, patrzę tak po prostu biologicznie bardziej niż metafizycznie. No.
1: Tak się z tobą zgodzę akurat. Tak trzeba patrzeć praktycznie bardziej niż...
2: My ludzie lubimy sobie dopowiadać różne fajne historie do tego wszystkiego, żeby nam się żyło przyjemniej na tym świecie. I to jest zrozumiałe. Ja też w sumie jestem za tym. Lubimy sobie opowiadać fajne historie, opowiadać wiersze i tak dalej, ale wszystko się sprowadza do tego, żeby zaruchać, mieć i tak dalej. Tylko wiesz, gdybyśmy tak myśleli, że zaruchać i mieć, to by było takie podłe to życie. Więc sobie opowiadamy...
1: Ja myślę, że mylisz dwa imperatywy takie życiowe. Po pierwsze jest to rozmnażanie, zgodzę się, tak. Samica powinna być do samca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugi aspekt jest, którego myślę, że trochę zaniedbujesz. Chodzi o aspekt społeczny. Bo samo... zrobienie samicy, że tak powiem, nie jest wcale aktem społecznym. O Jezu, teraz to już tutaj zaczynam filozoficznie podchodzić do życia. W każdym razie, instynkty rządzą większością zdarzeń na tej planecie. Owszem, rośliny, jak i zwierzęta bardziej kierują się instynktami, ale ja myślę, że jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami i kierujemy się bardziej nie tyle rozsądkiem, ile zdrowomyśleniem w życiu. My jako taki gatunek, który zdominował tę planetę jednak. Mówię tutaj o ogóle, mogę się mylić. Popraw mnie, jeśli się mylę.
2: Znaczy, to co nas, wiesz, naprowadza na takie myślenie, że coś więcej w tym wszystkim jest, to jest to, że my jesteśmy tacy malutcy i żyjemy na tej planecie, a jaki jest ogrom wszechświata, nie?
1: I... Ale to jest tylko kwestia stosunku, informacji tak naprawdę. Jakby ci tu powiedzieć.
2: Znaczy, ja...
1: W stosunku do mrówek my jesteśmy gigantami, natomiast w stosunku do kosmosu my jesteśmy mrówkami. Rozumiesz, o co mi chodzi?
2: Nie, ja już w sumie nic nie rozumiem, bo jestem populista i wiesz, kiepsko kminie, już tak

0: ciągle wszyscy chcą rozłączać.
1: Ja mogę dalej pozostać na linii, ale czy to będzie produktywne dla słuchaczy na przykład? No?
0: Ja idę siku, a wy sobie rozmawiajcie. Ja idę siku. Słuchajcie, to co mnie jakby wzmacnia w tym światopoglądzie, że życie to jest takie parujące gówno troszeczkę, parująca kupa mięsa, to, że właśnie ta kupa, że mi się chce siku. Słuchajcie, weźcie sobie, włączcie kamerkę, jak robicie kupę i sobie tam nagrajcie swoją dupę, jak to gówno wychodzi. Przepraszam, że tak wulgarnie, chamsko powiem, ale nagrajcie, jak robicie kupę, no, sobie tam swoje gówno i znajdźcie w tym jakąś wzniosłość i Pana Boga, no, a ja idę oddać się swoim potrzebom fizjologicznym i zostawiam was z Ewą Lipką i obywatelem Kahirem, no.
1: Gracias.
2: No. A wyszła ta długa rozmowa wasza od tego, że ja powiedziałam, do odważnych świat należy, i zapytałeś, kto będzie odważny. No właśnie, i jak jak powinniśmy się zachować? Nie jak powinniśmy się zachować, tylko jak się zachowamy, bo załóżmy, wiemy, jak mamy się zachować, jak powinniśmy się zachować, a czym innym jest, jak się zachowamy. I teraz do odważnych świat należy, zawsze odważni gdzieś tam, wygrywają, ale to, że oni dzisiaj są odważni, to tak jak jest powiedzenie raz na wozie, raz pod wozem, to ktoś był odważny, coś zrobił, czegoś dokonał, ale później może spaść pod wóz i wtedy on już nie będzie taki odważny, bo się znajdzie ktoś odważniejszy.
1: Ewa, nie zgodzę się z tym zupełnie. Pierwsi ludzie, którzy próbowali czegoś nowego, jakąś zmianę wprowadzić, najczęściej lądowali na stosie, bądź tam na kole, bądź byli na pewno usuwani ze społeczeństwa.
2: No ale później ludzie się przyglądali, co się dzieje, i następni inni byli, czyli byli odważni, coś powiedzieli wbrew, czy zrobili wbrew jakimś zasadom. Tamci byli odważni i usunęli, zabili na przykład, czy ukrzyżowali, czy na stosie spalili, czy jak, ale później byli inni i cały czas jest do odważnych świat należy. Cały czas.
1: Tak, ale idea potrafi uśmiercić.
2: No.
1: Natomiast niewiele było osób, które dla idei poświęcili swoje jestestwo. Widzisz, są pewnego rodzaju ideały, do których mamy dążyć. Tak? Tak głosi nasze społeczeństwo, które zostało wypracowane przez serio tysiące lat po prostu prób i błędów. Jak taka odpowiedź zareaguje na... Inaczej, jak taka odpowiedź sprowadzi reakcję reszty społeczeństwa w danej jaskini? To już było tysiące lat temu, setki tysiące lat temu. Pewne normy społeczne zostały ustalone na długo przed tym, jak zostały zapisane pierwsze wzmianki o Biblii na przykład. My jesteśmy społeczeństwem, inaczej nie społeczeństwem, jesteśmy jednostkami społecznymi i my reagujemy na to, jak reszta z całego zboru czy tam stada zareaguje na naszą reakcję. Widzisz, to nie jest tak, że z góry zostały opisane gdzieś jakieś reguły. My doszlifujemy, my to jakoś staramy się ułagodnić, jeżeli chodzi o międzyspołeczne, międzyindywidualne relacje. Natomiast to, co jest zapisane na przykład w Biblii czy tam w Koranie, są to ogólne, bardziej zasady funkcjonowania społeczeństwa na większym poziomie, niż tylko by się wydawało. Ciężko mi teraz powiedzieć, skupić moją myśl w jednym miejscu. Ale jak byś się odnosiła do moich myśli?
2: Nie wiem, jak mam się odnieść.

0: Bo już mnie skrytykowano, że ja tu mówię no, zaraz wam tu dam popalić.
1: Kto tu krytykuje Ewkę? Zaraz go
0: Erkard,
1: zbanuję.
0: że mówię no.
1: Erkat, już tu banik idzie na 2 dni. Jak nie?
0: Nie.
1: Mogę, słuchaj, Ewa, powiedz tylko słowo, a go zbanuję na 2 miesiące. Dawaj,
0: Absolutnie
1: mów.
0: nie.
1: Nie? Nie?
0: Nie
1: No
0: zgadzam
1: dobra,
0: się.
1: to mu daruję, dobra.
2: Kobiece emocje.
1: Ja sobie jem pieroga właśnie. Pieroga sobie z lodówki wziąłem. Pyszny pierożek. Takie dobre pierogi. Strasznie lubię pierogi.
0: Strasznie,
2: Inny
0: czyli
2: pierog
0: pierogi
2: też
0: cię straszą.
1: No, nie, uwielbiam je, pierogi. Pierogi ruskie to są, słuchajcie, pierogi nie ruskie, że z Rosji, tylko Ruś. Ruś. Ukraińskie to są właściwie bardziej pierogi.
2: Białoruskie, bym powiedział.
1: Jak to białoruskie?
2: No, Białorus. Z czego składają się pierogi takie, no, ruskie, no?
0: Twaróg, ziemniaki, cebulka,
2: Czyli biały ser.
0: skwareczki.
2: Białoruś, no to już widzisz powiązanie, tak?
0: Ale róży tam
2: Aha.
0: nie ma, no bo Rosja, no to roza ja, także no róż tam nie ma.
2: Chłopi mieli bez dodatku płatków róży. Natomiast arystokraci mieli tylko i wyłącznie z płatkami róże.
0: Aha, to takie
2: Nie,
0: buchy.
2: to jest moja teraz teoria zupełna. Wyjęta nie powiem skąd.
0: No,
1: Takie dobre.
0: znowu to no powiedziałam, nie. Muszę się kontrolować.
2: Ewa, czy ty
0: Kontrola
2: chcesz być
0: umysłu.
2: elokwentna ponad swoją siłę?
0: Nie, tylko chcę się uczyć.
2: Uczysz się całe życie, ale wykorzystanie tego nie musi być natychmiastowe.
0: No i co, znowu muszę
2: Dobrze,
0: powiedzieć, no właśnie,
2: będę.
0: no, no właśnie.
2: Nie, nie, nie, nie. Zadam inne pytanie. Będę bezpośredni. Czy ty masz 30 plus, czy 30 minus?
0: Wiek?
2: Tak.
0: Ale ja mówiłam już w tej rozmowie, mam 48 lat, 7,5 powiedziałam.
2: O,
0: 48, 7,5.
2: dobrze, no to
0: Dlatego
2: jesteś kilka latek starszy ode mnie. Okej, no.
0: się zastanawiałam, że ty tak ukrywasz swój wiek, bo już miałam ileś razy powiedzieć, że w
2: Dobrze.
0: rozmowie z tobą powiedziałam, a ty się
2: Ja
0: boisz
2: jestem
0: swojego.
2: z rocznika 77.
0: A czekaj, już
2: Bardzo ładna
0: powiedziałeś chyba
2: okrągła liczba.
0: 77. No.
2: Dawno, dawno temu, tak. Nie w tej rozmowie, ale kiedyś tak.
0: Nie, w tej rozmowie też mówiłeś 77, teraz kojarzę.
2: Nie, nie sądzę.
0: A ja nagrywam. Nagrywam.
2: Proszę bardzo, cofnij i zobacz. Udowodnij, że się mylę. Z chęcią przyjmę krytykę, jak najbardziej.
0: Odsłucham
2: Ale.
0: później i w tej rozmowie ze mną faktycznie w którymś momencie coś powiedziałeś 77.
2: No dobrze. Czekam na ten. W każdym razie, to nie chodzi o detale. Tu chodzi bardziej o kwestię podejścia do życia, chyba, tak? Do rozwiązań, które chcesz osiągnąć, stosując pewne metody, żyjąc życiem, tak?
0: No, ja chcę przekazać władzę, moją władzę królowi tutaj w Anglii.
2: Ale. W
0: Moją
2: Anglii.
0: boską,
2: Jesteś w
0: moją
2: Anglii.
0: boską, tak, jestem w Anglii. Moją boską władzę chcę przekazać boskiemu królowi.
2: Ale co, Boston, Southampton, nie wiem co.
0: Taki żarcik.
2: A, no dobra, okej.
1: A
2: Nie, bo tu
1: Ewka,
2: widzisz.
1: słuchajcie, mimo Ewka jest takim milfem tutaj, dojrzała kobieta, ale wszyscy tutaj gadają o striptisie, który zrobiła swego czasu. Gdzie nie wejdę, to tam rozmowy Ewka striptis zrobiła, daj linka, no.
2: Ale to chodzi o striptease, czy to chodzi o to, co ma do przekazania?
1: Zrobiła, ale jedno nie przeszkadza drugiemu. Można mieć, wiesz, jakiś tam
2: Nie no,
1: przekaz.
2: wiesz, są bonusy.
1: Można mieć, słuchaj, przekaz jakiś i jednocześnie sobie tam świrować pawiana troszeczkę, że jakiś tam striptease zrobisz. Ewka, to mi się,
2: www.onlyfans.tam
1: tak, to mi się
2: fklipka.com.
1: w Ewce podoba, że ona różne tutaj działania robi, różne ma wiesz, metody docierania do widza i jakby, wiesz, wpadła sobie na pomysł, zrobię sobie striptease, a czemu nie, FK lesbijka, FK tutaj...
0: Jak uwieść lesbijkę, nie przekręcaj, bo może jestem bi, a nie tylko hetero.
1: A ja mam szacunek do osób bi i jakby biseksualne osoby są bardzo spoko.
2: Ty, właśnie, bo ja chciałem zapytać, czy jak mój kolega, który jest ładny, przystojny taki, nie?
1: Podoba ci się? Podoba tak, tak podoba ci się?
2: No właśnie, nie? No. To czy to znaczy, że jestem bi, albo homo, albo coś? Bo ja to generalnie preferuję kobiety, no, wiesz, no, małżeństwo jedno, tam parę związków później, no. W każdym razie z mężczyznami nigdy się nie wiązałem.
1: Ja chyba też natomiast jestem trochę bi. Ja
2: on
1: też
2: takie wajby ma, wiesz, takie no. Jakby coś wysyłał sygnału, ale nie do końca. Rozumiesz, o co chodzi.
1: Rozumiem. Słuchaj, ja też może jestem trochę bi. Znaczy, ja jestem artystą i jakby ja jako, jak, sorry, że tak mówię ja, bo tak ciągle ja...
2: Teraz już mówisz manierą pewną. No,
1: tak,
2: dobrze,
1: ja, bo ja jako gwiazda tutaj YouTube'a też widzę pewne walory ciała męskiego. Nie, powiem tak szczerze, słuchajcie, ja jako artysta muszę widzieć pewne piękno też w męskim ciele. I to mówię tak...
2: To nie chodzi bardziej o proporcje pewne, czy...
1: Znaczy, ja się po prostu... słuchajcie, ja się potrafię zachwycić kroplą rosy spadającą z liścia. Czemu nie miałbym się zachwycić też i trochę męskim ciałem? To jest też...
2: No. Reakcja twojego organizmu na spadającą kroplę rosy powinna być zupełnie inna niż na jądra pewnego męskiego tam przedstawiciela do jasnej cholery. No. Znaczy, jeżeli chodzi o artyzm.
1: Znaczy, ciało ogólnie, czy męskie, czy damskie, jest w tym jakieś piękno i tu się pojawił nagle skała, słuchajcie, skała. To takie też piękne męskie ciało, skała, prawda? Takie wyrzeźbione w skale męskie ciało, prawda? Nie no, ja nie ukrywam tego, że jakby ja widzę piękno we wszystkim. I kurde, nie wiem, w cegle, w liściu.
2: Ale będę teraz prowokacyjny. No. W Holokauście widzisz piękno?
1: W czym?
2: W Holokauście.
1: W pewien sposób pewnie może i tak. Jakby się
0: Nie!
1: Znaczy...
2: jest, to było bardzo prowokacyjne.
1: Słuchaj,
2: no, ale...
1: jest taki gatunek sztuki turpizm i tak skała, jest, tak. Słuchajcie, tak, skała, tak, który tak, tu się pojawił, też ostatnio stworzył takie piękno z brzydoty, bo użył AI, sztucznej inteligencji, do stworzenia, jakby wgrał tam wszystkie prace Beksińskiego i on chciał, poprosił sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencjo, zrób coś pięknego z tego, ale w stylu Beksińskiego. Jakieś prace, takie, żeby był skała, ja, tutaj z gitarą. I sztuczna inteligencja mu to stworzyła. I to jest człowiek, który potrafi właśnie gdzieś tam wykrzesać jakiś artyzm z tego, co mu tam się podoba, nie? Ze stylu Beksińskiego. No,
0: no tak jak też Cezar, no, jako artysta chciał co? Namalować płonący Rzym, no i ktoś tam podpalił Rzym, no i sobie mógł jakiś artyzm napisać, namalować, no. Ale załóżmy, powracając do tematu bi na przykład, no to tak się zastanawiam, że tu w życiu chodzi o dogodzenie sobie. I teraz pytanie, z kim człowiek by chciał sobie dogodzić? A może nóż widelec, jak jeśli chodzi o mnie, jakaś pani chciałaby mi dogodzić? Nie wiem, może i by chciała dogodzić. No to o to chodzi. I pytanie, czy ja bym chciała, żeby ona mi dogodziła? To o to chyba chodzi bardziej. nie, że czy mi się podoba, no bo kobiety też mi się podobają jako jakieś boskie arcydzieło, bo jestem wierząca, boskie arcydzieło są dużo ładniejsze ode mnie i mogę sobie popodziwiać, ale ładna dziewczyna. Ale to jest czymś innym podziwianie, a czymś innym jest, żeby chcieć, żeby ktoś nam dogodził.
1: Czyli zmierzasz do tego, że mamy różne myśli w sobie, różne pragnienia, ale inna sprawa, co z tym zrobimy, tak?
0: Znaczy pragnienie, no samo podziwianie nie jest pragnieniem moim zdaniem.
1: No tak, możemy na przykład stwierdzić, że męskie ciało jest piękne, ale to nie znaczy, że jesteśmy homoseksualni od razu, tak?
0: Dobrze, to inaczej. To, że na przykład, załóżmy, nie wiem jak krawiec wygląda, ale załóżmy.
1: Jestem
0: krawiec
1: piękny.
0: Jest bardzo, jest, no może jesteś taki, tak jak i ja, piękna. Dobra, ale no, jest bardzo przystojnym facetem, ale to nie znaczy, że ja, gdy jego bym podziwiała, bo nie widziałam go na oczy, więc mówię bym, gdybym podziwiała, to nie znaczy, że musi się łączyć to z jakimś pożądaniem, żeby sobie dogodzić nawzajem.
1: No właśnie, no. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, docenienie piękna w naturze, w ciele, w naturze, w liściu, w drzewie, to nie znaczy od razu, że coś nas podnieca, że chcemy tam, nie wiem, wyruchać od razu, nie? No, bo tak myślą prostaki. A właśnie ludzie z klasą, tak jak ja, ludzie z klasą, to myślą sobie, że doceniają piękno, prawda, artyści, no.
0: To ja mogę jeszcze tutaj powiedzieć, już jest w Polsce po 22, więc mogę powiedzieć, no ale będą też w dzień odsłuchiwać może, to zaraz muszę przerwać, bo syn idzie, więc chyba nie mogę na razie mówić, żeby
1: dawaj,
0: nie słyszał,
1: dawaj,
0: co mówię.
1: Dawaj, dawaj, no. Dawaj, dawaj. Słuchaj, może dla syna to będzie też jakieś doświadczenie ciekawe.
0: W każdym razie, no bardzo działałam na Facebooku i na YouTube. W każdym razie mi bardzo dużo przesyłali między innymi penisów męskich. No i w którymś momencie tak popatrzyłam się i napisałam wierszyk do jednego penisa. Jako opis, artystyczny opis. Gdzieś tam mam ten wierszyk. Także różnie można. Nawet można penisa męskiego opisać w wierszu.
1: O! O.
0: Zatkało krawce.
1: Zatkało kakao. Zatkało ruskie kakao. No. A potrafiłabyś, Ewa, napisać wiersz o męskim penisie?
0: No przecież napisałam. Napisałam konkretnie do jakiegoś tam penisa, no.
1: Tak?
0: Nie do, tylko o penisie jakimś tam. Nie pamiętam, to było ile lat temu. 2017 rok to mógł być.
1: O kurczę.
2: Będę brutalny, czy możesz zacytować?
1: Ja bym chętnie też posłuchał w sumie. Tak. Nie ukrywam, że chętnie bym posłuchał. Wiersz o męskim penisie, to jest taki kobiecy punkt widzenia, taki kobiecy artyzm właśnie.
2: Zanim Ewa odpowie, zapytam się ciebie wprost. Czy chciałbyś na 12 godzin, 24 godziny zamienić się płciami, czyli być kobietą i odczuć, no cóż, stosunek seksualny z tego punktu widzenia? Wiem, nie musisz odpowiadać. Możesz deflektować od tej odpowiedzi. Ale pytanie dalej jest legitne.
1: Gosia pisze tutaj, chcesz, żebym coś namalowała? Nie wiem, czy mi się uda oddać, ale, nie, ale mogę spróbować. Gosia, ty malujesz coś? Jesteś artystyczna dusza? Właśnie ja lubię gadać, brakuje mi trochę takich artystycznych dusz. tutaj, bo tak ludzie patrzą dzisiaj na wszystko tak przyziemnie. A właśnie artysta to jest ktoś, kto potrafi dostrzec pewne niuanse, pewne piękno w brzydocie. Pewne...
2: A czy nie jest tak, że my rozmawiamy na właśnie takie bardziej ezoteryczne, nieuchwytne tematy niż chuj tego i tak dalej, tak? No weź, nie jesteśmy chyba tutaj troglodytami spod sklepu monopolowego, tylko bardziej ludźmi, którzy potrafią wyrazić to, co czują. Jak to wygląda? To może jednak tu chciałbyś.
0: No i między innymi Biblia jest taką księgą, że pewne tematy nie mogły być poruszane. Ja tutaj powiem, bo ludzie mówią tak, jesteśmy od najwyższego, a ja mówię tak, to w cudowny, piękny sposób artystyczny zostało opisane, że wszyscy pochodzimy z najwyższego penisa. Tylko nie można było o tym mówić, więc zostało to ukryte w taki sposób, a później ludzie modląc się do najwyższego, to modlą się tak naprawdę do penisa. Przepraszam, że troszeczkę się tutaj uśmiecham, ale taka jest prawda. Nawet dawniej mężczyźni, szlachta, to jak mówili, niech ci Bóg błogosławi, to patrzyli jeden na drugiego i patrzyli na swoje, znaczy no, oczami wskazywali na swoje genitalia. To była ukryta prawda.
2: To cyniczne podejście trochę.
0: Nie, absolutnie, absolutnie. To jest po prostu ukryta prawda jakaś. Wiem, że dla ludzi bardzo wierzących w Biblię i ogólną narrację to jest wręcz nawet obrzydliwe, ale taka jest prawda.
2: Ale jestem apoteozą tego i też się z tobą nie zgadzam.
0: A proszę bardzo, możesz się nie zgadzać.
2: Ja myślę, że to pochodzi od bardziej prymitywnych takich... cech naszej osobowości. Widzisz, bo biolodzy już dawno stwierdzili, że mózg człowieka dzieli się na pewne kategorie. Ta część mózgu, ta bardziej prymitywna, pochodząca od płazów, gadów, bardziej zachowuje się, bardziej zadowala się reakcjami pewnymi. Czyli tutaj ktoś ci coś dotknie do oka, to się odsuwasz, takie rzeczy. Natomiast bardziej rozwinięte cywilizacyjne rzeczy, czyli właśnie emocje, takie jak miłość, nienawiść albo przyjaźń chociażby, są rozpatrywane bardziej na spektrum socjalnym niż na absolutoryzmie, czyli to jest dobre, to jest złe. Widzisz, no... rozwój społeczeństwa polegał bardziej na ewolucjonalnym podejściu do rzeczy, czyli co bardziej opłaca się generalnie dla społeczeństwa, a co mniej. Niektórzy byli bardziej wyklęci, niektórzy byli takimi prorokami, niektórzy byli, jak to inaczej powiedzieć, cała ludzkość polega na tym, że każdy ma własny punkt widzenia. Tak naprawdę każdy jest indywidualistą, ale jak interpretuje rzeczywistość, jest to kwestia podejścia społecznego, czyli tego, czego nauczyliśmy się w trakcie naszego dotychczasowego życia, jak interpretujemy dane bodźce na własny, indywidualny sposób. Religia, myślę, że ma się tutaj dużo do nauczenia. Natomiast społeczeństwo jako takie po prostu ewoluuje. Nie wiem, jak się odniesiesz do tego. No, to są dwa różne punkty widzenia tak naprawdę.
0: No to właśnie ja ewoluowałam, powstałam od Ewki, jestem Ewka i wyewoluowałam. Przeszłam ewolucję umysłu, że tak powiem, i dostrzegłam właśnie takie niuanse. No tutaj piszą, co nagada, także kwestia, czy pewne kwestie chcemy wziąć pod uwagę, czy nie. Ja, poczekaj, ja z 20 lat temu, gdybym coś coś takiego usłyszała od kogoś, to też bym powiedziała, co ona gada, coś tam. Ale w związku z tym, że przeszłam jakąś ewolucję swojego umysłu, poczytałam, popatrzyłam na to wszystko, co się dzieje dookoła, no to mówię, no to co mówię. No, to jest moje spostrzeżenie.
2: Czyli jest to twój indywidualny odbiór rzeczywistości, tak naprawdę.
0: Dokładnie.
2: Tak samo jak mój.
0: Tylko, że jest to faktem jakimś, że tak mężczyźni mieli, że patrzyli się na swoje genitalia i mówili, niech ci Bóg błogosławi. Później no było, niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi. Także jest, no.
2: Ale tutaj pochodziło bardziej to powiedzenie od społecznych zachowań, czyli syn bądź córka najstarsza, tak, dziedziczy, no, tutaj aspekty, tak wiem.
0: A co to za gruźlik? Gruźlik większy niż ja.
2: A, PCHOP, tak naprawdę.
1: A tu, choroba... a tu ale... widzicie na ekranie, słuchajcie, córka Tomisia takie piękne obrazy maluje. No jest to dość faktycznie dojrzałe, artystycznie, faktycznie. Słuchajcie, myślę, że artyzm to jest... ja musiałem na przykład na zajęciach malować stare kobiety, stare baby. I w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać piękno ludzkiego ciała, niezależnie od tego, czy jest to młode, czy seksowne i tak dalej. Po prostu dostrzegasz piękno we wszystkim, tak naprawdę.
2: To, i to jest w proporcjach pewnych, tak?
1: O różnych rzeczach, no. To jest pewna percepcja i jakiś taki burak ham, to tam dostrzeże tylko, że cycki duże, nie, i tak dalej. A człowiek o bogatszej percepcji dostrzeże różne rzeczy. No, tu mamy akurat kota takiego namalowanego. No i tyle.
2: Czyli chcesz zakończyć tę dyskusję? Rozumiem.
0: To pytanie Diana do mnie. To po co... Zaraz, bo mi tu ucieka. To po co dzieciaka w to mieszasz? Nie dzieciaka, tylko ma już prawie 20 lat. Czy on nie słyszy tego, co mówisz, Ewo? No niektórych rzeczy, niektórzy nie są no, w stanie przyjąć, nawet jeśli usłyszą, tak jak tutaj wy. Syna, że tak powiem, on też w jakiś sposób delikatnie ukierunkowywuje, ma swój jakiś sposób myślenia i niekoniecznie musi wszystko słyszeć, co ja mówię i co, na jaki dany temat myślę. Każdy, dla każdego jest odpowiedni czas. Jeden przyjmie coś w jednym jakimś czasie, a inny nawet do końca, do grobowej deski czegoś nie przyjmie. Także...
2: Dobrze, wszystko, porównam to w takim razie
0: wszystko
2: do
0: ma swój czas pod niebem.
2: Czyli byliście na przykład na bierzmowaniu, mieliście tam 11 lat i okazuje się, że no, to znaczy, że jesteście poświęceni Bogu do końca. Natomiast gdybyście żyli 2000
1: co?
2: Lat wcześniej...
1: Co? Przepraszam, co poświęcenie Bogu? O co chodzi? Nie kumam.
2: Dobrze, bierzmowanie przejmowałeś, tak?
0: Ja nie jestem katoliczką.
1: Chyba mnie tam nie dopuścili ostatecznie. Bo coś tam nabroiłem, no, ale nieważne. I co w związku z tym? Bierzmowanie. No.
2: Tak, to jest kwestia tego, tej świadomej decyzji do wstąpienia do pewnej wspólnoty, tak?
1: No, według,
0: a jaka to jest świadoma?
1: Według pewnych reguł, które ktoś tam se ustalił, że...
2: Jak masz 18 lat, to jesteś w miarę świadomy, tak?
0: Na bierzmowanie jest w wieku 15-16.
1: No, ale dobra, okej, okay, jest jakiś tam... rytuał, że ktoś coś ustala, że masz przystąpić do bierzmowania, wziąć mi tam kutasa do gęby, czy coś tam, święty obrazek
2: dobrze,
1: pokazać, no i
2: tego.
1: Co?
2: Słuchaj, 2600 lat temu, gdybyśmy żyli w Sparcie, zupełnie inne zasady by nam obowiązywały, tak?
1: No i co?
2: No co no? Gdybyśmy byli nie do końca stworzeni, jak nas oczekiwano, bylibyśmy zrzuceni z góry. Gdybyśmy nie wytrzymali testu wilka na przykład, to bylibyśmy martwymi dziećmi po prostu. Teraz rzeczywistość inne wymagania od nas oczekuje. Natomiast wiara, nie wiem czy wiesz, ale niewiele zmieniła się od tysięcy lat.
1: Ej, no dobra, no byłem gdzieś tam na ślęży, się wspinałem z tarczą, z mieczem i koledzy ode mnie oczekiwali, że przeskoczę przez ogień, czy coś tam, no to są różne rytuały. Nie, nie przeskoczyłem.
2: Aha. Czy inni przeskakiwali?
1: Tak.
2: Aha. Czy oni byli lepsi od ciebie, według ciebie?
1: Nie, bo powiedziałem sobie, czemu ode mnie ktoś tam coś oczekuje, nie będę spełniał jakichś tam rytuałów, mnie to jakoś tak brzydziło i nie przez...
2: No dobrze, a gdyby ktoś ci powiedział, skoro twój kolega poszedł w ogień, to może ty też skoczysz w ogień.
1: No właśnie nie, właśnie sobie, sobie powiedziałem nie, kolega przeskoczył przez ogień, a ja nie przeskoczę, bo tak się mam to w dupie i nie przeskoczyłem.
2: No to no. Trochę rozsądku może bardziej niż tam mam to w dupie przez ciebie mówiło, no ale... No dobrze.
1: A okay. Nie wiem, a może się bałem, że mi się, nie wiem, że mi się włosy podpalą czy coś. Nie wiem, po prostu powiedziałem nie i mam tu w dupie was i nie przeskoczę.
0: I właśnie byłeś odważny i powiedziałeś nie, bo bardzo często jest tak w towarzystwie, że boją się odmówić innym. No co, nie napijesz się z nami? No co, nie zapalisz? No co, nie przeskoczysz przez te nogi?
1: No dokładnie. I znowu... No dokładnie, ja nie lubię brać udział w jakichś rytuałach po prostu i tyle. I tak z czystej jakby przekory tego nie zrobiłem, bo nie żebym się bał tam przeskoczyć przez ogień. No co to za sztuka przeskoczyć przez ogień. Inny kolega gdzieś tam się wspinał na skały, pijany. Ja też powiedziałem, no to jest głupie, tak? Wywalę się i zginę i co? I... Nie wiem, no takie głupkowate jakieś to jest.
0: No
1: wszystko.
0: Właśnie.
2: I no dobrze, ale jeden koleś był znany z tego, że jednak wspiął się na skałę, drugi z tego, że skoczył, trzeci z tego, że gdzieś tam coś zrobił, czego ty odmówiłeś.
1: Tak, tak.
2: Bo rozsądek jednak mówił, że no to jest zbyt ryzykowne.
1: Znaczy nie, taka jakby bardziej przekora, że po prostu ktoś mnie zmusza do czegoś, że mam coś zrobić, żeby coś udowodnić, tak? To mnie tak wkurwiało bardziej. A nie, że nie dam rady, bo bym się też w sumie na życiu mi jakoś wielce nie zależy. Mógłbym też się wspinać, skakać przez ogień.
2: Tu się przyczepię. Życie jest jedyną rzeczą, którą posiadasz tak naprawdę. Reszta to jest tylko kwestia wiesz, dogadania się społecznego albo jakichś benefitów albo czegoś innego. Tylko życie się liczy.
1: Nie wiem, bo też na życiu mi nie zależy tak bardzo. Po prostu mnie denerwuje.
2: Ale każdej religii zależy właśnie na jednostce, na życiu. Tobie nie zależy na własnym życiu? Jak to?
1: Nie, jakoś tak szczególnie nie w sumie. Ale po prostu mnie denerwuje, jak ktoś mnie zmusza do czegoś i mi coś nakazuje,
2: dobrze,
1: że mam...
2: żyjesz w czasach, które jednak dają ci masę przywilejów. Tam setki lat temu miałbyś ogromny problem, żeby przeżyć z tygodnia na tydzień. Natomiast teraz, nadając dla ludzi, tam... No wcześniej musiałbyś pisać na przykład na tablicach tam ogłoszeniowych gdzieś, tak? No w tej chwili... Społeczeństwo daje ci inne opcje. Celem życia powinno być, moim zdaniem, przynajmniej w minimalnym stopniu, samodoskonalenie się. Nie wiem, jak to u ciebie działa. No, nie chcę cię krytykować, natomiast kwestia jest taka, że ludzie, z którymi współpracujesz, z którymi współdziałasz, wpływają na twoje zachowanie, które warunkuje właśnie twoje samo jestestwo. Nie wiem, jak to inaczej określić. No kurde, tak jak mówiłem wcześniej, trochę się napiłam.
0: Ale znaczy, presja społeczeństwa nie jest dobra.
1: Znaczy, dużo bym zyskał, gdybym odbębnił wszystkie te rytuały, tak? Gdybym skakał przez ogień, gdybym zrobił...
2: Społecznie byś zyskał, ale samemu, jako osobnik, który sam rozwoju jakiegoś dokonuje, w którą stronę byś poszedł? Czy w tą stronę właśnie, w której społeczeństwo by bardziej oczekiwało od ciebie, czy bardziej niezależne pomysły, może jednak coś awangardowego, rozumiesz?
1: Ludzie zwykle tak rozgraniczają. Właśnie to, co chce ode mnie system, świat, ogólnie społeczeństwo, to jest złe. Ale to, co ode mnie chce grupa, to jest fajne, dobre i będę się w to angażował.
2: Nie do końca. Jest to kwestia presji
1: społeczeństwa. A właśnie...
2: Interpretacji indywidualnej.
1: A mnie to wszystko właśnie jebie. Mam to w chuju, co ode mnie chce i społeczeństwo, i grupa, i rodzice, i rodzina. I po prostu i tak sobie robię to, co chcę, tak jak mi jest wygodniej. I tyle.
2: Czy określiłbyś siebie w takim razie jako spełnionego człowieka? Bo tam przynajmniej w 60%.
1: Tak. Spełniłem się tak, jak ja sobie chcę. Moje własne
2: spełnienie. No to człowieku, jestem z ciebie dumny w takim razie. Dalej tam drwala, rąb, nie wiem, co robisz. W każdym razie bądź sobą. Jeżeli jesteś szczęśliwy ze sobą, to dalej tak trwaj. No jeżeli coś cię przekona, żeby było inaczej. Nie?
1: Nie, no ja nie oczekuję, że ktoś mnie będzie do czegoś przekonywał i nie szukam wzorców, nie szukam sobie idoli, nie szukam sobie jakichś instrukcji od innych, tylko sobie po prostu żyję tak, jak chcę.
2: Ale człowiek nigdy nie szuka, po prostu znajduje.
1: Nie, szuka. Gdzieś tam... Człowiek szuka właśnie dookoła, bo chce się gdzieś wstrzelić, gdzieś być. Być, wiesz, z kimś, gdzieś i tak dalej. Ale słuchajcie, ja wam tego nie proponuję jako jakąś taką receptę, bo to jest być może złe, to jest być może błąd, może być może właśnie trzeba...
2: Każdy ma indywidualne podejście, każdy ma indywidualne własne potrzeby i każdy realizuje się zupełnie inaczej.
1: Nie, bo być może właśnie trzeba się wpasować gdzieś i być, wiesz, kimś, gdzieś, z kimś i tak dalej. Ale ja mam akurat takie widzimisię, że jak ktoś mi coś mówi, że mam coś zrobić, gdzieś mam iść, z kimś być, żyć według jakiejś instrukcji, to mnie to denerwuje i taki mam sposób bycia i to jest mój sposób bycia, a wy możecie mieć zupełnie inny i on nie musi być wcale gorszy. To może być całkiem okej. Okay.
2: Dobrze, jak w takim razie zapatrujesz się na większość? Czyli na przykład większość ludzi jest w jakiejś zorganizowanej religii. Większość ludzi jednak myśli pewne rzeczy o społeczeństwie, a inne rzeczy są bardziej negatywne. Nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi. Chodzi mi o pewnego rodzaju ukształtowanie po prostu względem innego społeczeństwa. Tych ludzi, którzy nie myślą tak jak ty. Zobacz, polityka na tym działa, tak?
1: Nie wiem, nie oceniam. Niech każdy sobie żyje tak, jak chce. Co ja mam do innych ludzi? Ja jestem sobą, a ktoś inny jest, wiesz, niech sobie żyje jak uważa.
2: No dobrze, ale odnosisz się jednak do innych ludzi, do innego punktu widzenia, do pewnego rodzaju światopoglądu, że tak powiem. Innego niż twoje pryncypia. Musisz się do tego odnosić jakoś.
0: Oj, krawiec już się zmęczył, teraz ja.
1: Aha, dawaj, dawaj.
0: Mogę? Bo dawaj. Słyszę po głosie, że krawiec jest zmęczony już tymi być przepytywanym.
2: Masz plusa za to, okej. Okay.
0: Mnie to wnerwia. To, co powiedziałeś, bo pytałeś o ludzi, o Kościół katolicki, o inaczej, że No, ja inaczej tu wierzę, a w kościele inaczej. Mnie wnerwia, jak ze mnie robi się idiotę. Czyli tak, chodzenie do kościółka, klepanie, moja wina, moja bardzo wielka wina. No i tak, i co roku Jezus się rodzi, co roku jest ukrzyżowany, co roku zmartwychwstaje. To jest z mojego punktu widzenia robienie z ludzi idiotów. I mnie to wnerwia i o tym mówię. Także może nie wszystkim dookoła mówię, no delikatnie tam, gdzie mogę ewentualnie coś powiedzieć, to powiem, a publicznie to mówię mnie to wnerwia.
2: Jeśli publicznie możesz rozwinąć tę myśl, jaka głębia tobą kieruje, żeby akurat w tą stronę pójść intelektualnie?
0: Mój boski intelekt jest obrażany. Zdejmijcie Jezusa z krzyża. Jeżeli wierzycie, że Jezus zmartwychwstał, to dlaczego wisi przez cały rok na krzyżach? I wierzycie, że to jest Jezus.
2: Na własną działalność, na własną odpowiedzialność wyszedł sobie i zaczął się interesować innymi rzeczami. O tak.
0: Co?
2: No Jezus. Bądźmy w miarę bliscy Biblii, tak?
0: No ale do czego to mówisz? Bo kontynuujesz moją myśl, czy nie wiem? Bo ja powiedziałam, że mnie to wnerwia, że przez cały rok... Słucham?
2: To było zupełne wtrącenie. Natomiast tak, przez cały rok ciebie wkurwia to, że inni kategoryzują cię bardziej.
0: Nie.
2: W tych właśnie,
0: nie. Nie. Wnerwia mnie to, że z ludzi robi się idiotów, że się wmawia ludziom. Później mówią, nie, to nie jest Jezus, to jest tylko figurka i my się do Jezusa tego nie modlimy, nie do tej figurki, tylko to jest figurka albo Marii, figurka, tak naprawdę klęczą przed figurką, a ja gdzieś też jakieś nagranie zrobiłam, jak prezydent klęka przed jakimiś tam zabitymi, znaczy przed pomnikiem jakimś tam, o, klęka przed pomnikiem nie Jezusa, nie ten, tylko przez jakimi figurującymi zabicie kogoś tam, no, walczący jacyś. No, przepraszam bardzo, no ale to i patriotycznie, i religijnie, no, to jest robienie z ludzi idiotów. Z mojego punktu widzenia. Nie to, że przez cały rok mnie wnerwia, tylko przy okazji tej, że rozmawiamy o tym, to mówię. Nie to, że przez cały rok będę klepała to jak mantrę i mówiła. Nie.
2: Ale to nie o to chodzi. Myślę, że istota tego całego twojego nieporozumienia polega na tym, czy ten ktoś klęka z punktu widzenia po to, żeby dać się sfilmować, czy może bardziej chodzi o wykorzystanie tego, że klęknął, i wykorzystanie tego właśnie we własnej interpretacji, we własnym jakimś tam dialogu szerszym.
1: Ludzie, ale czemu wy sobie ciągle szukacie jakichś wzorców, jakichś idoli, jakichś schematów, jakichś copy-paste'ów do powtarzania, do wklejania? Myślcie bardziej sobą, a nie ciągle jakieś... Natura ludzka, no to odejdźmy od tej, może, a natura zwierzęca może, nie? Może odejdźmy już od tego, od ciągle szukania sobie jakichś schematów. Myślcie samodzielnie, a nie, że ciągle na gotowe, ciągle ktoś mi coś dał i muszę to kopiować i przetwarzać ewentualnie i zrobić z tego Jezusa coś swojego. Prawdopodobnie nie było nikogo takiego jak Jezus. Po prostu ktoś sobie... Słuchajcie, to były przekazy słowne. Nawet
2: źródło
1: dzisiaj...
2: historyczne nic nie mówią na temat tego, że był kiedyś taki ktoś jak Jezus. Dopiero ponad 100 lat po jego życiu okazało się, że gdzieś tam są jakieś wzmianki na temat tego, co on zrobił niby, gdzie on był. Natomiast historycznie nie ma żadnych wzmianek na temat tego, że był Jezus i coś tam zrobił.
1: Etam do nas dołączył. Niespodziewanie. To Etam? Zaskoczenie. Etam, tak, o tej porze.
3: Obudziłem się.
0: Przespał się.
3: Zrobiłem sobie tą drzemkę i słyszę o jakimś wielkim wybuchu penisa czy coś. Słyszę i kobiecy głos. Cholercia, o co tu biega? Nie? A teraz tak słuchałem trochę Krawca przez chwilę, bo karmiłem pieska i tak czuję, że chyba to tutaj mieszanie religii z tym, co chce powiedzieć Krawiec, czyli że chce żyć bez żadnych, że tak powiem, presji zewnętrznych, to jest takie niezrozumienie. niezrozumiane. Ja też jestem takim człowiekiem, który po prostu ma swoje zdanie i nie poddaje się, jak to się mówi, ciśnieniu otoczenia. To znaczy czasami jest tak, że w życiu, że spełniamy dla osób nam jakoś tam drogich ich oczekiwania, no to jest takie jak gdyby życiowe, ale w większości, jeżeli chodzi o osoby obce, to ja po prostu mam swoje zdanie i tyle, nie? No podam prosty przykład, który jest, że tak powiem, na czasie i chyba niewyraźnie to tutaj wyartykułowałem. Otóż uważam, że Rosja wygra wojnę z Ukrainą i tyle, i koniec, bo po prostu z Rosją się nie da wygrać wojny i tyle.
1: No. Ale czemu kurwa tą Rosję znowu wpierdalasz, tego kurwa swojego misia i tego swojego przykład. I tego swojego księdza Poczciwinę? Po chuj, gadamy o zupełnie innych rzeczach, a ty z tą swoją Rosją, etam, no nie mogłeś coś innego etam, powiedzieć?
2: Ja chyba było że bardziej
3: swoje zdanie na pewne tematy.
1: Ale no, jakie ty masz swoje zdanie? Ty wiesz, ty propagandę tutaj jakoś siejesz, a nie, że teraz, swoje zdanie.
3: O właśnie, i teraz wywołałem, właśnie tak myślałem, właśnie wywołałem to, że nawet Krawiec, który chce być, że tak powiem, taki właśnie, żeby nikt mu nie narzucał, narzuca teraz mi, żebym ja podał inny przykład, bo ten mu nie pasuje.
1: No nie, widzisz, bo nie, słuchaj, bo nie mogłeś powiedzieć coś, wiesz, normalnego, co tam u ciebie i tak dalej, tylko musisz tą Rosję, kurwa, tu wpierdolić, tego misia dobrotliwego, kurwa, swojego, no.
3: Ale jakiego misia? To jest przykład na czasie. To jest po prostu przykład jak najbardziej na czasie. No, po prostu to jest fakt.
1: Dobra, dawaj.
2: Mogę? Etam, ja myślę, że ty jesteś po prostu takim misiem, który lubi być kontrowersyjny. Lubisz swoją tam łyżeczkę gdzieś włożyć.
3: To nie jest kontrowersyjne. Podałem najbardziej oczywisty przykład, który jest na czasie. Rosja wygra z Ukrainą, a gdyby doszło do wojny z Polską, wygra z Polską, nawet z całym NATO. Do widzenia.
2: Jeśli rozpatrujemy to pod względem tylko narodów i siły narodowej. Tak.
3: No i to nie jest bycie jakimś tam proruskim trolem i tak dalej, tylko to jest stwierdzenie faktu po prostu. No.
1: Ja pierdolę, ale gadamy zupełnie o czymś innym, a ten musi tu wejść i ze swoją Rosją, ze swoim Putinem, który nie jest taki zły. Prawie kurwa.
3: Ale ja nie powiedziałem o Putinie, nawet nie powiedziałem o nim ani przez moment nie powiedziałem o żadnym prezydencie Władimirze Władimirowiczu Putinie.
2: Ja tak, nie powiedziałem.
3: Nie powiedziałem, tak, to ty powiedziałeś o tym.
1: Ale po co tym w ogóle gadać? Po co ten temat Rosji, Ukrainy teraz tutaj,
3: no
1: wiesz?
3: Po to, żeby ci pokazać, jak zareagujesz ty, który deklarujesz się jako osoba, która nie pozwala sobie narzucać pewnych rzeczy z zewnątrz. I widzisz, i ty sam nawet potrafisz być taki, że będziesz chciał mi narzucić to, co ty
1: Ale
3: chcesz.
1: Ty się zachowujesz jak jakiś agent, który ma za cel wpierdolić, wiesz, gadamy sobie o deserach, o pączkach, a ty musisz wejść i a Putin, ten nasz sympatyczny Putin też lubi pączki. Tak się zachowujesz, kurwa.
3: Ty masz Putinfobię jakąś. Bo ja
0: chłopaki! Krawczulku, kochanie, czy możesz wytonować?
1: Dobrze, idę sobie, wyciszam
0: nie,
1: się. Gadajcie
0: nie,
1: się.
0: Nie wyciszaj się, tylko no, ja cię wolę, jak się nie denerwujesz, bo miałam ci powiedzieć publicznie, że podoba mi się twój głosik i że się zakochałam w twoim głosiku. Zmiana tematu.
3: No widzisz, jak ładnie kobieta potrafi zgasić obyczaje. To właśnie dlatego, jak jest jakaś taka na przykład stacja na, nie wiem, niech to będzie jakieś norweskie miasto na północy i są sami mężczyźni, to się rzuca jedną kobietę, bo kobieta łagodzi obyczaje, nie? Po prostu, nie? Między nami.
1: Jebać Putina, kurwa, skurwysyna dyktatora jebanego.
0: Krawczulku. Chciałbyś no, naprawdę tego dokonać? Chyba nie. Chyba jesteś raczej hetero.
3: Krawiec się zdenerwował, no widzicie, no. No, no,
0: no,
3: no, no,
0: no bo no, parowałeś tutaj etam z buciorami, no i musiałeś no, tego, no, redaktora Krawca wnerwić, no.
3: Krawiec mówił bardzo dobrze, bardzo tak asertywnie, że on chce mieć swoje zdanie na pewne tematy, móc je wyrażać publicznie i on po prostu nie jest, że tak powiem, stereotypowy.
0: Ale no bo już ten temat poruszałeś w tej audycji. No i wparowałeś i zmieniłeś temat znowu, no.
1: Zawsze, o to chodziło. Zawsze musi być temat, że ta Rosja to nie taka zła. Ta Rosja to nie taka zła. Fajna taka Rosja. Twarożek tani, fajnie.
3: Jeszcze raz
1: no.
3: Tłumaczę.
1: Super, nie chodziło no, dawaj.
3: Nie chodziło o Rosji, o Putina, tylko o ciebie w tej mojej wypowiedzi. No, chodziło tylko...
0: No, ale po chuj
1: z tym kurwa, z tą Rosją tutaj wjeżdżasz z usprawiedliwianiem tej Rosji nagle.
3: Ale ja usprawiedliwiałem, ja ci tylko pokazałem, że innych, żeby ciebie zaakceptowali takiego, jakim jesteś, a ty nie akceptujesz osoby, która ma swoje zdanie w jakimś temacie rzuconym z dupy, nie? Po prostu. Tylko o to chodziło. No.
0: Chciałeś wnerwić, Krawca i się udało. No.
1: I co powiesz jeszcze mi, że taki ten równiacha ksiądz i gra na gitarze i co mi jeszcze tu powiesz?
3: Nie, no. wśród tutaj kolega dzwoniący powiedział, że kwestie związane z religią i tym byciem, to już tak w temacie, już pomijam teraz, Rosja kaput, znaczy poszła w bok. Mówimy o tym temacie dawania, co daje religia. No właśnie, religia powoduje to, że człowiek, który ma taką w sobie właśnie wiarę, z dnia na dzień staje się odrobinę lepszy.
1: Oczywiście ja pierdolę, nie mogę, nie, kurwa, słyszałem to 150 razy, że człowiek się staje z dnia na dzień lepszy dzięki tej wierze. On to ciągle powtarza. To jest, słuchajcie, ja... Etam, jak cię szanuję, to ty autentycznie jesteś jakiś agent wpływu. Watykańsko-rosyjski agent wpływu. Po prostu...
3: No dobra, to teraz jeszcze będę bergolnięty i powiem, że papież też z dnia na dzień stara się, żebyśmy byli coraz lepsi.
1: Jeszcze mi powiedz, kurwa, że Jan Paweł II nic nie wiedział. To już, kurwa, będę na maksa zadowolony po prostu. Jan Paweł II nic nie wiedział, poczciwina, jemu nie powiedzieli. Weź mi jeszcze coś takiego tu powiedz jeszcze.
3: Nie, no Jan Paweł II, święty Jan Paweł II po pierwsze.
1: Święty, tak.
3: No. Tak, święty. Cudy się różne tam dokonywały. U mnie też, bo pierwszy raz dobrze naświetliłem taśmę, jak filmowałem papieża z około 20 metrów, więc też to był pewnego rodzaju cud, bo zawsze światłomierz mi się źle ustawiał na kamerze.
0: Jezus powiedział, plemię żmijowe cudu żąda.
1: Idę sobie, kurwa, idę.
3: Dobra, rozmawiajmy normalnie już teraz, bo okej, dobra, już stało się. It is done, jakby powiedział ten Neo. Tak? No, to powiedział czy Smith, bo już nie pamiętam.
0: Nieważne, kto powiedział. Ważne jest przesłanie.
3: No. Chodzi o to, że dokonało się. Dokonało się niepotrzebnie. Niepotrzebnie wszedłem z butami w waszą fantastyczną dyskusję, ale czułem, że słabną argumenty Krawca, a że tak powiem niechcący w dużej mierze pokazałem, bo nie spodziewałem się aż tak nie... nietolerancyjnej reakcji Krawca.
1: Nie, Zenon ma rację. Ty po prostu musisz być zawsze w opozycji. Co by nie było. Jak ludzie powiedzą, że gówno jest niesmaczne, to ty wejdziesz na antenę i powiesz, słuchajcie, to wcale tak nie jest koniecznie. Gówno może być w niektórych przypadkach całkiem smaczne i strawne i tak, ty taki jesteś, faktycznie.
3: Zenon, jeżeli chodzi o moje zdanie o Zenona w kwestii zdania o mnie, prawie w 100% ma rację. Prawie. Są drobne wyjątki, ale generalnie praktycznie w 90%, no może 80%, w 5 na 4 przypadki, może odwrotnie, w 4 na 5 przypadki ma rację. Tak, ma rację. Przyznaję to. Tam w jednym na 5 bym się kłócił, ale to generalnie jego podsumowanie ma rację. Mimo różnicy wieku muszę jako starszy, że tak powiem tutaj sędziwy starzec, przyznać młodemu apostołowi Zenonowi rację przy tym stole. No,
0: stary, sędziwy, tak.
3: No, stary, sędziwy. No. Widziałaś, jaką skórę mam na rękach. Stary, sędziwą już. No. Taki stary już jestem. No. Co zrobić? No. Senior.
2: A tam, to ja się zapytam, czy ty jesteś takim zadziorem, który lubi włożyć sztycę gdzieś tam w rąbisko?
1: Lubi, tak.
3: Nie, absolutnie. Absolutnie, to jest ostatnia rzecz, którą bym zrobił. Ja w ogóle tak żałuję,
2: czyli
3: że...
2: tylko komentarz udzielasz.
3: Że nie mogę cofnąć czasu o 10 minut, bo bym nie zadzwonił. Tym wiedział, że taka będzie reakcja alergiczna, że tak powiem, bo ja bardzo lubię Krawca i tak trochę mnie zawiódł tym razem, a to, że Krawiec mnie zawiódł...
2: Świadom jesteś tego, że nie każdy na ciebie tak optymistycznie reaguje jak Krawiec na przykład, tak?
1: Etam, ty mnie zawodzisz od 10 lat, a i tak jakoś cię toleruję. I to wiesz...
3: Trzy razy zawiodłeś, nie, trzy razy, to jest trzeci
1: raz. Trzy, a ty mnie 1582 razy zawiodłeś swoim, wiesz, pierdoleniem, ale i tak cię lubię, spoko, nie ma problemu.
3: No. Bo ty, nie, ja to po prostu...
1: Bo ty zawsze musisz coś takiego powiedzieć, jak ja sobie myślę akurat, gdyby akurat ktoś wszedł i powiedział coś, co mnie tak wkurwi, zniesmaczy, wkurwi i tak dalej, to Etam akurat zadzwoni, bum, bibum, bim, bum, bim, i Etam akurat powie właśnie to. Ale taki jesteś, okej, dobra, spoko, no, fajna Rosja, ten sympatyczny ksiądz grający na gitarze.
3: Ja ani nie powiedziałem, że Rosja jest fajna, nie powiedziałem słowa o Putinie.
1: Windows 95 najlepszy jest w ogóle, wiesz...
3: Nie. Second Edition jest najlepszy.
1: Ten WordPress to taki...
2: 2000 jest najlepszy.
1: Ten WordPress to jest w ogóle magia. Ten WordPress to jest magia. To nie sposób się nauczyć, to nie sposób. I tak zawsze coś powiesz, ale ja cię lubię za to, bo to jest taki folklor. To jest fajne, takie wesołe. No. Okej, okay, dobra. No. Taki jesteś. No okej, okay, spoko, Etam. Jesteś taki pierdołowaty, taki wiesz, wujek dobra rada, który tam powie coś tam, opowie po raz 1582, jak tam nasrał do reklamówki na balkonie. Okej, ja cię za to nawet lubię. To jest takie sympatyczne, wiesz, no fajne, no taki Jan Wojtala trochę jesteś taki nasz, no okej, no.
3: Nie, po prostu wystarczyło powiedzieć, że jestem racjonalistą, jestem racjonalny do bólu. No
1: ty? Racjonalista?
3: Ta.
1: Aha, oczywiście, no że... dobra, to chcesz tak siebie postrzegać, to okej, dobra.
3: No.
1: Ty jesteś...
0: Ale nie odnieśliście się do tego, co powiedziałam odnośnie obrażenia mojego intelektu, jeśli chodzi o klękanie przed tymi posągami, to nieważne, czy to patriotyczne posągi, czy religijne posągi, czy może jeszcze posągi jakiegoś tam, jak on się nazywa, ten domofon mi dzwoni. Buddy, nieważne jakie, i to nieważne, czy to będzie chrześcijaństwo, czy jakieś tam inne, to jest moim zdaniem robienie ludzi z ludzi robienie idiotów. Nie odnieśliście się w ogóle do tego, bo zmiana tematu była.
1: No bo mamy ciekawsze tematy, na przykład, no... Etam, to jest w ogóle temat numer jeden.
3: Ale nie wiem, że tego songu, nikt nie będzie przede mną klękał. Ludzie, wczoraj dałem propozycję wprawdzie na innym kanale, żeby wyprodukować figurkę Etama z taką dużą główką i stawiałoby się ją w samochodzie i tak jak piesek bujał główką, to żeby Etam bujał główką.
1: Ja pierdolę i znowu, kurwa,
2: Etam, a ty nie
1: o sobie tym, i znowu, ja kurwa, Etam.
2: Elvisem Presleyem tutaj tej stacji?
3: Nie, no co ty, nie.
2: No gwiazda, wiesz...
3: Nie, no ale słuchaj, przed chwilą zaproponował temat etam, ja zacząłem mówić o sobie, ja mówię, że...
1: Ale...
3: No nie, no...
2: Nie, etam. Ty się wpiłeś teraz w trochę szerszą rozmowę tutaj. Ale... zupełnie przejąłeś to.
1: Tak, bo zawsze jak etam, to musi być o etamie. Ja jako etam, jako zjawisko, etamizacja radia? No właśnie, tak czy nie? Zróbcie tą ankietę, czy chcecie etama. No etam, ty w nocnym radio, jak ty w nocnym radio, jak ty nawet nie potrafisz nadawać kurwa w 720p, bo masz komputer dwurdzeniowy i tak dalej.
3: Ty... A po co 720p, jak ma być mnie tylko słychać? No to jest dopiero brak racjonalizmu, brak tolerancji dla 240p, no. Downgrade, krawiec, downgrade, po co? Nie stać mnie na 720p w tej chwili, zwyczajnie. Finansowo mnie nie stać na 720p, no.
2: Tam nie uciekaj od tematu, możesz na

0: No bo są takie programy, że za 2000 to jest za mało.
1: Ale ja, Efcia, mam komputer, który obecnie kosztuje 200 zł i na nim robię bardzo profesjonalne rzeczy, więc
2: No to widzisz,
1: wiesz.
2: właśnie Ewa Lipka ma od ciebie 10 razy lepszy komputer,
1: Ja wiem,
2: no.
1: jaki ona ma dokładnie komputer. Ma ten sam, co moja kobieta, tylko że ona ma lepszy procesor w nim. Toshiba taką. 15,4 cala ekranu. Jeden z najmniej opłacalnych komputerów na rynku, tak w ogóle, jeśli chodzi o zakup, no ale dobra. Z dyskiem SSD.
2: A czemu ty tak ciągle dążysz do byle jakości? Ciągle chcesz mieć ten komputer z 1 mega RAMu? I tak
1: Ja wcale
2: widzisz.
1: nie chcę mieć z 1 mega RAMu. Ja mam 4 giga RAMu. No. O co biega? No ja mam całkiem dobry komputer. No. Do prac biurowych, tudzież graficznych, w zupełności
2: Ale
1: wystarczy,
2: ten
1: tylko mogę.
2: komputer jest za słaby, żeby nadawać na YouTubie, no.
1: Ale moim priorytetem nie jest nadawanie na YouTubie, no. To nie jest najważniejsza rzecz w moim życiu, nadawanie na YouTubie. To jest hobby. A hobby to jest hobby. No a czym innym jest życie realne, tak? No jest właśnie to widzisz, to nawet, to nawet, no musimy prywatnie kiedyś porozmawiać na ten temat bardziej.
2: Nie, no
1: Nie tak głupio.
2: mów tutaj, przy wszystkich, no mów.
1: Przy wszystkich chcę, żeby wszyscy
0: Dobra, to ja
1: wiedzieli.
0: się rozłączam, idę spać, znaczy
1: Proszę.
0: nie, jeszcze muszę obiad dojeść i jeszcze ten,
1: Nie no,
0: z
1: chyba.
0: tobą za długo siedzę tutaj na transmisji. Radio
1: Nieważne.
0: powinno być dawno wywietrzone, przynajmniej z mojej osoby. Życzę wszystkim dobrej nocy.
2: No w sumie tak, no tutaj i tak Ewa siedziała rekordowo długo, ale Ewa to jest Ewa, no Ewa ma specjalne przywileje.
0: Dobra, papa.
2: Trzymaj się, Ewa, trzymaj się,
0: No,
2: Ewka, hej,
0: hej.
2: hej, hej, cześć.
1: No i widzicie, no przestraszyliście Ewę. No.
2: Widzisz, Eta, bo ty masz taki talent, że jakby ty wchodzisz i gadamy nagle o robieniu kupy na balkonie, nie? Wiesz,
1: Nie,
2: troszkę.
1: rozmawialiśmy o komputerze.
2: Ale
1: Putina
2: nie.
1: i miłość do Rosji ty wprowadziłeś. Ja nic takiego nie
2: Ja
1: powiedziałem.
2: mówię to w przenośni. Ja mówię to w przenośni. Weź sobie, jesteś inteligentny, więc sobie to jakoś
1: Widzisz,
2: zinterpretuj.
1: niby tacy sami, a inaczej widzimy to, co mówimy w tej chwili
2: Nie,
1: kompletnie.
2: jesteśmy tacy sami. Powiem ci to samo, co ci kiedyś powiedział Zenon. Nie jesteśmy tacy sami. I Kotkiewicz. Nie jesteśmy tacy sami.
1: Ach, a ja zaśpiewam. Tacy sami, a ściana między nami, znaczy mikrofon między nami, ale to co innego.
3: Mylisz się, Etam, mylisz się.
1: Mylę się?
3: Jak najbardziej.
1: No nie wiem.
3: Dobrze. Ujmijmy to bardzo prosto. Ty masz własny kanał na YouTubie i Krawiec ma własny kanał na YouTubie. Jak tam to się kroi, no?
1: Nie kroi się, bo ja nie nadaję na kanale na YouTubie praktycznie w
3: No
1: ogóle.
3: jak to nie? Bo ostatnio
1: Nic.
3: miałeś 3 streamy w ciągu 24 godzin.
1: Tak, ale to tam sobie tam wrzuciłem jak psa głaskam. Tak, bo po prostu nic się tam dawno nie działo, sobie po prostu wrzuciłem i tyle, no zwyczajnie.
3: No
1: Nie
3: i na
1: ukrywam.
3: tym polega różnica jakości pomiędzy kanałami.
1: Nie
3: Ty
1: ukrywam,
3: wrzucasz
1: że.
3: psa, którego głaszczesz, a tutaj, no cóż, Krawiec wrzuca tematy bardziej egzystencjonalne, takie, wiesz, czym jest Bóg i tak dalej, a ty głaszczesz psa.
1: No tak, no wiesz, no jednak ja jestem tylko uczniem Krawca, a Krawiec jest mistrzem, tak? Także
3: Och,
1: nie, nie.
3: jakże skromny jesteś.
2: Nie, dla niektórych etap ty będziesz, wiesz, mistrzem, a ja będę uczniem. To zależy od postrzegania, ale jednak nie jesteśmy tacy sami.
1: Nie, no bo wiadomo,
2: Zdecydowanie.
1: że inne rzeczy nas determinują. To jest inna sprawa, nie? Też jednak te parę lat różnicy robi troszkę inne priorytety i tak dalej, i tak dalej. No to wiadomo, że ten, ale to powiedzmy, że jako, nazwijmy to, suplokatorzy byśmy się jakoś dogadali, nie?
2: Pewnie tak, pewnie tak.
1: No. O to mi chodzi głównie, nie? No, natomiast, no sorry za taką niechcący, wyszła z tego prowokacja, ale tak właśnie pokazało to tak mniej więcej właśnie, że ludzie, którzy jakoś tam postrzegają dość podobnie ten świat, o tak to nazwijmy, nie tam, że

0: świat sami, tylko dość podobnie postrzegają ten świat. No po prostu mimo wszystko percepcja to jest bardzo indywidualna rzecz i nawet jakbyśmy się w 100% zgadzali, tak jak się nie zgadzamy z Zenonem, tak my się byśmy mogli powiedzieć, że się bardzo, bardzo zgadzamy, to i tak jesteśmy bardzo różni od siebie, nie? W pewnych kwestiach.
1: Tak, jako sąsiada bym cię lubił. Na pewno. Bym się z tobą dogadał. Tak. Słuchajcie,
2: takiego
1: panowie...
2: Takiego drugiego pokoju, tak? Na pewno jesteś pewien?
1: Myślę, że tak.
2: Razem musielibyście sobie układać terminarz do łazienki. Rozumiesz?
1: Byłoby pewnie tak jak Paździoch i Ferdek w wspólnej toalecie, że panie, czemu panu się zawsze, kurde, chce, jak mi się chce, kurde. No to tak, to tak, no tak. Mnie, powiem szczerze, tu przed wami, słuchacze, Etam i ja to dwa różne światy, ale bardzo mi się, bardzo go lubię, cenię, miło mi się go słucha, jest jakby spoko tutaj, ale on mnie tak denerwuje. Sam nie wiem, czemu mnie denerwuje, ale mnie po prostu denerwuje czasami. Po prostu.
2: A może Etam jest akurat tym człowiekiem, który musi prowokować twoje nowe podejście do rzeczywistości, jednocześnie kwestionując twoje stare podejście do rzeczywistości.
1: Bo jemu się zawsze chce, panie Paździoch, panie Boczek, bo jemu się zawsze chce, jak mi się chce, kurde, jak nam, ja mam chęć na kiszonego ogóra, panie, i on właśnie mnie zabrał słoik, kurde, no, panie, kurde, no.
0: I no tak właśnie jakoś... o to byś mógł być spokojny, bo ja nie nienawidzę kiszonych ogórków.
1: Tak? A czemu? Nie lubię. A czemu?
0: A to smakują mi po prostu. Pamiętasz, jak mówiłem o pajdzie tego, pajdzie tak zwanej, czyli chlebie ze smalcem, że nigdy w życiu z ogórkiem kiszonym, bo ja po prostu nienawidzę kiszonych ogórków, one mi nie smakują.
1: No jak to? A przecież to jest, w ogóle przecież to jest pychota, taki kiszony.
2: Kruda robi z systemem całym trawiennym. Powinieneś się przekonać jednak.
0: Widzisz, by mieszkalibyśmy razem, to ja bym kupował kiszony ogórek i kapustę kiszoną tylko dla ciebie. Ty byś ją jadł, bo ja nienawidzę tego.
2: No. Witam z chęcią.
1: Tak. Przepraszam, to ty też nie lubisz kiszonej kapusty?
0: Nienawidzę jej. Ja kupowałem zawsze 2 kilo, a kiedy jeszcze dwie kobiety ze mną mieszkały i one wszystko zżerały, one potrafiły same ręcami wyciągać tą kapustę i 2 kilo zjadły.
2: A ja, to ja się... ciebie za Słowianin.
0: Nie lubię kiszonej kapusty. Znaczy, przepraszam, lubię kiszonego ogórka, jak jest jakimś takim dodatkiem, na przykład, że jest bułka, sałatka, jakiś tam majonez czy coś i tam jest i plasterek kiszonego ogórka dla smaku, gdzie czasami w burgerze się jakimś coś takiego znajdzie. To lubię. Ja na przykład kupuję burgery z Biedronki, te takie gotowe, są takie wołowe i kurzane. Znaczy one są pewnie takie same, tylko się inaczej nazywają na opakowaniu. To dobrze jest położyć, kupić takie, są takie w tej szafce Fit, kiedy się wchodzi do Biedronki, jest taka szafka Fit i tam jest taka już umyta sałata, że nie musimy już nic przy niej robić, nie? Więc ją się rozrywa, tam kładzie parę tego i wtedy można plasterek ogórka, ja tego nie robię od razu, mówię, bo musiałbym cały ogórek kupić i byłoby szkoda resztę wyrzucić, nie? Ale gdybym miał, to takie coś bym dodał.
1: Co byś dodał? Kiszonego, no to co, przepraszam, nie... Co byś dodał do tego hamburgera z Biedronki?
0: No, plasterek kiszonego ogórka i sałatę.
1: Którego nie lubisz, tak? Byś dodał kiszonego...
0: Tak, dodatek, nutka taka dodatkowa, tak, ale nie, na przykład nie wyobrażam sobie sceny, z 4 pancernych jest, tak? Jak wchodzi 2 do sklepu, chcą chleb kupić, tam płacą 3 razy więcej, wyciągają ogórka z takiego wielkiego słoja, jak to kiedyś było, w takich wielkich słojach, to było ogromnych, że całą rękę wsadzałeś, wyciągnęli ogórka i na spółkę tak jedli ten ogórek.
1: Aha, no? Czyli ty jesteś taki dziwak, który nie lubi kiszonego ogórka, ale by go dodałby sobie nutkę, tak, i to mnie właśnie tak zastanawia i wkurwia, że ty go nie lubisz, tego ogórka, ale byś go, no, ale byś go dodał sobie.
0: Jako przełamanie smaku, nuty smaku, tak.
1: O Jezu, to ty jesteś taki właśnie, wiesz, że nie lubisz, ale kochasz. I...
0: No to widzisz. No. Ale popatrz, jakby było zajebiście. Lądujemy, jakiś tak los powoduje, że lądujemy na jednej kwaterze razem, nie? Jesteśmy tacy ten, że ja po prostu... To jest tak jak z moją kobietą i z ptasim mleczkiem. Ona lubiła ptasie mleczko, ale bez czekolady. A więc zrywała ptasie mleczko z całego opakowania i zostawiała to, a ja miałem frajdę, bo miałem tą fajną, cieniutką czekoladę i zjadałem, nie? No to ty byś miał, ja bym ci ukradł plasterek ogórka z całego słoika do przełamania smaku burgera z Biedronki, a ty miałbyś jeszcze dla siebie, nie? Rozumiesz, o co chodzi.
1: Ale ciebie nie sposób zrozumieć. Bo wiesz, bo z tobą trzeba grać w jakieś takie gierki, że nie lubi ogurasa kiszonego, ale by sobie dodał nutkę. I wiesz, i ciebie trzeba tak rozkminiać i analizować, że ty nie lubisz ogórka, ale byś dodał sobie ten plasterek, byś se ukroił, ale specjalnym nożem, takim specjalnym nożem zamawianym z zagranicy. I to, wiesz, no nie sposób żyć z takim człowiekiem po prostu jak ty.
0: Nie, no wiesz, niekoniecznie musiałby być nóż, jakby były wszystkie naczynia brudne, to bym ukroił łyżką taką do zupy.
1: No tak, właśnie, naprawdę. Tak, łyżką do zupy, no właśnie, no. To, no
0: słuchaj... Przed chwilą karmiłem psa, tak. Wyjąłem kotleta z lodówki, bo mu dałem na zimno i kroiłem, bo nie miałem czystego noża, to kroiłem łyżką od zupy.
1: Ale człowieku, jak żyć z takim kimś jak ty? W ogóle, który ma takie, wiesz, upodobania, że on by sobie ukroił łyżką specjalną z Francji zamawianą i tylko wtedy, a inaczej to nie. I, słuchaj, jak żyć z takim człowiekiem jak ty?
0: Słuchajcie, taka scena mi się wyobraziła, że mieszkam z Krawcem, on na jednym pokoju, ja na drugim. I tak Krawiec idzie do toalety, słyszę, że tam siedzi 10 minut, tęży, słychać spukiwanie wody, ale nie słychać mycia rąk, nie? Wychodzi z toalety i krzywi się na to, widząc, kiedy ja kroję kotleta schabowego łyżką od zupy, a ja się krzywię na to, że nie było słychać mycia rąk.
1: Ty jesteś psychopata, człowieku, ty jesteś psychopatyczny jakiś w ogóle, wiesz...
0: Ale ja jestem i się na to leczę, więc spokojnie, jestem świadomy.
1: Ale słuchaj, jak ma z tobą ktoś wytrzymać, kto ma dojść do tego, co ty lubisz, w jak taki, wiesz, cały labirynt przejść, taki labirynt przejść, w ogóle twoje upodobania, że ty lubisz ukrojone łyżką,
0: nie lubię.
1: Ogurasa kiszonego określoną ilość godzin. Człowieku, wiesz, w ogóle, no, to jest jakieś takie dziwne, to jest, to nawet, to ja, jest... słuchaj, ja jako dziwak się dziwuję tobie.
0: Nie, bo nie zwróciłeś uwagi na to, że ja mówiłem, kiedy są wszystkie noże brudne. Nie zwróciłeś uwagi na tą frazę, tam wstawiłem instrukcję warunkową. If noże są brudne, then go to, give łyżkę i krój ogórka. To jest instrukcja warunkowa. No. Przecież ja zwarunkowałem to, nie? Gdybym miał noża, to oczywiście użyłbym noża. Co więcej, o ile kroiłem kotleta psu przy pomocy łyżki do zupy, to podawałem mu na tej łyżce do buzi tego kotleta, żeby sobie rąk nie ubrudzić. A gdybym miał kroił nożem, bo jeszcze rano nóż był, i też mu robiłem kotleta tylko na ciepło, to kroiłem go nożem, a zresztą mam z tego film, zaraz ten film wrzucę na kanał, zobaczycie. Kroiłem mu nożem, nadziewałem na ten nóż i podawałem mu na nożu do buzi. A mój pies się nauczył tak brać z noża, że się nie ukuje tym nożem, zresztą on jest tępy. Także tępy nożem kroiłem, bo ja mam tępy noża. A to jest imię,
2: chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, jak bardzo nasza rozmowa zboczyła na tematy zupełnie inne, odkąd Etam się połączył.
0: Wesele jest tak trochę, nie ma tego takiego, bo takie, ja takie czułem takie spięcie między wami, po prostu takie...
2: Etam, takie... ja myślę, że to co wprowadziłeś, to można nazwać jednym słowem, trywialne.
0: No, trywialne. No bo życie generalnie, nasze życie błądzi wokół takich trywialnych spraw i my czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy, że przejmujemy się i traktujemy jako coś poważnego, coś, co jest naprawdę trywialne po prostu.
2: A ty nie, też nie mnie, zgodzę się z
1: tym. A ty też mnie wkurwiasz, Kahir, taki elokwentny się tutaj robisz i taki bon vivant i nagle, wiesz, coś ci tu, coś cię uwiera. A co cię uwiera w pupkę, Kahirze? Powiedz, co cię uwiera w pupkę?
2: Pewien pan, który nazywał się Pec. Nie, żartuję. Nie, słuchaj, no, generalnie tak sztywne podejście do tematu, no.
1: Sztywne? Słuchaj, to jest tak. Sztywne właśnie, tak? Sztywne?
2: Nie? No, tak? Słuchaj, no. Jeżeli kolega mi mówi, kolega, powiedzmy kolega, i mówi mi, że no tutaj różne rzeczy zdarzą się w życiu i na wszystko trzeba się przygotować, bo tak naprawdę to pani z Biedronki po ukraińsku ostatnio mówiła bardzo ładnie po polsku, no to do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Słuchaj, my tutaj...
1: A tam pierdolisz, kurwa.
2: Ale faktycznie, może trochę za bardzo mam tego... No,
1: pijany jesteś. Słuchaj, pijany jesteś. Masz kija w dupie, jesteś pijany. No.
2: Dobrze, to ja się rozłączam. Życzę powodzenia wszystkim.
1: Już się wystraszył, już... Ucieka.
0: Chcę powiedzieć, już ucieka. Ty tutaj na tej trywialnej dyskusji o Górka i keczupu, nie keczupu, tylko tego burgera, dorzuciłeś odrobinę musztardy Dijon, że tak powiem, małą emu właśnie. To co powiedział, bardzo dobrze. Kurde, pies mi szczeka w drugim pokoju, coś mu się śni chyba. O, słyszycie?
1: Musisz go gdzieś tam posmyrać, nie powiem po czym. No. Tutaj donate wpadł, słuchajcie, donate, Bóg mi obciągnął, tak napisał ktoś, ktoś tak się podpisał, Bóg mi obciągnął, Bóg mi ssał, tak brzydki, nie wiem, czy przeczytać, Bóg
0: nie,
1: mi...
0: Nie obrażaj uczuć religijnych, lepiej tutaj niektórych.
1: Do gęby, tu obciągnął, połknął, obciągnął, połknął, no dobra, dzięki. Spierdalaj.
2: Dobrze, aby poszło w gardło. To ja się rozłączam, życzę powodzenia innym i mam nadzieję, że kiedyś wyciągnę kija z dupy. Tak.
1: No dobra. Trzymaj się, Kahirze. Dzięki. Fajny był twój telefon. Nawet dużo wniósł tutaj. No.
2: Ciekawe. Dobra. No, dziękuję. To w takim razie powodzenia. Niech tam rozkwita cała społeczność i tak dalej.
1: No to... siema.
2: Tak w ogóle to... Siema, no. Etam, trzymaj się. Na razie, pan.
1: No, trzymaj się, Etam. No, siema, hej. Trzymaj się.
0: Ale jeszcze jestem. Ja nie idę.
1: Siema.
0: Ja patrzę na obrazek,
1: siema,
0: który...
1: Siema, nara, adios, muchachos, papayos, hej.
0: To Gosia namalowała?
1: Co?
0: Ten obrazek to Gosia namalowała?
1: Który obrazek?
0: No ten, który jest na ekranie teraz u ciebie.
1: Nie.
0: Ryś, kot, nie wiem, co to jest za rasa.
1: Aha, to córka Tomisia.
0: Aha, no bardzo ładna postać. Ja bym powiedział, że wręcz okładkowy rysunek. Gdyby to była na przykład okładka do jakiejś właśnie takiej dla dzieci bajki o lisie, bo tam chyba jest lis i o lisie i rysiu, o nie wiem, czy jaka bajka w ogóle jest, ale można poprosić na przykład sztuczną inteligencję. Napisz mi opowiadanie o lisie i rysiu, które są w lesie, nie? I oprawić w taką piękną okładkę, napisać autora AI, czy tam ChatGPT. Mówiłeś o tym, że masz do czwórki dostęp. Także wspaniała sprawa i wydać takie coś.
1: Tak, to jest w ogóle... Niesamowite, że możesz takiemu czatowi GPT wkleić 10 prac Beksińskiego i poprosić, żeby stworzył ci coś na wzór w tym stylu graficznym, coś, co chcesz po prostu. I on ci tworzy. I to jest, wiesz, nie gorsze niż prace Beksińskiego. To jest niesamowite.
0: Powiem ci więcej. Ja ostatnio zapytany o lekarza, bo lekarz mówił, skąd pan jest pewien, że pan ma zapalenie oskrzeli? Ja dokonałem analizy, wprawdzie nie czatem GPT, czymś innym, ale jest możliwość zbudowania stetoskopu z bardzo czułej kamery internetowej. Kiedy robisz głębokie wdechy i wydechy i kaszlnięcia, możesz to wysłać w formie sampla do sztucznej inteligencji i ona porówna to z bazą takich nagrań i powie ci, da ci, wystawi ci, oczywiście to jeszcze nie jest dopracowane, ale wystawi ci jakąś diagnozę. U mnie było to zapalenie oskrzeli, to się zresztą zgodziło z tym, co miałem.
1: Tu piszą na czacie, że strasznie jest krawiec niemiły, jak się najebie. Kurwa...
0: A, bo ty pijany. A nie słychać po tobie w ogóle.
1: Co? Nie słychać?
0: Nie, w ogóle. Znaczy przynajmniej przez Skype'a, bo nie wiem, jak na antenie jest troszeczkę inny twój głos, także...
1: Właśnie to jest taki... raczej jestem maksymalnie najebany. Słuchaj, jak się wypije pół litra wody, to raczej jest się najebanym, tak?
0: Ja bym siedział na Allegro i kupował różne rzeczy, które mi nie są do końca potrzebne. Bo ja po pół litrze wódki miałem właśnie coś takiego, znaczy potem już 200, bo zmniejszałem dawkę. Jak mnie wpędził w alkoholizm jeden lekarz, to zmniejszałem powolutku poprzez 200 do małpki, potem dwie małpki, znaczy dwie małpki, jedną małpkę i potem skończyłem, nie? Żeby nie było szoku dla organizmu, ale ja od razu wydaję pieniądze wtedy, nie? Na takie rzeczy, które zwykle tylko pooglądam i nie wydam, nie? To jest moja niestety wada, jeśli chodzi o alkoholizm.
1: Tu jakiś Molly Long, jakiś z dupy słuchacz w ogóle, nie wiem kto to jest, w ogóle przyszedł tutaj nie wiadomo skąd, pisze, krawiec wyluzuj, czym się irytujesz? Kici w nery, słuchaj, weź się tu, nie udzielaj w ogóle, kim ty jesteś, skąd ty przyszłeś, skąd ty przyszłeś tutaj w ogóle, weź, zamknij mordę, kurwa, gościu.
0: No teraz to jestem w stanie uwierzyć, że jesteś pijany, bo ty dostajesz takiego właśnie fana na takie właśnie troszeczkę inwektywy, delikatne wprawdzie, ale jednak kiedy właśnie jesteś lekko wstawiony, to teraz ciebie już poznaję, że jestem w stanie uwierzyć.
1: No, tak ty właśnie taki gapa dopiero teraz skumał, nie? Widzicie, ja już tutaj napierdalam na was, kurwa, i odpierdalam manianę o 2 godzin, a ten dopiero skumał. Smelf gapcio. Nagle rozumiem, skumał.
0: Ja rozumiem, gapa. Gdzie ty... Gapa. Ty masz takiego czata GPT, a czy tą taką część graficzną, gdzie on dorysowuje poza obszarem. To właśnie dlatego ci wyskoczył ten Putin, miłość do Rosji, w ogóle to wszystko, jak powiedziałem, tylko hasło Rosja, to u ciebie się włączyło to nadbudowywanie całe. Dlatego to ciebie wystarczy ci wymieszać krew z alkoholem, żebyś miał takie coś właśnie, takiego GPT właśnie ci się włącza. Wtedy włącza. Ostatnio słuchałem Wojny Światów i ja zauważyłem, że tam cały czas mówiłem włączam, nie? Przez cały czas. Wtedy jeszcze nie zwracałem na to uwagi, ale dzięki częstemu, że tak powiem, bytowaniu w radiu, nauczyłem się już teraz pilnować tego włączam.
1: No, nauczcie się mówić, wielcy tutaj Polacy, patrioci, nauczcie się mówić po polsku, chociaż włączam, tak.
0: Ja nie jestem patriotą.
1: Ale w ogóle wypada mówić poprawnie w polskim języku. Nagle się tu dołączył Aleksander. Dawno niesłyszany, siema. Nagle się dołączył.
3: Dołączam się, dzień dobry, dobry
1: wieczór. Dołączam się, kurwa,
3: ej, słuchaj,
1: nie
3: ja
1: Polaku.
3: Ja mam jedno pytanie tylko. No. Tak, ja w ogóle usłyszałem, że ja jestem Ukraińcem, ale to przez to, że w sumie nie wiem co. Pewnie przez to, że moja rodzina pochodzi z Kijowa, ale to dalsza rodzina. I przez to, że mam nazwisko kończące się na literkę O. Ale dobra, pomijając, ja mam takie pytanie w ogóle, krawiec. Czy dzisiejsza audycja kręci się wokół tego, że jesteś najebany i po prostu zupełnie spontanicznie wyrzucasz z siebie emocje?
1: A co się to kurwa obchodzi w ogóle, wokół czego się kręci audycja? Co, czy to jest takie ważne, wokół czego się kręci? Czy to jest temat przewodni? Było na temat, było konkretnie przez kurwa 3 godziny, 4, a potem się najebałem i se pierdolę, co mi się podoba, no i co cię to interesuje, no.
3: No bo się włączyłem, przepraszam w ogóle, wiesz, ja nie będę już, tak po prostu chciałem zapytać delikatnie, bo jakby zdajesz się być człowiekiem, którego bardziej lubię, kiedy jesteś najebany, no.
1: Kici w nery, no.
0: To znaczy, ja sobie się wypowiem, może, że ja nie lubię jak krawiec, bo teraz już rozumiem, że jest pijany, bo dopiero teraz pojąłem, że tak powiem, jako człowiek bysty, to dopiero teraz pojąłem. Powiązałem fakt tego, że mówiłeś coś o butelce wódki na początku, którą masz, z tym, że teraz tak mówisz, jak mówisz, nie? Także trochę ta moja logika, to przez to, że spałem chyba i przez to, że musiałem kroić psu koteta schabowego na zimno łyżką od zupy.
1: No i specjalnie musiałeś o tej wódce, butelce wódki wspomnieć, akurat jak mi się skończyła, to musiałeś akurat w tym momencie wspomnieć, że butelka wódki, jak mi się akurat skończyła ta żubrówka, tak? I już mam...
3: A nie masz nic więcej? Nie masz już żadnego zapasiku tam, bareczku jakiegoś?
1: Nie mam, nie mam właśnie. On akurat musiał w tym momencie wspomnieć, że butelka wódki, bo mi się skończyła, no.
0: Zobaczycie, że zaraz będzie krawiec cicho, bo donate przed i będzie jakiś tam browar 20 zł, krawiec pij dalej 20 zł na pójście na stację benzynową po nową flaszkę, nie? Nie mi teraz kosztuje wódka.
3: Zawsze można zamówić glowo. Chociaż nie wiem, po tej godzinie, chociaż nie.
0: Ale nie, ja się nie znam w ogóle, jak teraz ceny są w ogóle alkoholu, nie mam pojęcia. Znaczy kupowałem ostatnio Ballantine'a na święta, to za 60 zł zapłaciłem za buteleczkę taką średniej wielkości. Ale to tak nie wiem, ile wódka może teraz kosztować.
1: Powiem jedno, zawsze dla mnie byliście, jesteście i będziecie kurwa pedałami.
3: Ja powiem więcej, coś jeszcze gorszego. Transami, stary.
0: Z Anglii?
3: Transy z Anglii to jeszcze jest gorsze badziewie, naprawdę.
0: To ja nawet nie wiedziałem o czymś takim.
3: Nie, ale transy z Polski też są przejebane.
0: Znaczy, słyszałem opowieść o pewnym takim gościu, który wsiadał do tramwaju w sukienusi z brodą, nie? Ale ja mówię, gdybym był wtedy...
3: No jest taki nauczyciel akademicki, nawet we Wrocławiu, który gdzieś tam na uniwersytecie uczy angielskiego i podobno jest bardzo fajnym gościem.
0: Ale chodzi tak ubrany w prowokacyjny?
3: Tak, normalnie wykłada. Ostatnio był jakiś hałas na ten temat. Bo po prostu przychodzi sobie w kietce, przychodzi sobie w szpilkach, ma przy okazji brodę, długie włosy, jest już takim gościem, po którym widać upływ czasu, ale jest bardzo fajnym człowiekiem generalnie i dużo bardziej wolę mieć kontakt z ludźmi, którzy przeszli proces docierania do siebie na tej zasadzie, żeby jednak konfrontować się z rzeczywistością. Dzień dobry. Ponieważ są mądrzejsi zwykle. Mm-hmm.
0: No ja myślę, że ja bym zareagował po prostu śmiechem, bym nie powstrzymał śmiechu przy pierwszym kontakcie. Nie, no po prostu tak jest, no taki jestem.
3: Let's rock. Ale bawicie chłop przebrany za babę, rozumiem.
0: No bo to jest dziwne, nie? To nie ja, bo ja tak cicho nie bekam, także.
4: I'd buy this for a dollar.
0: Bym zagłuszył wszystko.
3: Bo mnie tutaj krawiec w tym stanie zaintrygował bardziej. Ja dlatego zadzwoniłem, bo chcę teraz powyciągnąć z krawca rzeczy, skoro jest pijany.
1: No, co chciałeś?
3: Co ja chciałem? W sumie teraz to już nic.
1: Pewnie coś o gender, tak?
3: Nie, tam dupa. No właśnie nie.
1: Nie?
3: Znaczy wiesz co, bo przy okazji mam ten... Znaczy ja domyślam się, co ty na ten temat myślisz z tego, co już tam sobie za przeproszeniem poobserwowaliśmy.
1: On wszystko już wie z góry, no. Dawaj.
3: No nie z góry, z dołu zupełnie, z kontaktu bezpośredniego. Znaczy ja wiem, że masz jakiś dystans, bo nie miałeś nigdy z tym kontaktu, ale starasz się rozumieć i szanować, chociaż nie rozumiesz i czasem szanowanie wychodzi ci naprzeciw.
1: Filozof zadzwonił, no dawaj.
3: Na przykład, wiesz co, podczas, jeśli już sam nawiązałeś do tego tematu, to takie pytanie, kiedy jakiś tam czas temu była rozmowa na temat, była mowa o Annie Grodzkiej i roześmiałeś się.
1: Wiedziałem, że będzie tematy, takie tematy genderowe.
3: No sam nawiązałeś do tego, stary. Sam nawiązałeś do tego. No jedziesz teraz. W sensie, nie, tak zupełnie serio. Tak teraz w ogóle pytam Krawca jako Krawca się pytam. Patrząc na Annę Grodzką, w ogóle co, jakie masz odczucie? Jakbyś miał kontakt w ogóle z takim człowiekiem? Z taką osobą w ogóle przychodzi, siada obok ciebie, w ogóle wiesz kim jest i tak dalej. Czy masz jakieś uprzedzenia, czy to polega raczej na tym, że po prostu ze względu na to, że nigdy nie miałeś kontaktu z tego typu osobą, to po prostu znajdujesz opcję jakąś taką dla siebie komfortowo obronną, żeby to na dzień dobry po prostu wyśmiać, bo to jest jakieś...
5: Ale Pyski, mówię, swoim... Kościół, weź się nie przysuwaj do mnie, kurwa, tutaj.
1: Dabliński się dołączył. Nie, słuchaj, Aleksander, wiesz, starał się być tolerancyjny, jakby nie, starałem się nie mieszać w cudze sprawy, staram się szanować ludzi za to, jakimi są, a nie... Znaczy, trochę mnie to bawi czasami, że jakiś tam, nie wiem, kurwa, Paweł Bednarz, czy Zdzichu, kurwa, Żleta, czy ktoś nagle się uważa za Spidermana. Spoko, no tam jakby szanuję, ale też... bez przesady, że ktoś mi nagle każe coś tam respektować i siebie tam, mnie zacznie tam myziać pytką po szyjce, to ja nagle
3: ale
1: muszę...
3: Ale skąd taka myśl w ogóle, że nagle trans kobieta, może nie jesteś w jej typie na przykład? To jest strasznie głupie myślenie.
5: Ty jesteś w jej typie. Kurwa, jakie teksty w ogóle do nas co pa.
3: Ale stary, no to jest tam. Skąd taka myśl, że akurat ty jesteś w obrębie zainteresowania trans kobiety? No kurde, człowieku.
5: No skoro siada koło ciebie i cię łapie za rękę, no to chyba coś musi być na rzeczy.
3: Ale to
5: nie?
3: Jest akurat, przepraszam cię, to jest twoja wyobraźnia, ja niczego takiego nie powiedziałem. Nie?
5: Czy ja mówię, na tym przykładzie mówiłeś, że co byś zrobił, jakby usiadła koło ciebie trans kobieta i zaczęła ci przystawiać
3: ja
5: do ciebie?
3: Ja nie powiedziałem, co? Naprawdę, to jest twoja wyobraźnia, cofniesz sobie i
0: nie,
3: sobie to odtworzysz.
0: Ja mówię, że
3: masz, okej, są jakiekolwiek społecznie wymuszone okoliczności, kiedy po prostu masz obok siebie kobietę trans, ewidentnie ze względu na to, że zbyt późno zaczęła robić tranzycję i po prostu masz kontakt z człowiekiem jak z człowiekiem, czyli jakby, nie wiem, socjalizowani jesteśmy do tego, że jesteśmy względem siebie normalni, życzliwi, jakoś tam zagadujemy, gadka szmatka, sranie po ścianie, tak? I po prostu pytanie, jakie masz odczucia, kiedy taka osoba znajduje się w obrębie twojej percepcji w danym momencie?
1: Bardziej...
3: Czy masz dystans, czy prezentujesz jakoś to, że nie wiem, że no widzisz, że jest inna, czy po prostu jesteś ciekawy, zainteresowany, albo po prostu neutralny i traktujesz jak każdą inną osobę. O to mi chodzi.
1: Raczej neutralny chyba. Raczej neutralny. Znaczy, powiem szczerze, bardziej mnie wkurwia sąsiad. Dzisiaj już byłem o krok od zajebania, po prostu wyjścia z bejsbolem i zajebania jego psa i jego. Po prostu,
3: a chodzi w sukience?
1: Nie, po prostu mnie denerwuje, bo hałasuje i denerwuje mnie to, że nie bierze pod uwagę to, że ja mogę pracować sobie, chcieć się skupić i tak dalej. To mnie denerwuje. A to, że ktoś sobie tam chodzi w sukience, uważa się tam za Spidermana, czy tam...
3: Spiderman nie chodził w sukience.
1: Przyszył sobie tam fujarkę, czy wszczepił waginę, to tam jest okej w miarę. No, każdy... Powiem szczerze, jak byłem dzieciakiem, to gdzieś tam tak się trochę czułem dziewczynką czasami. Trochę tak miałem takie myśli, że może ja jestem bardziej kobiecy czy coś, czy mężczyzna, czy kobieta. Okej, to są takie rzeczy bardzo... To są takie niuanse i to człowiek różnie czuje. Ale to, że mnie ktoś tutaj mi hałasuje, mnie wkurwia, to bym po prostu... To mnie denerwuje, bo on jakby nie szanuje mojej prywatności, mojego spokoju. To są rzeczy ważniejsze niż to...
5: A ja miałem sytuację, że podszedł do mnie transwestyta i normalnie mnie o ognia pyta. No i mu dałem, ale tak, patrzę i człowieku, miałem taki error, ząg, tak jakby mi się system w Windowsie nagle wysypał, niebieski ekran mi się zrobił, nie wiedziałem co powiedzieć, ani jak się zachować, tylko tak...
3: Mogę to skomentować? Takie,
5: no, znowu.
3: To się nazywa wzwód.
5: Nie, to nie był wzwód, to było kurwa confused, kurwa, to było, byłem skonfundowany i to tak bardzo mocno.
3: Bo zapytał cię człowiek o ognia, no to bardzo dziwna reakcja z twojej strony.
5: No, ale no.
3: Czego się obawiałeś, powiedz?
5: No nie, no bo stał obok mnie i palił i zaczynał coś zagadywać. I to było takie dziwne, ja nie wiedziałem jak się zachować, kurwa.
0: Też coś takiego miałem.
1: Nie, słuchajcie, tak naprawdę to są rzeczy takie bardzo delikatne. Jak dojrzewamy, to gdzieś tam w nas buzują jakieś uczucia. Zastanawiamy się, czy chłopaki, czy dziewczyny. Gdzieś tam odkrywamy naszą płciowość. To są takie rzeczy bardzo delikatne, osobiste. A tak naprawdę to, że ktoś nam gdzieś tam hałasuje, wierci, to są już takie rzeczy bardziej dosadne, które...
3: Ja ciebie rozumiem. Chcesz teraz powiedzieć, że tak naprawdę dla ciebie realnym problemem jest to, co się dzieje bezpośrednio wokół ciebie. Czyli jeśli masz, niezależnie od tego, jakiej wiary, jakiego wyznania, jakich preferencji, jakiej tożsamości i tak dalej człowieka, który jest kompletnie dla ciebie nieuciążliwy w twoim osobistym życiu, to masz totalną wyjebkę, okej, bądź sobie człowieku. Natomiast jeśli nie interesuje go twój komfort jako sąsiada i jest totalnie egocentryczny w tym wszystkim, to wtedy jest dla ciebie uciążliwy. I co wtedy robisz, powiedz?
1: No tak, no trochę tak to wygląda. No te rzeczy, które dotyczą gdzieś tam, że ktoś nam chce nam, nie wiem, dać w ryja, nie podobamy mu się, gdzieś tam w towarzystwie. Znaczy, pewne rzeczy przeżywamy bardziej osobiście, a pewne rzeczy bardziej tak dosadnie, dosłownie, nie? Ta płciowość gdzieś tam, ludzie się z tego śmieją, ale tak naprawdę... Wielu, na przykład, powiem tak, są tacy skinni, nie? I ci skinni często się tak, wiemy,
3: jest, czy są?
1: Wiemy to, że wśród tych skinów jest dużo takich gejów tak naprawdę.
3: No da.
1: No, i oni
3: znaczy,
1: tak...
3: to było kiedyś, bo chyba skinni już nie manifestują się tak jak kiedyś, nie?
1: Tak, tak, to trochę... Tak, trochę to zanikło. Ale tak naprawdę, no słuchajcie, no ci skinni, to oni tam się lubią szturchać w pupę i tak dalej.
3: Ale na czym to często polega? Przecież na tym stoi Konfederacja, przepraszam bardzo. I w ogóle cała prawa strona sceny politycznej obecnej.
1: Tylko ludzie się boją do tego przyznać. A ja nie lubię fałszu, takiego zakłamania. I tak naprawdę to są takie delikatne rzeczy. Gdzieś tam, gdzieś to przeżywamy, odkrywamy siebie. A takie rzeczy, że mnie na przykład ktoś mnie tam zaczepia, czy mnie tam chce pobić, to są takie rzeczy, które nas bardziej dotyczą.
3: Ale czekaj. Miałeś takie sytuacje, że w ogóle ty tylko i wyłącznie ze względu na to, że jesteś facetem, domyślam się, że wyglądasz dość alternatywnie od zawsze, bo nie wiem jak wyglądasz w sumie, ale coś tam wspominali, że długie włosy, tak?
1: No tu piszą właśnie też na czacie, że krawiec długie włosy i się śmieją. No ja nie jestem gejem, ani nawet nie jestem biseksualny, ale jakby mam zrozumienie dla tych osób, bo wiem, że to są takie rzeczy bardzo subtelne, delikatne.
3: Ale jednocześnie naturalne.
1: Tak,
3: to znaczy,
1: naturalne.
3: To nie jest coś, co sobie wymyślasz, tylko to jest coś, z czym się rodzisz i tak jak mówisz, odnajdujesz to w sobie dopiero, nie?
1: No tak, no.
3: Ale dobrze, fajnie, że się śmieją. Fajną masz publiczność, muszę przyznać.
1: A niech się śmieją, mam to w dupie. Mam to w dupie. Mnie w ogóle nie interesuje, co o mnie ludzie myślą.
3: Ale nie, poczekaj, bo ja właśnie chciałem odnośnie tego pytanie. Miałeś kiedyś taką sytuację, że przez sam fakt, że miałeś długie włosy, chodziłeś alternatywnie ubrany, pewnie na czarno, domyślam się, z jakimiś tam tymi gadżetami, tylko przez to sytuację, że ktoś po prostu chciał na ulicy ci wpierdolić albo ci wpierdolił. Znaczy uderzył cię, znaczy agresję wykazał względem ciebie.
1: Znaczy wiesz, do metali to raczej tak ludzie nie szurają za bardzo, nie zaczepiają, nie? Bo nie? Metalowcy to często chodzą w grupach i tak dalej i też tak nie wyglądają na takich, których można tam zaczepić i wpierdolić, ale... Ale też jest taka opinia czasami, to tak się rzadko pojawia, ale czasami się tak się mówi, że metale to tacy ludzie z wierzchu twardzi, a w środku bardzo mięccy. Wiesz, o co chodzi, tak. Nie? No.
3: Znaczy po to jest ta zbroja, żeby się obronić. Oczywiście, tak, obronić tą wrażliwość. No.
1: Coś takiego, no dokładnie, dokładnie. I tak trochę jest, no.
3: Ale czyli nie miałeś tak, że ktoś na ulicy się zaczepił i po prostu dostałeś za długie włosy?
1: Bywało, tak. Raz pod knajpą mnie tam zaczepiali i te mała, jak zgolisz wąsy, to zatańczymy, hehe. I ja tam wtedy byłem troszkę podpity, podszedłem i do pięciu czy do iluś tam zacząłem szurać i dostałem taki wpierdol, kurwa, ostry.
3: Tak?
1: Ale tam mnie kumple, wiesz, wyratowali gdzieś. Ale faktycznie coś takiego jest, że metale, wiesz, samo to zainteresowanie ezoteryką, wiesz, magią, satanizmem, to jest takie miętkie troszeczkę, nie? Wiesz.
3: Tak, ale słuchaj, no ty mówisz, czekaj, bo... Oj, tam słyszę ten śmiech w tle, przestań. Słuchaj, ja jestem rocznik 8-4, ty jesteś 7 coś tam, nie?
5: Nie.
3: Chodzi mi tylko o to, że dorastaliśmy w pewnym konkretnym klimacie. W tym momencie w ogóle to się nie dzieje, bo ja teraz na przykład obserwuję dzieciaki we Wrocławiu. Oni są wszyscy kolorowi w ogóle. Oczywiście, że to jest jakoś tam na jedną modłę w ogóle jest jakaś tam kalka. Ale chodzi o to, że teraz robi się, stało się, przynajmniej,
1: stało się w ogóle. Śmieję, kurwa, ja tak
5: z tym goleniem wąsów, nie mogę, proszę, powstrzymać.
1: Ja nie mogę z tego śmiechu kablińskiego po prostu. A tu na czasie krawiec jest ciepły. Nie, ja jestem hetero, naprawdę.
3: Ja też jestem hetero, chociaż jestem trans, no kurwa.
5: Ty, Aleksander, a powiedz szczerze, ty masz tam ten między nogami jeszcze... Dobra, nie masz, to nie będę o to pytał. Nie no.
3: Jesteś kurwa słaby, stary.
5: Wiesz, o co mi chodzi. Masz cipę jeszcze, czy już nie?
3: A ty?
5: Ja się nie robiłem w operacji żadnych.
3: Nie robiłeś no, nie. Operacji, mówisz.
5: No nie, no ale powiedz szczerze, ty tylko wyglądasz, czy naprawdę jesteś? Bo to podobno różne.
3: Ale no, nie wiem, o czym mówisz teraz.
5: No bo ty się urodziłeś jako kobieta, co nie?
3: No jeszcze kobietą nie byłem, byłem bardzo małą dziewczynką, wręcz bobasem.
5: No dobra, no ale cycki sobie obciąłeś, co nie?
3: No jeszcze nie wtedy, kiedy byłem bobasem.
5: No ale nie, no tam mówiłeś, że tam są operacje.
3: Tak, jestem oczywiście po korekcie klaty, oczywiście, że tak.
5: No. Korekcie klaty, dobra. A czy robiłeś sobie już, korekta, to jest dobre słowo, czy robiłeś sobie już korektę genitaliów?
3: Nie i nie zamierzam.
5: Czyli dalej będziesz miał cipkę.
3: Ale kręci cię to w jakiś sposób, że...
5: Nie, zastanawia mnie to, no bo jak się chcesz przerobić na chłopa tak do końca, to czemu se tam nie zrobisz korekty?
3: Ale ja się nie chcę przerabiać na chłopa, stary. Ja po prostu mam sytuację dość przejebaną życiową, która jakby w ten sposób się manifestuje i wcale nie jest mi z tym fajnie. Ja wiem, że fajnie ci z tego żartować, ale jakby do drugiej strony...
5: Nie robię żartów, bo to jest śmieszny temat, ale ja się z ciebie nie śmieję, nie bierz tego osobiście, nie? To mnie po prostu...
3: Z siebie robisz głupka w tej chwili, nie ze mnie, więc jakby nie wiem, o co chodzi.
5: Nie, ja się nie zamierzam z ciebie robić głupka, po prostu dla mnie to jest śmieszny temat, nie? Jak się o tym pomyślę, dlatego się moje śmieję może, ale to nie bierz do siebie tego, tak wiesz... Tak,
3: ja absolutnie, ja to biorę zupełnie obok. W ogóle moja sąsiadka to odbiera, także luz.
5: No, także rozumiesz. To tak na 100% się nie przerabiasz, tylko że tam już tak zostawiasz to ze starych czasów.
3: Słuchaj, jeśli naprawdę chcesz, ja ci mogę opowiedzieć o tym nawet, jak to wygląda i z jakiego powodu ja tego nie robię, ale domyślam się niestety, że w ogóle ciebie to nie interesuje.
5: No masz szyderę, nie? Do powodu.
1: Nie no, wiesz, Aleksander, też musisz być przygotowany na takie pytania, bo no w sumie, wiesz, no czemu nie? Ludzie są tylko ludźmi i o wszystko się pytają, wszystkiego chcą się dowiedzieć.
3: Ale wiesz, to też chodzi, i zawsze też chodzi się... o formę pytania.
1: Tak, ja po prostu...
3: ja się po prostu nauczyłem jednej rzeczy. Forma pytania zdradza to, czy ktoś chce słyszeć odpowiedź, czy po prostu robi sobie jaja, no. Odkrywam w tym momencie, że robi sobie jaja, no i spoko, no nie mam ochoty odpowiadać.
5: Nie robię sobie jaja, słuchaj.
3: Jeśli ktoś będzie autentycznie ciekawy, ja bardzo chętnie odpowiem, nie mam problemu.
1: Aleksander, ale też ciężko się spodziewać, że każdy, kto z tobą będzie rozmawiał, zacznie, wiesz, rozmowę w stylu z całym szacunkiem do ciebie, czy twoja płciowość, przepraszam, że tak powiem, ale czy twoja płciowość jakby...
3: No. Dobra, zamknij się teraz. Ja bym to jeszcze bardziej odebrał jako obelgę. To znaczy, ja chcę, żeby mnie traktowano normalnie, na zasadzie, wiesz, no jest jak jest, okej, przejebane.
1: No właśnie, no.
3: No. Ale jeśli ja słyszę szyderę z drugiej strony, no to odpowiadam szyderą, no i koniec, kropka. No,
1: ale to jest takie pytanie, w którym ty możesz słyszeć szyderę i wiadomo, że to jest to jakaś szydera, ale z drugiej strony, wiesz, może w Dublińskim jest jakaś ciekawość też, no.
5: No, bo mnie to zastanawia, nie?
6: O co masz w majtkach?
5: Ale nie, no bo mnie to naprawdę zastanawia, bo ja pamiętam, jak oglądałem film, taki był Patryka Wegi i tam była taka sytuacja, taka ta scena była, że tam gość mówi, że do laski jakiś mówi, nie pamiętasz, kiedyś byłam pielęgniarką, tam pracowałyśmy razem, nie? A teraz się na chłopa przerobiła i potem mówi takie coś, że se zrobił taki tam system jest, że naciska jakąś pompkę i mu staje, czy coś takiego. I dopytam się dlatego, czy też masz takie coś, bo mnie to zastanawia w ogóle, jak to można, wiesz, ale, fizycznie zrobić, że poczekaj.
3: Mogę ci zadać pytanie.
5: Dobra, wiesz, jaki jest klucz pytania? Chodzi mi o to, czy nie stracisz, dobra, powiem wprost, o co mi chodzi, czy jak se przerobisz ten z muszelki na tego, na ptaszka, to czy nie stracisz możliwości odczuwania przyjemności z seksu? O.
3: No bywa tak i to jest jeden z głównych powodów, dla których ja nie zamierzam tego robić, bo to jest zbyt duże ryzyko, no. Największą, tak zupełnie serio odpowiadam, przepraszam, no tak bywa. Największym dla mnie problemem była klata, największym problemem był głos i w ogóle to, że jestem odbierany nie tak, jak się czuję. No i tyle, no. Jakby tamte kwestie pozostawiam sobie gdzieś tam dalej. Nauczyłem się w międzyczasie, dzięki temu, że funkcjonowałem jako lesbijka, takiej formy zaspokajania kobiet, że nikt nie narzeka. Jakby dzięki temu, że sam rozpracowania pewnych kwestii fizjologicznych z facetem po prostu, bo kutas nic nie robi tak naprawdę i dopiero odkryły, co to znaczy przyjemność seksu. Także no, są pewne plusy tej sytuacji. I nie potrzebuję kutasa do tego, żeby kogoś zaspokoić, a dla siebie też nie potrzebuję go, szczególnie kiedy jest duże ryzyko.
5: Czyli
3: one wyglądają śmiesznie. Sam ruchasz kobiety.
5: No ale nie, no to ciebie się pyta. W sensie nie ruchasz, bo nie ma tam czym, tylko...
6: No ja, jak nie ma czym?
5: To są ciężkie tematy, żeby o tym pogadać.
1: Słuchajcie,
3: to jest bardzo proste. Czekaj, ja muszę dokończyć, żeby sprawdzić...
5: Dobra, jaką masz preferencję? Wolisz chłopaków czy dziewczyny?
3: No oczywiście, mówię, że jestem heteroseksualny. Od zawsze...
5: Heteroseksualny. W tym przypadku ja nie rozumiem, co to znaczy wtedy.
3: No to nie, ja ci mówię. Od samego początku zakochiwałem się w kobietach. No. Jakby dochodzenie do tego było bardzo ciężkie dla mnie. Pod wieloma względami, tym bardziej, że jeszcze do tego dochodziła skomplikowana tożsamość płciowa, a nie miałem względem czego się określać, bo nie miałem wiedzy przez długi czas na ten temat, ze względu na to, że po prostu nie miałem dostępu do tej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, uwierz mi, że z samego źródła, czyli od kobiet, z którymi miałem przyjemność obcować, dowiadywałem się, że to nie chodzi o kutasa w środku, żeby one odczuwały przyjemność, i że naprawdę można odkryć dużo więcej, kiedy tego kutasa gdzieś zostawiasz na zewnątrz, nie?
1: A wy słuchacie nocnego radia.
0: Nie, no wiecie, ja dopiero w tej chwili, to jak długo milczałem, dopiero w tej chwili zrozumiałem, że mam do czynienia z osobą, która urodziła się jako dziewczyna, a teraz poprzez jakąś terapię hormonalną stała się mężczyzną. I stąd też moje pytanie, czy ty masz taką osobowość bardziej męską, znaczy czujesz się mężczyzną, czy akceptujesz swoje ciało jako ciało kobiety i co ty rozumiesz przez to, że jesteś homoseksualny w tym przypadku, bo tak to użyłeś? Heteroseksualny.
5: Hetero, no właśnie.
0: Czyli jeżeli ty siebie, bo ja to tak rozumiem, jeżeli ty siebie umysłowo traktujesz jako mężczyznę, to dla ciebie określenie heteroseksualne, to jest, że dla ciebie stosunek heteroseksualny, może był się poplątałem w tym wszystkim, to jest po prostu bycie z dziewczyną, tak?
5: No bo to jest zamotane właśnie. Czyli jeżeli ktoś się urodził mężczyzną, znaczy inaczej, jeżeli ktoś się urodził kobietą i jest hetero, to lubi mężczyzn. Tylko że tu w tym przypadku to jest zamienione. Czyli w tym przypadku kobieta lubiąca inne kobiety jest heteroseksualna. Na to wychodzi, tak? Czy dalej nie?
3: To gdybym był kobietą, to bym nie robił korekty. Bo to nic przyjemnego i generalnie same problemy są z tym związane. Więc jako facet transpłciowy, ale facet, ponieważ pociągają mnie wyłącznie kobiety, to uznaje siebie za heteroseksualnego faceta transpłciowego. Ponieważ bardziej dla mnie w określeniu swojej tożsamości interesuje mnie, do kim się czuję. No.
1: Pogubiłem. Słuchajcie, ja już się pogubiłem. Ja już nie wiem, co ja lubię. Naprawdę.
3: Ważne, żebyś lubił siebie, no.
0: Pytanie, bo kiedyś robiłem taką animację, która się nazywała Point of View, czyli punkt widzenia. I teraz rozumiem twój punkt widzenia. Czyli ty, będąc urodzony jako kobieta, po, nazwijmy to, jakiejś tam terapii hormonalnej, gdzie uznajesz siebie jako mężczyzna, czyli dla ciebie hetero jest po prostu bycie z kobietą. Mimo, że fizycznie posiadasz chromosom kobiecy, tak? No. Okej, dobra, teraz to skumałem po prostu. Dlatego mówię. No, znaczy ja z tym nie mam żadnego problemu, absolutnie, nie? Ja się dopiero zorientowałem 5 minut temu, o co chodzi tak naprawdę, nie? Że ty jesteś po prostu dziewczyną, która uważa siebie za mężczyznę.
3: Sam jesteś dziewczyną.
0: Znaczy, nie, no. Okej, dobra. Dobra, ja po prostu nie.
1: Sam jesteś baba. Słuchaj, sam jesteś baba.
0: Rodziłeś się jako kobieta, ale ty po prostu ja staram się, korzystając z tego, że po raz pierwszy mam chyba z tego typu osobą jak ty, bez obrazu.
3: No nie, już gadaliśmy tutaj.
0: A okej, dobra, ale ja sobie dopiero teraz z tego zdałem sprawę, tak? Ja ciebie nigdy po prostu bym nie, po głosie nie poznał jako kobietę w tym momencie, tak? No tak. Dla mnie byłeś facetem cały czas, nie? Natomiast jak mówię, no jest no ta kwestia...
3: Ale od tej pory już nie jesteś, rozumiem.
0: Nie, ja i tak... Słuchaj, ja jestem tolerancyjny o tyle, że moja nietolerancja polega na tym, że ja nienawidzę tych marszy, że takiej ostentacyjnej po prostu chodzenia po ulicach i tam, nie wiem, przebierania się i tak dalej.
3: Ja ci powiem tak... Ja nie brałem udziału nigdy w tych marszach, ja nigdy się jakby nie utożsamiam, jakby nie staram się szukać jakiejś grupy, w której jestem, ale w momencie, kiedy zupełnie przypadkiem gdzieś w środku Wrocławia dowiedziałem się, o, akurat jest marsz i przez chwilę sobie z nimi przemaszerowałem, to uwierz mi, że w momencie, kiedy czujesz się przez całe życie jakiś taki, kurde, wiesz, przymuszony do tego, żeby coś udawać, albo gdzieś nie odnajdujący gdzieś tam swojej, wiesz, jest taki etap w życiu człowieka, gdzie potrzebujesz w ogóle się z kimś utożsamić, z jakąś grupą. Ja na przykład, i wiem, że wiele innych dzieciaków nawet teraz, nie ma takiej możliwości, bo żyje w środowiskach, gdzie nie ma osób podobnych do siebie, tak? Wiesz, transpłciowość nie jest niczym, kurwa, przyjemnym. To nie jest coś, że sobie coś wymyślasz, bo sobie wymyślasz tożsamość, bo kurwa ci się coś, przepraszam za przekleństwa, ale że coś ci się uwaliło w głowie i po prostu sobie wymyślasz. No nie, to jest męczarnia od samego początku.
5: Do końca to ci się bierze? Jak ty to inaczej
3: odczuwasz?
5: Wydaje ci się, jakbyś był, kurwa, nie wiem, kosmitą, który żyje w nieswoim ciele?
1: O Jezu, o Jezu, Dabliński, ale wyobraź sobie, że ciebie coś tam, wiesz, na przykład męczy cały czas, że nie wiesz, czy chce ci się faceta, czy kobietę. To są takie rzeczy, wiesz, związane z naszymi hormonami, z naszą biologią. I wiesz, i to są najsilniejsze siły, które w tobie działają tak naprawdę.
3: Ale to jest też to, wiesz co, moment na przykład dojrzewania, już o tym mówiłem, że ja na przykład w momencie, kiedy moje ciało zaczęło dojrzewać, czyli tam okolice 12, 13, 14 roku życia, no to był dla mnie koniec w ogóle kontaktowania się ze światem na poziomie społecznym, takim bezpośrednim, nie? To znaczy ja się zamknąłem w domu, nie chciałem wychodzić, bo ja nie wiedziałem, kim ja, kurde, jestem, nie? Wszystko działało nie tak. Moje ciało po prostu było nie tym. Już wspominałem o tym. I dla mnie to jest właśnie jakby takim obrazem, który może powodować zrozumienie z drugiej strony, że w momencie, kiedy zaczęło mi rosnąć coś na klacie, to spowodowało u mnie straszną rozpacz, jak byłem dzieciakiem, bo kompletnie w ogóle się z tym nie utożsamiałem, to dopiero zdjąłem koszulkę w wieku 38 lat, gdzieś tam w okolicznościach wakacyjnych nad jeziorem, dopiero po korekcie klaty. Przez ten cały czas ja chodziłem w ogóle w koszulach, maskowałem to, ściskałem to. To determinuje całe życie twoje w ogóle i społeczne, i w ogóle całą psychologię, to jak sobie układasz.
5: Czy tobie przeszkadzało, że ci cycki rosną ogólnie?
1: Nie no, stary, wyobraź sobie, że jesteś uzależniony od narkotyków jakichś i po prostu, wiesz, nie. Cierpisz. Od heroiny jakiejś, od heroiny jesteś uzależniony i po prostu cię, nie. Wiesz, nosi i tak dalej, no to coś w tym stylu jest pewnie.
5: Ja nie jestem uzależniony od heroiny,
3: Słuchaj, to nawet nie to, nie decydujesz o tym, że to się dzieje, po prostu jesteś dzieciakiem, kurwa, w świecie, w którym kompletnie nie rozumiesz, że to się dzieje z twoim ciałem, chociaż ty się czujesz chłopakiem od zawsze, nie? I oprócz tego, że masz zjeby na każdym kroku, że zachowujesz się jak chłopak, a powinieneś się zachowywać jak dziewczynka, lubisz kolor czarny, a nie różowy, kurwa, i nienawidzisz sukieneczek i ryczysz, jak na ciebie na siłę wciskają, bo jeszcze nie masz tego wyboru i komfortu ubierania się w to, co chcesz, no to jakby nie rozumiesz, co się dzieje, tak?
1: No dobra, słuchajcie. Słuchajcie, ja wam się przyznam, też coś takiego miałem za dzieciaka, coś mi tam się kiełbasiło w głowie i nie rozumiałem do końca, ale mi przeszło szybko, nie? Ale coś tam miałem takiego też, że też no, coś tam się dzieje w człowieku czasami, no.
3: Ale wiesz, bo ty na przykład jednocześnie masz, dlaczego ja mówię cały czas o tym, że płeć to jest spektrum? To nie chodzi o hormony, bo jest płeć biologiczna oczywiście, gdzie masz XY, XX i to determinuje, ale oprócz tego w momencie dorastania, nawet nie, w okresie prenatalnym, to w jaki sposób zachodzą wahania hormonów choćby w organizmie matki, w momencie, kiedy jesteśmy w jej łonie. Samo to już determinuje to, w jaki sposób kształtuje się mózg, a jest oczywistym, że mózg jakby urodzonej dziewczynki, która ma XX, a faceta, który ma XY, różni się pod względem w ogóle tego, w jaki sposób będzie odbierać, będzie percepować rzeczywistość później po urodzeniu, tak? Tylko, że sam poziom hormonów może wpłynąć na to, na subtelne zmiany, które spowodują zmiany w samopostrzeganiu siebie pod kątem płci. Samo to.
5: A patrz, a tam na przykład Macycki, jemu nie przeszkadza, nie przeszkadza, że je ma.
1: I Kononowicz, i Kononowicz, Macycki też.
5: No, i Kononowicz.
1: Przeszkadzają. Słuchajcie, to są takie może rzeczy...
5: To jest kwestia zaakceptowania tego, że no kurwa, no masz te cycki, no i trudno, nie? No co?
3: No, no a jakbyś miał, stary, wyobraź sobie, że ty...
5: No,
3: to nie jest... Mogę? Mogę? Mogę? Wyobraź sobie, że ty masz tą świadomością, którą masz, tą świadomość, którą masz. Czyli rodzisz się, pewnie pamiętasz siebie jako dzieciak, nie miałeś nigdy wątpliwości, że jesteś chłopakiem, w sensie cały czas jest to, nie?
5: No.
3: Ale nagle zaczynają ci rosnąć cycki i już nie możesz tak swobodnie funkcjonować.

0: No
1: A
0: nie no,
1: so, so...
0: pewnie bym się buntował, no jasne, że tak, no ale
1: No
0: to.
1: to o tym jest mowa.
0: Ale też chodzi o to, że ty się urodziłeś, no kurwa. Nie wiem, jak to
1: No ja
0: powiedzieć,
1: się...
0: żeby bez ryzyka, że się obrazisz też o to, nie? Ale może kurwa po prostu. A dobra, nie powiem o tym. Pewnie wszyscy wiedzą, co
1: Że
0: chcę powiedzieć.
1: masz,
0: Nie, nie,
1: że
0: nie chcę
1: masz,
0: cię
1: że.
0: wiesz, dawać ci powodu do tego, żebyś się obraził, nie? No
1: Nie
0: też nie
1: no,
0: chcę
1: ale
0: cię
1: ja nie mam
0: obrazić.
1: tendencji. Ja
0: Chcesz.
1: nie mam skłonności. Słuchaj,
0: Chcesz,
1: ja nie mam skłonności do obrażania się.
0: chcesz powiedzieć pewnie coś w stylu takiego, że ci się we łbie popierdoliło i że coś sobie wkręciłeś i tak dalej. Ale właśnie mi się nie wydaje, że tak jest. Mi się wydaje,
1: Nie,
0: że.
1: nie,
0: Ja
1: bardziej mi
0: mam.
1: mówię o tym, że właśnie może to jest związane z hormonami, pewnie na pewno jest to związane z hormonami, tylko może to jest po prostu zamiast nie do, o, może to jest niedobór estrogenu po prostu, dlatego ci się wydaje, że jesteś chłopcem.
0: Ale co znaczy wydaje ci się?
1: Wydaje
0: Moment, w
1: się. którym,
0: No.
1: moment,
0: No
1: w
0: bo
1: którym
0: jakbyś
1: się
0: miał więcej
1: rodzisz.
0: estrogenu, jakbyś miał więcej
1: No
0: żeńskich
1: w tym...
0: hormonów, to by ci się wydawało, że jesteś dziewczynką. A tak to ci się
1: Słuchaj.
0: wydaje, że jesteś chłopcem. No
1: Ja,
0: może nie.
1: uwierz mi, dobra, ja ci powiem
0: Próbuję.
1: tak, ja przez całe życie eksperymentuję, ponieważ jakby próbuję dotrzeć, co jest czym. I dlatego ja jestem pewien na 100%, że po prostu takie zjawisko istnieje, ponieważ w ramach eksperymentu ja od ponad roku nie jestem na testosteronie po 4 latach brania testosteronu. Na szczęście głos mi się nie podwyższył, bo testo jest tym silniejszym hormonem, który zmienia forever, nie? Ale wracając po do całej reszty zmian w ciele. Jakby zmienia się też umysł bez tego testosteronu. Ja się nie czuję bardziej sobą. Ja się genialnie czułem pod wpływem testosteronu. Teraz będę do niego wracał. Po prostu jakby to mi pokazało, że sam fakt wyrównanego poziomu testosteronu powoduje, że ja się czuję bardziej adekwatnie sam ze sobą. I to jeśli chodzi o fizjologię. Natomiast jeśli chodzi o psychikę, to ja od zawsze miałem problem właśnie z tym, że mi wmawiają, że jestem dziewczynką. Nie?
0: A
1: To
0: jak
1: jest
0: byłeś
1: to, że
0: dzieckiem?
1: tego sobie nie wymyślasz. Tak, nie
0: Jak byłeś
1: wymyślasz
0: dzieckiem
1: sobie
0: 6-8
1: tego.
0: lat, jak się socjalizowałeś? Chciałeś się z chłopcami bawić czy z
1: No
0: dziewczynami?
1: totalnie,
0: Właśnie.
1: totalnie. Ja brałem zabawki brata. No ja jestem klasycznym przykładem, nie? Ja
0: Właśnie, bo to
1: brałem
0: jest takie
1: samochodziki brata,
0: kluczowe pytanie.
1: a wiesz, lalki leżały, moja matka miała do mnie pretensje, bo ona zawsze miała wizję dziewczynki i zawsze wyrażała te pretensje bardzo jasno i wyraźnie, co się odbiło na mojej psychice, że jestem nie taki, jaki powinienem być, bo ona sobie marzyła inaczej, bo chciała mieć drugie dziecko, dziewczynkę. A ja niestety poszedłem w drugą stronę, kopałem piłkę, zawsze chodziłem z kumplami brata, ja byłem jedyną tak zwaną dziewczynką w całej bandzie w ogóle, jakiejś kilkudziesięcioosobowej dzieciaków na osiedlu, nie? Gdzie graliśmy w piłkę, w bejsbola, biegaliśmy gdzieś tam po lesie, po drzewach, po budowach i tak dalej. I mnie wszyscy traktowali jak chłopaka. A w
0: Słuchajcie,
1: moment wyjścia...
0: te, su, su, słuchajcie, te hormonalne sprawy biologiczne to jest potęga, to jest wielka siła. W Irlandii,
1: Oczywiście.
0: jak przyjechałem do Irlandii, to były dwie kumpele, które nas tam przygarnęły. Mieszkaliśmy z nimi. Jedna była bardzo taka gruba. Co ciekawe, jedna koleżanka, wołali na nią gruba i ona była mega chuda. A właśnie druga była, wołali na nią
1: Uda.
0: Boska i Boska była mega gruba, a chuda była gruba. I ta Boska była mega gruba i jej to zrobiły hormony. Ona się właśnie jakąś terapię hormonalną tam wkręciła. I potrafi to z człowieka, nagle te hormony potrafią sprawić, że on będzie mega chudy, a nagle jest mega gruby, no. To są takie, zmienia się charakter, cała struktura ciała. To są bardzo potężne siły,
1: Tak.
0: które człowieka zmieniają, no.
2: To my mamy taki przykład wśród sąsiadów tutaj. Wołają na jedną dziewczynę chłopaki. Chyba bracia jej, Doćka, to jest z Ukrainy dziewczyna. No Doć to jest córka w ogóle po ukraińsku, ale Doćka to jest dosłownie kropeczka. Ona jest taka właśnie przy kości dziewczyna, nie? Ja się spytałem, czemu oni tak na nią Doćka, Doćka, bo my takie przezwisko jej dali, Doćka, kropeczka, prosto. A jest dziewczynka naprawdę tak, jakby zjadła taki mały hamburgerek z rączkami, nie? Po prostu przy kości naprawdę dziewczynka, nie? Okrągła.

0: Rybkami.
1: A czasami
0: Nie wiem, no.
1: takie właśnie słodkie nawet, że ktoś przezywa cię przezwiskiem, które no po prostu no nie pasuje, tak? No tylko kwestia tego, jak ten ktoś, czy to będzie mu sprawiało przyjemność, czy nie, nie? Na przykład jakby na mnie mówili teraz patyczak albo chudziak jakiś, czy jakoś tak, no to czułbym się z tym dziwnie, no bo absolutnie to by do mnie nie pasowało, nie?
2: Człowieka potrafią bardzo zmienić dragi, czy hormony, czy jakaś biologia, chemia mózgu. Nagle się staje kimś innym i fizycznie, i psychicznie. I powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, trochę to tolerować, że po prostu na przykład ktoś się. Ja też tak coś pamiętam właśnie jako dzieciak, coś tam miałem, jakieś tam jazdy też. No ale wiecie, presja społeczeństwa, wychowanie, to wszystko potrafi nas trochę też w inną stronę pchnąć i tak stopniowo się gdzieś tam zmieniamy, ale niektórzy może nie chcą przeżywać wielu lat w stresie, w cierpieniu i tak dalej. I być jakąś tam chłopczycą, powiedzmy, która jest zmuszana do tego, żeby nosić sukienki, nie? Tylko podchodzą do tego trochę tak inaczej, że chcą żyć po swojemu, a nie chcą się dawać społeczeństwu modelować i tak dalej. I
0: Ale widzisz, no tutaj.
2: no.
1: Dobra, Aleksandrze, a
0: Nie,
1: powiedz
0: bo
1: taką rzecz jedną, zanim ty
0: doszedłeś.
1: zmienisz
0: Nie,
1: tą
0: poczekaj, poczekaj, po, czekaj, czekaj,
1: tranzycję.
0: czekaj, czekaj. Ja
1: Miałeś
0: poczekaj.
1: dziewczynę kiedyś, czy tam chłopaka, czy jak to wyglądało?
0: No Jezus, no oczywiście, że byłem w związkach. Stary, ja w tym roku 40 lat będę miał.
1: Czyli miałeś chłopaka wcześniej na przykład, czy
0: No
1: tam
0: jak
1: ten.
0: chłopaka, fuj.
1: No ale nie, no zanim jeszcze się zmieniłeś, zanim zmieniłeś płeć.
0: Byłem wtedy lesbijką, że się tak wyraża.
1: A,
0: Oczywiście,
1: dobra,
0: że zawsze
1: powiedz.
0: pociągały mnie kobiety, tak.
1: Tak, może
0: Jeśli
1: dlatego
0: chodzi.
1: ci się pomyliło, że jest, znaczy pomyliło, to też źle zabrzmiało.
0: Ale nie, poczekaj, ja tobie coś wyjaśnię i mam
1: To
0: nadzieję,
1: nie
0: że
1: miałeś.
0: to zapadnie ci gdzieś tam, nie? Że już będziesz wiedział, że tożsamość płciowa to nie jest orientacja seksualna i nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną. Ponieważ
1: Nie.
0: są osoby transpłciowe, które są
1: Ty to nie rozumiem w
0: homoseksualne.
1: ogóle. To jest dla mnie jakieś ciało obce. Kurde, nie rozumiem, o czym ty mówisz teraz. A ja już
0: Transpłciowość
1: załapałem wreszcie.
0: no, jest tożsamość płciowa,
1: No, co
0: tak?
1: to jest tożsamość płciowa?
0: Ty jesteś facetem cis-płciowym, tak zwanym, ponieważ
1: Nie, ja nie
0: jesteś.
1: jestem żadnym cis. Ja nie jestem żadnym.
0: Ja ci nie nadaję tożsamości, po prostu tak to się nazywa ze
1: Ja się
0: względu
1: nie
0: na.
1: identyfikuję jako żadny tam ten czy nikt ten. To
0: Stary,
1: nie jest.
0: tu chodzi o obiektywne kryteria, które narzucono ze względu na to, że generalnie funkcjonujemy w świecie, który potrzebuje kryteriów i pewne rzeczy szereguje po to, żeby je rozumieć jako zjawiska. Są osoby transpłciowe i cispłciowe. Ty należysz ze względu, ja nie mówię, że ty się musisz z tym utożsamiać. Po prostu ze względu na to konkretne kryterium, ty jesteś cispłciowy, ja
1: A nie
0: jestem
1: jestem żaden
0: transpłciowy.
1: pis płciowy. Ja się w ogóle nie bawię w tamty ten. Dla mnie, ja to widzę tak,
0: Głupi się udajesz.
1: dla mnie to jest czarno-białe. No. Jest chłopiec, jest dziewczyna. Inne się płci nie rodzą same, nie? Inne się po
0: Dobrze,
1: prostu
0: ale
1: muszą
0: słuchaj,
1: zobaczyć.
2: ale to nie patrz na świat tak, wiesz, czarno-biało, tak, nie i tak dalej. Zawsze bierz pod uwagę, że zawsze są te odcienie różne i gradienty i wiesz, no tak trzeba patrzeć na życie.
1: Nie,
0: Ale
1: ja
0: to
1: się
0: chodzi
1: boję, że mi zaraz
0: o
1: ktoś
0: fakty.
1: będzie coś kręcał, rozumiesz?
0: Ale tu chodzi o fakty. Dobrze, ja cię nie muszę nazywać w żaden sposób. Chodzi o fakty. Istnieje świat, który po prostu też potrzebuje jakiejś kategoryzacji. Są ludzie transpłciowi, czyli tacy, którzy mają te chromosomy takie, a nie inne, ale tożsamość płciową sprzeczną z tymi chromosomami i generalnie mają przejebane w życiu. I większość ludzi, którzy po prostu rodzą się z takimi chromosomami i w zgodzie z tym funkcjonują sobie dalej jako te osoby, z którymi mogą się utożsamić, czyli kobieta lub mężczyzna, tak? Nie muszę tego nazywać cis, jeśli ciebie to triggeruje. Spoko.
1: No spoko, Atena, chciałem zapytać tylko o to, czy może to nie jest tak, że po prostu, patrz, jesteś lesbijką, znaczy, no byłeś lesbijką, powiedzmy, i przez to, że lubiłeś dziewczyny, ci się zdawało, że jesteś facetem i tylko to o to chodzi.
0: Ale wiesz, że są lesbijki, które uwielbiają to, że są kobietami?
3: No, zapewne.
0: No.
3: A może też są takie, które nie lubią? No przecież to trzeba by było wszystkich na świecie się zapytać.
0: Gdybym był kobietą, to prawdopodobnie nie miałbym problemów z tym, że nie jestem kobietą.
2: Ja to, słuchajcie, współczuję Aleksandrowi, że się urodził w takich czasach i że każda rozmowa, musi się sprowadzać do tego, że on się musi tłumaczyć i opowiadać o tych rzeczach. Bo może chciałby sobie o innych sprawach pogadać, tak?
0: Ej, to zmień temat.
3: No, zmień temat. Poszedłbyś do wojska. A poszedłbyś do wojska, czy nie? Jako facet. Ale...
0: jako facet unikałbym jak mogę.
3: Bronić ojczyzny, słuchaj, swój obywatelski obowiązek wypełniać, iść i się strzelać tam z innymi na front. No.
2: Słuchajcie, może za 100, czy 200, czy 300 lat na przykład... Taki Aleksander nie będzie musiał w ogóle się spowiadać, tłumaczyć.
0: Oczywiście, że tak. No. Kurwa. No dobra, możesz zmienić temat, serio, bo to jest tak, że mnie to wciąga, jeśli ludzie są ciekawi, to ja odpowiadam.
2: Nie, ja rozumiem, że ty masz, Aleksander, wiesz, że ty gadasz o tym, bo czujesz, że chcesz coś zrobić w tym środowisku, jakby... Wiesz, coś zdziałać, coś ludziom opowiedzieć, bo się pytają i tak dalej. Więc rozumiem, jakby to szanuję, ale też chciałbym już żyć 300 lat w przód, gdzie nie trzeba o tych rzeczach tak gadać, się tłumaczyć, nie? Wiesz, nie? Ze wszystkiego, nie? No.
3: No nie, no dobra, spokojnie. Ja po prostu, to jest dla mnie... Ja jestem za stary, to już, ja już jestem dziadersem.
2: Ja też jestem dziaders trochę i też mnie to ciekawi w sumie i też bym się chętnie coś dowiedział, ale tak rozumiem Aleksandra, że może go to trochę męczyć, że co się nie pojawi, to każdy się pyta, a jak to, kurwa, a masz cipkę czy kutasa, kurwa?
0: Znaczy...
1: Jako tutaj w tym towarzystwie jedyny, który ma piątkę z przodu... Powiem ci szczerze, Aleksandrze, że jestem ci wdzięczny za tą rozmowę, bo ona mi trochę wyjaśniła. Ja teraz jestem, jeżeli można czymś takim nazwać jak tolerancja czy tam akceptacja, to mi podniosłeś co najmniej HPO dwa levele wyżej, nie? Po prostu.
0: To zrozumienie po prostu, wiesz, nie ma czegoś takiego jak tolerancja. Albo rozumiesz, albo nie rozumiesz zjawiska.
1: Znam taką sytuację ze szkoły mojej córy, gdzie właśnie była dziewczyna, która się... otwarcie, znaczy to już inne czasy, tak, no bo to czasy lat 2000, także jak ty, jak mając 40, no to 84 rocznik mówiłeś, no to jest zupełnie inne czasy, kiedy ty się rozwijałeś, to w ogóle było trudno o zrozumienie, natomiast mnie, że tak powiem, ta rozmowa otworzyła, jestem ci wdzięczny za tą rozmowę, bo mi otworzyła trochę oczy, jakby te moje pytania były po to, żeby trochę to zrozumieć, no bo trudno jest nam, gdzie po prostu kiedyś to w ogóle było takie tabu totalne, zrozumieć te rzeczy, nie? Jak mówię, ja jestem osobą tolerancyjną, tylko mnie przeszkadzają, jak mówię, te marsze. Teraz to też rozumiem, że ty potrzebujesz tej socjalizacji się z takimi osobami, które rozumieją twój problem, tak? Także ja to rozumiem, tak? Bycie w grupie osób, które mają ten sam problem. To jest tak samo, jak ja mówię o sprawach psychicznych, tak? Jako osoba, która bywała u psychiatry, jak gdyby, tłumaczę to zawsze, że jeżeli... Tobie na przykład, nie wiem, utną rękę, to ciebie jest każdemu szkoda, bo widzą, że nie ma tej ręki, a jeżeli coś jest w głowie, no to tego nie widać, tak? I po prostu każdy będzie się stukał w głowę w tym momencie. I to jest coś bardzo podobnego. Nie jest to oczywiście to samo, ale jest bardzo podobne, nie?
0: Nie, no fajnie, dzięki w ogóle, że to mówisz. A jeśli chodzi o ten marsz, to ja po prostu zaobserwowałem swoją reakcję, że faktycznie... przyzwyczajony do tego, że generalnie jestem sam i już obudowawszy się w ogóle we wszystkie możliwe mechanizmy obronne, wiesz, nagle poczuć coś takiego, że możesz się wśród jakichś ludzi nie spinać na przykład, to jest wartość. I przypuszczam, że gdybym ja był teraz nastolatkiem, to totalnie bym cenił taką możliwość po prostu funkcjonowania wśród ludzi, którzy właśnie nie zadają tego typu pytań, co masz w majtkach, nie?
2: No ale wiesz, też wiesz, no urodziłeś się w jakimś tam czasie, też masz jakąś tam misję, nie? I pewnie sobie zdajesz z tego sprawę, że musisz o tym gadać, musisz tłumaczyć.
0: Ja to robię z przyjemnością w ogóle. No. Jakby mnie bardziej martwi to, że to kogoś może zmęczyć. Jeśli są pytania, to ja chętnie odpowiadam, ale jeśli ktoś jest zmęczony, to ja nie muszę, nie?
1: Nie no, wiesz, jak mówiłeś, że my żeśmy ze sobą rozmawiali. Wiesz, ja po prostu dopiero teraz się dowiedziałem, mówię, kilkanaście minut temu zdałem sobie sprawę z problemu. Jak gdyby to nie stanowiło problemu, bo ja ciebie odbierałem jako faceta po prostu. No i tyle. No. Cały temat. Dopiero kiedy zaczęliśmy się w to zagłębiać, to tego, no ale to czasy są takie, że po prostu pewne rzeczy my staramy się zrozumieć i no i ty spowodowałeś to, że ja mam ten level już wyżej w tej chwili dzięki tej rozmowie.
0: No to cieszę się. Ale właśnie to jest, wiesz co, to jest dokładnie to, co ja myślę o tolerancji. Jak ktoś mówi, ja jestem tolerancyjny, to mnie szlak trafia. Bo to nie ma tolerancji albo nietolerancji. Albo rozumiesz zjawisko, albo nie rozumiesz zjawiska. A to w jaki sposób reagujesz na brak zrozumienia zjawiska, no to już jest patologia, tak?
2: Może to jest, słuchajcie, tak samo jak się Hypatia urodziła w starożytnej Grecji i musiała walczyć o to, żeby kobiety mogły nauczać i być filozofkami i tłumaczyć. I się wszyscy dziwowali, że kobieta naucza tam o okrągłej ziemi ludzi. No to też jest jakaś misja, nie? I no, trzeba wziąć na siebie taką rolę i tyle, no.
0: Myślisz, że tak, że niesiesz swój krzyż?
2: Tak. Niesiesz swój krzyż, no i tyle.
0: No dobrze, no, może tak być.
3: A czy jesteś, Aleksandrze, człowiekiem wierzącym?
0: W co?
3: No w Boga.
0: Mówisz o wierze chrześcijańskiej, katolickiej?
3: No obojętnie jakiej.
0: Nie wyznaję żadnej religii.
3: Okej, okay, ale czy masz jakiś tam, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakąś potrzebę bycia duchową osobą, duchowości jakiejś, czy tam bycia...
0: Ja doświadczam poziomu duchowego i nie potrzebuję tego nazywać i dopasowywać, bo to jest moje tak osobiste doświadczenie, że no mogę to, oczywiście, że mam potrzebę jakby dopasowania tego do świata zewnętrznego, żeby mieć jakiś feedback i potrafić to jakoś umieścić, tak?
3: No.
0: W tym swoim obrazie świata, ale no, to nie jest jakieś takie... Nie mam potrzeby nazywania tego, no po prostu. Wiem, że takie zjawiska istnieją i są różnie nazywane, natomiast jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to po prostu jest, nie?
3: Aha, a na religię na przykład nie chodziłeś w szkole?
0: Nie no, chodziłem i z wielką satysfakcją rysowałem w zeszycie do religii pentagramy i krzyże odwrócone i diabły. Miałem za to uwagi.
3: Nie no, spoko.
1: To była jakaś forma buntu taka, tak?
0: Ja nie wiem.
3: Właśnie,
0: ja
3: to robiłem... było w gimnazjum, w podstawówce, czy...
0: Ja do gimnazjum nie uczęszczałem. Miałem 8-letnią podstawówkę. Mniej więcej w wieku 13 lat, czyli to była 7 klasa, zacząłem chodzić na czarno w koszulkach z zespołami i rysowałem diabły w zeszytach i przynosiłem do domu uwagi, które sam sobie podpisywałem i pokazywałem nauczycielom i byłem taki o! Taki bunt. Musiałem chodzić na tą religię, ale odczuwałem przyjemność z tego, że jakby no, pokazuje absurd tego, no. Byłem taki generalnie wkurwiającym dzieciakiem byłem. Czepiałem się wszystkiego.
2: A taki bunt może często wynikać ogólnie z jakiejś takiej potrzeby buntu. Człowiek nie do końca wie, dlaczego się buntuje, ale się buntuje, nie? Ja też miałem.
0: No tak, ale,
2: ja też
0: ale
2: zawsze byłem. Zawsze miałem taki bunt w sobie właśnie przeciwko wszystkiemu.
0: I ale też... to ze względu na to, że pewnie odczuwałeś absurd po prostu tej rzeczywistości.
2: Tak,
0: w sensie
2: tak.
0: Ja mam takie poczucie, że ten absurd w ogóle tego, co cię otacza, jakieś takie, no wszyscy są na coś kurwa dziwni, nie?
2: No tak.
0: I takim odruchem jest po prostu dowalenie temu.
2: Tak, i nie do końca czasami człowiek wie, czemu się buntuje, ale chce się zbuntować i znajduje sobie nie do końca racjonalne sposoby tego buntu, nie? Na przykład zacznie demolować szkołę. Ja na przykład demolowałem szkołę często. Kupowaliśmy sobie takie przepychacze, takie gumowe przepychacze, nie wiem, tam do kibla i robiliśmy dziury tam w ścianach, czy gdzieś tam biegałem po dachu, coś tam zakleiłem nauczycielowi drzwi klejem, żeby nie mógł wyjść. To były takie po prostu wyrazy buntu. Nie do końca może wiedziałem, czemu się buntuję. Ogólnie przeciwko temu właśnie, że another brick in the wall, ten system cały, że mnie zmuszają, żebym siedział w tej szkole. Nie do końca...
0: Ale poczekaj, że próbują cię włożyć w jakieś takie ramki, a ty się w nich nie mieścisz. Czy w ogóle miałeś uświadomione takie rzeczy chociaż?
2: Tak, tak.
0: To było takie... Po prostu...
2: No właśnie, wiesz, młody człowiek to nie wie do końca, co mu nie pasuje, nie?
0: No ale później przeanalizowałeś pewnie, nie?
2: No dzisiaj już wiem mniej więcej tak na czym to, o co w tym chodzi, ale wtedy może nie wiedziałem i dlatego niszczyłem wszystko i psułem i tak dalej, bo nie wiedziałem czemu, co mi nie pasuje do końca, nie?
0: Ale no. Złapali cię kiedyś?
2: Chyba nie.
0: A teraz nagle pozwy do krawca. Nagle się zorientowali, który to był, sam się wygadał.
2: Nawet moja matka była kiedyś w szoku, bo kiedyś se posłuchała audycji w nocnym radio, tak eksperymentalnie i posłuchała tych, akurat się... Moja mama ma taki talent, że zacznie słuchać i akurat trafi na te wszystkie tam zwierzenia, że tam coś robiłem i ona tak potem któregoś dnia mi mówi, ja się nie spodziewałam po tobie w ogóle, że ty tak, a czemu ty tak to robiłeś? Ja nie wiedziałam, czemu ty tak, wiesz, i tak się zdziwiła.
0: A co to było?
2: No różne tam rzeczy, nie? Tam wrzucanie siarkowodoru do klasy, jakieś tam zaklejanie drzwi, bieganie po dachu, tam dewastowanie szkoły. A moja mama była przekonana, że ja byłem grzecznym uczniem na przykład, nie? I tak się zdziwiła trochę.
1: A moi rodzice, jak się dowiedzieli w szkole, co ja zacząłem robić, bo przyszli ze szkoły do domu, to ojciec z dumą stwierdził, no nareszcie coś zbroił, bo też myśleli, że jestem taki, jak to się mówi, piątkowy uczeń, nie? I wzorowy i w ogóle. A tu się nagle okazało, nie mogę powiedzieć co, ale w każdym bądź razie, bo to wywoła znowu jakieś kontrowersje, ale w każdym razie ojciec był dumny z tego, o syn weźcie, narozrabiał, nie? Ja myślałem, że dostanę opieprzy, coś, a nie, nic rzeczy. Bo aż z dumą się tak uniósł, o kurde, wreszcie coś, nie?
0: I to nie było randkowanie z nauczycielką z matematyki?
1: Nie, nic z tych rzeczy. Ale powiem tak, ja na szczęście dosyć szybko pojąłem, że zachowania, bo bunt to są często zachowania destrukcyjne, że ja muszę tego unikać, bo gdybym ja uruchomił się, że tak powiem, taki swój bunt prawdziwy, a wiem jak to robić, no to byście czytali o tym w TVN-ie.
0: No.
3: Ja mam pytanie do Aleksandra jeszcze. Czy próbował kiedyś jeszcze, jak był dziewczyną, to czy próbował z chłopakiem coś tamten? Bo skoro nie próbował, to skąd wie, że nie lubi? Ja na przykład jestem dendrofilem i kurwa też nie wie, i też bym sam siebie o to nie podejrzewał, dopóki wiesz, tam nie poszedłem, nie spróbowałem i mówię, kurwa, wow, rzeczywiście, nie? Nigdy nic nawet nie myślałem o tym, no.
0: Okej. Okay. I ty mówisz, że to ja jestem nienormalny.
3: Nie, ja nie mówię, że jesteś nienormalny.
2: A coś tak, coś myślałeś, Dabliński, że tak z drzewami, taka dendrofilia delikatna, subtelna, coś tam?
3: No ja kiedyś widziałem, słuchaj, w parku w publicznym, miejskim normalnie, jak stał chłop i klientka i oni ten drzewa macali, nie? I tak się o te drzewa najpierw się tak przytulali do tych drzew, potem się tak o nie ocierać zaczęli i w ogóle i mnie to tak zastanowiło, co oni robią. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to ma jakikolwiek podtekst seksualny i se zagadałem do nich i mówię, ja przepraszam bardzo, ale tak takie mam pytanie tutaj, tego, lalala, a co wy tam robicie w ogóle, nie? No i oni mi zaczęli kurwa tłumaczyć, że te drzewa jakąś energię mają i tak dalej i że to można ten, że to można poczuć tą energię i że ja mówię, no dobra, skąd wiadomo, że sobie ten, że sobie tego nie wmawiacie, że po prostu, że to, tylko że naprawdę tam jakaś energia jest. On mówi, że się czuje podniecenie seksualne od tego, nie? I ja mówię, kurwa, no mówisz, że śmiało, to sobie tam spróbuj kiedyś, nie? No i se spróbowałem i mówię, wow, kurwa, coś w tym jest, naprawdę, nie? Nawet się nie spodziewałem tego, nie podejrzewałem, że w ogóle takie coś jest możliwe, nie?
2: Ale co, spróbowałeś się przytulić tam do drzewka i było tam spoko w miarę, czy co?
3: No, właśnie, kurwa, jest takie coś, człowieku, jest takie uczucie, jakbyś seks z kimś uprawiał, naprawdę.
2: To ciekawe.
0: Co, ja też się, ja się przytulałem, ale nie miałem zwodu.
2: Mnie też jakoś zupełnie drzewo, jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić, że ktoś potrafi odczuwać podniecenie tam z drzewem. Tak zupełnie mnie.
0: Ale
2: to...
0: poczekaj, bo jeszcze tak dopytam, ja, tak jak ty pytałeś o to co w majtkach, to tak. Ty szukasz tam jakiejś dziupli i tam sprawdzasz, czy nie ma wiórki?
3: Nie, po prostu to się czuje, jakby, nie wiem, jakbyś miał z fizycznym człowiekiem kontakt, także wolny, no trochę pociekło, no.
2: Ale jak to? No tak to drzewo, no tak. To jest takie martwe, takie nic.
0: Nie,
2: takie...
0: jest to martwe.
3: Żywe, normalne, ale to się czuje. Nie. To się czuje, słuchaj, to się czuje, jak drzewo reaguje na ciebie, to się czuje. Autentycznie. Popatrz, może być, zrób taki eksperyment, stań pod drzewem, tylko jak nie ma wiatru, bo wiadomo, jak jest wiatr, to się nie uda, ale jak nie ma wiatru, stań od drzewa, powiedzmy, kurwa, metr albo pół metra tyłem i powiedz drzewu, że jeżeli cię rozumie i słyszy, to niech cię dotknie. I ono weźmie tą gałązką, samą jedną, kurwa, gałęzią weźmie i cię dotknie. Ja tylko to mówię ci, to musi nie być wiatru, no bo jak jest wiatr, to wiadomo, że można to na wiatr zwalić winę. Ale mówię wam, do rośliny, drzewa autentycznie, kurwa, nas rozumieją.
0: Ale nie, no to jest oczywiste, że rośliny, drzewa mają... są istotami żywymi, to jest oczywiste, po prostu mają inny ten cały potencjał. I trzeba się dopasować do nich. I ja też się przytulałem, ale nigdy w życiu podniecenia seksualnego nie odczułem. To jest jakieś w ogóle mega.
1: Ja wam powiem, że można odczuć smutek drzewa. Wczoraj koło mnie ścinali drzewo, takie, które miało już, myślę, że ze 100 lat. I jak staniecie na taki pień świeżo obcięty przez drwa, no teraz to nie siekierą, a piłą mechaniczną, jak staniecie w tym korzeniu, w rdzeniu tego drzewa, to poczujecie smutek. Poczujecie autentycznie taką
0: ale to smutne. Jest, to są, tak.
2: Ale tu, słuchajcie, na czacie jakby jakieś takie zrozumienie do tych rzeczy się pojawiło, bo tak ludzie piszą, tu adwokat pisze, że drzewa mają pole, ja to wiem, bo też tu dłoń mi próbowałem, ktoś inny też tu pisał, że też coś tu próbował, że dziuple tam penetrował, tak jakby coś tu się nagle okazało, że tutaj... Nie, ja pisałem, że nocne radio to ludzie nienormalni, ale zaraz jak się okaże, że dendrofile, to ja przepraszam.
0: Ruchają drzewa. No,
3: no powiem wam, że naprawdę dużo ludzi może być dendrofilami i sobie nie zdawać...
0: Ale słuchajcie, nie. Po pierwsze, jest genialna książka Sekretne życie drzew i tam jest opisane to, w jaki sposób one między sobą funkcjonują, na przykład w lesie, tak? Że to wszystko jest połączone i na odległość w ogóle wysyłają sobie sygnały. Tak jak sygnały wysyłają, dosłownie jest analogia między tym, jak drzewa wysyłają sobie sygnały na odległość poprzez choćby korzenie, do tego, w jaki sposób nasze neurony wysyłają do innych neuronów sygnały. To jest dokładnie jakby schemat jeden do jednego. Także polecam książkę Sekretne życie drzew, naprawdę. Tam człowiek, który to wszystko obserwował, jest naukowo wyjaśniony, w jaki sposób to funkcjonuje.
2: Kurczę.
0: Oczywiście, że to są istoty, które czują i które są żywe.
3: Naprawdę, można na własnym skórze odczuć. Słuchaj, no drzewo ci daje, kurwa, znaczy drzewo ci robi tak, że ci staje normalnie, nie? I to wiesz, że to drzewo na ciebie tak działa samo, dlatego że chce. No autentycznie.
2: Ja tego nie rozumiem zupełnie, ale...
0: Znaczy mi nie stanął, ale to jest miłe. No.
2: A też kapitan Tomek kiedyś coś tu opowiadał właśnie o takich kontaktach z drzewami. Miałem też innego kolegę, Marcina, który uczył się reiki i też coś tam właśnie do tych drzew się przytulał. Zaraz się okaże, że wszyscy dendrofile, kurde, ludzie.
0: Ja przepraszam, ja w to nie mieszam seksualności swojej. Moja seksualność jest w normie. Także przepraszam bardzo. Ja tylko w gatunku ludzkim ten gustuje, ale zupełnie serio. Nie wiem, no nie znam cię Krawiec w sumie, ale tak zupełnie serio polecam ci tą książkę, jeśli jej nie znasz. I zobaczysz, o co chodzi.
3: Co się dzieje? Przerwało mi połączenie, czy się słyszy?
2: Nie, wszystko w spoko tutaj.
3: Dobra, bo myślałem, że połączenie przerwało na chwilę.
2: Tu Ewa Lipka się odezwała, właśnie Lipka, właśnie, no czy bardziej Dąb, czy Lipka.
3: No ale to właśnie na tym, na przykładzie tej analogii, o której mówiłem z tym drzewem, to może Aleksandrze spróbowałbyś ten, może chłopaka byś się znalazł, jaka ankieta, ja pierdzielę Krawiec, czy jesteś dendrofilem, no jestem, tak, daję tak.
2: Ja raczej nie. O.
1: Ja odczuwam chyba emocje drzew, więc zagłosuję na tak.
2: Na tak.
1: Owszem, mówię, było mi strasznie smutne, jak te drzewa, bo tam nawet dwa zcięli te drzewa. I czułem taki smutek, jak przechodziłem obok tych... Ja nie stawałem na pieniu, bo on pracował tam piłą tą mechaniczną, a to raczej nie jest dobry pomysł, żeby stawać na drzewie, kiedy pracuje piłą mechaniczną wzdłuż jego korzenia. No w każdym bądź razie czułem taki smutek, a przechodziłem bardzo blisko. Pies mój się też ze smutkiem odsikał na jedną ze ściętych tych drzew, na ten korzeń. Teraz będę szedł, to może sobie stanę na tym, bo te pnie są tutaj koło nas pozostawione.
2: Dałem tutaj ankietę na czacie, czy jesteś dendrofilem. Tak, nie. I na razie większość jest. 56%. Tak.
3: No dokładnie.
1: W książce tego seksualnego.
0: Ja wrzuciłem tak. No właśnie, ja wcisnąłem, że tak, chociaż no, wzwodu nie miałem. Raczej miałem emocjonalną taką więź.
3: No bo ty nie masz jak mieć wzwodu przecież, nie?
0: Nic nie wiesz, naprawdę nic nie wiesz, stary.
3: No mówiłeś, że się nie przerabiałeś.
0: Ale ty wiesz, czym jest penis?
3: No wiem, no ja akurat wiem.
0: No właśnie, a wiesz, jak to wygląda w fizjologii? Wiesz, jak to wygląda w okresie prenatalnym? Jaka jest różnica między waginą a penisem, powiedzmy,
3: no
0: jeszcze
3: wiem,
0: za nim?
3: Penis jest wypukły, a wagina jest wklęsła.
0: Nie, to wyrasta dokładnie z tych samych komórek. Ten narząd powstaje wyłącznie pod wpływem testosteronu i tak naprawdę odpowiednikiem w ciele kobiety jest łechtaczka. W sensie odpowiednikiem penisa w ciele kobiety. I pod wpływem testosteronu ona rośnie.
3: To by miało sens, bo właśnie z tego, co słyszałem, jak kobiety biorą anawar, to jest tak zwany steryd dla kobiet, to i łechtaczka strasznie rośnie, że nawet łechtaczka 5-centymetrowa się może robić od tego, nie? I to jak taki mały penis wygląda.
1: Jest całkiem możliwe.
0: Testosteronu jest to samo i wzwód jest identyczny jak u mężczyzny w momencie podniecenia, dlatego też mówię o tym, że nie wystąpiło to u mnie po prostu... Przytulając drzewo, miałem odczucia emocjonalne, ale reakcji seksualnej ze strony organizmu nie zauważyłem.
1: Jest całkiem możliwe, że tak jak zadawałem ostatnio pytania młodemu dentyście, który leczył, czy wyrywał mi zęba, czy na miejsce zęba, skoro mamy zęby mleczne, a potem z jakiegoś zarodka pod tym zębem mlecznym wyrasta ząb trwały, czy nie można byłoby takiego zarodka wszczepić, mieć trzeciego zęba. To jest całkiem możliwe, że kiedyś wynajdą coś, co po wstrzyknięciu właśnie u osoby, która się określa jako mężczyzna, rodząc się kobietą, nie wyrośnie w tym miejscu po prostu narząd, nie? Mhm.
2: Większość słuchaczy Nocnego Radia jest dendrofilami, tak wyszło, 56%. No, ale to tak, łechtaczka, tak, no to odpowiada żołądziowi.
0: Znaczy nie, no cały, tak, no cały, no łechtaczka, tak, no.
2: Dlatego...
0: Znaczy, ogólnie tak. Mhm.
2: Dlatego zawsze mnie tak bulwersowało to takie obcinanie łechtaczek w islamie kobietom, bo to jest tak jakby facetowi obciąć żołędzia. Kobiety przy tym mdleją, żygają, to jest potworny ból.
0: Znaczy, wiesz co, nawet nie sama żołądź, to jest w ogóle cały odpowiednik całego penisa dosłownie. Po prostu pod wpływem testosteronu to rośnie.
3: Podobno jak kobiecie utniesz łechtaczkę, to przestaje mieć jakąkolwiek przyjemność seksu, nie? Że wtedy to już tylko od tyłu może brać, a tak to zero przyjemności ma.
0: No tak, no bo na tym polega generalnie przyjemność seksu w przypadku kobiet. Chociaż są też orgazmy te wewnętrzne, bo też jakby z wewnętrznego odczucia jest przyjemność, ale no pozbawiasz tego generalnie, co jest kluczowe, wydaje mi się.
1: No i zostaje, mi jeszcze zostaje jedno pytanie do ciebie. Jak przeżyłeś, że tak powiem, czy miałeś w ogóle pierwszy okres?
0: O jest.
1: No właśnie,
0: nie, no tragedia, takie... no dramat, no. Wiesz, ja to nazywałem wodospadem szatana.
3: Wodospadem szatana.
0: I mniej więcej to określa mój stosunek do tego, co to było dla mnie od samego początku. Było to dla mnie kompletnie niezrozumiane, niechciane, odrzucane przeze mnie psychicznie. Nienawidziłem tego tak zupełnie szczerze od środka. Także ja na przykład przez długi, długi czas swojego życia byłem przez ten czas po prostu wyłączony z życia. W sensie...
1: Sprawę, że to nastąpi wcześniej, czy nie?
0: Czyli, czy to tak, było... no, tak. Znaczy nie, no to, że to się pojawiło, to ja wiedziałem, tylko jeśli chodzi o takie przyjęcie, że to jest moje ciało, no wyrastałem w poczuciu, że jakby mieszkam w nie swoim ciele, o tak. I że jakby to było takie uczucie kompletnego negowania, że to się dzieje i absolutnego braku akceptacji dla tego, bo jakby obrzydzenie to jest to uczucie, które generalnie posiadałem w ogóle w trakcie. Nie? Mnie to wyłączało z życia, bo tak, no jakby wiesz, tydzień, półtora tygodnia spędzone po prostu w domu pod kołdrą bez żadnych interakcji, bo to po prostu było jakieś takie, no fujka, no.
1: Na przykład w tej chwili po tej terapii hormonalnej to już po prostu zanika, rozumiem, tak? Czy pozbywasz się tego? Czy jak jeszcze w ogóle?
0: Teraz mi wróciło, jak sobie zrobiłem przerwę. Jest to straszne, ale jestem w stanie to przetrwać jakoś tam psychicznie, bo troszkę lepiej sobie radzę z emocjami. Ale no jak wrócę, no nie mogę się doczekać do tego momentu, aż po prostu, wiesz, to przestanie. Po ale czym oczywiście pozbędę się tego problemu.
1: Na przykład w przychodni, ja nie wiem, jak to się w ogóle organizacyjnie to dzieje. Natomiast na przykład, czy ty to musisz prywatnie, że tak powiem, chodzić, czy na NFZ chodzić, masz zrozumienie u lekarzy? Jak to w tej chwili w ogóle?
0: Z lekarzami to jest w ogóle, wiesz, można książkę napisać o tych przypadkach. Oczywiście, no właśnie, że chodzę prywatnie, wolę się nie narażać na dziwne sytuacje. No prywatnie to przynajmniej jak ktoś nie rozumie, to udaje, że rozumie, bo musi, bo dostaje kazę.
1: Nie, no bo ja natomiast... ostatnio na mapkach tych Google'a dostrzegłem właśnie, że są tacy różni lekarze, na przykład właśnie urolodzy czy ginekolodzy, gdzie jest przyjazne dla osób LGBT+. Ja teraz rozumiem, czemu są te wpisy, bo być może właśnie są dla takich osób jak ty właśnie osoby, które
0: no ja się tym kieruję, teraz właśnie idę do endokrynologa, właśnie ze względu głównie na to zdecydowałem się, że jest właśnie ta notacja. To znaczy ja wiem, że tej osobie nie będę musiał tłumaczyć podstawowych rzeczy i nie potraktuje mnie jak świra, a niestety często miałem do czynienia z osobami, które nawet nie chciały ze mną rozmawiać. Po prostu nawet nie chciały mi patrzeć w oczy, po prostu odczuwałem pogardę, nie?
3: A urodził mi dziecko na przykład, czy nie?
0: Słucham?
3: Czy byś dziecko urodził? Znaczy, wiesz, w takiej sytuacji, że na przykład powiedzmy, no masz sobie tam dziewczynę, partnerkę jakąś, nie, żyjecie sobie tam w związku, no i decydujecie się, że chcecie sobie dziecko zrobić.
0: Nie, dla mnie to jest nie do przejścia pod względem fizjologicznym. Ja po prostu w tak mocny, negatywny sposób odczuwam jakby... No to się nazywa dysforia płciowa, po prostu. Jakby właśnie ta cała niechęć do tych elementów kobiecych w swoim ciele, ale taka wewnętrzna, taka autentyczna odraza, że ja bym nie był w stanie przetrwać tego fizjologicznie, nie?
2: No to wiesz, Dabliński, tak samo jak ciebie ktoś by zmuszał teraz, nie wiem, do ssania kutasa, ruchania w dupę i tak dalej, nie?
3: No ale nie, no bez przesady.
0: Ale wiesz co, to jest jeszcze gorsze, bo to jest takie wewnętrzne odczucie, jakby od środka cię ktoś gwałcił. Wiesz, to jest straszne.
2: Coś po prostu obcego tobie, no.
3: Ale nie,
2: zupełnie.
3: Chodzi o to, że jakby z miłości, tak, wiesz o co mi chodzi, nie? Że ktoś ci kazał czy coś, tylko po prostu tak z miłości do tej drugiej osoby.
0: Zrozum.
3: Nie?
0: Ale zrozum, że to chodzi... Nie, no gdybym ja na przykład miał w życiu taki pomysł, żeby posiadać potomstwo, no to oczywiście, że jakby partnerka byłaby skazana na ciążę, bo ja w życiu jakby do... nie ma takiej opcji. No coś.
3: No, no dobra.
0: Ja wiem, że są osoby...
3: Za to powiem, że pójdziesz do piekła, że na przykład teraz masz ileś tam 40 lat, powiedzmy, to cię to nie interesuje, ale kiedyś może będziesz miał, nie wiem, 60 albo 80 i wtedy mogą przyjść takie myśli, że o Jezus, a co to teraz będzie po śmierci ten, no już bliżej niż dalej, no to może by do kościoła trzeba było iść, tam do spowiedzi, na takie rzeczy, nie?
0: A ty jesteś wierzący?
3: Nie. Ale kiedyś byłem. Kiedyś byłem bardzo mocno wierzący i boję się tylko tego, że nie wiem, jak będę bardzo starym dziadem, to przyjdzie na mnie, wiesz, to, co przychodzi na tych wszystkich katolików, że oni tam, wiesz, całe życie żyją, grzeszą, robią sobie, co chcą, a jak już są starzy, to dopiero zaczynają wtedy myśleć, a co to tam będzie po śmierci i wtedy zaczynają do kościoła dopiero chodzić, nie?
0: I to boję na czym się, opierała się... Na czym opierała się twoja wiara i na czym się opiera twój ateizm, jeśli to jest ateizm?
3: Wiara na czym się opierała? Na tym, że ja kiedyś uważałem, że najwyższym dobrem, jakie tylko jest, to jest na pewno Bóg, a ja byłem taki, że widziałem dużo zła na świecie, dużo chujowych rzeczy i zawsze jakoś tak naiwnie się łudziłem, że ten świat to by można było na lepsze zmienić po prostu. I stąd się może brała ta wiara. Potem miałem bardzo dużo dziwnych, różnych, chujowych przejść z kościołami różnymi, kurwa. I to mi uświadomiło, że po prostu żadnego, kurwa, Boga nie ma. I ja sobie to wmawiałem wszystko do tej pory, ale w dobro cały czas wierzę jakoś tak. Mam, że dalej wierzę w dobro.
0: No to skąd taka obawa, że jak się zestarzejesz, to ci się może coś odkleić i możesz wrócić do wiary?
3: Dlatego, że bardzo dużo właśnie tych bab, starych dziadów, tych dewot takich, to są właśnie tego typu ludzie, że całe życie sobie robili, co chcieli, mieli w dupie wszystko, wiesz, jakieś, nie mieli żadnych moralnych ograniczeń, tylko po prostu, wiesz, dopuszczali się najgorszego skurwysyństwa, a potem na stare lata zaczęli chodzić do kościoła, żeby, wiesz, a tak na wszelki wypadek, jakby się jednak okazało, że piekło i niebo istnieje, to tak na wszelki wypadek teraz, wiesz, będą udawać tutaj świętych, kurwa, żeby nie wiem, chyba Boga w chuja zrobić, nie?
1: Ale tak nie działa.
0: Boisz się, że ty tak możesz się, ten, robisz chujowe rzeczy, że się potem możesz bać?
3: Nie, ale boję się, że będę mieć taką, będę musiał przejść takie stadium, jak te wszystkie stare babcie i dziadki.
0: Myślisz, że to jest taki integralny poziom, znaczy integralny etap rozwoju każdego człowieka, że dewocieje.
2: Trochę w tym prawdy jest, tak, człowiek trochę dewocieje na starość, bo to jest też naturalne zjawisko. Człowiek na starość gdzieś tam się zbliża do tej śmierci i zaczyna się bać, interesować tym, co będzie po tej śmierci, a może na wszelki wypadek warto się tutaj modlić i tak dalej. To jest takie naturalne w sumie też, no.
0: No ale dobra, Krawiec, ty naprawdę sądzisz, że ty byś mógł wejść w taki etap dewocienia?
2: No ja akurat nie, ale wiele osób, wiesz, może miało inną drogę życia, nie myślało o tych sprawach zbyt wiele i mają inne odczucia, nie?
0: No inni tak, no inni tak. A jeśli chodzi w ogóle o osoby, które generalnie się nad życiem zastanawiają i tak naprawdę posiadają kwestie etyki i moralności poza religijnością, no to chyba nie mają się czego obawiać na starość, no bo chyba nie zgłupiają.
2: To jest strasznie skomplikowane. Tu tak nawet ciężko mówić, że głupi, mądry i tak dalej, bo człowiek ma różne w sobie obawy, lęki, pewne rzeczy rozumie, innych nie. I to zależy od tego, jaką część życia ktoś poświęcił na rozkminianie tych rzeczy. Jak ktoś na przykład poświęcił się rodzinie, pracy, czemukolwiek innemu, powiedzmy, to jest w innej sytuacji niż ja, kiedy pół życia rozmyślam o tych sprawach, nie?
0: No tak. Tylko, że wiesz, ja mówię głupi w dużym cudzysłowie, to nie chodzi o to, że ktoś jest głupi, bo ten, tylko powiedzmy, nie przestanie być tak refleksyjny na temat sensu i generalnie życia pod koniec tego życia, tylko jakby to jest konsekwencją wszystkich rozmyślań i wydaje mi się, że pod koniec będziemy, jeśli mamy w sobie jakąś taką skłonność do refleksji, to będziemy troszkę bardziej ogarniali to, co jest czym. Nawet w obliczu tego zbliżającego się końca, skoro już teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że ten koniec kiedyś nadejdzie.
2: A na czacie się pojawił istota, mega mędrzec, guru, Bóg. Tutaj i zbanowałem go tak na dzień dobry. Papa, kurwa, spierdalaj, no. No.
1: Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za dzisiejszą bardzo...
3: Nie, tak no powiem, zostań jeszcze tam. Gdzie ty idziesz? Zostań.
1: Muszę, bo mam obowiązki pod tytułem czworonóg, więc zapomniałem.
3: A nie możesz nauczyć sikać pod prysznicem, a potem będziesz tylko spłukiwał?
1: Nie. On odleje się na filar, więc nie ma absolutnie takiej mowy. Dzięki wam
0: to,
1: za...
0: To poczofaj go ode mnie za łóżkiem.
3: Poczofaj go!
1: Tak będzie zaraz wygłaskany, bo to zawsze tak jest proces ubierania w smycz, to jest między innymi przytulanie i głaskanie. A w ogóle polecam sobie przyłożyć psa na noc, bo to jest bardzo przyjemne. Trzymajcie się, hej.
0: Ja mam koty i będę przykładał, trzymam się.
2: Cześć, hej.
4: A tymczasem dołączyła Ewa Lipka.
2: O!
0: Cześć.
3: Ewa Lipka, której śmierdzi...
2: Co? Co ty tutaj? Zamknij się tutaj.
3: Dziękuję, pachnie, bardzo ładnie pachnie.
4: Pani pachnie jak coś tam, taka piosenka jest. Ja też mam głos męski.
3: Nie, to nie jest głos męski, ale dzień dobry, witam panią Ewę.
4: Przysłuchiwałam się tej rozmowie i tak, i czuję... No, dyskomfort. Temat bardzo poważny, a sobie pod śmichujki robiliście. Także muszę was tutaj zrugać i też chcę coś powiedzieć na swój temat. Miałam incydent taki, jako 8, maksymalnie 10 lat. Byłam na jakimś tam wypadzie dziecięcym i była jedna dziewczyna z zespołem Downa. Uwaga, bo ja tego nigdy nikomu nie mówiłam, ale teraz wam to powiem. Z zespołem Downa ona miała nie wiem ile lat, sporo, ale ją tak przygarniali do dzieci. I po tym incydencie, co się stało niestety ze mną, przepraszam, się trochę śmieję, bo to jest niezbyt ciekawe, naprawdę tego nikomu nie mówiłam. A dostałam jakiś tam delikatny ochrzan, ponieważ zamiast gdzieś wyjść z grupą, ta dziewczyna miała, nie wiem, około 20 lat, a ja maksymalnie 10. W każdym razie była taka sytuacja, że ta dziewczyna chciała, żebym ja z nią poszła do łóżka. Ale ja nie wiedziałam, o co chodzi. No jak to dziewczyny, no czasami sobie siadały coś tam, a ona gacie zdjęła. Naprawdę. I nas przyłapali. A ja w ogóle zielona, nie wiedziałam o co chodzi. Byłam dzieciakiem. No i wtedy to zapadło mi w pamięci, takie coś. No i nie wiem jak to się odbiło na mojej psychice. No pamiętam to, taki incydent w życiu. A tutaj Aleksander mówił odnośnie zainteresowań. No ja też byłam chłopczyca, lubiłam chłopaków, grać w piłkę, wygłupiać się z chłopakami. Także to musi być gdzieś głębiej. A też jak mi zaczynały rosnąć piersi, to się wstydziłam, ale miałam jednak w sobie tą jakąś dziewczynę. Także to musi być naprawdę gdzieś głębiej o tym, co mówił Aleksander.
0: No. Wiem, o co ci chodzi, bo też spotkałem wielokrotnie osoby, które dokładnie tak samo opowiadały mi o tym. To znaczy, znów wrócę do tego, że płeć to spektrum i niekoniecznie musisz być kobietą, bo tak naprawdę to jest jakby już efekt wtórnej socjalizacji, to w jaki sposób siebie postrzegamy, a to jak postrzegamy siebie od środka jest czymś zupełnie innym, tak? Cała reszta to jest wypadkowa.
4: No i miałam też taką sytuację, bo to jak to koleżanki, no gdzieś tam całus, no w szkole średniej, w liceum, jak tam, to w którymś momencie jak koleżanka w usta, to aż mnie odrzuciło. Ojejku, mówię nie, czyli no jeszcze raz tutaj powtórzę, to gdzieś jest gdzieś głębiej. Jeżeli no dziewczyna nie ma oporu, że się pocałuje z dziewczyną, no to w psychice gdzieś musi być. A mnie odrzuciło.
2: Ale wiesz co, Ewa? Kiedyś mi się koleżanka jedna zwierzyła, że tak z opowieści, które znam, wynika, że dziewczynki tak o tym się nie mówi i o tym nie wiemy, ale czasami tak się bawią ze sobą, wiesz, gdzieś tam się ocierają ze sobą pupami, cipkami i tak dalej. No wiesz, tak się bawią ze sobą dziewczynki. Samo to, że dziewczynki chodzą ze sobą, trzymają się za rączki i tak dalej. Chodzi mi o to, że dziewczynki mają takie lesbijskie jakby zapędy od najmłodszych lat często. Nie zawsze, ale czasami mają po prostu. No i to jest takie też normalne w sumie.
4: To znaczy, na pewno się bawiłyśmy w lekarzy. Oczywiście to był wymysł starszych koleżanek. No bo ja ile też znowu tam 8-10 lat mogłam mieć? Naprawdę kompletnie nie miałam najmniejszego pojęcia, co to jest jakaś tam przyjemność seksualna. No niestety w kierunku seksualnym jakimś. No, zabawa w doktora, no to jakieś tam trawki sobie wsadzałyśmy.
2: No są takie zabawy, no to jest, słuchajcie, młodzi chłopcy czasami sobie porównują swoje kutasy, kto ma większego, tak?
0: Ej, ale czy to nie jest naturalne, przepraszam, że ci przerywam, ale czy to nie jest naturalne po prostu dla odkrywania siebie, swojej seksualności też w grupie osób podobnych, tak? W sensie jakby naturalny etap rozwoju, czyli odkrywanie tych tam sfer.
2: Jest to względnie normalne, no tak często jest po prostu i tylko o tym się nie gada, ludzie się tego wstydzą, bo są bardziej purytańskie albo mniej społeczeństwa i tak się boją ludzie o tym
0: No bo
2: gadać.
0: to jest seksualizacja dzieci, jak się o tym mówi. Dzieci nie powinny w ogóle mieć nic wspólnego ze swoimi własnymi genitaliami.
2: Tak
4: To
2: jest.
4: znaczy, ja bym powiedziała, że bardziej to z nudów, bo my mieszkaliśmy na wsi i myślę, że to jest takie coś, takie zabawy, to z nudów. No, nie mają co zrobić. Ktoś tam starszy, jakaś dziewczyna była, wymyśliła coś takiego. Nie mam pojęcia najmniejszego, dlaczego. Może ona też się bawiła gdzieś wcześniej ze starszymi. Często jest tak, że właśnie starsi wprowadzają w jakieś tam no, towarzystwo, nawet z piciem alkoholu, no to często i z różnymi, czy papierosami, to starsi gdzieś tam wprowadzają. Także, no a później jak to wszystko się kształtuje, no to albo na psychikę coś będzie na rzeczy, że tak powiem, albo nie.
0: Ale to tak jak mówisz, albo taka sytuacja pokaże ci, że w tobie jest coś takiego, co z tym rezonuje, albo cię odrzuca i od razu wiesz, że tego nie ma. Jakby, no to nie wymyśliłaś sobie, że cię odrzuciło. Chyba, że niestety miałeś do czynienia z jakąś sytuacją patologiczną wyjątkowo i tak naprawdę to było coś złego, co się działo, ale z tego, co mówisz, to tak nie wygląda.
2: Może też nawet to, że się wstydzimy tych rzeczy trochę i że niektórzy reagują alergicznie na takie tematy, to też jest w sumie normalna rzecz, bo może to musi być takim trochę tematem tabu, nie? Bo
0: Dlaczego?
2: inaczej, gdyby nie było, gdyby to było takie powszednie, wiesz, chleb powszedni, to by to doprowadziło może do sytuacji, gdzie, nie wiem, wszyscy się ze wszystkimi ruchają na ulicach, taka
0: Moim
2: dystopia.
0: zdaniem jest dokładnie na odwrót, że to, co jest tajemnicze i niedozwolone, to przyciąga na pewnym etapie, żeby to poznać, a w momencie, kiedy po prostu to poznajesz takim, jakie jest, to staje się naturalne, tak jak każda inna naturalna rzecz, która się w życiu pojawia.
2: No, ja nie wiem, nie mam zdania tutaj, sam nie wiem, co o tym myśleć.
4: A jeszcze tutaj mówiliście o dentro, coś tam filii, tak? O drzewach. Ja też się przyznam, tutaj też będę się trochę uśmiechała pod nosem, ponieważ, a może nie powiem całości,
0: Dajesz.
4: A, że tak powiem, kochałam się ze słońcem.
2: Jak to?
4: Ze słońcem się kochałam. Słońce mnie podnieciło.
0: Matko Boska.
2: No to ciekawe, to jakaś Ewa wynalazła nową, nową jakąś tutaj, jak to powiedzieć, nie wiem nawet. Ja się zawstydziłem, się zarumieniłem. Idę.
0: Nie, ale słuchaj w ogóle, bo ja wiem chyba o co chodzi. Niedawno słuchałem wywiadu z jedną pisarką, Szpilą, nie wiem czy kojarzycie. Ona opowiadała dokładnie o tym, jak ją podniecały fale, jak siedziała sobie na jakiejś tam skale na plaży i dosłownie doświadczyła orgazmu w momencie, kiedy zjednoczyła się, jak to opisywała, ze zjawiskami tymi, które ją otaczają. No.
2: Kobiety są chyba bardziej takie, jakby to powiedzieć, subtelne, takie... jakby mają różne takie dziwnostki swoje, nie? Bo facet jest taki prosty. Czasami się przyrównuje faceta orgazm kobiecy i męski do tego, że facet to jest taki guzik, jeden wielki czerwony guzik, a kobieta to takie całe spektrum i cała taka tablica rozdzielcza, gdzie są różne tam...
0: Tak?
2: Guziczki, manipulatory, więc może kobiety faktycznie potrafią mieć satysfakcję erotyczną z takich subtelnych różnych rzeczy, że tam fala, słońce.
4: A nie, nie, ja się kochałam z Bogiem Ra, ze słońcem.
0: Ale mówił do ciebie coś?
4: Nie, super grzało słoneczko. Chodzi o stan umysłu. W jaki stan umysłu się wprowadzimy? Ja się wprowadziłam w stan umysłu, żeby kochać się ze słońcem, ponieważ chyba nikt się ze słońcem nie kochał, a ja sobie pomyślałam, że chcę się pokochać ze słońcem, z Bogiem Ra.
0: Ale to nie było tak, czy wizualizowałaś sobie po prostu to, że to jest faktycznie jakaś istota i to tak naprawdę twoja wyobraźnia cię doprowadziła?
4: Nie będę zdradzała szczegółów. Bo ja mam za dużo tutaj hejterów z tego, z uniwersum Kononowicza. Ja po prostu nie zdradzę tutaj więcej szczegółów, bo jestem zbyt znana.
0: I to dawaj, dawaj na priv.
4: Na priv chętnie poopowiadam.
0: Dobra.
2: Marcin tutaj napisał, a śmiali się z szabla, że porusza dziwne i szurskie tematy. Tak.
4: Ale to chodzi naprawdę o stan umysłu, w jaki się wprowadzimy, ponieważ tak naprawdę, moim zdaniem, wszystko może nas podniecić. Totalnie wszystko.
0: No tak, tak naprawdę cały czas, jeśli faktycznie masz kontakt ze sobą, no ja nie lubię nadużywać słowa energia, ale generalnie do tego to się sprowadza. Jeśli masz kontakt ze sobą, to nawet w trakcie medytacji jesteś w stanie doprowadzić do pewnych reakcji swojego organizmu, nie?
4: No, ale tu chodzi o na pierwszym miejscu o jakąś podnietę. Pytanie, czy chcemy się podniecić? Jak zresztą, no ja mam 48 lat i czy kobieta, mężczyzna, bo jest to wizualnie, czy kobieta jest świadoma i kiedy jest świadoma, że jest podniecona? Ja miałam bardzo długo tak, że nie byłam świadoma swojego podniecenia.
0: Jak to?
4: Po prostu byłam podniecona i nie miałam świadomości, że jestem podniecona.
2: No to ciekawe rzeczy.
4: I muszę wam powiedzieć, że to był najwspanialszy czas. Być nieświadomym podniecenia. Najprzyjemniejszy.
0: A uświadomione podniecenie już nie jest tak przyjemne?
4: Nie. Moim zdaniem nie.
0: Dlaczego?
4: Dlaczego? Nie umiem chyba tego określić.
2: No czasem jest bardziej interesujące właśnie to, co jest niezbadane i nieodkryte, nie?
0: Ale że co, że jest element zaskoczenia, że up, ojej, nagle tak. A w momencie, kiedy jest świadoma, to aha, to jest to, więc teretę i przejmuje tak naprawdę władzę umysł, który ci wszystko komentuje.
4: Może tak, w taki sposób. Czyli jest to stan przyjemności. Podniecenie jest to stan przyjemności, że jest przyjemnie ciału, ale nie ma świadomości, jako że to jest podniecenie. Po prostu sama przyjemność, odczuwanie przyjemności.

0: chamie! Ty idź, ty kurwa, paszą wąt! Kurwa, ty!
1: Możecie się ze mnie...
2: Dzisiaj, nie? Ty się staram, wiesz, wesołość podtrzymywać.
1: Możecie się ze mnie śmiać albo nie, ale musicie, ale mi, uwierzyć, musicie mi uwierzyć na słowo, że ja tak naprawdę... Bardzo długo, to znaczy bardzo długo, nie umiem tego wytłumaczyć, do późnego, że tak powiem, bycia w małżeństwie, nigdy sama się nie onanizowałam. Czyli sam stan przyjemności był dla mnie czymś fajniejszym, którego nie umiałam sobie powiązać, powiem tutaj, z orgazmem. Odkąd przeżyłam orgazm, mówię to bardzo poważnie, odkąd przeżyłam orgazm...
0: Cicho, cicho, Michał, weź tam, nie rechocz jak jakiś...
1: To są bardzo, bardzo poważne kwestie. Odkąd przeżyłam orgazm, stałam się bardziej, że tak powiem, chciwa na seksualność. I jednocześnie nie chciałam, ponieważ wiedziałam, że to jest tylko chwila. A przyjemność, czyli ta nieświadoma, jakby to powiedzieć, ten nieświadomy stan przyjemności i podniecenia był czymś dla mnie większym i wspanialszym niż doprowadzenie, że tak powiem, do końca jakiejś tam przyjemności. Hmm. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czyli, co powiedziałam.
3: Tak, czyli moment, w którym tak naprawdę jesteś w czasie nieokreślonym, trwając w przyjemności, nie uświadamiając sobie tego, że to ma jakiś finisz, samo to dla ciebie jest przyjemniejsze niż finisz, który po prostu jest jakimś błyskiem i za chwilę jakby wszystko...
1: I za chwilę koniec.
0: No i ja rozumiem tak, że wolałaś gonić króliczka, niż go złapać po prostu, tak?
1: Nie.
0: A jak?
1: No właśnie, ja nie umiem tego wytłumaczyć. No jestem jakimś ewenementem.
0: Ale to...
3: Samo to poczucie, że to trwa. I że jakby poczucie, że to trwa, bez uświadomienia sobie, że to się skończy, jest na tyle przyjemne. A sama świadomość tego, że to będzie miało swój koniec, już powoduje, że sama ta przyjemność nie jest tak przyjemna. Tak?
1: Dokładnie, nie jest tak przyjemna i... Czyli tak, do momentu, gdzie no, nie miałam tego orgazmu, nawet stosunek seksualny był bardzo przyjemny. Czyli ja nie oczekiwałam orgazmu. Ale
3: teraz
1: w chwili, gdy poznałam...
3: Od tego, że czekasz, w ogóle czekasz na to, że to przyjdzie i to będzie ten finisz. I to cię spina i nie potrafisz odwrócić.
1: I jeszcze bardziej, tak,
3: myśli,
1: jeszcze bardziej się blokuje.
3: Ajajaj, czyli ja mam teraz, przepraszam, ja widzę teraz taki w ogóle ten nagłówek faktu. Orgazm zniszczył jej życie.
1: Tak.
0: Kurczę.
3: Smutne.
0: Ale kobiety w ogóle no, inaczej zupełnie mają z tym orgazmem niż, niż mężczyźni.
4: No, to prawda.
0: Bo mężczyzna przeżywa orgazm raz i dobrze, a kobieta potrafi mieć wielokrotny przecież orgazm i zupełnie inaczej to odczuwać. No.
4: Dokładnie. Ja widziałem takiego pornosa kiedyś, że a dziewczyna ten, to azjatycki był, że poszła normalnie na ten, na masaż, ten, nie, dziewczyna. I ta masażystka też była tam azjatką i ją tam zaczęła masować, tylko ją masowała tak, wiecie, w takich miejscach różnych, tak normalnie gdzieś ją tu pod pachą, tu gdzieś za cycek, wiadomo i tak dalej, ale tak wiecie, po całym ciele, nie? I tak ją, kurde, tak wymasowała, tą azjatkę, nie? Że na koniec jak jej wzięła taki, od samego masażu ta dziewczyna była tak rozgrzana, człowieku, że mi się wydaje, że ona już gdzieś tam latała w kosmosie, a na koniec ta masażystka wzięła i dosłownie taki mały wibratorek, taki jak pół papieroska dosłownie, takie malutkie coś i tylko tak raz wsadziła, taki jeden raz. Idzie i tą Azjatkę wtedy czeku ją zaczęła piszczeć, zaczęła ją czeku telepać normalnie wszystko, bo była już tak jakby, wiesz, te wszystkie guziczki wszędzie miała wynaciskane, że normalnie w konwulsjach się zaczęła tam na tym fotelu do masażu, wiesz, ją telepać zaczęło, nie? A i tylko raz tak wsadziła, tak tylko tak jakby tak papieroska i tak tylko tak cyk na sekundę.
3: To jest właśnie cała magia w ogóle tego, jak rozkminić...

0: Kobiecy orgazm, no to wiadomo. Oczywiście, że trzeba zacząć od rozluźnienia, od całego ciała i punktów strategicznych, kompletnie niezwiązanych z genitaliami.
1: No, tak było, to są dokładnie, że ona w ogóle je, tam gdzieś tu ją dotkła, tam ją dotkła, ten i właśnie nie łapała ją za cipkę czy coś, tylko tam wiesz, właśnie gdzieś w ogóle w takich miejscach, że to byś nawet nie pomyślał, że tam można jakieś tam centrum przyjemności być, nie?
2: Tak,
1: Takim był.
2: tak. Kobieta to właśnie potrafi się, nie wiem, tam potem po wszystkim trząść cała przez długi czas, płakać, co po prostu, no, to jest bardzo skomplikowane. Ja bym powiedział tak, że kobiecy orgazm jest po prostu skomplikowany, męski jest prosty, no i tyle.
0: Jak drut, bym rzekł.
3: A ja się zastanawiałam, dlaczego mężczyźni tak okrutnie chcą doprowadzić kobiety do orgazmu?
0: Prawda?
2: Bo się nie znają na rzeczy, jak tak robią, no.
0: Ale jeszcze tak
1: Ale co, nie wiem, co w tym dziwnego.
0: zwykle nieumiejętnie jeszcze do tego i prawdopodobnie z tego, co przynajmniej ja słyszałem, to większość facetów ma tak. Oczywiście mogę się mylić, bo to są tylko relacje związane z tym, co ja osobiście słyszałem, że przekładają bezpośrednio, jakby działa tutaj efekt projekcji, że jeśli im jest fantastycznie, to zakładają, że kobieta też musiała się tak samo fantastycznie czuć.
1: Tego to ja nie
0: I
1: wiem, no ale ty jesteś prawiczek, to
0: kończą.
1: co ty możesz wiedzieć o takich rzeczach? No, to taki żarcik to był. No, ale nie no, a ja chciałem tylko do pytania Ewy Lipki wrócić tu w ogóle, bo ja nie rozumiem tego pytania, bo ty mówisz, że czemu faceci chcą kobiety do orgazmu doprowadzić, że to jest dziwne, no ale dlaczego to jest dziwne?
3: No nie wiem, no. Mówię, że byłam bardziej szczęśliwa, gdy nie miałam orgazmu.
1: Naprawdę?
3: Tak.
0: Ej, a może to jest jakby
1: Czyli
0: wstęp do
1: orgazmy
0: kolejnego.
1: cię smucą. Smutek ci przychodzi
0: Ale nie,
1: wtedy.
0: może. Poczekaj, bo może to jest wstęp do kolejnego etapu, żeby właśnie jakby przejść tą drogę bardziej świadomie, nie?
3: To znaczy, nie zrozumiałam tego, co powiedziałeś. Co, żeby bardziej świadomie przejść?
0: No właśnie, żeby zacząć się uczyć seksualności właśnie od tej strony bardziej świadomej, świadomego doświadczania. Tylko, że do tego trzeba mieć partnera też świadomego i też chcącego doświadczać.
2: Trzeba się też zawsze trochę otworzyć na drugą osobę, a nie myśleć tam, co mi się podoba, co ja chcę. No i tyle. Ja nie mam akurat dużych doświadczeń, ale gdzieś tam szybko skumałem, o co biega, tak? No i też się dawało ciała często.
1: Dawało ciała, to brzmi dwuznacznie.
2: Dawało ciała, tak. Pamiętam kiedyś leżę sobie w lesie tam na wakacjach z dziewczyną i tak leżymy na tej trawce, leżymy i ona w końcu do mnie mówi coś, jak ona do mnie powiedziała? Co, chyba nie byłeś zbyt często z dziewczyną, nie? A ja tak się zakłopotałem i tak mi się czerwony się na gębie zrobiłem i tak mówię, no. I tak, no, wiecie, każdy się uczy tych rzeczy, nie?
0: No. No ale
1: Słyszeliście, co
0: to
1: popek
0: jest też
1: niby
0: normalne.
1: zrobił, nie?
2: Słucham?
1: Co popek niby zrobił?
0: Jak niby? Ja widziałem ten filmik, to jest okropne fujka.
2: Popek to za dużo wziął, za bardzo wziął dla siebie to hasło jebać psy. No.
1: No dokładnie, tak było. No. Widziałem mema takiego nawet. Ale nie, on potem mówił, że on tego nie zrobił, że to tak był to żart taki, nie?
0: Nie, on tego nie zrobił, nie?
3: Wracając, znaczy, no, chcę wbić do tego, co mówicie o tym popku. On dzisiaj. Właściwie to już wczoraj. Kolega na Facebooku mi właśnie puścił. Ja w ogóle nie znałam tematu, no ale puścił mi to i wiem, o co chodzi. Dlatego, no, tutaj była taka sytuacja w naszym mieście, że moja córa była na dyskotece i przyszedł gość z psem i kelnerka, znaczy, no była kelnerka jakaś tam, no, dziewczyna obsługująca i ona, no. Pies ją zaczepił i Ciężko mi to powiedzieć przez ten, ale on się, że tak powiem, zaspokoił o jej nogę. Wszyscy byli w szoku.
1: Ale pies?
3: Pies. Wszyscy byli w szoku, że ona nawet na to pozwoliła. I teraz tak, czy ona jest zoofilką?
1: Tak.
3: No, bardzo dziwna sytuacja. Wszyscy po prostu, córa mi opowiadała taką sytuację. Także no, są różne sytuacje w życiu. Czy teraz taką dziewczynę trzeba przekreślić? Czy na przykład tego popka, co tam, no nawet gdyby dał sobie polizać psu, czy to jest... Ale to jest naprawdę... Słuchajcie, ja wiem, że ludzie się śmieją z takich rzeczy, ale to jest bardzo poważny temat. Tak,
1: tak bardzo poważny, rzeczywiście. Nie mogę ze śmiechu wytrzymać. Nie no, co, no dała się dupa ten psu zaspokoić, bo widocznie ją to kręciło, no. No chyba, że była tak pijana, że nie zauważyła, bo może to było też tak, nie? Może to tak było, że była tak pijana, że po prostu nie zauważyła.
3: A może kocha zwierzęta i pozwoliła jemu się zaspokoić, bo akurat miał chcicę.
0: I pozwoliła jemu się kochać, no.
3: No i no, są różne sytuacje w życiu i chodzi o to, żeby zbyt szybko, zbyt pochopnie nie oskarżać, nie oceniać.
0: Ale jak można nie... Widziałaś ten filmik z Popkiem, tak? No, ja bym ocenił jednak.
3: Ja nie wiem, nie widziałam, tylko opinie jakieś tam, coś tam słyszałam.
0: Nie, no jest paskudne, po prostu koleś jest obleśny, obrzydliwy, naprawdę. No, po prostu latał, nagrał sobie jakby swoje własne przyrodzenie, jak się masturbuje, jak bije własnym kutasem tego psa po
3: naprawdę
0: po
3: taki filmik był?
1: Było coś takiego?
2: Tak. No to właśnie o to cała ta afera teraz. I, no. I Popka wyrzucili z Gromdy. Dobrze mówiłem, że to o Gromdę chodzi, bo tak czułem, że to chodzi o tą federację. Wszyscy się od niego odwracają i myślę, że dobrze, bo czas w końcu powiedzieć degeneratom, że wypierdalaj. A słuchajcie, a tam...
0: On na tym filmiku jeszcze mówi, że tam jest jakaś tam dziewczyna w tym domu i wyrucha jej dwa owczarki, a jej coś tam, nie?
2: No, nasra, prostu... nasra do ryja.
0: Do
2: no,
0: gęb. Tak.
2: A tam, słuchajcie, w domu jeszcze dzieci się krzątały gdzieś i stąd jakaś organizacja taka dziecięca wystosowała już jakieś oskarżenia wobec tego Popka i będzie miał sprawę.
0: Tak. Ośrodek też się zresztą nim zajął, także bardzo dobrze, bo to jest po prostu patola, taka najgorsza na świecie. Nie?
2: Tak.
1: LGBT, bo to jest promowanie tych jakichś dziwnych zachowań seksualnych i potem jak to się społeczeństwo utrwalone,
0: to takich o drzewach lepiej porozmawiać, stary.
1: No, ale ja nikogo nie krzywdzę, słuchaj, no co?
0: No ja nie wiem, co to drzewo by miało do powiedzenia, stary, wiesz? Ja nie wiem.
1: Przecież to jest utrwalanie w społeczeństwie patologicznych zachowań seksualnych.
0: A ja bym do LGBT jeszcze dołożył jedną literkę, D, wiesz?
2: Drzewa.
1: To raczej, wiesz, nigdy nikomu krzywdy nie robi, nie? To, że się ludzie tam, wiesz, przytulają.
0: Ja nie wiem, ja powiedz mi, które to jest drzewo, ja ci później powiem, co to drzewo ma do powiedzenia na ten temat.
1: A skąd ty, co ty możesz wiedzieć, co drzewo ma do powiedzenia na ten temat?
0: No ty nie wiesz, jakimi ja językami władam.
1: No, ale to nie ma takich ten, weź idź tam pilnuj tego swojego, tego kuracji hormonalnej, ja nie mi tutaj...
2: Słuchajcie tutaj o czym, co wy gadacie i tak dalej. My Polacy jesteśmy społeczeństwem takim no wstydliwym i purytańskim dosyć, a gdybyśmy żyli gdzieś w jakiejś, nie wiem, tam Szwecji czy w jakimś tam skandynawskim kraju, to byśmy sobie o tych rzeczach swobodniej pewnie gadali. Amerykanie też purytańscy są bardzo, z tego co słyszałem. No, czasem raz na ruski rok można sobie pogadać o takich sprawach. No, nic co ludzkie nie jest nam obce i tak dalej. A to, że z Popkiem wyszły takie rzeczy i że gdzieś my wiemy o co chodzi, no to słuchajcie, na wszystkich portalach o tym teraz się rozpisują, no to ciężko nie wiedzieć, tak? No.
1: Ciekawe, czy jakaś prokuratura się tym zajmie, ale to mówicie, gdzie to w Kanadzie było, tak? Czyli tak naprawdę nic mu za to nie zrobią.
2: Gdzie, no, bo... gdzie w Kanadzie? Popek mieszkał w Anglii, ale wrócił do Polski, bo się tam dogadał, bo miał tu zarzuty w Polsce, dlatego spierdolił do UK, ale wrócił jakiś czas temu. Ma już zarzuty postawione, prokuratorskie, z tego tytułu, co zrobił. Ja myślę, że to słusznie i to, co się teraz dzieje, jest to jakaś też lekcja dla społeczeństwa, o tym się gada. I też to coś, zawsze jakiś plus, no, że po prostu wszyscy się od takiej osoby odwracają i no. Jest to jakaś lekcja, że nie należy przesadzać z dragami, z posiadaniem wszystkiego w dupie, z olewaniem wszystkich i robieniu cyrku i tak dalej.
0: Dla patoinfluencerów, nie? No bo przecież bardzo łatwo przekroczyć granicę w momencie, kiedy faktycznie jakieś pato wychodzi. No to może być jakieś ostrzeżenie faktycznie.
1: A ta akcja z tymi psami, to gdzie to miało miejsce? To było w Polsce czy nie? No bo on tam gadał, że jest w Kanadzie na tym filmiku. Mówi, jestem w Kanadzie, tu jest jakaś prostytutka, zaraz ją tam gdzieś zestram na nią i jej dwa psy wyrucham. To ja tylko tyle widziałem. Ale z tego na tym filmiku on chyba mówił, że to w Kanadzie miało miejsce, tak? Czy nie?
2: Chyba nie, chyba w Polsce już jest. Myślę, że wrócił do Polski z UK. Już jest od jakiegoś czasu w Polsce.
1: Nie żyje w Polsce, to wiadomo, ale może był, nie wiem, gdzieś na wyjeździe w Kanadzie na przykład. Tak,
2: tak czy owak, gdzieś go tam dojadą. Znaczy, tak jak tu napisał, sami wiecie kto, że środowisko Popka twierdzi, że sznur go czeka i myślę, że facet może tak skończyć faktycznie sznur.
1: Czemu sznur? No. W sensie, że samobójstwo, czy chcą go powiesić?
2: Nie, myślę, że tak go środowisko dojedzie, że sam ze sobą może skończyć.
1: Aha.
2: Wywalili go na razie z Gromdy, z różnych innych. Przypuszczalnie mu się rozwalą wszyscy kontrahenci, jak i jacyś tam wspólnicy i tak dalej, bo nikt nie chce mieć nic wspólnego z takim człowiekiem, który jest totalnym degeneratem.
0: No słusznie, słusznie.
3: No to ja szczegółów, ja to już mówię, szczegółów nie znałam, myślałam, że tylko dał do polizania, no głupie, ale tak, już mówię, głupie żarty głupio się kończą i tak, no chce mieć jakąś oglądalność ktoś i coś wymyśla, no. Ja wymyśliłam, jak uwieść lesbijkę.
1: Przepraszam, Ewo, że się wtrącam, weź zbanuj na czacie tego Sprawa dla Reportera 2, bo tu jest jakiś typ, kto się bierze i podaje za mnie tutaj moje logo.
2: A faktycznie ma twoje logo, nie wiem czemu, ale on nic takiego nie napisał. Napisał, że prawda tylko u mnie, ale faktycznie ma twoje logo. Dziwne to jest.
1: No ma moje logo i tam moje te materiały wrzuca, nie?
2: Dobra, to go banujemy od razu, bo każdy, kto się podszywa pod kogoś, to od razu ban i do widzenia.
1: No, dziękuję bardzo. Sorry, Ewo, przepraszam, że się wtrąciłem. Kontynuuj.
3: Głupie żarty głupio się kończą. Ja zrobiłam striptease, jak uwieść lesbijkę. No i później no, też się hejt na mnie polał. Im głupsze, tym bardziej no, oglądania są jakieś. No, a może też powinni być pociągnięci do odpowiedzialności ci, co oglądali. Co wy na to?
2: Nie wiem, no wiesz, ludzie są ciekawi i gdzieś tam krążą informacje, no każdy, znaczy, przepraszam, nie każdy, niektórzy gdzieś tam drążą, chcą sprawdzić, co to się wydarzyło, co to się stało się, no i to nie wiem, czy tak osądzać.
0: No mi się przypomina tylko cytat tego Kazika. Widzę to, co widzę i w ogóle się nie wstydzę, niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi. No. I tego się będę trzymał.
2: Może dla takiego Popka będzie to jakaś lekcja życiowa, że się wszyscy od niego odwrócą, straci pieniądze i tak dalej, a przy jego trybie życia to jego miliony, co sobie zarobił, to mu szybko stopnieją. Trzeba mieć pewne granice jakieś, nie? I nie przekraczać pewnej czerwonej linii po prostu.
0: Ale wiesz, co jest przerażające? Że to wszystko poszło dlatego, że on wrzucił to do sieci. Pytanie, ile rzeczy on tego typu robił, których nie wrzucał do sieci.
3: Komitet do obrony patologii, nie oglądałam tego, ja tylko oglądałam jakieś tam opinie. coś. Widziałam, nawet nie wiedziałam, kim ten popek jest. Po prostu dostałam linka jakiegoś tam z informacjami na ten temat. Tylko ogólnie znam zarys tej sytuacji. Nie oglądałam, nie widziałam.
2: No, to właśnie z człowiekiem robi mieszanie dragów, alko i tego, że masz kasę, masz wszystko w dupie. No to tak się kończy, tak się to kończy.
1: Ja widziałem wywiad z tym popkiem u Winiego, nie wiem, czy kojarzycie, Wini jest taki kanał, co on tam autem jeździ i tam wywiady gada. Tam popek mówił, że chyba miesiąc to nie trzeźwiał w ogóle, tylko było albo woda, albo kokaina, albo wszystko naraz, nie? To jak to musi beret ryć, człowieku, nie? Bo to ryje beret na pewno, przecież kurde, to jest nie bez wpływu, nie?
2: Tak, człowiek sobie nieraz nawet zwykłe ziółko zajara, już się zmienia psychika, nie? Już robi jakieś głupie rzeczy, albo się napije za dużo, już odpierdala cyrki jakieś. Więc to trzeba naprawdę strasznie uważać. Różalski o popku tak go zjebał jak psa, nomen omen. Po prostu z Gromdy go wyrzucili od razu, z jakichś innych federacji, mówią, że nic nie chcą mieć z nim wspólnego. I dobrze, właśnie myślę, że ten człowiek na to zasługuje, bo dragi, nie dragi, trzeba troszkę mieć jednak ogar, jakiś taki minimalny, a nie mieć wszystko w dupie i sobie robić cyrk totalny zupełnie, nie?
0: Ale właśnie wydaje mi się, że samo to, że on to wrzucił do sieci, jakby dla mnie to jest, nie? Samo to świadczy o tym, że on kompletnie jakby stracił granice. Jakby poczucie tego, że są pewne rzeczy, których po prostu się nie robi, nie? Jakby potrzebuje takiego plaskacza.
1: Ja myślę, że jemu się doszło już do tego, że on sobie myśli, kurwa, jestem taki sławny, bogaty, popularny, to ja mogę wszystko i mi to wszystko płazem ujdzie, nie?
0: Ja nie sądzę, żeby on myślał w międzyczasie.
2: On za dużo nie myśli faktycznie. Ale to jest w ogóle takie zero, bo gdyby chociaż go szanować za to, jak on się bije. Ale on też, patrzyłem dzisiaj na jego walkę na Gromdzie i on dostał takie bęcki w pierwszej rundzie, w pierwszych 10 sekundach. Dostał strzała, padł na ziemię. Więc to jest takie zero. On ma tylko mięśnie, ale tak naprawdę dostaje bęcki od razu, nie umie się nawet bić. Więc takie zero, no ani jak robi te swoje hity, to zgapia, po prostu bierze sobie jakiegoś tam Michaela Jacksona i przerabia na swoje, nie? Więc nawet nie potrafi już nic od siebie nagrać, a kiedyś był kimś, bo ten Gang Albanii, te jego rapy, no można różnie oceniać, ale to komuś mogło się podobać, to okej, okay. Jak jeszcze nagrywał coś tam po swojemu. Ale jak zaczął zrzynać, jak zaczął już nic nie robić od siebie, dostawać te bęcki na ringu, być takim jełopem, który nie ma nic do powiedzenia, zaczął ćpać, chlać, no to kto to jest? To jest zero. Nie ma go... Człowiek bez zalet, tak? Nie ma go za co cenić po prostu.
3: Komitet Obrony Patologii napisał, szkoda to jego córki, pomyślcie mieć takiego ojca i docinki w szkole.
1: No, przecież to jest obciach jak skurwysyn, nie? Co to dziecko musi przeżywać teraz, nie? A słyszałeś, co twój ojciec odpierdolił, ha, ha, ha. To przecież też mu niszczy psychikę dziecka, nie? Takie zachowanie. To jest destrukcyjne dla dziecka w ogóle, nie? Później, wiesz, dzieciak będzie... miał, nie wiem, 18 lat czy 16 i będzie musiał chodzić na jakąś terapię do psychologa, bo sobie nie będzie radził z tym, nie?
0: A ile jego dzieci mają lat, czy tam dziecko?
1: No nie wiem, no niedługo, tam chyba już nastolatkami są chyba, nie?
2: Małe takie dzieciaki jakieś w każdym razie. No i w szkole mówią, twój stary to zoofil, no...
3: No i teraz, czy powinna być cenzura w takich sytuacjach? Gdzie jest granica? Jak bardzo przesuwamy granice?
0: Nie no, oczywiście, że powinna być cenzura. To jest, nie ma o czym gadać. A granica jest tam, gdzie są po prostu jakieś takie naturalne, wydaje mi się, to jest nawet... intuicyjne dość, nie? Gdzie jest jakaś taka zwyczajna przyzwoitość i gdzie przekracza się granice po prostu przekraczania już nawet nie tego, że prawa, tylko jakichś takich naturalnych odruchów. Tak mi się wydaje.
3: No, ale ja na
1: myślę,
3: przykład...
1: że Popek to jest satanista w ogóle.
3: A ja na przykład myślę, że też powinna być cenzura, czyli sami powinniśmy się cenzurować, żeby nawet w miejscach publicznych się nie całować. Co wy na to?
0: A mi to nie przeszkadza, jak ludzie się całują.
2: Całowanie to jeszcze, ale na przykład kiedyś w autobusie jadę, a tam klientka jakby tak przykryła kocem facetowi tam i go tam masturbuje, nie? No to tak.
0: I też by mi to nie przeszkadzało, tylko czułbym się nie swoją.
2: Dla mnie to przesada już jest, no.
3: No ale teraz cofnijmy się ileś tam lat wstecz i no, ludziom przeszkadzało nawet jak się całowali, czyli jak my w cywilizowanym świecie umiemy przesuwać granice, co można, czego nie można, co wypada, co nie wypada. No,
1: no właśnie, to jest, nie można tej granicy przesuwać, bo ja widziałem takiego pornosa na przykład, że było metro. No słuchajcie, był taki ten, że jest metro w Japonii, co nie? I jedzie se kobita, no i nagle podchodzi do niej do trzech chłopów i najpierw tam za dupę zaczynają łapać, potem coś i dalej, wiesz, coraz śmielej i się kończy na tym, że ją tam robią we trzech, a ludzie stoją dookoła i w ogóle nikt nie reaguje, bo to jest jakby niby normalne, nie? Bo oni mają tą granicę tak bardzo przesuniętą, że ich to wali, nie? A zaczyna się od niewinnego całowania się w miejscach publicznych.
3: No i właśnie, czyli sami przesuwamy jakąś tam granicę dobrego smaku, dobrego tonu, czyli raczej sami powinniśmy się uczyć, nie gdzieś tam, bo podpatrzyliśmy, jak kto tam się całuje, czy w telewizji, czy gdzieś na ulicy, tylko sami powinniśmy doświadczać i sami kreować.
0: Ale często macie sytuację właśnie tego typu, że jesteście sobie gdzieś na ulicy i ktoś przekracza granicę waszej wrażliwości, jeśli chodzi o jakieś takie nadmierne rozpasanie tego namiętności.
1: No nie wiem, ja bym, jeżeli chodzi jeszcze o Popka, to ja bym mu jeszcze dał taką szansę, wiesz, żeby się może chłopak zmienił, nie?
2: A ja bym nie dawał szansy i wszyscy tak to określają, że już by nie dali drugiej szansy, po prostu...
1: Ale nie no, gdyby on sam wyraził, wiesz, jakby, bo to, ty, wiesz, to musi do człowieka dojść, tak w jego własnym umyśle, to musi dojść, że słuchaj stary, co ty odpierdalasz, patrz do czego to
0: ja
1: prowadzi.
0: Wiem.
1: Trzeba wytrzeźwić, ja przede wszystkim, trzeba najpierw wytrzeźwieć, i potem przejść tego kurwa kaca moralnego.
2: No to
1: nie?
2: On...
1: No
2: to on nagrał jakieś tam przeprosiny, no i co z tego? No i będzie przepraszał po
0: nie,
2: raz
0: słuchajcie,
2: enty,
0: ja
2: no,
0: wiem,
2: bez sensu.
0: Ja wiem, co by go wyleczyło na zawsze. Jakby zamknąć go tak na 2 tygodnie do celi z Wąsikiem na przykład, nie?
1: Z kim?
0: Z Wąsikiem.
1: Kto to jest?
0: Maciejem Wąsikiem.
1: A, Wąsik i Kamiński,
2: Gosia, to nie jest kwestia tego, co my oglądamy i o czym rozmawiamy. Po prostu jest aktualny temat, gdzieś tam się na wszystkich portalach pojawia, o tym się gada, a to nie znaczy, że my innych treści nie oglądamy, nie czytamy i tak dalej. To nie jest tak, że my się Popkiem interesujemy tylko. Po prostu temat jest popularny, jest późna godzina, to zszedł temat na Popka. To gadamy on bez przesady już, że to o Popku.
1: Skandal się zrobił, a skandal się szybko rozchodzi po prostu. To
2: o Popku gadacie, to co wy się Popkiem interesujecie? No bez przesady, no.
3: No ale fajny temat wyszedł od Popka po przesuwanie granic. Także jest, no, przesuwane są granice miastowe, państwowe, a tu są przekraczane jakieś granice morali jakiś. No i czym jest moralność?
0: Nie, ja nie wiem, czy to nie jest bardziej proste. W sensie, no... Uderzanie kutasem psa po pysku jest czymś, co w oczywisty sposób jest po prostu czymś nie do zaakceptowania. No.
3: Ale ja nawet sobie nie wyobrażam, jak można penisem uderzać psa. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić.
0: Już nawet nie chodzi o to, czy on mu robi krzywdę, czy nie. Chodzi o to, jakby... No, chyba nie muszę tego tłumaczyć. Jakby... To... to w ogóle się w żaden sposób nie przekłada na nie wiem, rozważania o morale jakieś teoretyczne czy filozoficzne, fizjologiczne tym bardziej.
1: Ja myślę, że on ma jakąś po prostu traumę, której nigdy nie przepracował, wiesz, i po prostu to jest objaw tego, że mu odpierdala, bo może kiedyś gdzieś powinien iść do psychologa, po prostu usiąść na tej kozetce, opowiedzieć o tych swoich problemach i wiesz, dobry terapeuta by mu coś doradził i może wtedy nie dochodziłoby do takich sytuacji, do jakich dochodzi teraz Popkiem, bo jemu po prostu odwala, kurwa. A to, że komuś odwala, to nigdy nie jest tak, że komuś odwala, bo po prostu mu bierze i odwaliło, tylko zawsze gdzieś jest jakaś przyczyna. Zawsze gdzieś w psychice to gdzieś tkwi i to jest sposób odreagowywania takiej właśnie traumy. Taka szajba, no.
0: No gorzej, że tacy ludzie mają możliwość zdobywania sławy i pieniędzy, nie?
2: Ale też, nie, no, ale to też, to że o takich, też, że o takich rzeczach mówimy, to też jest gdzieś tam społecznie, są jakieś plusy, bo ludzie o tym mówią, analizują, jest jakaś przestroga po prostu, co mogą zrobić z człowiekiem narkotyki i tak dalej, więc... Też ja bym był przeciwny takiemu czemuś, że nie gadajmy o tym, co wy oglądacie i tak dalej. No też my się jakoś rozwijamy jako społeczeństwo, dojrzewamy, ewoluujemy i można z każdej najbardziej chujowej sytuacji można jakiegoś plusa wyciągnąć, nie? Że przynajmniej się czegoś nauczymy, o czymś będziemy, se pogadamy o czymś i będzie jakaś przestroga i tak dalej, i tak dalej.
3: Nawet trzeba na ten temat umieć rozmawiać, nie w formie wyszydzenia, nie w formie nawet nie wiadomo jakich oskarżeń, tylko no niestety, ale tutaj musi być gigantyczna moim zdaniem resocjalizacja. Resocjalizacja umysłu, zresztą całego społeczeństwa, bo bardzo lubimy przekraczać różne granice i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jednak jakieś granice przekraczamy.
0: Ale sądzisz, że przekraczamy naprawdę? W sensie masowo, jako społeczeństwo?
3: No, jak się prawo zmienia, to zmiana prawa świadczy o przekroczeniu jakichś granic. No, jest ustanawiane jakieś prawo, prawo jest dopasowywane do większości i no, są to przekraczane jakieś granice, tylko... No,
0: masz coś konkretnego na myśli teraz? W sensie...
1: Tak, wyciąganie tej seksualności, wiesz, na ulicę, jakieś manifestowanie tego, chodzenie z tymi flagami na przykład, bez urazy, nie chcę tutaj atakować twojej społeczności, nie chcę, żebyś tutaj się poczuł, wiesz...
0: Ale ja się nawet nie utożsamiam, to nie jest to, że...
1: To chodzi o to, że widzisz, to jest właśnie to okno Overtona, tak? Tą granicę się kroczek po kroczku coraz bardziej ten przesuwa i później dochodzi do takiej, do normalizacji patologii, nie? Jeżeli teraz z tym nie zrobimy...
0: Ale jakiej patologii? Nie, przepraszam, bo to jest
1: tego, że ktoś bierze i wyciąga faję i się z psem zaczyna bawić, no takiej patologii.
0: O czym ty gadasz w ogóle? Nie, przepraszam, ja muszę tutaj w ogóle zainterweniować.
1: Nie, ale czekaj, ja zdaj mi skończyć, bo nie powiedziałem jeszcze, o co mi chodzi. Chodzi o to, że tego nie powinno być w ogóle. I to jest, nie mam na to czekać.
0: Od marszu równości.
3: A słyszeliście, poczekajcie, nie kłóćcie się.
0: Z własnym kutasem i z masturbowaniem się. Naprawdę, jest po pierwsze długa droga, a po drugie ja nawet nie wiem, czy te drogi cokolwiek łączy.
1: Tak, to jest długa droga, ale to jest droga, którą polskie społeczeństwo już od x-nastu lat przechodzi, krok po kroku.
3: Słuchajcie, nie kłóćcie się.
0: Co ty gadasz w ogóle? Co za bzdura?
3: Chłopaki, nie kłóćcie się. Chodzi o kwestie między innymi takie, że przepraszam, tutaj powiem no bezczelnie, że najlepiej w przypadku tego Popka całego byłoby, gdyby się utożsamił, że w którymś momencie, przepraszam, zacznę się śmiać, ponieważ takie sytuacje są, nie wiem, czy to jest naprawdę tak czują, czy nie, ale są i tu w Anglii, i już chyba w Polsce to też, że czują się psem, albo czują się kimś tam, jakimś zwierzęciem. Więc w przypadku Popka no, najlepsze rozwiązanie by było, że po prostu poczuł się psem i odczuwa, że no, był psem w tamtym momencie. Słuchajcie, i to są właśnie te granice. To są te granice. Czyli na przykład wcześniej chyba bodajże rozmawialiście na ten temat, że chyba to na tej transmisji było wcześniej, nie pamiętam, ale była taka rozmowa w którymś momencie, że jakiś tam gościu, już dorosły, czuje się trzynastolatką i on sobie tam gra z dziewczętami. I teraz właśnie, gdzie są te granice naszej jakiejś bujnej wyobraźni?
0: Zdrowy rozsądek i nauka jakby dokładnie pokazują, gdzie są te granice.
3: No tak, ale jeśli gościu, załóżmy, przyjmę jako założenie, wychodzę jak z założeń, jeśli ma gościu, nie wiem, 30 lat czy ileś, a on się czuje, facet, mężczyzna, czuje się, że jest kobietą i na dodatek 13-latką i on sobie gra w różne tam, różne gry nawet.
0: No to należy go przebadać psychiatrycznie, psychologicznie i dojść do tego, co jest źródłem jego problemu.
1: To może być przepracowana trauma, no, za tym
3: stanem. No ale teraz, wracając, no tutaj ty się wypowiedziałeś, Aleksander, no ale ty się czujesz mężczyzną.
0: Ja zostałem, no tak, cały proces diagnostyczny polegał na tym, że ja musiałem przejść wszystkie możliwe testy psychiatryczne, psychologiczne pod tym kątem. I oprócz tego jeszcze fizjologiczne badania, żeby wykluczyć wszystkie inne możliwe zaburzenia, które mogłyby powodować, że coś mi się wydaje. To naprawdę nie jest łatwy proces, cała ta diagnoza.
3: Tak.
0: Dopiero kiedy zostało wykluczone to, że jakieś inne zaburzenia posiadam, tak? I jednocześnie ja nie jestem pierwszą osobą, z którą lekarze mają do czynienia. To znaczy od dawna w literaturze naukowej, medycznej, takie przypadki się zdarzają. Dokładnie według tych samych kryteriów jestem w tym momencie diagnozowany, tak?
3: No tak, ale też może być tak, że ktoś w danym momencie, chociaż tego najprawdopodobniej nie da się udowodnić, że po prostu miał psychikę zwierzęcia. I teraz, jeżeli, posłuchajcie, bardzo proszę się z tego nie śmiać, bo ja zaraz ciebie obśmieję. Jest to bardzo skomplikowane, ponieważ w danej chwili człowiek nie jest w stanie tego udowodnić, że w danej chwili mógł się poczuć zwierzęciem. Więc jeżeli ty, załóżmy,
0: przeszedł... W danej chwili, przepraszam, muszę się wtrącić, w danej chwili to oznacza, że to jest jakiś epizod. Natomiast w moim przypadku to jest ciągłe. Na epizod mogą wpływać jakieś sytuacje, choćby traumatyczne, nie wiem, cokolwiek.
3: No dobrze, czy epizod jest do wykluczenia, czyli twoja sytuacja, która trwa długo, jest akceptowana, czyli ja teraz tutaj cały czas będę pilnowała tych granic, czyli twoje jest udowodnione i jest to okej, a załóżmy u kogoś, ja tu tylko dałam taką abstrakcję, bo tam już się czepiają, że pokrętna logika. Chodzi o właśnie te granice, na ile sobie pozwalamy. Ja rozumiem ciebie, że czujesz się mężczyzną, jest okej, okay, ale jeszcze raz, będę to cisnęła na właśnie granice. Gdzie jest ta granica?
0: Granica
3: na ile sobie pozwalamy?
0: Granica, ale to nie chodzi o pozwolenie sobie. Co znaczy pozwalam sobie? Też. Tak naprawdę, jeśli chodzi na przykład o... no właśnie choćby, no dla mnie to jest bardzo proste ze względu na to, że już na szczęście żyjemy w takich czasach, że kryteria diagnostyczne DSM-11 w tej chwili jasno określa jednostkę. W DSM-11 nie ma czegoś takiego jak człowiek, który czuje się zwierzęciem, bo to jest prawdopodobnie zaburzenie psychiatryczne. To są te granice, my nie musimy niczego wymyślać, wszystko jest przebadane. Znaczy wszystko. Jakby jesteśmy na pewnym etapie dochodzenia do pewnych rzeczy, natomiast możemy to potraktować jako eksperyment myślowy, natomiast są punkty, których należy się trzymać, które są zdroworozsądkowe, które wynikają z doświadczenia i wynikają z tego, że pewne zjawiska po prostu zostały zaobserwowane.
2: A tu ktoś na czacie napisał, że... Jedna osoba napisała, Albert, jak zwykle, to ma takie komentarze, pani, ale Ewa pierdoli farmazony? Ale ktoś napisał też, Jan Matejko, że pani Ewa jest w swoim żywiole. Ja akurat lubię Ewkę za to, że ona nie boi się mówić o różnych tematach. I jest taka jakby śmiała, śmiała dziewczyna, taka wyzwolona kobieta. Ewka taka właśnie z raju, buntowniczka, która wzięła ten owoc. To jest fajne.
3: Smacznego. No.
2: Dziękuję.
1: Właśnie, nie gada się z pełną burzą.
2: Ale dobry pierożek.
3: Ale właśnie ja będę cisnęła do tych granic, jak bardzo chcemy sobie również, jak bardzo chcemy sobie dogodzić. To wszystko jest kwestią czy przyjemności, czyli w danym momencie, czy ten ktoś, dany popek, chciał sobie zrobić przyjemność, czy no, chciał sobie fame jakiś zrobić. Słuchajcie, to jest naprawdę wszystko bardzo skomplikowane, tym bardziej, że przepraszam, tutaj powiem no, do tych zwyrodnialców, czyli do Krawca i do Michała, a zresztą do Aleksandra też, że ludzie odeszli od Boga. Także odeszli od Boga i dzieje się to, co się dzieje w naszych umysłach.
1: Ludzie odchodzą od Boga dlatego, że widzą, co się dzieje w Kościele, do jakich patologii dochodzi i po prostu nie wyrażają dużej zgody na bycie robionym w chuja przez te...
0: Ja jestem z Bogiem za pan brat. Ja nie mam nic do Boga.
1: Świadectwo... To
2: a
1: jest
2: ja,
1: świadectwo,
2: a ja mam.
1: Akurat. Kościół wystawia samemu sobie.
0: To masz do Boga.
1: Kurwa, wszystko.
2: Ja wszystko, tak, też. Nie podoba mi się ten świat, który stworzył. Stworzyłbym go zupełnie inaczej.
0: Dał ci możliwość stworzenia tego świata i marudzisz, że taki świat stworzyłeś dzięki temu, że dał ci wolną wolę. No kurde.
2: Nie dał ludziom możliwości stworzenia, bo stworzył świat z bazy taki, w którym nie wiemy, co nas zabija. Zabijają nas zupełnie głupie rzeczy, trywialne, różne choroby, których nie znamy. Samo stworzenie świata, także musimy pochłaniać inne żywe organizmy, zabijać je, mordować, potem
0: nie
2: srać.
0: Musimy.
2: Gówno ci z dupy wychodzi, potem daj spokój, to wiesz co, niech wypierdala ten cały kurwa pan Bozia, jeśli jest, to fuck you, pokazuje mu środkowy mój palec, wypolerowany paznokieć, fuck you, kurwa.
3: Ja jestem Bozia i mi pokazujesz fuck you.
2: Ty jesteś Bozia, nie. Ty jesteś Ewka, nie Bozia.
1: No nie, no tamten to jest najbardziej zdegenerowany, najgorszy skurwiel, jaki tylko istnieje, więc jemu fuck you.
3: Dobra.
0: Ej, ale cieszcie się, przepraszam bardzo, ja się muszę wtrącić odnośnie tego srania, że jeszcze większym skurwysynem, przepraszam, byłby, gdyby na przykład odbyt umieścił pod nosem, nie? A tak, przepraszam, to
1: ale
0: jest lepsza opcja.
1: Ale umieścił, tak? Czyli to już też wiele mówi.
2: Łaskawca. A umieścił odbyt zaraz obok organów rozrodczych, które są niby taką świętością, czyli gówno obok świętości, tak? Umieścił. Nic się tu kupy nie trzyma, nomen omen.
0: A kupy się trzyma, jak najbardziej.
2: No, kupy się trzyma. Znaczy, mógłbym teraz 3 godziny mówić o tym, dlaczego gardzę ewentualnym panem Boziom, jeśli istnieje.
0: A wiesz, że wtedy będziesz mówił do swojego ojca tak naprawdę. Ja jestem ciekaw, dajesz.
2: Nie chcę mi się, no już o tym gadałem. 10 lat o tym gadam, już mi się nie chce.
0: No dobra.
3: No ale tutaj kwestię bardzo fajną Michał poruszył o tym, co się dzieje w Kościele. Czyli oni zły jakiś przykład dają, czyli tak, wierni, tak zwani wierni, mają zamknięte oczy, zamknięte uszy i nie chcą widzieć i nie chcą słyszeć, co się dzieje. I później jest to, co jest. Czyli znowu będę pilnowała tych granic. Czyli ludzie tak naprawdę sami nie pilnują jakichś granic, nie pilnują, albo nie... Do nich nie chcą, żeby to dotarło, że tak jest, a nie inaczej. No, cały czas te granice. Michał ma swoje jakieś granice i dostrzegł, że coś tam się dzieje w Kościele, tak?
1: No, znaczy dostrzegł, no brał udział w rzeczach, z których nie jest dumny. Zacznijmy od tego, kurwa.
0: A opowiedz o tym.
1: Na razie nie. Ja o tym opowiadałem parę razy, to ze mnie wariata i szura robią i są wściekłe ataki, naprawdę są na mnie wściekłe ataki ze strony chrześcijan. Wiesz co, możesz wejść do mnie na kanał, tam jest seria 14 morderstw się nazywa. To jest taka metaforyczna nazwa, że
0: Ale
1: ich było.
0: gdzie? Na
1: U mnie
0: YouTubie?
1: na kanale, na projekcie 28. Jak sobie wejdziesz, posłuchasz, to tam trochę się na ten temat dowiesz. Ja u Krawca nie chcę tego opowiadać, żeby wiesz, na Krawca się nie przeniosło, że szurów jakieś puszczę albo wiesz.
3: Michał, a ja tylko tak bez żadnych
0: Dobra.
3: szczegółów. Czy byłeś świadomy od początku, co się dzieje, czy dopiero później zacząłeś sobie uświadamiać, że coś jest nie halo?
1: No dopiero później sobie zacząłem uświadamiać, że coś jest nie halo. Ja kiedyś byłem takim, kurwa, taką owieczką, taką ślepą, tępą, naiwną owieczką, która sobie tam myślała, że Pan Bozia to jest dobry i ten, i Pan Bozia jest wspaniały i trzeba być dobrym człowiekiem i w ogóle, i ci księża, ci pastorzy, ci wszyscy, to oni są tacy wspaniali i dobrzy ludzie, to są, bo przecież oni temu wspaniałemu i dobremu Panu Boziu służą, więc jak oni mogą być źli, jacyś, jak... Oni nawet nie podejrzewałem w ogóle, że oni to by mogli coś złego komukolwiek zrobić. I takie głupie, naiwne myślenie miałem, wiesz, przez bardzo długi okres czasu. A potem, jak przejrzałem na oczy, to kurwa, aż mnie to normalnie przyprawiło o, nie wiem, o
3: Michał,
1: kurwa.
3: czyli byłeś indoktrynowany. Nie chcę tutaj za bardzo ten, ale rozumiem, że w dosyć młodym wieku, czyli no, skoro nie byłeś świadomy, to raczej musiało to być bez szczegółów. No, raczej młodym kimś byłeś.
1: Tak, to znaczy jak ja byłem bardzo mały, to miałem babcię katoliczkę, która mi tam, wiesz, bardzo, bardzo mocno tą wiarę w Boga, ogólnie w Boga, ale dobro, w bycie dobrym człowiekiem mi bardzo mocno zaszczepiła, a potem jak tam miałem 16 lat, to zacząłem chodzić, się powiedzmy przerzuciłem na kościoły protestanckie i tam w 18, jak miałem 18, na 18 urodziny to w ogóle wziąłem ten chrzest wodny w kościele protestanckim i od tamtego czasu byłem, powiedzmy, protestantem. I ten, no i też miałem jakieś tam swoje dziwne wierzenia na ten temat, ale cały czas brałem pod uwagę to, że Bóg jest dobry tak naprawdę, że Bóg jest dobry, tak byłem uczony od tego, no i fajnie, i chciałem, wiesz, być dobrym człowiekiem, widziałem, jaki syf jest na świecie i że może nawet ten świat na lepsze kiedyś zmienię, że to, co będę robił, wywrze na świat taki, wiesz, jakiś wielki wpływ, że to się wszystko poprawi, nie poprawi, a tak naprawdę to.
3: Czyli muszę tutaj chyba powiedzieć, że chyba podobnie przeżyłeś, jeśli chodzi o doświadczenia z różnymi religiami chrześcijańskimi, że to wielka ściema.
1: Tak, aczkolwiek też wiesz, ja widzę, że tu po jakimś czasie odkryłem to dopiero, że moja rodzina chyba była, przynajmniej część rodziny była zaangażowana w jakieś. Nie wiem, nie chcę mówić, że tajne stowarzyszenia od razu, bo to tak się pięknie kojarzy wszystko, ale wiesz, jakieś tam dziwne grupy religijne, jakieś dziwne ruchy, dziwne odłamy, tego typu historie, nie? Które tak naprawdę tylko na pozór wyglądają jako coś dobrego, a są przegnite niestety najgorszym skurwysyństwem, gorszym niż zwykły człowiek jest sobie w stanie wyobrazić, nie? No powiem wprost, dla mnie to jest jakiś satanizm albo coś pochodnego, nie?
3: A przepraszam,
1: Okej,
3: że
1: okay,
3: ja.
1: przepraszam,
3: To
1: ja
3: jest takie.
2: muszę trochę przerwać, bo już tu Grzegorz od potraw z zapieczonym serem i ciastem czeka tutaj dłuższego czasu.
1: To cześć Grzesiu, siema, witam.
4: Siema, cześć.
3: A witam.
0: Tamam.
2: Witamy,
4: Przysłuchuję się
2: Grzesia.
4: waszym rozmowom. Ciekawy wątek poruszyliście wcześniej. O zachowaniach akceptowanych publicznie, całowaniu. Krawiec, wspomniałeś coś tam, przygodę miałeś w komunikacji miejskiej. Ciekawo, raczej byłeś świadkiem takiej przygody, że tam pani coś robiła panu. To jest ciekawe, że zastanawiamy się, że całowanie, czy nas to porusza, czy nie. Czy to jest już odstępek od standardów? Czy też nie, bo kiedyś to nie było do pomyślenia, teraz ludzie już młodzi się całują, wyobraźmy sobie. A wiecie co, bo to przez setki, przez tysiące lat nie było niczym złym, niewartościując, niczym nienormalnym. Nagość przez tysiące lat była normalna, dopiero stała się nienormalna przez kilka setek lat dosłownie. Chrześcijaństwo narzuciło rygor cielesny, jakby, że Bóg, że człowiek jest duszą oddaną Bogu, a te lata przejściowe, króciutkie kilka lat przejściowych, zanim dotrze do życia wiecznego, nie warto tracić, roztwaniać na przyjemności, tak? Bo przyjemność to grzech, a grzech do piekła prowadzi. I nasza kultura wciąż pokutuje tym, że wstydzimy się swojego ciała, nie rozmawiamy o tym. Nawet w XXI wieku w Polsce się zastanawiamy o seksu, wychowaniu seksualnym, tak? To jest jakiś dramat i powiem wam, że to nie jest tak, że coraz bardziej rozpasana jest seksualność. Nie, po prostu jak się coś bardzo, bardzo przyhamuje, coś przyciśnie, to innymi jakby, nie wiem, drogami wraca do nas ta seksualność. Nie da się zastopować czegoś, co jest naturalne. Nie chcę tu tych naturalistycznych argumentów używać, że człowiek z natury, tam nie, dawniej człowiek głupie rzeczy robił, tam nie wiem, zabijał kamieniem drugiego, trafił w głowę i to też było naturalne, ale niekoniecznie do tego chcemy wracać. Ale jednak nie da się uciec od naszej seksualności.
2: No tak, no mówi się, że Słowianie byli bardzo tutaj tacy wyzwoleni i były te święta, gdzie sobie po prostu przy ognisku tam w krzaczki szli, się kochali ze sobą, a potem chrześcijaństwo nagle wchodzi i nam mówi, że nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno paluszkiem, nie wolno patrzeć, nie wolno w ogóle nic.
4: Tak, nawet jeśli tam gdzieś bolało, nie wolno było iść do doktora. W zacofanych kulturach dalej to funkcjonuje. W Afganistanie jest największa umieralność na świecie kobiet, no bo kobieta nie może dotknąć faceta, tak? I vice versa, więc... A kobiety nie są kształcone, więc... odbierają poród, tak jak w średniowieczu jakieś, jakie one się nazywały, jakieś szczypiarki, cholera wie, nie pamiętam. No po prostu w brudnych łapach jakaś baba ze wsi jedna kumała jako tako, co chodzi, odbierała porody i umieralność nieporodków i tych kobiet była straszna. Teraz to jest w Afganistanie wciąż. No było już trochę lepiej, ale tych złych Amerykanów wyrzucili znowu. No średniowiecze się tam nastało. Stało, więc kobiety nie mogą być kształcone. To nie tak, że kobiety są głupie i nie potrafią być lekarkami. Nie, po prostu tam dziewczynka nie po to się urodziła, żeby być uczoną w piśmie w ogóle, co dopiero zostać lekarzem. No i oni przeżywają to, co my w średniowieczu przeżywaliśmy. To jest dramat. Ja nie sądzę, że całowanie w miejscu publicznym jest złe, bo kiedyś tego nie było. No kiedyś, ile? 20, 30, 40 lat temu.
2: Też całe życie myślałem, że tak w średniowiecze wprowadziło tak, no, takie purytańskie właśnie zasady, a tak naprawdę w starożytności, w starożytnym Rzymie też kobiety były tak traktowane, że nie mogły na przykład uczyć się o porodach i tak dalej z jakichś tam książek, że nie było normalnej takiej szkoły, gdzie uczono kobiety o płciowości, tam o kobiecych chorobach, o odbieraniu porodów, tylko te akuszerki musiały się po kryjomu uczyć od innych akuszerek. Też byli tacy purytańscy i tacy, że o tym się nie gada, tego nie ma, co mnie trochę zdziwiło, bo innym razem słyszałem, że kobiety w starożytnym Rzymie, powiedzmy, mogły sobie wejść na arenę, gdzie gladiatorzy walczyli, takie półnagie, z odsłoniętym cyckiem i tak dalej, że były te orgie i tak dalej, to mi się tak to kojarzyło, że do spraw seksualnych, płciowych podchodzili tak na luzie, a to się okazuje, że nie, że niekoniecznie. Nie?
4: To zależy jeszcze, w którym Rzymie, bo żył to Rzym, to 2000 lat tradycji, więc nie wiem, nie znam się na Rzymie, jednak może w tym późniejszym, to tak, tak, gdzie już chrześcijaństwo zaczęło funkcjonować, ale wcześniej nie, no Grecy byli absolutnie okej ze swoją seksualnością, nagością i to był kult, przecież słynny grecki kult, ciało równało się piękno i zdrowie, więc oni nie mieli żadnych kompleksów związanych z nagością. Rzym w dużej mierze przejął no i naukę grecką, filozofię całą, więc podejrzewam, że też nie było to dla nich obce, może później właśnie wraz z rozwojem chrześcijaństwa to się zmieniło, bo zależy o których czasach mówisz.
2: No widzisz, właśnie niekoniecznie, bo przed chrześcijaństwem się dowiedziałem, że na przykład Rzymianie czy Grecy uważali męskie ciało za piękne, za takie doskonałe, a damskie ciało to było takie ułomne i że te organy tak do wewnątrz, oni uważali, że to są tak samo jak męskie, tylko do wewnątrz, taka odwrotność, takie obrzydliwe. I te biodra, ta talia, to takie fe. I to mnie całkowicie zaskoczyło. Myślałem, że uważali ciało za piękne. I męskie, i damskie. A to się okazuje, że był kult męskiego ciała, takiego pięknego.
4: Tak, to prawda. To było na piedestale. Uważali nawet, mało tego, wojownicy najlepsi, którzy szli nago często na przedzie wojska, szli nadzy, tak? I też poeci się rozpisywali, że miłość najwyższa może być tylko między dwoma mężczyznami, bo to jest taka prawdziwa miłość. A tak sobie to jest taka półmiłość.
2: Masakra, to jest w ogóle zaskoczenie i się tego nie spodziewałem, ale no tak mieli, dziwne takie. Ale to się wszystko bierze z tego patriarchatu chyba, po prostu wiecznie ten patriarchat i mężczyźni dyktują, co jest ładne, co jest nieładne. Samo to, że kobieta była taką częścią właśnie inwentarza, że mogła stać się niewolnicą ze względu na to, że nie wiem, że jej brat czy ojciec miał długi czy coś, to ona się stawała niewolnicą nagle, nie? To wszystko się składa na taki obraz właśnie tego, że mężczyźni kształtowali, tworzyli reguły gry, no.
4: Tak, nie trzeba do starożytności sięgać, bo zacząłem sobie słuchać audiobooka Chłopek, książka Chłopki.
2: Masakra.
4: Czytałem dwie książki o dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, o prostytutkach modycianych, jak tu za dwa jajka, że za przeżycie, no po prostu się prostytuowały, a kiedy ktoś je zabił za rogatki, wyrzucił ciało, to nie było nawet pieniędzy na jakiegoś śledztwa robienie. I dziesiątki tysięcy dziewczynek, które nie miały za co żyć, bo nie miały na przykład rodziny, bo coś się tam stało, jechały do Warszawy czy gdzieś i były skazane na po prostu nędzę i straszliwy los. Więc byłem trochę świadomy tego, jakie to było ciężkie życie, ale ta książka jeszcze bardziej mi zryła banie, więc tak, dziewczynka często była kobieta młoda, częścią inwentarza. Kiedy z notatek nauczyciela w wiejskiej szkole pokazali...
2: Kto tam sika, czy tam leje wodę?
0: To ja już kończę.
4: Zadał nauczyciel dzieciom pytanie, kim by chciały być, żeby pobudzić im wyobraźnię w wiejskiej szkole. Jedna z dziewczynek, która i tak miała dobrze, że mogła na kilka tam klas uczestniczyć, jedna odpowiedziała, że krową by chciała być. Co nauczyciela w ogóle nie zdziwiło. No, to zapytał czemu? Odpowiedział wprost, bo by mnie wtedy w domu szanowano. I to pokazuje, jak dzieci było dużo i jak śmierć była wszechobecna, bo się umierało na tą inną chorobę, czy dziecko się posyłało gdzieś tam na służbę, nie wróciło. A krowa jednak, no to gdyby krowa poszła, nie wróciła, no to, to wszystkie wsie wokół były pobudzone po prostu, bo takie, że takich dobroci nie można stracić. Więc to nam pokazuje, jak to było. I tak, kobiety były traktowane przez lata źle. Mi się wydaje, że przez to, bo trochę, bo śmiertelność przy porodzie była tak duża i powszechna, że nie opłacało się dziewczynek edukować za bardzo. Wiem, że to źle brzmi, że się opłacało, nie opłacało, ale tak to wygląda. No bo jeśli w wieku 17 lat umarła przy porodzie, no to cóż, ta cała edukacja była warta. Ten chłopak, no to już było dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że umrze i z tej wiedzy jego coś może jeszcze tam w przyszłości wyniknąć, chociaż marna to

0: nie przeniosą tych chłopów, no to nas poprzeniosą, bo pochodzimy w 90 tam paru procentach od chłopów. Jeśli nas nie poprzenoszą do miast, no to poumieramy z głodu. Trzeba zagęścić w ośrodkach liczbę ludności. Więc no nie było lekko, nie było lekko.
1: No straszna była dola chłopki dawniej. Straszna.
2: No ale patrzcie, minęło ileś tam dekad. Sytuacja niby się zmieniła. Teraz rozmawiamy o granicach jakichś takich z tamtego punktu widzenia pewnie abstrakcyjnych zupełnie i nie do pomyślenia. Natomiast nadal odczuwa się ten patriarchat, nie? Jakby to jest podskórne.
0: Co nie? I ktoś na poważnie dyskutuje w Sejmie, bierze za to pieniądze, ubrany w garnitur, wypachniony, jakiś Czarnek, że nie wyślemy dzieci na edukację seksualną, bo tam ich nauczą banana, tam kondona, ha, naciskać. Tak,
1: masturbować się im każą, masturbować.
2: Nie, jeszcze
0: to faktycznie lepiej. Oni
2: będą masturbować te dzieci. No przecież tak. To pani Nowak powiedziała, że w Szwecji, tak? Że w Szwecji jej znajoma była świadkiem tego, jak nauczycielka wzięła dziecko i je masturbowała. No.
1: No, to jest masakra. To są jakieś chore wymysły ludzi, którzy po prostu...
3: Co tam znowu zmywa?
2: Przepraszam. Bo ja w międzyczasie ogarniam, bo ja zaraz się kładę. Przepraszam, już nie chaos.
4: No tak, ja też miałem naczynia, jak z wami rozmawiałem, ale to wyciszałem mikrofon, nie? W czasie mycia naczyń.
1: No spoko, proszę tam wyciszać mikrofonik, jak ktoś hałasuje sobie.
4: Mi się wydaje, że ludzie to sami mają takie wynaturzenia właśnie, że to są ich jakieś takie, kurwa, nie wiem, ukryte fantazje czy coś takiego i później gadają takie rzeczy właśnie.
3: Ale tak. Słuchajcie, tutaj w Anglii naprawdę dziesięciolatkom, bodajże to 10 lat, no na lekcji no uczyli się zakładać kondony.
1: Ale skąd
3: na penisy, na sztucznych penisach.
1: Ale skąd o tym wiesz?
3: No, od dzieci.
2: Tak? Pytałaś no, tak. Dzieci o takie rzeczy?
3: No, dopytywałam się, co tam robią na lekcjach.
1: Dzieciom kondony kazali nakładać.
2: Na sztuczne penisy. No.
3: Także jest, no nie wiadomo, co przyjdzie dorosłym do głowy. No wiadomo, każda lekcja musi mieć no jakiś, no że tak powiem, odpowiednie do wieku. Także...
2: Słuchaj, no trzeba oddzielić po pierwsze propagandę od tego, co rzeczywiście jakby proponuje się dla szkół jako edukację seksualną, tak? Bo po pierwsze z tego, co ja wiem, a no wiem sporo, bo się tym interesuję, no to chodzi o to, żeby dziecko było bezpieczne, czyli trzeba w trakcie tych lekcji przede wszystkim uświadomić dzieci, co jest już złym dotykiem na przykład, tak? Co można robić, kiedy dorosły zrobi to czy tamto i do kogo pójść ewentualnie. Na tym polega edukacja seksualna między innymi i to jest też w programie. Czyli tak naprawdę skupia się na bezpieczeństwie dzieciaka, poza tym, że uczy tego, czym jest twoje ciało i jakby uczy tego, co jest naturalne, czyli właśnie jakby dziecko nie wyrasta w jakimś takim dziwacznym wstydzie przez to, wiesz, nie jest, nie wiem, no edukacja, nie masz wrażenia, że żyłoby ci się łatwiej, gdyby nauczono cię tego, czym jest twoje ciało?
3: No ale no to nie uczono w podstawówce i ja byłam hej do przodu, było o rozrodczości, ja wszystko pięknie śpiewałam, inni się wstydzili, a ja mówiłam, no, no. O całym rozmnażaniu, jak to tam...
0: Paradoksalnie komuna jakoś lepiej dbała bardziej zdroworozsądkowo może nie seksualizację, bo to się teraz źle kojarzy właśnie przez to propagandowe wrzutki, ale o taki zdrowy rozsądek w tym zakresie. To dopiero po 90 roku tam Kościółek zaczął swoje macki do tej edukacji gdzieś wciskać i się pogorszyło.
3: Tak. No to ja do 90 lat, no. Także jest, jeśli chodzi, no to ile, 14 lat, siódma klasa, to ile tam, 14 czy ile lat było o rozrodczości? Czyli najpierw uczyli, no nie wiem jak teraz uczą, ale najpierw o roślinkach, czyli też super znałam rozrodczość sosny chociażby, czyli od jakichś takich luźniejszych, żeby przyzwyczajanie delikatnie do rozrodczości człowieka.

0: W siódmej lub ósmej klasie podstawówki mieliśmy w klasie koleżankę, która zaszła w ciążę. No bo była trochę tak.
1: Puszczal.
0: No powiedzmy, no puszczalska, nie puszczalska. No widzisz, to jest właśnie takie kościółkowe od razu myślenie. Nie wiemy, jak to
1: Wyzwolona.
0: było. Nie wiemy, jak to było. Mogło być to przeróżnie. Mogła być puszczalska, a mogło równie dobrze być tak, że po prostu trochę się wcześniej zainteresowała chłopakami, po prostu i miała jednego chłopaka, zaszła z nim w ciążę. I mieliśmy o tyle szczęście, że mieliśmy nauczyciela chrześcijanina, katolika, wierzącego głęboko, tak dalej, ale on był taki bardzo mądry i fajny. I on jakby te tematy zaczął poruszać na lekcji, bo najgorzej jest mieć w klasie taką koleżankę i w ogóle zamieść to pod dywan, albo jeszcze lepiej wysłać ją do poprawczaka, bo najlepiej, nie? Albo gdzieś do jakiegoś domu opieki z zakonnicami i tak dalej. No to nie tak się to załatwia. Po prostu normalne jest pogadanie o tych sprawach, wytłumaczenie reszcie klasie, co się stało, dlaczego się stało. Pojawiło się to wychowanie
1: Czyja to jest sprawa? To nie jest niczyja sprawa, że dziewczyna w ciąży zaszła. Nie wiem, czemu to na forum publicznym w ogóle wyciągać.
0: Ale
2: dzieciaki są okrutne w takim wieku, wiesz, co nastoletnim. Dzieciaki bardzo są okrutne i no, nie chciałbyś być taką dziewczynką w ciąży w siódmej klasie, gdzie te hormony buzują i kto coś głupszego zrobi, tym jest fajniejszy w klasie, wiesz. No i jest wyścig na to, kto co głupszego odpierdoli.
0: Przede wszystkim trzeba jakoś przekuć tego wrzoda, pogadać, wytłumaczyć, a nie, nie wiem, zamieść pod dywan, tak po kościółkowemu, czy no taka moralność pani Dulskiej, tak, że po prostu co ludzie powiedzą. Ja się tym brzydzę, takim czymś. Zawsze warto szczerze pogadać, wytłumaczyć coś, skoro już się to stało i reszta klasy się tym interesuje, to trzeba po prostu na ten temat porozmawiać, zwyczajnie.
3: No na tym polega edukacja, jak sama nazwa wskazuje, edukuje się dzieci, tak?
4: Ale jeśli rozmawialiśmy wcześniej o tym, co dzieje się w naszym umyśle, no to też wspomniałam o tym, że chodzi o fizyczność, czyli fizycznie można być świadomym i nieświadomym tego, co się z nami dzieje. Czyli nasz organizm jest już przygotowany do rozrodczości i niektórzy są świadomi czegoś, a niektórzy nie. I to jest też bardzo skomplikowany temat, właśnie dlatego warto rozmawiać. Żeby nie wiadomo, jak krytykować, czyli no, komuś coś się w głowie dzieje, a tutaj też komuś coś się w głowie dzieje. No załóżmy, zakochała się, nie zakochała się, może wyszło tak, jak wyszło, może nie była zupełnie świadoma. Słuchajcie, to jest gigantyczny temat, tym bardziej, że wcześniej no, nawet u królów to 12-latki za żony były brane, także co też teraz jest to wspominane. Nasza świadomość jest podwyższona, że jednak no, chyba wolimy tą granicę przesunąć do wieku załóżmy 18 lat i żeby ewentualnie po 18 roku życia dopiero brać się za rozrodczość.
3: 15.
2: Tak, no fajnie by było. A może rodzice chleją od rana do wieczora i jakiś wujek ją zgwałcił po prostu i tyle. I weźmie jeszcze ogryzkami obrzucajmy w klasie, bo głupia sobie zaszła w ciążę. No są straszne historie za ludźmi stoją nieraz, więc nie ma co oceniać. Właśnie. A wyedukowana klasa będzie zawsze bardziej nawet ją obroni przed innymi, czy wesprze niż po prostu jakaś banda głupków, którzy nie wiedzą, chłopczyki, którzy nie wiedzą, że dziewczynki mają miesiączki w ogóle i w domu im rodzice tego nie powiedzą i w szkole się tego nie dowiedzą. No to
0: tak,
2: będą okrutni, po prostu będą.
0: Tak, i czasem zwykła rozmowa zupełnie zmienia sytuację, dokładnie. I ja miałem akurat niesamowite szczęście, że mieliśmy jednego takiego nauczyciela, który wszystko nam tłumaczył, gadał, jak była jakaś sprawa, to po prostu się brało na warsztat to zagadnienie i tak dalej, i się o tym rozmawiało, i to nam bardzo dużo dało. Życzyłbym wszystkim bym życzył takich nauczycieli, światłych, życiowych. Po prostu nie ma nic gorszego niż jakieś zamiatanie pod dywan albo nie wiem, odrzucenie kogoś z grona, tak, bo coś tam. Po prostu nie, właśnie zwykła rozmowa sprawia, że nagle się robi normalnie.
3: No tak.
2: Tak, tak, żeby było śmiesznie, bo jak gdzieś za nastolatka czytałem Korwina, książki Michalkiewicza i rzucałem takie hasełko, o, tam baba, coś tam tego, tam powinno znać swoje miejsce w kuchni, ha, ha, ha, i tak, tak dopiero dużo później dorosłem, naprawdę, także no, ale mam szczęście, cieszę się, że jednak poznałem ludzi, poznam historię ludzi i okazuje się, że życie jest bardziej skomplikowane, dużo bardziej, nie takie proste.
4: No i właśnie, czyli powinna być świadomość jakaś.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: I dzięki temu my zawsze byliśmy taką klasą, bo były różne klasy. Była klasa tam rozrabiaków, była taka stworzona klasa, powiedzmy, z takich odpadów, w cudzysłowie, nie? Z tych, co po prostu się kwalifikowali już do poprawczaka jakiegoś, to ja już tam miałem... Nawet mieli mnie przenieść do takiej klasy w pewnym momencie, ale po prostu były różne klasy. Była klasa takich mądrych kujonów, powiedzmy, była klasa jakichś tam ludzi, co sportem się interesowali. Fajnie tą szkołę moją zorganizowali. I moja klasa była taką klasą, gdzie dużo gadaliśmy o różnych rzeczach, co się dzieją właśnie dookoła, nie? Omawialiśmy tak szczerze sobie różne tematy i to bardzo dużo dało. To było dobre. Rozmowa i pogadanie, omówienie różnych tematów. Też na przykład jak coś przeskrobałem, mówiłem wam o sytuacji, gdzie dałem tam ciała i idziemy z kolegami na wycieczce i ja mówię tam, ciekawe co się stało z pieniędzmi tam, co nauczycielka zbierała i tak dziwnie dużo tych pieniędzy zebrała i co się tam stało z tymi. I ona to usłyszała, ta nauczycielka, nie? I się tam wkurzyła ostro czy coś. Mi się zrobiło łyso, bo po prostu, bo posądziłem moją wychowawczynię o to, że zahachmęciła coś z kasą. Potem była na lekcji cała rozmowa na ten temat. Ja przepraszałem nauczycielkę, mówiłem, że tam, że głupoty gadałem i przepraszam panią bardzo. I tak trzeba sprawy rozwiązywać, nie? Po prostu rozmawiać. No, to było fajne.
4: Nauczyli ciebie liczyć i podliczyłeś. Nie wiem, będziesz już kończył, czy jeszcze rozmawiamy?
0: No powolutku, powolutku będziemy chyba kończyli. Już ile to godzin? Zobaczymy. 9 godzin, wow. 9 godzin.
4: Bo mnie interesuje...
1: A ile donatów dzisiaj wpadło?
0: No, nieważne.
1: No ale wystarczająco, żebyś siedział te 9 godzin? Jesteś zadowolony, czy nie?
0: Jestem zadowolony.
1: No to słuchaj, no to masz nową pracę w takim razie. Co będziesz do roboty chodził, jak z tego masz kasę?
0: No.
1: Nie kończ, krawiec, nie kończ. Ja teraz nie zasnę jeszcze ze 3 godziny co najmniej, albo do rana nawet. Także nie kończ, muszę mieć czego słuchać.
0: No to dawaj mi tu, wpłacaj. Ty bogaty jesteś, się nakradłeś, to dawaj tu, wpłacaj, to będę siedział.
1: Jakie się nakradłem? Jakie bogaty, jakie się nakradłem?
0: Burżuju ty.
4: Bo mnie interesuje jeszcze temat energetyki, między innymi pocałunków. I nie tylko pocałunków, bo tam chyba rozumiemy, że Grzegorz miał jakieś zastrzeżenia dlaczego nie, że to dopiero chrześcijaństwo wprowadziło takie, no, że zaczęli się wstydzić, że coś tam, ale odnośnie energetyki, czy publiczne całowanie daje tyle energetyki, energii, takiej, no, tej innej energii, niż gdyby się gdzieś tam w kącie, że tak powiem, żeby inni nie patrzyli. Nie wiem, czy dobrze zadałam pytanie.
0: No tak dziwnie.
2: Nie wiem, czy dobrze odpowiem. Wydaje mi się, że taki piękny pocałunek publiczny może być poprawić ludziom, świadkom tego pocałunku, ludziom dookoła jakoś po prostu dzień, chwilkę taką, o, tu się fajnie ludzie lubią, spoko, idziemy sobie dalej, nie? Może być tłem, tak, fajnym, ale takie można też stosunek zrobić w ordynarny sposób, który nie jest ładny w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, czy czujecie tą różnicę. Może być publiczny, ładny, nieładny pocałunek. Taki napastliwy, ordynarny i nie zbudzać.
4: Czyli znowu są granice. Ja się śmieję teraz, bo znowu są granice. Czyli
2: pocałunek pocałunkowi nierówny. To chciałem powiedzieć.
0: No pewnie, no, że tak, pewnie, że tak.
4: Ale energetyka pomiędzy tymi, którzy się całują publicznie, czy ich to bardziej podnieca? Po prostu ja tego nie rozumiem. Nie chciałam się całować publicznie.
0: Jak byłem młodszy, to miałem takie przekonanie, że całować to się trzeba zawsze tak, że tak ten jęzor wpychać i... Tak mi się wydawało. Nie rozumiałem tego, że można się całować jakoś tak normalnie, po ludzku.
4: Ja to już gdzieś mówiłam, że jak z kimś tam, ktoś tam się do mnie przyklei, to myślałam, że się nie odeście i to też gdzieś w którymś momencie obrzydzenie mi ten. Moim zdaniem, że powinno być połączenie najpierw jakiegoś umysłu, dwóch umysłów, żeby ewentualnie móc się jakoś tam pocałować, czy całować nawet jakąś dłuższą chwilę, ale ja nie wiem, ja chyba jestem zwyrodniała jakaś w tym świecie, że jakoś mi to nie odpowiadało z publiką i w ogóle. Ja to muszę mieć nastrój.
0: To jest taka dziwna sytuacja, nie? Jak wyjeżdżałem z Irlandii, a nieważne, dobra. Nie. Po prostu to są takie też niuanse znowu. Trzeba po prostu to czuć, coś...
1: Jak wyjeżdżałeś z Irlandii? Co tam się działo? Opowiedz.
0: Nie, nic.
1: Opowiedz.
4: To bez szczegółów, bo już powiedziałeś, zacząłeś to bez szczegółów. Nie.
1: Opowiedz, to puszczę do Nate'a.
0: Nie, to nie puszczę.
4: To wymyśl bajeczkę jakąś, jak już zacząłeś.
0: Jak wyjeżdżałem z Irlandii, to się zesrałem. No, może być taka bajeczka?
4: No tak bywa, no. Czasami.
2: No tak, bo inaczej jest, kiedy dziewczyna w sukience z chłopakiem idą za rączkę, nagle ona odwraca się do siebie, podnosi nóżkę i daje sobie pocałunek kilkusekundowy z kwiatami w rękach, a inaczej jest, kiedy jest piątek, noc i zażygana dziewczyna po pigułach i chce zeżreć drugiego gościa, tak? Od razu tak, po dyskotekach.
4: A dlaczego dziewczyna od razu?
2: No bo takie obrazki widzę. No chłopak też zażygany, niech będzie. Równouprawnienie. I to takie jest troszkę mniej romantyczne.
4: A właśnie, to jak tak to bywa. Jest? To, słuchajcie, wy jesteście chłopakami. To jak to jest? Bardziej dziewczyny chcą się całować, czy chłopacy bardziej chcą się całować? Jak to jest?
0: Cholera wie. Chyba
4: bo ja,
0: różnie.
4: Ja miałam tak, że bardziej chłopaki chcieli się całować.
2: Jakbym nastolatkiem, to zawsze ja bardziej chciałem się całować. I teraz tam tak w sumie średnio. Znaczy nie, że obojętnie, ale lubię się całować. No ale z czyjej inicjatywy to już jest tak.
0: Grzesiek, lubię się całować. To tak zapamiętajcie te słowa. Lubię się całować. Grzesiu od pizzy.
2: Tak. Ale mam jeszcze żebra wszystkie, nie dostaję tam daleko.
4: A czy mógłbyś powiedzieć dlaczego? Bo powiedziałeś, że nastolatkiem jak byłeś, to lubiłeś się całować. A czy mógłbyś powiedzieć dlaczego?
2: Wiesz co, no bo to jarało w ogóle, jakie hormony, jaki to był przepał właśnie energii, o którą zapytałaś. Potrzymanie za kolanko, potrzymanie za pierś, tam pocałunek, muśnięcie, no to wow.
4: Czyli to niewinne podniecenie.
2: No, bardzo, bardzo duża intensywność tego. No, ale jednak już nie jestem nastolatkiem. Już nie mam tej petardy takiej hormonalnej. Więc tak, każdy pocałunek. I to nieważne, czy to był 35 tego wieczoru, czy pierwszy, to taki sam ładunek energetyczny miał zawsze.
4: A czy po pocałunku można poznać, czy ktoś jest prawdziwy, szczery, czy no, wobec drugiej osoby?
0: Na pewno dużo mówi o człowieku to, jak się całuje, nie?
2: Myślę, że jak przed pocałunkiem ktoś nie wyrobił sobie zdania o drugiej osobie, to pocałunek chyba nie zmieni tego. Czy wyrobił sobie zdanie jak drugiej osobie, no to pocałunek, nie wiem, czy jest w stanie coś zmienić.
4: To powiem wam z doświadczenia małżeńskiego, że jak się całowałam z mężem, to po pocałunku wiedziałam, kiedy kłamie, kiedy coś kryje przede mną, także tylko wystarczyło pocałować.
0: O, to ciekawe.
1: Ja to widziałem kiedyś takiego pornosa, że się dwie azjatyckie lesbijki całowały i tak się całowały chyba przez 15 minut normalnie. I się tak zastanawiałem, kurde, jak one tak mogą? 15, kurde, minut! Nic, tylko się liżą. Czy to jest nienormalne, obleśne to jest, ale tak z drugiej strony sobie tak myślę, że może tak mają ludzie, że się lubią przez 15 minut całować, bo ja słyszałem, że podobno Nie chcę tu Ewy wykorzystywać, ale słyszałem takie coś, że podobno, że dziewczyna jak się całuje dłużej niż 10 minut, to ona orgazm może dostać. Czy to prawda jest?
4: Co? Nie. Znaczy, nie? No przynajmniej ja nie miałam tak.
0: No nie wiem, słyszałem, że kobieta faktycznie może dojść do orgazmu przez stosunek oralny, no tak ponoć, nawet tak to bywa.
1: Znaczy się targając gałgana, tak? Czy całując się?
0: No, całując tam niżej się, no.
1: Aha, dobra. No to prawda jest, Ewa?
4: Że co?
1: No, że kobieta może przez stosunek, no tam robiąc dobrze mężowi ustami, może dojść do orgazmu. Krawiec tak powiedział, nie ja, jakby coś.
0: Ja tak
4: nie, nie mam takiego doświadczenia. Bardziej dyplomatycznie nie mam takiej wiedzy.
0: Nie posiadam wiedzy. No, nie, ja to słyszałem, to jakaś gwiazda porno chyba kiedyś tak się podzieliła taką mądrością. No to nie wiem, ja tam się nie znam.
1: A jak już jesteśmy przy pornosach, to mam pytanie, jakie macie swoje ulubione kategorie tego typu filmów?
4: Ojej, nie, ja
2: my
4: nie lubię
2: pornosów. My tu po pornosach. Całunkach, a ty o pornosach.
1: Znaczy nie, no bo temat...
2: Ale poważnie, nie całowałeś nigdy kobiety 15 minut, tak cały czas?
1: Nie.
2: Kurwa, ja tak, ale...
1: Tak. Ja w ogóle nie całowałem nigdy kobiety, ja prawiczkiem akurat jestem, nie? Ja do ślubu czekam.
2: Tak, gadałem z tobą na Discordzie, a wiem, co ty robiłeś.
1: Żartowałem. Ja jestem ten ultrakatolicki i ja ten po ślubie dopiero mogę.
0: Ja po ślubie i dopiero po 2 latach od ślubu.
1: Zajebiście. No, albo po 3. Znaczy nie, tylko pielgrzymkę najpierw do Częstochowy na kolanach walniemy i dopiero wtedy do łóżka można iść. Ale po ślubie.
0: Ja odbywam stosunek tylko w obecności księdza. Na wyegzorcyzmowanym prześcieradle.
1: Ja pierdolę.
2: Koszernym w dodatku, tak? Przez rabina pobłogosławionym.
1: Masakra. Dobra, dobra.
2: Dobra, ta dyskusja nie idzie w dobrą stronę, chyba to będzie się pożegnać.
1: Ale mi się podoba. Właśnie mam już temat na audycję u siebie będę robił. Już właśnie. No właśnie o seksie będzie. Nie będę zdradzał jeszcze, bo dokładnie tematu, ale będzie temat seksualny. Będzie u mnie tutaj. Także słuchacze Nocnego Radia, jak lubicie te audycje o seksie, takie tematy, rozmowy w tym temacie, to zapraszam do subskrypcji projektu 28. To na przyszłej audycji też sobie tak pogadamy. O tym krawiec, a ten też do Nate'a mówisz?
0: No, nie pogardzę.
1: A zareklamuj projekt 28, to ci wyślę.
0: Słuchajcie, projekt 28, największe gówno, proszę tam nie wchodzić, bo to jest byle jakie, to jest smutne, takie nudne i tam nikt ciekawy nie przychodzi, tego się nie da słuchać, więc projekt 28 to jest skazany na porażkę. On się wybił na moim garbie, ukradł mi słuchaczy i donate'ów mi zazdrości. To jest w ogóle nic nie warte. Nie wchodzi się.
1: Teraz to ty mi będziesz musiał do Nate'a wysłać po takiej reklamie. No trudno. No trudno.
0: No trudno. No i znowu muszę się obejść smakiem. Coś ostatnio się, tak mi wiele osób tu proponuje, że krawiec bym ci wpłacił, ale... Albo na przykład, krawiec, chcesz 500? A nie dostaniesz, wiesz. I tak co chwilę słyszę takie jakieś, no dobra, już się przyzwyczaiłem.
1: Poczekaj, ale ty za taką reklamę byś zapłacił? Jakby tobie taką reklamę zrobił, to zapłaciłbyś za nią? No proszę cię.
0: No za taką to w szczególności, bo to jest taka oryginalna reklama, taka nietypowa zupełnie.
1: Aha, no to super.
4: Grzegorz chciał tu poważnie porozmawiać, a rozmowa zeszła znowu na...
1: Psy.
4: No właśnie. Dobra, to ja już się wyłączam w takim razie.
1: Zostań jeszcze z nami, zostań. Nie będziesz iść, pada deszcz, to co będziesz szła?
4: Ale ja rozmawiam na poważnie, a wy się wygłupiacie. No.
0: Ewa,
4: znaczy, co niektórzy.
0: Ewa, a gdzie jest fajnie, gdzie fajniej się gada? U czosnka? Czy
2: no, i to jest poważny temat.
0: czy na przykład na Nocnym Radio albo u Michała?
4: To zależy z kim się rozmawia w danym momencie i jak poważnie podchodzi do tematu.
1: Nie poważnie, w ogóle nie poważnie.
4: No, u Czosnka też dostałam zjeby, no ale grzecznie siedziałam, no słuchałam, no jak mnie jebali. Także...
0: Dobrze, no. Dobrze, to słuchaj się.
4: Ale
0: tam.
4: To jest taka moja praca, taka moja praca, żeby siebie szlifować. No, czy ja się bardzo zdenerwuję, czy się nie zdenerwuję, no, to też sama siebie sprawdzam. No. A ja lubię rozmawiać na poważnie. Znaczy, jak gdzie są żarciki, to żarciki, no, gdzie można delikatny żarcik wstawić, to tak, a no tak, no... Troszeczkę za dużo było dzisiaj, no ale
1: jakoś. Ja też lubię rozmawiać poważnie, ale czasem wrzucić jakiś od czasu do czasu żarcik, żeby nie było za poważnie.
4: Ale ja też mam swoje jakieś granice. No i ktoś przekracza moje granice, gdzie zaciskam zęby, żeby nic nie powiedzieć, no, za dużo.
1: Ja na przykład dzisiaj twoją granicę jakąś przekroczyłem, taką, że stwierdziłaś, ten Michał to jednak przegiął albo powiedział coś, co nie wypada.
0: Słuchacze nęcą krawca, tutaj dowcipkuje sobie Evie Place, też który od roku nic nie wpłacił pewnie. I tak, no, to tak sobie teraz będziemy tu siedzieli i nie wpłacali właśnie. No, to brawo, brawo dla wszystkich, którzy...
2: Krawiec,
0: tu...
2: nie chcę nic mówić, ale kilka audycji temu wspomniałeś, że miałeś 2 miliony na koncie, jak spółkę miałeś.
0: No to był ten błąd właśnie.
2: To był ten błąd, mogłeś tego nie mówić publicznie, może, bo to odstrasza niektórych sponsorów, może, bo tak.
1: Chyba było do PiS-u się zapisać, powiedzieć, że masz 2 miliony i musisz to jakoś wyprać, to by ci od razu pomogli, słuchaj.
4: A ja jeszcze do Michała, bo powiedział o granicy, czy gdzie przekroczył, ale to właśnie o to chodzi, że ja też przekraczam jakieś granice, nawet słuchaczy też na pewno dużo tutaj dzisiaj powiedziałam, gdzie przekroczyłam jakieś granice, więc tutaj jest kwestia, że może też powinniśmy się wspólnie uczyć, gdzieś tam zaciskać zęby, jeśli ktoś przekroczy naszą jakąś osobistą granicę, no, ale warto rozmawiać.
0: Gosia pisze, ty się ciesz, bo dużo dostałeś, krawcuniu. No, zaglądnęła do kieszeni innych Gosia z Ameryki, bogata też i tutaj pisze, a inni ci wpłacili, krawcuniu, to nie narzekaj. No.
2: Albo krać, powiedz, że tą spółkę miałeś w 93 i to były stare miliony, czyli 200 złotych
0: Przede wszystkim to było na koncie.
2: dzisiejsze.
0: Przede wszystkim to było na koncie spółki, więc wiecie, to nie były moje pieniądze, to były pieniądze spółki, jeszcze paru innych kolegów i te pieniądze szły na meble, na reklamę, na takie rzeczy, a nie do mojej kieszeni. Znaczy
2: No, już lepiej.
0: do mojej kieszeni też szło trochę, wtedy byłem akurat, nie narzekałem, ale no, dzisiaj, no jak tak dłuższy czas sobie olejecie to swoje radyjko i nic nie będzie, no to się liczcie z tym, że zniknie pewnego dnia, powiem, znacie mnie, znacie Krawca, wiecie, że pewnego dnia powiem, a pierdolę to, słuchajcie, nara, fajnie było i trzymajta się tam, cholera jasna i się zajmę czym innym, jakimś tam robieniem filmików czy coś i tyle, no.
1: No, i wtedy możecie wpadać na projekt 28, jak krawiec zniknie, bo krawiec jest zazdrosny tak naprawdę. On tak nie potrafi przyznać tego, że jest zazdrosny, ale jest zazdrosny o sukces tutaj Michała z projektu 28. I tak nawet nie, dlatego nie chcę nawet stacji zareklamować, słuchajcie, kanału właśnie dlatego, bo tak naprawdę to on tak udaje, że to żarty są, ale tak wewnątrz tego coś wkurwia od środka. No.
0: Czy ja wiem, czy mnie wkurwia? Ja się cieszę twoim szczęściem, Michale.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Czemu mi ubliżasz?
0: Jak mnie nie będzie, to ty będziesz i ludzie tam sobie pójdą, wszyscy tutaj z nocnego radia pójdą sobie do Michała i będzie
1: O, to
0: fajnie.
1: szybko, to szybko. Nie no, ja żartuję. Ale nie no, ja tak żartuję, ale wiesz, ty mi też jesteś, o, nakradź się, o, bogaty, o, gówniany kanał, o, tego, tamtego, nie słuchajcie tego, nie wchodźcie, bo to nudne. Ale tak dawno nie powiedziałeś nic pozytywnego, tak naprawdę, tak jak mam być szczery, to bardzo dawno nic nie
0: Bo
1: powiedziałeś.
0: to jest gówno, to twoje. Co tu pozytywnego, co tu można pozytywnego powiedzieć o tym, takie gówno, to jest, słuchajcie, byle jakie, to jest byle jakie, to jest...
1: Panie, jestem, słuchajcie, bogaty. Ja jestem bogaty w tym względzie indiańskim takim. Tak jak Indianie wierzą, że bogaty jest ten, kto potrafi się z innym człowiekiem podzielić tym, co ma. Ten jest bogaty, bo go na to stać, na taki gest. I w tym to prawdziwe bogactwo drzemie. I jest takie, o, w tym sensie to jestem, staram się być bogaty w tym kwestii. Ale nie wierzcie Krawcowi, ja wcale bogaty nie jestem. Jestem takim... taki mediocre average, no, niestety.
0: No, mieszkasz gdzieś tam na Krzywy Ryj u jakiejś tam rodziny, która cię przygarnęła, tak to trochę wygląda.
1: Jak na krzywy. Ja tu czeku płacę krocie za czynsz. Ja tu czasami na czynsz nie wyrabiam, nie no, może bez przesady, ale nie no. Tak czasami myślę, że mógłbym mieszkać gdzie indziej, na jakiejś tropikalnej wysepce w Azji gdzieś i płacić, wiesz, 5 razy mniej i mieć cały czas zajebistą pogodę i się na hamaku sobie tam, wiesz, się bujać z laptopem i podpijać drinki, nie?
2: No to co ci przeszkadza w tego typu marzeniu,
1: No,
2: znaczy spełnienie marzenia tego?
1: właśnie, no zaczynam się coraz bardziej nad tym zastanawiać, czy może jednak, wiesz... Tylko z drugiej strony to jest dzicz, znaczy dzicz. No nie chcę tam obrażać ludzi, no ale też Wiem, że ci wszyscy, co tam wyjeżdżają do tych Tajlandii, te Filipiny i tak dalej, to wcale nie jest tak kolorowo, jak ci youtuberzy wszyscy pokazują. Tam też można, nie wiem, iść. Ostatnio gość poszedł siedzieć, dożywocie dostał za to, że mu jakieś tam olejki CBD znaleźli, wiesz, w samochodzie, nie? I dostał...
2: No tam nie ma lekko, nie biorą jeńców, jeśli chodzi o środki niedozwolone.
1: To jest to, są takie kraje, wiesz, i to też było tak, że on po prostu czy na imprezie był, czy kogoś podwoził i ktoś mu, wiesz, w aucie mu zostawił po prostu, że to nawet podobno nie były jego, nie? I 25 lat za takie gówno dostał chłop. No to kurde. Wiesz, coś kosztem czegoś, to też nie jest tak kolorowo, nie? Jak się wydaje.
2: No ale ty nie masz problemu z jakimiś tam substancjami, przecież nie używasz, no to
0: no, nie ma problemu. I dzwoni i jest zaraz, no.
1: No, albo też tam, wiesz, to też tak opowiadał mi ktoś ostatnio, nie będę mówił kto, bo może by sobie nie życzył, ale mówi, że też było tak, że wzięli se skutery tam gdzieś byli, nie wiem, w Wietnamie, czy gdzieś tam, no gdzieś tam w tych krajach azjatyckich. Mówi, że stwierdzili, że sobie pojadą na wycieczkę, wynajęli sobie skutery, bo tam wszyscy skuterami jeżdżą. No i na początku ten koleś, co im te skutery wynajmował, to taki, wiesz, przyjacielski, otwarty był do nich, my friend i tak dalej. Oni wrócili z tej wycieczki, słuchaj, oddają te skutery, a gości mówiło, a tu zarysowane, a tu podrapane, a tu coś, i wymyślił im jakąś astronomiczną sumę do zapłaty, słuchaj, wiesz, taką, co nowy skuter by można było za to kupić. I ten, oni mówią, że nie będą za to płacić, przecież takie już było. On mówi, nie, ja tu mam zdjęcia, wy to podrapaliście i wszystko. No i zadzwonili na policję, przyjechała policja, jeszcze policjant mówi, tak, macie zapłacić temu chłopu tyle i tyle kasy, człowieku.
4: No i właśnie tak oszukują. Jedni oszukują tak, drudzy oszukują inaczej. Dlatego robić zdjęcia przed czymś, jak się coś pożycza.
1: No. Dlatego te kraje azjatyckie niby tam tanio jest, niby fajnie, niby ładna pogoda, ale to też ma tam, wiesz, społeczne życie ma dużo minusów tak naprawdę. Albo też to słyszałem, że Filipińczycy mają tak, że oni na przykład bardzo lubią wziąć, ktoś ma powiedzmy córkę 18-letnią i oni kombinują, jak tu taką 18-letnią fajną Filipinkę wziąć jakiemuś białemu, wiesz, wcisnąć za żonę, bo potem się dzieje tak, że jak taki biały się żeni z taką tą, to nagle cała rodzina przestaje pracować i żerują na tym białym i wiesz, i ciągną kasę i że tu, że matka chora, że pralka się zepsuła, że to, że tamto, wiesz, cały czas mają taki zwyczaj mają.
2: No to Chińczycy bardziej, z tego co słyszałem. Tam, nie wiem, jak Chińczycy. Też? To może to jest domena Azjatów bardziej.
1: No Chińczycy to się rzucają pod samochód człowieku i to tak, że kurde, wiesz, żeby wypadł.
2: Ale wiesz co, możesz sobie jechać gdzieś na peryferię Hiszpanii, kupisz sobie chatę za naprawdę niedużo kasy. No może nie... Jeśli pracujesz online i będziesz miał tam internet, żyć nie umierać. Słońce cały rok, południe Hiszpanii, gdzieś w Andaluzji sobie panie możesz wynajmować za nieduże pieniądze, a nie w UK-u deszczowym żyć po prostu. Kurwa.
0: Miki pisze na czacie, krawiec, oddaj donaty. Takie pytanie, Miki, tak mnie zawsze ciekawi, czy ludzie, którzy piszą takie teksty, wpłacili chociaż 5 zł tam za 3 lata słuchania, bo może nie. I tak i rzucają taki tekst, oddaj donaty. Co ci inni wpłacili? Ale może się mylę, może Miki wpłacił coś. Ja się jakiś taki pazerny robię coraz bardziej. Może ten alkohol tak sprawia, że taki się roszczeniowy robię. Słuchajcie, no na przykład Ewa, która tutaj jest na antenie, dorzuca się. Dzisiaj też rzuciła lekką rączką. Przepraszam, cicho. Że... No, zdradzam, ale widzicie, to jest ktoś. To jest ktoś. Tak jakby więc jakby ktoś chciał się stać awansować z takiego darmozjada, parszywca, takiego roszczeniowca, który innym zagląda do kieszeni, takiego żałosnego knypa na lorda, na hrabiego tutaj, to można to łatwo zrobić. Proszę bardzo. To się da zrobić. No. Ale dla niektórych to jest nie do przeskoczenia, bo tak se patrzą, kurde, rzucę mu to, a se jutro bułki nie kupię, mi zabraknie na bułkę. Mimo, że mam tam, mieszkam w Ameryce, w UK, gdzieś tam za granicą, mimo, że mam 100 000 rocznie, to jak mu rzucę 5 zł, to mi ubędzie, cholera jasna. Nie, to jak można za darmo, to czemu nie? Śmierć frajerom, niech inni dawają, a ja będę tu pisał na czacie, oddaj donaty. Kurwa. No. To też tak można, ale wtedy to tak jesteście takimi... Nie chcę tu używać obraźliwych słów, ale no takimi... No, zostawmy to już sami.
1: Pazery takie.
0: Nie, to już... Nieważne. Przemi
1: za 5 zł oko by wykolili komuś.
0: Słuchajcie, to nawet ja czasem mam 100 zł na koncie, a komuś rzucę tam dyszkę, bo tak mi się wydaje, słuchałem, to się należy. Miło spędziłem czas, proszę bardzo. Ale nie każdy to ma w sobie, bo niektóry, ktoś tam został wychowany inaczej, na przykład także no inaczej jakoś.
4: A Krawiec, a ty jak masz, bo ty nie zarabiasz na YouTube, bo jak ktoś ogląda ciebie z konta premium, to jeszcze coś tam by ci wpadało? Nie, jeśli nie zarabiasz na YouTube.
0: Nie, na YouTubie zupełnie tutaj nic. Nie ma żadnej monetyzacji, nie ma żadnych... Jak się nie ma włączonej monetyzacji, to nie można też dać takiego sponsorowania na czacie, nie? Że tam na czacie się pojawia, że ktoś jest sponsorem. Tego w ogóle nie ma. To jest wyłączone. No.
2: Więc... A chyba skoro jest nawet, to YouTube bierze 50% ponoć, tak słyszałem.
0: Tak.
2: To nie jest tak jak na Tipli, czy tam 10%, czy 5%, czy ileś. Tylko właśnie połowa albo jeszcze nawet więcej.
4: A czekaj, to jak nie masz monetyzacji, to bo ja no, najczęściej na premium oglądam, to nie ma reklam, czy są reklamy na tych twoich audycjach?
0: Nie, nie ma. To znaczy, tak podejrzewam, że mogą się czasami wyświetlać, jak powiedzmy... jakąś piosenkę puściłem i zostały prawa autorskie tutaj przeniesione na tą audycję, to może mogą się wyświetlać niby wtedy, ale...
2: Nie wiem, ja słucham wiele lat i nigdy mi się nie wyświetliła jeszcze reklama. Na kompie mam adblocka, ale na telefonie nie mam. Znaczy mam tam różne przeglądarki do YouTube'ów, ale mam to no, YouTube'ował. Nigdy mi się reklama nie wyświetliła na nocnym radiu jeszcze.
4: No,
2: a setki tysiące razy słuchałem, także chyba w ogóle nie ma.
4: A Krawiec, ja tak troszeczkę od siebie, że tak zapytam, słuchasz czasami tam z Ramble ode mnie?
0: Tak.
4: I wyświetlają tam ci się reklamy?
0: Nie.
4: No bo nie wiem, bo dziwniej monetyzacja, nie wiem o co chodzi. Ja opłaciłam Ramble, bo żeby mieć większy transfer, bo Ramble nie jest tak jak YouTube, i żeby więcej wrzucać, to trzeba zapłacić. I mam pod każdym filmem napisane coś tam monetyzacja. Nie wiem o co chodzi. Czyli nie ma tych reklam. Aha.
0: No tak dużo nie słuchałem. Tam kilka audycji sobie słuchałem, ale nie pamiętam, żeby się coś tam pojawiało, jakieś reklamy. Mhm.
4: No to tylko tak, bo ja nie wiem, jak to funkcjonuje. Także jest... No.
0: No i no. Zaraz tu będą się, jak wspominam, czasem tak mocniej, wyjątkowo tu wspomnę o donatach, to zaraz będzie dużo dobrych rad. Krawiec, włącz sobie coś tam. Krawiec, zrób premium. Albo Krawiec, jak chcesz zaoszczędzić na jedzeniu, to dłużej przeżuwaj. Wtedy tam dam ci taką radę i wtedy się uaktywniają ci, którym szkoda tam wysłać dolara, czy tam 10 zł, czy 5 zł, to wtedy wujki dobra rada się uaktywniają. I weź tam sobie włącz, Krawiec.
5: 50 zł.
0: Prosił i wyprosił. Proszę bardzo, i tu trzy znaki zapytania, nie wiadomo kto nawet. Prosił, wyprosił, 5 dych jest. Dobra, aż sprawdzę na PayPalu, kto to jest, bo to przez PayPala. Bo mnie to
1: Aleksander
0: ciekawie.
1: Poszedł, szkoda, że poszedł Aleksander, bo jeszcze miałem tyle pytań do niego.
0: aż jestem ciekawy, kto to. A to już wiem, kto to. No, stała gwardia. No, sami znajomi. Wszystko w rodzinie pozostaje. Co nie?
2: Panie Projekt 28, a tak się zaśmiałeś. że Aleksander odszedł, nie wiem.
1: No, szkoda, że odszedł. Bo
2: ale tak jakoś drwiąco się, czy ja może jestem przemyślany.
1: Nie, nie drwiąco. Ja to
2: no lubię jakoś się, tak dziwnie.
1: Ja to się lubię z kimś podroczyć czasami, ale tak wiesz, tak bez chamstwa. Tak dla żartu po prostu, nie? Tak z sympatii do kogoś.
0: Dziękuję tej osobie tajemniczej.
1: Nie wiem, czy kumasz o co.
2: Prawda? Nie wiem, może przewrażliwiony jestem.
1: No ja mam tak, że czasami lubię skrócić dystans i tak wiesz, takim skróconym dystansie z kimś podroczyć, tak dla żartu po prostu, dla żartów, tylko i wyłącznie, bez
2: nie, to może masz taki śmiech, że mi się wydawał, że taki nie po prostu ten...
1: Nie, no ja mam...
4: Było drwiąco, Michał, było, nie tak było odbrzmiało. Drwiąco.
1: Teraz, tak jak teraz się zaśmiałem, teraz...
4: No, jak powiedziałeś, że odszedł Aleksander.
1: Nie, ja mam taki śmiech po prostu. Ja jestem, ja się staram być pozytywnie usposobiony do życia i do ludzi. Czasami nie wychodzi może.
0: Złośliwy taki złośliwy.
1: Ja się staram się być ten, no, miły serdeczny.
0: Miły serdeczny.
4: Dobra, słuchajcie, ja też idę, bo mi się już oczy zamykają, ale jeszcze może sobie was trochę posłucham. Dobra, teraz to szła naprawdę życzę dobrej nocy wszystkim.
2: Dobrej nocy, Ewa, cześć, trzymaj się.
4: No hej, cześć.
1: Nie idź jeszcze.
0: No, dajmy. Ewie, może Ewa zmęczona też jest, no. Ale fajnie, że zadzwoniłaś, Ewa. Bardzo się cieszę i dziękuję. I już se poszła, nawet nie słyszała. No.
1: Ewo, dzwoń do projektu 28, bo dawno nie dzwoniłaś. A z tobą się fajnie rozmawia.
0: Teraz
1: jak... Ewa jest spoko, bo jest wyrozumiała. To jest też duży plus. Nie ma tak jak niektórzy, że im coś powiesz i im od razu odpierdala, nie? I krzyczą na ciebie. Tylko Ewka jest właśnie taka fajna, wyluzowana.
0: No, niektórzy tak mają, że coś im powiesz i od razu mają, tak, jakieś jazdy, co nie? No. Tak mają.
2: Krawę, zapytam cię, jakie tematy się szykują w następnych audycjach? Jakiś masz notę z tematami? O, zacznijmy od tego. Podejrzewam, że jest jakaś tam kartka papieru na lodówce przylepiona magnesem z tym, z kapitanem, tam Żbikiem, kurwa, z lat 80. Jakiś magnes masz, nie wiem, z tych komiksów coś jest?
0: No nie wiem, kurczę, no a jakie byście chcieli tematy?
2: No dzisiaj fajnie zacząłeś z tym abonamentem na wszystko. No to jak się rozdzwonili ludzie, pamiętasz? Jak to, dawno tak nie było, zatrzęsienie. No trzeba... W pracy na słuchawce sobie słucham, samochodem jeszcze słucham właśnie. Kurde, po prostu jaka dynamiczna audycja. No trafiłeś z tematem i takich jest kilka, to nie tylko ten.
0: Czyli trzeba wychodzić z tego, że trzeba jakoś tak striggerować, wkurzyć ludzi jakimś tematem, coś powiedzieć takiego, co ludzi zbulwersuje. Co by mogło tak słuchaczy Nocnego Radia striggerować?
2: Nie wkurzyć to jest fajna rzecz na 5-10 minut, ale żeby zrobić temat tam 2-3 godziny, no to jednak zadanie domowe jakiekolwiek no musisz odrobić, no. Tak, wtedy się lepiej słucha i wiesz, o jakie tematy zahaczyć, wiesz właśnie jak striggerować choćby nawet, jeśli już w ten sposób patrząc na rozmowę i słuchaczy, no wiesz, do czego piję. Przygotowane audycje, bang.
0: Ja tam przygotowane prowokacja musi jakaś być, na przykład Zenona można jakoś tam wkurwić, gadając jakieś bzdury takie, bzdury naukowe, takie zupełnie nienaukowe, niepotwierdzone, jakieś fejki, to może wtedy i Kotkiewicz zadzwoni, a potem jeszcze dorzucić coś na kościół, żeby jakiś się katol wkurzył i zadzwonił. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak trzeba myśleć.
2: No to bingo krawcowe słynne, tak? No bingo znamy. Lubimy to, ale od czasu do czasu właśnie zaproponować.
0: A jakie to bingo na przykład?
2: Jakie jest? Bingo? No takie, że marudzenie. Bingo ma te kwadraciki, takie w środku jest i potem no, ksiądz zły, JP2 zły.
0: No bo JP bywa zły. No.
2: Nie wiem, dajmy na to wypicie pół litra, obrażanie słuchaczy, narzekanie na donate. No tak, jest kilka, nie chcę wymieniać za dużo.
0: A jak ja uratowałem dziewczynkę, to co? Amiga, kiedyś to było, coś takiego, tak?
2: Tak, no, no, od czasu do czasu właśnie wyrwiesz się z bingo i tak jak dzisiaj fajną audycję zrobisz po starzeniu produktów też było chyba trochę, tam wcześniej właśnie o abonamencie. To jest ciekawy temat na kilka, tak poważnie, na wielu levelach, bo od strony społecznej, jak społeczeństwo patrzy na to, jak społeczeństwo zachodnie, które jest przyzwyczajone do tych trendów, jak inne patrzą na te zapędy korporacjonistów, którzy nam chcą ten abonament wcisnąć, jak to jest uwarunkowane właśnie jednostkowo i społecznie, tak? I czy jesteśmy przygotowani, jak młodzi ludzie na to patrzą, jak starsi, czy się przestawią, czy nie, no to jest temat moim zdaniem jeszcze nie przynajmniej w tej audycji fajnie poruszony, ale to ja bym do tego wrócił na przykład.
1: Ja chciałem tak trochę, nie że zmienić temat, ale zapytać, czy wyszło, co okazało się, co tam z Marcinem Chudzikiem było. Czy on w końcu żyje, czy nie żyje, bo szczerze mówiąc, ja na początek myślałem, że to żarty były jakieś, wiesz, i takie ja, a potem, kurwa, podobno, ktoś mówi, że podobno naprawdę coś mu się stało, no i tak się źle z tym czuję teraz, że sobie, wiesz, zrobiłem jaja z tego, a może rzeczywiście on nie żyje, albo coś tam, wiesz, gdzieś uległ wypadkowi, czy coś.
0: Ty nawet ty nawet tego Marcina coś tam o nim brzydko powiedziałeś w ostatniej audycji, tak pod koniec chyba ostatnio. Coś. No ale to nieważne, w każdym razie. No
1: wyrzuty sumienia mam. Chodzi o to, że mam wyrzuty sumienia i chciałbym, wiesz, się upewnić, że na pewno z nim wszystko w porządku jest, nie?
0: No coś może być na rzeczy, bo człowiek, który miał takie parcie na gąbkę, zawsze, a teraz tak milczy.
1: No właśnie, no. O to chodzi.
0: No cóż, to nie... no, na pewno będziemy coraz częściej, tak z czasem będą takie sytuacje, że będą znikali ludzie tutaj z naszego środowiska. Ale cóż, takie życie, nie? Kogoś tam przejedzie pociąg, bo szedł sobie ze smartfonem. Ktoś...
1: Ale tu będą znikali ludzie. To jest dziwne, że mieliby ludzie znikać.
0: A czemu dziwne? Takie jest życie. No, ktoś tam umrze, ktoś się rozchoruje, kogoś aresztują.
1: No ale na co Marcin Chudzik mógł umrzeć tak naprawdę? Przecież to był, z tego co ja rozumiem, to był zwykły człowiek, który nie wadził nikomu, czasem się trochę popił i dzwonił do gówno radyjek, mieszkał gdzieś na wsi, pod lasem, gdzie nie ma nikogo żywej duszy nawet czasami. Do sklepu miał ileś tam kilometrów, także gdzie ktoś mógłby mu coś tam zrobić tak naprawdę w takim miejscu? Albo co by się mogło takiego stać?
0: Dużo rzeczy mogło.
2: Dużo rzeczy. No. Na przykład całkowita ignorancja służby zdrowia i tego typu placówek, to już mówi coś. O człowieku. Tak już o czerwonych muchomorach nie wspominając i szereg gujnych rzeczy. No mogło się coś stać.
1: Nie wiem, fajnie by było, jakby dał znak życia Marcin.
2: Jeżeli... Mam nadzieję, że to fake news i Marcinowi nic nie jest i się odezwie.
1: Daj Marcinie znak życia i naprawdę udowodnij nam, że to fake news jest, bo ja ostatnio do niego dzwoniłem, nie, na audycji. I ktoś odebrał jego telefon, ale on się nic w ogóle nie odzywał, także nie wiem, no równie dobrze wiesz, mógł ktoś inny mieć jego telefon w posiadaniu, prawda?
2: A to później jak to... pisze, Budzik normalnie przychodzi na live'y do istoty. Przestańcie bzdur opowiadać. Zrobił sobie przerwę. No to jest jakiś trop. No, nie wiem, nigdy nie byłem na live'ie u istoty żadnej, ale jeśli Kagibier odpisze, no to tak jest.
0: No, Bierut jak tak pisze, to może faktycznie, bo już któryś raz ktoś tutaj pisze właśnie, że Chudzik się pojawia u istoty na live'ach po prostu. Nie wiem, czy to wcześniej też Bierut pisał, czy ktoś inny, ale może coś w tym być. Po prostu się skoncentrował na jednym tam streamie, tam się dobrze czuje i innych ma w dupie. Ale że nawet mi nic nie odpowiedział, nawet ani pocałuj, ani mam cię w dupie, ani nic. Tutaj tajemniczy donate jakiś przyszedł, taki żydowski jakiś, czy hebrajski, czy arabski. Nie wiem, co to za znaki w ogóle. Próbuję tutaj jakoś dojść do tego, co to jest, ale mi się tylko owce i kozy pojawiają, jak wpisuję same. Pojawiają mi się Żydzi i kozy. I jakieś tutaj i Hasydzi. I co to może? To chyba hebrajski. Dobra, to dajmy hebrajski. Momencik. Spróbujmy tutaj dojść do tego. Momento. Momento mori. Momento mori. Rabin Golden Sun napisał do mnie sam. Rabin. Słuchajcie, rabi. Kum kum rabi rabi. I zobaczmy, co to mogło oznaczać. Już tutaj wpisu. A to w ogóle w drugą stronę, słuchajcie. Jak się wpisze tak, to w drugą stronę jakoś. Father Rusher czy Gaming Schneider... Schneider, czyli krawiec. Jak wysłać złote szekle i szekle? Co to może znaczyć? Szekle. No dziękuję za szekle w każdym razie. No.
1: No szekle to jest waluta w Izraelu.
0: No tak, tak, tak, tak. Szekle wysłał rabin. No proszę. No, a co do Marcina, no to mógłby przynajmniej... Ale wiecie, z drugiej strony Marcin ma prawo czuć jakąś tam złość i gardzić nami, bo tak go potraktowaliśmy trochę swego czasu niespecjalnie, ale jeszcze z trzeciej strony Marcin też bywał męczący czasem i tutaj nawijający makaron na uszy, więc... No wiecie, społeczność też jakoś tam reaguje. No, skomplikowane rzeczy, skomplikowane rzeczy.
1: Ale kto go źle traktował?
0: Zenon.
1: Jedyny, co go źle traktował, to ten, to Piotr Szlachetny. Najpierw go mówił, że to jego kolega i tak dalej, a potem po nim jechał w ogóle. Jak psa go traktował.
0: Jak psa? Chudzika to chyba Czosnka bardziej, bo akurat Chudzika to Piotr Szlachetny mu tam lizał jajka do końca samego chyba.
1: Nie, właśnie nie. Najpierw jak przychodził do mnie, to przychodził z Chudzikiem i jechali po Czosnku. Zwłaszcza on, Piotr, jechał po Czosnku. A potem jak został moderatorem u Czosnka, po którym tak jechał, to nagle Marcina Chudzika zaczął obrażać i go atakować.
0: Chyba dlatego tak nie przypadamy za Piotrem, bo on taki właśnie, taki obślizgły, tak trochę taki raz temu liże, raz tam temu liże. I taki...
1: Piotr też zniknął gdzieś podobno.
0: A to akurat spoko, że zniknął. Niech zniknie całkiem.
2: A to jest pytanie do was i do słuchaczy Gówno Rady Jek. Dzwoniących i słuchaczy, czatujących. Czy macie znajomego gównoradyjkowego? Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak naprawdę. Czy oprócz waszej aktywności w internecie macie kogoś z świata z żywych ludzi, którzy mają kontakt też z gównoradyjkiem? Że w razie czego powiadomią o... Wyobraźcie sobie, że umieracie i was nie ma. Tak cyk. W tej minucie. Czy jest ktoś, kto zna też wasze hobby, słuchanie Nocnego Radia czy innych gównoradyjek, jest w stanie na przykład wejść na czat i napisać, no sorry, tutaj ten, jest taki gościu, no, tym nickiem się identyfikował i już z nami go nie ma.
1: Ja takiego kogoś nie mam, ale właśnie w tym celu nawet pewne kwestie na swoim kanale poruszyłem, że jakbym nagle wziął, umarł, zniknął czy coś, to żeby było wiadomo, o co chodzi.
2: Znaczy, jakiegoś chatbota sobie zapisałeś, że jak nie będziesz się odzywał przez miesiąc, to wyślę coś tam, tak?
6: A to też, no.
2: Aha. Czy komuś też napisałeś, jakbyś się nie odzywał, to weź wyślij tam Krawcowi klepsydrę, gotował, czy nie?
0: Ja chyba nie mam takiej osoby, ale jakbym się...
2: Nie, no ty masz troszkę, no bo ty jak ty, no to jednak jesteś w ognisku, wiesz, skupiasz ludzi, jak w soczewce, no to dojdą informacje, że kopnąłeś w kalendarz. Przynajmniej jak zacznie śmierdzieć i sąsiad zacznie pukać do ciebie,
0: no właśnie,
2: to
0: no
2: 3-4 dni.
0: No właśnie, ja. To będzie taka reakcja, że po miesiącu zaczniecie tam pisać gdzieś na Discordzie, o, co to się stanęło dziwnego, nie ma go. No i taka będzie reakcja. Ale spoko, to ja się tym nie przejmuję. Życie to kupa parującego mięcha. I gówno z dupy. I siki.
6: Gówno z dupy.

0: dorobek życia wrzucono na śmietnik, nie? Tak po prostu. Tak, tak.
1: Ale kto się zachuje, głupi.
2: Tak, niektórzy się nie znają, na przykład dębowe krzesła. Kurwa, tam 200-letnie sobie ktoś siekierką ciupie, tak? Bo po prostu pod blokiem na śmietniku, bo po dziadkach dostał mieszkanie, nie kuma, że ma jakieś fajne rzeczy. I wypierdalają wszystko i kupują meble z IKEA i się cieszą, że takie nowoczesne, ładne mają mieszkanie. Tak to bywa.
0: Co ciekawe, fani komiksu z wydawnictwa Egmont, jak się tylko dowiedzieli właśnie, to próbowali jakoś tam uratować dorobek pani Charlotte Pavel, ale gdzieś tam się załapali tylko na takie ochłapy ostatnie, tam uratowali coś tylko. Ale śmieciarze się bronili, chcieli to koniecznie wypierdolić na śmietnik dorobek tej pani. Takie jest życie, no niestety.
1: Ale to chyba ktoś specjalnie takie skórestwo zrobił, no bo to komu miałoby to służyć, no?
2: Michał, wiesz, to ignorancja, po prostu widzą ludzie jakieś stare zeszyty z powyginanymi kantami i nie widzą w tym wartości, jakieś zapiski, oni tam nie wiedzą, czy dzieciaki sobie zapisywały coś tam w tym, jakieś tam kolorowanki, czy to jest wartościowe, no nikt sobie takimi rzeczami nie zdaje sprawy, a ktoś wyjebał, to znaczy się, że niewartościowe, więc tam historycy sztuki nie przechodzą akurat pewnie, bo koło śmietnika nie sprawdzają kartek, kto co wyjebał.
1: No i tak.
2: Tak to działa. Ignorancja.
1: Szkoda, szkoda. Tyle mogę powiedzieć. Szkoda.
2: Tu odpowiedzi na moje pytanie są dwie co najmniej. Gosia pisze, nie mam zamiaru sobie tego wyobrażać, Grzesiu, ale mam swoje życie. No ale wiem, że w twoim życiu jest ktoś, kto słucha też gówno radyjek, więc ktoś tam jest. To mi się pisze, że po Krawcówka przyjedzie ze mną śmieciarką. Jeszcze Mario z Krzaków. Nikt się nie dowie, nikt ze mną za mną nie zapłacze. Nikt nie wypomni, pustka i wieczny spokój. To Mario z Krzaków, powiadom kogoś o gówno radyjkach, daj linka, powiedz, podziel się. Wiem, że uznają cię za dziwaka, tak jak mnie, jak mu tam powiedziałem o tym radiu, tam 2, 3, 4, 5 razy. No ale przynajmniej wiesz. Ktoś może posłucha, będziesz miał z kim pogadać na żywo, nie przez internet, tylko o takim zjawisku. Ja w ogóle polecam coś takiego.
0: Może niepotrzebnie zbanowałem tak na dzień dobry tego istotę, ale on mnie jakoś denerwuje. Raz, że tu zadzwonił i nawet się nie chciał przedstawić, w dechę ważny. Dwa, dzisiaj pierwsze, co napisał, tylko przyszedł, to napisał, że moderatorzy coś tam dają dupy i widać, że tu gówno, dupa i siki. No to tak, ja nie lubię takich ludzi, którzy nic pozytywnego, nic nie wniosą, nie napiszą, nie odezwą się, tylko
1: mają... Inwazyjny w ogóle zauważyłem. Słyszałem parę jego rozmów z innymi ludźmi, on jest bardzo inwazyjny, kurwa.
0: No, taki toksyczny, jak to się mówi, nie? Taki, że wiesz, nic dobrego, tylko taka negatywna, chujowa energia, jakieś wąty, pretensje, no to ja tam nie lubię
1: jego
0: takich ludzi.
1: Supozycje tak zwane, czyli wiesz, pierdolnie jakąś głupotę i ci mówi, wiedziałeś o tym, czy nie? Tak jakby to było, wiesz, jakaś wielka objawiona prawda, o której tylko ty jeden nie wiedziałeś, nie? A on sobie coś wymyślił, nie?
0: Tak, mówi, bo...
1: Ale przecież tak nie jest, no jak to nie jest tak? Właśnie tak jest, tylko chyba jesteś za głupi, żeby to zrozumieć, czy tak jest, nie? I on w tym takim tonie dyskusję prowadzi, kurwa. No.
0: Tak, on pytania tylko zadaje, tak jakby, wiesz, mentorem jakimś wielkim był. I są takie osoby, które zadają tylko pytania, mówią o sobie w trzeciej osobie cały czas. Ja jako istota, a istota, jak postrzegacie mnie, istotę? I wiesz, i tak nie chcę ci się gadać z takimi ludźmi po prostu, nie?
1: No bo to męczące jest. I wkurwiające. Nie dziwię się.
0: Jezus wrócił na ziemię, kurwa, wielki. No i tak...
1: No to jest przerost

0: To jest właśnie ten narcyzm tak zwany, a narcyzm to jest jedna z kluczowych cech charakteryzujących psychopatów. No bo jest to narcyzm, nie da się zaprzeczyć, że...
1: Czekajcie, czy Piotr Szlachetny to jest istota, to jest jedna osoba, czy
0: nie,
1: mi się coś
0: nie,
1: pojebało?
2: Nie, chyba nie.
1: A, to dzwoni. A dzwonił do, ten istota do nocnego radia?
2: Dzwonił.
0: Dzwonił. Kiedyś Furiat właśnie z nim, z Furiatem gadał i Furiat się go aż przestraszył, bo zadzwonił później, mówi, to jest strasznie toksyczny człowiek, nie gadajcie z nim, to on jest niebezpieczny. Ja sobie tak myślę, no tam, co tam Furiat pierdoli, pewnie się, wiesz, pewnie się nachlał i mu się uwaliło coś w głowie, ale później jak tego istoty posłuchałem jeszcze parę razy, jak tam z kimś gadał, tam u Szabla i u kogoś jeszcze gdzieś innego, to tak myślę, kurde, co za gość jest, rzeczywiście, to jakiś... Jakiś dziwny, nawiedzony normalnie, jakiś właśnie tacy, jakiś samozwańczy guru. Coś takiego, nie?
1: No to jakoś musiałem ominąć jego telefon i chyba dobrze, dobrze mi z tym, dobra, to już nie zagłębiam się. W każdym razie ja przechodzę na odsłuch, no już nic nie mam do dodania.
2: No dobra.
1: No, fajnie było pogadać i ten, wszystkiego dobrego do usłyszenia, trzymajcie się, hej.
2: No, trzymaj się, Grzesiu, hej.
0: Ja też chyba będę spadał zaraz niedługo. Ale jeszcze bym posłuchał. Na tej zasadzie. Ja bym jeszcze posłuchał tak. Na krzywy.
2: No, na krzywy, tak? Na pewno. No, niech ci będzie, dobra. Że na krzywy. Skoro się upierasz, skoro chcesz siebie tak postrzegać, to niech ci będzie. Nie, no będę już kończył powoli, bo to już ile godzin? 10 godzin, to wiesz. Ty nadawałeś 10 godzin? Tak, chyba też taki długo dystansowiec
0: raz,
2: jesteś.
0: Raz czy dwa.
2: No.
0: Nie.
2: Więc da się, widzicie, da się. No. A spoko są twoje audycje. Ja lubię, bo to są takie... audycje, wiesz, spontaniczne, improwizowane, ale zawsze gdzieś tam to pójdzie w ciekawym kierunku. Zresztą, wiesz, dużo tutaj ciekawych ludzi też do ciebie dzwoni, nie? I też masz taki plus, że potrafisz słuchać. Nie masz takiego parcia na gąbkę. Ja mam trochę parcie na gąbkę. Nie potrafię długo, cicho siedzieć, tylko zawsze muszę, jak to się mówi, przytknąć swojego kutasa, nie? A ty potrafisz sobie posłuchać innych. To też jest plus jakiś. No i pewnie jakieś inne plusy by się znalazły, ale niech te plusy nie przysłoną nam minusów, Michała, słuchajcie.
0: No nie wiem, ja tam staram się dać ludziom wypowiedzieć właśnie, no nie lubię przerywać tak naprawdę. Też wiesz, to jest inaczej jak gadasz z kimś gdzieś u kogoś na kanale i tak za przeproszeniem, ale cię to trochę wali, a co innego jak jesteś u siebie, to tam chcesz jakąś kulturkę trzymać, wiesz, poziom jakiś, żeby był, nie? Jednak. Dlatego się tak prowadza.
2: Też szacunek dla ciebie, że masz bardzo dużo cierpliwości dla niektórych ludzi. Pozdrawiam Jana Wojtale. A to też jest, wiesz, fajna cecha, że się ma cierpliwość do ludzi i potrafi się pogadać z każdym, nie?
0: Ja to kiedyś tego nie miałem, ale zacząłem pracować nad sobą i tak nieraz mówię, kurde, zacisnę te zęby i nic nie powiem, nie? Tak specjalnie, zobaczę ile wytrzymam. Dla samej cierpliwości, dla treningu, no bo rzeczywiście. Też dużo ludzi zaczęło zwracać uwagę, że mam krótki ląd, że się za szybko odpalam i tak później jak sobie tak posłuchałem niektórych tych rozmów, to mówię rzeczywiście, no jest tak, jest tak, jest w tym sporo racji, nie? Że jak mi się coś nie podoba, to od razu wybucham nagle i wiesz, jest wszystkie działa, wszystkie kalibry naraz lecą. Dlatego mówię, dobra, wyluzuję się, powstrzymam się, rzeczywiście, to niekoniecznie musi być tak, jak mi się wydaje. Może ktoś ma coś do powiedzenia, tylko ja mu nie dam skończyć, bo się od razu wkurzam czy coś, nie? Także mówię, dobra, tego wyluzuję się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tego to też nie jest tak, że jestem cierpliwy, tylko po prostu no, pracuję nad tym, nie? Jeszcze nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że jestem cierpliwy, ale na pewno jestem cierpliwszy niż byłem. O.
2: No właśnie, to jest to zawsze na plus, że ktoś nawet jak w przeszłości miał z czymś problem, to pracuje nad sobą, nie? I się widzi jakiś progres, to zawsze jest fajnie. No, także tutaj szacuneczek, że potrafisz na przykład cierpliwie z kimś porozmawiać sobie, nie? Ale to fakt, że masz, dalej czasem czuje się, że masz krótki ląd, ale to też normalne, no każdy ma jakoś swoją ekspresję, żywiołowość, jeden jest choleryk, a drugi melancholik, no i to ciężko jest przeskoczyć czasem, nie?
0: No. A co do Jana Wojtali, naprawdę myślisz, że on może trollować? Znaczy, dopuszczasz w ogóle taką możliwość, że on jest, wiesz, takim perfekcyjnym trollem, który zadanie domowe w 100% odrobił i teraz, wiesz, troluje się.
2: No teraz już nie, teraz już myślę, że po prostu jest sobą i że jest taki po prostu człowieczek sobie Jan Wojtala. Różni są tutaj, no stały słuchacz też był na przykład, nie? Przez lata się pojawiał na antenie, też wynalazek taki, oryginał. Jacek Blacha też oryginał. Są takie oryginały antenowe, ja strasznie to lubię, że po prostu to są fajni ludzie. Znaczy niekoniecznie sam bym chciał z Janem Wojtalą może tu prowadzić jakieś dysputy. Nie wiem, czy miałbym tyle cierpliwości, wyrozumiałości takiej, wiesz, czy bym umiał się wstrzelić po prostu w taki sposób rozmowy, ale fajnie się z kolei słucha, jak ty tam o tych skokach rozmawiasz, dopytujesz się, on się ciebie dopytuje wiecznie o różne rzeczy, to jest fajne. No.
0: No, ale właśnie wiesz co, bo to mi się trochę kłóci, bo on jednak na przykład o tych skokach, o tam sporcie, to on ma jakąś tam, wiesz, wiedzę taką, co wykracza poza możliwości zwykłego człowieka, tylko widać, że on jest w czymś tam, jest naprawdę dobry, nie? Właśnie w tych skokach narciarskich, może zna się na tym, no. Bierze nawet udział w jakiejś tam lidze, nie? I jest w czołówce na całą Polskę, to on jest w czołówce tam w tych skokach, więc widać, że się naprawdę, naprawdę na tych skokach zna. I teraz pytanie jest takie, czy ktoś, kto na swój sposób jest bardzo inteligentny w jakiejś tam dziedzinie, czy na pewno nie byłby dobry w udawaniu głupka po prostu, nie? Do perfekcji.
2: No, na pewno ma pasję właśnie jakąś i lubimy takich ludzi, którzy mają swoją pasję jakąś.
0: Wiesz, o co chodzi. Że mógłby równie dobrze trollować i być mistrzem trollowania, nie? Mógłby, teoretycznie mógłby. Ale nie, no ja nie oskarżam, ja tylko po prostu dopuszczam taką ewentualność jako jedną z możliwości na tej zasadzie.
2: Nie, no raczej chyba nie, po prostu to się nie klei za bardzo Jan Wojtala jako troll. Myślę, że po prostu jest naturalny, jest sobą i jest taki no, oryginał właśnie, nie? Ale ludzie strasznie go lubią i zawsze się, wiesz, dopingują, no. Cieszą się, jak zadzwoni. I to też plus dla was, ludzie, że potraficie jakby to powiedzieć, docenić to, że ktoś jest takim oryginałem, nie? To też mi się podoba.
0: Jest właśnie. No, ciekawe postacie się przewijają przez takie gówno radyjka, tak naprawdę. Nie?
2: Byłoby strasznie nudno, gdybyśmy byli jednakowi wszyscy, nie? Na jedno kopyto od sztancy odbici. Wszyscy tacy sami. No,
0: no racja, to jest racja.
2: Cały urok tych radyjek to, że tutaj może się wszystko zdarzyć i może mogą się pojawić charaktery jakieś.
0: No, dokładnie.
2: Z tobą też. Z tobą to dopiero ciężko wytrzymać.
0: No, naprawdę?
2: Nie, no, żartuję.
0: Nie, no, ale właśnie też się poznaje dziwnych ludzi przez takie właśnie gówno radyjkę tak naprawdę i to nie ma się co ten... Nie ma się co oszukiwać, że tak nie jest, no. Są takie indywidua różne, o których by się nawet nie spodziewał, że tacy ludzie występują w społeczeństwie, a tu jest tak naprawdę na cały przekrój, wiesz, różnych ludzi, nie? Właśnie przez to, że w internecie bardzo łatwo jest no, się pokazać, coś powiedzieć, zaistnieć.
2: Piotr Szlachetny się niby pojawił na czacie. Tutaj właśnie.
0: Oj. Naprawdę? Czy ktoś chce znowu jaja robić?
2: No nie wiem, czy to prawdziwy Piotr, czy ktoś się podszywa, ale jest Piotr Szlachetny 27, czyli już go 26 razy mu skasowali konto, kanał i się pojawia.
0: No ciekawe, czy to on prawdziwy, czy nie. Znakomita audycja, pozdrawiam. No to w jego stylu.
2: Też jakby go nie oceniać, to jednak... jakby to powiedzieć, zaznaczył się w tej gównoradykowej sferze, w uniwersum, nie? Gdzieś tam można się w sumie na plus i na minus odznaczyć, ale zawsze tak czy owak jest jakoś, jest się wyrazistą postacią, nie? I tak, czy tak, czy siak, no.
0: No. Inteligentny w jakiejś tam dziedzinie, Grzesiek Buchowski pisze, no tak, no jeżeli chodzi o Jana Wojtale, to naprawdę w dziedzinie skoków narciarskich to przewyższa tutaj wszystkich. Nie znam nikogo, kto jest tak zaznajomiony ze skokami jak Jan Wojtala, nie?
2: No i zawsze coś tam, a ten Szczoch, to on będzie skakał w tym momencie... Myślisz, dobrze? 10 metrów dalej, ale on jest za tamtym, za Małyszem, coś tam. Nie, ja się nie znam, słuchajcie, tam coś się pierdolę, ale no widać, że to go pasjonuje. No. Tutaj Furiat aspirował, się przychwalał, że się zna lepiej od Wojtali na skokach. No, Furiat też jest miłośnikiem skoków. Nigdy nie rozumiałem tej fascynacji tym sportem, ale okej. Okay. Niech wam będzie, że to takie ciekawe.
0: Ale tam Furias się nie znał, się tylko przechwala.
2: Tak?
0: To jak Furias kiedyś zadzwonił, słuchaj, na Skype'ie, jeszcze twarz swoją pokazał i coś tam gadał przez godzinę chyba, nie? A potem się okazało, że miał mikrofon wyłączony przez cały czas.
2: To nawet z dwie godziny były, czy trzy, i on tam robił miny, gestykulował, coś opowiadał. No.
0: No, dokładnie tak było, a potem się okazało, że mikrofon miał wyłączony, kurde, to było dobre, naprawdę, to było dobre, no. Albo jak ostatnio ten Żurek, ten jego kolega nawalony zadzwonił, a Furiat był trzeźwy, to w ogóle ja byłem w ciężkim szoku, nie? Bo to nagle po Furiacie można było się spodziewać, że będzie pijany gdzieś dzwonił, a tu odwrotnie. Jak Jack pisze, słyszeliście? Popek przegiął pały, afera z psami. Nie słyszeliśmy właśnie, nie, Jacku.
2: Nie, to jeszcze tego tematu nie było właśnie. Coś ciekawe, o co chodzi z tym Popkiem, no. Ale jaja. Ale żeś tu newsa przyniósł, Jack, no. Super tutaj, no ciekawe, no.
0: O co to może chodzić? Dobra, ja się zawijam, idę na odsłuch. Dziękuję bardzo za tutaj, bo już 3 godziny ponad na antenie siedzę. Idę, zaraz powiem dokładnie. 3 godziny 50 minut, 4 godziny prawie. Także no, dobra, to ja dziękuję za audycję. W takim razie fajnie było pogadać. Słuchajcie, moi drodzy, sam sobie zrobię reklamę. Jutro postaram się live'a zrobić na projekcie 28, także zachęcam, wpadajcie, słuchajcie i subskrybujcie. No, to dzięki, Krawiec, na razie.
2: Słuchajcie, właśnie widzicie, on słuchajcie też nadużywa tego słowa, słuchajcie, cały czas słuchajcie i słuchajcie. Ja też tak mam właśnie, słuchajcie. No, a także słuchajcie Projekt 28, a o której, tak możemy się spodziewać?
0: O której? No tak, po południu.
2: Dobra.
0: Tak po południu. Dobra, to siemanko, na razie, cześć.
2: Siemanko, cześć.

0: I'd buy this for a dollar.
1: Mylight to jest właśnie taki gnój, który można wrzucić i tam, czy... Może nie gnój. Mylight to jest taka pasza po prostu dla świniaków. O, pasza dla świniaków, Mylight. I to wtedy jest dla wszystkich.
2: Kurde, no co jest?
3: Kończ wasz wstydu ostrzeń.
1: No i zasada jeszcze, bym powiedział, ważna jest, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby następujące. Nie będę mógł brać udziału ja, nie będą mogli brać udziału globaliści Nowego Porządku Świata oraz właściciele noclegowni, no chciałoby się rzec noclegowni, nocnikowni różnych trollerskich mediów. Właściciele, współzałożyciele, no ja też jestem współzałożycielem jednego medium nocnikowego, niestety, także, ale ja też nie mogę brać udziału, więc to się wyrównuje, więc oni też nie mogą brać udziału w tym konkursie. No szkoda by bardzo, żeby jeszcze wygrywali nagrody, chociaż wiecie, zawsze mogą ukryć jakieś swoje mogą ukryć swoje inicjały czy swoje prawdziwe, prawdziwą tożsamość ukryć.
4: To oni specjalnie nam tą zimę tutaj robią, a tak naprawdę tu już zimy dawno nie powinno być.
5: Zastanawiam się właśnie na temat, oni na przykład właśnie rzucili tego newsa na temat tej dziewczyny, jak ona, to jest Stromberg, nie, jak ona się nazywa ta dziewczyna, ta. I tam właśnie okazało się, że był psycholog, który oglądał jej różnego rodzaju te zdjęcia, nie? No i właśnie stwierdził, że ona ma Aspergera. Także jest dziewczyna psychicznie chora.
6: Takiemu dzieciakowi, jakiś nastolatek, tam nie wiem, może 17-18 lat, zaczęły zęby wypadać. Sobie przypomniałam, że miałam takie sny, że mi zęby wypadają.
2: No, oglądasz, później ci się śni.
6: Nie, to już dawno temu miałam taki sen.
2: No i co z tego, jak czasu nie ma?
6: No i kolejne filozofie, ojejku.
7: Maryjo,
8: nie płacz.
7: Kocham Ciebie, kocham z całego mego serca.
8: Nie płacz, Krzyśku.
7: Ja muszę się wypłakać.
8: No to popłacz.
7: Kocham Ciebie, Maryjo.
8: Ale nie tyle, bo ja zaraz zacznę też płakać.
9: No dobra, to kończymy chyba audycję. Trzecia w nocy. 10 godzin, 10,5 godziny za nami. Co za dużo, to i świnia nie chce. Albo knur. Co tu jeszcze piszecie? A, nic ciekawego. No dobra, to do usłyszenia się z wami kiedyś tam. Jutro Michał ma nadawać, to wpadajcie do Michała. U Michała są często podobne rozmowy jak tutaj, no więc też można sobie posłuchać. Takie luźno-gadkowe, różne tematy, czasem ciekawsze, czasem mniej ciekawe, tak jak tutaj też, no. Ale zdarzają się perełki, dosłownie, perełki, naprawdę. Cycuś. Znakomita audycja, troszkę mogłem wcześniej, prawda, pisze Piotr. No. Może Piotr coś wie, co z chudzikiem się dzieje. No, ale Bierut pisał już, że i ktoś wcześniej też, że u zjawy się pojawia, prawda? U zjawy. No. U byta się pojawia. U twora. Twór. Zjawa, byt, prawda? Odbyt. No. Także trzymajcie się tam w jakiś sposób, cholera jasna, i do usłyszonka. Hej, hej, hej.

Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie w ten piękny, uroczy, letni, już wrześniowy wieczór. Godzina 22 w Polsce. W Canberrze jest zupełnie inna. W Canberrze jest 6 rano i jest zimowy, a raczej wczesnowiosenny poranek, godzina 6 rano. Wita się z wami Jacek. Tu, z prawej strony mapy. Wraca po tak długim czasie, ale tylko z jedną audycją. Z nazwą Prostowanie Szabli. Pozdro dla kumatych. Podkład w tle to oczywiście Albis. Dawny, bardzo stary podkład, którego krawiec używał, jak to drzewie i bywało. Witam was, witam. O, widzę, to się musi tuszyć, już jest jako pierwszy, ale komentarz wycofany. Było napisane chyba pierwsza, z tego co pamiętam. Witam Miki na czacie. Witam Heńka. Heńku, cześć cię, pozdrawiam i witam serdecznie. Przypomniałem sobie właśnie, dlaczego to nadawanie bywało dla mnie takie trudne. Trzeba wstać o 4 rano albo 4:30, tylko po to, żeby zacząć nadawać o 6 rano, żebyście mogli w miarę normalnej porze waszego czasu tutaj ze mną porozmawiać. Witam serdecznie Najtera. Najter mówi cześć Jacek. Oj, Grzesiek Bukowski. Także słuchajcie, wyspy, Wielka Brytania, południowa część Wielkiej Brytanii jest z nami. Pamiętajcie, można dzwonić, Skype, Nocne Radio, ale dajcie mi się najpierw chwilkę rozgadać, bo nie rozmawiałem, nie mówiłem do radia już tak dawno, że chyba muszę najpierw się rozgadać. Jeżeli jestem za cicho, albo za głośno, albo mówię za szybko, albo może syplenie, to napiszcie proszę na czacie. O, widzę, że już z nami jest Rumba, jest z nami nawet Morten Taylor. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Tam Alex się pyta, czy będę mówił o Australii i co tam dobrego do góry nogami. Wszystko powolutku, wszystko okej. Okay. A tak, krawy coś tutaj mi coś przesyła, zaraz ja tu przestawię status na Skype'ie, jasne. No dobra, słuchajcie, co tam, no najpierw powinno być powitanie mnie, prawda? Możecie mnie witać i, no, ale już widzę, że spełniacie się w tym. Maharadża też mnie wita. Wiecie, tęsknię za nadawaniem. Tęsknię za tym, żeby tu do was mówić, ale jest to tak wyczerpujące i tak pochłaniające czas przygotowanie się, że i wstawanie o 4:30 rano, że chyba nie dam rady do was mówić co 2 tygodnie, tak jak to było 3 lata temu. Witam, dobrodzieja, cześć, siema i tak dalej. Słuchajcie, mam dla was trochę tematów przygotowanych dzisiaj. Mam dla was przygotowanych trochę urywków z innych audycji. Wszystkie oczywiście te urywki będą w ramach dozwolonego cytatu. Chociaż niektóre trwają minutę, a niektóre nawet 2. Jak tam... Co, ale napiszcie najpierw co u was. Napiszcie, czy tęskniliście za mną i czy chcielibyście, żeby z prawej strony mapy zostało na dłużej. Bo kto wie, może kiedyś zostanie. Jak już zostanę ekscentrycznym milionerem, to może wtedy będę nadawał nawet codziennie. No, może nie przesadzajmy. Może co tydzień, jakbym został takim ekscentrycznym milionerem. Można zadzwonić i mnie przywitać ewentualnie. To tak można zrobić. Dawniej pamiętam, jak krawiec przeszedł do kontestacji z Lorem Ipsum 3, to można było zadzwonić i go przywitać. Było powitanie krawca. To teraz może być powitanie Jacka znowu. Witam Magdalenę Marię serdecznie. Witam Baton Rouge. Baton Rouge mówi po australijsku g'day. Cześć Baton Rouge, co tam słychać? O, i oczywiście nasz Karol Werytat, czyli Furiat, mówi, że brakuje katolickiego głosu w nocnym radiu. No, to prawda. O, jak to mówił Walensa, musi być prawa noga i musi być lewa noga, prawda? Więc jak najbardziej brakuje nam wszystkim. Słuchajcie, mam 4 tematy. 4 tematy, a nawet 5. 4. temat jest taki bardzo deserowy, a 5. jest już wyjątkowo deserowy. Też otworzyłem swój kufer z różnymi nagraniami z dawnych lat. I też mam parę ciekawych nagrań, które chciałem wam pokazać. No, tak konkretnie to tylko jedno wybrałem, które będzie najfajniejsze. A, damy podkład może w dół. Sylwia K. mówi do mnie Gott kväll. Po jakiemu to poszło? Ach, to po szwedzku. Cześć Sylwia. A, widać, że tutaj już się krawiec odzwania, że on nie będzie dzwonił, bo się nudno zrobi. To on nie będzie akurat. No dobra, krawiec.

0: Świat się boi zadzwonić mnie powitać, to nie ktoś inny. Aha, i najważniejsze, słuchajcie. Moje tipli zablokował PayPal. Dlatego, że... A nawet mi się nie chce mówić dlaczego. Po prostu moje tipli nie działa i chyba nie będzie działać. Ale, ponieważ jesteśmy w Nocnym Radiu, to działa, jak najbardziej działa tipli krawca, także wrzucajcie na stary link, który zresztą pod audycją powinien być, link do tipli krawca, wrzucajcie donaty. Cała kasa idzie na serwery i na rozwój radia. Także śmiało, wszystko jest podłączone, wszystko gra i koliduje, więc powinno się nam coś tutaj wyświetlić, jak wrzucicie jakiegoś donata. Także śmiało, śmiało. Gosia się pyta, czy się z nią nie przywitałem. Dzień dobry, Gosiu. Specjalnie z tobą się witam. I Maharadża z brzegu się pyta, czy to ten słynny Jacek Blacha z Austrii? No niestety, Jacka Blachy nie było z nami już od dawna. To zupełnie inny Jacek niż Jacek Blacha. Sylwia mówi dawać łapki w górę, zgadzam się, dawajcie łapki w górę, więc śmiało, śmiało dawajcie łapki w górę. Co my tu na Skype'ie mamy? Tak, można dzwonić na początku, chociaż dajcie mi się może chwilę rozgadać, jak nie chcecie mnie przywitać, no chyba, że ktoś chce zadzwonić i mnie przywitać. Słuchajcie, pierwszy temat. Dlaczego w ogóle zrobiłem tą audycję? Zrobiłem tą audycję, bo trochę mi się już znudziło słuchanie tych bzdur. Bzdur ludzi, którzy mówią i nie wiedzą, o czym mówią. Ludzi, którzy chcą być alternatywni na siłę i to jest jedyna wartość dodana, jaką mają. To ta ich właśnie alternatywność. Ludzi, którzy opowiadają historię na przykład o Australii, o mojej kochanej Australii, w której mieszkam już od tak dawna i którą znam na wylot i na wszystkie strony, bo lubię po niej podróżować. I opowiadają historie, które po prostu nie istnieją. To znaczy historie, które są nieprawdziwe, które są wyssane z palca, które... A jeszcze co gorsza, nie tylko z palca, ale z brudnego ruskiego Rusnetu. Ruski Rusnet. Tu przysyła mi coś Ania. A, dziękuję, Aniu, ja już mam budziata. Haha, mam już budziata do tipli chyba. Wszystko powinno działać. To mnie bardzo irytuje, słuchanie rzeczy, których wiem, że są nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami od czegoś. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami w jakimś temacie i nagle przychodzi ktoś i wam mówi: nie, to nie jest tak, bo tak naprawdę to Australia nie istnieje, albo można z niej przejść na Antarktydę. A zapewniam was, że nie można przejść z Australii na Antarktydę, ale to chyba trochę opowiadanie rzeczy oczywistych. Pierwszy temat, który zauważyłem w tym całym środowisku alter ezo, tak, ze mną, że ktoś słychać, że mnie ktoś spamuje na Skype'ie. No właśnie, to zaraz to spróbujemy tutaj ogarnąć na chwileczkę. Spamowanie. Słuchajcie, pierwsza sprawa, jaka się pojawia, to środowisko alter ezo i pewnego rodzaju zjawisko, które chyba jest najbardziej się rzuca w oczy. To jest turbosłowianizm. To jest turbosłowianizm, który bardzo mnie irytuje. Słowianie, naród wybrany, to my jesteśmy narodem wybranym. Polska, bo jak Polska, to Polska. I jak Polska, to jest tak wybrana, że... No i tak dalej, znacie te tematy. Wielka Lechia, tak naprawdę wielka Szulia. Wiecie, ja jestem daleki od takiej popularnej dzisiaj ojkofobii. Taki jest trend, a już szczególnie taki trend, który się pojawia wśród młodych, wykształconych z wielkich miast, żeby się wstydzić tego, że się jest z Polski. Aczkolwiek jeszcze taka techniczna sprawa, pyta się Baton Róż, czy audycja jest tylko na YouTubie. Tak, słuchajcie, miałem problemy jakieś z ustawieniem Bata, więc ta audycja będzie tylko na YouTubie. Muszę się jeszcze wgryźć technicznie, żeby nadawać i na YouTubie, i na radiu. Także tak, ta audycja jest tylko na YT. Słuchajcie, no właśnie, tak jak to jest z tą naszą turbolechią i turbosłowianizmem. Jest taki trend, co prawda, w Polsce, żeby wstydzić się tego, że się jest z Polski. Niektóre takie nasze gwiazdy, albo nawet gwiazdki w rodzaju starszego sztura, albo takiej drugiej młodej dziewczyny, takiej, nazwijmy ją piosenkarką, bądźmy uprzejmi, Marii Peszek. Ona się przyznawała uczciwie, że wstydzi się tego, że jest z Polski. Że jak ktoś się pyta, czy jest z Polski, to ona mówi... No dobra, jestem, nie? A Sztur się przyznał, że żeby nie mówić po polsku. Gdzieś w wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznał, że jak jest z żoną za granicą, to pamiętaj tylko, żeby nie za głośno po polsku. Ja nie jestem taki, wprost przeciwnie. Ja jak jestem w Australii, to zawsze jestem dumny z tego, że jestem z Polski. Nie mówię tak jak niektórzy, że polskie społeczeństwo jest niedouczone i niewychowane, bo przecież wystarczy spojrzeć na Anglików w Krakowie i żeby oni ładnie pokazują, jakim są douczonym i wychowanym społeczeństwem. A nawet nie chodzi o to, że mam coś do Anglików, broń Boże, po prostu w każdym społeczeństwie jest trochę meneli. Tak więc ja nie jestem jednym z tych, którzy wstydzą się tego, że są z Polski, ale ci turbosłowianie, ci turbolechici i turbopolacy, oni przeginają, oni idą z jakiegoś powodu w zupełnie drugą stronę. I to jest coś charakterystycznego dla tej wielkiej szurii. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że oni się wstydzą tego, skąd są? O, trochę podkład damy. Czy to wynika z tego, że mają jakieś kompleksy? Mnie nawet te opowieści, że Polacy to naród wybrany i ten cały turbosłowiański ruch mnie obrzydzają, dosłownie. Przypomina mi to trochę Niemców sprzed wojny. Albo Chińczyków. Chińczyków, co mówią, że ich kraj to jest państwo środka i tylko Chiny to jest prawdziwa cywilizacja. Może wy macie pomysł, z czego wynika ta postawa? Ta postawa narodu wybranego. Może posłuchajmy pierwszego fragmentu, który gdzieś tutaj wyczaiłem z, nazwijmy to, zaprzyjaźnionych radiów. Ha, już 71 osób słucha. Super. KGB Rud pisze, że Wielka Lechia narodziła się na kartach książek Janusza Bieszka. No właśnie, jeżeli coś się narodziło na kartach książek, jeżeli coś się narodziło gdzieś w jakichś powieściach, albo w opowieściach, albo w umyśle jakiegoś pisarza, to czy warto to powtarzać? Warto robić z tego główny pierwszy temat tego, czym jesteśmy i nawet budować wokół tego całą filozofię? No dobrze, co my mamy tutaj w naszym pierwszym fragmencie, który gdzieś tutaj mam. Co my tu mamy? Damy sobie troszeczkę głośniej. Posłuchajcie może tego fragmentu.
1: Też odłam. Na przykład właśnie ludzi, którzy na przykład mają niebieskie oczy i mają właśnie rysy na przykład te europejskie. Słowiańskie.
2: Olek, ale tak lecisz po tematach i mówię ci, jakby ja nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego...
1: Dlaczego tego, nie? To wszystko ma sens i logikę przecież.
0: Mam nadzieję, że słyszycie to w tle.
1: No wróciliśmy na przykład do tego, że okazuje się, że może rzeczywiście my jesteśmy tym narodem wybranym. Skoro właściwie tak wiele rzeczy wychodzi, jakby wypływa tutaj od nas, tak? Przecież zobaczcie, że ta część świata, którą jest na przykład zaznaczona nawet na starych, czyli środkowa Europa, na starych różnego rodzaju mapach, ona jest tak zwana biała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Rzymianie nie wchodzili. Po prostu bali się, bo nie mieli, oni owszem, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, znajdują się te tak zwane monety rzymskie, ale tylko dlatego, że oni handlowali, bo oni kupywali od nas sól, znaczy od nas, od Słowian kupywali sól, białe złoto, bo innego mamy od groma, zresztą wszystkiego mamy od groma, tylko że te ciapciaki trzymają łapę na tym.
0: Tak, wiecie, przygotowywałem się do tej audycji dosyć długo i zrobiłem małą kwerendę historyczną. Jak to z tymi Słowianami było? I mam dla was wszystkich naprawdę bardzo złą wiadomość. Mam nadzieję, że nie zepsuję wam dnia tym, co powiem. Mam dla was złe wieści, moi kochani. Spośród tych grup etnicznych, które zamieszkiwały nasz kontynent, to znaczy Germanów, Galów, Rzymian, Słowian i tak dalej, Słowianie byli najmniej rozwinięci. To była najbardziej prymitywna ze wszystkich grup etnicznych na naszym kontynencie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najmniejszych. Mieli najmniej rozwiniętą kulturę, najmniej rozwiniętą technologię. Piśmiennictwa i kronikarstwa praktycznie nie było wśród Słowian. A najlepszym dowodem na to jest to, że nie ma żadnych zachowanych dzieł pisanych, żadnych kronik, nic. Nul. Zero. Kompletnie. Są przecież dzieła rzymskie, są dzieła greckie, jest mnóstwo zachowanej sztuki, szczególnie Galów. Galowie byli świetnymi artystami, a o Słowianach zupełna cisza. Jest historia króla Artura, która wywodzi się gdzieś tam właśnie z kultury Galów i z wysp, ale o Słowianach cisza, spokój, bida i prohibicja. Nie wiem, na czym miałaby się upierać ta nasza wybraność Lechitów. Może ktoś wie. Jak wiecie, to dzwońcie, można dzwonić. I tak, to prawda, że Rzymianie nie mieli się jak wybrać tutaj, dlatego że jedynym znanym szlakiem dla Rzymian do ziemi Słowian był szlak lądowy. I to było bardzo daleko, zanim taki Rzymianin dojechał gdzieś tutaj ze swoim koniem albo innym osiołkiem. To zajmowało mu to tygodnie. A tak naprawdę ci, którzy bronili dostępu do ziemi Słowian, które były, bo ziemie Słowian były położone dalej na wschód niż dzisiaj, bo dopiero potem, gdy była wędrówka ludów, to Słowianie przyszli na zachód i rzeczywiście dotarli wtedy aż nad Łabę. Ale ci, co bronili dostępu do tych ziem Słowian, to byli Germanie. Słynna bitwa w Lesie Teutoburskim jest tego najlepszym przykładem. Ona miała miejsce gdzieś tam zaraz na początku naszej ery, która rozegrała się w dzisiejszych zachodnich Niemczech. Zenek na czacie pisze, cześć Zenek, że nie ma, bardzo niewiele wiadomo o etnogenezie Słowian. To prawda. Tak naprawdę nie wiemy, skąd się wzięli. Prawdopodobnie byli przydupasami pewnego ludu koczowniczego. Być może. A Kotkiewicz pisze, że nie ma żadnych źródeł, bo Słowianie się porozumiewali technologią kwantową. Tak? Tak mogło być? Tak mogło być. Przekonuje mnie to. To bardzo możliwe, że tak właśnie było. Oczywiście, no właśnie, zaraz pojawią się głosy, że tak było, bo to ci okropni, tutaj można wstawić kogo chcesz. Anglosasi, katolicy, chrześcijanie, cykliści. Oni wszystko zniszczyli. Oni ukryli prawdziwą historię, bo chcieli zniszczyć. Chcieli nas zniszczyć, tylko że takie wytłumaczenie nie ma sensu, bo po pierwsze nie da się zniszczyć wszystkiego. Kompletnie się nie da. No, popatrzmy w dół. Nie da się tego zrobić. I nie da się tak po prostu zatrzeć wszelkich śladów. Nawet jak zniszczymy jakiś dokument, to okaże się, że ktoś gdzieś ma jakąś kopię kopii, którą ktoś zrobił i nie przyjdzie nam do głowy, że ktoś ma tą kopię i że zniszczymy jego dowody i tak dalej. Po prostu nie da się. Jest nawet takie powiedzenie, że archiwa nie płoną. Więc zniszczenie wszystkiego, co zrobili Rzymianie czy Grecy, byłoby niemożliwe. No to dlaczego ci Słowianie to były takie, to tu chcę przeklnąć, ale takie cipy, że dały sobie wszystko zniszczyć. Ale Kotkiewicz pisze, że nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza stacja kosmiczna była słowiańska. To prawda, tak, była słowiańska. A projekt mówi 28. Projekt 28 to chyba dubliński, z tego co pamiętam. Cześć. Dobrze kojarzę? On uważa, że Słowianie to dawni Wandalowie żyjący nad rzeką Wandą, czyli obecnie Wisłą. Być może Wandalowie byli Słowianami. Jest taka teoria, ona się jakoś tam gdzieś nawet trzyma kupy w miarę. Powiedzmy, że się trzyma kupy. No a właśnie, jeszcze no, drugi problem jest taki, że tak naprawdę wszystko można uzasadnić w ten sposób, że oni zniszczyli, oni zabrali. Jasiu dostał 2 z matmy? To nauczycielka go nienawidziła. Zniszczyła jego prawdziwą pracę. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ja jestem prawdziwym astronautą. Tylko ci, co mnie nienawidzą, zniszczyli to wszystko. Zniszczyli. Chuje. Nie wiem, trochę mi się Sandrita włącza, to może nie mogę tak mówić. W każdym razie wszystkie dowody zniszczyli. Co ja teraz zrobię? Tak było. Mówię wam, tak było. Gdyby stosować tą metodę, to nic by nie można było nigdy udowodnić. Nie ma dowodów? Albo to ci nienawidzą zniszczyli. A może są dowody? Tak, bo to ci, co nienawidzą, co im zależy, sfabrykowali dowody. Zastanawiam się, skąd się biorą takie bzdury właśnie, jakie ludzie opowiadają o turbosłowianach. I z tego, co się przyjrzałem w internecie, to głównym źródłem tych opowieści jest Rusnet. Rusnet. Ruscy chyba nie mogą znieść tego, że przegrali zimną wojnę. I produkują takie pierdoły. Ja często rozmawiałem z ruskimi, jak tylko miałem okazję, i czuć w tym narodzie taki żal, takie właśnie koszmarne kompleksy, że rozpadło im się imperium, że co? Przegraliśmy z Zachodem? Jak to? I nasi dawni druzja, Paliaki, Slawaki i inne takie teraz w NATO? Co? I żeby jakoś ten ruski ból dupy przeżyć, to uciekają właśnie w takie bzdury o tym, że tak, przegraliśmy. Ale oto my Słowianie, od wszystkich jesteśmy najlepsi. No nie, nie jesteśmy. Przecież my Polacy nie musimy w taki syf uciekać. Słuchajcie, telefon pierwszy. Incoming call. Halo, halo, Mietku. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Halo, halo, witam. Ej, słuchaj, ja cię tutaj muszę wyprostować, bo to nie jest tak, że wiesz, to Rus to świat podbił i kosmos podbił. To nie była stacja Mir, to się nazywało stacja Świr. I wtedy tam, wiesz, ty tego nie rozumiesz, bo ty, wiesz, nie przeczytałeś tych wszystkich artykułów w Rusnecie, jak ci podam potem. Podam ci potem te linki, wyślę ci linki.
0: Dostał pan linki?
3: I to wszystko zrozumiesz, bo ty wiesz, bo ty jesteś niedoedukowany.
0: No tak, to jest mój powszechny problem, że jestem niedoedukowany. Witam cię, Kotkiewicz, cześć. Dobrze dzwonisz, słuchaj. No ja jestem niedoedukowany, nic nie wiem o Rusnecie, nic nie wiem o tym, że Słowianie byli najważniejszym, najwspanialszym narodem na świecie. Podobno, wiesz, nie wiem, czy wiesz, Słowianie nawet postawili wielki mur chiński, ale nie po to, żeby się bronić Chińczyków przed Mongołami, tylko żeby bronić starych ziem słowiańskich przed Chińczykami. Słyszałeś o tym?
3: O tym akurat nie słyszałem, ale słyszałem taką ciekawą hipotezę, która też się ostatnio na falach Nocnego Radia pojawiła, że wszystkie języki wywodzą się z języka słowiańskiego, z tej naszej starej głagolicy.
0: Tak, to bardzo możliwe. Szczególnie angielski brzmi podobnie jak ruski.
3: No kurde, nie wiem, koreański albo, nie wiem, japoński, te wszystkie izolowane języki naprawdę dają radę, tak?
0: Tak, i wszystkie się wywodzą z Polski, to oczywiste. A powiedz mi tak zupełnie poważnie, jak ty sobie radzisz psychicznie, jak słyszysz takie bzdury, bo jesteś w stanie się nie zagotować? Bo przecież ty robiłeś sprawdzama, ale czasami się wydaje, że twój sprawdzam, którym poszło tak dużo energii, tak dużo czasu, trochę jak krew w piach. Nie wkurza cię to?
3: Wiesz co, do końca nie, bo wiesz, mam taką wizję, że walczę z pewną sektą, walczę z pewną wizją, tak? I bardziej przyciągam tych, którzy trochę w tej sekcie utknęli, bardziej przyciągam tych, którzy, wiesz, gdzieś, nie wiem, zgubili się w swoim życiu i wiesz, i chcą z tym coś jakoś zrobić, tak? Nie walczę o tych, nie walczę o te duszyczki, które już są stracone. I wiesz, i tak naprawdę nieszczególnie mi zależy, bo też nie mam jakiejś takiej wizji bycia zbawicielem.
0: No nie, ja też nie mam takiej wizji bycia zbawicielem, zupełnie cię rozumiem. Ale czasami masz takie wrażenie, że ci ludzie się wręcz wystawiają na strzał, opowiadając takie historie, bo to można, to jest tak jakby, no nie mogę nie skorzystać. To jest tak, jak ktoś cię wkurza i mówi, tu mam buzię, możesz mnie bić, no.
3: Znaczy, wiesz, to jest zabawne, to jest tania rozrywka, ja z tego niechętnie korzystam, ale czasami korzystam, przyznam się szczerze, ojcze, wybacz mi, ale wiesz, ale wydaje mi się, że popełniamy pewien taki podstawowy błąd, dyskutując z tym, bo dyskusja legitymizuje. Jeżeli rozmawiasz ty jako doktor nauk, tak, z kimś, nie wiem, z Mietkiem pod sklepu, to wtedy popełniasz błąd, bo ty swoim wykształceniem, swoim doświadczeniem legitymizujesz i rozmawiasz z nim jak równy z równym. A on z tobą równy nie jest.
0: No to jest taki trochę trip w odmęty piekieł, prawda? Trochę tak to można traktować. Może to jest trochę guilty pleasure, każdy z nas ma jakieś guilty pleasure, więc rozumiem o co ci chodzi, tego się nie powinno robić zbyt często, ale przecież po to kupujemy wycieczkę w głąb dżungli amazońskiej, żeby coś przeżyć. Więc to jest moja wycieczka w głąb dżungli amazońskiej. Właśnie ta wycieczka w odmęty Rusnetu była po to. No, liczę na to, że dzwoni jakiś szczur i tu się ze mną pokłóci, bo my trochę rozmawiamy jak lustro z lustrem, ale może będzie ktoś, kto zadzwoni i powie, że to właśnie my jesteśmy szczury. Liczę na to. Chociaż słuchałem twoich przepowiedni u Krawca wczoraj o tym, że wstawiasz, że nikt nie zadzwoni i wiesz co, kurde, możesz mieć rację, ale zobaczymy.
3: Nie wiem, załóżmy się o dyszkę.
0: No ja tak, tylko że oboje, wiesz, obstawiamy to samo, więc nie jestem pewny, czy to ma sens, żeby się założyć, bo to ja będę wisiał dychę tobie, a ty mi. To chyba nie o to chodzi.
3: Bo tak w sumie, jak zanurkowałeś w Rusnet, coś takim, nie wiem, być może łamie scenariusz audycji, ale coś takie top of the top, najbardziej absurdalne, najbardziej kretyńska. Teoria spiskowa, z jaką się spotkałeś?
0: Że, oto spotkałem się z taką teorią spiskową, że wszystko poza Europą i Rosją nie istnieje, że to są złudzenia. Że USA to jest tak naprawdę złudzenie i halucynacje, którym ulegają wszyscy, którzy tam pojadą. I z tego powodu właśnie Rosja przegrała z USA, no bo wiadomo, że wszyscy przegrają z halucynacją. Nie da się wygrać z kimś, co jest wymyślone. Że to jest w ogóle, niektórzy mówią, że to był spisek Wielkiej Brytanii, USA. Tak samo Chiny, że Chiny to są tak, jak to było powiedziane, że to były krasnale, to próbowałem przetłumaczyć, że Chiny to krasnale, Chińczycy to krasnale i oni podgryzają Rosję od dołu, ale to tak naprawdę jest halucynacja i wymysł jakichś magików dawnych, którzy, no, totalny odpał, słuchaj. Nic poza Rosją i Europą nie istnieje w każdym razie.
3: Nie, no słuchaj, to jest bardzo bogata teoria spiskowa, bo jeżeli lecisz, nie wiem, z Europy do Stanów Zjednoczonych na przykład, albo do Afryki, bo tutaj Afryka jest bardzo często pomijana, to wtedy wiesz, to wtedy w tym samolocie są rozpylane środki nasenne.
0: Tak.
3: I wiesz, i lądujesz gdzieś, wiesz, nie wiem, gdzieś w Irlandii, na zapomnianych polach, tak?
0: Tak.
3: No. Ja naprawdę kocham tę po prostu wizję. Nie wiem, dzień czy dwa dni temu kłóciłem się z pewną osobą gdzieś tam na ciemniejszych stronach Discorda, gdzie wyciągnąłem historię typka, ziomeczka, który był płaskoziemcą, zbudował własną rakietę i chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska.
0: No i jak mu poszło?
3: Podczas tego, no umarł. No, no niestety się za bardzo nie udało, ale wiesz co, ja typa szanuję w opór, bo przynajmniej spróbował, wiesz, udowodnić, tak? Gdzie samoloty nad Antarktydą czy Arktyką po prostu latają od czasu do czasu, jeżeli to jest opłacalnie pieniądze.
0: No, nad Arktyką to bym powiedział dużo częściej niż nad Antarktydą i rzeczywiście nad Arktyką samoloty, jak nawet włączycie flight radar, to tam jakby ich pies narobił tych samolotów jest nad Arktyką. Sam leciałem nad Arktyką ładnych już kilka razy, więc coś w tym musi być.
3: Ale ty nie istniejesz, bo ty jesteś w Australii, a tam tylko, wiesz, to nie istnieje.
0: No tak.
3: Australia nie istnieje. Jesteś sztuczną inteligencją, która tutaj nam mówi. Ile jest 2 plus 7?
0: Nie pamiętam. Za dużo.
3: No i widzicie, złamałem typa. O, i to jest właśnie rzekomy dowód na to, że Australia nie istnieje.
0: Ale
3: panie
0: właśnie,
3: kongurze?
0: Zobacz, krawiec już rzucił to, co ja myślałem. Umarł ten, co chciał udowodnić, czy go zabili ci, co chcą ukryć prawdę? Czy to był spisek? Bo to moim zdaniem był spisek. Jak my, no? I udowodnij mi, że go nie zabili, że on umarł.
3: Wiesz, co mi się wydaje, że on się po prostu odbił od kopuły.
0: Tak, jak walniesz kopułę głową, to już nie ma zmiły, nie? To jak w Top Gunie jedynce, Gus tak zginął przecież, też się odbił od kopuły.
3: O Boże.
0: No, także...
3: O ty złoty.
0: Także też tak było. Ale wiesz co, najgorsze jest to, że takie coś, nawet chociaż wiesz, że to jest bzdura, to do końca życia będziesz miał już to w głowie. Autentycznie do końca życia już ta teoria spiskowa będzie gdzieś tam. I jak będę następnym razem leciał do Stanów, to wiesz, tak się będę czasami nerwowo rozglądał. Gdzie będzie ten ktoś, kto mi zaraz poda dragi, żeby mnie tutaj zaćpać, nie? I coś takiego jest w tym. No nic nie poradzisz. O, i Bieszczad mówi, że naśmiewamy się, ale zero dowodów. No właśnie, to zero dowodów. Jak zawsze jest to, że tak było, z ich strony jest, że tak było na pewno, ale jak tylko mówisz, że tak nie było, a masz dowody? A dowody masz?
3: Ale słuchaj, to nie jest aż tak bardzo głupie, bo jeżeli robisz sobie taki dłuższy trip, ja pamiętam jak jeden raz byłem w Australii z międzylądowaniem w Kuwejcie, to słuchaj, ten lot trwał 28 godzin no i tam tak, spałem.
0: No tak. I skąd wiesz, co się działo?
3: Więc no właśnie, no kurde, kto mi udowodni, że jest inaczej?
0: Dokładnie, a może tak naprawdę zaćpali cię, zawieźli cię, wiesz, gdzieś pod Wałbrzych i powiedzieli ci, patrz pan, perw, he?
3: No.
0: To nie jest takie zupełnie niemożliwe. To gdzieś tak, czekaj, to było w Smurfach chyba, nie wiem, czy ktoś pamięta, krawiec jest dosyć dużym specjalistą od Smurfów. Tak jeden ze Smurfów chciał bardzo polecieć w kosmos i budował taką rakietę, że tak na pedały. On tak siadał w tej rakiecie, tak pedałował, a na dole rakiety było takie śmigiełko, on się obracał. I w pewnym momencie on zasypiał i to inne Smurfy się przebierały za tych ludzi z innej planety, żeby mu nie zrobić przykrości. To było w Smurfach, tak? I to Smurf szur. Więc kto wie, może tak samo jest ze wszystkimi, co lecą do Australii, bo do Stanów, wiesz, nagle wszyscy usypiają, bo to przecież daj spokój, 20 parę godzin w samolocie.
3: No kurde, no.
0: I to się inni przebrali za to, nie? To mogłoby tak
3: wiesz,
0: być.
3: I ten akcent tak, tak w sumie, wiesz, tak w sumie jak patrzę na Osja akcent, to wydaje mi się, że on brzmi trochę jak Podlasie.
0: Tak, nie, oczywiście. Nie? Tak zaciągają Austrijczycy, trochę jak Podlasie, trochę taki, szczególnie w Nowej Zelandii, to taki nalot spod Przemyśla. No już mamy, wszystko się wyjaśniło. Tak to było, bankowo.
3: Czyli Australia jest wsią pod Wałbrzychem.
0: Dokładnie tak.
3: Ale kurde, to ma naprawdę całkowity sens, bo zauważ, że Australia jest tak trochę upatrzona, tak? Mamy kilka głównych miejsc, Perth, Sydney, Canberra, tak? No. Kilka takich klubów społecznych. Kurde, być może to są wsie.
0: Tak, to dawniej to było, wiesz, to jeszcze jest stary Sydneyów, Melbournowice to jeszcze stara wieś, taka wieś, to chyba na Śląsku gdzieś jest, bo tak śląsko to brzmi, to jeszcze ze średniowiecza te Melbournowice się wywodzą, no i tak to działa. Ale patrz, jaka to jest, jakie paskudne są te nie wiem, kto to robi, Anglosasi czy inni jacyś masoni?
3: No. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest, wiesz, to są potomkowie Karola Schreibera.
0: Kto to był Karol Schreiber? Nie mylić z Karolem Werytadem z naszego czata?
3: Nie. To był ziomek, który zbudował połowę łodzi industrialnej. I wydaje mi się, że być może istnieje taka, bo to wiesz, czasy rewolucji industrialnej, późny 1800. Jakbyśmy wzięli tych wszystkich ludzi do jednego miejsca, czy do dwóch, czy do trzech, i byśmy im znaleźli pewną, wiesz, pewną taką, nie wiem, wyjeżdżasz na robotę gdzieś, ale nie wyjeżdżasz na robotę do Europy, tylko wyjeżdżasz do nieistniejącej, bo Australia oczywiście nie istnieje, wyjeżdżasz do Australii.
0: No.
3: I to jest więcej dumy, to jest więcej, wiesz, takiego jestestwa, nie?
0: A ten ktoś mógł się, może to wszystko wyszło z pomyłki. Ktoś miał myśleć, że do Austrii wyjeżdżają, ale był trochę zawiany, wypił za dużo i napisał Azrali. A potem ktoś pomyślał, kurde, z tego można by coś, możemy na tym zbudować. We can build on that. I tak to się zaczęło, nie?
3: Ale słuchaj, wyobraża mi się, że nie ma absolutnie przypadku w tym, że te nazwy Austria i Australia są tak bliskie.
0: Oczywiście, że nie ma.
3: W końcu, tak tylko dla porządku zapytam. Macie jakiegoś akwarelistę australijskiego?
0: Wiesz co, mamy. Był taki słynny akwarelista.
3: Nawet... O Boże, nie. Nie miejcie. Ubijcie go od razu. Zabijcie go, proszę.
0: Ale to już załatwiony temat, bo on już nie żyje. To był taki...
3: O, Jacek.
0: Był taki słynny akwarista aborygen, wiesz? On nawet jest wymieniony w takiej słynnej piosence I Am Australian. Jak on się nazywał? Czekaj. Albert Namajira chyba. I on właśnie świetne akwarele rysował. Takie... rewelacyjny był. Naprawdę, ja nie znam się za bardzo na aborygeńskiej sztuce, ale ten był naprawdę niezły. Ghostly Gums, taki
3: żyje,
0: słynny
3: to jest
0: obraz
3: naprawdę
0: jego.
3: Spoko.
0: Ale już niestety wziął i nie żyje. Także nawet...
3: No Chris... i bardzo dobrze.
0: No niech będzie. Michał Górski...
3: No świat jakoś się uczy.
0: Michał Górski pisze na czacie, że nie ma Australii, była, jest i będzie. I właśnie Baton się pyta, że w takim razie, no właśnie, gdzie grają Australian Open? W Wiedniu chyba. Na to wychodzi. No tak, radio nie znosi ciszy, a ja sobie popijam kawkę. No dobrze,
3: nie,
0: słuchaj. No...
3: W Wiedniu to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykre skoordynowanie kultury.
0: Słuchaj, no, zadam ci może takie leninowskie pytanie, nomen omen. Co działać z tym wszystkim, powiedz?
3: Słucham?
0: Takie leninowskie pytanie zadaję. Co działać, czyli co zrobić? Co robić z tym całym szurnetem, rusnetem i z tym, że Australia nie istnieje?
3: Wiesz co, miałem kiedyś bardzo piękną rozmowę z panem profesorem, kurde, nie pamiętam nazwiska, ale w audycji Przerwa Techniczna na YouTubie i w historii Nocnego Radia.
0: Michalikiem? To był Michalik?
3: Tak, Michalik. Tak, profesor Michalik, gdzie właśnie powiedział mi bardzo piękne pojęcie, perwersja intelektualna.
0: Podoba mi się.
3: I Tak, i warto, warto czasem, tak, tylko no, żeby cię to za bardzo nie zjadło i wiesz, i fajnie jest tym digować, fajnie to zauważyć, ale żeby to wsiąknąć w to, bardzo łatwo się tutaj do, niestety potknąć, nie? Mm. I pójść w to za daleko, za głęboko, za wysoko.

0: społecznie. Są w Australii duże problemy z aborygenami. W Alice Springs jest tak źle, że o ile miasta australijskie są raczej bezpieczne, już Canberra jest wyjątkowo bezpieczna, to w Alice Springs był taki duży problem z aborygenami, że nawet zastanawiano się, czy tam nie wysłać wojska. Więc tak, problemy na bazie tego, czy ktoś jest aborygenem, czy też przybył z innej części świata, są w Australii jak najbardziej i zdarzają się aborygeni, co no, dogadaliby się z naszym świętej pamięci majorem Nitro, bo mają podobne hobby.
1: Tak. O, hola, hola, biały człowieku, tutaj szkalujesz rdzenną społeczność.
0: Niestety tak, czasami po prostu, jeżeli chce się powiedzieć prawdę, chociaż to jest niepopularne, to nie pozostaje nic innego, tylko trochę poszkalować, bo no, są wciąż problemy w Australii, a w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, będziemy mieli referendum niedługo, referendum na tak zwany voice do parlamentu. Sprawa polega na tym, że jest propozycja zmiany konstytucji, żeby było dodatkowe ciało przy parlamencie, które będzie się nazywało voice to the parliament, czyli głos do parlamentu, gdzie tylko aborygeni będą mogli zasiadać i będą mogli coś tam uchwalać, coś jakieś wymyślać prawa, a parlament Australii będzie musiał się do tego przychylić. Wygląda na to, że to chyba nie przejdzie, ja też będę głosował na nie. Jeżeli ktoś się interesuje Australią i aborygenami, to polecam się przyjrzeć Voice to the Parliament. Oczywiście środowiska lewicowe gorąco to propsują, środowiska bardziej na prawo raczej nie. Moim zdaniem to jest fatalny pomysł, bo fatalnym pomysłem jest, żeby to, czy ktoś może zasiadać w jakimkolwiek ciele politycznym, zależało od tego, jakiej jest rasy, jakiego jest pochodzenia. No ale to tylko moje zdanie. Przypomina mi to czasy Niemiec.
1: A nie możecie ich naszą tradycją europejską po prostu rozstrzelać?
0: To by już się raczej nie udało, ale tak szczerze mówiąc, to wiesz co, z tym rozstrzeliwaniem aborygenów, to od początku było tak, że raczej się ich nie rozstrzeliwało. To znaczy, jak przybyli biali ludzie do Australii, to były zalecenia, żeby żyli z nimi w zgodzie. A ci, co pierwsi, no ciężko powiedzieć, otworzyli ogień, bo oni nie znali za bardzo ognia w sensie broni palnej, ale ci, co pierwsi zaatakowali, to byli aborygeni. Więc z tym rozstrzeliwaniem to tak, to nie było do końca tak, jak sobie większość ludzi wyobraża. Tak, z moich tutaj, ale to pewnie jest znowu nieprawda, bo przecież był reset w XIX wieku, słyszałem. No właśnie, temat resetów.
1: Tak, dokładnie. I mi się wydaje, że prędzej niż aborygani powinniście zrobić jakieś osobne służby, osobny parlamentaryzm dla strusi.
0: Tak, no strusie to jest bardzo niebezpieczna nacja, jak wszyscy wiemy. Ze strusiami kiedyś była nawet wojna.
1: To jest jedna wojna, którą ludzie przegrali wobec zwierząt.
0: Mik się pyta, czy to prawda, że Australijczycy przegrali wojnę z emu. Tak, to jest prawda. Armia australijska przegrała wojnę ze strusiami emu. Niestety nie jest to, wbrew pozorom, nie jest to fake i nie jest to szuria. To prawda.
1: Wiesz co, to jest o tyle śmieszne, że można to naprawdę wyciągnąć, tak? I tak samo jak w Polsce mamy dwa mandaty poselskie dla mniejszości niemieckiej, to u was powinno się posadzić dwa strusie emu.
0: Tak, zgadzam się. Przynajmniej. Gorąco zapraszam do tego, żeby nas zrobili też takie, mniejszość strusiowa była zawsze w wyborach podawana. Partia Liberalna Australii tyle, Partia Laburzystów tyle, mniejszość strusiowa dwa mandaty.
1: No wiesz, dobra. To jest o tyle śmieszne, że jeżeli faktycznie doszłoby i faktycznie strusie by wystawiły swoich kandydatów, to mogłyby zebrać większość.
0: No tak, jest to jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, będę leciał dalej z tematami, bo tu mam, minęło 40 minut, a ja dopiero przy turbosłowianach jestem. A tutaj KGB Rut wielkie tutaj nam jakieś sprzedaje informację, że najważniejsza teoria rusnetowa, wielka Tartaria i powodzie błotne w XIX wieku. Bierut, zadzwoń, bo ja w ogóle nie znam tematu. Zadzwoń i opowiadaj, bo już nie mogę wytrzymać. Baton Rouge mówi, że pierwszy Mad Max skręcony był w Austrii. Nie tylko pierwszy, ale nawet drugi. Też był kręcony w Australii. No tak, to tylko tyle. To co tam jeszcze na koniec powiedz Kotkiewicz? Jak to podsumujesz wszystko?
1: Kaman, wszystko podsumować to, wiesz, no, to być może wrócę do swojego głosu szabla i ty się, wiesz, nic nie znasz i to jest komórkowa ziemia i Australia, ja cię pytam, ja

0: cię zapytam, bo ty wiesz, bo ty widzisz, jak tam bardzo, wiesz, można się wkopać pod ziemię i dojść do tych tajnych baz na Australarandii. I tam są te, no, naddźwiękowe te samoloty i są tam ten, bomby kwantowe. Bo to wiesz, bo ty no,
1: słyszę,
0: nie
1: podobałaś się. Słyszę, że słuchacz trolujący, to ja już będę żegnał się, bo jeszcze tutaj zrobili mi be do mikrofonu.
0: Nie, a gdzie ja, słuchacz trolujący? No, ja ci tutaj po prostu, ja ci tłumaczę, człowieku, no. Słuchaj, bo to tam, bo to na... Ale to wiesz, to zauważ, to istnieje tam ziemia tej, no... Jak ona się nazywała? Królowa Elżbiety, tej ziemia. No, i bazy, które są, wiesz.
1: Bazy. Bazyl. Moja pierwsza dziewczyna to był Bazyl. Przyznaję się do tego. Zostawmy może ten temat.
0: No to w stylu optymistycznym akcentem zostawiam was i do usłyszonka niedługo.
1: Dzięki, Wielkie Kotkiewicz.
0: Trzymaj się.
1: Dzięki, Wielkie, trzymaj się. Na razie, hejka. To był Kotkiewicz, znany i lubiany wam przez was wszystkich. Dawny nadający Nocnego Radia, ba, dawny kapitan Nocnego Radia. Może zmienię jakiś tutaj podkład delikatnie. O, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, więc niech tutaj sobie pomalutku i po cichutku leci gdzieś w tle. Ziemia jest płaska, przyszedł na czat. Może zadzwoni, może wpadnie, opowie nam o tym, jak Ziemia jest bardzo płaska. Właśnie wstało słońce nade mną, to znaczy tutaj nad wschodnią Australią. Jak zaczynałem transmisję, to było jeszcze ciemno, a teraz już jest jasno. Jest niedziela rano. Wy jeszcze w takim pięknym nastroju sobotnim, a ja już w niedzielę, niedzielny poranek u mnie. Jak to możliwe, skoro Ziemia jest płaska, to jak to się dzieje? Jeżeli transmitujemy dane przez satelitę, to jeżeli Ziemia jest płaska, to na jakiej zasadzie te satelity się utrzymują? A skoro... Używaliście kiedyś GPS-u? Jeżeli jest GPS i on działa i bierze sygnał z satelity, to skąd się satelity biorą wokół płaskiej Ziemi? Nie wiem. Może wy wiecie. Bo ja naprawdę nie wiem. No ale wróćmy do tego Rusnetu. Ziemia płaska mówi, że u niego w Szkocji dopiero zaszło. No właśnie. I to by się zgadzało z tym, że Ziemia jest okrągła. Szkocja jest daleko i tam słoneczko dopiero poszło spać, a u mnie w Australii słoneczko już wstało. Słuchajcie, wróćmy może do tematu ruskich. No może jeszcze na koniec, dlatego że często pojawia się taki argument, że gdybyśmy wszyscy Słowianie się zjednoczyli, ale byśmy im dali... Ale byśmy ich skopali, tych zachód imperialistów paskudnych. Tak, kiedyś to było, kurna, za PRL-u to było. Wiecie, obok sali matematycznej w moim liceum wisiał napis, że matematyka to alfabet. O, krawiec tu mówi, żebym się lekko przyciszył. Dobrze, lekko się przyciszę. W każdym razie obok sali matematycznej w moim liceum był... napis, że matematyka to alfabet, którym Bóg opisał wszechświat. No to spójrzmy troszeczkę na ten alfabet. W 81 roku Polak, słuchajcie, zarabiał po 37 latach życia w zgodzie z przodującym na świecie słowiańskim Związkiem Radzieckim, Polak zarabiał około 25 dolarów miesięcznie. 25 dołków. A ówczesny dolar to było około 3 dzisiejszych dolarów, bo inflacja, te sprawy, wiecie. Więc w dzisiejszych czasach przeciętny Polak po kolejnych 30 paru latach czy 40 latach życia już razem z Zachodem zarabia ponad 15 razy więcej niż wtedy. Jak podaje Wirtualna Polska, dzisiaj możemy kupić 3 razy więcej chleba, 3 razy więcej cukru, 6 razy więcej mąki niż wtedy, takich podstawowych składników. A jeszcze lepiej to wychodzi, gdyby porównać, ile możemy kupić dżinsów wtedy. Jeżeli komuś się udało je dostać, to mógł sobie kupić jedną parę dżinsów za te pieniądze. Życia z Rosjanami, z Rosją w jednym bloku. Dramat. Kuźwa, jak sobie o tym pomyśli. Nawet jakby uwzględnić dzisiejszą inflację w Polsce, to po 4 dekadach bycia w zachodnim obozie Polakom się żyje o wiele lepiej niż dawniej. O wiele lepiej niż gdy byliśmy w jednym wspólnym słowiańskim obozie. I to nie tylko materialnie, ale również wolność się zwiększa. Można podróżować, mamy wolność słowa nieporównywalnie większą niż w tamtych czasach. Gdyby nawet wtedy istniała technologia taka jak ta, ja nie mógłbym prowadzić takiej audycji, bo była na mysiej cenzura. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było, kurna, a teraz nie jest. Bzdury. Totalne, kompletne bzdury. Polecam na przykład wykres PKB, per capita, czyli na głowę, Polski i Hiszpanii od końca wojny aż do dzisiaj. Startowaliśmy mniej więcej z tego samego poziomu i ładnie to widać, jak bardzo Hiszpania Polskę wyprzedziła tylko przez to, że była w obozie zachodnim, a Polska była w przodującej myśli, z przodującą myślą radziecką. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było kurna, a teraz to nie jest. No i co zrobicie? Nic. Na jednej z ostatnich audycji chyba Jola mówiła, że teraz to nie ma żadnej produkcji w Polsce. Otóż to nieprawda, że wszystko się produkuje w Azji, mnóstwo rzeczy produkuje się w Europie. Są dane oficjalne z ilości produkcji. W Polsce teraz produkuje się więcej na przykład samochodów, więcej części samochodowych, niż produkowało się za komuny. I to lepszych, nie polonezów i dużych fiatów. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dzwonić, to śmiało, ja czekam niecierpliwie. Jeżeli ktoś chce podważyć to, co mówię, to gorąco, gorąco zapraszam. Ale tu widzę, że na czacie mówił Lechita bodajże, tak, że GPS to technologia opracowana w latach 60. to naziemne przekazywanie fal informacji. Lechita, zadzwoń, to bardzo ciekawe, jak naziemnie przekazuje się fale informacji. Co to są w ogóle fale informacji? Nie wiem. Słuchajcie, chyba czas dojść do mojej ulubionego tematu, czyli do Australii. A tymczasem Fufu na czacie mówi, że Jacek szura i podważa zajebistość komuny. No, to prawda, podważam. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że gdy mówi, że z Interii bierze dane. Nie, to nie było z Interii, to było z wirtualnej Polski, nie z Interii. Tak, douczy, jak nie wiesz. No słuchajcie, dzwońcie i mnie musicie douczyć. No nie ma siły. Muszę zadzwonić i coś mi tu wytłumaczyć, jak to było. No chyba, że się wszyscy boją. Słuchajcie, mój ulubiony temat zaczyna się za chwilę, czyli Australia. Zastanawiam się, skąd to się bierze, że Australia i cały temat Australii jest taki bardzo istniejący w tym środowisku, że ta Australia to jest coś, co jest... Często się przewija. Nie wiem, czy to pewnego rodzaju Australii to, że jest daleko, pewnego rodzaju egzotyczność Australii, ale ten temat Australii się pojawia naprawdę. Fizycznie mówić to ten, co przyjechał Australii ze wschodu na zachód i policzył wszystkie kangury. Jeżeli chodzi o mnie, to ja przyjechałem akurat Australię z zachodu na wschód. I to 2 razy. Tak. A ze wschodu na zachód jeszcze nie jechałem. Policzenie wszystkich kangurów nie byłoby takie proste, bo jest ich ponad 2 razy więcej niż ludzi, bo w Australii ludzi jest około 25 milionów. No, także to byłoby trochę trudne, ale kto wie. Madziara mówi, że za dużo oszustwa sprzed 2 lat i straszenia ludzi to przesada. No zgadzam się. Zgadzam się w 100%. No dobrze, słuchajcie, Australia. Australia. Może zacznijmy od najpierw prostego tematu i pewnego czegoś, co mi się rzuciło w oczy w jednej z ostatnich audycji. To może mały fragmencik. Moment. Jeszcze raz. Tutaj wrzucimy sobie. Podniesiemy. A puszczanie tych fragmentów trochę tutaj wymaga machania myszką. Pamiętajcie, to wszystko jest puszczane w ramach dozwolonego cytatu z zaprzyjaźnionego kanału. Co my tu mamy?
2: Ale jak na przykład powiedzmy zostało ogłoszone to, że Elka zeszła, to jak oni powiedzieli, że to jest królowa właśnie tych ziem zamorskich, właśnie typu Kanada, typu Indie? Australia, Nowa Zelandia. Tak zwane kraje zamorskie. Oni powiedzieli, to jest wszystko w koronie. To jest, oni oficjalnie przypowiedzieli, to jest wszystko w koronie brytyjskiej. No.
1: Wszystko jest w koronie brytyjskiej. O ile Australia rzeczywiście jest oficjalnie głową państwa, jest królowa albo król Wielkiej Brytanii, o tyle kolega wymienił Indie. Indie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale Indie. Jak to jest z tymi Indiami? Słuchajcie, Indie nie są częścią korony brytyjskiej od 1947 roku. Od 1947 roku Indie są republiką. Sri Lanka, która też była częścią brytyjskiej korony, jest niepodległa od 1948 roku, a republiką jest od 1972 roku. Pakistan, dawniej część Indii, jest niezależny od 1947 roku, a przestał być dominium brytyjskim w 1956 roku. Czyli Indie 47, Pakistan 56, a Sri Lanka 72. Od tego czasu żadna z części dawnego Indii już nie jest częścią korony brytyjskiej. Co prawda Maharaja z brzegu mówi, że Indie należą do brzegu, chyba tak, prawdopodobnie tak, ale na pewno nie częścią korony brytyjskiej. Miki się pyta, ile kosztują Marlboro w Australii. Nie wiem, bo nie palę. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, Miki, nie palę fajek, nie wiem, po ile są Marlborasy. Pewnie z 20 dołków albo coś takiego. I czy byłem kiedyś na Tasmanii? Tak, byłem. Piękne miejsce, nawet myślałem o tym, że Tasmania to jest chyba najładniejszy stan, w jakim byłem, najbardziej urokliwy, obok Queenslandu. Świetnie, było na Tasmanii i na pewno wybiorę się nie raz jeszcze. Słuchajcie, ten przykład z Indii to jest typowy przykład niezrozumienia tego, o czym się słyszy i opowiadania głupot i wymyślania bajek na tej podstawie. No właśnie, to się pojawia typowy dla tego środowiska problem. Mówiliśmy to, ale tak naprawdę to nie chodziło nam o coś innego, bo wiecie, Indie, Indonezja, Papua, Malezja, czy coś tam, Pakistan, to tamto, czy inny, jak nie Pakistan, to inny stan, na Pensylwania i tak dalej. Tak jest zawsze. Dokładność i precyzja nie jest mocną stroną tego środowiska alternatywnego, delikatnie rzecz biorąc. Pamiętacie, jak kiedyś nie tak dawno Szabel w audycji u Krawca mówił, że przez Australię biegnie płot i zaraz przyjdzie ktoś, kto mnie wyjaśni. I wszedł wtedy ten jego kolega Dziobak, z tego co pamiętam. I miał mnie wyjaśnić, że jest wielki płot przez Australię, ale skończyło się na tym, że gdzieś, nie wiadomo gdzie, jest nie płot, a bazy wojskowe w Australii. Szury opowiadają to, o czym właśnie mają ochotę opowiadać i zmieniają tą historię płynnie. Zupełnie płynnie tej historii, jak ten robot z Terminatora T-1000. On tak płynnie się zamieniał w co chciał. Albo ten kosmita potwór z The Thing Carpentera, który też zamieniał się w kogo chciał, jakiegoś tam swojego gospodarza. I tak samo szury zmieniają to, o czym mówią. I dokładnie to samo. Co? Teraz przechodzimy do kolejnej części. Słuchajcie, wiem, że na ten temat już było i ten fragment o bazach w Australii i o tym, że nie wolno wyjeżdżać poza główne drogi już był chwilę liźnięty w nocnym radiu, ale ja chcę do niego na chwilę wrócić, bo to jest coś, co powoduje, że no strasznie mnie to wkurza, jak o tym słucham, o tych bzdurach, bo ja naprawdę byłem w Australii w buszu głęboko już nieraz, bardzo lubię podróżować, lubię latać nad Australią, lubię jeździć przez Australię. Nagle ktoś mi opowiada, że nigdzie nie możesz pójść, bo zaraz cię ktoś cofnie. Nie, nikt was nie cofnie. Miki się pyta, czy gangi motocyklowe nadal sprawują zagrożenie w Australii i czy handlują narkotykami. Trochę tak, a trochę nie, ale nie jest to już taki problem jak dawniej. I to zależy gdzie, ale w jakichś tam częściach, brzydkich dzielnicach, na przykład Sydney, czasami są problemy jeszcze z jakimiś strzelaninami, które podobno są podłączone do gangów motocyklowych, ale to jest tylko drobny fragment tego, co się działo dawniej. Więc nie, to już nie jest taki problem. Słuchajcie, jak ktoś ma jakieś pytania, ktoś chce pogadać, kto chce mnie wyprostować albo czegoś mi nauczyć, dzwońcie Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, możecie wpłacać na tą audycję. Mam nadzieję, że nie przegapiłem żadnego donate'u. Jeżeli przegapiłem, to dajcie znać. Śmiało, dla kapitana pijawki, jak to samo sobie mówi, wpłacajcie, wszystko pójdzie na Nocne Radio i na rozwój Nocnego Radia. Boże, chciałem powiedzieć kontestacja, czy ja zwariowałem? No dobrze, mamy tu kolejny fragmencik, o którym chyba warto chwilkę posłuchać. Posłuchajmy może tego.
3: Tu zaprosić.
4: Jak długo tam będziesz tam?
3: No ja to jestem różnie, no.
4: No to jak teraz długo? No ile tam? To daleko jest.
3: Kurde. No ile
4: to? Świata.
3: To zależy, to zależy, to zależy.
4: Tam już kanał lodu jest. Wśród aborygeni mają przekazy, że jak oni umierali, to chodzili na pieszo do szklany lodu, kurwa, do Antarktydy.
3: Tam nie pojedziesz. Przede wszystkim powiem ci, że tam nie pojedziesz. Tam
1: pojedziesz.
3: Jak zaczynasz wjeżdżać w pewną strefę, to cię cofają.
1: Nikogo nie cofa.
3: Cofają normalnie wojskowi, a jak ci się uda przebić przez, powiedzmy, takie drogi, które nie są główne, albo gdzieś tam się wybierzesz samochodem terenowym, to ci normalnie patrole pieszo
5: czekają. Ale czyli to jest to, co Gabriel powiedział, nie?
4: Już mówiłem, tam no to jakieś patrole konne, jakieś dziwne mundury, dalej tak.
3: No ale to patrole piesze po prostu wojskowi i to mówią ci, że jest rezerwat przyrody, tak?
5: Ale dlaczego oni nas tam nie mogą puścić?
3: No to zapytaj, ja rozmawiałem z ludźmi ale miejscowymi.
5: Ale to jest za Antarktydą, stary.
3: No nie do końca, bo są ludzie, którzy się zapuszczają tam. Tak samo na północ, jak polecisz, też znałem ludzi, którzy mi mówili, że mieli wyprawę na w północ, tak? I też im się udawało. Więc ludzie tutaj lokalni, którzy naprawdę się tym interesują, gdzieś tam się chcą przedostać, to są po prostu cofani przez patrole piesze. Także nie wyczaisz tego. Jedziesz samochodem...
1: Cofa to się mi, jak o tym słucham.
3: Jedziesz samochodem, to cię widać z daleka. Zaczniesz, porzucisz samochód...
5: Jest to zabronione
3: ze względu na to, że jest to rezerwat przyrody. I oni w to wierzą wszyscy.
4: Ale jaki przy Australii tam mieszka ile milionów?
1: 25.
3: No w Sydney samym mieska dużo, a tak dookoła to czy wiem, czy ja wiem, czy
4: ile
3: tak
4: ile to milionów? No 2? Nie wiem.
5: Dojścia to...
4: Sprawdźcie na czacie, czy wie tutaj ile milionów, bo bitwę gram. A powierzchnia to Europa, kurwa, chyba, Australia. Jakie to tam kurwa?
3: W Australii mieszka połowę tego, co w Polsce, no z 20 milionów.
4: 20 milionów, a powierzchnia...
3: No powierzchnia duża.
4: No to kurwa, no to jak Europa i 20 milionów, to...
3: No,
4: to
3: no dlatego ci mówię, Szabel, do miasta pojedziesz, autostradą przejedziesz, sprawy załatwisz, wszystko, co chcesz, to załatwiasz, ale jak się w dzicz zapuścisz, to oni cię cofają. Najpierw masz takie tablice też.
1: Nie, niebezpieczne
3: zwierzęta, teren chroniony, teren prywatny.
5: Czekaj, mogę ci przerwać.
3: Rezerwat przyrody.
5: Jaki rezerwat?
3: No to ci tłumaczę. Że rezerwat przyrody, po prostu jest chroniona natura tam.
5: Tak, ale kurwa, ale... ziemie, które są nie...
1: No dobrze, może wam już daruję dalej. To był chyba najdłuższy fragment, jaki przygotowałem. Muszę się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem, że pomagało mi AI. No po prostu wziąłem trochę audycji różnych szurskich, zciągnąłem, przerzuciłem przez sztuczną inteligencję, która wyszukiwała słów kluczowych i w ten sposób znalazłem te fragmenty, które mnie najbardziej interesują. Znalazłem tych fragmentów mnóstwo, ale stwierdziłem, że gdybym miał porozmawiać o wszystkich fragmentach, które znalazłem w różnych miejscach, to byśmy tu siedzieli nawet nie do rana, ale do wieczora jutro. A ani wy, ani ja byście nie dali rady z tym wytrzymać. Słuchajcie, no tak, zaraz przyjdą ci, co jeżeli gdzieś pojedziecie obok dużej drogi, to zaraz przyjdą tacy, co was cofają. Nie, zapewniam was, że nie ma nikogo, kto was cofa w Australii. W Australii w ogóle nie ma czegoś takiego jak rezerwat przyrody, do których nie można wjeżdżać. Jest jedno takie jedyne malutkie miejsce w okolicach jeziora Erie, które jest gdzieś tam w centrum Australii. I tam rzeczywiście to jest kilka tysięcy hektarów, gdzie nie wolno wjeżdżać. To jest jedyne miejsce. No oprócz tego są bazy wojskowe, słynna Pine Gap w centrum Australii, która jest tak naprawdę bazą szpiegowską, amerykańsko-australijską. Zupełnie... Nie jest to żadna teoria spiskowa. O Pine Gap nawet powstają seriale, więc jest to zupełnie... Seriale telewizyjne, to są nawet całkiem niezłe, polecam. Więc jest to całkowicie jawne, że tam jest tajna baza. No jest jeszcze miejsce w Australii, które się nazywa Woomera Prohibited Area. Tam, gdzie odbywały się testy nuklearne, bo tam wciąż jest jakieś szczątkowe promieniowanie. Fragmenty gdzieś tam na Nepean National Park, parę hektarów dosłownie, gdzie był poligon wojska, gdzie nie można wjeżdżać i to tyle. Tak poza tym, to jak najbardziej można wjeżdżać w różne miejsca Australii. I nie ma takiego miejsca, nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś kogoś wycofał. Może spróbuję wrzucić jakieś... Chris Piekarski mówi, że jak jestem z Australii, to słyszałem o Maria Z. Nie słyszałem o Maria Z, ale śmiało, Chris, dzwoń i opowiedz nam o Maria Z. Może znajdę jakieś zdjęcie, które tu nawet przyznam się, że mam gdzieś odłożone, jak jestem w jakimś buszu. Tu jest gdzieś nad rzeką, co wam tu pokazać. O, to jest zdjęcie z... O, to nawet jest z Parku Narodowego. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy je zobaczycie, ale może je zobaczycie. Huhu. Oj, za duże. Jak to robić, to było małe? Malutkie, nie, za duże jest. Kurczę, blade. No tak, to jest problem, że mam za duże te zdjęcia. Spróbuję jakoś je zmniejszyć, ale to nie wiem, czy mi się uda. Chciałem wam pokazać jakieś ładne zdjęcie, ale mam problemy tu z OBS-em, żeby to wrzucić takie malutkie, jakie powinno być. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak to ładnie zrobić, żebyście mogli to zobaczyć na OBS-ie? No tak, teraz wszystko jest za duże. Nie uda mi się chyba tego zmniejszyć. Mogę spróbować, czy tu jest jakiś remove order, transform, fit to screen. O, to jestem ja i moja ręka, która pokazuje, gdzie zamierzam iść. To było, to jest, słuchajcie, z grudnia 2019 roku. To jest w okolicach gór, Wielkich Gór Wododziałowych, jakieś 10 km od Góry Kościuszki. Zupełnie zjechałem z głównej drogi, wjechałem w Park Narodowy i poszedłem sobie zwiedzać, łazić po miejscach, które są w ogóle nieoznaczone, które zupełnie... tam nie ma żadnych szlaków wytyczonych tam, gdzie byłem i nie ma najmniejszych problemów z tym, żeby pojechać i zwiedzać dowolne miejsce w Australii, dowolny burz, można wejść w burz, można zjechać z głównej drogi i nikt was nie cofa. Ja, słuchajcie, podejmuję się tego, że tylko ktoś mi powie, gdzie trzeba pójść w Australii, żeby ktoś mnie cofnął. Gdzie trzeba pójść, żeby zobaczyć ten płot, z drugiej strony są dinozaury. Jeżeli ktoś mi powie, gdzie mogę pojechać tam, gdzie nie wolno wjeżdżać, bo tam pojawią się piesze patrole albo patrole na koniach, wsiądę w samolot, wsiądę w rower, wsiądę na motocykl, wsiądę w samochód i pojadę. Macie to u mnie. Po prostu wezmę i się tam przemieszczę. O, Bieszczad mówi, że w którą stronę przemieszcza się słońce w Australii. To też wyjaśni sporo. W dokładnie tą samą stronę, co w Europie. Ze wschodu na zachód. Tylko tyle, że idzie przez północ, a nie przez południe, tak jak u was, dlatego że jesteśmy na południowej półkuli. A Hakie Pierrot mówi, że tam są pająki. Tak, to prawda, u nas jest troszeczkę pająki. Maria Zee ostatnio była u Mike'a Adamsa, występuje też u Alexa Jonesa. Nie dziwię się, że nie słyszałeś. No tak zaraz, to się zdecyduj, Chris Piekarski. Albo nie dziwisz się, że nie słyszałem, albo na pewno słyszałem, bo już nie wiem. Maharaja się pyta, dlaczego w Australii patrole jeżdżą na koniach, a nie na kangurach. Dziwne. Słuchajcie, trochę mam problemy z tym, czy to prawda, że Australijczycy trzymają pająka Huntsman w domu, żeby zabijał inne groźniejsze owady. Tak, to jest prawda, sam o tym kiedyś opowiadałem. Miałem kolegę, który miał pająka Huntsman tak jak takiego kota. Tak jak kot łowi myszy, to pająk Huntsman zabija inne pająki, inne owady. Słuchajcie, trochę mi jest dziwnie opowiadać o tym, że wiecie, w Australii nie ma takich miejsc, gdzie nie można wjeżdżać. Po prostu nie ma. Po prostu nie ma takich miejsc, możemy jechać gdzie chcemy naprawdę. Australia jest bardzo dużym krajem, to prawda. Ma 9 milionów kilometrów kwadratowych. Cała Europa, nie Unia Europejska, ale cała Europa ma 10 milionów kilometrów kwadratowych, więc Australia to jest 90% powierzchni Europy, a mieszka u nas tylko 25,5 miliona ludzi. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku będzie 26 milionów. Jeszcze w latach 90., gdy można powiedzieć, zaczynałem się interesować Australią, mieszkało w Australii tylko kilkanaście milionów ludzi, więc przyrost ludności, głównie z powodu imigracji, jest kolosalny. Bieszczad mówi, że jeżeli przemieszcza się w tą samą stronę, co u nas, to budzi pytania, dlaczego nie odwrotnie. A dlaczego miałaby się przemieszczać odwrotnie, skoro Ziemia obraca się ze wschodu na zachód, niezależnie od tego, na której półkuli jesteś, tylko że przemieszcza się troszeczkę inaczej, bo idzie bliżej równika, więc idzie na północy, a nie tak jak w Polsce na południu. Śmiało, Ziemia jest płaska, Earth is flat. Zadzwoń i zapytaj, o co chodzi? O co chodzi z tym, że dlaczego miała być odwrotnie? Dlaczego miała być odwrotnie? Przecież kula, Ziemia obraca się, południowa półkula ze wschodu na zachód. Gdzie to powinno być odwrotnie? Najpierw zadzwońcie. Nie każcie mi tylko gadać, bo ja cały czas gadam. Żaden szur jeszcze nie zadzwonił. Czy naprawdę się boicie? Boicie się prawdy? Boicie się mnie wyjaśnić? Dzwońcie, śmiało. A, Ramzes mówi, że bzdury nawijam. No jak bzdury nawijam? Kotkiewicz mówi, że stawia dychę, że nie wejdę do tajnego tunelu do niemieckich obozów. No, rzeczywiście, chyba niemieckich obozów u nas nie ma. A, właśnie, jeszcze jeden kolejny ciekawy fragment, który mam. Wyspy Salomona. Fragment o wyspach Salomona. Mam tu jeszcze taką minutkę o bazach w Australii. Poczekajcie, znowu mamy momencik.
6: kobieta z USA, to ty, Slade, pokazałeś taką mapę tych wszystkich baz, co niby są tak. Gdzieś tam na Antarktydzie, a one są dookoła tutaj Ziemi.
7: Bo jak je weźmiesz właśnie, jak je weźmiesz, zaczniesz rozmieszczać według tej księżycowej mapy, to ci wychodzi na to, że tak, Apollo 11 ci lądowało kurwa na biegunie północnym.
6: Tak.
7: Wszystkie inne misje to były inne kontynenty i w ogóle zobacz, że na tej Lemurii, na obrzeżach Lemurii od strony Australii, to jest w ogóle w chuj bas.
6: Tam jest najwięcej ich z tego,
7: no,
6: co było.
7: No, a teraz najlepszy numer jest taki, weź sobie mapę księżycową i zobacz, gdzie misja Artemis będzie budowała bazę na księżycu.
6: Bo ja wiem, pokazywałeś mi to, a w ogóle teraz, co mi wysłałeś ten link z tym czarnym, tym starym słońcem, to w ogóle jest jakieś pojebane ostro. A to mi musisz później wytłumaczyć.
3: Myślałem nad tym, że jak będę następny raz w Sydney, to żeby się na te Wyspy Salomona udać, ale rozkminiałem to później po tym streamie naszym i to nie jest taka wcale łatwa sprawa, wiesz?
1: To jest bardzo łatwa sprawa, co za chwilę wam pokażę, jak łatwo dostać na Wyspy Salomona, ale ogarnijmy może na chwilę temat baz. Bazy w Australii. No słuchajcie, pytał się Miki, czy byłem na Tasmanii. Uwielbiam Tasmanię. Naprawdę mogę powiedzieć, że zjeździłem Tasmanię samochodem terenowym z góry do dołu, od Hobart aż do Launceston, na zachodnim wybrzeżu i tak dalej. Byłem w różnych fajnych miejscach, w lasach Tasmanii. Tam nie ma żadnych baz, ani sztuki. Nigdzie. Po prostu nie ma. Ani jednej bazy nie widziałem. To nawet żałuję, bo chciałem zobaczyć, żeby mnie ktoś cofnął, żeby ktoś podszedł na koń i powiedział: nie pojedziesz dalej, teren wojskowy. Ale nigdzie mnie to nie spotkało. Nigdzie. Po prostu nie ma i koniec. No po prostu nie ma takiego miejsca. Bazy, właśnie, Wyspy Salomona. Pojawił się temat u Szabla, że są Wyspy Salomona, które ciężko jest się dostać. Posłuchajmy jeszcze o Wyspach Salomona, bo to bardzo ciekawe. Jak tylko skończymy ten fragment, to sobie powiemy, co to są takiego te Wyspy Salomona. Posłuchajcie proszę jeszcze tego.
4: To jest w Polsce za 15:03, to za 15:11 masz. Powiedzmy.
3: No prawie, no mi pokazuje za 17. Słuchajcie, ja wam coś powiem o tych Wyspach Salomona, bo to są jajca. Ja rozmawiałem z gościem, bo się chciałem tam wybrać. Tam ogólnie ciężko jest się dostać i tam mi gościu mówił, że on tam pojechał i tam wszyscy ludzie odnośnie UFO, właśnie wam coś powiem ciekawego. Dlatego to może mieć związek z tymi bazami wszystkimi w Australii. Wyobraźcie sobie, że ludzie na tych Wyspach Salomona mówią od lat, oni tam normalnie doznawali obrażeń. Tam jest coś takiego, że tam istnieje podobno... Ja się muszę tam wybrać, tylko na razie miałem problem, bo rozmawiałem z jednym gościem, to on mówił, że to helikopterem, to ciężko ten zapłacić, coś, że w ogóle raz do roku oni tam lecą, że tylko wybrany punkt, coś. Tam ludzie, którzy tam mieszkają podobno, oni opisują, że tam są trzy bazy i jeden jest w lot przez takie jezioro, przez wodospad i że tam non-stop, codziennie, tam on mi mówi tak, interesujesz się takimi teoriami spiskowymi, to ci coś powiem. Tam zjeżdżają się z całego świata ludzie obserwować UFO. Że tam w ciągu godziny można zobaczyć 1000 lądowań i startów. I podobno tam jest taka historia, że w rafie koralowej jest wycięty okrąg i przez morze normalnie wylatują i wlatują statki, jest drugie wyjście, z drugiej strony wyspy jest drugi wylot i wlot. I że ludzie normalnie, którzy są bogaci, przylatują tam z całego świata sobie poobserwować.
1: Tak, ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona, jak słyszeliście, trzeba helikopterem, no to trzeba dużo kombinować. No, jest to bzdura. To tam Wyspy Salomona, słuchajcie. Wyspy Salomona to małe wyspiarskie państwo. No, czekajcie, kawka. Kawka, bo jest wcześnie rano. To małe wyspiarskie państwo położone na północny wschód od Australii. Na Wyspach Salomona mieszka jakieś 700 tysięcy ludzi, mniej więcej. Czyli tak mniej więcej jak w Poznaniu i Wrocławiu, i w Poznaniu i okolicach albo we Wrocławiu. Jest to raczej biedny kraj, te Wyspy Salomona. PKB per capita jest kilkukrotnie mniejszy niż w Polsce. Stolica tych Wysp Salomona to Honiara. W trakcie II wojny światowej w pobliżu tych wysp miała miejsce tak zwana Bitwa o Guadalcanal. Jedno z pierwszych zwycięstw aliantów na Pacyfiku, gdzie USA, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia razem pokonali Japończyków. Po wojnie Wyspy Salomona to była brytyjska kolonia, aż wreszcie w 1978 roku wyspy odzyskały niepodległość. Jak to? No, lata 60., lata 70. to był wielki czas odzyskiwania niepodległości przez Wyspy Salomona. Ale aż do dzisiaj oficjalną głową państwa Wysp Salomona jest brytyjski monarcha. Często tam niestety dochodziło do niepokojów na tle etnicznym. 700 tysięcy ludzi, a oni jeszcze znaleźli miejsce, żeby podzielić się na etnicznym tle. czy ty czujesz, że rymujesz, i Australia i Nowa Zelandia robiły porządek na tych wyspach. No to dobra, podobno jest się tam ciężko dostać na te wyspy Salomona, jak słyszeliście przed chwilą, no to sprawdźmy. Otwórzmy sobie, ja korzystam z Momondo, jak korzystam z, szukam biletów lotniczych albo ze Skyscannera. Nikt ani Momondo, ani Skyscanner nie zapłacił mi za to. No to poszukajmy może. Okej, poszukajmy z Brisbane. Widziałem, że latają samoloty. Brisbane to jest takie miasto na północnym wschodzie Australii do Honiary. Honiara na wyspach Salomona. Co my tu mamy? Honiara, Salomon, proszę bardzo. Na kiedy? Na poniedziałek od 2 października do 9 października. A proszę bardzo. Jak ciężko jest się dostać, słuchajcie. O, komputer szuka, wyszukuje. Wyszukiwarka wyszukuje. Proszę Państwa, no rzeczywiście loty nie są tanie. Nie są jakieś bardzo tanie. Najtańsze połączenie, bezpośredni lot. Tu mamy z Brisbane do lotniska Henderson, czyli do Honiary. Solomon Airlines 701 lot. Airbusem A320. 3 godziny 20 minut trwa. 9, przepraszam, rano wylot z Brisbane. Powrót. Przez lotnisko Bowerfield, przepraszam, nie ma sprawy. Zmieniamy samoloty. No, długi powrót to prawda, ale co z tego? Albo trochę krótszy, jeżeli zmienimy na lotnisku w Nadi. I co? I ile to kosztuje taka przyjemność? Proszę Państwa, $1500 australijskich, czyli jakieś 4000 zł mniej więcej. I nie ma sprawy. I lecicie na Wyspy Salomona. No to może problem jest jakiś z hotelami? Nie! Oczywiście, że nie. Hoteli na Booking.com, na Wyspy Salomona jest mnóstwo. No to może w takim razie problem jest z wizami. Sprawdźmy. Visa Policy of Solomon Islands. I co widzimy? Jak to co? Jak to co? Ile kosztuje wiza na Wyspy Salomona, jeżeli macie polski paszport? Zero. Ludzie z paszportami Unii Europejskiej mogą wjechać na Wyspy Salomona bez wizy. Ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona? Jak to ciężko? Nie, nie jest ciężko. To bzdura. Lecicie, każdy, kto jest w Australii, ma $1500. Nie ma sprawy. To może problem jest poruszanie się po Wyspach Salomona? Nie. Są wycieczki, które możecie kupić w Australii w biurach podróży, żeby polecieć na Wyspę Salomona i zobaczyć te tysiące lądowań UFO. Śmiało. Wiecie co? Tak sobie myślę. A może ja się wybiorę na Wyspę Salomona? Może po prostu polecę i udowodnię, że nie ma tam żadnego UFO, nic takiego. W każdym razie dostać się na Wyspę Salomona 3,5 godziny lotu z Queenslandu. Pozdrawiam serdecznie Enkiego, który mówi, że Wyspy Salmonella nie istnieją. Tak, na pewno. Bieszczad mówi, że o mnie to pyta Pultranie. Ale jakie Pultranie? Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, dzwońcie do mnie, bo trochę mi się już nudzi gadać do siebie. To tyle, jeżeli chodzi o Australię. Jeżeli ktoś chce się zapytać, jak to jest w Australii i albo zapytać, powiedzieć mi, że ja nie istnieję, Australia nie istnieje i w ogóle wszyscy nie istniejemy, to śmiało. Nikt nie dzwoni? Nie dzwonią szury? Nie chcą nic opowiedzieć? Aha, jeszcze jedna sprawa a propos Australii. Księżyc, jaki widać z Australii, jest obrócony względem księżyca, jaki widać z Polski. I to jest właśnie dowód na to, że Ziemia jest kulą. Bo jeżeli stoicie prosto, a potem się obrócicie, to księżyc będzie obrócony. Bo ja względem was stoję tak trochę prawie na głowie. Prawie na głowie, bo jestem bliżej równika. No, to tyle Australii. Słuchajcie, strasznie to leży na moim sercu. Strasznie mnie to boli, że opowiadane są takie bzdury o kraju, który jest moją drugą ojczyzną. Już zostałem oficjalnie Australijczykiem. Mieszkam trochę tu, trochę tam. Byłem ostatnio w Warszawie. Bardzo mi się podobało. Tak jak nigdy nie lubiłem Warszawy i Warszawa zawsze mi się wydawała taką dużą wioską z tramwajami, jak to mówią, to spędziłem w Australii trochę... O, ktoś dzwoni. Adam dzwoni. Halo, halo, Adamie. Halo, halo, Adamie. Czy się słyszymy?
8: No, cześć.
1: Cześć, siema. Co tam słychać?
8: No, ja ciebie słyszę, a ty nie?
1: Tak, bardzo dobrze cię słyszę. I słyszę cię bardzo dobrze, Adam, i myślę, że wszyscy cię słyszą dobrze.
8: Aha. Z tym księżycem. Mhm. Narysuj sobie okrąg tak w myśli.
1: Mhm. Narysowałem.
8: W środku okręgu, znaczy wewnątrz okręgu umieść Polskę, narysuj Polskę.
1: Tak.
8: Mhm. Na zewnątrz okręgu narysuj Australię.
1: Okej.
8: Okay. Ten okrąg to równik. Nad okręgiem umieść księżyc.
1: Aha.
8: jeśli patrzysz z Polski na Księżyc, no, to patrzysz od przodu i od dołu. A jeśli patrzysz z Australii, to no, patrzysz od tyłu i od dołu.
1: Dlaczego od tyłu? Dlaczego od tyłu? Tego nie rozumiem.
8: No, narysowałeś Księżyc między Polską a Australią.
1: Ale dlaczego?
8: Jako kulosiewca zakładasz, że Księżyc jest umieszczony ileś tam kilometrów.
1: 400 tysięcy kilometrów, tak, od Ziemi.
8: No, a z płaskoziemcami tak nie jest. Jeden szur płaskoziemca obliczył, że Słońce jest porusza się nad Ziemią w odległości 56 kilometrów około.
1: O, to szybko, bliziutko, rzeczywiście.
8: I mniej więcej tyle samo latają balony meteorologiczne, nie?
1: No tak.
8: Więc załóżmy, że jeśli ten Księżyc jest 56 kilometrów, to widzisz go odwrotnie.
1: Aha, czyli on jest tak blisko, bo ja go widzę odwrotnie, bo on jest między mną a Australią. Ale czekaj, zakładamy, że Ziemia jest płaska teraz, tak? Bo ja muszę mieć jakiś kontekst. Ziemia jest płaska, no tak. Australia jest bliżej, tak do, Australia jest tak bliżej tego końca tego talerza, który jest Ziemią, a Polska jest w środku. No, Polska naród wybrany, musi być w środku, to oczywiste. I teraz Księżyc jest na górze, okej, okay. Ale Księżyc to jest tak jakby okrąg taki, nie? I teraz patrzę z Polski na Księżyc i z Australii, no to powinienem go widzieć mniej więcej tak samo. A na jakiej wysokości jest Księżyc w takim wypadku?
8: No załóżmy, że 60 kilometrów.
1: No kurde, jeśli coś jest na wysokości 60 kilometrów, a ja jestem od Polski jakieś 17 tysięcy kilometrów, no to albo widzę coś z Polski, albo z Australii. No albo rybka, albo pipka. Nie ma opcji. Nie może być coś, co jest na wysokości 60 kilometrów, widzieć i z Polski, i z czegoś, co jest 17 tysięcy kilometrów dalej. Tak się nie da.
8: Ale nie widzisz go w tym samym czasie. Widzisz, Księżyc się obraca, po równiku krąży.
1: Po równiku krąży.
8: Nie widzisz, aha, go w tym samym czasie.
1: Ale poczekaj, ale czasami jest taki moment, może być jak najbardziej, że na przykład ja widzę Księżyc, prawda, bo on jest gdzieś, bo jest 400 tysięcy kilometrów, i jedną widzę go w Nowiu, i w Polsce też go widać prawie w tym samym momencie. Nawet dokładnie w tym samym momencie. Bo on jest tak daleko, akurat tak się ustawia. Albo na przykład godzinę później, nie? To jest jak najbardziej możliwe. No i co wtedy?
8: Ja nie wiem. Ja ci mówię, dlaczego widzisz go odwrotnie.
1: A, czy dlatego, że on się obraca po równiku? On chodzi.
8: Tak. Mhm.
1: Ale to czego nie rozumiem? Dlaczego ja go widzę odwrotnie? Aha, bo on się obraca jakby po równiku, ale jak obraca, jak chodzi po równiku, to też się obraca, tak? Taki bąk.
8: Nie wiem, nie. Poczekaj, od początku.
1: No, no, jasne.
8: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość. Mhm. Światłość nazwał dniem. Mhm. Czwarty dzień Bóg stworzył Słońce i Księżyc. I nazwał to światłem.
1: No tak, to się zgodzę.
8: Rozumiesz? Czyli nie wiemy tak dokładnie, co to jest. Mhm. W każdym razie, gdy Jarek jutro ukradł Słońce i Księżyc, to pojutrze i tak byśmy mieli dzień. Tylko, że nie słoneczny.
1: A jaki dzień? A skąd by się dzień? Skąd to światło by się wzięło?
8: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość i nazwał światłość dniem.
1: No to ja rozumiem, dniem, tak. Ale skąd się ta światłość
8: to
1: bierze?
8: Że Słońce tworzy dzień. Nie jest.
1: Aha, czyli to nie Słońce tworzy dzień.
8: Słońce w celu odmierzania czasu. To zegar.
1: Aha.
8: A Księżyc to kalendarz.
1: Okej, okay, czy to Słońce świeci, znaczy pojawia się na niebie, bo jest dzień. A nie dlatego, że dzień się pojawia, bo Słońce świeci. To jest odwrotne, jakby tutaj się pojawia odwrotnie niż myślimy, przyczynowość i skutek. Przyczyna i skutek jest odwrotna.
8: Tak, Słońce po prostu jest tylko zarządza tym dniem.
1: Aha, taki włodarz dnia, można powiedzieć, bo włodarz to ten, co zarządza.
8: Tak, zegar.
1: No rozumiem. Adam, a powiedz, ty naprawdę w to wierzysz? Dlatego, że tak napisane w Biblii?
8: Oczywiście.
1: No rozumiem. No okej, okay. Szanuję oporowo, ale ja się z tobą myślę jednak nie zgodzę, bo myślę, że Pan Bóg to, on ma taki, jest taki jajcarz, Pan Bóg, i on miał nawet taki coś, że on nie wszystko mówił dosłownie, bo tylko pewne rzeczy tak w przenośni. Co ty na to, słuchaj? Myślisz, że to możliwe? Bo to, że Pan Bóg ma poczucie humoru, to się zgodzimy, to razem się zgodzimy z tym, prawda?
8: Ale pierwszych 17 ksiąg są księgi historyczne, tam nie ma żadnych alegorii, nie?
1: Aha, czyli mówię na przykład, tak na przykład z tym GPS-em jest, nie? Że na przykład GPS działa, czy na takim miejscu Ziemi jest miejsce na satelity, powiedz?
8: Ziemia, Ziemia jest nieruchoma, ale nakryta jest kopułą, inaczej. W Biblii mamy trzy nieba. Pierwsze niebo to tu, gdzie fruwają sobie chmury. Drugie niebo to kopuła. Kopuła ma swoją grubość i w tej kopule są zanurzone gwiazdy, słońce i księżyc.
1: Aha.
8: I trzecie niebo to jest nad kopułą, tam gdzie mieszka Bóg.
1: Aha. A samoloty gdzie latają? To samoloty są na wysokości mniej więcej chmur, nie?
8: Pierwsze niebo.
1: No, no.
8: Ale nas interesuje kopuła.
1: Aha.
8: To drugie niebo. Ziemia jest nieruchoma, ale kopuła się obraca.
1: No tak.
8: Obraca się względem gwiazdy polarnej.
1: Mhm. Ale gwiazda polarna też się obraca. Słuchaj, to jest problem. Bo gwiazda polarna, ona też się obraca, kurde. Ona jest bardzo mała, ma ten promień. Ja właśnie o tym też mam tutaj parę fragmentów. Ale gwiazda polarna też się obraca, kurde. Ona nie jest jak szpilka. Tylko jak zrobisz sobie zbliżenie do gwiazdy polarnej, a też się kręci.
8: No może tak, może nie wiem. W każdym razie, jak są płaskoziemcy, jak robią zdjęcia te z Hiszpanii, takie wiesz, to tam te gwiazdy krążą, nie? No to tak mniej więcej widać, że to się obraca według gwiazdy polarnej. Wszystko. I gdyby Ziemia była kulą, to byś nie zrobił takiego zdjęcia. Dlatego, że Ziemia jeszcze się waha. Prawo, lewo.
1: Aha, czyli to się wtedy nie dałoby takiego zdjęcia zrobić.
8: No nie.
1: A jak to Ziemia się waha? W jaki sposób Ziemia się waha?
8: No, według... jeśli Ziemia jest kulą, to się obraca, ale też się waha.
1: Ale jak to się waha? Ziemia się nie waha. Ona się obraca wokół własnej osi i wokół Słońca. Ale gdzie się waha? Cześć, Gumbal. Poczekaj chwilę. W ogóle Gumbal nas dołączył. Poczekaj chwilę, Gumbal.
9: Bo cześć, cześć.
1: Adam mówi coś ciekawego. No i jak ona się waha?
8: Masz według oś nachylenia.
1: No 23 stopnie, tak, no ale ona się obraca wokół osi, a nie wokół... Więc ta oś jest nachylona względem tego i ona się obraca względem osi i cały czas jest nachylona względem płaszczyzny, której kręci się wokół Słońca. Więc gdzie ona się waha?
8: Waha się, ta oś jest 66 stopni i wiosną jest inaczej, a jesienią inaczej. Nie, dlatego masz lato.
1: Nie, nie, lato i zimę masz dlatego, że ponieważ jest nachylona, to raz doświetla słońce bardziej północną półkulę, a raz południową półkulę. Dlatego u mnie teraz w Canberrze jest raczej chłodno, a u was jest gorąco, a za kilka miesięcy u mnie będzie gorąco, a u was chłodno.
8: No właśnie, ale żeby u ciebie było lato, to ona musi tą oś zmienić, musi je wachnąć.
1: Nie, ona po prostu przebiega z drugiej strony słońca i wtedy słońce, jak to sobie narysujesz, to słońce raz bardziej doświetla północną półkulę jak teraz, a jak taką względem pochyloną 23 stopnie Ziemię przemieścisz z drugiej strony słońca, to bardziej południowa półkula będzie się doświetlała i wtedy u mnie będzie lato.
8: Nie, nie, nie. Jak się nie wahnie, nie zmienią się pory roku.
1: Nie, ona się nie waha.
8: Taka i zwrotnik podróży. Sprawdź sobie to jeszcze na Google.
1: Ale przecież zwrotnik, przecież to, że Ziemia ma precesję, to jest swoją drogą, ale to nie ma nic wspólnego z porami roku. Ponieważ jeżeli Ziemia się przemieści z drugą stronę kuli, którą jest wielką kulą, którą jest Słońce, no to raz się będzie doświetlała jedna strona, a raz druga. Znaczy jedna półkula, a raz druga półkula. Właśnie dzięki temu Ziemia jest przechylona 23 stopnie. No można sobie wyobrazić, prawda?
8: No nie da rady, Jacek. Musi się wahnąć, dlatego masz cztery pory roku.
1: Ona się nie waha. Po prostu jeżeli coś masz pochylone względem płaszczyzny obrotu, no to raz będziesz doświetlał górę, a raz będziesz doświetlał dół. Innej opcji nie ma.
8: Nie. Jeśli się nie wahnie, będzie cały czas u nas lato, a cały czas u ciebie będzie zima.
1: Nie, no właśnie nie. Ona się nie waha. Ona po prostu... Jeżeli masz coś pochylone, to raz doświetlasz górę świetlną. No ale dobra, czyli ona jednak... Czyli zwróćmy chwilę do twojej teorii, ona jest naprawdę pasjonująca. Czyli mówisz, że ta Ziemia się waha, ale czekaj...
8: Nie,
1: według tej teorii, dlaczego u mnie jest... dlaczego u mnie jest na przykład lato, a wtedy w Polsce jest zima, a dlaczego, tak jak pisze Emarci na czacie, na równiku nie ma 4,5 roku, tylko jest cały czas prawie tak samo. Dlaczego?
8: Dlatego, że... że słońce wchodzi między zwrotnikiem raka i koziorożca i dlatego no.
1: No tak, ale on, to słońce się, to, czy słońce się przemieszcza po tym firmamencie, po tej trzecim poziomie nieba?
8: W drugim, tak. Jest to zanurzone w firmamencie.
1: Rozumiem. I ono tak sobie chodzi tam, na tym drugim poziomie nieba?
8: Aha. Tak.
1: A no to powiedz...
9: Chodzi po szklanej kopule.
1: A powiedz, no to, Adam, a jak to jest z tymi satelitami? Jak ktoś strzela satelitę, żebyśmy mogli sobie na przykład porozmawiać, jeżeli nie ma gdzieś połączenia kablem światłowodowym gdzieś pod nieziemi, to skąd, to co się dzieje z tymi satelitami? Pan Bóg je przechwytuje?
8: Moim zdaniem max, co mamy, to balony meteorologiczne.
1: Czyli mówisz, że satelity nie istnieją.
8: Tak.
1: Ale no to jak na przykład masz taki telefon satelitarny, albo odbierasz sygnał z satelity, bo nawet można takim amatorskim radiu odebrać sygnał z satelity, to co wtedy? To ktoś oszukuje nas, czy ściemnia, czy o co to chodzi?
8: Fale radiowe mogą się odbijać od kopuły.
1: No ale dobra, odbijać się, ale tam czasami wysyłane są dosłownie, satelita czasami ma, nie tylko, że odbija się, ale ma swój nadajnik i mówi, jestem satelita taki i taki, to jest mój znak. To skąd ta fala się bierze wtedy, wysłana z satelity?
8: Max, balony meteorologiczne, czyli może być umieszczony na balonie meteorologicznym.
1: Aha, czyli to spisek. A tak samo GPS też posługują się balonami meteorologicznymi. No bo GPS działa, nie? Każdy z nas jechał samochodem, to możemy się umówić, że GPS działa. Więc skąd się bierze sygnał GPS-u?
8: Z nadajników GSM, już to tłumaczyłem u Krawca kiedyś.
1: Aha, czyli sygnał GPS bierze się, ale jak skąd się może wziąć, skoro sygnał GPS daje ci bardzo dokładne dane, dosłownie rzędu pojedynczych metrów, a niektóre są nawet dokładniejsze, to skąd się bierze ten sygnał taki dokładny z nadajników GPS? Jak triangulację tam zrobić?
8: Z nadajników GSM-u.
1: Ale w jaki sposób tak dokładny? Skąd się bierze ten sygnał? Bo wiesz, GPS działa na tej zasadzie, że satelita wysyła w różnych kierunkach troszeczkę zmieniony sygnał, o zmienionej fazie i na tej podstawie analizujesz, gdzie jesteś. To jak to się bierze w GPS-u, skoro nie widać anteny GPS-u, czy antyny GSM-u, nie widać, czasami jesteś na pustyni, na przykład ja byłem na pustyni i tam w Australii nie ma w ogóle sygnału GSM-u kompletnie, bo Australia jest pokryta tylko mniej więcej w 10%, ale sygnał GPS wciąż jest i to bardzo dokładny, a żadnego nadajnika nie ma w pobliżu. Skąd to się bierze ten sygnał GPS-u wtedy?
9: Dwa błędy poznawcze. Po pierwsze, nie byłeś w Australii, tylko byłeś w pustyni błędowskiej.
1: Aha, no to Adam, jak myślisz, nie, bo słuchaj, ta teoria jest spoko, ale ja szukam, wiesz, jakichś dziur w niej, nie? Więc jeżeli jestem na środku pustyni, nie mam sygnału GSM, a mam sygnał GPS, to skąd on się bierze?
8: Nie wiem.
1: Aha, no rozumiem. Czyli twoja teoria, kurde, tutaj zdycha, przepraszam, że tak brzydko powiem, no ale nie obraź się, no ma luki jeszcze, które trzeba wyjaśnić.
8: No, chyba tak.
1: No rozumiem.
8: Pamiętaj, że chciałem tobie odpowiedzieć o tym księżycu.
1: Nie, no ja rozumiem, oczywiście.
8: A jest dodatkowe pytania.
1: Ja rozumiem, nie, no jasne, wiesz, tutaj tak jak na obronie pracy doktorskiej, każdy może przyjść i zadać pytanie, nie? No to ja na przykład zadaję pytanie, jadę przez pustynię, nie ma internetu, nie ma, telefonu nie ma, a sygnał GPS-u jest. Ale dobra, mówisz, że tego nie ma, no to jest jeszcze do wyjaśnienia. Właśnie, to jest jeszcze do wyjaśnienia. No dobra, Adam, wiesz, to mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś w jednej z ostatnich audycji na temat tego, jak Pan Bóg przebacza i to przebaczanie i tak dalej, gdzie dałeś ten przykład z tym, że ma na kogoś kwity, prawda, weksle na milion dołków albo na miliard, a ktoś ma 100 milionów. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę bardzo mi to tak grało jak w mojej duszy. Że z tą zgodzę. Ładnie to opisałeś, mówię to bez żadnej ironii. Ale co do astronomii, to chyba byśmy się raczej pokłócili.
8: Raczej nie.
1: Myślisz, że nie? Bo ja myślę jednak, że Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulą i satelity latają wokół Ziemi.
8: To każdy może wierzyć w to, co chce. To wiesz, to jest jego sprawa.
1: Nie, no jasne, tylko że wiesz, takie rzeczy jak na przykład astronomia to jest nauka, więc to nie jest wiara, nie? Do końca. Więc tutaj musisz mieć jakieś dowody, wyjaśnienia i tak dalej, dlaczego, skąd to się bierze, a tamto. No i ta teoria, która ma więcej luk, to raczej mówimy, że to chyba nie. No ale to już, jak tam ktoś sobie myśli. Zgadzam się z tobą. Przepraszam cię, ale Gumbal chciał coś powiedzieć. Gumbal, jedziesz, co tam u ciebie? Halo, Gumbalu, możesz się już...
9: Moment, chciałem się odciszyć, bo to chwilkę zajęło. No cześć i czołem. To pierwsze chciałem powiedzieć, że dzięki, że przybyłeś na nas na radio. Właśnie twojego głosu mi tutaj brakowało. Z Australii. I tak to był dzień dobry, albo dobry wieczór. Nie wiem w sumie, jaka jest godzina u ciebie, ale...
1: 7:30 rano. Dokładnie.
9: No to dzień dobry, No ja chciałem poinformować tak w sumie, że dużo ludzi na temat Księżyca ma różne informacje, a często tych informacji po prostu nie mają. Bo spotkałem kiedyś osobę, która zapytała mnie się, dlaczego są fazy. Bo przecież księżyc krąży wokół Ziemi w ciągu 24 godzin. Tak mi powiedział. Mówię, jakie 24 godzin? Przecież to zajmuje 27 dni. A mówi, no ale przecież księżyc jest tam, a potem nie ma. No ale w sumie on się pojawia w dzień. Dlaczego? I on nie rozumiał, że to jest dlatego, że Ziemia się kręci, plus jeszcze księżyc wokół nas się, prawda, jest orbita, prawda? I to, w jaki sposób, prawda, jest ustawiony do Słońca względem Ziemi, powoduje to, jaka jest faza. I dużo osób tego nie wie. Ja oczywiście to upraszczam i pewnie jakieś tam błędy mówię, ale w każdym wypadku no, jakaś tam podstawowa wiedza u mnie jest.
1: No, zgadza się, Gumbal. Masz 100% rację. Księżyc nie świeci swoim światłem, księżyc świeci światłem odbitym i dlatego właśnie mamy różne fazy, bo trzeba patrzeć na trójkąt Ziemia, księżyc, Słońce, żeby stwierdzić, jaka będzie faza w tym momencie.
9: Dokładnie, ale dlatego teraz chciałem poinformować, że 32 września, tak, 32 września, dobrze mówię, będzie projekt Szprot 5, bo wtedy właśnie pan Duda podpisał potajemnie tutaj dokumenty, w którym będziemy wykonywać polexit już na naszym kraju pod ziemią, są zamontowane rakiety, także po wykonaniu polexitu 32 września Polska zostanie pierwszym sztucznym satelitą Ziemi i będziemy mogli zbadać okrągłość tej Ziemi, ponieważ żadnych satelitów nie ma, więc no Polska będzie pierwsza.
1: Słuchajcie,
9: w kosmosie, żeby
1: Szprot 5. Projekt Szprot 5, czekam z zaciśniętym, a nie powiem czym, z zaciśniętym odbytem na projekt Szprot 5 i tak dalej. Ale Hita mówi, że mieszka w Norwegii na północy i ciekawe było, żeby odbierać polską telewizję satelitarną, musiała mieć talerz o średnicy nie mniejszej niż 120 cm. W dodatku konwerter był. Tak, Lechito, dlatego że byłeś już pod zupełnie inną wysokością kątową niż satelita i dlatego ten sygnał był słaby u ciebie. Ale to już zostawmy. Dlatego właśnie Polacy musieli odbierać sygnały z satelity jeszcze z zachodu, jak satelity nadawały tylko na zachodnią Europę, za pomocą dużych anten, Niemcy za pomocą o wiele mniejszych, a Ruscy to już mieli takie zajebiaszcze anteny na blokach. No dobrze. Stachu, John mówi, że fan się zaczyna, jak zaczynasz mówić ludziom o punktach Lagrange'a. Gumbal, miałeś rację. Trzeba patrzeć na ten trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce. No a to ty sądzisz, powiedz Gumbal, czy ty też uważasz, że Ziemia jest płaska? Bo na przykład Adam, mówisz tak jak w Biblii, że jest płaska, trzy nieba i tak dalej. A czy ty uważasz, Gumbal, że Ziemia jest płaska? Co o tym sądzisz w ogóle? Czy to nie jest interesująca teoria?
9: Zaskoczę cię i powiem, że nie wiem, ale nie z tego powodu, że uważam, że Ziemia jest płaska, po prostu jestem niedokształcony w tej kwestii. Prawdopodobnie nie znam wszystkich informacji. Jak ktoś byłby świetną osobą pod względem charyzmy, to pewnie mógłby mi wcisnąć, że Ziemia jest płaska. Stworzyłby bardzo dużo błędów poznawczych, różnych innych rzeczy we mnie. Ja bym to gdzieś tam złapał i mówił, przecież ma sens, jest logiczne. No przecież wszystko, co logiczne, musi być prawdą. To nie może być inaczej. Mhm. I wiesz, no tutaj jeśli chodzi o płaską Ziemię, no ja jestem w stanie, niech ktoś mnie przekona, proszę, ja jestem otwarta wiara.
1: Adam, masz, słuchaj, kolejnego do przekonania Gumbala, śmiało. Wytłumacz mu, że Ziemia jest płaska. No, ja przyznam, że nie mogę. W ogóle chyba się donaty nie wyświetlają, pisze Najter, bo wysłał i się nie pokazał. Kurde, z tymi donatami. Słuchajcie, dziękuję wielkie za donaty od kogokolwiek przychodzi, ale miały się wyświetlać i nawet to testowaliśmy, ale coś tu się nam chyba, jak zwykle, coś z tymi donatami, tak. Darwin zapłać, jak to mówi Ania. Dziękuję, Ania, za przypomnienie na czacie. Nie wiem, że mu się one nie wyświetlają. Jest
9: Może nieodświeżone, czasem Tipli się psuje.
1: Tipli jest, słuchajcie, na 100% tutaj mocy i nawet testowaliśmy to z Krawcem, działało jeszcze tuż przed audycją. Nie wiem, czemu to nie działa. Zawsze z tymi donatami był jakiś problem. Ania mówi, że coś ty dobra, coś ty pokombinuję. Adam, powiedz, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, proszę, powiedz, bo to mnie naprawdę interesuje. Jak to jest wśród protestantów? Czyli na przykład, jeżeli ja nie wierzę dokładnie w to, jak jest napisana Biblia, i to mówię teraz poważnie, to myślę, że Bóg się na mnie gniewa, w sensie, że to jest grzech? Że ja to biorę mniej dosłownie? Jak wy to widzicie, protestanci?
8: Nie, to nie jest tak. Większość protestantów myśli, że Ziemia jest kulą, myśli, że się obraca. Nie? To jest... każdy ma... wiedza każdego człowieka jest cząstkowa.
1: A to prawda.
8: Mniej niż 1%. I załóżmy, ktoś zna Boga bardziej od strony sprawiedliwości, drugi zna Boga od strony poczucia.

0: prawdziwym.
1: Ale ja tu nie przyszedłem cię przekonywać do płaskiej ziemi. Przyszedłem ci tylko powiedzieć, dlaczego.
0: Nie, no jasne. Jasne, rozumiem, rozumiem. No dobra, słuchaj, no to tu się ale myślę.
2: Chciałem cię pytać, czy jest grawitacja? Adamie, czy według ciebie grawitacja istnieje?
1: Nie istnieje.
2: A co, a dlaczego? A dlaczego spadasz w dół, a nie w górę?
1: Prawo wyboru. Jeśli jesteś cięższy od powietrza, to spadasz. Jeśli lżejszy, to się unosisz.
2: No ale dlaczego? Co powoduje, że jeden obiekt chce być na dole, a drugi na górze?
1: Jest gęstość. Już to tłumaczyłem.
2: No, no dobrze, ale ta gęstość, no to wiesz, no możesz mieć gęsty jedną rzecz, a drugą mniej gęstą, no to, ale dlaczego one chcą jedna być na górze, a druga na dole? No co powoduje to?
1: Poczekaj. Metr sześcienny ciała człowieka waży trochę ponad tonę. Metr sześcienny powietrza waży 1,2 kg około.
2: Ale dlaczego waży? Dlaczego waży? Co powoduje, że coś ma wagę? Czym to jest? Jak byś to nazwał?
1: Gęstość.
2: Ale gęstość to jest tylko jakby określenie, że coś jest bardziej, że czegoś jest więcej, czegoś mniej. No dobra. Tam związane z atomami, tak to mówię prosto, ale jakbyś nazwał to, samą to jakby zjawisko, że coś jest bardziej opada w dół, coś idzie w dół, coś idzie w górę, dlatego, bo coś jest mniej, prawda, gęste jest ten opór. No jakbyś nazwał tą siłę, która tutaj działa? No co tutaj działa?
1: Wyboru. Jeśli wskoczysz do wody, to toniesz.
2: Dlatego, no tak, ale ten wypór bierze się z czegoś, on sam z siebie by się nie wziął.
1: To się nazywa prawo wyboru.
2: No,
1: trzeba to jakoś określić.
2: A przeczytałeś kiedyś, nie wiem, encyklopedię i nie wiem, definicję wyporu? Skąd to się bierze?
1: Nie, chyba nie, albo nie pamiętam, nie wiem.
2: No to skąd wiesz, że to w ogóle wypór jest? A może to coś innego?
1: Nie wiem. Udowodnij.
2: Nie, no to jak nie wiesz, no to skąd wiesz, że Ziemia jest płaska?
1: Wierzę w to. Wierzę w to, co jest napisane.
2: Czyli nie wiesz, czyli nie masz pewności, czyli nie masz dowodów, czyli po prostu nawet nie wiesz, czy tak naprawdę Ziemia jest okrągła, bo nie możesz tego zaprzeczyć, bo nie masz tak naprawdę dowodów na to, że nie jest okrągła, prawda? Nie jest kulą.
1: Ale ja mówię od początku, że ja wierzę, że jest płaska. O co ci chodzi? Nie mogę tego udowodnić.
2: No dobrze, no ale próbujesz teraz przekonać mnie. No jest to dosyć oporne, bo tak jak ten opór, no ja się też właśnie opieram.
1: Wypór. Nie próbuję cię przekonać, mówię ci. Chcesz, wierzysz, nie chcesz, nie wierzysz. Twoja sprawa. A propos grawitacji, to Newton ją wymyślił w 1666 roku. Taki zbieg okoliczności.
2: O, ktoś tu pisze, że grawitacja to docisk ciśnienia, ale przez co? Przez co te powietrze jest dociskane?
0: Bardzo mnie to cieszy, że macie taką dyskusję naukową, ale obawiam się, że jednak grawitacja to jest przyciąganie się między ciałami i dlatego właśnie Ziemia krąży wokół Słońca, a Słońce odrobinkę wokół Ziemi, chociaż niedużo. No dobra, a na przykład... Adam, a jak myślisz, a czemu samolot lata? Czy to ma coś wspólnego z grawitacją?
1: Nic. Jest siła nośna.
0: Ale ty zgodzisz się, że skoro siła nośna unosi samolot do góry, prawda? I całe ciśnienie unosi samolot do góry, no to też musi istnieć jakaś siła, która ciągnie go w dół, bo inaczej ten samolot cały czas by leciał w górę, w górę, w górę i tak dalej.
1: Nie, jest tak samo i sprawą wyboru.
0: No przecież zaraz moment. Ale siła nośna niesie w górę. W pewnym momencie samolot wyrównuje wysokość i leci na jakiejś wysokości, prawda? No. To muszą być wyrównane siły między siłą nośną a grawitacją. No bo tak jest.
1: Nie, nie, nie. Po prostu powietrze pod skrzydłem
0: tak
1: ma dużo większą gęstość niż nad skrzydłem.
0: Dużo większą gęstość. To znaczy, to mówisz teraz o prawie Bernoulliego, dlaczego powstaje siła nośna. Dlatego właśnie, że powietrze u góry nad skrzydłem porusza się szybciej, więc jest mniejsze ciśnienie. No to jest jasne. Ale w tym momencie siła by tylko wypychała samolot cały czas do góry, bo żeby wyrównać, bo wiesz, nauka standardowa mówi tak, że wyrównuje się siła nośna, ja się trochę na lotnictwie znam, z siłą grawitacji. Gdyby nie było, była tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał

0: do góry. Więc dlaczego, skoro istnieje siła nośna, to musi być coś, co tą siłę nośną wyrównuje? I co to jest?
1: Prawo wyboru, nie ma nic innego.
0: Ale prawo wyboru ciągnie w górę, a co ciągnie w dół?
1: Nie. Samolot jest gęstszy od powietrza, więcej waży niż powietrze.
0: No
1: metr
0: tak.
1: sześcienny samolotu, zgadza się?
0: Tak.
1: Dlatego jest potrzebna siła nośna.
0: No tak, ale no to jest siła nośna, która go wnosi do góry, ale co go ciągnie w dół? Bo przecież samolot...
1: Jego masa.
0: Czyli masa, no to no właśnie, czyli masa powoduje, że grawitacja istnieje, prawda?
1: Nie.
0: No to dlaczego masa, to co ma masa wspólnego z siłą? Jak masa samolotu przenosi się na siłę, która go ciągnie w dół?
1: Masa to jest gęstość, zagęszczenie czegoś.
0: No dobra, ale dlaczego, co to ma wspólnego z siłą? Skąd się bierze siła, która ciągnie w dół?
1: Nie ma siły, która no, ciągnie w dół.
0: No to jeżeli by nie było siły, która ciągnie w dół, a byłaby tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał w górę. Coś tu się, kurde, nie zgadza, no.
1: No nie cały czas by leciał w górę, dlatego ma tam te wszystkie lotki i co tam ma, nie
0: no, ale lotki są po to, żeby lotki są akurat na końcach skrzydeł po to, żeby sterować pochyleniem samolotu.
1: No dobra, zmniejszasz ciąg silników, masz mniejszą siłę nośną.
0: No to mam mniejszą, ale wciąż mam jakąś, ale chodzi, ale co powoduje, że mam mniejszą siłę nośną, ale ja bym chciał, żeby ona nie tylko była mniejsza, ale też ona musi być wyrównana czymś. To czym ona jest wyrównana?
2: Cegłówką.
0: Ciągiem silników? To ciąg silników ciągnie w dół?
1: Nie, jest wyrównana.
0: Ale wyrównana czym?
2: Kotwicę wyciągasz.
1: Jeśli szybki silnik odrzutowy odpycha samolot.
0: No to popycha samolot do przodu.
1: I jest większa siła nośna, jeśli mniej...
0: No ale ona jest większa. Słuchaj, Adam, bo to jest tak, że żeby cokolwiek się przestało poruszać, siły muszą się wyrównać. To jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, prawda? Druga zasada mówi, że jeżeli siły będą niewyrównane, to samolot, to cały czas ciało będzie się poruszało cały czas ruchem przyspieszonym. Więc skoro samolot w pewnym momencie... Słucham?
1: Ale ja twierdzę, że grawitacja nie istnieje.
0: No to jak masz prawo? Super, że grawitacja nie istnieje, ale co powoduje, że samolot, tak którego działa siła nośna, cały czas nie porusza się do góry, tylko w pewnym momencie stabilizuje się na pewnej wysokości, a potem zaczyna opadać. Jaka siła go ciągnie w dół, zaczyna opadać?
1: No nie ciągnie go żadna, jest prawo wyporu, tak jak statek.
0: Ale prawo wyporu to ciągnie w którą stronę samolot? W górę. No to jeżeli wyłączę silniki... Zmniejszę prędkość, to przeciągnę samolot. Zdarzały się takie wypadki, że samolot się przeciągnął. Więc jakaś siła musi ciągnąć samolot w dół. Co to jest za siła?
1: Nie ciągnie go siła, ciągnie go jego masa.
0: No ale w jaki sposób masa przekłada się na siłę? Dlaczego masa się porusza? No właśnie, dlaczego masa zaczyna poruszać się w dół?
2: Dlaczego do ziemi? Akurat.
0: Dlaczego do ziemi, dokładnie.
1: Metr sześcienny samolotu waży więcej niż metr sześcienny powietrza.
0: Ale co to znaczy? Ale dlaczego właśnie, że coś waży, to powoduje, że to zaczyna spadać, prawda? No musi być jakaś siła, która tą wagę...
2: A czemu nie w górę spadnie? A czemu nie w lewo? A czemu nie w prawo?
1: Gęstości. No czego nie rozumiesz? Różnica gęstości, zagęszczenia metalu.
2: Tak, ale czemu nie w lewo? Czemu nie w prawo? Czemu nie w górę? Tylko czemu akurat na ziemię? Czemu na inną masę?
1: Leci w dół, już, tak jest.
2: No ale dlaczego?
1: Tak, to ma lecieć do góry, jak ma mniejszą gęstość, to leci do góry. Jak ma większą, to leci w dół.
0: Ale dlaczego ta gęstość powoduje, że się przemieszczają rzeczy? Dlaczego gęstość powoduje, że się rzeczy przemieszczają?
1: No bo są cięższe.
0: Czyli mają większą, ale ciężar to coś, co powoduje, musi być siła, która coś przekłada się z ciężaru na siłę.
1: Ciężar to jest to samo, co zagęszczenie danego materiału.
0: No nie, to nie jest to samo. Ciężar, a zagęszczenie to jest coś innego. Masz mieć coś bardzo gęstego, ale malutkiego i wtedy masz malutki ciężar. Masz mieć coś bardzo mało gęstego, ale na przykład byś miał kolosalną poduszkę albo wielki materac, który jest mało gęsty i on będzie bardzo cięższy, więc ciężar i zagęszczenie to nie jest to samo.
2: Ja mam inne pytanie. Wypełniasz balonik z helem, prawda? On normalnie poleci w górę, jak masz go w normalnej jakiejś sytuacji, ale wrzucasz go do, prawda, pojemnika z próżnią. To jest prawie doskonała próżnia, tam będzie, można przyjąć, że 0%, nie ma żadnych innych rzeczy i on spada w dół. Dlaczego on spada w dół? Dlaczego w ogóle on coś robi? Przecież nic go nie wypiera, nic nie ma żadnego, niczego. Czemu on spada w dół?
1: Prawo wyboru, właśnie udowodniłeś.
2: Ale nie ma niczego, co by go pchało.
1: Próżnia po prostu mniej waży niż ten balonik.
2: Nie ma niczego tam.
0: No dobrze, kochani moi, słuchajcie, no chyba nie dojdziemy do tego, tak mi się wydaje. Tutaj cały czas Gosia mówiła, że jestem troszeczkę za głośno. Spróbuję się tu ustawić prawidłowo, żebym był dobrze. Słuchajcie, no chyba nie dojdziemy już do niczego mądrego. Tutaj to, co mieliśmy ustawić, to sobie ustaliliśmy. Ja się tu troszeczkę przyciszyłem. Może przewietrzymy antenę odrobinę, jak myślicie?
2: No, no ja bardzo chętnie mogę się przewietrzyć na papierosa.
0: A ty palisz? Co ty, kumbal, palisz? Zacząłeś palić?
2: Raz na rok się zdarza.
0: Nie no, raz na rok to można, ale częściej to nie pal, bo to obrzydliwe jest. To najgorszy po prostu z możliwych.
2: No właśnie, bo ja raz na rok wychodzę z domu.
0: Aha, no to tak, rozumiem. No to słuchajcie, to był Gumbal i Adam Protestant. Wielkie brawa dla naszych dzwoniących. Dzięki Adam, dzięki Gumbal. Dziękuję wam uprzejmie. No.
2: Cześć, czołem.
0: Trzymajcie
1: dzięki,
0: się.
1: Cześć.
0: Do następnego razu.
2: Na razie.
0: Tak, no ja nie przyznam się wam szczerze, że nie jestem protestantem, raczej jestem katolikiem. Anna się mnie pyta i mówi, że ma jedno pytanie. Czy jak godzę wiarę w Boga, niebo, piekło, ziemię, grzech pierwotny, zbawienie i wieczne potępienie z nauką? Nie widzę problemu tutaj. No, ja mam takie podejście, że cała nasza nauka i cały nasz świat to jest taki sandbox, w który nas rzucił Pan Bóg i tutaj się możemy na spokojnie działać, a to, co jest dookoła tego, gdzieś tam poza tym, to istnieje. Nawet świetnie tłumaczy to teoria symulacji. Jest taki profesor szwedzki, który mówi, że prawdopodobieństwo, że nie żyjemy w symulacji, jest bardzo niskie. Ja się z tym zgadzam. Więc łączę. Nie widzę. Ania, zadzwoń i powiedz, dlaczego ty uważasz, że to jest jakiś konflikt pomiędzy Bogiem, niebem, piekłem i tak dalej i nauką. Ale i tam mówi, że słyszałem, że Szabel miał dzwonić. Ja też tak słyszałem. Ale no cóż, nic się tutaj nie przydarzyło na razie. Słuchajcie, a propos samolotów i latania. Mam tu dla was kolejny ciekawy fragmencik. Gdzie my to mamy? Tak, kolejny temat, który mam przygotowałem, ogólnie napisałem lotnictwo, kosmos i chłopsko-rozumizm. Gdzie my tu mamy? Tu komputer szuka, wyszukuje. Co my tu mamy? Ach, minutowe i minuta 19 sekund nagranie lotnictwo. Posłuchajmy może i tego, co...
3: Jeżeli Ziemia się kręci z taką szybkością, jak mówią naukowcy, tak oczywiście on żartobliwie powiedział, to po co właściwie samoloty latają? Wystarczyłoby na przykład podnieść helikopter i w tym momencie, kiedy na przykład rzeczywiście Ziemia się obraca z szybkością prawie dźwięku, to w tym momencie właściwie ten helikopter powinien, czy samolot, czy jakikolwiek inny balon właściwie...
4: Aha, poruszać się.
3: Znaczy nie, to wtedy Ziemia się porusza. Bo w sumie,
4: tak.
3: No to właśnie on tak powiedział, on śmiejąc się, właśnie powiedział, że jeżeli Ziemia się obraca z taką szybkością, jak mówią naukowcy, czyli około 1600 km na godzinę, to w tym momencie właściwie to po co samoloty powinny latać? Po co wcześniej na przykład balony czy sterowce były wymyślone? O co tu chodzi?
5: Ciekawy, podam kolejny.
4: A wiesz, o co może chodzić? Kurde. A może chodzić o to, że grawitacja po prostu oddziaływuje na ten helikopter, ona go trzyma w tej pozycji, w której trzyma po prostu jak jest ruch obrotowy.
3: Ale czy ty rozumiesz, na przykład, że jakie pojęcie w ogóle jest grawitacji? A zobacz, jak oddziaływuje na przykład tak zwana grawitacja. Zobacz. Chodzi o masę, jak
5: to się... Ja podam przykład, koledze. Weź sobie, nalej sobie wody do szklanki.
3: Bo te najprostsze przykłady chociażby...
0: Tak, świetny pomysł. Nalać sobie trochę wody do szklanki. Wy też sobie nalejcie wody do szklanki. Ja też sobie naleję wody do szklanki, chociaż jeszcze zostało mi trochę kawki. No, musicie przyznać, że chłopsko-rozumizm w absolutnym natarciu. Ja ten błąd naprawdę słyszałem już setki razy i szczerze mnie on zastanawia. Przecież ktoś, kto na lekcji fizyki nie całował się z panienkami, powinien zrozumieć, dlaczego tak się nie dzieje, że wystarczy podskoczyć, a Ziemia nam ucieknie spod nóg. Dlaczego nie jest tak, że wystarczy się wznieść helikopterem, a potem od razu z tego powodu, że Ziemia się obraca, natychmiast zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkością Ziemi. Ten dzwoniący, nie wiem, czy to może wam to umknęło, na początku mówił, że to jakiś imam tak się wypowiadał. No, ten imam chyba też na lekcjach fizyki, no, nie uważał za bardzo, prawda? Jeszcze rozumiem, że dzieci mają takie zagadki, tak się zastanawiają. Mamo, tato, a dlaczego tak się nie dzieje, że mogę podskoczyć i będę zaraz w Afryce albo w Ameryce? Ale że dorośli faceci mają takie wątpliwości, dorośli goście. Przecież to jest wstyd. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że jak podskoczycie, to się nie zaczniecie poruszać z prędkością Ziemi, zróbcie kiedyś taki eksperyment w pociągu. Zróbcie eksperyment w pociągu, stańcie gdzieś w przejściu, najlepiej gdzieś w... No na przykład, jeżeli będzie w pierdolino, to na środku wagonu i podskoczcie. Skoro pociąg porusza się z taką dużą prędkością, to zgodnie z tą samą logiką powinniście walnąć w ścianę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, albo nawet ponad 100. Najprawdopodobniej byście zginęli, gdyby się tak się działo, ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Nie jest tak, że skoro podskoczycie, to nagle zaczniecie się przemieszczać z prędkością zero, a pociąg z taką dużą prędkością. Tak samo... nie zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkości Ziemi. Naprawdę, nie zaczniemy. Dlaczego? Powody są dwa. Po pierwsze, prędkość początkowa. Wy w pociągu, albo też samolot, który startuje z Ziemi, macie taką samą prędkość jak Ziemia, która się obraca, bo obraca się razem z nią. Po drugie, powietrze. Atmosfera również obraca się razem z Ziemią z tą samą prędkością. Wiatr to są ruchy powietrza względem Ziemi, ale to jest pomijalnie mały ruch w porównaniu z prędkością, jaką cała atmosfera i wszystko wiruje razem z nami. Po prostu atmosfera wiruje razem z Ziemią wokół Ziemi osi. A jak pamiętacie z pierwszej zasady dynamiki Newtona, żeby jakieś ciało przyspieszyło albo zwolniło, bo zwolnienie to też jest przyspieszenie, tylko z przeciwnym zwrotem, to musi na nie działać jakaś siła. A nie ma takiej siły, która spowoduje, że nagle helikopter albo samolot zacznie zwalniać względem Ziemi. Jeśli tego się nie rozumie, to znaczy, że wasi nauczyciele fizyki odwalali swoją robotę, robili swoją robotę na odwal się. Ten imam... który niby opowiadał o tym, że tak powinno być, to też prawie na pewno ma na bakier zachodnią nauką. Może dla niego zachodnia nauka jest haram. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo dalej jest tylko lepiej. Może jakiś mały podkładzik, może teraz już troszeczkę inny. O, jejku, tego dawno nie słyszałem. Tego bardzo dawno nie słyszałem. O, to jest Polish Ambassador. Tego używał Krawiec w dawnych latach. A co tam mówicie na czacie? Christopher mówi, żeby zadzwonić do Szabla, trzeba mieć zdać test poniżej IQ. Dzwonić mogą tylko ci, co mają poniżej 70. Być może, słuchajcie, ja nie wiem, nigdy do Szabla nie dzwoniłem, przyznaję. Lahita mówi, że jego nauczycielka geografii 5 klasie powiedziała, że z Ustki przez teleskop nadmorski widziała Szwecję. Bardzo możliwe. Nie ma w tym nic dziwnego. Także tak, dzwońcie, słuchajcie. O, a Bart pojawił się, że jestem australopitekiem. Dzwoń, Bart, do mnie, opowiadaj, jak to jest, słuchaj, powiedz, czy wystarczy podskoczyć, żebyś zaczął przemieszczać się tak szybko jak Ziemia. Oj, trochę za głośno ten podkład. Miki, wolałem zagadać o Australii. Miki, zadzwoń. Zawsze możesz zadzwonić, zapytać o Australii o to albo o tamto, ale mówisz, że odpalasz gierepa. Może ktoś się zbeka. Może ktoś zadzwoni do mnie i się zbeka, chociaż wolałbym nie. No dobrze, słuchajcie, to może jakiś jeszcze jeden temat. Mam tu jeszcze przygotowane parę rzeczy. Szczególnie o lotnictwie. Bo my tu mamy... co my tu mamy z lotnictwa? Przyjrzyjmy się temu. O, czekajcie, dzwoni do mnie Filip Bart. O, nie jest źle. Halo? Halo? Ups, coś się nie odebrało. Coś tutaj nie zadziałało. Halo, halo? Missed call. O, dzwonimy dalej, dzwonimy. Mam pokazane missed call, nie wiem czemu. No, zadzwonimy do Filipa. Halo, halo, halo Filip.
6: Dobry wieczór.
0: Dobry na wieczór, witam serdecznie. Wyłączę sobie podkład.
6: Dobry wieczór.
0: Co tam słychać, Filip?
6: No właśnie przed chwilą wstałem, no jakiś czas temu. Się specjalnie przespałem 2,5 godziny. Dla ciebie to zrobiłem. A
0: dziękuję bardzo. W Polsce widzę za 5 minut północ. Co tam słychać?
6: O, co tam słychać? Chciałem się ciebie zapytać, czy wiesz, co to znaczy słowo wschód i zachód?
0: Tak, to znaczy, że słońce wschodzi i zachodzi.
6: Ale co to znaczy?
0: No to jak to? Wschód to jest kierunek geograficzny wschód, a zachód to kierunek geograficzny zachód.
6: A co to znaczy, że coś chodzi?
0: A co, no, że coś chodzi? W sensie na przykład, że ja chodzę po pokoju?
6: Tak.
0: No to coś...
6: Czym się różni twój wschód od słońca wschodu?
0: Mój wschód? W sensie mój.
6: Tak.
0: Że ja wschodzę.
6: Tak,
0: Ale ja nie jestem słońcem. No jak ja
6: no
0: mogę
6: to gdzie ty
0: wschodzić?
6: sobie wschodzisz, czyli dobra, czyli ty, kiedy ty idziesz,
0: No.
6: kiedy ty chodzisz.
0: No.
6: No.
0: No to co?
6: No co to znaczy, że ty chodzisz?
0: No, że ruszam nogami i się przemieszczam.
6: Co to znaczy, że słońce wschodzi i zachodzi?
0: No ale to są tylko słowa. No, znaczy słońce wstaje nad...
6: Nie, to nie są tylko słowa.
0: Nie są? Czemu?
6: Nie, to nie są tylko słowa. To jest fakt.
0: No słuchaj, ale jak jest po angielsku, to jest na przykład dawn i dusk. Co to ma wspólnego z wschodem i zachodem?
6: Mnie interesuje angielski. Angielski to jest nowożytny język, który powstał z polskiego.
0: Aha, z polskiego powstał. Aha, czyli,
6: tak.
0: Mówisz, że polski to był ten język, który jest pierwszym językiem w ogóle we wszechświecie.
6: Sanskryt był pierwszy.
0: Pierwszym językiem. I
6: A
0: tam też i w sanskrycie jest wschód i zachód?
6: Później.
0: Czyli w sanskrycie jest wschód i zachód? Nie, no poważnie pytam. Bo ja sanskrytu nie znam, przyznam. Znam tylko parę słów w sanskrycie. Jak to w sanskrycie też jest wschód i zachód?
6: No na pewno jest.
0: Ale tak samo się wymawia wschód i zachód?
6: A znasz na przykład, słyszałeś o księdze Henocha?
0: Nie znam
6: Ona
0: księgi Henocha.
6: Ona specjalnie jest odrzucona przez wszystkich.
0: Aha.
6: A jest taka księga astronomiczna. Czytałeś ją?
0: Nie, nie czytałem. No ale powiedz, co w niej jest. No opowiedz nam wszystkim tutaj. No przecież po to dzwonisz,
6: bo
0: żeby też trochę nauki
6: jesteś
0: tutaj wrzucić. Trochę wiedzy rozrzucić.
6: Zwykłym ignorantem,
0: Aha.
6: bo szydzisz, robisz sobie jaja
0: Tak,
6: tutaj.
0: to prawda.
6: Adam ci tu wytłumaczył wiele rzeczy.
0: No to wytłumacz!
6: Niestety dołączyłem się na końcówkę tego, co on tam do ciebie mówił.
0: Dawaj.
6: Ty jak taki ułom, taki po prostu bezczelny ułom.
0: Bezczelny
6: weź,
0: ułom,
6: może
0: tak.
6: wejdź sobie na profil Ewa Ranon
0: Aha.
6: i wszystkim
0: ale,
6: tym,
0: słuchaj, nie,
6: którzy
0: ale,
6: sobie
0: ale Filip,
6: popierają,
0: nie róbmy tak, że wejść sobie
6: popierają,
0: gdzieś, bo przecież nie będę teraz
6: słuchaj,
0: wchodził.
6: Ja cię wysyłam tam, ja się nie będę z tą chłopie kłócić.
0: Ale nie,
6: wszystko
0: ty masz się nie kłócić, ty masz
6: wyjaśnione.
0: Wyjaśnić.
6: Co do kwestii ziemi, kształtu, można powiedzieć, że już mnóstwo rzeczy jest udowodnionych, a twoim zadaniem powinno być tylko to, wejść sobie i obalać ich argumenty.
0: Ale no
6: rozumiesz?
0: To daj jakiś argument.
6: Ty jako ten niewierzący powinieneś wziąć, zapoznać się z przeciwnymi argumentami,
0: Ale...
6: których jest multum, całe
0: zapomniałem,
6: multum.
0: Zapoznałem
6: i
0: się.
6: Ty powinieneś wziąć i to obalać. Rozumiesz?
0: No obalam
6: ty
0: właśnie.
6: Jako ten
0: no właśnie obalam.
6: Największy sceptyk, ty to powinieneś brać wszystko, 200 tych dowodów Erika Dubaja, powinieneś wszystko
0: ale
6: obalić.
0: Filip, ale a ty
6: wszystko
0: wierzysz w
6: wszystko,
0: Erika
6: to
0: Dubaja?
6: Jest to.
0: Filip, uspokój się na chwileczkę,
6: No.
0: poczekaj, bo denerwujesz się za bardzo, po co? Filip,
6: Ja
0: ale
6: się nie
0: powiedz...
6: denerwuję teraz,
0: No
6: po
0: ale nie,
6: prostu mówię tak, jak mówię,
0: A ty znasz, jak, a
6: bo
0: ty wierzysz w
6: to,
0: Erika
6: jak ja ciebie
0: Dubaja?
6: słyszę,
0: Dubia?
6: to jest naprawdę, to jest przykre. Jesteś po prostu typowy ignorant do potęgi entej.
0: No dobrze,
6: tak
0: jestem...
6: jak tacy jak ty.
0: No
6: to
0: dobrze,
6: są
0: ale
6: ignoranci. To się nazywa
0: Filip,
6: ignorancja.
0: Filip, poczekaj chwileczkę. Ale powiedz mi, ty wierzysz w to, co mówi, jak on się nazywał, Erik Dubaj? Czy to ty w to wierzysz?
6: Oczywiście,
0: no to daj na przykład
6: że
0: jakiś...
6: wolę jemu wierzyć niż twojemu Newtonowi.
0: No to dobrze, a powiedz mi na przykład, w takim razie, dlaczego na przykład, jak u mnie teraz jest wczesny poranek na przykład, a u was jest noc, nie? No to jest, jak masz, na przykład masz teorię, że Ziemia jest kulą i astronomię, no to jest to wyjaśnione. A dlaczego na przykład u mnie teraz jest jasno i jest zima? To powiedz mi proszę, rozrzuć trochę wiedzy. Dlaczego tak jest?
6: O, jak wysoko masz słońce teraz?
0: W jakim sensie jak wysoko? W sensie odległości od Ziemi?
6: No jak wysoko masz słońce teraz? W którym miejscu masz południe?
0: Południe mam...
6: Słońce masz...
0: Moje słońce wschodzi na wschodzie,
6: słońce.
0: A potem idzie tak delikatnie na północ, bo idzie bliżej równika. No. Tak to u mnie wygląda.
6: Dlaczego zachód słońca latem jest na północnym zachodzie?
0: Ale gdzie? W Polsce
6: tak,
0: czy w Australii?
6: Na przykład w Polsce. No.
0: To jest na północnym zachodzie.
6: Zachód
0: jest...
6: Prawie, że już na północ.
0: Nie, nie, posłuchaj, ja ci powiem. Zachód jest...
6: Idzie,
0: słońce idzie...
6: Zachód.
0: W Polsce, jak jesteś, to słońce idzie od wschodu, przez południe, potem na zachód, a potem widzimy taką delikatną poświatę latem na północnym zachodzie, dlatego że widać delikatnie, jeszcze przez chwilę, jak słońce świeci z drugiej strony Ziemi. Tak to wygląda w Polsce. A u nas jest odwrotnie.
6: No nie, tak nie wygląda. Nigdy nie byłeś, chyba nie widziałeś wschodu słońca w Polsce.
0: Ale mówisz o wschodzie czy o zachodzie? Bo teraz się zgubiłem.
6: Na północnym wschodzie latem.
0: Tak.
6: Gdybyś chciał się
0: No tak.
6: raz, nie, wybierz się może, bo ja wstaję sobie rano i wiesz, ja sobie obserwuję słońce i potrafię dostrzec, że słońce chodzi.
0: No
6: Tak
0: to
6: jak
0: słońce
6: jest
0: chodzi, tak, ale to
6: stąd
0: jest złudzenie,
6: i
0: bo tak
6: ono
0: naprawdę to Ziemia chodzi, a
6: wschodzi
0: nie Słońce.
6: i
0: To jest
6: słońce
0: złudzenie.
6: sobie idzie
0: Tak.
6: na południk i później z południka sobie idzie na zachód, ale niestety latem
0: Znaczy, jak
6: idzie
0: na
6: na północny
0: południk?
6: zachód i to taki perfidny ten północny zachód
0: No tak,
6: jest.
0: ale to dlatego,
6: Taki
0: Filip,
6: dość
0: że Słońce widać,
6: mocny.
0: jak świeci z drugiej strony Ziemi. Dlatego jeszcze przez chwilę widać, jak ono po północnej stronie jest. Bo
6: A
0: u
6: w
0: nas.
6: południku robi taką łyżwę, wiesz o tym? W południku robi taką łyżwę między 12,
0: Łyżwę?
6: masz 12 i 14. No taką jakby łyżwę robi,
0: Czy
6: tak.
0: jaki to jest kształt?
6: Zatrzymuje
0: Opisz
6: się
0: go
6: tak
0: jakoś
6: jak
0: tak
6: w
0: ładniej.
6: miejscu.
0: Opisz go tak ładniej. Skąd ta łyżwa się bierze?
6: No, no to ty mi wytłumacz.
0: Ale
6: Nie
0: jak
6: powinno
0: ta
6: jej
0: łyżwa
6: być.
0: wygląda? Jak ta łyżwa
6: Nie
0: wygląda?
6: powinno być jej, kula ziemska była i
0: Ale co to
6: wokół
0: jest ta łyżwa? Bo ja nie
6: słońca
0: wiem, tak
6: się
0: jak Nike, taki
6: znajdowała.
0: znaczek, jak Nike? Jaka łyżwa?
6: No tak jakby, no taki łuk robi. Taki łuk
0: No
6: robi
0: albo widać, jak
6: fajny.
0: słońce idzie
6: I
0: na
6: wędruje
0: południu.
6: tam.
0: Ale wiesz co, Filip, wprowadźmy trochę, bo zacznijmy od mojego pytania. Dlaczego u mnie teraz jest wschód słońca, a u was jest noc? Skąd to się bierze?
6: No bo słońce wykonało ruch.
0: Ale skąd dokąd?
6: Przeszło sobie z Europy,
0: No.
6: wykonało ruch w stronę Australii.
0: Ale ono wykonało ten ruch w sensie, że ono tak się nad takim talerzem jakby przemieszcza w ten sposób? Tak to działa? Nie, bo ja się próbuję to sobie wyobrazić, wiesz, jaki to jest model tego, nie? Po prostu. No, czyli to jest taki talerz i tam jest Australia.
6: Powinieneś spojrzeć trochę na flagę ONZ-u. Ta flaga ci trochę więcej
0: No,
6: wyjaśni.
0: to ja znam flagę ONZ-u. To jest taka płaska ziemia jakby. No i tam, i to jest tak, że jest
6: Płaszczyzna,
0: Australia
6: tak, no płaszczyzna, mapa, plan eta, plan mapa. Mapa jest płaska, jest płaska. Dlaczego masz mapę płaską? No dlatego, że jest ziemia płaska, ona płaszczyzną jest. No i co?
0: Czyli
6: Czego
0: to,
6: nie
0: że
6: rozumiesz?
0: mapy są płaskie, z tego wynika, że Ziemia jest płaska.
6: Oczywiście.
0: No tak, no to ma sens. No bo przecież
6: A
0: problemy, że.
6: dlaczego? A masz kalkulator zakrzywienia Ziemi?
0: No mam kalkulator zakrzywienia Ziemi gdzieś pod ręką, tak. Ale poczekaj, zostawmy też, bo
6: Tak?
0: skończmy tylko pierwszy temat. Czyli, bo ja chciałem o tym Słońcu, co się przemieszcza na tym, czyli Ziemia jest płaska, tu jest Słońce i teraz ono przeszło sobie z nad Polski do Australii. I potem wróci do was. A czemu na przykład w tym momencie nad Japonią też jest słońce wstało i nad Nową Zelandią i przed chwilą zaszło nad Kalifornią, prawda? A dlaczego też u mnie jest na przykład zima, a u was lato? To z czego to się bierze?
6: No, u was jest niżej słońce teraz.
0: Niżej, w sensie bliżej Ziemi?
6: No a nie?
0: Czyli.
6: Wysoko jest? W południku?
0: No nie, znaczy chodzi ci
6: Wysoko czy
0: o
6: nisko?
0: wysokość kątową nad ziemią?
6: Tak,
0: No to
6: no.
0: tak, ono jest niżej, dlatego że teraz jest nad półkulą północną doświetlane, jest niżej, tak? Czyli u nas, no tak jest. Czyli u nas słońce wtedy, jak idzie nad Australię, to schodzi niżej?
6: No idzie teraz, jeśli masz tam zimę u siebie, czyli
0: No.
6: ono jest nisko.
0: No tak, nisko nad
6: Wydaje się
0: niżej.
6: nisko,
0: Aha.
6: ale jest daleko.
0: A co
6: Bo
0: jaka siła, powiedz, tym słońcem porusza? Bo to mnie interesuje też. No dobra. A jaka siła tym słońcem porusza?
6: widzisz, to jest dopiero magia.
0: Aha.
6: To jest magia właśnie. To się nazywa ta magia cała. Astrologii.
0: Astrologii czy
6: No.
0: astronomii? Bo to nie to samo jest przecież.
6: I astrologii, i astronomii. To się łączy ze sobą.
0: O tym nie myślałem, wiesz. Jest to Filip, powiedz, a ty na przykład w tej, na przykład wróćmy do tych jeszcze na przykład te satelity to się jakoś mieszczą w tym modelu i GPS i GSM, przepraszam, GPS właśnie, nie GSM, a GPS. Czy
6: To wszystko,
0: to
6: całe
0: nieprawda?
6: namierzanie działa na zasadach triangulacji. Czego nie rozumiesz?
0: Ale triangulacja nie, tam, gdzie nie ma GSM-u, bo skąd się bierze sygnał triangulacji do GPS-u? Skąd on się bierze?
6: No z przekaźników.
0: Ale skąd,
6: A
0: gdzie te
6: skąd się
0: przekaźniki
6: mogą
0: są?
6: brać
0: Na przykład
6: sygnały?
0: jak mówię, jak jestem na pustyni gdzieś.
6: Anteny.
0: Ale jestem na pustyni w Australii i nie ma w ogóle sygnału
6: No.
0: GSM, to jakie anteny tam stoją?
6: No to tam nie ma anten.
0: Ale sygnał
6: No
0: GPS
6: co ty,
0: działa.
6: no nie ma.
0: Ale sygnał GPS działa.
6: No to może jest jakaś nad tym antena napowietrzna, gdzieś tam położona wysoko.
0: Czyli cała Australia, cała pustynia, nie ma co prawda sygnału komórkowego, ale jest cała pokryta antenami GPS.
6: Dokładnej całej technologii.
0: Słuchaj jeszcze raz takiego? Filip.
6: Technologia. Słyszałeś o czymś takim jak technologia?
0: Tak, słyszałem.